0: Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24. Wcześniej związany był z Radiem Z. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarz Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Morozowski zmarł po ciężkiej chorobie, ale chciał być aktywny zawodowo do samego końca, wspomina jego przyjaciółka, dziennikarka Dominika Wielowiejska.
1: Andrzej rzeczywiście sam na antenie poinformował o tym, że zmaga się z chorobą nowotworową. Był niesamowity właśnie w tym, że mimo tak wielkiej słabości niemalże do końca pracował i był obecny na antenie, bo praca była jego wielką pasją. Podziwialiśmy go.
0: Andrzej Morozowski miał 69 lat. W Bydgoszczy i Toruniu brakuje lekarzy orzeczników pracujących w komisjach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Sprawa jest na tyle poważna, że mieszkańcy regionu będą musieli jeździć na komisje lekarskie do innych województw. O szczegółach opowie Agnieszka Wynarska.
2: Lekarzy jest za mało. W ostatnim czasie część przeszła na emeryturę, dlatego jest problem z tworzeniem stałych trzyosobowych komisji, które rozpatrują sprzeciwy od orzeczeń lekarzy orzeczników czy zarzuty wadliwości. Dlatego od początku sierpnia odwołania od decyzji orzeczników, na przykład w sprawach o rentę czy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, będą rozpatrywane przez oddziały ZUS-u w Gdańsku i Łodzi. Część klientów będzie musiała na taką komisję dojechać niemal 200 kilometrów. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Bydgoszczy Krystyna Michałek, koszty podróży będą zwracane.
3: Osobie wezwanej przez ZUS na badanie lekarskie zwracane są koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca badania i z powrotem w wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.
2: Na razie takie rozwiązanie będzie obowiązywać do końca roku. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
0: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Środa zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum, przejściowo wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz i burza, lokalnie z gradem. Po południu burzowo również na Podhalu. Będzie gorąco, od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam od 24 do 28 stopni.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pani Joanna Solska z tygodnika Polityka. Dzień dobry, pani redaktor.
6: Dzień dobry.
5: Mało ostatnio o ochronie zdrowia rząd mówi. Trochę ironizuje, ale...
6: No ja myślę, że w ogóle ja się spodziewałam, że po tym wszystkim, co zaszło, to my się odbijemy od jednego szpitala i zaczniemy się przyglądać, jak funkcjonuje ochrona zdrowia w całym kraju i czy te propozycje pani ministry są w stanie to zmienić, czy nie są. Natomiast ja tej dyskusji w ogóle nie obserwuję. My jako Polacy uznaliśmy, że reforma będzie polegała na tym, że lekarze nie będą zarabiali więcej jak 240 zł za godzinę i że to załatwia sprawę. Otóż to nie załatwia żadnej sprawy.
5: A jaką sprawę załatwia, jeśli w ogóle jakąś załatwia? Jeśli rzeczywiście będą zarabiali nie więcej niż 240 zł za godzinę?
6: Po pierwsze, najwięcej zarabiają nie ci lekarze, którzy wykonują bardzo skomplikowane operacje, bo to może nawet zacząć kuleć, jeśli w ogóle się nie skończy. Bo ja uważam, że lekarz, który ma unikalne kompetencje, który wykonuje operacje na poziomie zachodnim i dzięki temu ludzie nie muszą marzyć o tym, nie muszą się zrzucać na operacje na zachodzie, że taki lekarz wart jest każdych pieniędzy. Ale to nie te osoby zarabiały najwięcej. Najwięcej zarabiali latający lekarze, którzy wykonywali operacje w szpitalach powiatowych. I tutaj nie wiem, no tych operacji nie będzie, czego nie żałuję, bo ja wyobrażałam sobie, że te wielkie sumy, ale rzeczywiście wielkie, będą mogli zarabiać wysocy specjaliści, którzy wykonują operacje w szpitalach wysokiej referencyjności. Okej, tu nie dyskutuję. Natomiast całe zło, cała patologia rodziła się niżej. I teraz te 200...
5: Rodziła się niżej, to znaczy gdzie?
6: W mniejszych szpitalach. W mniejszych szpitalach, których celem nie było to, żeby sytuacja zdrowotna pacjentów ich lokalnej społeczności się poprawiała, tylko żeby wykonać tak dużo świadczeń medycznych, żeby mieć gwarancję ryczałtu na przyszły rok. To oczywiście nie była wina dyrekcji szpitala, tylko ten system jest ułomny i teraz to widać bardzo.
5: A myśli pani, że to, co widzimy, czy to, co obserwujemy, albo to, co chciałoby się, by politycy zmienili, to jest dużo większe, ma dużo większy zakres niż tylko ten chyba już najsłynniejszy, znany w całym kraju, choć niektórzy nawet będąc codziennie w Warszawie mogli go nie widzieć na oczy, jeśli nie w tym rejonie miasta się nie pojawiali. Czy to coś więcej niż Szpital Południowy? Jestem zainspirowany tym, dlatego że przeczytałem dzisiaj rozmowę redaktora Stankiewicza z panią Anną Łukasik, byłą już prezeską Szpitala Południowego. To jest rozmowa, która w Onecie pojawiła się dziś. Broni się, wyjaśnia. Jak twierdzi, sama diagnozowała wiele nieprawidłowości, nie ze wszystkim zdążyła sobie poradzić, ale to jest tylko wycinek historii.
6: No tak, i to wygląda jakby znaleziono ofiarę, która nie za wszystko odpowiadała. Natomiast ja bym chciała, żeby taki rachunek sumienia zrobił każdy szpital, ale nie ma żadnej reformy, jeśli nie przyjrzymy się temu, co robi NFZ. Czy NFZ, który ma w swoich systemach wiedzę na dobrą sprawę ogromną, czy on z tej wiedzy korzysta, czy nie korzysta? I ja spróbuję to powiedzieć na jednym przykładzie, autentycznym przykładzie. Jak panu za stosowne, to mogę powiedzieć, gdzie to się odbywa. W Polsce pacjenci mają kłopot, pacjenci z bólem. Nie ma poradni leczenia bólu i to jest naprawdę wielki problem. Pojawili się latający lekarze, którzy oferują poradnie leczenia bólu. Znam szpital, który się z takiej poradni bardzo ucieszył. Po miesiącu pracy, bo to pan doktor w pojedynkę wykonywał, on wystawił faktury za około 100 tysięcy złotych, w następnym miesiącu za 200. Ale co tam było dziwnego? Że poradnia leczenia bólu, przynajmniej ta procedura, którą finansuje NFZ, polega na tym, że ten ból przynajmniej na 2 miesiące zanika. Przynajmniej, a powinien w dłuższym czasie. A ten pan doktor miał grupę pacjentów, tych samych, którzy się pojawiali co 10 dni na ten sam zabieg. No i zarządzający szpitalem zapytał NFZ-u, czy wszystko jest w porządku, no bo to NFZ ma refundować. Otóż NFZ odpowiedział, że nie jest w porządku, to nie jest żadna neuroliza i on za to nie będzie płacił. No skończyło się tym, że pan doktor podał do sądu szpital. Trwa sprawa 3 lata. Pan zarządzający szpitalem poprosił NFZ, ponieważ to są też koszty, żeby w sądzie potwierdził to, co napisał do niego, że to nie jest ta procedura i że on nie będzie jej refundował. No i NFZ odmówił.
5: Dlaczego?
6: Ano właśnie.
5: I zostawił tego dyrektora
6: tak,
5: szpitala?
6: I ten szpital jest w trakcie.
5: To właściwie zostawił go na lodzie, bo...
6: Zostawił go na lodzie. I mało tego... Sprawa zrobiła się, przynajmniej w NFZ-cie jest o niej głośno. Pan doktor już nie pracuje w tym szpitalu, no bo dyrektor nie
5: wie. Nie ma już tej poradni bólu, tak?
6: Tak, ale są inne poradnie bólu w innych szpitalach i on dalej wykonuje tę procedurę, za które NFZ ma płacić. I pojawia się mnóstwo pytań, na które ja nie mam odpowiedzi. Co się dzieje naprawdę?
5: Ale to już nie pierwszy raz i w naszej rozmowie, i w pani publikacjach. Pani tę historię zawraca do NFZ-u. To tak jakby tam był klucz do odpowiedzi na...
6: Myślę, że sporo.
5: Tam jest pieniądz.
6: Tak, tam jest pieniądz i NFZ powinien patrzeć, już nie mówię o tym, czy ten pieniądz idzie za pacjentem, ale czy ten pieniądz poprawia sytuację zdrowotną lokalnej społeczności. I jeżeli się pojawia taka poradnia, czy każda inna w małym miasteczku, a za nią pojawiają się pacjenci skądinąd, to NFZ powinien zadać sobie pytanie, na ile ta poradnia pracuje dla tej lokalnej społeczności.
5: Był tutaj kilka razy, bo pani mówiła, że tej debaty publicznej nie ma. Ja mam wrażenie, że my tutaj i w TOK FM, i w EKG jednak pilnujemy tej debaty i staramy się systematycznie o problemach ochrony zdrowia rozmawiać. I oczywiście to, co zaproponowało Ministerstwo Zdrowia, stało się też tematem tych dyskusji. Skupiliśmy się nie tylko, mam nadzieję, na wynagrodzeniach lekarzy, czego ta rozmowa też jest dowodem, ale tym wstępem do pytania chcę jeszcze takie stwierdzenie dodać. Był tutaj u nas przedstawiciel NFZ-u, przynajmniej dwukrotnie w ostatnim czasie, pan prezes Schulz i miał w ręku dowody. Mówił, proszę zobaczyć, panie redaktorze, mamy 500 kontroli w tym roku. Wynajdujemy tych, którzy, cudzysłów, on nie użył tego słowa, więc to będzie nie taki doskonały cytat, naciągają system.
6: I co z tego wynika?
5: Trochę mnie tym przekonał, bo jeżeli NFZ widzi, co prawda nie widział tych lekarzy, którzy wystawili faktury na więcej godzin niż ma doba i to jest jakiś problem.
6: Teraz będzie mógł zobaczyć.
5: Ale teraz jak już dostanie tę ustawę, to rozumiem, że agencja ta ocenę zobaczy i NFZ w razie czego nie zapłaci.
6: Ale to jest tylko wycinek, to jest mały wycinek. Natomiast NFZ widzi świadczenia, które są albo niezasadne, albo za drogie, albo za wysokopłatne i nic z tym nie robi.
5: To jak zobaczyliśmy tę spółdzielnię tych nominatów pisowskich, to zdaje się, że z tego, już nie tak jak w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale też się zrobiło zamieszanie, że naciągali system.
6: I znowu jest kilka lat procesu i jeszcze nie ma wyroków, co już nie jest winą NFZ-u. I ja myślę, i z moich nieoficjalnych rozmów to wynika, że NFZ nie może być konsekwentny, bo konsekwencje doprowadziłyby do tego, że te najgorsze szpitale nie dostałyby finansowania, a jak nie dostaną finansowania, to będzie protest polityków w całej Polsce, bo to już się robi polityczna sprawa.
5: Bo to robi się konkretny powiat, konkretni politycy, konkretny układ polityczny.
6: I to jest tak jak z niektórymi porodówkami, że przestały w nich rodzić kobiety, które są w ciąży, bo wybrały miejsce, które uznały za bardziej bezpieczne, ale protest jest i jest bardzo nośny społecznie.
5: Pani Joanna Solska jest gościem magazynu EKG i czekałem na rozmowę z panią tutaj w studiu EKG, bo odnoszę wrażenie, proszę wybaczyć, jeśli to będzie nadużycie z mojej strony, że mamy w sprawach NFZ-u i w sprawach tej zmiany w ochronie zdrowia bardzo podobny taki wycinek zainteresowań, to jest płatności dla lekarzy, tak zwany procent od procedury. Tak. Ja już to wielokrotnie starałem się przypominać naszym słuchaczkom i słuchaczom, jak to funkcjonuje, więc w dużym uproszczeniu lekarz wykonuje jakąś procedurę i jest ze szpitalem, a tak naprawdę z systemem, umówiony na swoje wynagrodzenie, które jest też procentem od punktów, jak NFZ wycenia tę procedurę. I jeśli ja dobrze zrozumiałem te zmiany i tutaj pana prezesa Schulza, którego już przywoływałem, z tego ma rząd zrezygnować. Tak ma nie być. To dobrze czy źle?
6: To będzie dobrze, jeśli stanie się początkiem dyskusji, co to są te procedury wysokospecjalistyczne, bo jak w tych szpitalach w miastku, gdzie też były te proste zabiegi przeciwbólowe i tam było po 50% wartości procedury dostawał lekarz za żaden specjalistyczny zabieg.
5: Musimy dodać, że na tym właśnie polegały te licytacje, że jeden szpital mógł licytować z innym o konkretnego lekarza, mówiąc, ja ci dam wyższy procent od tej procedury, i tam, gdzie miałem wyższy procent.
6: Bo nawet jak dostaje szpital 10 czy 20%, to jest tego zadowolony. Idea tej procentu od procedury polegała właśnie na tym, o czym ja mówiłam na samym początku, że to miało być coś dla lekarzy z topu, dla lekarzy o unikalnych kompetencjach. I ja nie jestem za tym, żeby taki lekarz zarabiał 240 zł za godzinę, bo po prostu tego typu operacje
5: znikną. Bo najlepszy może pojechać na zachód,
6: ale
5: zarobić.
6: Więc o to chodzi. Ale one powinny być, i to jest też postulat wielu zarządzających szpitalami, one powinny być wykonywane w szpitalach bardzo wysokiej referencyjności przez bardzo kompetentne osoby i na pacjentach, których ten operator widział przed operacją, zobaczy po operacją, a nie w szpitalach powiatowych, gdzie z operatorem przyjeżdżają pacjenci zupełnie skądinąd i lekarz tych pacjentów, lekarz wyjeżdża, pacjent zostaje na stole, w razie powikłania nie ma mu kto pomóc, bo w szpitalu nie ma odpowiednich lekarzy.
5: No, tym rząd czy ministerstwo chce przywiązać lekarzy, umawiając się z nimi na jakiś fragment etatu, czy już inną formę, ale przywiązania go do miejsca, żeby ten zespół był i zadbał o tego pacjenta.
6: Najlepiej wycenione są procedury właśnie wysokospecjalistyczne i dużo szpitali niskiej referencyjności chce albo udaje, że je robi. To nie jest wyjście na poprawę zdrowia społeczeństwa. Niech wysokospecjalistyczne operacje wykonują wysocy specjaliści, a szpitale niskiej referencyjności niech dbają o poprawę zdrowia swojej społeczności. A w tej chwili jest tak, że kolejki rosną, koronarografię można dostać nie dlatego, że jest pacjentowi potrzebna, tylko dlatego, że jest dobrze wyceniona. Te patologie tak zakwitły, że o nich musimy dyskutować, a myśmy zakończyli dyskusję na 240 zł za godzinę.
5: No ja mam nadzieję, że ta dyskusja się nie zakończyła. Pewności nie mam, no ale o tyle, jeśli ustawy, bo po części będą to też zmiany ustawowe, nie wszystko w rozporządzeniach trafią do parlamentu, no to siłą rzeczy politycy będą musieli dyskutować, a my będziemy mogli się przyglądać tej dyskusji.
6: A ja mam jeszcze tylko jedno zdanie do powiedzenia, tak, że najważniejszą sprawą w tym wszystkim jest konflikt interesów, ale nie pojedynczego lekarza, który pracuje w prywatnym gabinecie i kieruje lekarza do publicznego szpitala. Ale właścicieli prywatnych klinik, którzy są jednocześnie konsultantami krajowymi czy wojewódzkimi i którzy blokują publiczną konkurencję, bo psuje im prywatne interesy. Do tej pory żaden minister się na to nie odważył i nie słyszę o tym, żeby obecna pani ministra się odważyła.
5: Mówiła pani Joanna Selska z tygodnika Polityka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: W TOK FM czas na drugą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Krótki rzut oka na to, co się na rynkach finansowych dzieje. Na giełdzie mamy wzrosty, WIG20 idzie w górę o 0,7%. Wczoraj był rekord wszechczasów. Jak dzisiaj rośnie, znaczy, że dzisiaj jest następny rekord wszechczasów. Nie może być inaczej. A WIG widzę, że przekroczył właśnie poziom 150 tysięcy punktów, więc to też jest rekord, więc mamy hossę na giełdzie. Na rynku walutowym bardzo spokojnie. Euro 4 zł 31 groszy, dolar 3 zł 74 grosze. Baryłka ropy Brent po $85.64, trochę droższa niż wczoraj. Tak to wygląda na rynkach finansowych w krajach rozwiniętych. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Rosji, jeśli chodzi o gospodarkę rosyjską, bo tam, jeśli chodzi o ostatnie prognozy chociażby Banku Centralnego, ale także te publikowane przez rząd, to one, jeśli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego, idą w dół, a jeśli chodzi o inflację, idą w górę, więc to nie tak powinno wyglądać. Więcej na ten temat teraz porozmawiamy. W studiu pani profesor Dorota Niedziółka, kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
7: Myśmy rozmawiali o gospodarce rosyjskiej jakieś 2 miesiące temu. Przez te ostatnie 2 miesiące mam wrażenie, że trochę nowych rzeczy tam się pojawiło. Ta sytuacja się jeszcze bardziej skomplikowała i chyba się jeszcze bardziej pogorszyła, prawda?
8: Tak, skomplikowała się, to może nie pogłębiły się pewne procesy i zjawiska, które wtedy żeśmy zaznaczali. Czyli z jednej strony mamy do czynienia z bardziej efektywnymi skutkami zarówno sankcji, bo wtedy wskazywaliśmy między innymi na ten efekt kolejnej partii sankcji, ale też tych oczekiwań co do jednak ograniczenia wzrostu gospodarczego w Rosji, no bo taki jest też cel i oczekiwanie państw, którym zależy na tym, aby osłabienie gospodarki Federacji Rosyjskiej wpłynęło na sytuację polityczną i w efekcie też wpłynęło na przebieg działań wojennych. Taki jest zamysł krajów wprowadzających sankcje. No i przyglądaliśmy się temu, czy to jest pewna zadyszka, czy to już jest recesja, czy zaczyna się kryzys Federacji Rosyjskiej. No dzisiaj na pewno do tej dyskusji pojawia się ryzyko stagflacji. Coraz więcej ośrodków badawczych wskazuje, że i rosnąca inflacja i ta stagnacja gospodarcza zmierzają ku stagflacji. A to niewątpliwie jeden z tych procesów, który jest ciekawy z punktu widzenia ekonomicznego, bo też daje możliwość obserwacji tego, co jedna z tych potężnych gospodarek świata zrobi ze swoją sytuacją ekonomiczną.
7: No właśnie, bo jeśli chodzi o prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego, to Bank Centralny, obniżając ostatnio stopy procentowe, obniżył też prognozy wzrostu wzrostu i w tej chwili na ten rok planuje, tam jest przedział od 0 do 0,5 już tak. tylko, a rząd chyba do 0,4. Tak. Czyli no to jeszcze nie można powiedzieć, że to jest recesja, no ale to jest bardzo blisko.
8: Tak.
7: W czasach, w których ropa jest droższa niż zwykle, państwo, które żyje z eksportu ropy i gazu, powinno być w dobrej kondycji, a nie drżeć o to, czy będzie 0, czy będzie 0,5.
8: Dokładnie.
7: To są tylko sankcje, czy są jeszcze jakieś inne mechanizmy, które powodują, że zniknął wzrost gospodarczy? Bo przez pierwszy rok, czy też przez pierwsze 2 lata wojny z Ukrainą, oni mieli całkiem niezły wzrost
8: gospodarczy.
7: A teraz go nie ma. To dlaczego?
8: Oczywiście. Ja bym wskazała, że tutaj tych czynników jest kilka. No, powiedzieliśmy o sankcjach, ale przedłużająca się wojna i przekierowanie, czy zmiana struktury gospodarki na wojenną i na potrzeby produkcji wojennej, w krótkim okresie czasu daje wzrost gospodarczy. Ale to jest przedłużająca się wojna, która powoduje, że ta produkcja na potrzeby cywilne jest ograniczana, wypychana, zmieniana jest struktura konsumpcji. Rośnie niezadowolenie samych obywateli, którzy mają świadomość tego, że sankcje w pewien sposób nie tylko wpływają na możliwości chociażby uzupełniania tego popytu wewnętrznego przez import, ale też wpływają chociażby dzisiaj na możliwości odbudowy chociażby rafinerii, które są niszczone atakami dronowymi. Mhm. No i powiązane z tym, o czym pan redaktor powiedział, czyli zyskami z przetwórstwa ropy naftowej, które dla Federacji Rosyjskiej miały znaczenie. Trzecim czynnikiem istotnym jest niewątpliwie niekorzystna sytuacja na rynku pracy. To jest nie tylko efekt braku ruchu pozytywnego migracyjnego, ale też oczywiście zmian demograficznych i strat w wyniku działań wojennych, które powodują, że koszty pracy rosną. To jest też drogi pieniądz. Wysoka stopa procentowa. Chociaż bank obniżył ją do 15,5, ileś teraz nie...
7: Teraz jest 14, a na początku roku było 16, więc 5 obniżek było.
8: 5 obniżeń, to powoduje, że... Ale to jest nadal drogi pieniądz, który sprawia, że tych inwestycji jest mniej. Poza tym...
7: No tak, to sobie łatwo wyobrazić, co by było, nie wiem, z polską gospodarką, gdyby w NBP stopa procentowa wynosiła 14% w
8: tak
7: tej
8: jest,
7: chwili, prawda?
8: Tak
7: to
8: jest. No perspektywy mówią, że może być dwucyfrowa. Teraz mamy 6,9. Rośnie...
7: Inflacja.
8: Tak. Rośnie też zadłużenie, bo dzisiaj to jest chyba 5,9 biliona rubli. To powoduje, że ta sytuacja ekonomiczna jest trudna. Trudna jest dla obywateli, jest trudna w kontekście też utrzymania tego tempa wzrostu wielkości produkcji, no bo ten pierwotny impuls związany z wojną gdzieś się wyczerpuje. Poza tym ataki dronowe nie tylko na rafinerię i przetwórstwo ropy naftowej zmieniają tę dotychczas dość korzystną sytuację Federacji Rosyjskiej, wynikające chociażby ze wzrostu cen ropy naftowej na rynku światowym. No teraz to, co stanowiło źródło zysków, czyli możliwość przetwarzania i eksportu ropy naftowej jako paliwa lotniczego, jest niemożliwe. Rosja sprzedaje surowiec i prosi o przetwórstwo państwa ościenne.
7: Bo brakuje surowca, bo brakuje paliw gotowych na ich własnym wewnętrznym rynku.
8: Brakuje paliw na ich własnym, no bo są zniszczone w efekcie ataków dronowych rafinerie.
7: Kolejną nową rzeczą, której jakiś czas temu nie było, a teraz jest i moim zdaniem to jest mocno zastanawiające, to jest to, że Ukraińcy oprócz rafinerii i portów, co jakby łatwo zrozumieć w tym wojennym sposobie myślenia, zaczęli niszczyć także hurtownie i magazyny.
8: Centra logistyczne.
7: Po co tak właściwie?
8: Żeby zakłócić tę konsumpcję na rynku wewnętrznym. Te doświadczenia...
7: Czyli to się coraz bardziej taka wojna gospodarcza robi.
8: Tak jest. I tak zacieśnia się trochę ta pętla naszej Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o rynek wewnętrzny, bo to jest jakby kolejne bardzo trafne, bardzo sensowne uderzenie, polegające na jakby pogorszeniu sytuacji obywateli. Proszę zobaczyć, jak dzisiaj fakt, że 50 obwodów nie ma dostępu do ropy naftowej. Na Krymie ten sprzedaż jest w ogóle wyeliminowana ropy naftowej. Teraz, jeżeli do tego dojdzie problem z zaspokojeniem takich potrzeb w dobra konsumpcyjne, no to rośnie niepokój, rosną napięcia. Oczywiście Rosjanie są przygotowani, to jest społeczeństwo trochę inaczej reagujące niż społeczeństwa państw zachodnich, no ale niemniej jednak ta konsumpcja wewnętrzna stanowi istotny element. Mamy liczebnie bardzo duże państwo, ponad 140 milionów obywateli.
7: Mam wrażenie, że na początku to było tak, że Ukraina i inni, którzy chcieliby, żeby Rosja przestała atakować Ukrainę, liczyła na to, że to wewnętrzne kręgi władzy w Rosji się zbuntują przeciwko Putinowi. Ci najbogatsi Rosjanie, którzy tracą na tym, że chociażby nie mogą pojechać na wakacje do Francji. A teraz
8: zaczynają luksusowe jachty.
7: No właśnie, tak? I to nie zadziałało, bo nic takiego się nie wydarzyło, więc teraz kolejne uderzenie w stronę tak zwanych zwykłych ludzi i Ukraina mówi, nie będziemy was zabijać tak jak Rosjanie zabijają Ukraińców, ale możemy sprawić, tak, że wasze życie stanie się kompletnie beznadziejne.
8: Może nie beznadziejne, ale droższe. A proszę zobaczyć, to jest taki bardzo efektowny i efektywny sposób działania, że jeżeli możliwości nabycia takich podstawowych dóbr albo konsumpcyjnych są ograniczone i ceny rosną, no to wywołuje to niezadowolenie. Więc będą mieli podstawy do tego, aby obserwować, jak będzie reagował społeczeństwo rosyjskie.
7: I jak rozumiem, jeśli zaczyna brakować w sklepach coraz większej liczby różnych towarów, to coraz bardziej szerzej rozlana może być inflacja, tak?
8: Oczywiście, to także. No bo to ograniczona będzie konsumpcja. W ten sposób jest kolejny krok do tego, aby ograniczyć rozwój gospodarki.
7: To co ten bank centralny powinien robić? Dalej obniżać stopy procentowe, żeby ratować gospodarkę przed recesją, czy może podnosić stopy procentowe, żeby chronić gospodarkę przed inflacją?
8: No wszyscy się zastanawiają, co zrobi bank centralny, bo jest w trudnej sytuacji, bo z jednej strony obniżka miałaby wywołać i te kolejne kroki, na które tutaj zwrócił pan redaktor, te kolejne obniżki, to jest właśnie ten zamysł, aby wykreować działania inwestycyjne, czyli aby sprawić, aby pieniądz był tańszy i spowodować inwestycje wewnętrzne, tak aby zaspokajać znowu popyt, żeby wzrastała produkcja, żeby pojawiła się większa liczba transakcji, bo to stanowiłoby pewnego rodzaju to wewnętrzne, ten akcelerator rozwoju, no ale z drugiej strony musi istnieć pewien hamulec ograniczający inflację i to jest ten dylemat, który dzisiaj się pojawia, no i też dylemat przy tym ryzyku bardzo wyraźnego, bo na to zwracają uwagę także analizy już think tanków rosyjskich, pojawiającej się stagflacji.
7: Władimir Putin ma jakiś pogląd na gospodarkę? On jest bardziej taki wolnorynkowy, czy bardziej zwolennikiem takiego ręcznego zarządzania?
8: O tym żeśmy rozmawiali 2 miesiące temu, że zastanawialiśmy się, czy jego to niepokoi, albo no czy on ma jakiś pomysł na gospodarkę. W mojej opinii czeka. Wciąż wierzy bardzo głęboko w sukces swojej koncepcji i efekt zamierzeń, chociażby politycznych. Gospodarkę traktuje jako narzędzie, rolę służebną do realizacji celów politycznych, które w jego koncepcji, wizji silnej Federacji Rosyjskiej są tylko narzędziem dla osiągania tego celu.
7: Jeszcze wracając do tej kwestii tych magazynów i tych hurtowni, które są też niszczone. Czytałem parę dni temu, agencja Reutera publikowała depeszę mówiącą o tym, że te firmy, które mają tam zgromadzony swój towar, znaczy miały, bo już go nie mają, one często są zadłużone w bankach komercyjnych i teraz nie mają jak obsługiwać tego długu, bo właściwie przestały pełnić jakąkolwiek funkcję, bo wszystko zostało zniszczone i że jest już kilkaset w rosyjskich bankach, kilkaset wniosków o restrukturyzację długu i Sberbank, podając ostatnio wyniki finansowe, prezes Sberbanku na konferencji prasowej przyznał otwarcie, że trzeba będzie podnosić rezerwy na złe długi, te, których już nikt nie spłaci, bo te firmy przestały funkcjonować. Czy te ataki na te hurtownie to jest taki jakby może bocznym wejściem, ale sposób na zdestabilizowanie całego systemu finansowego w Rosji?
8: To myślę, że użycie kolejnego bardzo ważnego elementu albo w łańcuchu osłabiania sytuacji ekonomicznej Federacji Rosyjskiej. Ukraina robi to bardzo świadomie, zdając sobie sprawę, że ta po pierwsze destabilizacja sytuacji zarówno poprzez rynek ropy naftowej i przetwórstwa, jak i przez właśnie konsumpcję wewnętrzną, pogorszenie sytuacji, wzrost też niepokojów, napięć, lęków społecznych, które co jakiś czas, nawet dla takiego zdyscyplinowanego, pokornego społeczeństwa rosyjskiego, ma także znaczenie.
7: czyli konsumenci w coraz gorszej sytuacji, inflacja coraz wyższa, wzrostu gospodarczego prawie że nie ma, inwestycje też spadają, no bo kto by inwestował w takie
8: ograniczenie zaufa? Rezerw, sięganie do środków z funduszu dobrobytu, to wszystko pokazuje, że Federacja Rosyjska niewątpliwie jest na ścieżce pogarszającej się sytuacji ekonomicznej, bardzo wyraźnie.
7: No i oczywiście ona nie zbankrutuje, bo to są te pytania, które wiszą w przestrzeni publicznej od lat, czy Rosja zbankrutuje, czy nie zbankrutuje, więc z pewnością nie, ale jak długo jest w stanie, znaczy co dalej tak właściwie? Że nie, no jest... w przyszłym roku, może bardziej konkretnie, w przyszłym roku będzie w recesji, pani zdaniem, Rosja?
8: Będzie, myślę, że nie będzie w recesji, ale będzie wciąż oscylowała na takim bardzo minimalnym poziomie wzrostu gospodarczego, na poziomie pewnie 0,5%.
7: A zakładając, że rzeczywiście wydarzy się coś, co skłoni Putina do tego, żeby tą wojnę zakończyć, jak długo, bo wszyscy skupiają się nad tym, że trzeba będzie odbudować ukraińską gospodarkę i są już plany, konferencje i tak dalej, ale rosyjską gospodarkę też trzeba będzie odbudowywać.
8: I będzie wielu zainteresowanych. No to właśnie, zapewniam pana redaktora. Będzie wielu zainteresowanych, oczywiście.
7: I jak długo to potrwa?
8: To będzie bardzo ciekawy obszar do analizy badań. Będzie można nawet dokonywać pewnych porównań w tempie odbudowy Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Potencjały tych państw są pod pewnymi względami podobne, a pod wieloma bardzo różne. Będziemy porównywać i patrzeć, jakie będzie tempo i w oparciu o jaką strategię rozwoju sukces będzie większy. Ale niewątpliwie proszę zwrócić uwagę, że jeśli Federacja Rosyjska wejdzie w struktury gospodarki światowej, to ze swoim potencjałem, z wielkością rynku, z ograniczanym przez ostatnie 4 lata apetytem konsumpcyjnym i inwestycyjnym, stanie się ogromnym, bardzo intensywnie rozwijanym rynkiem na świecie.
7: A nie będzie postrzegana jako zbyt ryzykowna jednak?
8: To zawsze. Tam, gdzie jest wysokie ryzyko, tam stopa zwrotu jest większa.
7: Pewnie też to będzie zależeć od tego, kto tam się utrzyma przy władzy i czy coś w polityce
8: rosyjskiej
7: zmieni.
8: Oczywiście, ale proszę pamiętać, że ten duży rynek, który dzisiaj kilkukrotnie przywoływaliśmy z perspektywy konsumpcji wewnętrznej, to jest także bardzo duży rynek z perspektywy inwestycji i inwestorów także rosyjskich, którzy będą chcieli działać we swoim kraju, myśląc o chociażby rozwoju szeregu usług transportowych, turystycznych, które w ostatnich 4 latach nie mogły być rozwijane. To jest ogromny potencjał. Proszę pomyśleć chociażby o tych, którzy w ostatnich 4 latach chcieli chociażby rozwijać Petersburg, a tego nie robili. To będzie dla wielu pewnego rodzaju taka podróż do kraju, jak on wygląda, jak wygląda ta gospodarka po tych 4 latach sankcji, zamknięcia, izolacji, ale też z drugiej strony z perspektywy włączenia nowego gracza na arenę międzynarodową po tej przerwie.
7: No na razie wojna trwa i najpierw będzie musiała się zakończyć. Bardzo dziękuję pani profesor Dorota Niedziłka, kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej.
8: Dziękuję bardzo.
7: To jest wszystko w tym wydaniu magazynu EKG. EKG, Rafał Hirsch, witam serdecznie. Na rynkach finansowych dzisiaj wygląda sytuacja całkiem korzystnie, zwłaszcza na warszawskiej giełdzie. WIG20 idzie teraz w górę o ponad 1% i jest już bardzo blisko takiego okrągłego poziomu 4000 punktów. Wynosi teraz 3984 i to jest nowy rekord wszechczasów, a indeks WIG rośnie o ponad 1,5% i jest powyżej 150 tysięcy punktów i to też jest nowy rekord wszechczasów. Jeśli chodzi o rynek walutowy, euro po 4,30 zł z haczykiem, a dolar tuż poniżej poziomu 3,74 zł. Słyszeliśmy w serwisie informację o tym, że sekretarz Besant, amerykański sekretarz, mówił, że być może w najbliższych dniach zostanie odblokowana cieśnina Ormus. To są tylko słowa oczywiście, ale rynek finansowy też na nie dość żywiołowo w tym momencie reaguje, bo ropa naftowa tanieje o prawie 2 dolary. Baryłka ropy Brent kosztuje $81.86, więc to jest dość wyraźny spadek. Naszym gościem teraz jest pan Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Tak się umawialiśmy, że pogadamy o wynikach amerykańskich spółek, tych największych, które uczestniczą w wyścigu o sztuczną inteligencję. No ale zapytałbym się też, korzystając z okazji, o tą sytuację na rynku ropy naftowej, którą mamy w tej chwili, bo ten spadek jest dość duży. Można liczyć na jakieś obniżki cen paliw, pana zdaniem, na stacjach benzynowych w najbliższych dniach, jeśli się to utrzyma?
9: To jest najciekawsza sytuacja, dlatego że ceny ropy są relatywnie zmienne, to fakt. One rosną, spadają tak dosyć gwałtownie, natomiast one co do zasady no, w miarę próbują trzymać relatywnie niski poziom jak na ostatnie wydarzenia w stosunku do swoich szczytów tam z pierwszej fazy konfliktu. Natomiast ceny na stacjach ciągle idą w górę, tak obserwując sobie chociażby cenę benzyny, to ona non-stop pnie się na coraz wyższe poziomy, patrząc na stację paliw. Natomiast w hurcie ona od połowy lipca jest płasko, tam się nic nie zmienia, a z kolei marże rafineryjne, które rosły, to rosły też gdzieś do połowy lipca, czyli można powiedzieć, że najpierw na jakby cena ropy mogła pozostawać nisko, nawet przez chwilę była przecież na poziomach sprzed rozpoczęcia konfliktu, ale wtedy marże rafineryjne nam zabrały odpowiednio wysoki spadek cen paliw. Następnie, jak już marże rafineryjne przestały rosnąć, to z kolei marże detaliczne na stacjach zaczęły rosnąć. I w tym momencie mamy taką zabawną sytuację, aczkolwiek nie dla kierowców zabawną, że właśnie czy ceny w hurcie, czy ceny ropy są w miarę stabilne, bądź nawet spadają, ale ceny detaliczne rosną.
7: To jest trochę tak, że koncerny Orlen i inni, no bo sieci stacji benzynowych mamy co najmniej kilka w kraju, że one być może obawiają się kolejnego programu CPN i obawiają się jakiejś interwencji rządu, która będzie zmierzać do tego, że mają obniżyć ceny i próbują teraz, że tak powiem, zarobić na zapas?
9: Z jednej strony, jaka jest polityka taka detaliczna, bo tutaj wchodzilibyśmy wtedy w politykę marży detalicznej na stacjach, która może faktycznie być odpowiedzialna trochę za to, że jest drożej niż w hurcie, ale z drugiej strony oczywiście pamiętajmy, że na świecie cały rynek paliw gotowych nadal jest pod wpływem wojny i nadal jest pod wpływem ograniczenia tych paliw w momencie, kiedy trwa sezon letni, czyli wzmożonego popytu na te paliwa. Stąd z jednej strony te marże rafineryjne mogą utrzymywać się na bardzo wysokich poziomach w porównaniu do poziomu sprzed konfliktu, dlatego że rafineria, nawet jeżeli produkuje coś w Europie, no nie jest dotknięta bezpośrednio konfliktem, ale paliw gotowych na świecie jest ogólnie mniej, to jeżeli ktoś w Azji chciałby sobie nagle kupić benzynę czy diesla, no to nawet z takiej rafinerii opłaca się to tam po wyższej cenie wysłać i wtedy siłą rzeczy też w Europie paliwa muszą być droższe, bo inaczej pośrednicy by nam to szybciutko z Europy wykupili i ceny i tak by wzrosły, a nie mielibyśmy paliwa, bo byłoby w Azji na przykład. Więc to są jakby dwie nakładające się rzeczy, ale aczkolwiek no, nie wykluczam, że częściowo marże w detalu również poszły w górę, więc trochę iluzoryczne są te wszystkie obniżki typu 30 i 35 groszy na litrze, no bo gdyby ceny detaliczne były odpowiednio wyższe do cen hurtowych na tym samym poziomie, na którym były jeszcze sprzed pierwszej połowy lipca, no to faktycznie byłyby te obniżki odczuwalne, takie promocje, a dzisiaj te promocje są w ogóle nieodczuwalne, bo tyle od 40 groszy około od połowy lipca ceny w detalu poszły w górę w relacji do hurtu.
7: No tak, a te promocje, żeby z nich skorzystać, to też nie dla wszystkich na tych samych warunkach, tylko tam jakieś aplikacje trzeba mieć i tak dalej, a nie każdy ma. Chociaż jak patrzę teraz na notowania oleju napędowego też na rynku europejskim, to on dzisiaj tanieje o ponad 5%, więc może idziemy w stronę jakiejś lepszej przyszłości. Zobaczymy. W każdym razie, wracając do naszego głównego tematu, jesteśmy po wynikach finansowych tych wszystkich gigantów amerykańskich i wypisałem sobie, jak rynek reagował na te wyniki pierwszego dnia po publikacji tych wyników. Akcje Google'a spadły o 7%, akcje Mety, czyli Facebook, spadły o 8%, a z drugiej strony akcje Microsoftu wtedy szły w górę o 15% i Amazonu też o 15%. W jakim miejscu my jesteśmy i dlaczego te reakcje są tak różne?
9: Reakcje są różne, a przede wszystkim są też gwałtowne. To no, byłoby też, tak. Jeszcze tak nie do wyobrażenia dla takiego normalnego inwestora giełdowego, żeby tak wielkie spółki, nie jakieś drobne podmioty o tak ogromnej kapitalizacji zmieniały swoją wartość tak gwałtownie. Jakby to jest już nowa jakość, czy też nowy czas na rynkach kapitałowych, gdzie właśnie te największe podmioty są w stanie robić taką zmienność. Trzeba się do tego przyzwyczaić i to, że coś spada o 30%, to już nie jest bessa. Tylko to jest po prostu zmienność danej ceny akcji. Natomiast jeżeli chodzi o to, co inwestorzy każą, no inwestorzy każą spółki za to, że wydają pieniądze na infrastrukturę, natomiast nie widzą natychmiastowego zwrotu. Tam, gdzie nie ma tego natychmiastowego zwrotu z wydatków, no to tam ta kara jest ciut większa. Z kolei ci, którzy wydają pieniądze, ale od razu widać, że te pieniądze do nich wracają lub też jest perspektywa bardzo szybkiego zwrotu z tych nakładów inwestycyjnych, no to tam te spółki spółki. Inwestorzy z kolei dają im tą premię w postaci pozytywnej reakcji na wyniki. No i tutaj wydaje się, że jak gdyby nawet te spółki, które zostały przecenione, to niekoniecznie we właściwy sposób, czyli taką reakcją dosyć dużą, paniczną, być może trochę rynek przereagował, dlatego że cała filozofia tych wydatków, nakładów inwestycyjnych jest taka, że dzisiaj wszyscy wydają bardzo dużo, tylko dlatego, że jest duży popyt. Nawet Google, szef Google'a wspomniał, że no nie wydajemy po to, bo nie mamy co robić z pieniędzmi, to sobie tu wydamy, tam wydamy i tam też wydamy i zobaczymy, co się stanie. Tylko oni mówią, że wydajemy, bo mamy tyle zamówień, jest tak duży popyt, że my nie jesteśmy w stanie tym, co dzisiaj oferujemy, tego popytu zaspokoić. Więc tutaj przekaz jest jasny, że te wydane pieniądze, one się zwrócą, bo to jest kwestia, żeby tylko uzyskać najpierw duże nakłady inwestycyjne, a potem czekać na zwrot z tych inwestycji. Więc być może część inwestorów jest w gorącej wodzie kąpanych, aczkolwiek to jakby długofalowo trend jest taki, że dopóki jest tak silny popyt na te rozwiązania, zwłaszcza związane z AI czy z usługami chmurowymi, no to w takiej sytuacji każdy wydany dolar, on się zwróci, może nie w przyszłym kwartale, aczkolwiek no, prognozy są takie, że do 2030 roku, bo mówimy o takich megatrendach, to te zwroty będą naprawdę imponujące i te dzisiejsze wydatki nie będą robić już takiego wrażenia, jak zostaną pokryte przyszłymi przychodami tych firm.
7: Czyli rozumiem, że to, czy sztuczna inteligencja, usługi sztucznej inteligencji się przyjmą, czy się nie przyjmą, czy rzeczywiście będzie na nie jakiś duży popyt ze strony, podejrzewam, że głównie przedsiębiorstw, chociaż pewnie w jakimś stopniu ze strony gospodarstw domowych też, że to już nie jest kontrowersyjne, tak? To już jakby zostało udowodnione w tych wynikach, że tak jest.
9: Tak, no to wszystko wskazuje, że to już nawet nie zastanawianie się, czy to się przyjmie, tak jakbyśmy wymyślali dzisiaj internet, moglibyśmy się zastanawiać, a czy ludzie będą tak chcieli się łączyć z tym internetem i tam te strony oglądać, a co jeszcze zamawiać? Przecież nie znamy tej drugiej osoby, to nie jest księgarnia, że wchodzimy, znamy pana sprzedawcę, kupujemy książkę, którą możemy dotknąć, tylko kupujemy przez internet, tak jak zaczynał Amazon od księgarni internetowej. Tak teraz ze sztuczną inteligencją jest podobnie. To jest kwestia adopcji, która, no jakby ogromne pieniądze są na to stawiane, że to się przyjmie. Czyli mówimy o wydatkach przecież w tym roku 700 miliardów dolarów. To są gigantyczne pieniądze. Później nakłady, które mają być ułożone na to, żeby tą infrastrukturę utrzymać przez kolejne lata, kiedy już ten cykl inwestycyjny się zakończy, to ma być poziom rzędu blisko 1 biliona dolarów. Przy PKB Stanów Zjednoczonych ciut powyżej 30 bilionów dolarów. Także to są gigantyczne środki wydawane przez tylko garstkę spółek. Więc to musielibyśmy przyjąć założenie, że wszyscy się pomylili, wydając te pieniądze, co jest raczej mało prawdopodobne. Zresztą oni sami przecież będą chcieli te usługi AI do swoich produktów wpleść i w ten czy w inny sposób, korzystając ze subskrypcji chociażby, będziemy, czy my jako osoby prywatne, czy jako korporacje, płacić tym firmom za te usługi, a z kolei dla odbiorcy końcowego ma być jakaś wartość dodana, czyli praca przyjemniejsza, łatwiejsza, przede wszystkim też szybsza, zwiększająca produktywność, no bo do tego to ma zmierzać.
7: A co w takim razie taki Google robi inaczej niż Microsoft w tej chwili, albo Amazon, że Microsoft zachwyca wynikami i pokazuje ten zwrot już w tej chwili w wynikach, a Google te wyniki ma takie, że jednak widać rozczarowanie na rynku, nawet jeśli to rozczarowanie jest krótkotrwałe i przesadzone, no to jednak Microsoft nie daje pretekstu do takiego rozczarowania, a Google daje, czyli jest jakaś różnica, tak, między strategiami tych dwóch firm, które ścigają się ze sobą. Z jednej strony jest Gemini, tak, a z drugiej strony jest OpenAI, z którym Microsoft współpracuje. Na czym polega tutaj różnica w podejściu?
9: No tutaj oczywiście mamy jakby różne strategie też tych spółek. Jedna i druga na pewno oferuje usługi chmurowe, czyli Google Cloud czy Azure od Microsoftu. To jest to, na czym stoją też te biznesy. No sama, gdyby nie OpenAI, no to sama usługa pewnie Copilota Microsoftu nikogo by tutaj nie przyciągnęła, bo jej jakość póki co tak jako odbiorca końcowy można by stwierdzić, że nie jest wybitnie wysoka w porównaniu do innych produktów sztucznej inteligencji. Natomiast no, kwestia jest też tego, że chociażby Google no, był w poprzednich trendach dosyć mocno obstawianą spółką, był takim faworytem. Oni też produkują własne procesory, czyli nie tylko te usługi chmurowe, ale również ten tak zwany hardware, czyli te rzeczy namacalne. To z kolei Microsoft od czwartego kwartału ubiegłego roku był strasznie spółką przyciśniętą, jako też tą spółką tak zwaną software'ową, czyli produkującą oprogramowanie, gdzie pamiętamy takie historie z giełdy, że Anthropic, wypuszczając nowy model AI, że ten model to już tam zniszczy firmy od wynajmu nieruchomości, firmy podatkowe, firmy księgowe, firmy transportowe, że za chwilę to wszystko będzie leżało, bo Anthropic się wszystkim zajmie. No i Microsoft też na tej fali niestety wtedy dość mocno oberwał. I taka ciekawostka, że ta wycena taka mnożnikowa Microsoftu, czyli tak typowo giełdowo patrząc, spadła do poziomów niewidzianych od 2016 roku, więc można powiedzieć, że jakby Google musi mieć fenomenalne wyniki, żeby inwestorzy coraz bardziej jak gdyby dokładali środków do zakupu jego akcji. Z kolei Microsoft był przygnieciony wycenowo i mnożnikowo i sentymentem, że wystarczy tylko lekka poprawa do tego, aby z kolei akcje były tutaj nabywane. Jednak przed jedną i przed drugą spółką wydaje się, że te perspektywy są na razie bardzo dobre, bo ich te typowo podstawowe biznesy radzą sobie świetnie. To jest kwestia tego, kto ile przeznacza pieniędzy na infrastrukturę związaną z AI i jak szybko te wydane pieniądze będą do tych spółek wracać.
7: Bardzo dziękuję. Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
4: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Miejscami ma być nawet 40 stopni. Synoptycy ostrzegają przed narastającą falą upałów. Z powodu wysokich temperatur władze Mołdawii zapowiedziały przerwy w dostawach prądu. W informacjach również o tym, co dalej z jedną z obietnic rządzącej koalicji, a chodzi o sprawę rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami dla niemal całego kraju. Alerty trzeciego stopnia i najwyższe temperatury prognozowane są w centrum, na południu i południowym wschodzie kraju. Tam termometry mogą pokazać nawet 40 stopni. 8 województw objęto też ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Miejscami prognozowane są silne opady deszczu, bardzo porywisty wiatr i lokalnie możliwy jest również grad. Lasy w Polsce płoną średnio 24 razy dziennie. Tak wynika z wyliczeń Lasów Państwowych, które alarmują, że obecny sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem, a odpowiedzialność za to dotyczy nie tylko klimatu i pogody, ale też działalności człowieka. O czym więcej Szymon Kępka.
5: Pożarów w tym roku jest więcej niż jeszcze rok temu, a jesteśmy w połowie sezonu, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
6: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze. Tutaj różne czynniki się na to nakładają, ale jakby ilość pożarów zależy między innymi od odwiedzających lasy, bo niestety 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka.
5: Opanowanie ognia bierze się najczęściej ze strategii strażaków, zaangażowania jednostek powietrzno-gaśniczych, ale najtrudniej jest dogaszać pożar, szczególnie gdy podłoże, tak jak bywa również w polskich lasach, jest wyjątkowo suche, mówi strażak kapitan Waldemar Wielgosz.
7: Bardzo często zdarzało się, że pożar już ugaszony potrafił na nowo się rozdmuchać, więc jednym z kluczowych elementów przy zwalczaniu pożarów oczywiście jest walka z płomieniem, ale później walka z tym, czego nie widać. Walka z tym dymem, walka z tym wszystkim, co jeszcze jest nagrzane i w każdym momencie może się rozdmuchać i spowodować dalsze przerzuty pożaru.
5: 157 milionów złotych. Tyle Lasy Państwowe płacą za ochronę przeciwpożarową każdego roku. Szymon Kępka, TOK FM.
4: Podległe rządowi Mołdawii Krajowe Centrum do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych ogłosiło przerwy w dostawach prądu z powodu kryzysu energetycznego, jaki dotyka ten kraj przez falę blisko 40-stopniowych upałów. Centrum wezwało równocześnie obywateli do zaopatrzenia się w alternatywne źródła energii. Dyrekcja rządowej agendy wyjaśniła, że niedobory prądu są wynikiem spadku poziomu wody w Dunaju, co ograniczyło pracę krajowych elektrowni, a także upałami, które doprowadziły do znaczącego wzrostu zużycia energii elektrycznej w Mołdawii. Braki prądu wynikają też z uzależnienia Mołdawii od importu energii z sąsiednich państw, w których również wystąpiły niedobory prądu z powodu fali upałów. Należy przyspieszyć działania na rzecz rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, mówił w rozmowie z TOK FM były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Rozdzielenie tych dwóch funkcji było wyborczą obietnicą Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. Projekt w tej sprawie utknął jednak w międzyresortowych konsultacjach, o czym więcej teraz Maciej Kluczka.
8: Politycy Koalicji Obywatelskiej przekonują, że rozdzielenie stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pozwoli odpolitycznić działanie prokuratury. Kiedyś już tak było, gdy prokuratorem generalnym był Andrzej Seremet. Przypomina były minister i były prokurator generalny Adam Bodnar.
9: Skoro taka zapowiedź pojawiła się w ekspoze pana premiera Donalda Tuska, to ten projekt powinien być dalej procedowany. Tym bardziej, że pojawił się też ten temat w raporcie Komisji Europejskiej na temat rządów prawa.
8: Opozycja zarzuca obecnej prokuraturze upolitycznienie, ale ręki do rozdziału funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego nie chce przyłożyć.
10: To była nasza koncepcja połączenia i odpowiedzialności politycznej za to, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości, i tej koncepcji się trzymamy.
8: Mówił Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Maciej Kluszka, TOK FM.
4: Ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu, coraz bliżej realizacji. Ta trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Trwa przygotowywanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
11: Intensywne prace na trasie głównej, betonowanie podpór mostu w rejonie kanału Biebrowskiego. Tam też już można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już prace przy przyszłej konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
4: Drogi potrzebują budowniczowie elektrowni, ale później będzie ona stanowiła atrakcyjny dojazd nad morze.
11: Skróci to bezpośrednio czas podróży drogą ekspresową S6. Już od węzła Łęczyce będziemy mogli się włączyć na drogę krajową do przyszłej elektrowni jądrowej, a tym samym na urokliwe plaże w gminie Choczewo.
4: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata. Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji M-Obywatel. Taka możliwość kontaktu istnieje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
12: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
4: I w ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji czy stołówce. Środa zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum, przejściowo wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Po południu burzowo również na Podhalu. Przed nami jeszcze wyższe temperatury od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam od 24 do 28 stopni.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: Przypomnijmy, plan Trumpa dla Gazy, powszechnie wyśmiany i budzący politowanie, został przedstawiony na jesieni ubiegłego roku. Docelowo ma prowadzić do utworzenia państwa palestyńskiego, ale zanim ten punkt może być osiągnięty, zakłada rozbrojenie Hamasu, przekazanie władzy technokratycznemu komitetowi palestyńskiemu, wycofanie wojsk izraelskich, utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej i odbudowę. Nie wszystko w tej kolejności, zresztą kolejność jest najczęściej tutaj kwestionowana. Problem jednak polega na tym, że tak na dobrą sprawę planu nikt nie wspiera. Nikt nie chce wspierać Donalda Trumpa. Nikt nie wierzy ani jemu, ani jego pomysłom. Nic zresztą dziwnego. Trump zrobił co się da, by stracić w oczach wszelkich sojuszników resztki szacunku i poważania. Ale równocześnie, i to jest rzecz, z którą trudno polemizować, plan dla Gazy nie ma konkurentów. Nikogo w Europie, w Chinach czy w obu Amerykach poza administracją Trumpa nie obchodzi to, co się dzieje w Gazie, ani to, co się dzieje w Izraelu. Albo inaczej, to obchodzi wielu ludzi, ale nie tych w kręgach decyzyjnych. Europa nie zamierza już wychodzić poza własny przedsionek. Europę interesuje teraz, żeby Rosja nie zaatakowała wschodniej flanki, żeby Chiny nie poszły na gospodarcze udry i żeby Trump dał żyć. I żeby był gaz, była ropa i żeby nas nie zalali uchodźcy. Koniec listy. Przestrzeni pozaeuropejskich Europa nie tyka, bo i zresztą jakżeby miała, skoro nie jest w stanie nawet uporać się z przestrzeniami europejskimi, na przykład z Bałkanami. Więc co niby proponować takiej Gazie? Co proponować Izraelowi? Jesteśmy na to zbyt krótcy, wydają się mówić Europejczycy. I cała reszta mówi dokładnie to samo, czyli nic. Tymczasem analizy naukowe bazujące na zdjęciach satelitarnych wskazują, że 68% powierzchni zabudowanej Gazy zostało zniszczone. Według niektórych oszacowań 81% konstrukcji budowlanych zostało uszkodzone. Połowa budynków w Gazie nie nadaje się już do użytkowania. To już nie jest przestrzeń do zamieszkania. 2 lata bombardowania, nawet jeśli nie chcemy ich nazywać ludobójstwem, były miastobójstwem. Badacze mówią o tak zwanym urbicydzie, zabójstwie miasta. Urbicyd Warszawy po powstaniu, urbicyd Mariupola po 2022, urbicyd Gazy. Czy kogoś to obchodzi? Niespecjalnie. Może za dużo nieszczęść wszędzie wokół, żeby robić z Gazy temat powszechnej troski. Bliższa ciału koszula, Polsce, Ukraina. Ale faktem jest, że to jakaś granda, że dla współczesnej społeczności międzynarodowej temat zniszczeń Gazy jest tak mało zajmujący. Nic więc dziwnego, że Hillary Clinton w połowie czerwca poparła działania na rzecz planu, bodaj jako jedna z nielicznych prominentnych polityczek, a zarazem oponentek Donalda Trumpa. Wydaje się jednak, że jej głos pozostaje osamotniony. Wszyscy zakładają, że skoro Izrael się nie zgadza, to pozamiatane. Chyba jednak nie całkiem. W Izraelu szykują się wybory, a wraz z nimi być może zmiana władzy. Czy do niej dojdzie? No to wielkie pytanie. Stawka jest ogromna, a chodzi w niej nie tylko o spokojniejszy Izrael czy Bliski Wschód. Długofalowo chodzi o bezpieczniejszy świat, ale tak szeroka perspektywa brzmi współcześnie chyba nieco bezczelnie. I to też jest część problemu. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Agnieszka Zagner z tygodnika Polityka. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: A będziemy mówili właściwie o planie dla Gazy, który niby już przez wszystkich wyśmiany i pokazywany powszechnie jako jakieś takie szaleństwo Trumpa, niezdolność do rozpoznania rzeczywistości, pomysły rodem z, tutaj nie będę już kończyć z czego, równocześnie cały czas żyje. To znaczy Donald Trump do niego wraca, mówi, że chce to realizować i właściwie pod auspicjami tegoż programu rozmaite działania, nawet nie wiem, czy dyplomatyczne, ogłasza. Ostatnio usłyszeliśmy o tym, że w zasadzie kwestia Hamasu jest już załatwiona. Wiadomo, że w samym Izraelu to się mało, że nie podoba. To jest po prostu niemożliwe do załatwienia przy tym składzie koalicji rządowej, który mamy. Ale pewnie nawet gdyby te wybory odbyły się dziś, no to właśnie, można by sobie zadać pytanie, co wtedy? Zacznijmy może jednak od samej kwestii Gazy i Hamasu. Gdzie właściwie dzisiaj znajduje się Izrael, jeśli chodzi o swoje plany odnośnie Gazy, plany odnośnie Hamasu, dążenia, jak ty byś to opisała, takie dążenia polityczne?
14: Izrael mniej więcej od roku znajduje się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie się znajdował, a nawet jeszcze bardziej, bym tak powiedziała. Jeszcze bardziej to jest mniej więcej te 20% około terytorium, które zajął jakby powyżej, to jest ta górka, którą zajął po porozumieniu z października 2025 roku. Czyli mówiąc krótko, Izrael właściwie postawił Hamas przed takim ultimatum w pewnym sensie, że jeżeli Hamas nie zrobi, nie wykona tego planu Trumpa, no to Izrael jest gotów pójść na całość i w zasadzie de facto przejąć kontrolę nad całą Gazą. Dzisiaj ta tak zwana żółta linia przesuwa się coraz bardziej na zachód, w kierunku Morza Śródziemnego. Tam nawet teraz trwa taka bardziej konstrukcja betonowa, co by sugerowało, że Izrael w najbliższym czasie nie za bardzo ma ochotę opuszczać te tereny. Zresztą to dzisiaj wprost Izrael powiedział, że dopóki Hamas nie odda broni, czy nie złoży broni, to Izrael się nigdzie nie wycofa. Ja bardzo się cieszę z tego, co powiedziałeś na samym początku, że ten plan jest taki wyśmiewany i oczywiście my znamy Trumpa, że jedno mówi, drugie robi. Dzisiaj słyszeliśmy, że mają ruszyć rozmowy z Iranem, tylko tak się znowu zdarzyło, że Iran nic o tym nie wie, prawda? Więc właściwie można byłoby się zaśmiać, gdyby nie to, że sprawa jest śmiertelnie poważna i tutaj przez słowo śmiertelnie mam na myśli dokładnie to, co powiedziałam. To znaczy w ciągu 24 godzin w Gazie zginęło bodajże 19 osób. Lipiec był najtragiczniejszym od porozumienia miesiącem. Zginęło ponad 150 osób w samej Gazie. I co z tego, że od października zeszłego roku jest porozumienie, kiedy de facto zginęło już 1250 osób, a 2 miliony mieszkańców, tak jak żyło w tych namiotach, jakichś prowizorycznych schronieniach, tak nadal w tych prowizorycznych schronieniach żyje. Jest jeszcze gorzej, dlatego że ta presja izraelskiego wojska spycha tą ludność cywilną, tak jak mówiłam, coraz bardziej na zachód. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że ani mieszkańcy Gazy, ani tak naprawdę Izrael nie ma czasu i to jest moim zdaniem zawracanie głowy. I gdyby dzisiaj Izraelem rządzili rozsądni politycy, to myślę, że wreszcie by zrozumieli, że bezpieczeństwo również Izraela zależy od tego, w jaki sposób zostanie wyegzekwowane to porozumienie w Gazie. Bo na razie wygląda na to, że obie strony postanowiły trzymać się w klinczu i oczywiście to, co tam Trump z tą mapą drogową zapisał i ogłosił wielki sukces, prawda, że Hamas się zgodził na rozbrojenie, po prawdzie na żadne rozbrojenie się nie zgodził, bo tam jest kwestia też pewnych definicji. Hamas nie przyznał wprost, że mowa o rozbrojeniu. Tam są używane takie różne sformułowania typu zdeponowanie broni albo przekazanie broni, co tak naprawdę jeszcze nie wiadomo na jakich warunkach i kto, znaczy ten Narodowy Komitet zarządzający Gazą, palestyński, teoretycznie ma przejąć kontrolę nad tą bronią, ale ten komitet jeszcze w zasadzie w Gazie się nie znajduje. No i tak na razie nie słychać, żeby został do Gazy wpuszczony. Więc słusznie również zwróciłeś uwagę, że wybory trochę są tutaj takim wyznacznikiem czasowym, dlatego że wygląda na to, że do czasu wyborów tych październikowych z tym planem w Gazie raczej nie ma szansy pójść do przodu. Zresztą już ci najbardziej agresywni, radykalni ministrowie powiedzieli, że właściwie ten plan jest absolutnie nie do przyjęcia. Izrael postawił warunek, że najpierw się ma rozbroić Hamas, a dopiero potem Izrael się ma wycofać. Natomiast według planu tego zaproponowanego przez Trumpa, to sekwencja ma być taka, że przede wszystkim ma zostać, znaczy Izrael się ma cofnąć na tę pozycję z 2025 roku, ma zostać zwiększona liczba pomocy, ilość pomocy humanitarnej, która do Gazy wpływa, a dopiero potem właśnie pod nadzorem tego Narodowego Komitetu ma ta broń być zdeponowana, a warunki przestrzegania tego porozumienia, czy kolejne fazy ma to być jakoś sprawowane przez te siły międzynarodowe, które notabene też, umówmy się, też nie wiadomo, nie mają żadnego mandatu, jeszcze nie wiadomo w jaki sposób miałyby być skonstruowane. Więc szczerze mówiąc, to porozumienie jest czymś, co bardzo, ale to bardzo jest potrzebne zarówno Gazie, jak i śmiało mogę powiedzieć Izraelowi, bo Izrael moim zdaniem w interesie Izraela jest również doprowadzenie do jakiegoś unormowania sytuacji w Gazie, bo ja nie kupuję, szczerze mówiąc, tego argumentu, że jeśli pozwoli, znaczy jeżeli się Izrael nie wycofa, to jednocześnie będzie to zachętą dla Hamasu do uzbrojenia. Znaczy, że to będzie wzmacniało te siły militarne. Być może jesteśmy w takim okienku możliwości w tej chwili. I Trump dostrzegł jedną rzecz, mianowicie dostrzegł zarówno słabość Netanyahu, jak i słabość Hamasu. To znaczy, Hamas jest o tyle słaby, że po pierwsze, skurczyło mu się terytorium, skurczyły się środki właściwie. Hamas jest dzisiaj prawie niewypłacalną organizacją. Skurczyły się możliwości działania, odpalania i tych rakiet, stanowienia jakiegokolwiek rzeczywiście militarnego zagrożenia, więc Hamas jest dość słaby. Netanyahu też jest w tej układance dość słaby, bo on w zasadzie wisi na tej pomocy amerykańskiej. Bez Trumpa nie jest w stanie w zasadzie podjąć jakichkolwiek ruchów. Więc jakby Trump chciał mieć jakiś sukces, przecież Trump też ma wybory, prawda, w listopadzie, no i przynajmniej chciał ogłosić, patrzcie, co ja wam przyniosłem światu, prawda, jak on teraz ostatnio bardzo lubi używać tego argumentu, że dla dobra świata, więc dla dobra świata doprowadził do rozbrojenia Hamasu, tylko po prawdzie doprowadził na razie do jakiejś deklaracji, prawda, a nie do żadnego rozbrojenia Hamasu. Więc jakby tutaj ta sytuacja jest skomplikowana i rzeczywiście dopóki Netanyahu będzie premierem, a tak naprawdę nie wiemy, jak skończą się wybory, czym się skończą, to tutaj niewiele więcej można się spodziewać, bo baza wyborcza, do której adresowane są postulaty nie tylko samego Netanyahu, ale przede wszystkim jego koalicjantów, jest po prostu jednoznaczna. Mm-hmm. To znaczy oni
13: żadnego porozumienia nie chcą i w ogóle wykluczają taki język. To trzeba od tego zacząć. Ale też ja myślę, że warto zwrócić uwagę właśnie na to, o czym teraz powiedziałaś i w ogóle na taki wątek. Znaczy, to się gdzieś przewija. Nawet przecież wydawałoby się wrogini Donalda Trumpa, czyli Hillary Clinton, powiedziała kiedyś publicznie, że ten plan może i ma wady, dziury, może i jest szalony, ale jest jedynym planem dla Gazy, a to jest bardzo potrzebne. Więc należy go wspierać. Po Hillary Clinton nie spodziewałbym się, że będzie, dla jakichś własnych, prywatnych korzyści coś takiego mówiła. Myślę, że akurat jej rozpoznanie sprawę i rozpoznanie w ogóle relacji międzynarodowych, a szczególnie Bliskiego Wschodu, jest z pewnością oparte na szerszej wiedzy niż być może wiedza administracji Trumpa. I przypuszczam, że ona po prostu wie, co mówi. To znaczy... Po prostu. No, to jest jedyny plan, który w tym momencie istnieje.
14: Absolutnie. I ja bym go nie skreślała na wstępie, tylko że ten plan wymaga również uczciwych partnerów po wszystkich stronach, to znaczy i ze strony Hamasu, to znaczy te deklaracje nie mogą zostać tylko deklaracjami. My trochę, umyka nam fakt, że kilka tygodni temu Hamas wybrał tak naprawdę nowego przywódcę. To jest El-Haya, to jest ten człowiek, który ma bardzo, bardzo, bardzo ścisłe związki z Iranem, więc w tej układance, i to jest taki ideolog odwieczny, no, wieloletni Hamasu, więc on jest, no, powiedzmy, taki dość twardogłowy, no ale Hamas też musi podjąć pewną decyzję, no bo ewidentnie wygląda na to, że Izrael nie odpuści, to znaczy Izrael nie pozwoli na to, żeby odbudować możliwości militarne Hamasowi. I to jakby wszyscy to wiedzą. I teraz pytanie, o co gra Hamas? Jeżeli Hamas będzie grał na to, właściwie na swoje polityczne przetrwanie, to ma szansę to zrobić. To znaczy, jeżeli podejdzie do tego zupełnie pragmatycznie, to ma szansę nawet w tej nowej jakiejś konstrukcji politycznej w pewnym sensie zachować władzę. Ja wiem, że mowa o tym Narodowym Palestyńskim Komitecie, on jest teoretycznie apolityczny, ale mimo wszystko tutaj Hamas jest w stanie zawalczyć. Również Izrael de facto ma szansę wreszcie trochę iść do przodu z tego, znaczy trochę wreszcie zawalczyć o wizerunek swojego kraju jako tego, który dzisiaj jest głównym chłopcem do bicia obok Rosji, oskarżanym o najgorsze zbrodnie popełniane na Palestyńczykach.
13: Dzisiaj, właśnie synonim zła.
14: Synonim zła. I tutaj dzisiaj mówimy o Gazie, ale niemniej dzieje się na zachodnim brzegu. Tak. Znaczy ta przemoc, ja wróciłam kilka tygodni temu, znaczy skala przemocy na zachodnim brzegu, no jest po prostu niewyobrażalna. Znaczy tam trwa de facto wojna, która jeszcze się nie nazywa wojną, ale właściwie ataki ze strony osadników, żołnierzy są na porządku dziennym. Więc Izrael ma szansę, znaczy właśnie rozsądni liderzy izraelscy, którzy być może są w stanie wytłumaczyć również Izraelczykom, że to ciągłe tkwienie w spirali krwi nie służy samemu Izraelowi. Ale to jest jeszcze moim zdaniem za mało. To znaczy i Izrael, i Hamas w porządku, ale wydaje mi się, że jednak tutaj jest potrzebna również presja międzynarodowa. Ona jest, no bo jak zwrócisz uwagę na to, kto tak naprawdę negocjował to porozumienie, to mamy tych samych graczy. Mamy Egipt, mamy Emiraty, mamy Turcję. No to są kraje, które są bardzo żywo zainteresowane tym, co się dzieje z Palestyńczykami. Ale dobrze by było, żeby jeszcze żeby to poparcie dla tego planu może było szersze. To znaczy, żeby nie tylko kraje regionu, ale może, nie wiem, właśnie Europa bardziej zajęła znaczące stanowisko. Nie wiem, znaczy tutaj moim zdaniem jest potrzebny jakiś taki efekt synergii, tak żeby jakby trochę może odkleić się. Ja wiem, że Trump sobie bardzo zasłużył. Jego wizerunek człowieka, który jest po prostu niewiarygodny. Niewiarygodny w tym, co mówi, co pisze, prawda? To znaczy słowo amerykańskiego prezydenta właściwie już dzisiaj nic nie znaczy. To jest smutne, dlatego że przecież przez lata właściwie była taka doktryna, no, w pewnym sensie nieomylności prezydenta. Tam jest cały sztab ludzi, który pilnował, żeby na przykład, nie wiem, z ust amerykańskiego prezydenta nie wydostało się słowo kłamstw kłamstwo albo jakieś przeinaczenie. Znaczy, to było bardzo ściśle przestrzegane.
13: Tak, przestrzegane. Tak.
14: Natomiast dzisiaj właściwie Donald Trump jest pośmiewiskiem, prawda? Tak. I nie doprowadzili do tego jego polityczni wrogowie, tylko doprowadził do tego on sam. Więc oczywiście w tym sensie to, o czym dzisiaj mówimy, znaczy ma pewien grzech pierworodny, prawda, który wiąże się z tym, kto ten plan, prawda, wysnuł. Ale tu się nie ma co obrażać na Trumpa, tylko może rzeczywiście spróbować, no przynajmniej dostrzec jakąś okazję w tym, że no rzeczywiście może to być jedyna niepowtarzalna szansa, żeby ten plan jakoś próbować popchnąć do przodu, bo szczerze mówiąc, kolejna na przykład zima, te kolejne obrazy ludzi, którzy nie wiem, w jakichś skrajnych warunkach przeżywają, znaczy mnie szczerze mówiąc nie mieści się to w głowie, że w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie, my jako świat, właściwie do porządku dziennego przejść nad tym, że jest takie jedno maleńkie miejsce na świecie, gdzie w zasadzie ci ludzie żyją w takich warunkach, w których urągających w ogóle jakimkolwiek zasadom człowieczeństwu, czymkolwiek. Więc Gaza absolutnie potrzebuje, mieszkańcy Gazy potrzebują odbudowy, potrzebują tego, żeby dzieci chodziły normalnie do szkoły, żeby były normalne szpitale, żeby normalnie to miejsce normalnie funkcjonowało i egzystowało, bo naprawdę nie widzę powodu, dla którego tak miałoby nie być. Oczywiście ja wiem, że w Izraelu są głosy, z których wynika, i to wcale nie małe, jakby łączące odpowiedzialność, znaczy stosujące odpowiedzialność zbiorową za to, co stało się 7 października. To znaczy wielu Izraelczyków uważa, że właściwie nie ma niewinnych Palestyńczyków w Gazie, bo oni w mniejszym lub większym stopniu popierają Hamas. No dobrze, ale to myślenie naprawdę do nikąd absolutnie nie zaprowadzi i Izrael właściwie naraża się na tą publiczną, wieczną chłostę, również zasłużenie, to znaczy właściwie widać, że niewiele robi, żeby z tego wizerunku jakoś się...
13: No właśnie, bo z tej postawy, którą opisałaś przed chwilą, wynika globalne przekonanie, może nie wśród wszystkich, ale szeroko reprezentowane w kręgach tak zwanych lewicowych, a liberalnych też, mianowicie przekonanie, że myślenie dobry Palestyńczyk to martwy Palestyńczyk jest myśleniem większości Izraelczyków. I w efekcie mamy to, co mamy. To znaczy mamy po prostu nieprawdopodobną polaryzację i hejt wokół Izraela, niechęć wokół Izraela i no takie nastroje. Ja się zgadzam z tymi, którzy mówią, że to są nastroje antysjonistyczne w wielu wypadkach po prostu.
14: Tak.
13: Ale teraz jakby spróbujmy spojrzeć na to właśnie, co się w samym Izraelu dzieje. Już nawet nie tyle w kontekście Gazy, co w ogóle politycznie, bo Izrael jest też w takim stanie nie najlepszym, jeśli chodzi o jakby tkankę społeczną. Ja dzisiaj wyczytałem w Financial Times taki duży artykuł o lękach części tych środowisk progresywnych, lewicowych odnośnie kradzieży tych nadchodzących wyborów, czyli ich ryzyka ich sfałszowania. To znaczy, że tam również trwa taki proces erozji zaufania do instytucji życia publicznego, do państwa jako takiego po prostu.
14: Tak, to niestety właściwie to następuje i właściwie to są kolejne lata, tygodnie, miesiące, kiedy rzeczywiście ten demontaż instytucji, począwszy od właściwie wokół Sądu Najwyższego.
13: To się zaczęło wtedy, prawda?
14: Zaczęło się, ale to właściwie jest kontynuowane. Ja mam wrażenie, że to jest osłabione na każdym poziomie. No na przykład coś, co wydawałoby się niemożliwe jeszcze, nie wiem, 10-15 lat temu, czyli na przykład szefowie służb izraelskich, czyli największych, czyli mówię teraz o Mossadzie, czy o agencji Shin Bet, czyli agencji takiego bezpieczeństwa wewnętrznego izraelskiego. One do tej pory, znaczy tam trzymano dość wysokie standardy, jeżeli chodzi o dobór kadr. Natomiast dzisiaj na czele tych służb stoją osoby, których mam wrażenie, że jedyną kategorią czy kwalifikacją jest to, że są po prostu bardzo lojalne wobec premiera Netanyahu. I to wydaje mi się, że no to jest zdecydowanie za mało, dlatego że te służby, zwłaszcza agencja Shin Bet, chroni równie, właściwie ma za zadanie chronić wszystkich Izraelczyków. Natomiast dobierając te osoby wyłącznie na podstawie klucza politycznego, doprowadzamy do sytuacji, w której na przykład zaczynają być stawiane pytania, jeżeli chodzi o traktowanie tak zwanego żydowskiego terroryzmu. To są różne organizacje skrajne, głównie związane z ruchem osadników. I to nie jest tak, jak kiedyś Netanyahu powiedział, że to jest garstka rozwydrzonej młodzieży ze wzgórz. Nie, to w ogóle tak nie wygląda. Ale niestety właśnie, znaczy, ponieważ ten klimat społeczny jest właśnie taki, to postępuje i to się przesuwa i to zdobywa paradoksalnie coraz większą akceptację. To znaczy Netanyahu jeszcze wciąż jest w stanie przekonać Izraelczyków, że tylko on jest panem bezpieczeństwa, że tylko on jest w stanie to bezpieczeństwo Izraelowi zapewnić, mimo że przecież... I to jest paradoksalne. Wciąż większość Izraelczyków uważa, że to on odpowiada politycznie za to, co stało się 7 października, czyli jego polityka doprowadziła do tego, że w tym dniu rzeczywiście państwo było słabe. No ale znowu, ta komisja, w zasadzie ta państwowa, niezależna komisja w zasadzie nie ma szansy powstać, a na pewno nie przed wyborami, a nawet jeśli ona powstanie na jakimś etapie, na pewno będzie podporządkowana siłą polityczną, a zresztą efekty pracy takiej komisji to jest minimum, myślę, 2 lata. Więc to w ogóle zawracanie głowy, jeżeli chodzi o rozliczenie Netanyahu z samego 7 października. Tak naprawdę jedynym punktem rozliczenia go pewnie będą właśnie te wybory. To są pierwsze wybory od 2022 roku, czyli od października. Znaczy były jeszcze lokalne, ale jakby pierwsze parlamentarne, więc jakby tutaj to rzeczywiście będzie potężny test. Jest obawa, że te wybory mogą nie być uczciwe. Netanyahu już w poprzednich kampaniach pokazał, jak to się robi. On jest bardzo sprawny, jeżeli chodzi o na przykład, nie wiem, pamiętam, były przecież te słynne SMS-y, prawda, o tych hordach Arabów, prawda, którzy nagle głosują i nagle to odwróciło de facto, to znaczy Likudowi podbiło tego dnia wyniki. Natomiast sondaże dzisiaj rzeczywiście są dość jednoznaczne, znaczy jednoznacznie dają zwycięstwo blokowi anty-Netanyahu, zwycięstwo tak, ale jeszcze niekoniecznie połączone z tym, że ten blok będzie mógł sformułować rząd. Dlatego, że do rządu potrzebnych jest 61 mandatów w Knesecie. Najbardziej optymistyczne sondaże dają temu obozowi anty-Netanyahu 60. Czasami nawet mniej. Więc tutaj w zasadzie właściwie ten blok dość mocno broni się przed na przykład wskazaniem, że rzeczywiście jeśli dojdzie do takiej sytuacji, no to oni będą się posiłkowali partiami arabskimi. Znaczy to się wydaje dzisiaj, znaczy ogłoszenie czegoś takiego to jest po prostu pocałunek śmierci, więc właściwie nikt na to się nie chce zdecydować. A szkoda, bo ja mam wrażenie, że tak jak trochę tracimy z oczu prawdziwy cel i prawdziwy, możliwy przełom w tym, co się dzieje w Gazie, tak być może Izraelczycy wreszcie też zasłużyli na to, żeby doszło do jakiegoś prawdziwego przełomu w ich kraju, bo mnie się wydaje, że to kręcenie się w kółko i to rozlewanie się przemocy w różnych miejscach, a to Gaza, prawda, a to zachodni brzeg, a to sobie wkroczymy na południe Libanu, tak?
13: Tak.
14: Że a to tutaj toczymy tyle wojen na tylu frontach, a tu może spróbujemy zabić przywódcę Iranu, prawda, że jakby Izrael wymyśla różne strategie, prawda, jak to bezpieczeństwo Izraelowi zapewnić. I tak się zawsze składa, że to jest związane z tym, żeby kogoś zabić, tak? Że jakby jedyne rozwiązanie, jakie Izrael posiada, to jest jakby rozwiązanie militarne. Ale Prawda jest taka, że każde państwo, również Izrael, dysponuje dość szeroką gamą innych środków prowadzenia polityki. Niekoniecznie to musi być zawsze wojna. Czasami potrzebny jest po prostu jakiś lider. Czasami naiwny marzyciel. Albo czasami ktoś z charyzmą, kto jest w stanie przekonać na przykład Izraelczyków, że ta droga, do której oni się przyzwyczaili, do której uwierzyli, że rzeczywiście to jest jedyna możliwa opcja, że wcale niekoniecznie tak musi być. I ja nie wiem, czy taką osobą jest Gadi Eisenkot. To jest dzisiaj ten człowiek, który... Bo tam w Izraelu też doszło do bardzo ciekawej sytuacji. Mianowicie do tej pory główny konkurent Benjamina Netanyahu, czyli Naftali Bennett, został zdetronizowany w tym rankingu popularności po tej stronie opozycyjnej. Dzisiaj generał Gadi Eisenkot jest tym człowiekiem, którego Izraelczycy w większości widzieliby w roli swojego przyszłego premiera. To jest człowiek na pewno bardzo uczciwy, z takim dość dużym autorytetem moralnym. To jest absolutnie zaprzeczenie Benjamina Netanyahu do tego stopnia, że Gadi Eisenkot stracił syna w Gazie w grudniu 2023 roku. Izraelczycy mówią, no dobrze, i widzą też to pewnego rodzaju kontrast między Netanyahu, którego syn, prawda, zajmuje się głównie pisaniem jakichś nienawistnych postów, prawda, siedząc gdzieś w jakiejś bajecznie drogiej willi gdzieś na Florydzie, prawda, i tym się zajmuje zamiast służyć w wojsku. Natomiast Gadi Eisenkot rzeczywiście poniósł ofiarę krwi. I tutaj tylko takie małe zastrzeżenie, nie pamiętam, w zeszłym tygodniu, jakoś niedawno, w tej brutalnej kampanii wyborczej właśnie Netanyahu wypuścił stworzony za pomocą sztucznej inteligencji taki wideoklip przedstawiający właśnie człowieka wyglądającego jak syn tego, zabity syn Gadiego Eisenkota na łące. Ten syn niby biegnie z otwartymi ramionami, żeby powitać tego ojca i Gadi Eisenkot wpada w ramiona tak naprawdę Mansura Abbasa, czyli szefa jednego z partii arabskich. Znaczy to w ogóle straszne, to się odbiło strasznym echem w Izraelu, to znaczy sposób, w jaki Netanyahu również jakby deprecjonuje pamięć zabitego.
13: Nie, no w ogóle granie trupem, prawda?
14: Nie, no to obrzydliwe na wielu poziomach i to się Izraelczykom bardzo oczywiście nie podoba. I ja mam... I wiesz, bo ja zawsze mam pewien dysonans, bo ja lubię czytać to, co się dzieje i czasami sondaże pokazują jakieś pewnego rodzaju nastroje i tam różne rzeczy można się mądre dowiedzieć. I tylko, że one potem nijak się mają do rzeczywistości, bo ja zobaczyłam niedawno, były prezentowane na przykład sondaże dotyczące oceny przez Izraelczyków tego, kto wygrał wojnę z Iranem. Ponad 90% Izraelczyków uważa, że wojnę z Iranem wygrał Iran. Co więcej, zwolennicy Likudu i w ogóle uważają też w 90% że również wygrał tę wojnę Iran. Tylko, że potem jak dochodzi do głosowania, czyli tego krytycznego dnia, czyli 27 października, no to właściwie okaże się, że te wszystkie poglądy...
13: To nie ma znaczenia.
14: Że to gdzieś w pewnym momencie uchodzi i znowu się robi taki, wiesz, konkurs popularności, nie wiem, konkurs piękności. A tak naprawdę, znaczy ja nie wiem, bo być może to jest tak, że może wszystkie wybory gdzieś tam mniej lub bardziej... są oparte o jakieś emocje, prawda, że część wyborców na przykład podejmuje decyzję dopiero w drodze do lokalu wyborczego. Ale ja mam, chodzi mi tylko o to, że jak popatrzymy na różnego rodzaju jakby takie jednostkowe opinie, czyli stosunek do wojny z Iranem, czy stosunek do 7 października i odpowiedzialności za ten 7 października, to jakby Izraelczycy są dość zgodni w tym. Tylko potem tak się dzieje, że znowu głosują na Netanyahu. On ma taką po prostu umiejętność przekonywania do siebie swoich zwolenników. Jednak ten jego żelazny elektorat jest rzeczywiście bardzo, bardzo żelazny, tak. Więc ja dzisiaj nie wiem, znaczy, co z tego, że sondaże dzisiaj mówią to czy tamto. Do tych wyborów jeszcze ile zostały? No, ponad 2 miesiące, prawda? No to jest rzeczywiście sporo czasu.
13: Jeszcze... A już jest data ustalona?
14: Tak, tak. Wybory są 27 października. To jest w ostatnim możliwym terminie, jaki był na stole. To w Izraelu akurat też ma związek z tym, że rzeczywiście ten okres jesienny, w tym czasie przypada, to jest tak zwany okres wysokich świąt, czyli to jest nowy żydowski rok, potem Jom Kippur, potem Simchat Torah, Sukkot. Natomiast wybory w Izraelu tradycyjnie odbywają się we wtorek. W związku z tym tych wtorków, które mogły być w tym czasie wzięte pod uwagę, też było jakby mniej, a myślę, że też rządowi i tej koalicji rządowej jednak zależało, żeby mieć więcej czasu, żeby jednak jeszcze spróbować mieć przynajmniej pole manewru, bo my nadal nie wiemy, co się będzie działo z Iranem. Teoretycznie wojna z Iranem została odwołana i wygląda na to, że i Amerykanie nie do końca mają właściwie czym strzelać, ani bronić zarówno własnych baz. Grynkiewicz, nie wiem, czy widziałeś, no to była wstrząsająca wypowiedź. Ponoć miał ostrzec Pentagon, że siły amerykańskie w regionach, chodzi o to, że tam jest tylko jeden niszczyciel, może spowodować, że w przypadku odpowiedzi Iranu on, znaczy, będzie musiał podjąć decyzję, czy bronić Amerykanów, baz amerykańskich w regionie, czy pomagać Izraelowi. Więc jeżeli to jest postawione dzisiaj, wiesz, na tak, że to jest tak newralgiczne.
13: Tak, że to są takie, tego rodzaju wybory.
14: Że to są tego rodzaju wybory, więc znaczy, z tego by wynikało, że ta wojna z Iranem, no ewidentnie nie jest na rękę Trumpowi, a ewidentnie jest na rękę Netanyahu i Netanyahu bardzo by chciał, żeby dostać to zielone światło i żeby znowu, zresztą w ten weekend przecież właściwie izraelskie media żyły, że to jest kwestia godzin, tak, że zarówno Amerykanie, jak i Izraelczycy przystąpią do kolejnych ataków, no ale okazało się, no, że do tego nie doszło rzekomo dlatego, żeby Donald Trump mógł po raz kolejny uratować świat, tak jak to określił. No ale już tutaj powiedzieliśmy w tym studiu, że często to, co mówi prezydent Trump, nie do końca się wiąże z rzeczywistością. Więc jakby sytuacja jest dość płynna i Netanyahu może próbować jeszcze jakiś sztuczek przed wyborami, jakiegoś na przykład zaostrzenia na którymś z frontów. Tych frontów ma dość sporo do wyboru.
13: Właściwie same fronty.
14: Bardzo bym nie chciała, żeby to się stało, bo wydaje mi się, że i Palestyńczycy, i Izraelczycy mają szansę iść do przodu. Wreszcie coś zrobić, żeby, nie wiem, żeby jakoś ten Bliski Wschód przestał być taką ziejącą raną przemocy i krwi. I jeszcze jedna rzecz, o której nie mówiliśmy. W listopadzie mają być palestyńskie wybory, też parlamentarne, potem w jakimś tam perspektywie prezydenckie, więc jakby Palestyńczycy...
13: To już w ogóle są ponad 10 lat chyba ich nie było.
14: No,
13: kiedy one były ostatni raz?
14: W 2006 mieliśmy,
13: no to
14: siódmy.
13: 20.
14: No, 2005-2006, tak. No to już 20 lat, więc jakby obie strony mają szansę, mają potrzebę. I kurczę, no chciałabym, żeby jednak, żeby tam się zaczęło układać. No i trochę może myślę teraz o nas, o świecie, o naszej części Europy, może żebyśmy też tak by trochę też dali otuchy. No nie wiem, tak jak kiedyś były możliwe rozmowy w Oslo, prawda, o których długo nikt nie wiedział. Ja nie wiem, może jest potrzebne jakieś drugie Oslo, trzecie Oslo, nie wiem. Jakiś przełom. No, to się samo nie zrobi.
13: Ale to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, bo z tego, co mówisz, jak się tak słucha, to nie są zaskakujące rzeczy, ale to zebrane razem bardzo wyraźnie pokazuje pewne takie punkty węzłowe, to znaczy, że o paradoksie niestety, rządy Benjamina Netanyahu w gruncie rzeczy uratował 7 października 2023 roku i ten atak Hamasu wzmocnił go, niestety. No i też jakby ewidentnie chyba on po prostu nabrał takiego przekonania, że dzięki kolejnym wojnom można się utrzymywać do władzy do upadłego, to znaczy, tylko właśnie do upadłego, prawda? To jest to ryzyko, że na tej polityce Izrael jednak strasznie traci.
14: Traci, ale to też trochę też wewnętrznie w Izraelu to też nie jest w zupełnej próżni, bo na przykład te izraelskie nastroje społeczne, mam wrażenie, że one są dzisiaj też bardzo podgrzane tym, co się dzieje wokół tego, jak to się mówi, zaciągu czy poboru ortodoksów do izraelskiej armii.
13: No właśnie,
14: na przykład to jest sprawa, która bardzo uwiera Izraelczyków. Oni są wściekli. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, od kilku tygodni jest taka symboliczna, ale znacząca rzecz w Jerozolimie, mianowicie chyba od 5 tygodni z rzędu trwają, czy może troszkę więcej, trwają w szabat protesty, ponieważ w centrum Jerozolimy jest jedna kawiarnia, która działa w szabat, no i tam przychodzą ortodoksi, próbują demolować w ogóle, no w ogóle straszne rzeczy się dzieją. No i ostatnio do tej kawiarni zjechali się właściwie wszyscy liderzy tych partii opozycyjnych, między innymi Lieberman, który od dawna mówi i jest takim zagorzałym zwolennikiem właśnie tego poboru, zaciągu właściwie, równości również izraelskich, żeby każdy brał te same obciążenia. No i między innymi właśnie te słowa Liebermana dość mocno właśnie przy tej okazji wybrzmiały, więc jakby Izraelczycy też widzą, że ta wojna kosztuje na różnych poziomach, bo ona kosztuje finansowo, ale również kosztuje społecznie. No bo wiesz, ja na przykład mam znajomych, którzy spędzili od 2023 roku, nie wiem, 500 dni w ramach służby rezerwowej w izraelskiej armii. Ludzie, którzy mają, nie wiem, ustabilizowane życie, jakieś kariery zawodowe, tak nagle...
13: Prawie 2 lata.
14: Prawie, tak, znikasz na 500 dni. To nie jest tak, że w jednym odcinku czasowym, no ale kilka tygodni tu, kilka tygodni tam. Więc wiesz, no są jakby rodziny, ludzie, którzy ponoszą bardzo wysokie...
13: A ty mówisz właściwie o takiej wersji, powiem szczerze, optymistycznej. No, wyjeżdżasz na parę tygodni i wracasz, a jak wracasz w czarnym worku.
14: No, otóż to, ale to nie tylko to, wiesz, ta wojna kosztuje, wiesz, wczoraj była chyba informacja, że w ciągu chyba bodajże tygodnia było 3. samobójstwo izraelskiego żołnierza. Wiesz, to...
13: Czyli jakby już nie widzą nadziei po prostu.
14: Cena wojny to nie jest tylko pieniądz, nie wiem, te miliardy, te pociski, tak, nie wiem, do procy Dawida, czy tego, czy żelaznej kopuły, cokolwiek. To nie jest tylko koszt tego, ile kosztuje jeden pocisk do baterii Patriot. To jest również koszt społeczny. Taki koszt zwykłego życia w Izraelu. Dzisiaj się pojawiły informacje, że bodaj w zeszłym roku wzrosła średnia liczba osób emigrujących z Izraela. Do tej pory było mniej więcej to na poziomie 60 tysięcy. W zeszłym roku było 90 tysięcy. To jest znacząca różnica. Ja sama mam wielu znajomych, owszem, z tej lewicowej bańki, ale oni mówią tak, no jeżeli będzie tak, że w tych najbliższych wyborach znowu Netanyahu i jego ludzie dojdą do władzy, to już jest jakby dla nas koniec nadziei. To znaczy my już nie wierzymy, że w tym kraju cokolwiek się może zmienić i to jest potencjalnie ta grupa, która będzie zasilała, no powiedzmy, tę grupę migrantów. To są ludzie, którzy mają dokąd wyjechać, bo to są Izraelczycy właściwie w większości mają podwójne obywatelstwa, czasami potrójne, prawda? Więc oni mogą wybierać, w jakim kraju docelowo będą żyli. I to, wiesz, bo to jeszcze nie widać tego w takim rozwoju No bo jak popatrzysz, to dalej ta izraelska Dolina Krzemowa się rozwija i tak dalej. Ale to w perspektywie dłuższej to jest niemożliwe, żeby... No bo kto będzie wyjeżdżał? No to ta bardziej liberalna... Znaczy lewicowa, znaczy to jest troszkę mylne, ale właśnie ta liberalna część, która właśnie jest tą siłą napędową i izraelskiej gospodarki, i izraelskiego takiego... myślenia, prawda? Czy nawet, znaczy jak szukasz, ja dzisiaj tak trochę próbuję szukać jakiejś nadziei, czy jakoś tak może jakiejś takiej zachęty, że może dojdzie do jakiegoś przełomu, no ale gdzie szukać tych ludzi, którzy właśnie ten przełom mieliby tego przełomu dokonać? No bo oczywiście jeden czy drugi lider no ale też ten człowiek musi mieć jakieś zaplecze, prawda, wyborcze, no tak jak są, jak mówiliśmy o żelaznym elektoracie Likudu i Netanyahu, no to tak również ta część, powiedzmy, liberalna czy centrowa, to też musi być jakaś rezerwuar ludzi, prawda, z którego będziemy czerpać. No, a jeśli to są ludzie, którzy właśnie myślą o tym, żeby z Izraela wyjechać, no to siłą rzeczy będzie się kurczyła ta liczba osób, które są skłonne właśnie popierać partie centrowe, czy myślące bardziej właśnie w kierunku jakiegoś porozumienia z Palestyńczykami. Znaczy ja wiem, że dzisiaj jeszcze trudno mówić o jakimś wielkim przełomie albo że nic takiego się jeszcze nie wydarzyło, co by nakazywało mieć jakąś wielką nadzieję. Ale z drugiej strony Izraelczycy naprawdę mają ogromną szansę, żeby właśnie wyjść z tego, tego zapętlenia, tej pułapki, w którą sami w siebie wpędzili, wierząc, że tylko wojna jest rozwiązaniem ich problemów. Oczywiście Izrael musi pozostać państwem silnym, z silną armią, znaczy jakby to jest w doktrynie również Izraela, tutaj ja nie widzę, żeby się cokolwiek miało zmienić, ale przecież, no tak jak mówiliśmy, nie tylko wojna zawsze musi być tą odpowiedzią i tym rozwiązaniem, które jest sensowne i które powinniśmy wdrożyć.
13: Dziękuję bardzo. Agnieszka Zagner z tygodnika Polityka była Państwa i moim gościem.
14: Dziękuję.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek polityczne komentarze wokół prezydenckiej decyzji o ułaskawieniu trzech osób, gdzie nie brakuje też kontrowersji. Władze hiszpańskiej Ceuty mierzą się z problemem zapewnienia opieki dla setek migranckich dzieci. Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz związany od 25 lat z telewizją TVN24, miał 69 lat. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Wara od prerogatyw pana prezydenta, mówi rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. Wśród trzech osób ułaskawionych przez prezydenta znalazł się skazywany wcześniej za rozbój kibic Legii Warszawa Piotr Staruszewski.

0: Pawłuchowicz. Prezydenckie ułaskawienie dotyczy 2-letniego zakazu stadionowego, a 2 pozostałe ułaskawienia dotyczą znieważenia adwokata Romana Giertycha przez Adama Borowskiego oraz sprawy Piotra Pytla, skazanego przez niemiecki sąd za zabójstwo. Prezydenckie uzasadnienie do decyzji o ułaskawieniu osoby skazanej nie powinno być lakoniczne, uważa wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, komentując najnowsze decyzje Karola Nawrockiego o ułaskawieniu 3 osób.
1: Na pewno za tym powinno iść jakieś szersze uzasadnienie. To nie powinno być na zasadzie, bo tak.
0: Zdaniem wiceministra sprawiedliwości inaczej należy jednak oceniać akt łaski wystosowany wobec Piotra Pytla, niesłusznie skazanego za domniemane zabójstwo w Niemczech.
1: Mamy sytuację zupełnie inną. Tutaj mamy i pozytywne opinie sądów, i wniosek prokuratora generalnego. Właściwie wszystkie zainteresowane podmioty mówią tak dla tej inicjatywy. To wydaje się, że to nie jest decyzja kontrowersyjna.
0: Przepisy o ułaskawieniu są zawarte w Konstytucji oraz w Kodeksie Postępowania Karnego. Prezydent może zastosować prawo łaski z wyjątkiem osób skazanych przez Trybunał Stanu. Jesteśmy gotowi zwołać grupę koordynacyjną do spraw energii elektrycznej, gdy tylko sytuacja będzie tego wymagała. Tak zadeklarowała Komisja Europejska. To odniesienie do trwającego na Węgrzech kryzysu energetycznego. Największa w kraju elektrownia w Pakszu działa obecnie z ograniczoną mocą. Na szczęście Węgrzy pozyskują energię elektryczną także na inne sposoby, mówił w Tok FM kierownik zespołu środkowoeuropejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich dr Andrzej Sadecki.
2: W ostatnich latach bardzo rozbudowane zostały zdolności fotowoltaiczne, więc około 1/4 energii jest produkowanych ze słońca, co akurat w tych dniach zapewnia bardzo stabilne dostawy energii.
0: Problemy z elektrownią w Pakszu wynikają z niskiego poziomu wody w rzece Dunaj. Woda z niej jest wykorzystywana do chłodzenia reaktorów. W elektrowni pracuje obecnie tylko jeden blok. Po kryzysie z ubiegłego tygodnia, kiedy ponad 70 tysięcy osób z Maroka nielegalnie przedostało się na teren hiszpańskiej eksklawy Ceuta, jej władze i rząd centralny mierzą się z problemem setek małoletnich migrantów bez opieki. System w Ceucie jest przeciążony, a rządzone przez opozycję regiony nie chcą przyjąć dzieci. Zgodnie z hiszpańskim prawem, dorośli migranci mogą ubiegać się o ochronę międzynarodową i jeśli jej nie otrzymają, są wydalani z kraju. Państwo ma jednak obowiązek przejąć opiekę nad małoletnimi migrantami, którzy nie mają opiekunów prawnych. Ministra do spraw zabezpieczenia społecznego i migracji Elma Saiz poinformowała, że rząd przekaże autonomicznej Ceucie w Afryce dodatkowe 25 milionów euro na opiekę dla małoletnich migrantów, którzy dostali się do tej hiszpańskiej eksklawy podczas ubiegłotygodniowego kryzysu. Agencja Associated Press poinformowała, że z kolei po stronie Maroka rozgrywa się dramat rodziców czekających na swoje dzieci. Dodaje, że władze hiszpańskie poinformowały o uruchomieniu na granicy biura, w którym można zostawić i szukać informacji o zaginionych. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24, wcześniej związany był z Radiem Z. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień, m.in. w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarz Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Morozowski zmarł po ciężkiej chorobie, ale chciał być aktywny zawodowo do samego końca, wspomina jego przyjaciółka, dziennikarka Dominika Wielowiejska.
3: Andrzej rzeczywiście sam na antenie poinformował o tym, że zmaga się z chorobą nowotworową. Był niesamowity właśnie w tym, że mimo tak wielkiej słabości niemalże do końca pracował i był obecny na antenie, bo praca była jego wielką pasją. Podziwialiśmy go.
0: Andrzej Morozowski miał 69 lat. W Bydgoszczy i Toruniu brakuje lekarzy orzeczników pracujących w komisjach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Sprawa jest na tyle poważna, że mieszkańcy regionu będą musieli jeździć na komisje lekarskie do innych województw. O szczegółach opowie Agnieszka Wynarska.
4: Lekarzy jest za mało. W ostatnim czasie część przeszła na emeryturę, dlatego jest problem z tworzeniem stałych 3-osobowych komisji, które rozpatrują sprzeciwy od orzeczeń lekarzy orzeczników czy zarzuty wadliwości. Dlatego od początku sierpnia odwołania od decyzji orzeczników, na przykład w sprawach o rentę czy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, będą rozpatrywane przez oddziały ZUS-u w Gdańsku i Łodzi. Część klientów będzie musiała na taką komisję dojechać niemal 200 kilometrów. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Bydgoszczy Krystyna Michałek, koszty podróży będą zwracane.
5: Osobie wezwanej przez ZUS na badanie lekarskie zwracane są koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca badania i z powrotem w wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.
4: Na razie takie rozwiązanie będzie obowiązywać do końca roku. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, Tok FM.
0: A teraz w Tok FM jeszcze prognoza pogody. Pogoda, zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum, przejściowo wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Po południu burzowo również na Podhalu. Będzie gorąco, od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam od 24 do 28 stopni.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
7: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, a gościem jest pan dr Tomasz Witkowski, psycholog, pisarz, założyciel Klubu Sceptyków Polskich. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Cudownie. Panie doktorze, czy czytał pan w dzieciństwie lub później, bo oczywiście nie należy tego zamykać, książki Edmunda Niziurskiego?
8: Oczywiście.
7: Jest jedna taka, która się nazywa Siódme wtajemniczenie i to jest taki kontekst meta, bo w tej książce pojawia się fikcyjna powieść, która się nazywa Niezwykłe przygody Anatola Stukniętego. I to jest książka, która była napisana tak intensywnie, że nie można jej było nigdy doczytać do końca, dlatego że jak bohater marzł, to czytelnik też marzł, musiał się przykrywać kocem. I w którymś momencie był taki moment, kiedy bohater zasypiał i spał. I większość czytelników też wtedy zasypiała i spała i nie mogła nigdy tej książki doczytać do końca. I to jest, myślę, taki ciekawy punkt wyjścia do tego, co czytanie z nami robi. Czy faktycznie, trochę jak u Niziurskiego na tym metapoziomie, w jaki sposób nasz mózg reaguje na to, że wzrok biega od lewej do prawej, od lewej do prawej, od lewej do prawej, linijka po linijce i te literki zamieniamy na jakąś treść?
8: No, akurat tam tej powieści Niziurskiego nie czytałem, natomiast wszystko przede mną jeszcze. Natomiast rzeczywiście jest tak, że podczas czytania nie tylko biernie odtwarzamy jakieś sceny czy obrazy, tylko to, co się dzieje w naszym mózgu, to jest jak gdyby symulacją naturalnych czynności i właściwie tego, co robi bohater. Więc jeżeli czytamy o bohaterze, no to takie pierwsze klasyczne badanie. Bohater chwytał za klamkę, wchodził do kuchni. Okazuje się, że w mózgu poddanym neuroobrazowaniu w tym momencie aktywizują się te fragmenty, te ośrodki, które są odpowiedzialne za rzeczywiste chwytanie klamki, za wchodzenie do pomieszczenia. To Keith Otley, taki brytyjsko-kanadyjski psycholog, bo urodzony w Wielkiej Brytanii, pracujący w Kanadzie, nazwał takim symulatorem głównie zachowań społecznych. On mówił o tym, że dla nas czytanie jest czymś takim, jak dla pilota samolotu trenowanie różnych trudnych sytuacji w symulatorze lotu. A więc siedzimy wygodnie w fotelu, czytamy o losach bohatera, ale tak jak pan zauważył, bohater marznie z zimna, nam się zaczyna robić zimno, bohater zasypia, my też zasypiamy, a przynajmniej wyobrażamy sobie tę straszliwą senność, która dopada bohatera.
7: No inni szli jeszcze dalej, mówiąc, że wystarczy krótki kontakt z literaturą piękną, by natychmiast podnieść poziom naszej empatii poznawczej.
8: No to jest trochę przereklamowane, dlatego że to było takie jedno badanie, które się w Science ukazało, a jak coś się ukaże w Science, no to jak wiemy, czy w Science, czy w Nature, to zaczyna być głośno wokół czegoś takiego, ale późniejsze badania jednak ostudziły trochę ten zapał. Aż tak dobrze to nie jest, że jedna krótka lektura podnosi nam poziom empatii. Zresztą z tym poziomem empatii to ja bym w ogóle nie przesadzał, jeżeli idzie o lekturę, bo literatura czy czytanie w ogóle podnosi nasze kompetencje w zakresie teorii umysłu. A teoria umysłu to jest troszeczkę coś innego niż empatia, bo empatia to jest rozumienie, zdolność do rozumienia i zdolność do współodczuwania emocji, a więc to, o czym pan powiedział, że no, czujemy to, co czuje bohater, współodczuwamy z nim. Natomiast teoria umysłu jest czymś bardziej poznawczym i czymś szerszym niejako. Teoria umysłu to jest zdolność do rozumienia motywów zachowania innych ludzi i to jest zdolność do rozumienia tego, że te zachowania mogą być motywowane innymi motywami niż my sami się kierujemy. Tak nawiasem mówiąc, tę zdolność uzyskujemy dopiero w wieku około 4 lat, więc to jest dość zaawansowana zdolność poznawcza. I teoria umysłu to jest taka zdolność, którą można streścić w ten sposób. Ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem. Czyli można powiedzieć, że zdolność umysłu to jest taka gra trochę takich agentów wywiadu troszeczkę między sobą.
7: A czy to jest wszystko, czy nie wszystko jedno, w jaki sposób literaturę pochłaniamy? Krótko mówiąc, czy książka czytana w wersji papierowej kontra książka czytana w wersji elektronicznej, na przykład na czytniku albo na ekranie, kontra książka w wersji audiobook. Czy to w jakiś inny, czy taki sam sposób wpływa na nasz mózg, czy tak samo jest przetwarzany sygnał?
8: Ja tutaj nie znam badań takich, które by różnicowały pomiędzy audiobookiem na przykład, a papierem, czy tym elektronicznym drukiem, a papierem. Natomiast wcześniej robiono badania, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie i ono oczywiście jest bardzo interesujące, czy telewizja rzeczywiście jest takim wielkim złem, szczególnie w porównaniu do książki, bo panuje takie obiegowe przekonanie, że czytanie jest dobre, oglądanie telewizji niekoniecznie. Ja często obserwując ludzi takich nałogowo czytających, takich, którzy się nie potrafią oderwać od książki, miałem wrażenie, że oni robią to dokładnie tak samo, jak niektórzy oglądają seriale sezon za sezonem i właściwie to jest takie bierne śledzenie. Tutaj robiono badania. Co się okazuje? Że dobry film fabularny, film, w którym bohater przeżywa różnego rodzaju dylematy, podejmuje decyzje, szczególnie decyzje o charakterze moralnym, etycznym. Taki dobry film jest równie pożyteczny, jeśli idzie o te nasze zdolności właśnie kształcenia teorii umysłu. Jest równie pożyteczny jak dobra literatura. Więc tutaj raczej nie nośnik okazało się, co jakość tego produktu.
7: A co na przykład z naszą wyobraźnią? No bo często jest tak, że jeżeli książka na przykład nie miała swojej ekranizacji, albo nie znamy tej ekranizacji, czyli czytamy jakiś tekst, który nam się podoba, nie wiem, lalka, i mamy w głowie jakieś postaci. To, co czytamy, przekładamy sobie też na jakąś wizualność. No ale potem oglądamy film albo oglądamy serial i mówimy, oj, to w ogóle zupełnie inaczej sobie tę osobę wyobrażałem. W jaki sposób, czy to oznacza, że właśnie tekst jest lepszy, bo on skłania nasz mózg do tworzenia pewnych wyobrażeń, a w warstwie ekranowej mamy już to podane?
8: Tak, tutaj zdecydowanie tak, dlatego że tekst jest jakimś systemem symboli i my te symbole musimy w sposób aktywny przełożyć na wyobrażenia. A więc nasz mózg konstruuje postać. Jeżeli czytamy chłopów na przykład i czytamy o Jagnie, o jej włosach, o jej licu, i tak dalej, i tak dalej, to musimy sobie to w jakiś sposób wyobrazić. W telewizji czy na ekranie kinowym widzimy od razu postać Jagny, gotową, skonstruowaną przez reżysera, przez twórców filmu i właściwie nic nie musimy do tego wszystkiego dopowiadać.
7: Czytanie robi z naszą głową, z naszym mózgiem. Gościem jest pan dr Tomasz Witkowski, psycholog, pisarz, założyciel Klubu Sceptyków Polskich. Panie doktorze, a jak to jest właśnie z rozwijaniem tej wyobraźni, fantazji? No bo wspomniał pan trochę, że literatura jest trochę jak symulator dla pilota, że jeżeli nasz bohater się zmaga, to my trochę też się w głowie zmagamy. Ale czy to jest coś, co się dzieje w momencie, kiedy tę lekturę czytamy, mamy z nią kontakt, czy to zostaje? Krótko mówiąc, jeżeli przeczytamy książkę o, nie wiem, Marii Skłodowskiej-Curie, to po tej lekturze już na zawsze będziemy, nie wiem, jacyś jak Maria, bądź jak Maria, krótko mówiąc. A jak przeczytamy na przykład biografię pana prezydenta, któregoś, nie powiem, może Stanów Zjednoczonych, a może nie, to już na zawsze będziemy, nie wiem, lubić piłkę nożną?
8: No, niekoniecznie. Tutaj znowu wyniki badań pokazują, zresztą też takich dosyć słynnych badań zatytułowanych Mole książkowe kontra nerdzi, w taki obrazowy sposób pokazują, że czytelnicy literatury pięknej, fikcji, dużo bardziej korzystają, przynajmniej jeżeli idzie o różnego rodzaju umiejętności społeczne. Właśnie te umiejętności, o których wcześniej mówiłem, umiejętności rozpoznawania motywów innych ludzi, rozumienia ich emocji i tak dalej, to czytelnicy literatury pięknej korzystają dużo bardziej od czytelników literatury faktu. Czyli ci właśnie mole książkowi są bardziej pod tym względem rozwinięci niż nerdzi, którzy pochłaniają bardzo dużo literatury non-fiction. Bo literatura non-fiction, tak jak na przykład biografię, czy to Marii Curie-Skłodowskiej, czy jakiegoś prezydenta, dostarcza nam gotowych faktów. Dostarcza nam gotowych faktów, z których nie musimy konstruować jakiejś teorii. Często też mamy już jakieś wyobrażenia o tych postaciach. Często też znamy je ze zdjęć, czy znamy je z telewizji, z filmu. Więc to jest, owszem, jeżeli idzie o gromadzenie faktów, to literatura non-fiction jest tutaj bardzo dobrym źródłem. Natomiast jeżeli idzie o kształcenie tych umiejętności społecznych, to niestety wypada dużo słabiej.
7: Czyli krótko mówiąc, jeżeli sobie przeczytamy, nie wiem, artykuł prasowy albo krótki reportaż, z którego dowiemy się, że, nie wiem, 60 tysięcy osób szturmowało przejście graniczne gdzieś tam w Algierii, albo przeczytamy być może fikcyjną opowieść o jednej osobie, która próbuje się przedostać i zmaga się z trudami i udaje się i nie udaje się i znowu się nie udaje, znowu się nie udaje, aż w końcu się udaje, to ta, rozumiem, ta druga rzecz pozwala nam trochę, mówiąc kolokwialnie, wejść w buty i przemawia do nas bardziej niż suchy raport dotyczący kilkudziesięciu tysięcy osób.
8: Zdecydowanie tak. I tutaj nawet robiono takie eksperymenty z opowiadaniem Czechowa. Część czytelników czytała opowiadanie, część natomiast miała te same fakty przedstawione w postaci raportu sądowego, opowiadanie o rozwodzie. Okazało się, że ci, którzy czytali to prawdziwe opowiadanie Czechowa, dużo lepiej zapamiętali całą sytuację, dużo lepiej rozumieli motywy bohaterów niż osoby, które miały podane tylko i wyłącznie fakty. Nasz umysł ma charakter narracyjny. Jakakolwiek historia, którą my usłyszymy, w której jest jakiś bohater, ten protagonista, na którego drodze stają różnego rodzaju przeszkody, pokonuje te przeszkody, podejmuje decyzje, zawiązuje sojusze, żeby pokonać niektóre z tych przeszkód, tak dalej, i tak dalej. Takie historie zapisują się bardzo długo, myślę. Natomiast relacje, typowe relacje gazetowe, czy typowe relacje takie, jakie widzimy w książkach non-fiction, z reguły liczba nawet zapamiętanych faktów z takich książek jest dużo mniejsza niż z takich właśnie opowieści, które mają charakter narracji.
7: Czy dobrze zrozumiałem, że w takim razie autorzy literatury non-fiction, autorzy reportażu i wydawnictwa wydające literaturę non-fiction, reportaż na przykład, to działają na szkodę społeczną?
8: No, reportaż już jest jakąś narracją, wydaje mi się. To już jest jakaś forma taka literacka.
7: Nie, czyli reportaż okej. Okay.
8: Absolutnie nie działają na szkodę, bo...
7: ogłupiają nas.
8: Musimy... Nie. To zdecydowanie protestuję, bo my musimy skądś brać informacje i fakty. Natomiast pokazuję tutaj tylko różnicę. Gdybyśmy my literaturę faktu studiowali w ten sposób, że robilibyśmy notatki, łączyli pewne fakty, gdyby ta literatura prowadziła nas w jakiś sposób, że musielibyśmy rozwiązywać jakąś zagadkę, uzupełniać brakujące elementy, to wtedy prawdopodobnie pamiętalibyśmy dużo więcej i lepiej, niż kiedy jest to taka historia już gotowa i zamknięta. Więc tutaj raczej charakter tej historii ma znaczenie niż sam fakt, że to jest historia rzeczywista bądź wymyślona.
7: Ale jednak przeczytanie tekstu nie jest tym samym, co przeczytanie skrótu. Często, nie wiem, poloniści, choć nie tylko, załamują ręce, mówiąc, ach, dzieci nie czytają lektur, czytają bryki, gdzie tam mają szybciutko podane, o co w tej książce chodzi.
8: No to jest zdecydowanie, to jest proteza dla naszego umysłu. O ile dobra literatura jest tym symulatorem sytuacji moralnych, o tyle te bryki wszelkiego rodzaju to są zwyczajne protezy i to takie protezy sprzed pierwszej wojny światowej, czyli drewniana noga, drewniana ręka.
7: Czy rodzaj, gatunek literatury ma znaczenie? Czy, nie wiem, wiersz inaczej na nas działa niż kryminał? Czy jakieś romansidło inaczej działa niż pan Tadeusz?
8: No to z całą pewnością. To tutaj znowu badania pokazują, że ta literatura, tak zwana literatura wysoka, czyli ta, w której bohater mierzy się z poważnymi dylematami moralnymi, z trudnymi sytuacjami społecznymi, że ona nas kształtuje dużo bardziej. No, ja powiem w ten sposób, czasami mi się zdarza sięgnąć po jakąś literaturę, w której jest tam dużo pościgów i różnych tego typu rzeczy. Najczęściej traktuję to tak, jak kiedyś się traktowało opisy przyrody, czyli czekam, aż się to skończy, bo tak naprawdę to niewiele wnosi.
7: No dobrze, na przykład Eliza Orzeszkowa i jej opisy przyrody. Ja też opuszczałem, potem się okazało, że już doszedłem do spisu treści, sam nic nie ma oprócz tego.
8: Tak, i podobno w piekle jest specjalne miejsce dla tych, którzy opuszczali opisy przyrody. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, jeżeli idzie o opisy przyrody, mianowicie one pełniły w czasach Orzeszkowej, Rejmonta, Żeromskiego, one pełniły zdecydowanie inną rolę niż pełnią teraz. My w tej chwili żyjemy w świecie obrazkowym. My znamy krajobraz każdego rejonu świata, podzwrotnikowego, arktycznego i tak dalej. Widzieliśmy to na zdjęciach, widzieliśmy górę lodową na zdjęciach, widzieliśmy zorze polarne na zdjęciach, widzieliśmy tajfuny, fale tsunami i tak dalej. I teraz czytając literaturę, my bardzo często sięgamy po prostu tylko i wyłącznie do tej pamięci obrazkowej. Natomiast jak Rejmont pisał Chłopów,
9: no to prawdopodobnie rybak, który żył gdzieś tam nad morzem i na klifach, to nigdy nie widział łan, pól dojrzewających, pszenicy i tak dalej, i jak to wszystko wyglądało w czasie zachodu słońca. Więc w dawnych czasach te opisy literackie przyrody stanowiły niejako okno na świat. Nas one dzisiaj tak zniechęcają, może trochę irytują, bo my sięgamy po prostu do pamięci. My nie musimy konstruować tych pejzaży, chyba że to jest na przykład pejzaż Solaris Lema, no to wtedy rzeczywiście musimy go konstruować od nowa. Natomiast większość pejzaży, opisów przyrody i tak dalej, w tej chwili wykonujemy inne operacje umysłowe niż robił to czytelnik na przykład wiek temu.
7: A czy nasz mózg potrafi odróżnić literaturę dobrą od niedobrej?
9: Niekoniecznie. Nasz mózg właśnie. raczej będzie się...
7: To potwierdza moje przypuszczenie.
9: Raczej polega... Mózg będzie wybierał to, co kieruje jego uwagą. I my bardzo chętnie sięgamy właśnie po takie prace, czy książki, czy filmy, czy seriale, które zaprzątają w całości naszą uwagę. Toczy się wartka akcja, ale myślę, że tutaj dobrym wskaźnikiem, czy taką radą dla czytelnika jest zastanowić się po obejrzeniu filmu, po przeczytaniu książki, czy to mnie w jakiś sposób wzbogaciło, czy to mnie zmieniło, czy o jakichś sprawach myślę inaczej niż myślałem przed lekturą tej książki, czy to był tylko czas po prostu, w którym podążałem za bohaterem.
7: A czy, jeżeli znamy zakończenie, no weźmy sobie na przykład Pasję, no wiemy, jak ta historia się zakończy, czy to rozwija naszą wyobraźnię, no bo tu nie ma suspensu. Wiemy, że bohater najpierw umrze, a potem jednak będzie żył.
9: No, teoretycy literatury twierdzą się różnią, natomiast teoretycy literatury twierdzą, że jest tylko kilka historii i one są po prostu opowiadane w różny sposób od tysiącleci. Stąd też nieśmiertelność mitów, mitologii różnego rodzaju. Dobrze opowiedziane historie, tak jak Szekspira, historie Szekspira na przykład, mogą być opowiadane wielokrotnie, mimo tego, że znamy zakończenie.
7: Czyli to, że coś znamy, że wiem, jak się zakończy, niekoniecznie samo w sobie jest od razu złe, to też w jaki sposób to jest opowiadane?
9: Tak, no to znowu to badania pokazują, że tutaj raczej nie sam gatunek literacki, nie to, czy to jest thriller, czy to jest powieść obyczajowa, czy jakaś inna, tylko jakość literacka ma dużo większe znaczenie.
7: Mówi dr Tomasz Witkowski, psycholog, pisarz i założyciel Klubu Sceptyków Polskich. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
9: Dziękuję bardzo.
10: Owczarek, a gościem jest pan dr Adam Bojarski, radca prawny i doradca podatkowy, autor m.in. książki Sądownictwo specjalne w byłym zaborze pruskim w latach 1919-1921. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: Właściwie dzisiejsza audycja mogłaby być wstępem do jakiegoś teleturnieju, bo wyobraźmy sobie, że startujemy teraz wszyscy w teleturnieju i do wygrania są jakieś wielkie pieniądze i pada pytanie, ilu marszałków mieliśmy w Polsce w XX wieku? No i teraz jakiś prymus mówi, to znam odpowiedź i pod nosem liczy i myśli sobie tak. Józef Piłsudski, Ferdynand Foch, Edward Rydz-Śmigły, Michał Rola-Żymierski, Konstanty Rokosowski, Marian Spychalski. I mówi, sześciu. A prowadzący mówi, to zależy. No bo to zależy. A dlaczego to zależy? Rozumiem, że wyjaśni za chwileczkę mój dzisiejszy gość. No ale pewnie słuchacze i słuchaczki myślą sobie, no ale zaraz. podejrzewamy, że może coś być nie halo z Rokossowskim. No, może jeszcze z innymi, do których za chwileczkę przejdziemy. Ale Józef Piłsudski, marszałek Józef Piłsudski, wara od marszałka, wara od kasztanki.
11: Pierwszego marszałka.
10: I tu zdaje się zaczyna wyzwanie. No bo Józef Piłsudski był A. brygadierem, B. marszałkiem, C. pierwszym marszałkiem, D. all of the above.
11: Powiedz, była poprawna brygadierem. Gdyż no tutaj właśnie wśród historyków nie ma wątpliwości co do, czy nie było próby podważania tego stopnia brygadiera. On został pierwotnie nadany w ramach armii austro-węgierskiej. Potem został potwierdzony przez Radę Regencyjną, gdyż Rada Regencyjna, czyli taki marionetkowy organ powołany tym razem przez cesarza niemieckiego akurat, czy ślubująca wierność, napisała przed rozwiązaniem, że przekazuje najwyższą władzę zwierzchnią wojskową brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.
10: I brygadier odpowiadałby stopniowi pułkownika?
11: To zależy, bo w krajach bardziej brygadier pasuje bardziej do krajów anglosaskich. To jest stopień taki pomiędzy pułkownikiem a generałem brygady dzisiejszym, jednogwiazdkowym generałem.
10: Czyli pomiędzy pułkownikiem a generałem brygady.
11: Coś w tym stylu.
10: Dobrze, to bądźmy nawet dzisiaj szczodrzy i powiedzmy, że był generałem brygady.
11: Dobrze.
10: To jak teraz z generała brygady Józef Piłsudski stał się marszałkiem albo pierwszym marszałkiem?
11: Jak się stał? No można powiedzieć, że sam sobie przyznał przez sobie powołanych ludzi. Ogólnie sytuacja wyglądała w ten sposób, że gdybyśmy wzięli początek istnienia Sejmu Ustawodawczego, to Józef Piłsudski jako naczelnik państwa był najwyższym wykonawcą woli parlamentu, czyli Sejmu. I była uchwalona ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 roku, która regulowała kwestię ustalania starszeństwa oficerów. Józef Piłsudski, jakby to powiedzieć, no, można było maksymalnie awansować do trzygwiazdkowego generała, czyli generała broni. Przypomnijmy teraz słuchaczom, że w drugiej RP nie było czterogwiazdkowego generała, generała armii dzisiejszego, tylko pomiędzy generałem broni nie było żadnego stopnia, był marszałek Polski. Tak w późniejszym okresie było, natomiast w 1919 roku trzygwiazdkowy generał, generał broni był najwyższym stopniem wojskowym, który mógł otrzymać.
10: Czyli Józef Piłsudski, czy brygadier Józef Piłsudski, następny możliwy stopień wojskowy to byłby?
11: Generał dywizji. Ale jeżeli byśmy mieli tutaj spojrzeć, to oczywiście pojawił się taki problem, gdyż no, żołnierze czy oficerowie byli z różnych armii czy z różnych formacji polskich. Tak? Byli generałowie z reguły z armii austro-węgierskiej lub rosyjskiej, natomiast były też tak zwane polskie siły zbrojne, między innymi tutaj Korpus Polski w Rosji czy Słowiana Błękitna Armia. I pojawił się taki wątek, że powołać komisję weryfikacyjną. Co prawda większość słuchaczy może mieć inne z komisją weryfikacyjną, a to była taka komisja, która miała weryfikować stopnie. Czyli po prostu stwierdzić, czy ten stopień, który został zdobyty wcześniej, uzyskany wcześniej, został zdobyty, czy będziemy mieli jego potwierdzenie, czy może jednak będziemy musieli go obniżyć, bądź też podwyższyć.
10: Bo rozumiem, że jesteśmy w sytuacji nowego tworu, czyli niepodległego państwa polskiego, a osoby, które są teraz w nowym wojsku albo chcą być w nowym wojsku, służą w różnych armiach. I te armie mają różne statusy. Teraz chodzi o to, żeby zweryfikować, jak stopień oficerski z innej armii ma się, czy się przekłada, czy się nie przekłada do tej nowej.
11: Co zasadzie tak było, z wyjątkiem Wojska Wielkopolskiego, ale pomijmy ten wątek, i w przypadku Józefa Piłsudskiego, on jako naczelny wódz powoływał komisję weryfikacyjną. I ta komisja weryfikacyjna na pierwszym posiedzeniu podjęła taką uchwałę, że zwróci się do naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, aby obywatel Józef Piłsudski otrzymał stopień pierwszego marszałka Polski. Na co naczelny wódz Józef Piłsudski wydał dekret, że przyjmuje ten stopień. Czyli można powiedzieć, że sytuacja jest bardzo komiczna. Ludzie, którzy powołani są przez Piłsudskiego, czyli jego ludzie, decydują o tym, że człowiek, który ich powołuje, dostaje stopień, który nie istnieje w systemie prawnym.
10: Pierwszy marszałek.
11: Pierwszy marszałek, bo to jest prawidłowa nazwa. Nie marszałek, tylko pierwszy marszałek. To jest pełna, to jest stopień, a nie dodatek do stopnia. To słowo pierwszy. I tutaj dochodzimy do absolutnego kuriozum. No mogło być tak, że powiedzmy Sejm mógł podjąć uchwałę, że nadaje stopień marszałka Polski Józefowi Piłsudskiemu, by było po sprawie. Sejm był najwyższą władzą.
10: Był i mógłby tak awansować o kilka stopni w górę?
11: Jeżeli, powiem tak, do momentu pojawienia się Konstytucji Marcowej właściwie Sejm nie podlegał, że tak powiem, żadnej kontroli, no może poza kontrolą społeczną, tak? Ale to też, że to była najwyższa władza wtedy, Sejm.
10: Czyli Sejm mógłby sobie nawet wziąć kogoś, kto był, nie wiem, porucznikiem i powiedzieć, to panie poruczniku, jutro pan jest marszałkiem.
11: Jeżeli by taka była wola i taka byłaby uchwała, zdobyliby taką większość, to mógłby. Najbardziej.
10: Natomiast nie mógłby tej osoby powołać na stanowisko, które, czy na stopień, który nie istnieje. Czyli pierwszego marszałka.
11: No musiałby po prostu zmienić ustawę. Czyli ustawą by mógł teoretycznie ustawą powołać, także ustawę i uchwałą na przykład podjąć uchwałę, która byłaby, miałaby charakter nominacyjny. Więc tutaj ta kwestia jest, bym powiedział, oczywista. Natomiast no niestety Józef Piłsudski, no bo można nawet, jeżeli tutaj pan redaktor pozwoli, mogę nawet przeczytać fragment.
10: Bardzo proszę.
11: Ogólna komisja weryfikacyjna, czyli ta weryfikująca, powołana do życia dekretem naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego z dnia 18 lutego 1920 roku w myśl ustawy sejmowej, ale powołana w myśl tej ustawy, z dnia 2 sierpnia 1919 roku o ustalenia starszeństwa i daniu stopni oficerskich w Wojsku Polski uchwaliła w dniu 26 lutego 1920 roku na pierwszym konstytuującym się posiedzeniu jednogłośnie przez powstanie w dowód czci i hołdu dla wodza naczelnego zwrócić się do niego z prośbą o przyjęcie najwyższej godności wojskowej stopnia pierwszego marszałka Polski. Czyli nawet oni już mieli problemy, bo zwracali się do tej osoby, która ma to zatwierdzić. Następnie dekretem L2093 stopień pierwszego marszałka Polski przyjmuje i zatwierdza Józef Piłsudski. Czyli można powiedzieć, że sam sobie przyznał stopień przez sobie postawionych ludzi.
10: Doktor Adam Bojarski, radca prawny i doradca podatkowy, autor m.in. książki Sądownictwo specjalne w byłym zaborze pruskim w latach 1919-1921. Ilu było w Polsce marszałków? No, zaczynamy weryfikację naszą prywatną od Józefa Piłsudskiego, brygadiera Józefa Piłsudskiego, który przyjął zaproponowaną przez wiernych mu ludzi nominację na stopień, który nie istniał, czyli pierwszy marszałek, po czym jako naczelnik państwa zatwierdził.
11: Jako naczelny wódz zatwierdził.
10: Jako naczelny wódz.
11: Czyli po prostu sam sobie przyznał przez postawionych sobie ludzi bez podstawy prawnej.
10: No dobrze, ktoś by powiedział, a prawnicy, oni zawsze tam się czepiają szczegółów, ale czy to jest jakakolwiek różnica, czy był pierwszym marszałkiem, czy marszałkiem?
11: Znaczy powiedzmy, to jest tylko weryfikacja tego, w jaki sposób zdobywano te buławy, no bo możemy przejść na przykład dalej, tak? No ktoś powie, dla kogoś, kto zajmował się powstaniem wielkopolskim, blisko sobie z Ferdynanda Foscha, ale była bardzo prosta zasada, czy to w latach 20., czy także w PRL-u, w przypadku Rokossowskiego. Właśnie tu można tych dwóch panów
10: połączyć,
11: bo podstawowy cel był taki, trzeba było służyć Wojsku Polskim. Trzeba było być oficerem Wojska Polskiego, z tą tylko różnicą, że w przypadku Ferdynanda Foscha musiałby mieć stopień generała broni, żeby mu zaawansować na tego marszałka Polski.
10: Natomiast, czyli musiałby iść o jedno oczko wyżej.
11: O jedno oczko wyżej, natomiast w przypadku Rokossowskiego wystarczyło, żeby był oficerem, bez względu na stopień. Tylko, że w tamtych czasach najniższym stopniem oficerskim miał podporucznik, tylko chorąży. Więc tu akurat no, nie mam też wątpliwości, bo no, musieliby spełnić, nie można było w ogóle przez całą historię, jeżeli byśmy nawet do dzisiaj się cofnęli, to nawet dzisiaj można, ustawa o broni ojczyzny chyba bodajże w artykule 140 przewiduje taką możliwość nadania tego stopnia, ale musi być to osoba, która złożyła przysięgę wojskową i była oficerem Wojska Polskiego.
10: Czyli Ferdynand Foch i Konstanty Rokossowski nie byli oficerami Wojska Polskiego, ergo nie mogli być awansowani na stopień marszałka.
11: Nie mogli być awansowani na stopień marszałka.
10: Czyli ubyło nam z tej listy dwóch marszałków lub trzech. Czyli Józefa Piłsudskiego też skreślamy.
11: Też niestety, no bo tak pod kątem prawnym oczywiście, bo to też może warto słuchaczom powiedzieć, że w przypadku wszystkich właściwie na przestrzeni lat nigdy nie było wymogu wygrania jakiejś bitwy czy wojny. Właściwie to była kwestia.
10: Czyli to jest taka
11: oceny.
10: Wiedza trochę.
11: Nie było tak, że musisz wygrać wojnę, musisz na przykład, nie wiem, pobić wroga, musisz dowodzić armią, co najmniej milionową armią. Takich wymogów nie było. To właściwie można powiedzieć, było bardzo cenne to wszystko. Najlepszym przykładem chociażby jest Marian Spychalski. Dlaczego? Tu sprawa jest bardzo prosta. Przepisy mówiły o tym, że Rada Państwa nadaje stopień marszałka Polski. Czy na wniosek, czy z własnej inicjatywy. Tylko, żeby był oficerem. Ponieważ Marian Spychalski był oficerem, w stopniu bodajże chyba generała broni, ten stopień, pomimo niechęci do tej osoby, chociaż dla Poznania jest to bardzo zasłużony człowiek, w końcu jeden z cmentarzy został przez niego zaprojektowany, cmentarz Sołacki oczywiście, ale Marian Spychalski no, ma ten komfort, że po prostu nie trzeba było tego uzasadnić. Po prostu Rada Państwa się spotykała, podjęła decyzję, zatwierdziła i koniec.
10: Czyli Marian Spychalski, lege artis, jest marszałkiem.
11: Jest.
10: Dobrze, Józef Piłsudski, lege artis, jak rozumiem, nie mógł być. Numer dwa na naszej liście, Ferdynand Foch.
11: Nie.
10: Nie, dlatego że nie służył w Wojsku Polskim. Numer trzy na naszej liście, marszałek?
11: Śmigłyryc.
10: Śmigłyryc, Edward Śmigłyryc. Marszałek czy nie marszałek?
11: Marszałek. Chociaż wiem, że są wokół tego kontrowersje, bo sprawa wygląda następująco. Jak zakończyła się wojna, tak zwana wojna polsko-bolszewicka, to Edward Śmigłyryc został zweryfikowany jako generał dywizji, czyli dwugwiazdkowy. I zrobiono tutaj taki myk, że pomiędzy awansem z generała dywizji na generała broni potrzebny był okres karencyjny co najmniej 3 albo 4 lat, już nie pamiętam, natomiast tu mniej więcej ten okres wynosił 14 lat, więc ten warunek formalny został spełniony. Natomiast z generała broni na marszałka Polski nie było żadnej karencji. Jak to zrobiono? Zrobiono to, że najpierw awansowano na generała broni, dosłownie po chyba kilkunastu godzinach awansowano go na marszałka Polski. Czyli nie awansowano bezpośrednio z generała dywizji na marszałka Polski, bo to by było nie lege artis, tylko no, po prostu przez kilkanaście godzin, można powiedzieć, długo się mundurem generała broni Edward Śmigłyryc nie nacieszył.
10: Czyli może nawet nie zakładał?
11: No musiał założyć do nominacji formalnej. To chyba raz, no ale to powiedzmy sobie szczerze, no sytuacja jest, że tak powiem, bardzo kuriozalna.
10: Czyli pierwszy marszałek to marszałek Edward Śmigłyryc.
11: Lege artis.
10: No, kolejny w kolejce, marszałek lub nie, Michał Rzymierski, Michał Rola Rzymierski.
11: Tu jest różnie, bo jest Michał Rola Rzymierski. Tu sytuacja, bym powiedział, jest dosyć ciekawa, bo zdaniem osób, czyli Krajowej Rady Narodowej, która go 3 maja 1945 roku awansowała, nie uznawała przedwojennego wyroku skazującego. Tu może warto podkreślić, że Michał Rola Rzymierski był jednym z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego. Był jednym z najmłodszych generałów. W wieku 34 lat uzyskał szlify generała brygady. Natomiast, jakby to powiedzieć, w godzinie próby, czyli w zamachu majowym, nie był wierny Piłsudskiemu, tylko stanął po stronie rządu. I w wyniku tego była taka afera masek gazowych, one się nazywały Protekta, i tam został skazany prawomocnie tym wyrokiem.
10: Na 5 lat więzienia z degradacją.
11: Z degradacją. Co prawda są wątpliwości co do legalności tego wyroku, między innymi mecenas Poksiński kiedyś pisał o sprawie roli Rzymierskiego, natomiast formalnie ten wyrok nigdy nie został uchylony.
10: To oznaczało, że w świetle prawa już nie był generałem brygady, a osobą cywilną.
11: Tak, był wydalony z wojska karnie, czy inaczej, był nawet wydalony, ale jeszcze musiał odsiedzieć karę najpierw po to. Tego. Natomiast Krajowa Rada Narodowa nie uznawała tego wyroku. I powiedzmy tutaj też, co jest istotne, że w lipcu 1945 roku polski rząd na uchodźstwie, jak to się nazywa, no, traci taką pewną kompetencję. Natomiast Krajowa Rada Narodowa nie była uznawanym międzynarodowo organem polskim, więc też nie mogli go, więc Krajowa Rada Narodowa była tym organem też nieuprawnionym do mianowania na stopień marszałka Polski.
10: Czyli tu mamy niejako podwójną skuchę, użyję nieprawniczego terminu, czyli z jednej strony mamy organ, który jest nieprawomocny do mianowania, w cudzysłowie, na stopień marszałka Polski, czyli Krajową Radę Narodową.
11: Powinien być to prezydent Raczkiewicz.
10: A druga skucha jest taka, że Michał Żymierski nie był w ogóle wtedy żołnierzem, tylko cywilem.
11: Był cywilem. I jeszcze można powiedzieć trzecią rzecz, że dekret z 1937 roku nie został tutaj zastosowany, czyli nawet nie było podstawy prawnej. Obowiązywał jeszcze formalnie do 1947 roku. Więc można powiedzieć, że mamy do czynienia, nawet nie powinniśmy uznawać go za wojskowego w świetle prawa, no bo w świetle zasług, chociażby tutaj sprzed 100 lat, no to trudno to zaprzeczyć, że był wojskowym, ale formalnie pod kątem prawnym nie powinien być uznany.
10: Czyli teraz wracając do naszego teleturnieju. Józefa Piłsudskiego z listy marszałków skreślamy.
11: Pod kątem prawnym, tak.
10: Ferdynand Foch też skreślamy. Edward Śmigły-Rydz zostawiamy.
11: Zatwierdzamy.
10: Michał Żymierski skreślamy. Konstanty Rokossowski skreślamy. I Marian Spychalski zostawiamy.
11: Tak.
10: Czyli na pytanie, ilu marszałków? Lega artis, prawnie dwóch.
11: Tak.
10: Marszałek Edward Śmigły-Rydz i marszałek Marian Spychalski.
11: Tak jest.
10: Nie jest to chyba bardzo popularna opinia.
11: Czy jest to popularna opinia? No, w sumie to zależy, jak osoby do tego podchodzą, że tak powiem, bo dla zwolenników, dla Piłsudczyków może być to problem, bo uważam, że jeden nie jest lega artis, a drugi jest lega artis. A dla tych, co nie lubią Piłsudczyków, to też jest źle, bo jeden, bo powinno być dwóch, tak? Więc tutaj można powiedzieć, że nikogo się nie zadowoli, ale to jest oczywiście taki quiz teleturniej, bo prawda jest taka, że nikt na to prawdopodobnie zwracać uwagi już nie będzie. To jest taka ciekawostka.
10: To jeszcze spróbuję uratować Józefa Piłsudskiego. Bo wspomniał pan o tym, że Józef Piłsudski został na podstawie dekretu, otrzymał stopień pierwszego marszałka Polski.
11: Dekretu zatwierdził.
10: Tak. No ale gdyby w tym dokumencie nie było słowa pierwszego marszałka, tylko marszałka.
11: To nie miałoby znaczenia.
10: To wtedy byłoby okej, czy nie?
11: Nie miałoby znaczenia, bo buława marszałkowska dopiero została wprowadzona w 1922 roku.
10: Czyli po prostu w ogóle nie było marszałka? Możliwości?
11: Nie było możliwości marszałka. Nie można było tej buławy zdobyć formalnie. Dopiero można ją było 1922 roku.
10: No i co? I nie odzywały się żadne głosy mówiące, hej, zaraz, ale przecież nie możemy powołać na, czy nadać buławy marszałkowskiej, czy pierwszej buławy, czy buławy pierwszego marszałka, skoro w ogóle nie ma możliwości zdobycia takiego stopnia.
11: Mogę powiedzieć, panie redaktorze, my sobie spokojnie, komfortowo rozmawiamy. Mówimy o roku 20 czy 21. Polska miała większe problemy niż ktoś, jakiś marszałek. Oczywiście nawet pojawiały się jakieś takie głosy, że Piłsudski był uzurpatorem, wojskowym uzurpatorem i można by się nawet było pod tym jakoś podpisać, ale to był taki temat, tym bardziej jest o tyle problem, że tą nominację Piłsudski odebrał w listopadzie 20 roku, a nadanie miało miejsce w marcu, więc ludzie, że tak powiem, nie widzieli to w tym momencie, kiedy trwała, tylko kiedy już, można powiedzieć, operacja niemeńska się kończyła. Czyli już tak trzeba było wrócić jeszcze kwestie Śląska, odbudowywanie kraju. Ważniejsze sprawy były, to jest po prostu taka, bym powiedział, bardziej ciekawostka dla słuchaczy. Że jakbyśmy mieli wziąć prawo, kto, jaki stopień miał prawny, legalny.
10: No to na pewno dla wielu osób to może być zaskoczenie i niespodzianka. Czyli na liście marszałków polskich w XX wieku pozostają Edward Śmigły-Rydz i Marian Spychalski.
11: Tak jest, zgadza się.
10: A z tej listy skreślamy, ponieważ z różnych powodów, tak, Józefa Piłsudskiego, Ferdynanda Focha, Michała Rzymierskiego, czy rolę Rzymierskiego i Konstantego Rokosowskiego. Bardzo, bardzo to jest wszystko interesujące. Odsyłam Państwa do artykułu mojego gościa, który ukazał się w studiach z dziejów państwa i prawa polskiego.
11: Tak jest, w 2021 roku.
10: Bardzo dziękuję. Gościem był pan dr Adam Bojarski, radca prawny i doradca podatkowy, autor między innymi książki Sądownictwo specjalne w byłym zaborze pruskim w latach 1919-1921.
6: To jest powtórka.

0: Mołdawii zapowiedziały przerwy w dostawach prądu. W informacjach również o tym, co dalej z jedną z obietnic rządzącej koalicji, a chodzi o sprawę rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami dla niemal całego kraju. Alerty trzeciego stopnia i najwyższe temperatury prognozowane są w centrum, na południu i południowym wschodzie kraju. Tam termometry mogą pokazać nawet 40 stopni. 8 województw objęto też ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Miejscami prognozowane są silne opady deszczu, bardzo porywisty wiatr i lokalnie możliwy jest również grad. Lasy w Polsce płoną średnio 24 razy dziennie. Tak wynika z wyliczeń Lasów Państwowych, które alarmują, że obecny sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem, a odpowiedzialność za to dotyczy nie tylko klimatu i pogody, ale też działalności człowieka. O czym więcej Szymon Kępka.
1: Pożarów w tym roku jest więcej niż jeszcze rok temu, a jesteśmy w połowie sezonu, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
2: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze. Tutaj różne czynniki się na to nakładają, ale jakby ilość pożarów zależy między innymi od odwiedzających lasy, bo niestety 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka.
1: Opanowanie ognia bierze się najczęściej ze strategii strażaków, zaangażowania jednostek powietrzno-gaśniczych, ale najtrudniej jest dogaszać pożar, szczególnie gdy podłoże, tak jak bywa również w polskich lasach, jest wyjątkowo suche, mówi strażak kapitan Waldemar Wielgosz.
3: Bardzo często zdarzało się, że pożar już ugaszony potrafił na nowo się rozdmuchać, więc jednym z kluczowych elementów przy zwalczaniu pożarów oczywiście jest walka z płomieniem, ale później walka z tym, czego nie widać. Walka z tym dymem, walka z tym wszystkim, co jeszcze jest nagrzane i w każdym momencie może się rozdmuchać i spowodować dalsze przerzuty pożaru.
1: 157 milionów złotych. Tyle Lasy Państwowe płacą za ochronę przeciwpożarową każdego roku. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Podległe rządowi Mołdawii Krajowe Centrum do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych ogłosiło przerwę w dostawach prądu z powodu kryzysu energetycznego, jaki dotyka ten kraj przez falę blisko 40-stopniowych upałów. Centrum wezwało równocześnie obywateli do zaopatrzenia się w alternatywne źródła energii. Dyrekcja rządowej agendy wyjaśniła, że niedobory prądu są wynikiem spadku poziomu wody w Dunaju, co ograniczyło pracę krajowych elektrowni, a także upałami, które doprowadziły do znaczącego wzrostu zużycia energii elektrycznej w Mołdawii. Braki prądu wynikają też z uzależnienia Mołdawii od importu energii z sąsiednich państw, w których również wystąpiły niedobory prądu z powodu fali upałów. Należy przyspieszyć działania na rzecz rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, mówił w rozmowie z TOK FM były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Rozdzielenie tych dwóch funkcji było wyborczą obietnicą Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. Projekt w tej sprawie utknął jednak w międzyresortowych konsultacjach, o czym więcej teraz Maciej Kluczka.
4: Politycy Koalicji Obywatelskiej przekonują, że rozdzielenie stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pozwoli odpolitycznić działanie prokuratury. Kiedyś już tak było, gdy prokuratorem generalnym był Andrzej Seremet. Przypominam, były minister i były prokurator generalny Adam Bodnar.
5: Skoro taka zapowiedź pojawiła się w ekspoze pana premiera Donalda Tuska, to ten projekt powinien być dalej procedowany. Tym bardziej, że pojawił się też ten temat w raporcie Komisji Europejskiej na temat rządów prawa.
4: Opozycja zarzuca obecnej prokuraturze upolitycznienie, ale ręki do rozdziału funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego nie chce przyłożyć.
6: To była nasza koncepcja połączenia i odpowiedzialności politycznej za to, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości, i tej koncepcji się trzymamy.
4: Mówił Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Maciej Kluszka, TOK FM.
0: Ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu, coraz bliżej realizacji. Ta trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Trwa przygotowywanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Intensywne prace na trasie głównej, betonowanie podpór mostu w rejonie kanału Biebrowskiego, tam też już można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już prace przy przyszłej konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
0: Drogi potrzebują budowniczowie elektrowni, ale później będzie ona stanowiła atrakcyjny dojazd nad morze.
7: Skróci to bezpośrednio czas podróży drogą ekspresową S6. Już od węzła Łęczyce będziemy mogli się włączyć na drogę krajową do przyszłej elektrowni jądrowej, a tym samym na urokliwe plaże w gminie Choczewo.
0: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata. Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji mObywatel. Taka możliwość kontaktu istnieje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
8: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
0: I w ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji czy stołówce. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum, przejściowo wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Po południu burzowo również na Podhalu. Przed nami jeszcze wyższe temperatury od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam od 24 do 28 stopni.
9: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Już prawie 6 minut po godzinie 5, to jest pierwszy program. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Szymon Kępka, serdecznie Państwa zapraszam na początek dnia z Radiem Tok FM. Dzisiejszy program przygotowujemy razem z Różą Rumińską i Liwią Prądzyńską. Jesteśmy z Państwem do godziny 7. Piąty dzień sierpnia 1962 roku to jednocześnie 64. rocznica śmierci Marilyn Monroe.

0: Diddly diddly dum. Boop boopy doop.
1: Dziewięć minut po godzinie piątej, środa, Szymon Kępka, dzień dobry Państwu, wschód słońca dwie minuty po godzinie piątej, zachód słońca po godzinie 20:21. Imieniny świętują dziś Kasjan, Maria, Oswald i Stanisław, dziś także Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. Piąty dzień sierpnia 1358 roku, Będzin uzyskuje prawa miejskie, w 1460 roku wojska polskie odbiły Malbork, 5 sierpnia 1772 roku Rosja, Prusy i Austria podpisała konwencję dotyczącą pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej. W 1861 roku w Stanach Zjednoczonych zniesiono karę chłosty, a w 1923 roku założono piłkarski klub Concordia Knurów. Dzisiaj także 96. rocznica urodzin Neila Armstronga, a w 1955 roku, 5 sierpnia, w zakładach w zachodnio-niemieckim Wolfsburgu wyprodukowano milionowy egzemplarz Volkswagena Garbusa. To jest Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, pora na podsumowanie wydarzeń i zapowiedź dnia. Na należącym do prezydenta USA Donalda Trumpa polu golfowym pod Los Angeles zatrzymano mężczyznę, który miał przy sobie amunicję. Dodatkowo w jego samochodzie funkcjonariusze znaleźli broń palną. Poinformowało o tym biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles. Do zatrzymania doszło w niedzielę. Według służb 38-letni Jamin John Taylor obserwował przygotowania związane z wizytą Donalda Trumpa. Mężczyzna fotografował i nagrywał teren obiektu, a podczas kontroli znaleziono przy nim 16-nabojowy magazynek. W jego samochodzie zaparkowanym niedaleko policjanci zabezpieczyli również załadowany pistolet i dodatkowy magazynek. Ponad 3 godziny trwały zdalne rozmowy unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Obrady zwołano po tym, jak w zeszłym tygodniu ponad 70 tysięcy ludzi przedostało się do Ceuty, hiszpańskiej esklawy na terytorium Maroka. Tomasz Orchowski.
2: Przed spotkaniem pojawiły się doniesienia, że Madryt jest niezadowolony z braku wsparcia ze strony innych członków Unii. Ci z kolei głośno narzekali na podejście hiszpańskich władz do migracji. List w tej sprawie podpisało ponad 20 państw. Według krytyków rząd Pedro Sancheza jest zbyt liberalny, jeśli chodzi o przyjmowanie migrantów i w ten sposób tylko zachęca kolejne osoby do przyjeżdżania do Europy. Wśród największych przeciwników Madrytu znalazła się premierka Włoch Giorgia Meloni czy szefowa rządu w Kopenhadze Mette Frederik. Choć w oficjalnym oświadczeniu po spotkaniu państwa członkowskie mówią o solidarności i docenieniu działań Madrytu, komisarz spraw wewnętrznych i migracji Magnus Brunner. Była oczywiście pełna solidarność z Hiszpanią. Spotkanie było bardzo dobrą okazją, by wyjaśnić faktyczną sytuację na miejscu. Hiszpański minister potwierdził, że sytuacja jest pod kontrolą, że nikt nie przedostał się na kontynentalne terytorium Hiszpanii i że strefa Schengen nie została w żaden sposób naruszona. Area has not been affected. 27 przekazała jednak, że lepsza mogłaby być komunikacja. AFP zwraca uwagę, to przyznanie, że europejska reakcja pozostawiała wiele do życzenia. Tomasz Orchowski, TOK FM.
1: A hiszpańskie władze poinformowały, że z 72 tysięcy migrantów, którzy dotarli do Ceuty, do Maroka, powróciło już 70 tysięcy osób. Przywołanie rynku mocy oznacza, że operator systemu przesyłowego chce zabezpieczyć system i zagwarantować stabilność dostaw prądu. Tak komentuje decyzję polskich sieci elektroenergetycznych wiceprezes Forum Energii Tobiasz Adamczewski. Polskie sieci elektroenergetyczne sięgnęły po mechanizm przywoływania rynku mocy, by odpowiedzieć na spodziewany wzrost zapotrzebowania na prąd w godzinach wieczornych. To wszystko z powodu upałów. Tak jak mówi ekspert, to procedura, która pozwala uniknąć wprowadzenia tzw. stopni zasilania, które wymuszają ograniczenia w poborze energii.
3: Czyli chodzi o to, że elektrownie i w przyszłości też magazyny energii, które mają kontrakty mocowe, muszą pracować zgodnie z tymi kontraktami, czyli dostarczać tą moc, za którą mają płacone z tego systemu. Również niektórzy uczestnicy rynku mocy muszą zredukować zapotrzebowanie na moc, bo też mają za to płacone.
1: Dotyczy to jednak wyłącznie dużych odbiorców związanych stosownymi umowami dotyczącymi rynku mocy. Z powodu upałów, niskiego poziomu rzek i wysokiej temperatury ich wód występują problemy z chłodzeniem części elektrowni węglowych. Przemysław Czarnek składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, by zablokować edukację zdrowotną w szkołach. Powołuje się przy tym na rzekome złamanie artykułu 18 Konstytucji, który mówi o ochronie instytucji rodziny. Kandydat PiS na premiera twierdzi, że rozporządzenie ministerstwa czyni z osobnego przedmiotu edukacji seksualnej przedmiot obowiązkowy. Ministerstwo dementuje i przypomina, że obecnie obowiązkowe będą tylko podstawowe informacje o zdrowiu człowieka. Ben O'Connor.
4: Przemysław Czarnek twierdzi, że edukacja zdrowotna i seksualna to godzenie w instytucje rodziny.
5: Składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających zarówno obowiązkowość edukacji zdrowotnej, jak i sposób traktowania tego komponentu edukacji dotyczącej zdrowia seksualnego.
4: To szukanie kontrowersji tam, gdzie jej nie ma, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
6: Wprowadzamy rozwiązanie, które ma prowadzić w szkole pokój, czyli fakt, że edukacja zdrowotna jest obowiązkowa w kwestiach związanych z bardzo wieloma tematami, które są niezbędne w dzisiejszych czasach uczniom. Ale z drugiej strony ten komponent, który mógłby wzbudzać jakiekolwiek emocje, czyli związany ze zdrowiem seksualnym, jest w drugim przedmiocie, który jest ani nieobowiązkowy, ani nieoceniany.
4: Koordynatorka grupy Ponton Marcelina Kurzy-Kolęcka mówi, że nieobowiązkowy komponent edukacji seksualnej nie szkodzi ani dzieciom, ani rodzinom.
7: Jest to wiedza po prostu kluczowa. Ta nie ma rzeczy, których młodzi ludzie nie powinni wiedzieć. Tak? Jakby on jest moim zdaniem zachowawczy.
4: Ministerstwo Edukacji deklaruje, że niezależnie od działań Trybunału, edukacja zdrowotna wejdzie do szkół od września. Benedykt O'Connor, TOK FM.
1: Był ikoną dziennikarstwa, jednym z najważniejszych dziennikarzy III RP, tak zmarłego Andrzeja Morozowskiego, wspomina jego przyjaciółka, dziennikarka Dominika Wielowiejska. Morozowski był dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, przez ćwierć wieku pracował w TVN24, wcześniej związany był z Radiem Z.
8: Andrzej Morozowski był wspaniałym przyjacielem i świetnym dziennikarzem, świetnym publicystą. Właściwie budował rynek mediów. Był w Radiu Z niemal od samego początku. Zaczynał po prostu jako reporter sejmowy. Spędziliśmy na sejmowych korytarzach bardzo dużo czasu. Miał niesamowity zmysł dziennikarski. Debaty z nim, rozmowy o polityce to było coś, czego oczywiście się nigdy nie zapomni.
1: Andrzej Morozowski miał na swoim koncie wiele dziennikarskich wyróżnień, między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 69 lat. Po 15 sierpnia ruszą prace nad poprawkami rządowego projektu dotyczącego najmu krótkoterminowego. Zmieniona ustawa ma uwzględniać interes samorządów, wspólnot i mieszkańców, a z drugiej strony wziąć pod uwagę interes tych, którzy chcą z takiej formy najmu skorzystać. Obecne przepisy w żaden sposób nie zabezpieczają interesów mieszkańców. Zdaniem samorządowców potrzeba wyznaczenia stref, gdzie najem mógłby obowiązywać, twierdzi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
9: Wolałbym, żeby samorządy miały w tej sprawie więcej do powiedzenia i zawsze będę stał na tym stanowisku. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o możliwość wybierania stref, które są w sposób znacznie bardziej ścisły regulowane.
1: A część mieszkańców nawet nie wie o tym, że lokal obok jest przeznaczony na najem krótkoterminowy. Tak powiedziała TOK FM jedna z mieszkanek ulicy Zgoda w Warszawie.
10: Bywają takie przypadki, że na przykład w kawalerce jest 14 osób i jest bal. Bal, po prostu bal. No i puka się 6-8 razy, 10 razy, aż wreszcie ktoś otwiera i mówi zapraszamy, zapraszamy, dosłownie w takiej formie. Prawdopodobnie wynajęli to mieszkanie na prywatkę jakąś fajną.
1: Sejm projektem o najmie krótkoterminowym zajmie się we wrześniu. Regulacje w Polsce powinny obowiązywać od 20 maja. Rząd zapewnia, że nie rezygnuje z pomysłu wprowadzenia obowiązku udostępniania bezpłatnej wody z kranu klientom restauracji i lokali gastronomicznych. Wcześniej jednak przepis został usunięty z projektu ustawy o opakowaniach. Maciej Kluczka.
11: Oburzenia w związku z tym nie kryła ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Co ciekawe, jej zastępca w ministerstwie, Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej, ma inne zdanie.
12: Pamiętajmy, że to jest też pewien koszt chociażby umycia naczynia, umycia szklanek i tak dalej. Nie ma darmowych obiadów, nie ma darmowej też wody. Nie jestem zdania tego, żeby komuś coś narzucać. Trochę za dużo chcemy narzucić, może lepiej zachęcić.
11: Przepisy zostaną przygotowane, bo są po prostu potrzebne, mówi Rafał Kasprzyk, poseł Unii Centrum, partii, której szefową jest ministra klimatu.
13: państwo też ma rację, kiedy gwarantuje możliwość szklanki wody.
11: Resort klimatu zapewnia, że przepisy o wodzie dla klientów restauracji muszą być dobrze skonsultowane z właścicielami lokali oraz z producentami napojów. Maciej Kluszka, TOK FM.
1: Cały kraj dzisiaj na czerwono. Meteorolodzy ostrzegają przed ekstremalnym upałem, który miejscami może osiągać nawet 40 stopni. Upały dają się we znaki także zwierzętom w schroniskach. Każdy gorący dzień to wyścig z temperaturą i szukanie sposobów na ochronę czworonogów przed przegrzaniem. W schronisku Psikot w Chorzowie nad kociarnią pojawiły się specjalne markizy, które osłaniają kontener przed słońcem. A jak przyznaje kierowniczka tego schroniska Kamila Maciejczyk, to lato jest dla zwierząt wyjątkowo wymagające.
14: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Od lat stosujemy baseniki, próbowaliśmy też stosować zraszacze, ale nie ukrywamy, że jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
1: Problemem jest także większa niż zwykle liczba bezdomnych zwierząt. Tylko w lipcu do chorzowskiego schroniska trafiło 120 psów i kotów. Jednocześnie spada liczba adopcji. W podsumowaniu dnia to już wszystko, 20 minut po godzinie 5. Pytamy państwa dzisiaj o to, że skoro Polska traci mieszkańców, a pracowników będzie coraz mniej, to czy doświadczenie osób w wieku powyżej 50 lat, 50+, stanie się naszym największym kapitałem? Polska się kurczy, problemem przyszłości nie będzie brak miejsc pracy, ale być może brak ludzi do pracy. Znajdujemy się w trwałym trendzie spadku ludności, a według najnowszych danych GUS populacja Polski systematycznie maleje. Zmiana ta wynika z niskiej liczby urodzeń, starzenia się społeczeństwa, a my pytamy państwa dzisiaj o problemy demograficzne. Ten problem demograficzny oznacza narastającą presję na rynek pracy, system emerytalny i usługi publiczne. I skoro w Polsce ubywa mieszkańców, a pracowników będzie coraz mniej, to czy doświadczenie osób 50+ stanie się naszym największym kapitałem? 22 44 44 0 44. O kapitał doświadczenia osób 50+ na rynku pracy dzisiaj państwa pytamy. Kultura.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Filip Kekusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Niemal 20 koncertów i recitali fortepianowych w wykonaniu artystów z Polski i zagranicy znalazło się w programie rozpoczynającego się w piątek w Dusznikach Zdroju 81. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego. To jeden z najstarszych na świecie festiwali pianistycznych. Wśród artystów laureaci nagród na konkursach chopinowskich na otwarcie wystąpią Piotr Aleksewicz i Tianyao Liu, którzy wystąpią w towarzystwie Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej. Festiwal odbywa się w Parku Zdrojowym w Dworku Chopina, gdzie w 1826 roku wystąpił 16-letni wówczas muzyk. Od pokazu nowego filmu Pedro Almodovara Gorzkie Święta rozpocznie się w niedzielę Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu w Lubelskiem. W programie jest prawie 150 filmów, w tym przegląd kina Maorysów, kina irackiego oraz retoromańskiego, ale także najważniejsze festiwalowe pozycje z ostatnich miesięcy. Zaplanowano również spotkania z twórcami, koncerty. Organizatorzy chwalą się tradycją prelekcji przed filmami, które nadają im kontekst. A w Centralnym Muzeum Bukiennictwa w Łodzi Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć to kolekcja prac ponad 50 projektantów gromadzona przed muzeum przez ostatnich 7 lat. Jaka jest współczesna moda polska, mówi Marcin Różyc, kurator wystawy.
17: Projektanci nie opowiadają już o krajach, krajobrazach, które zobaczyli podczas podróży, tylko opowiadają to, co jest w nich i o swoim otoczeniu. Dlatego na przykład Gosia Baczyńska opowiada o wysiedleniach po konferencji jałtańskiej 1945 roku. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy perły, które dla mnie są symbolem łemkowskich łez wylanych podczas przykrych wydarzeń historycznych.
16: Wystawa będzie otwarta do maja przyszłego roku. Czas na 10. edycję Korno Brass Music Festival. W tegorocznym wydarzeniu weźmie udział ponad 180 osób. To m.in. warsztaty.
18: Korno Brass Music Festival, jego 10. odsłona jubileuszowa. No to wszystko powoduje, że Zielona Góra na ten tydzień staje się takim miejscem, taką stolicą, można powiedzieć, blaszanego grania. Te wszystkie trąby, trąbki, fuzony, waltornie. Tutaj najlepiej brzmią w tym nadchodzącym tygodniu, ale ta idea festiwalu jest bardzo piękna, ponieważ przyjeżdżają tutaj młodzi ludzie, którzy mają możliwość takiego bezpośredniego spotkania się z najlepszymi muzykami na świecie, grającymi na konkretnych instrumentach.
16: Mówi Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa lubuskiego. W programie znajdują się m.in. warsztaty instrumentalne, koncerty orkiestrowe oraz pojedynki na fanfary.
1: Przez cały dzień będzie przeważnie słonecznie, na północy i zachodzie pojawią się chmury, deszcz i burze miejscami z gradem. Cała Polska pokryta dzisiaj ostrzeżeniami meteorologów. Trzeci najwyższy stopień, czyli upały, całe południe i środkowa Polska. Burze możliwe też na Podhalu. Temperatura od 27 stopni na północy do 39 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, podczas burz silniejsze porywy nawet do 80 km na godzinę.
15: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 22 44 44 0 44. Problem demograficzny oznacza narastającą presję na rynek pracy, system emerytalny i usługi publiczne, a skoro w Polsce ubywać będzie mieszkańców, to i pracowników pewnie będzie coraz mniej, więc czy doświadczenie osób 50 plus, osób dojrzałych na rynku pracy, stanie się naszym największym kapitałem? O to dzisiaj Państwa pytamy. 22 44 44 0 44. Co to oznacza w praktyce? Że za kilka, może kilkanaście lat będzie mniej młodych osób wchodziło na rynek pracy. Firmy będą miały coraz większy problem ze znalezieniem ludzi. Doświadczenie zawodowe tym samym może stanie się zasobem trudniejszym do zastąpienia. Ale czy Polska nadal może sobie na przykład pozwolić na kulturę, w której po 50 roku życia człowiek jest postrzegany jako pracownik, no już mocno doświadczony, raczej blisko końca swojej kariery? O doświadczenie osób 50 plus na rynku pracy dzisiaj Państwa pytamy. Pan Marek z Warszawy z nami teraz.
19: Witam serdecznie. No to myślałem, że dzisiaj, żeby dzisiaj nie dzwonić, a taki granat pan rzucił, bardzo fajny temat. Ja akurat mam taką sytuację. Kilka dni temu na marginesie rozmawiałem z kilkoma kolegami, koleżankami, menedżerami dużych firm. Ja od wielu lat jestem, rekrutuję dużo ludzi i pracuję w organizacji, u mnie bardzo dużej zresztą organizacji, wielu ludzi. I problem, o którym pan mówi, omawiamy często między sobą. Ja sam staję przed tymi dylematami w procesach rekrutacji, bo ja staram się zawsze i udaje mi się na ten moment to w ogromnej części zatrudniać ludzi, do których jestem przekonany. W ogóle nie patrzę na wiek. Nie zwracam w ogóle uwagi na rok urodzenia. Ludzi zatrudniam po to, żeby realizowali cele. I z mojego punktu widzenia bardzo ważne jest to, żeby ludzie po prostu mieli te wszystkie parametry, które są niezbędne od tych celi realizacji. Celów
1: ale
19: realizacji.
1: To mam wrażenie, panie Marku, że jest pan chyba w opozycji, bo jednak rekrutacja osób dojrzałych na rynku pracy, mam wrażenie, że nie idzie tak sprawnie wielu tym, którzy takiej pracy na przykład szukają.
19: I do tego właśnie chciałem dojść teraz, bo tych ludzi się stygmatyzuje, co jest absurdem. Moim zdaniem na wielu stanowiskach to doświadczenie jest po prostu niezbędne. Nieraz jest to problem taki, że jest to konieczność, bo bardzo wielu ludzi młodych, tego młodszego pokolenia, nie ma tego etosu pracy, które chyba my mamy wszyscy, to pokolenie 50-latków. Ja przyznam zupełnie szczerze, że jak analizuję często CV, których wpływa mnóstwo, szczególnie w okresach różnych czasów, że jest tak, że rzadko się zdarza, że jest więcej miejsc pracy niż pracowników, ale ten poziom oczekiwań, które oni mają, również work-life balance taki ustawiony na zupełnie nieproporcjonalnym poziomie do tego, co wnoszą do organizacji często, jest przeszkodą.
1: Etos pracy, o którym pan powiedział, że dzisiejsi 50-latkowie to po prostu mają. A co to jest ten etos pracy?
19: Ja panu powiem. Ja akurat jestem z tej, znaczy może inaczej, może spróbuję to powiedzieć jakoś dyplomatycznie. Problem jest taki, że bardzo wielu ludzi w okresie, szczególnie po COVID-zie, zaczęło pracować w sposób, na przykład na home office. Jest to takie bardzo modne teraz, wielu ludzi w marketingu, w sprzedaży, w różnych obszarach pracuje w domu. Nieraz to jest efektywne, nieraz nie. Powiem uczciwie, ja nie potrafię swojej pracy wykonywać, a mam dużo projektów zawsze tak jakby w oderwaniu od środowiska, w którym są ludzie, którzy ze mną koegzystując mogą to ze mną realizować cele. Powiem też uczciwie, że nie umiem jakby do końca zrozumieć przewag tego trochę młodszego pokolenia, bo mam takie też wrażenie, że edukacja chyba nie idzie w taką idealnie dobrą stronę, bo odnoszę też wrażenie, że coraz mniej tych fachowców, ludzi z jakimś doświadczeniem, które jest też potężnym atutem na rynku pracy. I żeby było jasne, ja nie mówię przez to, że ludzie młodsi są dużo gorszymi pracownikami, ale często chodzi o to, że doświadczenie, które jest niezbędne w pracy, w kontaktach interpersonalnych, w biznesie akurat, w którym ja jestem od wielu lat, też taki spokój i opanowania oraz inne motywacje do realizacji celów i te inne poszanowanie pracy wynikające z tego, że często ci ludzie sami o sobie mówią, że im jest troszkę bliżej do tej emerytury niż dalej, to powodują, że są to dla mnie bardzo często dobrze poszukiwani pracownicy. Oczywiście mówię, to nie ma jednej reguły. Ja natomiast uważam, że jest to też taki moment, w którym warto powiedzieć o krachu wszystkich programów socjalnych, które są bezmyślnie wdrażane.
1: Tu, panie Marku, postawmy kropkę, bo ten spokój i opanowanie, o którym pan mówi, mam wrażenie, że często przychodzi właśnie z doświadczeniem zawodowym. 22 44 44 044. Problem demograficzny oznaczający narastającą presję na rynek pracy, system emerytalny i usługi publiczne. To być może polska przyszłość. A skoro w Polsce będzie ubywać mieszkańców, pracowników, tym samym może być coraz mniej, to czy doświadczenie osób 50+, osób doświadczonych na rynku pracy stanie się naszym największym kapitałem? O to dzisiaj państwa pytamy. 22 44 44 044. Eurostat wskazuje, że Polska należy do krajów Unii Europejskiej, w których proces starzenia się społeczeństwa przebiega szczególnie szybko. Tutaj udział osób 65+ akurat wzrósł w Polsce o 8 punktów procentowych i to wszystko tylko między 2005 a 2025 rokiem, z 13 do 21%, a więc starzejące się społeczeństwo, to pewnie będą w przyszłości za kilka, może kilkanaście lat wyzwania na rynku pracy. O te wyzwania na rynku pracy i o doświadczenie osób 50+ na rynku pracy dzisiaj państwa pytamy. Pan Bernard Bawaria, dzień dobry.
20: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. No ja od 3 lat też już się zaliczam do tej kategorii wiekowej. W tym roku skończę 53 lata. I tak się zastanawiam, temat bardzo ciekawy, rzucony dzisiaj, tak jak pan Marek wspominał. Na pewno będzie wzrastało znaczenie właśnie tej grupy wiekowej na rynku pracy, zarówno w Polsce, gdzie ten proces starzenia bardzo przyspieszył.
1: No tak, ale na pewno będzie więcej, ale tak. Pytanie, czy wartość tego doświadczenia faktycznie też będzie rosła w czasie?
20: Trudno powiedzieć, jak to się będzie wszystko rozwijało, zachowywało. Ja zakładam, że raczej ta wartość będzie rosła, że właśnie waga tego doświadczenia będzie miała duże znaczenie dla firm. No tutaj jest kwestia właśnie naszego systemu emerytalnego, jak przestawić ten system, czy jak go dopasować do tego zapotrzebowania. Ale ogólnie uważam, że ważne jest właśnie doświadczenie tych ludzi, czy naszej generacji, czy tych jeszcze nawet starszych, którzy dzisiaj częściowo już odchodzą na emeryturę, ale częściowo też jeszcze pracują, czy są aktywni zawodowo. To ma duże znaczenie, wydaje mi się, dla rynku pracy i znaczenie będzie wzrastało. To tyle z mojej strony. Dziękuję.
1: Pan Bernard, bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 044. O doświadczenie osób powyżej 50 roku życia, umownie oczywiście, państwa dzisiaj pytamy w kontekście rynku pracy i tego, czy w przyszłości to będzie nasz największy kapitał. Skoro w Polsce ubywa mieszkańców, pracowników będzie coraz mniej, to czy to doświadczenie zawodowe będzie największym kapitałem? Bo może jest tak, że to sztuczna inteligencja będzie ten kapitał w jakiś sposób równoważyć i to doświadczenie może się zdewaluuje w przyszłości, szczególnie, że problemy demograficzne Polski to jest coś, przed czym raczej nie uciekniemy. Ta liczba ludności, także pracowników, osób na rynku pracy pewnie będzie się zmniejszać. O to dzisiaj państwa pytamy. 22 44 44 044. Pan Andrzej Ziemia-Lubuska, dzień dobry.
21: Witam panie redaktorze. Właśnie jeden z argumentów dotyczących sztucznej inteligencji Iman zabrał, to będę miał teraz możliwość pozdrowić pana Marka i pana Bernarda, moich stałych kumpli z Radia Tok FM porannego.
1: No to panie Andrzeju, to skoro zabrałem panu argument, to może teraz dodam panu argument, a może to jest tak, że sztuczna inteligencja i osoby 50+, to jest synonim, może się to równoważy.
21: Nie, ja jeszcze mam parę innych argumentów, nie musi pan pomagać, panie redaktorze. Jestem inteligentny inteligentna małpa. No ale proszę pana, oczywiście technologia się zmienia. Ja też, jak pan Marek, w swoim życiu zatrudniałem wiele osób, chociaż starałem się zrzucać to na innych, żeby, bo to jest trudny proces takiej selekcji i takiego szybkiego wyboru na podstawie CV, na jakiejś przypadkowej rozmowy. Czasami jest to proste, czasami właśnie nie mnie to męczyło, wolałem, jak inni u mnie w firmie się tym zajmowali. Natomiast wychodząc od pana argumentu AI, technologia się zmienia, tak? To, co kiedyś było 55, wydawało się, oj, starszy pan. Ja pamiętam, jak mój ojciec miał 40 lat, mówię, o kurczę, jaki 40 lat minęło, jaki to starszy pan. Teraz się okazuje, że 40 lat to wcale nie jest taki podeszły wiek, że to normalnie jest.
0: To chyba w ogóle nie jest podeszły wiek, mam wrażenie.
21: Ale właśnie wie pan, to jest stygmatyzacja, to pan Marek mówił, nie? Że chcielibyśmy mieć 20-parolatka z doświadczeniem 55-latka. No niestety tak się nie da.
0: No dobrze, no to inaczej, panie Andrzeju, a czy firmy w takim razie, pańskim zdaniem, będą zabiegać o pracowników 50 plus, tak samo jak zabiegają dzisiaj o pracowników znacznie młodszych?
21: Wie pan co, ja mogę tylko powiedzieć o sobie i o firmach, które znam i dokładnie tak jak pan Marek powiedział, dla mnie wiek nie ma znaczenia. Dla mnie się liczy, no bo tak, wiek to jest brak doświadczenia, ale dużo entuzjazmu i dużo takiej energii, tak? Z drugiej strony muszę panu powiedzieć, że w niektórych zawodach to będzie trudne, żeby 55-latek wykonywał ciężkie roboty, no ciężkie roboty na budowie, w kopalni, wie pan, takie rzeczy, które wymagają siły fizycznej i sprawności, nie? Dlatego górnicy tak wcześnie przechodzą na emerytury, no bo są wyeksploatowani, mają już wszystkie choroby zawodowe i tak dalej. Ale wie pan, ja w tym demografię, to trochę to jest taki... To jest taki trochę straszak, nie? Że ta demografia, starzejemy się, co to będzie, kto nam będzie płacił te emerytury. Ja mam doświadczenie, ponieważ jestem Kanadyjczykiem i wiem, że ten system można bardzo mądrze regulować imigracją, tak? Wie pan, to nie musi być taka dzika imigracja jak w Ceucie, że przyjeżdżają ludzie i bez dokumentów i walą z setkami tysięcy po lepsze życie. Tylko po prostu rząd ma system punktowy, ten cały system selekcji jakby tych ludzi, których potrzebujemy. Czyli to jest tak, że jednym z punktów jest wiek oczywiście, że ten wiek jest punktowany, ale także zawód, jakie są potrzebne, czy ten człowiek rokuje właśnie i będzie ważnym elementem społeczeństwa. Ja myślę, że jak Europa się Europa nam starzeje, Polska też, no to emigracja tutaj załatwi.
0: Panie Andrzeju, to a propos tego rokowania, inni słuchacze też na pewno rokują. Bardzo dziękuję za pański głos i damy szansę jeszcze innym w tej sprawie się wypowiedzieć. 22 44 44 0 44. O problem demograficzny, polski problem demograficzny państwa dzisiaj pytamy, no bo on może oznaczać narastającą presję na rynek pracy, na system emerytalny, na usługi publiczne. No i jeśli w Polsce ma ubywać mieszkańców, pracowników ma być coraz mniej, takie założenie sobie dzisiaj stawiamy, to czy doświadczenie osób 50+ stanie się naszym największym kapitałem? Czy za 10 lat, wiek na przykład 60 lat będzie oznaczał koniec kariery, czy dopiero dojrzały etap aktywności? Jak na te kwestie dotyczące doświadczenia na rynku pracy państwo patrzycie? Z nami pan Witold z Opola.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć o moim doświadczeniu w tej sprawie, ponieważ po 50 akurat tak się złożyło, że ja i mój znajomy musieliśmy szukać pracy. Więc spotkaliśmy się z ogromnym zjawiskiem kultu młodości. To po prostu nie do przejścia bariera. Mój znajomy, akurat wysokiej klasy fachowiec, szukał tej pracy w różnych miejscach i w pewnym miejscu mówi, ja mam bardzo duże doświadczenie w tej sprawie i wiedzę, w której on startuje. A oni mówią, proszę pana, my szukamy kogoś młodszego. No ale mówi, młodszy to nie będzie tego wszystkiego wiedział. A oni mówią, to my go nauczymy. I nie dostał tej pracy. Żeby nie przedłużać, to powiem panu tak jeszcze. że w końcu trafiliśmy, proszę pana, żeby nie przedłużać sprawy, do budżetówki. I co tam stwierdziliśmy? Oczywiście po znajomości, bo inaczej się nie da. Mnóstwo młodych, zdrowych ludzi, którzy przybijają pieczątki z panienkami. Tam można znaleźć, muszę państwo znaleźć, bardzo, bardzo dużo ludzi, których brakuje w przemyśle, brakuje w usługach, a oni tam po prostu marnują się.
0: To znaczy, chcę odpowiedzieć, że jest mnóstwo ludzi w budżetówce właśnie tych młodych?
2: Młodych, tak? Młodych, tak, tak, tak. Z tym się spotkałem, widziałem to na własne oczy. Ja powiem panu, że dla tego złego PRL-u to by było nie do pomyślenia. Taki człowiek musiałby pójść do przemysłu, musiało być wykorzystane jego możliwości.
0: A pani Witoldzie, a udało się znaleźć to zatrudnienie ostatecznie panu i koledze?
2: Tak, oczywiście, proszę pana, w budżetówce po znajomości.
0: Czyli jednak jest praca dla osób 50 plus w takim razie
2: nie ma,
0: w Polsce?
2: Nie ma, nie ma. No bo ja uważam, że w budżetówce to nie jest praca. To jest, wie pan, to jest takie... Ja to mówiłem tak. No ja tu może nie pracuję, ja tu jestem zatrudniony.
0: Pan Witold Cepola, bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 044. Problem demograficzny Polski, który miałby oznaczać narastającą presję na rynek pracy, system emerytalny i usługi publiczne, to być może najpewniej nasza przyszłość, ale skoro w Polsce ma ubywać mieszkańców, to jak będzie wyglądał rynek pracy? Czy pracowników będzie coraz mniej? Czy doświadczenie dzisiaj dojrzałych osób na rynku pracy, osób być może 50 plus albo starszych, stanie się naszym największym kapitałem? Tego pewnie liczbowo mieć będziemy najwięcej. Czy to jest koszt, czy to jest zasób kompetencji? Jak na to państwo patrzycie, o to dzisiaj pytamy. 22 44 44 0 44. Wracamy za moment.
3: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
5: TOK 7.
22: Po ponad 80 latach pierścień króla Zygmunta I Starego wrócił do Krakowa.
5: Zrabowany podczas II wojny światowej klejnot od dzisiaj podziwiać można w Muzeum Książąt Czartoryskich. To jeden z najcenniejszych odzyskanych zabytków ostatnich lat.
22: Obejrzała go już nasza krakowska reporterka Katarzyna Młynarczyk.
3: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 'Środa ciepła i upalna na terytorium większości kraju. Pogodnie, miejscami wzrośnie zachmurzenie, wystąpią przelotne opady deszczu i burze, możliwy lokalnie grad. Najcieplej na południowym wschodzie do 39 stopni. W czasie burz wiatr może być silny, nawet do 80 km na godzinę. To może być jeden z najcieplejszych dni w roku. Proszę na siebie uważać.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 22 44 44 0 44. Skoro Polska traci mieszkańców, pracowników będzie coraz mniej, to czy doświadczenie osób 50 plus stanie się naszym największym kapitałem, kapitałem także na rynku pracy? O to dzisiaj państwa pytamy. No, współczesne organizacje, firmy coraz częściej mówią o zarządzaniu wiekiem, no bo te zespoły wielopokoleniowe, przez to, że jest nas coraz więcej właśnie w takim wieku, stają się koniecznością, a nie wyborem. No i tutaj już nie musi chodzić tylko o aktywizację osób starszych, ale o wykorzystanie ich wiedzy jako przewagi konkurencyjnej. Więc pytanie, czy za 30 lat doświadczenie może być przewagą większości niż na przykład znajomość najnowszych narzędzi, no bo znać te narzędzia będziemy wszyscy, ale czy wszyscy będziemy mieć doświadczenie? O to dzisiaj państwa pytamy. No i dlaczego firmy łatwiej inwestują w rozwój młodszych niż starszych pracowników? Jeżeli macie państwo swoje przemyślenia na ten temat, to z nimi właśnie zapraszamy. Problem demograficzny oznaczający narastającą presję na rynek pracy, system emerytalny, usługi publiczne, a więc skoro w Polsce ubywać będzie mieszkańców, to czy doświadczenie osób 50 plus na rynku pracy stanie się naszym największym kapitałem? 22 44 44 0 44. Pan Zdzisław z Warszawy z nami teraz.
24: Dzień dobry. No problem jest bardzo ważny i dobrze, że pan redaktor go dzisiaj tutaj nawiązał. Jest to problem, który występuje nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. i Polska jest jednym z krajów, który sobie z tym najgorzej radzi. Niestety muszę to powiedzieć, ponieważ pewne grupy zawodowe są całkowicie odpuszczone.
0: A jakie na przykład? Poda pan przykład jakiś?
24: Mówię o ludziach, którzy wykonują prace fizyczne. Bo ci, którzy wykonują jakieś prace biurowe, czy tak górnolotnie mówiąc umysłowe, mogą się jakoś odnaleźć. Ale ci, którzy na przykład są tymi górnikami nieszczęsnymi, czy pracownikami drogowymi, czy budowlańcami, no w pewnym wieku z racji po prostu zdrowia, utraty zdrowia i z tym związanych chorób, no nie mogą już efektywnie pracować w swoim zawodzie, na swoim stanowisku pracy. I trudno jest mówić, żeby mogli podołać jakiejś innej pracy, do której są przyzwyczajeni. I tutaj jest problem, że ci ludzie chcieliby pracować i powinni pracować, ale muszą się przekwalifikować.
0: No a dzisiejsze narzędzia, technologia, wydawałoby się, że wszystko jest na wyciągnięcie
24: tak,
0: ręki.
24: Ale jeżeli ktoś, jeżeli powtarzam, jeżeli jest ktoś na przykład znakomitym murarzem, znakomitym, to on tym murarzem nie będzie w wieku 60 lat. On może być nauczycielem zawodu, ale ilu tych nauczycieli zawodu potrzeba? I na pewno ci najlepsi powinni tymi nauczycielami zawodu być. Ale 60 czy 60-parolatek nie będzie murował tak efektywnie jak 20-latek. I nie oszukujmy się, że będzie inaczej.
0: No to w takim razie efektywność, czy to, w jaki sposób będziemy przekazywać jakościową wiedzę, co
24: trzeba,
0: tutaj będzie miało większą
24: wartość?
0: Trzeba
24: po prostu wszystkich wykorzystać, bo to jest zasób. Ludzie w wieku 50 czy 60 plus, to jest zasób państwa i trzeba z niego korzystać. A korzystać trzeba z tego mądrze. Czyli ci, którzy mogą, powinni pracować jako ci nauczyciele zawodu, a inni powinni mieć możliwość przekwalifikowania się efektywnego, które pozwoli im pracować. Nie nadwyrężając swojego zdrowia, ale żeby tą pracę mieli. I to jest bardzo ważne. Tutaj jest niestety strona państwa, a państwo po prostu ten temat całkowicie olewa. No, ja nie widzę żadnego działania państwa w tej dziedzinie. Absolutnie żadnego od wielu lat, a kraje, które to robią, jak na przykład Niemcy, w Niemczech, Holandii, tego typu akcje są. O tych ludziach się nie zapomina.
0: Pan Zdzisław z Warszawy, bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 044. Za kilka, może kilkanaście lat mniej młodszych osób będzie wchodziło na rynek pracy. To wprost może wynikać z demografii. Firmy mogą mieć coraz większy problem ze znalezieniem ludzi, szczególnie ludzi, no właśnie na przykład młodszych. No i doświadczenie zawodowe tym samym może stać się zasobem trudniejszym do zastąpienia. Z drugiej strony osób doświadczonych na rynku pracy będzie pewnie znacznie więcej, no bo w wieku 50-60 lat wcale może nie kończyć się nasza kariera zawodowa, a to może być jedynie dojrzały etap aktywności, więc pytanie, czy firmy na przykład zaczną zabiegać o pracowników powyżej 50, 55 czy 60 roku życia, tak jak zabiegają o innych pracowników, specjalistów dzisiaj. 22 44 44 044. O problem demograficzny państwa dzisiaj pytamy, o narastającą presję na rynek pracy. Sami panowie jak na razie dzisiaj do nas dzwonią. Może uda nam się jakiś damski głos w tej dyskusji usłyszeć. Pytamy państwa dzisiaj o to, że jeżeli w Polsce ubywa mieszkańców ze względów demograficznych, a pracowników może być coraz mniej, to czy doświadczenie starszych osób, osób 50 plus, osób dojrzałych, stanie się naszym największym kapitałem? Eurostat wskazuje, że Polska należy do krajów, gdzie starzenie się społeczeństwa przebiega bardzo szybko, szczególnie szybko. Udział osób 65 plus wzrósł w Polsce o 8 punktów procentowych i to tylko w ciągu 20 lat. Te prognozy wskazujące na to, jak dalej będziemy się starzeć, no, nie napawają optymizmem, a z drugiej strony na rynku pracy przecież mnóstwo osób pozostanie albo będzie chciało być może pracować. 22 44 44 0 44. Pan Janusz Kośminka, dzień dobry.
4: Dzień dobry, no niestety jestem mężczyzną, wie pan, ale jakiś pierwiastek kobiecy być może w sobie znajdę. na potrzeby tej rozmowy, czy w ogóle. Wie pan, zacznę od ad vocem. No przykro, że czasem nieładnie ad vocem do kogoś, kogo nie ma w obecności, ale wie pan, budżetówka, no to budżetówka to jest o tak, szpitale, szkoły, uczelnie, policja, wojsko, karetki pogotowia, domy pomocy społecznej, żłobki, przedszkola i to wszystko. Jeżeli ci wszyscy ludzie się obijają według słuchacza i tam trzeba po znajomości dostawać, no to gratuluję. Kto by nie chciał pobijać się w domu pomocy społecznej, mówiąc, przepraszam za słowo, tyłki seniorom. No to jeden głos. Drugi głos mój jest taki, że wie pan, ja sądzę, że tak mi się wydaje, że polscy przedsiębiorcy zatrzymali się w latach 90. I tutaj żadne argumenty o wykorzystaniu potencjału nie zadziałają. Co mnie o tym w tym utwierdza? Chociażby informacja z waszego serwisu, że wstrzymano przepisy dotyczące darmowej szklanki wody w restauracjach. Jeżeli się okazuje, że przedsiębiorca gastronomiczny zbankrutuje, jeżeli poda klientowi darmową szklankę wody, bo on tą szklankę wody woli sprzedać za 12 zł, no to kurczę, no to są jednak lata 90, nie? Kult młodości, no nie wiem, to też są lata 90. Ja jestem o takim trochę oldboyem już, nie? Pamiętam przełom lat 80., 90. cały ten syf na rynku pracy i niestety po przedsiębiorcach polskich, którym wszystko przeszkadza, a najbardziej przeszkadzają pracownicy i drugie to przeszkadzają klienci. Są oczywiście branże, w których bardziej przeszkadzają, w których mniej, ale w każdej rozmowie z przedsiębiorcą jest tak, że przeszkadza im pracownik i przeszkadza im klient. Tylko przedsiębiorca to wszystko ciągnie, gdyby nie on, to by nikt w Polsce, wszyscy w Polsce by umarli z głodu, no, dzięki tym szklankom wody sprzedawanym. Więc wydaje mi się, że pierwsza rzecz to mentalność. Druga rzecz, czy trzecia rzecz, imigracja zarobkowa, zawodowa w żadnym kraju europejskim niczego nie rozwiązała. Pan, jeden ze słuchaczy mówi o Kanadzie, ale Kanada to jest miejsce, gdzie nie da się dopłynąć pontonem z Afryki. Więc oni mogą sobie pozwolić na bardzo rygorystyczne nabory pracowników. Udało się w krajach totalitarnych, krajach arabskich, gdzie sprowadza się niewolników z Azji, a później oni umierają, budują stadiony, a później te trupy się, nie wiem, odsyła.
1: Panie Różu, no, ale wróćmy do rynku pracy w Polsce. Jak ten problem, pańskim zdaniem, być może rozwiązać w kontekście starzejącego się społeczeństwa?
4: Proszę pana, wyjść mentalnie z lat 90. i zacząć rozumieć, jeden ze słuchaczy mówi, że żądają od niego w wieku 20-latka doświadczenia 50-latka. I niestety mentalnie nadal z tym tkwimy. Nie wiem, jak u was w redakcji jest struktura wieku, ale słyszę sporo młodych głosów. Więc podejrzewam, że tych osób 50+, 60+, nie masz tak wiele w waszej redakcji, jesteście korporacją. Więc oczywiście 50-latkowie mają swój potężny potencjał, mają swoje uwarunkowania, ale też to są ludzie, którzy wymagają pewnego szacunku już od przedsiębiorcy, od pracodawcy, szczególnie ci, którzy przeżyli to dziadostwo lat 90. już nie chcą się godzić na takie traktowanie i ja trzymam kciuki za młodych ludzi teraz, za młodych Polaków, żeby stawiali granice. To wie pan, kiedy mówimy, że młode pokolenie 20-latków czy 30-latków to są kapryśnicy jacyś, którzy najpierw mają wymagania, a później chcą coś od siebie, to wie pan co? No i dobrze. Wie pan, ja pracowałem 4 lata na kompletnie czarno, bez żadnej umowy w latach 90., bo tak się pracowało. Dałem od siebie mnóstwo i nikt o tym nie wie. Wtedy to był zarobek mojego pracodawcy, a mój wcale. I do emerytury mi się nie liczy żadna składka. Więc jeżeli młody człowiek teraz stawia granicę i mówi, że za konkretną cenę, konkretną kwotę nie będzie pracował, albo bez umowy nie będzie pracował, to ja nie powiem mu spadaj młody misiu, tylko powiem mu spadaj przedsiębiorco, który nie dajesz umowy takiemu człowiekowi.
1: Tu postawimy kropkę, damy szansę tak jeszcze jest, innym koniec. Słuchaczom. Bardzo dziękujemy. Pan Janusz Kośminka, pan Paweł z Warszawy z nami teraz. Pan Paweł z Warszawy, a może innym razem w takim razie, pan Karol z Katowic.
6: Panie redaktorze, dzień witam dobry. Wszystkich. Dzień dobry. No, ja myślę, że to wiele powodów wpływa na to, że jest obecnie na rynku pracy tak, jak jest. Przede wszystkim wydaje mi się, że jest bardzo duży obszar też pracy wykonywanej na zasadzie bez faktury, bez rachunku,
7: To jest pierwszy problem. On wpływa w jakimś stopniu na kondycję państwa, ale odwrotnie. Państwo, czyli jego urzędnicy, szczególnie na poziomie gminnym, bo ja mam taką możliwość porównania tego, jak urzędnicy zachowują się w stosunku do ludzi w mieście, bo mieszkam w Katowicach i mam dom gdzieś tam pod Częstochową w gminie, nie będę nazwy popularyzował, gdzie urzędnicy gminni no po prostu reprezentują taką pewną władzę nad ludźmi, nie rozumieją ich problemów, nie chcą się do tych problemów w jakiś sposób nagiąć, mają swoistą interpretację. Druga sprawa, kolejna sprawa, a nie druga, to jest jeszcze taka, że my musimy w jakiś sposób tworzyć przyjazne państwo, bo oprócz tego, że demografia nam siada, to dużo ludzi po prostu wyjeżdża. Poprzez to, że w kraju jest tak, jak jest, dużo ludzi młodych wyjeżdża i jeszcze dobijają ten rynek pracy.
0: No to skoro tak jest, to czy osobom 50 plus dzisiaj łatwo jest znaleźć pracę, pańskim zdaniem?
7: Nie. Pomimo wszystko nie jest łatwo znaleźć pracę. Są obszary, gdzie jest łatwo, bo słuchajcie państwo, sytuacja jest taka. Różne preferencje powodują, że w wielu grupach zawodowych ludzie odchodzą wcześniej na emerytury. Mają 50 lat, nawet czasami poniżej. Czy Polskę jest stać na to, żeby tacy ludzie odchodzili na emeryturę i nie byli na tej emeryturze aktywni? No na pewno nie jest nas stać.
0: No i też pytanie, czy zostaną zagospodarowani, bo w wielu przypadkach wiedza, kompetencje, doświadczenie po prostu nie są zagospodarowane. Pan Karol z Katowic, bardzo dziękuję za ten głos. Damy jeszcze szansę. Pan Piotr z Pruszkowa jeszcze.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Znaczy problemem to jest przede wszystkim w tej chwili, że ludzie jeszcze są troszeczkę za mało mobilni, jeśli chodzi o Polskę, bo pracy jest od groma. Nie można powiedzieć, że jest bezrobocie.
0: Bo a co oznacza, że mobilni?
8: Proszę pana, no mieszka pan na jakiejś zapadłej wsi na końcu Polski i narzeka pan, że nie ma pan pracy. No niestety trzeba...

0: chwili to jakby to powiedzieć, robię na dwa etaty. Kierowców brakuje tysięcy, po prostu jest masakra. A to w sumie jest przyjemna robota, jadę sobie dobrym samochodem ciężarowym, znaczy ciężarową, takim busem większym, klimatyzacja, wszystko, naprawdę warunki dobre, praca nie jest ciężka i powiem tak, dla mnie to żadne uwłaczanie, bo po prostu muszę coś robić, bo inaczej to po prostu, nie wiem, większość ludzi w moim wieku, jak przechodzi na emeryturę albo powiedzmy sobie przestaje być aktywnym zawodowo, to się dopiero zaczynają wszystkie choroby. A jak człowiek pracuje, nie ma czasu na głupoty, to w tym momencie na pewno jest zdrowszy.
1: I to potraktujemy jako puentę, panie Piotrze. Bardzo dziękujemy za ten głos, za głos państwa dzisiaj w naszej dyskusji. W programie po godzinie 6 o Iranie, o tym, jak wiele jeszcze przed Iranem, tak zwanych oczywiście w cudzysłowie, ostatecznych ultimatów prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Po godzinie 6.20 o rakiecie Ilona Muska, która dziś, właściwie za parę godzin, uderzy w Księżyc, mówić będziemy. Po godzinie 6.40 o mózgu we mgle, o tym, co dokładnie dzieje się z naszym ciałem przy ekstremalnie wysokich temperaturach. Te temperatury dzisiaj to być może jeden z najcieplejszych dni w roku. O tym mówić będziemy po godzinie 6.40. Przegląd prasy. Dziennik Gazeta Prawna otwiera się dzisiaj tekstem o niebieskiej karcie. Procedurę i jej inicjowanie będzie mogła wdrożyć szkoła i nauczyciele. Ma to wynikać z orzeczenia sądu drugiej instancji w Warszawie, że oto nie ma przeciwwskazań, by jeśli szkoła dowie się o przemocy w domu, by mogła założyć niebieską kartę, by rozpocząć taką procedurę. To zjawisko może nasilać się od września, twierdzi Gazeta i dodaje, że przerwy wakacyjnej od wymiaru sprawiedliwości nie ma. Ale także stronę dalej w dzienniku Gazecie Prawnej o budowanej tarczy wschód i o problemie związanym ze zdjęciami satelitarnymi. Bo proszę sobie wyobrazić, że z jednej strony armia i politycy chwalą się rozbudową obrony naszej wschodniej granicy, tarczy wschód, także granicy Unii, dodajmy, ale w sieci, na ogólnodostępnych mapach satelitarnych dokładnie widać budowane umocnienia. No i teraz, jeśli to jest taktyka i tak naprawdę budujemy inaczej niż na mapach, no to super, ale obawiam się, że jak to w Polsce, no nie da się pomyśleć o wszystkim, a nieprzyjaciel dokładnie zna naszą nową budującą się obronę. Dodam, że Rosja swoje umocnienia, jak pisze gazeta z serwisu Yandex, skrzętnie usunęła, schowała, ale jak czytamy, to ma być odstraszanie, to co my budujemy, a nie to, żeby wróg połamał sobie zęby. Taki cytat dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. No nie wiem, czy to odpowiednia średnia dość taktyka. Ciekawe wyliczenia w Rzeczpospolitej z kolei, bo tam państwo kosztuje już 53 tysiące złotych na osobę. Na renty i emerytury wydajemy więcej niż łącznie. Na ochronę zdrowia, edukację i naukę, alarmuje o tym Forum Obywatelskiego Rozwoju w swoim opracowaniu. Można sobie wyobrazić, że kwota na emerytury będzie rosnąć. Czy same emerytury urosną? No, nie zanosi się tutaj chyba na tłuste podwyżki. Rzeczpospolita także pisze o tym, że oto Mateusz Morawiecki zapisze się w historii Polski, trafi na narodowe godło. I już tłumaczę, rząd chce, by tak zwany orzeł Morawieckiego z 2022 roku, używany dotąd nieoficjalnie i wbrew ustawie przez administrację rządową, stał się oficjalnym godłem RP, a to przez pracę Ministerstwa Kultury. Resort wraca do ustawy o znakach państwowych i zamiast projektować godło od nowa, zamierza oficjalnie podnieść orła Morawieckiego, tak zwanego, do rangi herbu państwowego. Trochę to prowizorka, nie wiem jak państwo, ale mnie się tak skojarzyło z Polskim Ładem. Za ten też odpowiadał swego czasu ówczesny premier Mateusz Morawiecki. Luźne skojarzenie to oczywiście. Gazeta Polska codziennie o Radosławie Sikorskim, o dokładnie jego synu i fundacji, która ma korzystać ze sprzętu niemieckiego rządu. Można przeczytać, ale też bez przymusu. No i Gazeta Wyborcza, która dzisiaj o Marii Skłodowskiej-Curie, która trafi na banknoty. Polska noblistka będzie na banknocie o nominale 20 euro. Europejski Bank Centralny się zgadza. Banknoty nie będą co prawda w obiegu w Polsce, ale jak pisze Wyborcza, ma to się przełożyć na polityczne wpływy Polski w Unii. Polska promienieje z dumy. Za kilka lat Maria Skłodowska-Curie będzie na 20 eurówkach. Można się radować. W prasie to wszystko. Za moment informacje. Po nich wracamy do państwa z pierwszym programem. Szymon Kępka. Polecamy się do słuchania.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Nawet do 40 stopni pokażą dziś termometry w niektórych regionach Polski. Synoptycy ostrzegają także przed gwałtownymi burzami. Jeden z rosyjskich potentatów logistycznych zawiesza kursy przez Morze Czarne po ukraińskich atakach. Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz związany od

0: 25 lat z telewizją TVN24, miał 69 lat. Jest 6, środa, 5 sierpnia. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Przed nami kulminacja fali upałów. Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia obowiązują w południowej, wschodniej i centralnej części kraju. Najgoręcej będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu. Dziś termometry pokażą miejscami nawet 40 stopni. A to nie wszystko, dodaje Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Jednocześnie bardzo gorące i wilgotne powietrze stworzy dogodne warunki dla rozwoju gwałtownych burz, szczególnie od środy do piątku. Tej burzą mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr.
0: Fala upałów zostanie z nami do piątku. Upały w Europie przyczyniły się do niespotykanej wcześniej suszy. Francuskie władze podały, że lipiec był najcieplejszym w historii pomiarów. W 27 największych miastach we Włoszech obowiązywać będzie w czwartek po raz pierwszy w historii najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. Rekordy temperatur odnotowano w niedzielę w Budapeszcie. W związku z panującą suszą w stolicy Węgier wprowadzono reglamentację wody. Niepokój budzi także niski poziom wody w Dunaju, a rzeka jest ważna dla sektora energetycznego kilku państw. Chodzi tu o Mołdawię, Węgry czy Rumunię. Komisja Europejska poinformowała, że monitoruje sytuację energetyczną na Węgrzech i w Rumunii w związku z ograniczeniem pracy elektrowni jądrowych. Woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia tych obiektów. Bruksela zapewniła, że obecnie nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii. Rosyjski potentat logistyczno-żeglugowy FESCO poinformował, że do odwołania wstrzymuje przyjmowanie zamówień, które wiążą się z koniecznością żeglugi przez Morze Czarne. Spółka córka rosyjskiego koncernu nuklearnego Rosatom przekazała, że przyczyną tej decyzji są ataki ukraińskich dronów. W komunikacie podkreślono, że w ostatnich tygodniach znacząco wzrosła liczba zakłóceń żeglugi. Wzajemne ataki Rosji i Ukrainy w rejonie Morza Czarnego doprowadziły już do wstrzymania obsługi portów wokół Odessy przez największe firmy transportowo-spedycyjne. W lipcu decyzję taką podjęły m.in. duński koncern Maersk oraz czołowy ukraiński eksporter zboża Kerner Holding. Iran rozważa możliwość pozwolenia krajom europejskim na udział w rozminowaniu cieśniny Ormuz, napisał serwis Bloomberg. Władze w Teheranie deklarowały wcześniej publicznie, że nie dopuszczą innych krajów do takich działań. Agencja oceniła, że takie ustępstwo mogłoby stać się elementem porozumienia mającego przywrócić normalną żeglugę przez ten szlak wodny. Dopuszczenie Europejczyków do rozminowania Ormuzu mogłoby też ułatwić negocjacje pokojowe ze Stanami Zjednoczonymi. Jak podkreślił serwis Politico, administracja prezydenta Donalda Trumpa naciska na Wielką Brytanię i Francję, aby stanęły na czele koalicji morskiej mającej zabezpieczyć cieśninę. Jednak sojusznicy chcą, by najpierw doszło do trwałego zawieszenia broni. Jak informuje Axios, urzędnicy z USA i Wielkiej Brytanii planują zwołać w Londynie międzynarodową konferencję w sprawie cieśniny Ormuz. Był ikoną dziennikarstwa, jednym z najważniejszych dziennikarzy III RP. Tak zmarłego Andrzeja Morozowskiego wspomina jego przyjaciółka, dziennikarka Dominika Wielowiejska. Morozowski był dziennikarzem radiowym i telewizyjnym. Przez ćwierć wieku pracował w TVN24, a wcześniej związany był z Radiem Z.
2: Miał niesamowity zmysł dziennikarski, debaty z nim, rozmowy o polityce, to było coś, czego oczywiście się nigdy nie zapomni.
0: Andrzej Morozowski na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień, między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Prix i Nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 69 lat. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum, przejściowo wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Po południu burzowo również na Podhalu. Będzie bardzo gorąco, tak jak mówiliśmy, od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem. Uff, tam od 24 do 28 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 5 minut po godzinie 6. Pierwszy program. Dzień dobry Państwu. Szymon Kępka. Jesteśmy razem do godziny 7. Program przygotowujemy razem z Różą Rumińską i Liwią Prądzyńską. Amerykańskie Centralne Dowództwo zwróciło się do analityków wojskowych z nietypową prośbą o przedstawienie nowych, kreatywnych, może niekonwencjonalnych sposobów wywierania presji na Iran. O tym mówić teraz będziemy. O Iranie, o prezydencie Donaldzie Trumpie. Według doniesień amerykańskich mediów to może świadczyć o tym, że dotychczasowe instrumenty, czyli czyli sankcje, odstraszanie militarne, ograniczone uderzenia, no nie przyniosły oczekiwanych efektów, takich, które oczekiwałaby administracja Donalda Trumpa, która staje dzisiaj przed strategicznym dylematem. To znaczy, z jednej strony chce powstrzymać irański program nuklearny, wpływy Teheranu w regionie, nie wchodząc jednocześnie w kosztowną i długotrwałą wojnę, no ale czy Stany Zjednoczone rzeczywiście wyczerpały już dostępne narzędzia nacisku, czy to jednak jest budowanie jakiejś narracji, może strategii wobec Iranu? O tym dr Joanna Piechowiak, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry pani.
5: Dzień dobry.
4: Sam fakt, że amerykańskie dowództwo prosi o analityków o nowe pomysły, jest odbierany w Stanach jako wydarzenie bez precedensu, ale czy to rzeczywiście świadczy o takim strategicznym impasie Stanów Zjednoczonych wobec Iranu?
5: Myślę, że nie do końca, szczególnie dlatego, że Centcom nie pierwszy raz zwraca się do analityków z taką prośbą i znane jest centralne dowództwo właśnie z tego, że szuka niekonwencjonalnych rozwiązań. Czy znajdzie takie rozwiązania nietypowe? Być może, dlatego że rzeczywiście...
4: A o czym mówimy w kontekście nietypowych rozwiązań? Co by to mogło być?
5: Tutaj trudno spekulować, co by to mogło być. Ale tak na gorąco potrafię sobie wyobrazić propozycję podjęcia rozmów z konkretnym politykiem, z konkretną frakcją, użycie jakichś konkretnych argumentów wobec... Proszę zauważyć, że w tej chwili w Iranie rysuje się bardzo wyraźny podział na to środowisko związane z Mocztabą Chameneim, czyli z najwyższym przywódcą. I to jest to takie środowisko związane ze strażnikami rewolucji, ale jest też druga strona, czyli tak zwani pragmatycy. Roboczo myślę, możemy powiedzieć, że skupieni wokół prezydenta Masuda Pezeszkiana. I tutaj być może jakimś pomysłem mogłoby być podjęcie rozmów z konkretną frakcją, obiecanie jej wsparcia, przejęcia władzy w Iranie. Nie mam pojęcia tutaj, tak na dobrą sprawę, my też nie wiemy, jakimi środkami tak naprawdę dysponują niekonwencjonalnymi, dysponują Amerykanie, bo jakimi konwencjonalnymi dysponują, no to z grubsza możemy sobie wyobrazić. I tutaj prezydent Donald Trump kolejny raz przecież zagroził Iranowi, powiedział, że chce im dać ostatnią szansę, jak to ujął, przed dekapitacją, tak, czyli pozbawieniem Iranu głowy. Zagroził nowymi atakami, jeżeli Iran nie zgodzi się na porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast te groźby są nieskuteczne. To chyba CNN czy BBC policzyły, że to jest w ostatnim czasie piąta czy szósta taka groźba Donalda Trumpa odnosząca się do wznowienia i intensyfikacji ataków.
4: No tak, i przy tym się zatrzymajmy. Kolejna taka groźba. Czy to w takim razie, zgodzi się pani z tym, że to oznacza impas Stanów Zjednoczonych wobec Iranu i brak pomysłu na osiągnięcie swoich celów?
5: Wydaje się, że to jest brak pomysłu na osiągnięcie celów niskim kosztem. Dlatego, że Stany Zjednoczone, i pamiętajmy o tym, mają przewagę, taką globalnie przewagę militarną nad Iranem. Natomiast zarówno ta społeczność międzynarodowa, w tym Chiny, wydaje się, że tracą już też cierpliwość odnośnie do długości trwania tego konfliktu, prawda? Państwa Zatoki Perskiej tracą cierpliwość. Pamiętajmy o tym, że nie tylko u nas te ceny paliw, ropy są wyższe. To nie tylko my łapiemy się za głowę w momencie, w którym musimy zapłacić za tankowanie na stacji benzynowej. Ceny wszystkiego niemalże na świecie wzrastają. Przede wszystkim dlatego, że ponad 20% światowego wydobycia i transportu ropy właśnie szło przez cieśninę Ormus.
4: A na ile w takim razie, w pani ocenie, na Iran mógł się nauczyć funkcjonowania pod presją sankcji, gróźb militarnych, kolejnych gróźb prezydenta Donalda Trumpa? Czy jego odporność jest dzisiaj większa Iranu niż na przykład jeszcze kilka lat temu?
5: Myślę, że na pewno i myślę, że ten konflikt pozwolił Iranowi nie tyle nauczyć się, co utwierdzić się w przekonaniu, że może właśnie funkcjonować w takim konflikcie i może skutecznie prowadzić politykę opóźniania, zastraszania, blokowania cieśniny Ormus, tak? Zastraszania państw Zatoki Perskiej. Może skutecznie wykorzystywać, pomimo tego, że te kontakty Iranu na świecie są coraz słabsze i te jakby grupy, za pomocą których Iran, te szyickie grupy terrorystyczne, za pomocą których Iran terroryzował region, są coraz słabsze i jest ich coraz mniej, no to proszę zobaczyć, jaki popłoch wywołało ten komunikat, wywołał komunikat Hutich, że zablokują cieśninę Bab el-Mandeb. Prawda? Nie dalej jak wczoraj zatonął po uderzeniu właśnie pociskiem u wybrzeży Jemenu, zatonął indyjski statek. I te incydenty właśnie z udziałem jemeńskich rebeliantów, jemeńskich Hutich, no, są odbierane jako coraz poważniejsze i coraz bardziej realne zagrożenie. A Iran oczywiście pod względem gospodarczym funkcjonuje coraz słabiej, jest im coraz trudniej. Ta sytuacja ekonomiczna Iranu, w tym przede wszystkim sytuacja irańskiego społeczeństwa, jest coraz trudniejsza i coraz bardziej wymagająca, ale proszę zauważyć, że to dotyczy nas wszystkich. To znaczy nam wszystkim jest coraz trudniej i wszyscy będą wywierać coraz większą polityczną, dyplomatyczną czy gospodarczą presję na Stany Zjednoczone, na Donalda Trumpa, żeby ten konflikt zakończył. Co więcej, wydaje się, że własne ugrupowanie, republikanie, wywierają coraz większą presję na Donalda Trumpa, szczególnie ze względu na zbliżające się wybory połówkowe.
4: To wróćmy jeszcze do interesów państw Zatoki Perskiej, o tym mówiła pani kilka chwil temu. Jaką rolę tutaj odgrywają, no właśnie, ci regionalni gracze, Arabia Saudyjska, państwa Zatoki? Czy ich interesy dzisiaj są zbieżne z interesami Waszyngtonu i czy te kolejne groźby to jest też wynik wpływu tych państw na Stany Zjednoczone?
5: Myślę, że możemy odczytywać sytuację państw Zatoki Perskiej obecnie jako trudną pod kilkoma względami. Przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa, dlatego że okazało się, że te centra finansowe, centra ropy, centra finansowe po tamtej stronie globu, też centra luksusu, są niezabezpieczone. I teraz państwa Zatoki Perskiej szukają tego zabezpieczenia i proszę zauważyć, że szukają go nie tyle u Stanów Zjednoczonych, co na przykład u Ukrainy, czyli kupują od Ukrainy know-how, kupują od Ukrainy systemy antydronowe, próbują zabezpieczyć się, no byśmy powiedzieli, przed takim zagrożeniem fizycznym, a jednocześnie próbują znaleźć alternatywne drogi w stosunku do cieśniny Ormus, czyli widzimy, jeżeli sobie popatrzymy teraz, jakie rurociągi są planowane w regionie, no to tych dróg planowanych możemy zobaczyć coraz więcej. Oczywiście myślę, że niewiele z nich dojdzie ostatecznie do skutku, niewiele zostanie wybudowanych, natomiast te plany są i ewidentnie poszukiwania tych dróg są. Chociażby takim dużym projektem, akurat ten prawdopodobnie zostanie zrealizowany, jest kolej hidżaska. Natomiast państwa Zatoki Perskiej są w trudnej sytuacji i okazało się, że nie do końca mogą liczyć wyłącznie na tego swojego najważniejszego sojusznika, czyli na Stany Zjednoczone.
4: To na ile w takim razie ta licytacja na groźby ze strony Donalda Trumpa może dalej trwać? Na ile ten scenariusz kolejnych gruźb, na przykład bez dużego ataku na Iran, jest możliwy? Słowem, ile jeszcze Donald Trump może obiecać, pani zdaniem, eskalacji działań i jak długo to może się przedłużyć jeszcze? Jak długo jeszcze to może potrwać?
5: Uchylam się od odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że nikt racjonalnie nie jest w stanie odpowiedzieć, co zrobi Donald Trump.
4: Czyli tak nieskończoność prezydent Trump może grozić?
5: Wydaje się, że na pewno może długo grozić, dlatego że ma z jednej strony dostęp do środków militarnych, może też co jakiś czas te swoje groźby spełniać. Natomiast jeżeli składa się, to jest jedna z podstawowych zasad negocjacyjnych, jeżeli składa się groźby bez pokrycia, to ten nasz przeciwnik, konkurent przy stole negocjacyjnym przestaje traktować nas poważnie. I teraz nawet my w naszej rozmowie, kiedy mówimy o tym, że to jest piąty czy szósty raz w ostatnim czasie, kiedy Donald Trump grozi po prostu dekapitacją, grozi Armagedonem, grozi poważnym, wielkim, niszczącym atakiem, przestajemy traktować go poważnie. Prawda? Przestajemy myśleć o tym, że Donald, jakby przestaliśmy też czekać na to, że nie wiem, nagle w nocy na Iran spadnie ten ewangelikalny gniew Boży. Prawda? Przestaliśmy traktować go poważnie i wydaje się też, że dla Donalda Trumpa to jest bardzo ważne, czyli ta reputacja na arenie międzynarodowej. Wydaje się, że wiele decyzji, które on podejmuje, są gdzieś tam motywowane tą reputacją przywódcy światowego, tego światowego szeryfa, osoby, która w największym stopniu jest w stanie zarządzać.
4: To jeszcze wątek dotyczący Chin, bo jeśli Waszyngton zdecydowałby się na dalsze zaostrzenie sankcji i presji militarnej, to czy to nie jest tak, że to jeszcze bardziej zbliża do siebie Iran i Chiny właśnie, wzmacniając ich współpracę gospodarczą, technologiczną, też wojskową, bo te też obserwujemy?
5: Tutaj trudno powiedzieć, dlatego że rozumiem, że odnosi się pan do tej wypowiedzi byłego ministra spraw zagranicznych Mohammada Javada Zarifa, tak? Czyli to, czym on powiedział, czyli że przedłużające się lub całkowite zamknięcie lub krótkoterminowa eksploatacja cieśniny Ormus może doprowadzić do tego międzynarodowego konsensusu przeciwko Iranowi, w tym ze strony Chin. I wydaje się, że tak, że Chiny rzeczywiście mogą stracić cierpliwość. Chiny są jednym z ważniejszych dla Iranu partnerów ze względów gospodarczych, tak? Dlatego że szacuje się, że kupowało około 90% tej eksportowanej za pomocą floty cieni przez Iran ropy, co umożliwiało omijanie Iranowi sankcji. Na pewno dostarczają Iranowi technologii dual use, tak, czyli tych technologii podwójnego zastosowania. Czyli wyobraźmy sobie, że te wszystkie elektroniczne części, obrabiarki, pralki, komponenty, substancje chemiczne, one mogą mieć zastosowanie cywilne, ale też mogą mieć zastosowanie wojskowe. Wskazuje się, że między innymi właśnie Chiny pomagały Iranowi w produkcji, jakby w taki sposób, tak, w produkcji dronów, pocisków czy zdobywaniu paliwa rakietowego. No i zapewniały to wsparcie polityczne, o którym pan powiedział. Takie last but not least, prawda? Czyli sprzeciwiały się tym jednostronnym sankcjom i atakom na Iran, podkreślały prawo Iranu do pokojowego programu jądrowego i utrzymują wciąż kontakty z Iranem na najwyższym szczeblu politycznym. Natomiast wydaje się, że chińskie wsparcie nie jest bezwarunkowe. Dlatego, że z jednej strony Pekin chce, żeby Iran przetrwał presję Zachodu i pozostał dla Chin tym partnerem gospodarczym, bo proszę pamiętać o tym, że to nie jest kwestia pomocy charytatywnej, tak? To, że Chiny kupowały od Iranu ropę, to znaczy, że kupowały ją w dużo bardziej atrakcyjnych cenach niż na wolnym rynku.
4: Doktor Joanna Piechowiak, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. 6:20 informacje.
6: Reklama.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian?
6: Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Przed nami kulminacja fali upałów. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia obowiązują w południowej, wschodniej i środkowej części kraju. Termometry mogą dziś wskazać nawet 40 stopni. Najgoręcej będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i na Mazowszu. Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować edukację zdrowotną w szkołach. Przemysław Czarnek apeluje do Trybunału Konstytucyjnego o wstrzymanie nowych zajęć jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Politycy partii przekonują, że program jest niezgodny z konstytucją ochrony i ochroną rodziny. Według deklaracji Ministerstwa Edukacji, edukacja zdrowotna od września będzie przedmiotem obowiązkowym, niezależnie od działań Trybunału. Jedna osoba zginęła, a 12 zostało rannych w zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Atak poważnie uszkodził wiele budynków w kilku dzielnicach miasta. Rosja w ostatnich tygodniach nasiliła ataki na ukraińską stolicę, dokonując ich prawie każdej nocy. Izrael odrzucił amerykański plan dla Strefy Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu postawił warunek. Hamas musi całkowicie złożyć broń. Dopiero wtedy wojska Izraela zaczną wycofywać się ze Strefy Gazy. Amerykanie chcieliby działo się to jednocześnie. Niedługo miną 3 lata, od kiedy Hamas przeprowadził krwawy atak terrorystyczny na Izrael. Odpowiedzią była izraelska ofensywa w Strefie Gazy, która trwa do dziś i pochłonęła dziesiątki tysięcy cywilnych ofiar.
8: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Hubert Hurkacz wygrał w Montrealu, a Iga Świątek w Toronto. Nasi czołowi tenisiści mają za sobą pierwsze mecze w kanadyjskich turniejach, podczas których szlifują już formę przed zbliżającym się US Open. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
9: Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7-5, 4-6, 6-2. To był mecz pierwszej rundy. Trwał blisko 2 godziny, a dla naszego tenisisty było to też pierwsze spotkanie od blisko miesiąca, gdy z powodu kontuzji skraczował w meczu awans do ćwierćfinału Wimbledonu.
10: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
9: Kolejnym rywalem Polaka będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Z kolei Iga Świątek turniej w Toronto jako rozstawiona zaczęło od drugiej rundy. Jej rywalką była utalentowana Czeszka Sara Bejlek, którą w tym roku już raz pokonała w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Tym razem Świątek pierwszego seta wygrała do 0, drugiego zaś do 3. Przemysław Pozowski, TOK FM.
8: A z turniejem w Toronto pożegnała się Maja Chwalińska. W pierwszym meczu po kontuzji przegrała z Australijką Talią Gibson 5-7-1-6. Na kortach Legii w Warszawie trwa z kolei turniej rangi WTA 125, największy w tym roku w Polsce. Awans do drugiej rundy zapewniła sobie wczoraj m.in. mistrzyni kraju Zuzanna Pawlikowska. Pokonała 6-4, 6-2 Bułgarkę Liję Karatanczewą.
11: Trochę emocji było, nie ukrywam. Troszkę się stresowałam, aczkolwiek kibice bardzo pomogli dzisiaj. Było bardzo dużo dopingu, także na pewno mi to pomagało, zwłaszcza w cięższych momentach.
8: W turnieju odpadła natomiast Linda Klimowiczowa po 3-setowym meczu z inną Bułgarką Elizarą Janewą. Jonathan Milan wygrał w Szczecinie drugi etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne i umocnił się na pozycji lidera. Włoch, podobnie jak dzień wcześniej w Koszalinie, wyprzedził po sprincie z pedonu Francuza Paula Maniera. Trzecie miejsce zajął Włoch Matteo Malucelli. Podobnie jak na pierwszym etapie, najlepszym z Polaków był startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski. Minął linię mety na 9. pozycji. Dziś trzeci etap znów raczej dla sprinterów. Start w Gorzowie Wielkopolskim, meta w Zielonej Górze.
0: Przed nami jeszcze wyższe temperatury niż ostatnio. Najchłodniej na północnym wschodzie, tam 29 stopni, w centrum 36 i 38 na południu, tam miejscami nawet 40 stopni. We wschodniej części Polski bardzo słonecznie i sucho, na zachodzie nad morzem i na Suwalszczyźnie możliwe przelotne deszcze i burze.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: 24 minuty po godzinie 6, a za nieco ponad 2 godziny polskiego czasu rakieta uderzy w Księżyc. Chodzi o rakietę Falcon 9 firmy SpaceX. Rakieta leci w stronę Księżyca z prędkością tak mniej więcej 10-krotnie większą niż samolot pasażerski. Nie jest to zaplanowana misja ani eksperyment. To jest efekt pozostawienia członu rakiety na trajektorii, która po wielu miesiącach doprowadziła do takiej niekontrolowanej kolizji, ma do tego doprowadzić. Paradoksalnie naukowcy nie biją na alarm, a wręcz przeciwnie, traktują to jako rzadką okazję do zbadania, jak zachowa się sztuczny obiekt uderzający w Księżyc, no i jakie zagrożenia mogą stwarzać kosmiczne śmieci w epoce, no w takiej zdaje się jesteśmy, powrotu człowieka na Księżyc. Z nami Rafał Grabiański, portal urania.edu.pl. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam.
4: To co dokładnie wydarzy się za te, no, prawie 2 godziny? Czy mówimy o jakiejś spektakularnej eksplozji? Czy będziemy mogli to zobaczyć? Czy raczej o zjawisku, które z naukowego punktu widzenia będzie znacznie bardziej ciekawe niż może widowiskowe?
12: Tak, no mówimy o eksplozji, która będzie spektakularna, ale bardziej dla potencjalnego świadka tam na powierzchni Księżyca, bo rzeczywiście samo uderzenie z tą prędkością ponad 2 km na sekundę no wytworzy dosyć duży krater. Będzie to krater być może nawet sięgający 30 metrów średnicy.
4: No ale panie Rafale, no, więc... reportera tam nie mamy, niestety.
12: Tak, no niestety nie mamy reportera, więc pod tym względem no z punktu widzenia Ziemi ta spektakularność będzie znacznie obniżona. No jest to głównie taki cel naukowy, tak jak pan redaktor wspomniał, całkowicie przypadkowo ten górny człon rakiety Falcon 9 wysyłał 2 misje księżycowe w zeszłym roku, na początku zeszłego roku, 2 lądowniki, Hakuto i Blue Ghost. I lądownik Blue Ghost w zasadzie przeszedł do historii, bo to był pierwszy amerykański komercyjny lądownik księżycowy, który miękko wylądował na powierzchni Księżyca i wykonał całą misję trwającą kilkanaście dni, więc to był bardzo duży sukces. No i z racji tego, że właśnie ta rakieta musiała wysłać te lądowniki na taką trajektorię doksiężycową, no to ona została na takiej orbicie wokół Ziemi, mocno eliptycznej, która przecinała tą orbitę Księżyca co jakiś czas, no i przecinając tę orbitę Słońce swoim promieniowaniem, takim ciśnieniem słonecznym i perturbacje oczywiście grawitacyjne spowodowały, że ta orbita się nieco zmieniała i nie dało się tak naprawdę przewidzieć tego, kiedy i czy w ogóle kiedyś nastąpi takie właśnie zderzenie z Księżycem. No nastąpi, no ale naukowcy właśnie będą wykorzystywali ten moment, żeby to zaobserwować. Niestety złe wieści są takie, że no nie zobaczymy tego gołym okiem. Księżyc będzie widoczny z Warszawy, w ogóle z Polski o tej 8:30, kiedy jest planowane to zderzenie, ale nawet jeżeli byśmy mieli wyposażenie, byli w sprzęt, no to niestety po naszej stronie mamy po pierwsze Księżyc bardzo jasny, na po drugie jasne niebo. Więc te najlepsze warunki do obserwacji będą w Amerykach Południowej i Północnej i tam naukowcy skierują bardziej profesjonalne urządzenia, żeby ten krótki błysk zaobserwować.
4: To proszę mnie teraz wyprowadzić z astronomicznej niewiedzy albo wiedzy. Dlaczego ten przypadek budzi takie zainteresowanie środowiska naukowego? Przecież Księżyc jest, zdaje się, bombardowany przez najróżniejsze obiekty z kosmosu, no a oto tutaj ludzka rakieta.
12: Dokładnie, to jest ważne tutaj, żeby to zauważyć, że rzeczywiście Księżyc jest bombardowany przez 1000 obiektów codziennie, ale tu mamy o tyle ciekawą sytuację, że wiemy, jaki obiekt w ten Księżyc uderza, jakie ma wymiary, możemy oszacować jego masę, ona nie jest publicznie podawana do wiadomości, być może niektóre zespoły badawcze taką informację dostaną, ale mniej więcej wiedzą, jaka jest masa tego obiektu ze zużytym paliwem, a to już nam daje bardzo dużo, bo dzięki temu, obserwując, jak ten obiekt, pod jakim kątem uderzy w powierzchnię Księżyca, z jaką prędkością i jaki ten obiekt ma masę i wymiary, no da nam to dużo informacji na temat tego, jak taki obiekt może, jaki po prostu może krater wywołać. W przypadku takich zwykłych uderzeń, które cały czas oczywiście uderzają w powierzchnię Księżyca, no to tak naprawdę tylko analizujemy te uderzenia jakby post hoc, czyli po już wydarzeniu, widzimy, że nowe kratery powstają, cały czas monitorujemy te kratery. Warto też wspomnieć, że no te kratery nie będą widoczne, ten krater nie będzie widoczny oczywiście z Ziemi, bo to zaledwie 40 metrów maksimum, ale będzie widoczny przez sondy, które nieustannie krążą wokół Księżyca i już od wielu lat obrazują jego powierzchnię. Dlatego jest to taka właśnie okazja dla naukowców, żeby ocenić, bo to też jest rzecz, która jeżeli chcemy kiedykolwiek myśleć o tym, żeby budować bazę na Księżycu, no to musimy wiedzieć, jak często mamy zderzenia na Księżycu i jakie te zderzenia powodują właśnie wielkości kratery i wyrzut też regolitu. Bo to jest też ciekawy aspekt, że tak naprawdę ten błysk, on nie jest najciekawszy w tym wszystkim, bo on będzie trwał mniej niż sekundę prawdopodobnie. Najciekawszy jest pióropusz całego tego regolitu, ponad być może 1000 ton materiału księżycowego, który zostanie podniesiony w wyniku tego uderzenia. Niektóre modele sugerują, że ten regolit zostanie podniesiony na wysokość nawet 70-100 kilometrów. I tutaj jest ciekawa rzecz, bo zderzenie występuje na krawędzi księżyca z naszej perspektywy, co też jest bardzo fajnym takim dodatkiem do tej obserwacji, bo no, na tej krawędzi będziemy mogli, szczególnie właśnie w Ameryce Północnej, gdzie jest noc, ten pióropusz dokładniej zaobserwować. Jeżeli tylko oczywiście warunki na to pozwolą i rzeczywiście przewidzimy dokładnie moment zderzenia.
4: To zatrzymajmy się przy tym pyle, no bo rakieta uderza w księżyc, powstaje krater, materiał księżycowy unosi się wiele kilometrów w górę, a czy my z Ziemi albo z kosmosu na podstawie sond, o których pan mówi, jesteśmy w stanie wtedy ocenić, co w tym pyle jest, może tam są pierwiastki, może woda?
12: Tak, jesteśmy w stanie ocenić i będziemy to robić. Wiem, że kilka teleskopów kosmicznych, które są wyposażone w takie spektrometry do mierzenia tych gazów, będą to obserwowały, więc tutaj oczywiście to będzie taki trochę zanieczyszczony obraz, bo będziemy mieli też to odparowany materiał z samej tej rakiety, więc to nie będzie takie czyste badanie. No też ten krater nie będzie na takiej głębokości, żeby ten materiał jakoś z takich wielkich głębin księżycowych zaobserwować, ale rzeczywiście takie spektrometryczne obserwacje chemiczne mają być wykonywane. No wszystko oczywiście zależy od tego, w jakim kierunku ten pióropusz poleci, bo też no, dzieje się to na krawędzi księżyca. Kąt też zderzenia jest taki dosyć niekorzystny, bo to nie jest tak, że to leci z jakby 90 stopni z samej góry w księżyc. Wtedy by było oczywiście najciekawiej. Mamy tutaj kąt 30 stopni, więc no to też ten pióropusz nie będzie taki idealnie w górę z naszego punktu widzenia, kiedy te teleskopy będą to obserwować, ale no niemniej jest to na pewno bardzo, bardzo ciekawe zjawisko.
4: Mam takie wrażenie, że ta historia pokazuje, że trochę poza orbitą Ziemi zaczynamy zostawiać po sobie no, kosmiczne odpady, no bo przecież te pozostałości rakiety to zdaje się kosmiczne śmieci. A czy to jest tak, że my wchodzimy w jakąś taką erę już nawet nie powrotu człowieka na Księżyc, ale zaśmiecania tego Księżyca, no bo zanim wróci tam człowiek, no są tam księżycowe, a właściwie ziemskie śmieci.
12: No troszeczkę tak to wygląda. Rzeczywiście tych misji będzie coraz więcej. Amerykanie mają taki program komercyjnych lądowników księżycowych, gdzie wysyłają sondy, które biorą ładunki na przykład z agencji NASA, z różnych innych instytucji. NASA płaci za to, płaci za taką usługę taksówkową, można powiedzieć, dostarczenia swoich ładunków na Księżyc. Jest to zupełnie inny obraz niż to, co było w programie Apollo, kiedy cały ten program był rządowy i NASA odpowiadała jakby od A do Z, jeżeli chodzi o realizację misji. No teraz mamy zupełnie inny reżim tych misji. Mamy też oczywiście Chińczyków, którzy tutaj rywalizują z Amerykanami. Chińczycy chcą pierwszy raz wylądować, oczywiście Amerykanie chcą na ten Księżyc wrócić. Mówi się o takiej gospodarce księżycowej. Oczywiście optymiści mówią, że to już niebawem i będziemy z tego Księżyca korzystać, z ich też zasobów, zasobów księżycowych bardzo szybko. No ja jestem tutaj można powiedzieć bardziej pesymistą, bo nie wydaje mi się, żeby taka gospodarka księżycowa mogła powstać tak szybko, jak to mówią oczywiście te firmy, które mają w tym największy interes, żeby dostawać pieniądze od rządu do budowy takiej infrastruktury, no ale jest to jakaś przyszłość, która być może nas rzeczywiście czeka i obiektywnie można stwierdzić, że rzeczywiście tych misji księżycowych jest dużo, ale Księżyc jest na tyle duży, że oczywiście no, małe są szanse na to, żeby kiedykolwiek jeden lądownik, nie wiem, na przykład uderzył w inny, czy jakiś właśnie stopień rakietowy uderzył w inny lądownik. No na razie i tak będzie na pewno przez najbliższe wieki największym zagrożeniem dla lądowników, dla potencjalnie astronautów w przyszłości na Księżycu będą zwykłe planetoidy i zwykłe mikrometeoroidy.
4: Jeżeli mówi pan, że za kilka, może kilkanaście, kilkadziesiąt lat na Księżycu mają działać stacje badawcze, infrastruktura najróżniejsza, to czy takie wydarzenie dzisiaj nie potrzebuje, że my potrzebujemy czegoś w rodzaju kontroli lotów, także Księżyca, no bo liczba uczestników rośnie, ale rośnie szybciej niż przepisy. Nikt przecież Elonowi Muskowi i SpaceX mandatu za zaśmiecanie przestrzeni kosmicznej na pewno nie wlepi.
12: No tak, na pewno tutaj trzeba, to prawo zawsze idzie trochę później niż ta praktyka i co się dzieje. Oczywiście są ramy prawne, jest traktat o przestrzeni kosmicznej ONZ-owski, który tak naprawdę reguluje takie podstawowe rzeczy, no ale to są podstawowe rzeczy, czyli powiedzmy taka odpowiedzialność państwa za działalność narodową, czyli nawet jeżeli firma typu SpaceX coś wysyła, no to jeżeli wysyła to podmiot prywatny, no to potem państwo tego, do którego firma należy, jest odpowiedzialne za to, żeby wyegzekwować od tej firmy takie podstawowe prawa związane z działalnością kosmiczną. Mamy oczywiście też taki artykuł, który mówi o należytym uwzględnieniu interesów innych państw, czyli żebyśmy unikali szkodliwej właśnie zaśmiecania, czy na przykład uderzenia w jakąś inną sondę, żeby jedna sonda uderzyła w drugą. Więc mamy te prawa, mamy te artykuły, oczywiście one są bardzo ogólne. NASA, w ogóle Amerykanie założyli Artemis Accords, to jest taki program bilateralnych umów, gdzie mamy właśnie już kilkadziesiąt państw podpisanych, ale to na razie wszystko jest w powijakach, więc na pewno potrzeba takiego lepszego uregulowania prawnego nadejdzie.
4: Rafał Grabiański, portal urania.edu.pl. Bardzo dziękuję. Pierwszy program gospodarczy.
13: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
4: Wtorkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych zakończyła się kolejnymi rekordami. Indeks WIG po raz pierwszy przekroczył 150 tysięcy punktów. WIG 20 zbliżył się do historycznego poziomu 4000 punktów, a w lipcu wartość obrotu akcjami na rynku głównym GPW wzrosła o 41% rok do roku do ponad 58 miliardów złotych. Do 3 sierpnia Polski Fundusz Rozwoju wypłacił w ramach Krajowego Planu Odbudowy 70 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów nie planuje obecnie zmian stawek VAT na butelkowaną wodę mineralną i źródlaną. Resort zaznacza jednak, że w przyszłości nie wyklucza obniżki podatku. Żabka ogłosiła cyberatak na system służący do wymiany informacji z franczyzobiorcami, odpowiednim służbą oraz Urzędowi Ochrony Danych Osobowych. Firma zapewnia, że dane transakcyjne m.in. z paragonów i aplikacji nie zostały naruszone. Na koniec lipca oferta mieszkań deweloperskich na 7 największych rynkach spadła do nieco ponad 59 tysięcy lokali, przerywając 3-miesięczny trend. Jednocześnie sprzedaż mieszkań była o 12% wyższa niż rok wcześniej, mimo mniejszej liczby nowych inwestycji. Elektrownie Enei w Kozienicach i Połańcu ograniczyły produkcję energii z powodu niskiego poziomu wody w Wiśle. Spółka poinformowała, że na bieżąco monitoruje sytuację. Euro za 4,31, dolar za 3,74, funt 5,03, frank 4,62. Za moment informacje, po nich wracamy.
13: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl. Autopromocja.
14: Dlaczego świeżo skoszona trawa tak pięknie pachnie? Bo woła o pomoc. Gdy źdźbła zostają uszkodzone, uwalniają do powietrza związki chemiczne ostrzegające sąsiednie rośliny przed zagrożeniem. Dla nas to zapach lata, a dla trawy sygnał alarmowy. O tym, czym jeszcze pachnie lato i jak w ogóle działają zapachy, opowiem już dziś po 10.40 w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mirek.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
16: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
17: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Marian, okazja jest.
19: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
18: Ale to mega okazja w Media Expert.
19: A nie, no to już wróciłem.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
21: Kategoria trawienie.
22: Po jednej nutce.
21: Ciężko na żołądku. A teraz?
15: Uczucie pełności.
21: Dobrze, i ostatni.
15: Gazy.
21: Świetnie, a co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
22: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
23: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
24: fresh! Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
25: Volkswagen.
26: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
27: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
28: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
27: Pamiętałem o wszystkim.
28: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
27: Dokładnie, kochanie.
28: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
27: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
28: W końcu zobaczymy kawałek świata.
29: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
30: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
31: Lidl, to się opłaca. Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 6.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Trudne do zniesienia upały dotarły do Polski. Na południu temperatura zbliży się do 40 stopni w cieniu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla niemal całego kraju, a w niektórych regionach spodziewane są też gwałtowne burze z gradem i wiatrem przekraczającym 100 km na godzinę. Niebezpiecznie ma być przede wszystkim od zachodniej granicy do Kujaw. Popadać może też mocno na Suwalszczyźnie i w Karkonoszach. Wodociągi w Stalowej Woli po raz drugi w ciągu ostatnich dwóch tygodni wstrzymały dostawy wody przemysłowej dla pobliskich firm. Powód? Ekstremalnie niski poziom sanu, który spadł poniżej granicy gwarantującej biologiczną równowagę rzeki, mówi Monika Trela, prezeska spółki odpowiadającej za wodociągi.
33: Przedsiębiorcy mają zakaz pobierania wody przemysłowej w tym czasie, w którym obowiązuje komunikat. To nie jest woda pitna, tylko to jest woda stricte do celów przemysłowych.
0: Szansą na przynajmniej chwilową poprawę poziomu rzeki są zapowiadane na piątek opady deszczu. Po 15 sierpnia ruszą prace nad poprawkami do rządowego projektu dotyczącego najmu krótkoterminowego. Zmieniona ustawa ma uwzględniać interes samorządów, wspólnot i mieszkańców, a z drugiej strony wziąć pod uwagę interes tych, którzy chcą z takiej formy najmu korzystać. Obecne przepisy nie zabezpieczają interesów mieszkańców, a zdaniem samorządowców potrzeba wyznaczenia stref, gdzie najem mógłby obowiązywać, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
34: Wolałbym, żeby samorządy miały w tej sprawie więcej do powiedzenia i zawsze będę stał na tym stanowisku. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o możliwość wybierania stref, które są w sposób znacznie bardziej ścisły regulowane.
0: Z tym projektem o najmie krótkoterminowym zajmie się we wrześniu. A teraz wiosna. Pełnometrażowy debiut dokumentalny Kamili Serwickiej zostanie pokazany podczas rozpoczynającego się dziś 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Locarno w prestiżowej sekcji Semaine de la Critique. Reżyserka po 8 latach nieobecności wróciła z kamerą do swojego rodzinnego domu i zabrała widzów w podróż do najbardziej intymnych przestrzeni.
35: Wątpliwości są do samego końca. Zawsze jest gdzieś z tyłu głowy myśl, a co jeżeli komuś zrobi się przykro albo poczuje się w jakiś sposób obnażony. Natomiast jakby z każdym dniem i w trakcie procesu tworzenia tego filmu odbyła się olbrzymia ilość rozmów między mną a moimi siostrami, ojcem, mamą, właśnie na temat tego, czym dla mnie jest ten film, dlaczego ja w ogóle chcę to zrobić.
0: Cała rozmowa z Kamilą Serwicką dziś w Kulturze Osobistej po 11.40. Zapraszam. A teraz jeszcze prognoza pogody: od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 na południowym wschodzie kraju. Chłodniej będzie nad morzem, tam od 24 do 28. We wschodniej części Polski bardzo słonecznie i sucho, na zachodzie nad morzem i na Suwalszczyźnie możliwe przelotne deszcze i burze.
32: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 16 minut do godziny 7, pierwszy program. Podczas upałów, które obserwujemy teraz, jesteśmy rozdrażnieni, trudniej nam się skupić. Może jest tak, że popełniamy więcej błędów, szybciej się męczymy, ale to jest nie tylko kwestia dyskomfortu, gdy temperatura gwałtownie rośnie, nasz organizm uruchamia wtedy swoje mechanizmy, mechanizmy obronne, no ale problem w tym, że kosztuje to ogromne ilości energii. No a dlaczego jest tak, że jedni znoszą wysokie temperatury stosunkowo dobrze, inni odczuwają ich skutki właściwie natychmiast? O tym mówić teraz będziemy. Z nami doktor nauk medycznych Daria Pracka, specjalista, fizjolog. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry, witam serdecznie pana i wszystkich słuchaczy.
1: A czy w upale nasze mózgi faktycznie działają jak we mgle, czy to jest tylko takie określenie, które raczej nie oddaje rzeczywistości, że rzeczywiście podczas upałów nasz mózg pracuje tak samo, pracuje mniej wydajnie, jak to jest?
2: To jest kwestia adaptacji. Każdy z nas, jak tutaj słuchamy i tych, ci, którzy nie słuchają, mamy zdolności adaptacyjne mózgu z tego względu, że jesteśmy organizmami stałocieplnymi. Wobec tego w sytuacji, kiedy jesteśmy już poinformowani, że będziemy mieli ekstremalnie wysokie temperatury, tak jak zresztą co roku w sierpniu, więc w tym momencie musimy zdawać sobie sprawę, że nasz mózg dąży do naszego dobrostanu, czyli uruchomi procesy mózgowe, które będą zapobiegać tym wszystkim zdarzeniom, o których właśnie przedmówca mówił. Wobec tego, po pierwsze, zmieniamy swój behavior, dlatego że po prostu niektóre osoby w upale czują się źle.
1: Czyli
2: gorzej
1: mózg programuje nas niejako na upał, tak, właśnie pod kątem takim, tak, obronnym?
2: Tak, tak. Po pierwsze, my nie lubimy takich stanów, gdyż zauważamy, że w procesie adaptacji czujemy się gorzej. Gorzej, co to oznacza? Otóż w podwzgórzu mózgu znajduje się taka grupa neuronalna, która się nazywa ośrodek termoregulacji, który dba o to, abyśmy zachowywali stałą temperaturę mózgową 37 stopni. I w momencie, jeżeli przez naczynia krwionośne mózgowe dochodzi krew, która jest ogrzana bardziej niż 30 stopni wyżej, to natychmiast neurony odpowiedzialne za właśnie wahania temperatury natychmiast, to jest poza naszą wolą, uruchamiają procesy adaptacyjne, czyli po pierwsze uciekamy z miejsca, tak jak czynią to zresztą każde zwierzęta. Po drugie, dochodzi do tutaj obniżenia naszej zdolności do koncentracji. Dlaczego? Dlatego, że organizm musi w tym momencie stać w stanie spoczynku. Efekt jest ten, że zaczynamy pod wpływem podwyższonej temperatury mózgu, zaczynamy się pocić. Pot jest tym filmem takim wodnym, który otacza naszą skórę i daje środowisko właśnie wodne, które ułatwia krwi, która znajduje się w naczyniach kapilarnych skóry, ułatwia ekspansję ciepła z naszego ciała na zewnątrz.
1: No dobrze, wszystko a w jakim dobrze czasie to wszystko się dzieje? To znaczy, co dzieje się w organizmie po wejściu z klimatyzowanego pomieszczenia? Siedzimy w samochodzie, klimatyzacja i wychodzimy na ten 35 czy 40-stopniowy upał. W jakim czasie nasz organizm reaguje? To na poziomie mózgu pewnie to są ułamki sekund, a te fizjologiczne kwestie?
2: To znaczy, już w ułamkach sekund nasz mózg, nasz układ nerwowy reaguje na to. Reaguje po pierwsze to, co powiedziałam. Po drugie, dochodzi do przyspieszenia akcji serca, przyspieszenia czynności oddechowej, które to ośrodki znajdują się też w mózgu. Przyspieszamy właśnie te zachowania, czyli czynność oddechową. Podwyższa się ciśnienie krwi. Efekt jest ten, żeby w mózgu krew, która dostaje się tętnicami, ochłodziła nasze mózgowie z tego względu, że tylko w temperaturze 37 mamy optymum aktywności naszego mózgowia. Wobec tego organizm na zewnątrz, czyli na obwodzie, stwarza takie warunki, aby dochodziło do oddawania ciepła, które uchodzi żyłami z mózgowia i jest rozpraszana przez nasze ciało.
1: A jak to jest, że dzieci, seniorzy najbardziej są narażeni na skutki upałów? O tym mówią lekarze przy każdej możliwej okazji.
2: Otóż właśnie.
1: Z czego wynika ta różnica? To znaczy, dlaczego organizmy tutaj regulują inaczej temperaturę różne?
2: To znaczy, dziękuję za to pytanie, dlatego że ważne jest wiedzieć, że dzieci nie mają jeszcze w pełni rozwiniętego mózgowia, a wobec tego zdolności adaptacyjnych. Że starsze osoby w ubiegu swoich lat tracą z kolei te zdolności. I wobec tego musimy temu zapobiec. Po pierwsze, otoczyć właśnie taką bardzo właściwą opieką dzieci, czyli konkretnie nie wychodzimy do środowiska, czyli na zewnątrz, nie wychodzimy z domów, nie wychodzimy z mieszkań, gdyż panuje tam środowisko, które jest dla nas w tym momencie szkodliwe. Czyli każda temperatura powyżej 30 stopni przy pełnej ekspozycji na promienie słoneczne jest po prostu wzrostem ryzyka po prostu zmian, które są nieodwracalne, czyli ryzyka udarów. To dotyczy osób w każdym wieku, a szczególnie musimy zadbać właśnie o dzieci i osoby już starsze, czyli co to znaczy? Biologicznie czasami mogą to być już osoby, które są po 60 roku życia, skończyły nawet może czasami 50 lat, bo to zależy od konstytucji, jakości naszego mózgowia. Czyli biologicznie 20% osób z populacji tak zwanej osób zdrowych niestety nie zdaje sobie sprawy, że ma mikrouszkodzenia, na przykład kapilar naczyń mózgowych i w sytuacji właśnie, kiedy już, tak jak prognozy mówią, mamy wysokie temperatury, to my swoim zachowaniem świadomym musimy zabezpieczyć swój organizm i nie wychodzić absolutnie w środowiska wysokich temperatur.
1: A pani doktor, a czemu w takim razie w czasie wysokiej temperatury, takiego stanu upałów, często nie chce nam się jeść? Powtarza nam się, przypomina, że nie chce nam, że trzeba pić wodę, że pij więcej wody. Tak. Nie zawsze nam się tego chce. W takim razie z czego to się bierze?
2: To znaczy, po pierwsze, to chodzi o podwyższony metabolizm w całym układzie pokarmowym, trawienia, ponieważ jeżeli jemy posiłki, a już w ogóle bogato białkowe, ciężkostrawne, uruchamiamy tutaj wysoki metabolizm, który jest związany, czyli po prostu procesy trawienne, procesy rozpadu pokarmu, wchłaniania, uruchamiają po prostu również wzrost temperatury we wnętrzu ciała. Głównie tutaj, jeżeli chodzi o generowanie temperatury wynikającej z procesów trawienia, to jest wątroba. I wobec czego ośrodek termoregulacji również pośrednio reguluje naszym kolejnym ośrodkiem, czyli głodu i sytości, dając informację, jesteś syty. Proszę pamiętać, że najważniejsze dla nas jest przyjmowanie płynów, które są bogate w wodę. Dementuję, że trzeba pić jakiekolwiek alkohole. To jest absolutnie szkodliwe, gdyż alkohol rozszerza nam naczynia skórne, dając nam dodatkowy napływ ciepła.
1: A kawa liczy się nawodnienia?
2: Nie, absolutnie, dlatego mówię, dementuję, że jest to potrzebne. Nie wolno absolutnie nawet bardzo niskoalkoholowe płyny przyjmować, gdyż jest to podwyższanie sobie ryzyka po prostu zmian, trwałych zmian mózgowych, czyli ryzyka udaru.
1: Jeszcze jedna kwestia, tak, jeśli pani pozwoli. Czy klimatyzacja może rozleniwiać nasze takie mechanizmy termoregulacji? To znaczy, czy przebywanie przez cały dzień w tych 20 kilku stopniach może sprawić, że gorzej będziemy znosić to wyjście na zewnątrz?
2: To znaczy, jeżeli to wyjście na zewnątrz jest krótkie, wychodzimy na krótko, to nic się nie stanie. Natomiast rzeczywiście tu jest bardzo dobre też pytanie, dlatego że słusznie pan powiedział, jest to rozleniwianie, dlatego że proces adaptacyjny ma swój początek, środek i koniec. Jeżeli my robimy początek i koniec, to rzeczywiście te nagłe zmiany również podwyższają ryzyko utraty zdrowia, tak. Mhm.
1: No dobrze, to spójrzmy na to jeszcze z innej strony. Czy organizm nasz może pamiętać falę upałów? To znaczy, czy jeśli dobrze przeszliśmy jedną falę sprzed kilku tygodni na przykład, to teraz też będzie nam trochę łatwiej?
2: Tak, tak, potwierdzam. Dlatego, że w ogóle nasz organizm i każda żywa komórka naszego ciała, już w ogóle komórki mózgowe, posiadają pamięć w strukturach DNA. Wobec tego takie niegroźne adaptowanie się, no na przykład w saunie, no oczywiście nie w tej chwili, adaptowanie się jakby uelastycznia te procesy adaptacyjne w ekspozycji na wysokie temperatury i jest nam po prostu lepiej. Wobec tego w miesiącach, gdzie jest schód, naprawdę warto jest dbać o to, żeby właśnie w krótkim czasie eksponować się zarówno na wysokie temperatury,

0: na który zaprasza Tomasz Sekielski.
1: Dzień dobry. Będzie się działo jak zwykle o poranku, od 7 do 9 będziemy dla Państwa, mówię o poranku, wielu ciekawych gości, mimo że sezon urlopowy w polityce się zaczął. Grzegorz Onichimowski, prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, i pytanie, czy zabraknie nam prądu. Będzie też Krzysztof Paszyk, poseł i przewodniczący klubu parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe. Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Jestem ciekaw, jak pan wicepremier skomentuje ostatnią wpadkę jednego z wiceministrów rządu, który dał się złapać na link na WhatsAppie.
0: Cyfryzacja dookoła nas.
1: Cyfryzacja dookoła nas. Znaczy, wydaje się, że ta edukacja cyfrowa przydałaby się polskim politykom. A jeśli chodzi o część komentatorską, to wystąpią Magdalena Kicińska i Magdalena Rigamonti.
0: Tomasz Sekielski zaprasza Państwa na poranek w środę po godzinie 7. Pierwszy program dobiega końca. Program realizowała Liwia Prądzyńska, wydawała Róża Rumińska. Szymon Kępka, dziękuję Państwu za dziś. Słyszymy się w piątek od 5. Do usłyszenia.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 1.
1: Godzina 8.03, to jest środowy poranek Tok FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Agrounii. Naszą rozmowę można oglądać na kanale Tok FM na YouTubie. Warto obejrzeć, bo ja tutaj trochę opiszę Państwu, którzy nie mają tej transmisji. Tak, pan poseł przywiózł kapustę pekińską, kapustę zwykłą, tak? Zwykła,
4: tak, biała, zwykła, biała, okrągła.
1: Jest też fasolka, są też ogórki. Ja tylko zademonstruję. Uwaga, będzie dźwięk. Takie chrupiące. Takie chrupiące ogóreczki, bardzo pyszne. Pan to przywiózł, bo w ogóle pan utrzymuje się właśnie z kapusty.
4: Z kapusty, tak. Z kapusty.
1: Można
4: kapustę, białej, kapustę,
1: kapuchę na kapuście zrobić?
4: Można.
1: Tak?
4: Tak.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
0: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Afrykańskie upały dotarły do Polski. Na południu temperatura zbliża się do 40 stopni Celsjusza. Polskie lasy płoną średnio 24 razy dziennie. Leśnicy alarmują, że obecny sezon jest wyjątkowo trudny. Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować edukację zdrowotną w szkołach. Jest środa, 5 sierpnia, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Przed nami kulminacja fali upałów. W większości regionów obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski, gdzie termometry mogą pokazać nawet 40 stopni. Cezary Jaszczyk.
4: Małopolska, Podkarpacie, Mazowsze, Lubelszczyzna i Ziemia Łódzka. To tu warunki mają być dziś najtrudniejsze. I nie ma co liczyć na to, że po upalnym dniu nadejdzie przyjemne ochłodzenie. Podkreśla Agnieszka Prasek z IMGW.
5: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
4: Miejscami mogą występować gwałtowne burze.
5: Po południu i wieczorem burze już będą rozwijać się w zachodniej Polsce. Stopniowo będą przemieszczać się w kierunku centrum. Mogą być gwałtowne z ulewnym deszczem, gradem i porwistym wiatrem.
4: Upały zaczną ustępować w piątek. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Blackout w Polsce na razie nam nie grozi, ocenia w rozmowie z TOK FM

0: wiceprezes Forum Energii Tobiasz Adamczewski. Polskie sieci elektroenergetyczne zdecydowały się wczoraj na tak zwane przywołanie na rynku mocy, które było sygnałem dla wytwórców prądu, że muszą być gotowi dostarczyć go więcej na wypadek wyższego zapotrzebowania oraz dla jego największych odbiorców, którzy na mocy stosownych umów musieli zapotrzebowanie na energię zredukować. Trudna sytuacja w energetyce wynika z wysokich temperatur i trudności z chłodzeniem elektrowni wodą z Wisły, a podobne problemy mają m.in. Węgrzy, Rumunii i Niemcy. O czym więcej, Tomasz Węska.
1: Dziś przed blackoutem ratuje nas rozbudowana w ostatnich latach fotowoltaika, przekonuje wiceszef Forum Energii Tobiasz Adamczewski i dodaje, że w polskiej energetyce mamy do czynienia z momentem kulminacyjnym.
2: Dopiero będą budowane magazyny energii, których brakuje obecnie w systemie. Budujemy nowe elektrownie gazowe, mają obieg zamknięty, więc tej wody będzie potrzeba mniej i to zagrożenie właśnie będzie mniejsze.
1: Równolegle powstają źródła odnawialne, czyli wspomniana fotowoltaika i farmy wiatrowe na Bałtyku, ale jeden problem pozostaje nierozwiązany.
2: To, czego nam na pewno brakuje oprócz magazynów energii, to też energetyki wiatrowej na lądzie. Potencjał jest duży, a to jest najtańszy sposób wytwarzania energii.
1: Z powodu niskiego poziomu wód Dunaju Węgrzy musieli ograniczyć moc elektrowni jądrowej w Paksu. W Rumunii Dacia i Ford czasowo zawiesiły produkcję samochodów, by zmniejszyć pobór prądu. W obydwu krajach wprowadzono ograniczenia w dostawie wody. Tomasz Pęskę, TOK FM.
0: O 7.20 gościem Tomasza Sekielskiego w poranku TOK FM będzie Grzegorz Anichimowski, prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W polskich lasach wybuchło 1300 pożarów więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Leśnicy alarmują, że obecny sezon pożarowy jest wyjątkowo trudny. Lasy płoną średnio 24 razy dziennie, a główną przyczyną większości zdarzeń pozostaje działalność człowieka. Nie pomagają także susza i wysokie temperatury, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
3: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. Niestety, 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka.
0: Na ochronę przeciwpożarową lasów Lasy Państwowe przeznaczają około 157 milionów złotych rocznie. Co najmniej 14 osób zginęło, a 27 zostało rannych w nocnych atakach Rosji na Kijów i obwód kijowski. Wybuchły liczne pożary, poinformowała Państwowa Służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy. Rosja w ostatnich tygodniach nasiliła ataki na ukraińską stolicę, dokonując ich prawie każdej nocy. Niezależnie od działań Trybunału Konstytucyjnego, edukacja zdrowotna będzie od września przedmiotem obowiązkowym. Tak Ministerstwo Edukacji odpowiada na wniosek Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Przemysława Czarnka zarówno sama edukacja zdrowotna, jak i jej nieobowiązkowa część dotycząca edukacji seksualnej stoją w sprzeczności z artykułem 18 Konstytucji, mówiącym o szczególnej ochronie instytucji rodziny.
4: Składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających zarówno obowiązkowość edukacji zdrowotnej, jak i sposób traktowania tego komponentu edukacji dotyczącej zdrowia seksualnego.
0: PiS chce, żeby Trybunał przed rozstrzygnięciem całej sprawy wydał zabezpieczenie tak, by te rozporządzenia nie mogły być stosowane od 1 września. Odpowiada na to wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
5: Wprowadzamy rozwiązanie, które ma prowadzić w szkole pokój, czyli fakt, że edukacja zdrowotna jest obowiązkowa w kwestiach związanych z bardzo wieloma tematami, które są niezbędne w dzisiejszych czasach uczniom, ale z drugiej strony ten komponent, który mógłby wzbudzać jakiekolwiek emocje, czyli związany ze zdrowiem seksualnym, jest w drugim przedmiocie, który jest ani nieobowiązkowy, ani nieoceniany.
0: Edukacja zdrowotna jest w planach lekcji szkół podstawowych w klasach 4-8 i szkół ponadpodstawowych. On był dziennikarstwem. Tak zmarłego wczoraj Andrzeja Morozowskiego wspominają jego przyjaciele ze stacji TVN24. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień, m.in. w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 69 lat.
6: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
0: Termometry pokażą dziś od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad samym morzem, tam od 24 do 28. Na północy zachodzi częściowo w centrum przelotny deszcz i burze lokalnie z gradem, no i silny wiatr przy tym wszystkim. Po południu burzowo również na Podhalu.
6: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Godzina 7.06, to jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, piąty dzień sierpnia 2026 roku. Program wydaje Jakub Żebrowski, realizuje Liwia Prądzyńska. Zanim Państwu powiem, kto w dzisiejszym programie i zanim dokonam przynajmniej krótkiego przeglądu prasy, chciałbym kilka słów powiedzieć od siebie o Andrzeju Morozowskim, który wczoraj zmarł po ciężkiej chorobie. Wciąż trudno jest mi pogodzić się z tym, że mówię o Andrzeju w czasie przeszłym. Wiele lat pracowaliśmy razem. Stworzyliśmy kilka wspólnych projektów dziennikarskich. Dużo mówi się od wczoraj o Andrzeju, o jego dziennikarskim kunszcie, o tym, jak znakomicie orientował się w polskiej polityce, jak potrafił po mistrzowsku prowadzić rozmowy z politykami. Dla mnie Andrzej pozostanie przede wszystkim uśmiechniętym, dobrym człowiekiem, który zawsze gotowy był pomóc innym. Będzie mi brakowało naszych dyskusji i sporów o politykę. Potrafiliśmy godzinami przekomarzać się na tematy polityczne i czasami tak dla zasady jeden był w kontrze do drugiego. Zresztą z tych właśnie naszych kłótni, w cudzysłowie, wziął się pierwszy nasz wspólny program w TVN-ie 24 Kuluary. Później było prześwietlenie. Później program Teraz My. Wiele wspólnie ujawnionych afer. Wiele wywiadów, które długo jeszcze będą pewnie pamiętane. Myślę, że brakuje i będzie brakowało takich osób jak Andrzej, które o dziennikarstwie myślały jak o zawodzie z misją. Andrzej był jedną z tych osób, które uczyły mnie zawodu. Poznaliśmy się w 95 roku, kiedy byłem szczawiem dziennikarskim i pojawiłem się w Sejmie. Andrzej już wówczas sprawozdawca parlamentarny z doświadczeniem, sprawozdawca Radia Z, przygarnął mnie. Wówczas w Sejmie było takie miejsce, które nazywało się Okrągłym Stolikiem. Przy nim siadali seniorzy dziennikarscy i my, młodzi dziennikarze, nawet nie śmieliśmy tam za bardzo podchodzić. A Andrzej któregoś razu zawołał mnie i powiedział: hej młody, chodź, pogadamy. I od tamtej pory byliśmy, mogę chyba powiedzieć, przyjaciółmi. Jeśli nawet nasze drogi po moim odejściu z TVN-u się rozeszły i rozluźniły, to zawsze z olbrzymią sympatią i radością spotykaliśmy się, aby podyskutować o polityce, o tym, co u nas w życiu prywatnym. Miał niewątpliwie genialny zmysł do analizowania sytuacji politycznej, do opowiadania o polityce. Miał olbrzymi dystans jednocześnie, bo sprawy polityki i życia politycznego w Polsce były jego pasją, ale miał też olbrzymi dystans do tego wszystkiego. I to, co jeszcze bym dodał, to mimo wielu dziennikarskich nagród i zaszczytów, które były jego udziałem, pozostał do końca bardzo skromnym człowiekiem, otwartym na innych. Będzie mi, ale myślę też Państwu, go bardzo brakowało. Żegnaj Andrzeju, żegnaj przyjacielu. Dziś w poranku, oczywiście, jak w co dzień, znakomici goście. o 7.20 Grzegorz Onichimowski, prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Czy grozi nam blackout? Czy kryzys na Węgrzech, na przykład na Węgrzech, czy Rumunii, przełoży się na sytuację w całej Europie Środkowo-Wschodniej? Krzysztof Paszyk będzie też naszym gościem, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe. Projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym. Tak, wrócił. Co chce osiągnąć PSL tym projektem i co w nim ma właściwie być? O godzinie 8 wicepremier, minister cyfryzacji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski. A jeśli chodzi o część komentatorską, to dziś Magdalena Kicińska, Press Club Polska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów oraz Magdalena Rigamonti, onet.pl. Patrzę na zegar i widzę, że jeszcze zdążę, chociażby z krótkim przeglądem prasy. Zacznę od tygodnika Polityka. Na okładce drużyna Drucha Mateusza, na niej bardzo udany fotomontaż, na którym widać Mateusza Morawieckiego i jego zuchów. Wśród nich między innymi poseł Terlecki. Taki trochę starszy zuch. Ale nie ten artykuł dotyczący analizy tego, co dalej z Morawieckim i co właściwie jego wyjście z PiS-u oznacza, przykuł moją uwagę, a tekst napisany przez Ewę Siedlecką, Bunt prokuratorów. Czy za brak spektakularnych procesów dotyczących ludzi poprzedniej władzy odpowiadają prokuratorzy? Czy już czekają na polityczną zmianę w 2027 roku i obawiają się odwetu ziobrystów? Tak sugerują obecnie rządzący, tłumacząc się z niepowodzeń w rozliczaniu PiS, pisze Ewa Siedlecka. Ile jednak z rozliczeniowych śledztw nie jest kończonych oskarżeniem lub umorzeniem, bo prokuratorzy boją się opinii publicznej lub władzy obecnej, czy tej, która po niej przyjdzie, i zamawiają wciąż nowe ekspertyzy, przesłuchują kolejnych świadków, mnożąc koszty postępowania, chociaż zebrany materiał wystarczy, by orzekać w tę lub w inną stronę. Śledztwa trwają latami, powinny trwać do 3 miesięcy, ale sądy bez problemu je przedłużają na pół roku, potem na następne pół i na następne. Taka inercja to chyba główny powód przewlekłości wszystkich śledztw, nie tylko rozliczeniowych i nie tylko teraz. I jeszcze nie znalazł się mądry, który by tę praktykę ukrócił, pisze Ewa Siedlecka. Kolejny powód przewlekania to oportunizm prokuratorów. Jest on od ponad 30 lat wpisany w konstrukcję prokuratury. Prokuratorzy wiedzą, że wraz ze zmianą władzy politycznej następuje wymiana kierownictwa prokurator wszystkich szczebli, łącznie z najwyższym, bo każdy prokurator generalny chce mieć kontrolę nad prokuraturą i śledztwami. Kariera prokuratora zależy w dużym stopniu od tego, na którego konia postawi i czy potrafi w odpowiednim czasie z niego zeskoczyć, by przesiąść się na następnego. Część prokuratorów się nie przesiada, godząc się z tym, że po kolejnej zmianie władzy trafi na boczny tor. Są oczywiście też tacy, którzy po prostu starają się rzetelnie pracować. Coraz bywa doceniane, a innym razem nie. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem, to był fragment artykułu Ewy Siedleckiej, więcej w tygodniku Polityka. Ja pamiętam, kiedyś rozmawiałem z jednym z ministrów sprawiedliwości i powiedział dość znamienne słowa, że większość prokuratorów ma kręgosłupy giętkie, jak się nazywają ci akrobaci, nie linoskoczek, no nieważne, mają bardzo giętkie kręgosłupy i właśnie są w stanie wyginać się to w lewo, to w prawo, w zależności od potrzeb. Ciekawe, czy kiedyś to się zmieni. Choć podejrzewam, że nie. Gazeta Wyborcza, a jednak Skłodowska na pierwszej stronie. Spór o nazwisko noblistki na banknotach euro. Jeśli Europejski Bank Centralny zdecyduje się na emisję nowych banknotów euro ze słynnymi Europejczykami, nazwisko polskiej noblistki będzie zapisane jako Maria Curie Skłodowska. Rozmawiałem o tej sprawie z szefową Europejskiego Banku Centralnego. Dogadaliśmy się w sprawie pisowni, mówi wyborczej minister Andrzej Domański. Trwający od ponad roku spór dotyczył tego, w jaki sposób zostanie zapisane jej nazwisko na banknocie. Początkowo Europejski Bank Centralny zamierzał wybrać formę Maria Curie. W taki sposób, z pominięciem jej polskiego, panieńskiego nazwiska, badaczka często funkcjonuje w popkulturze. Więcej o dyplomatycznej batalii, o Marię Skłodowską Curie w Gazecie Wyborczej. Dziennik Gazeta Prawna. Upał zabiera wodę przemysłowi i podgrzewa spór z Chinami. Dlaczego podgrzewa spór z Chinami? Upały sprawiają, że Europejczycy przychylniejszym okiem spoglądają na klimatyzację. Głównym beneficjentem nagłego boomu są Chiny, które dominują na światowym rynku urządzeń chłodzących. Dla kontrolowanych przez Pekin mediów to argument na rzecz tezy, że planowane przez Komisję Europejską zaostrzenie polityki handlowej to zły pomysł, który zaszkodzi zwykłym Europejczykom. Czy władze Chin chcą w ten sposób zasugerować, że wykorzystają klimatyzatory do ewentualnego kontruderzenia? Więcej w dzienniku Gazecie Prawnej. W dzienniku Gazecie Prawnej także Tarcza Wschód bez tajemnic. Postępy budowy Tarczy Wschód wzdłuż granicy z Rosją i Białorusią można obserwować za pośrednictwem ogólnodostępnego serwisu satelitarnego firmy Google. Widać tam rzędy jeży przeciwpancernych i rowy przeciwczołgowe. Przeciwnik, który widzi nasycenie terenu środkami obrony, nie będzie planował ataku. Mając skuteczną Tarczę Wschód, zmniejszamy prawdopodobieństwo ataku na Polskę, przekonuje generał Bogusław Pacek. Inaczej do jawności zbrojeń podeszli jednak sami Rosjanie, którzy w tym roku zaczęli usuwać ze swojego serwisu Yandex satelitarne zdjęcia obiektów wojskowych, szczególnie tych, które mają być przebudowane. Wcześniej także nasze Ministerstwo Obrony prosiło amerykańskiego giganta, by nie udostępniał w swoich serwisach zdjęć obiektów w trakcie modernizacji. Co zatem zobaczy przeciwnik? Na razie jedynie kilka kilometrów umocnień, choć armia zapewnia, że do końca roku przygotuje zabezpieczenia już na 200 kilometrach granicy. Więcej na ten temat w dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita jeszcze, pierwsza strona. Państwo kosztuje już 53 tysiące złotych na osobę. Na emerytury i renty wydajemy więcej niż łącznie na ochronę zdrowia, edukację i naukę, alarmuje Forum Obywatelskiego Rozwoju w swoim raporcie, do którego dotarła Rzeczpospolita. FOR zwraca uwagę, że niepokojąco rosną wydatki państwa w relacji do PKB. To więcej niż w krajach z rozbudowanym państwem opiekuńczym w Niemczech, Szwecji czy Danii. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. A już teraz informacje. Tok FM.
8: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 14 osób zginęło, a 27 zostało rannych w nocnych atakach Rosji na Kijów i obwód kijowski. W ukraińskiej stolicy słychać było serię głośnych wybuchów, wybuchło także wiele pożarów. Izrael odrzucił amerykański plan dla strefy gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu postawił warunek. Hamas musi całkowicie złożyć broń. Dopiero wtedy wojska Izraela zaczną wycofywać się ze strefy gazy. Amerykanie chcieliby działo się to jednocześnie. Alarm na polu polu golfowym Donalda Trumpa tuż przed wizytą prezydenta USA na jego polu w Los Angeles. Ochrona zatrzymała mężczyznę, który fotografował zabezpieczenia obiektu i miał przy sobie amunicję. W jego aucie oraz domu znaleziono broń, kamizelki kuloodporne i niepokojące notatki. Śledczy sprawdzają teraz, czy przygotowywał zamach na prezydenta. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX, a właściwie jej górna 13-metrowa część, dziś może uderzyć w powierzchnię Księżyca. Będzie lecieć z prędkością ponad 2 km na sekundę. Być może zdarzenie będzie widoczne z Ziemi przez teleskopy, ale nie ma takiej pewności. Teraz sport w Tok FM.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Amerykanki staną dziś na drodze naszych tenisistek do trzeciej rundy turnieju w Toronto. Magdalena French zagra z Jessicą Pegulą, a Magda Linety z Iwą Jowicz. W trzeciej rundzie jest już Iga Świątek, bo bez problemów pokonała wczoraj Czeszkę Sarę Bejlek do 0-3. Polka zmierzy się jutro ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. Gorzej w pierwszym meczu po kontuzji wypadła natomiast Maja Chwalińska. Przegrała wczoraj z Australijką Talią Gibson 5-7-1-6. Szwajcarka Marlen Reusser wygrała czwarty etap kobiecego Tour de France, jazdę indywidualną na czas z metą w Dijon i została liderką wyścigu. Na 13 pozycji została sklasyfikowana Katarzyna Niewiadoma, która na mecie przyznała, że czasówki nie są jej mocną stroną, ale z każdym rokiem radzi sobie na nich coraz lepiej.
11: Doświadczenie mi dużo pomaga, bo wcześniej na pewno popełniałam błędy, że po prostu się mocno rozgrzewałam, czy za dużo po prostu czasu spędzałam na rowerze, a teraz skupiam się na tym, żeby jak najmniej być cieplem, jak najmniej się schładzać i po prostu delikatna rozgrzewka i dać się wszystko na czasie.
10: Niewiadoma awansowała na 6 miejsce w klasyfikacji generalnej. Do prowadzącej Reusser traci 69 sekund. 5 polskich zespołów zagra o awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. Pierwszy do boju wyjdzie Górnik Zambrze, który już dziś wieczorem w Lidze Europy zmierzy się w Budapeszcie z Ferencvarosem. Otrząsnęliśmy się już po odpadnięciu z walki o Ligę Mistrzów, mówi kapitan zespołu Eryk Janża.
12: Nastroje są dobre, bardzo pozytywnie. Cieszymy się kolejnego meczu w Europie. Też mieliśmy cały tydzień, żeby się spokojnie przygotować na ten dwumecz. Także myślę, że jesteśmy w dobrej formie, mentalnie dobrze nastawiony na ten mecz.
10: A mecz Górnika dziś o 20.15, Lech Poznań z Klaksvik, Jagiellonia Białystok z Rangers FC, Raków Częstochowa z Hamarbi i GKS Katowice z Hapoelem Tel Awiw zagrają jutro. I jeszcze piłkarskie transfery, bo Wojciechowi Szczęsnemu ubył konkurent w Barcelonie. Trapiony w ostatnim czasie kontuzjami bramkarz Marc-André Ter Stegen został na rok wypożyczony do Ajaxu Amsterdam. Szczęsny będzie zatem pierwszym zmiennikiem Joana Garcia.
0: Przed nami jeszcze wyższe temperatury niż ostatnio. Najchłodniej na północnym wschodzie, tam 29 stopni, w centrum 36, 38 na południu, tam miejscami nawet 40. We wschodniej części Polski bardzo słonecznie i sucho, na zachodzie nad morzem i na Suwalszczyźnie możliwe przelotne deszcze i burze.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: 7.24 to jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a teraz łączymy się z Austrią i z prezesem zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorzem Onichimowskim. Dzień dobry, panie prezesie.
14: Dzień dobry.
13: Jaka temperatura w Austrii?
14: W Austrii pełne lato, ponad 30 stopni, nawet w tych miejscowościach, które są grubo powyżej 1000 metrów nad poziomem morza.
13: No to cieplutko. Raczej nie uciekł pan
14: niestety,
13: przed
14: upałem. Niestety. Muszę panu redaktorowi powiedzieć, że moje ulubione hobby to narciarstwo, ale bywam też bardzo często w górach latem. I ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu, w którym jestem. Bo te miejsca, które niedawno jeszcze, na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę. To jest rzeczywiście zmiana, która postępuje na naszych oczach.
13: To jest wstrząsające, prawda?
14: Tak, to jest nieprawdopodobne. Skala tego zjawiska jest nieprawdopodobna, no i efekty widzimy również w energetyce, bo rozumiem, że o tym będziemy
13: tak,
14: mówić.
13: Tak, oczywiście. Chciałem się dowiedzieć, czy grozi Polsce blackout?
14: Polsce nie grozi blackout, a w każdym razie nie bardziej dzisiaj grozi blackout niż w jakikolwiek inny dzień, bo blackout to jest zdarzenie techniczne, które na ogół występuje jako jako rezultat szeregu zdarzeń natury właśnie technicznej, awarii i tak dalej, i tak dalej. Innym jest blackout, a czym innym jest kwestia deficytu energii, który wynika na przykład z deficytu wody. I to jest zagrożenie, przed którym dzisiaj stoi cała Europa, akurat Polska w mniejszym stopniu niż inne kraje.
13: Dlaczego?
14: Po pierwsze dlatego, że nasze lato jak na razie nie było specjalnie łaskawe dla turystów i pomimo krótkich fali upałów były też dłuższe okresy z opadami. Więc stan naszych rzek, jakkolwiek dramatycznie niski, nie jest jeszcze historycznie niski. To po pierwsze. Po drugie, my jesteśmy dużo lepiej przygotowani do takich sytuacji. Między innymi dlatego, że w Polsce istnieje oprócz rynku energii tak zwany rynek mocy, na którym kontraktowana jest właśnie moc w systemie i zabezpieczamy sobie tym samym właśnie możliwość przywołania w każdym momencie do pracy tych jednostek, które nie są wykorzystywane na przykład przez grupy energetyczne ze względów ekonomicznych. I to żeśmy zrobili wczoraj na 2 godziny. To jest normalna praktyka, no ale oczywiście, ponieważ występuje dość, jest to zjawisko, które występuje dość rzadko, no to odbiło się szerokim echem.
13: Rozumiem, że to wygląda tak, że kiedy tej mocy brakuje, to pan bierze telefon, dzwoni do producenta energii i mówi, dopalcie nam tutaj jeszcze, tak?
14: Może nie dokładnie tak. Po pierwsze nie ja, tylko Krajowa Dyspozycja Mocy, czyli dyspozytorzy, którzy rzeczywiście zarządzają systemem. Po drugie, to jest ustawowo określone. Ustawa mówi, w jaki sposób my ten stan ogłaszamy i wtedy wszyscy ci, którzy mają z nami te tak zwane kontrakty mocowe, czyli płacimy im za dyspozycyjność, muszą udowodnić, że rzeczywiście są dyspozycyjni, czyli są w stanie nam do systemu dostarczyć odpowiednią moc. No i przy takim stanie wód, jaki jest teraz w Polsce, z tym bywają pewne problemy, szczególnie w 2 elektrowniach Połaniec i Kozienice, no nad naszą piękną Wisłą, która po prostu jest za ciepła i warunki hydrologiczne są takie, że nie bardzo można stamtąd pobierać i podgrzewać jeszcze bardziej wodę. Więc to są kwestie oczywiście środowiskowe, ale radzimy sobie i z tym, i z tą sprawą.
13: Czy dobrą alternatywą dla tych elektrowni węglowych, które właśnie też wymagają chłodzenia, będą elektrownie atomowe? Bo jak na razie wiemy, lokalizacja nad morzem, czyli dostęp do wody morskiej ma być tym, co zapewni, że nie, na przykład nie będzie nam groziło to, co obecnie dzieje się na Węgrzech, gdzie wczoraj no, niemal doszło do całkowitego wyłączenia węgierskiej, jedynej zresztą elektrowni atomowej.
14: No tak, rzeczywiście i projektując polską elektrownię jądrową, myśleliśmy właśnie o tym, dlatego ona jest ulokowana nad morzem. Natomiast w dużo większym stopniu ratuje nas odnawialne źródła energii, głównie fotowoltaika, bo jeśli na przykład powrócimy do jedynego w historii najnowszej Polski, oczywiście nie mówię o PRL-u, ale w historii najnowszej Polski sytuacji, kiedy musieliśmy ograniczyć zużycie energii elektrycznej przez odbiorców końcowych, czyli ogłosić tak zwany 20 stopień zasilania, to było w 2015 roku, w sytuacji podobnej jak dziś. Tyle, że nie mieliśmy fotowoltaiki, która dzisiaj tak naprawdę od świtu do zmierzchu daje nam większość energii, która jest potrzebna w systemie. I dlatego nasz problem, zarówno polski, jak i problem europejski, zaczyna się w tej chwili kurczyć tylko do tych kilku godzin pomiędzy zmierzchem, no a naszym obniżeniem naszej aktywności, czyli po prostu między na przykład godziną 17, 18, a godziną 20, 21. To są te godziny krytyczne dla wszystkich systemów europejskich, bo nie ma już słońca, a jeszcze potrzebujemy energii.
13: Jeśli chodzi o
7: Teoretycznie, jeśli właśnie jest problem z tą mocą, to jak rozumiem, najpierw, gdyby do tego dochodziło, to najpierw ograniczony jest pobór mocy w zakładach przemysłowych, prawda? Nie w domach, w mieszkaniach.
14: Oczywiście, i to są jakby dwie kategorie. Pierwsza to jest tak zwany DSR, czyli to są zakłady pracy, które same zadeklarowały nam i otrzymują za to wynagrodzenie, że w sytuacji napiętej w systemie mogą ograniczać swoje zużycie energii elektrycznej. Oni też są elementem tego rynku mocy. Czyli tutaj nikogo do niczego nie zmuszamy, po prostu taki mechanizm, za który oni są wynagradzani, wchodzi w grę i chociażby właśnie w dniu wczorajszym około 1000 megawatów w ten sposób za ograniczenia popytu nastąpiło i dzięki temu też ta sytuacja w systemie dla nas była znacznie bardziej korzystna. I to jest jeden element. Drugi element to są te słynne stopnie zasilania i one faktycznie, tak jak pan redaktor mówi, nie dotyczą gospodarstw domowych, one dotyczą wyłącznie dużych odbiorców energii, którzy muszą ograniczyć swoje zużycie, ale od tego jesteśmy jeszcze daleko.
7: Choć dzisiaj mówimy o tym problemie z energią elektryczną w Europie, przede wszystkim pewnie za sprawą tego, co dzieje się na Węgrzech, to zdaje się, że w Polsce takim krytyczny moment to jednak w tym roku to była zima, a nie lato.
14: Nie. To nie był też krytyczny moment, bo trzeba sobie powiedzieć, że przez ostatnie lata uczyniliśmy bardzo dużo, żeby ten system stał się bezpieczniejszy. Między innymi właśnie udało nam się przedłużyć funkcjonowanie tego rynku mocy o kolejne lata do 2028 roku, także w odniesieniu do starszych bloków węglowych. Budujemy już też w różnej fazie, to jest około 9000 megawatów nowej mocy, właśnie dzięki rynkowi mocy. I w tym roku, w styczniu, kiedy mieliśmy temperatury około minus 30 stopni, no polski system elektroenergetyczny spisał się znakomicie, bo wtedy, kiedy było najwyższe zapotrzebowanie w systemie w historii, myśmy sprzedawali energię za granicę, eksportowaliśmy energię, co pokazuje właśnie możliwości naszego systemu. Nieźle na tym zarabialiśmy.
7: Stajemy się potęgą?
14: Nie, aż tak to nie, ale stajemy się, powiedzmy, takim przewidywalnym partnerem, jeśli chodzi o energetykę, i w miarę dobrze się spisującym. U nas w tej chwili większym kłopotem czasami bywa nadmiar energii elektrycznej, wynikający z tego, że źródła odnawialne jeszcze nie są tak dobrze uregulowane prawnie, jeśli chodzi o planowanie pracy. Czasami mamy po prostu nadmiar bogactwa niż deficyt. Przynajmniej na razie ten deficyt nam nie grozi. Chociaż oczywiście, jak wszyscy ludzie, lubimy się straszyć i dużo jest mowy na temat potencjalnych deficytów. My jesteśmy dosyć spokojni, jeśli chodzi o najbliższe lata. Może z wyjątkiem takiego krótkiego okresu między rokiem 28 a 30, kiedy z jednej strony kończy nam się już właśnie ten słynny rynek mocy w odniesieniu do węglowych elektrowni, a jeszcze nie będą zbudowane wszystkie te planowane bloki gazowe. Ten krótki okres musimy jakoś przejść, rozmawiamy na ten temat z grupami energetycznymi, rozmawiamy także w Brukseli, rząd rozmawia na temat pewnego mechanizmu, który pozwoli nam jeszcze przedłużyć życie części tych najstarszych bloków węglowych.
7: Panie prezesie, co by oznaczało dla Europy, jeśli na Węgrzech byłaby jednak wyłączona ta elektrownia jądrowa?
14: Ona de facto już jest wyłączona.
7: Tu się mówi o paru dniach, prawda?
14: No mówi się o paru dniach. To byłby przede wszystkim dramat dla Węgier, bo to jest bardzo duży producent. To jest niewielki kraj. Będziemy pomagać i oczywiście eksport na Węgry cały czas idzie, dlatego ceny energii elektrycznej w Europie są bardzo wysokie w tych kontraktach importowych i eksportowych. Znowu podkreślę, tylko w bardzo niewielkim okresie czasu, prawda, tego wieczoru. Bo na Węgrzech jest też bardzo dużo fotowoltaiki. I te wysokie ceny oczywiście powodują, że z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia polskiego systemu, no, nasze możliwości importowe są dosyć ograniczone, dlatego że nie chcemy kupować aż tak drogo.
13: Bardzo dziękuję. Grzegorz Onichimowski, prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, był naszym gościem. Wszystkiego dobrego.
14: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
13: A teraz informacje TOK FM.
15: Autopromocja. Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
16: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
15: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
16: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA, proweniencji katolickiej, należy do Opus Dei.
15: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
17: Autopromocja. Reklama.
18: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
19: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jakobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Polsce blackout nie grozi dziś bardziej niż w jakimkolwiek inny dzień. Uspokaja prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski. Jak wyjaśniał w poranku TOK FM, tego typu zdarzenie jest najczęściej rezultatem awarii.
10: Czym innym jest blackout, a czym innym jest kwestia deficytu energii, który wynika na przykład z deficytu wody. I to jest zagrożenie, przed którym dzisiaj stoi cała Europa. Akurat Polska w mniejszym stopniu niż inne kraje. Stan naszych rzek, jakkolwiek dramatycznie niski, nie jest jeszcze historycznie niski.
9: Polską energetykę w kryzysowej sytuacji może też ratować tak zwany rynek mocy, czyli możliwość przywołania jednostek wytwarzających energię, które na co dzień nie są wykorzystywane. PSE zdecydowały się sięgnąć po to rozwiązanie wczoraj między 17 a 19. Z powodu niskiego poziomu wód Dunaju Węgrzy ograniczyli moc elektrowni jądrowej w Pakszu, a w Rumunii Dacia i Ford czasowo zawiesiły produkcję samochodów, by zmniejszyć pobór prądu. Lekarze coraz częściej skarżą się na hejt i akty nienawiści. Jak podkreśla wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Lidia Stopyra, na pojedynczych aferach dotyczących m.in. gigantycznych zarobków niektórych medyków cierpi dziś całe środowisko.
11: W tych warunkach, jakie teraz powstały, no niestety wszyscy jesteśmy traktowani, jakbyśmy nic nie wiedzieli, oszukiwali, nastawieni byli tylko na kasę. To jest szalenie niesprawiedliwe.
9: Lekarze podkreślają, że na rosnącej nieufności tracą przede wszystkim pacjenci. Plastikowe butelki, opakowania po jedzeniu, a nawet odpady budowlane trafiają na tereny, które powinny pozostać naturalne. Leśnicy przypominają, że sprzątanie lasów kosztuje miliony złotych rocznie, a Lasy Państwowe przypominają o corocznej akcji Zabierz piątkę z lasu. Szymon Kępka.
12: Chodzi o to, by zebrać kilka znalezionych odpadów i wynieść je z lasu, a potem mamy już efekt kuli śniegowej, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
13: Warto też nawet zabrać więcej, czyli taka zasada Zabierz pięć z lasu przy okazji. Pewno te środowiska.
7: środowisko nasze leśne będzie jeszcze piękniejsze.
12: Śmieci zagrażają zwierzętom i zwiększają ryzyko pożarów, szczególnie w okresach suszy, a za zaśmiecanie lasu może czekać nas mandat 500 zł lub grzywna do 5 tysięcy.
7: W zeszłym roku to było 744 tysiące metrów sześciennych odpadów, co niestety było też kosztowne zebranie tych śmieci, bo obowiązkiem naszym jako zarządcy lasu jest zbieranie śmieci.
12: Lasy Państwowe za wywożoną co roku górę odpadów z lasów płacą 30 milionów złotych, a to równowartość kilkunastu karetek albo wozów strażackich. Szymon Kępka, TOK FM.
9: Na północy, zachodzie i częściowo w centrum przelotne deszcz i burze, lokalnie z gradem, po południu burzowo, także na Podhalu. Na termometrach od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam od 24 do 28 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Godzina 7.43, to jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studiu Krzysztof Paszyk, poseł i przewodniczący klubu parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Dzień dobry, panie pośle.
14: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
13: Jak pan znosi upały?
14: No i jest niełatwo, ale to już jest któryś miesiąc doświadczania nas przez aurę. Myślę, że jak do wszystkiego jesteśmy się w stanie przyzwyczaić.
13: Ja tutaj państwu powiem, że pan poseł jest w garniturze i to ciemnym garniturze. Ja sobie założyłem tylko koszulkę polo na dziś i powiem, że patrzę na pana z pełnym podziwem, jak pan dzisiaj tak będzie występował. Kurczę, nie zazdroszczę.
14: Ułatwia klimatyzowane studio na tym etapie.
13: Na tym etapie tak, ale trzeba będzie się przemieszczać pewnie.
14: W Sejmie będzie trudniej.
13: No właśnie, bo wydawałoby się, że wakacje są parlamentarne. Co pan w ogóle w Warszawie robi?
14: Moja krótka kariera parlamentarna już niejedne pamięta wakacje, ale przyznaję, że ten sezon nie będzie chyba specjalnie spokojny ani
13: ogórkowy.
14: Ani ogórkowy. Raczej nastawiamy się na to, że ta atmosfera już przedwyborcza chyba i rozpoczynającej się kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami zaczyna się wszystkim udzielać.
13: No to co tam knują posłowie PSL-u, że pan jest na miejscu?
14: Posłowie PSL-u akurat nic nie knują.
13: To co pan knuje?
14: Myślę, że ja, ale i moje koleżanki i koledzy przede wszystkim koncentrujemy się na aktywnościach i tych regionalnych. Wczoraj z wiceministrem Stanisławem Bukowcem chociażby wizytowaliśmy w mojej rodzinnej Wielkopolsce i moich rodzinnych obornikach wielkopolskich bardzo daleko zaawansowane inwestycje infrastrukturalne, pokazujące, że jest dynamika i rozmach, jeśli chodzi o te inwestycje, ale myślę, że w wielu innych obszarach będziemy też pokazywali to, co udało nam się w energetyce, w obronie, w rolnictwie zrobić, bo to są nasze wiodące obszary.
13: No, już słyszę, nie zdradzi pan.
14: Mało spektakularni w tym będziemy, ale raczej skupiamy się na pokazaniu tego, co było przedmiotem naszej pracy. Natomiast no, u innych już ta aktywność inne przynosi formy. No, jak słyszę pana Mateusza Morawieckiego, który polską grupę zbrojeniową chce likwidować w ramach swoich złotych myśli nowego ruchu, który uruchamia, ruchu bazującego na osobach, które odeszły z PiSu, to powiem szczerze, że zdumienie ogarnia.
13: Miał 6 lat, żeby...
14: I chyba czar prysł tej nowej jakości, tej przewidywalności, którą miał wnosić do polskiej polityki. Tutaj z pewnością można się chyba, będzie panie redaktorze, spodziewać wielu zaskoczeń, jeszcze niekoniecznie dobrych, tak jak to wczoraj.
13: Wróciło do Sejmu. Wrócił do Sejmu projekt dotyczący wychowania patriotycznego. To jest projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego. O co w ogóle w tym chodzi? Bo to tak brzmi ciężko. Wychowanie patriotyczne?
14: Być może. Wielkie zadanie przed nami, klubu parlamentarnego PSL, który zaproponował ten projekt, aby to wytłumaczyć, co legło u podstaw takiego projektu. My wyszliśmy, panie redaktorze, z założenia, że czasy mamy niezwykle trudne, pełne wyzwań, pełne zagrożeń i my musimy wrócić do czegoś, co kiedyś nazwano słusznie patriotyzmem czasu pokoju. Czyli powoli takiego kształtowania, uczenia młodych ludzi, aby byli świadomi po pierwsze wyzwań, zagrożeń, które niosą te czasy. One się różnią od tego, co nasze pokolenie, pana redaktora, pewnie mnie nieco młodszego, z czym się zmierzało. Potrzeba uczyć w związku z tym współpracy, potrzeba uczyć tego, co to jest wspólnota narodowa i po co tworzymy wspólnotę. Nie tylko dla samej siebie, ale po to właśnie, żeby tworzyć pewną odporność. Potrzeba też zwrócić uwagę, co to jest patriotyzm gospodarczy i co to jest i jaką funkcją jest też silna gospodarka naszego kraju, bo też tam w ramach tego wychowania zwracamy uwagę, aby pokazywać sukces polskich przedsiębiorców, sukces polskiej gospodarki i to, co wnosi, aby też przeciwdziałać.
13: A co to ma być, propaganda, propaganda sukcesu?
14: Chociażby w ramach tego patriotyzmu gospodarczego trzeba raz na zawsze rozprawić się z tezą, która była popularna w czasach mojej młodości, że kapitał nie ma narodowości. Nie, to nie ma być propaganda sukcesu, tylko kształtowanie, pokazywanie, co te obszary, o których powiedziałem, wnoszą i na ile one są potrzebne dzisiaj, aby budować silną, bezpieczną Polskę, bo ciągle to powiedzenie, że takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży wychowanie, naszym zdaniem, najstarszej partii politycznej w kraju, która ma to historyczne doświadczenie różnych czasów, różnych epok, różnych wyzwań, jest dzisiaj istotne.
13: Tam jest, między innymi ma być zapisane obowiązkowe wycieczki do miejsc związanych z historią Polski i kultury polskiej, dziedzictwa historycznego, ale też na przykład tworzenie szkolnych klubów inżynierskich. O co tutaj chodzi?
14: Wspólnie z ekspertami zwróciliśmy uwagę, że w systemie edukacji uciekają gdzieś te przedmioty, te dziedziny, które są bardzo istotne potem z punktu widzenia nowoczesnej gospodarki, budowania nowoczesnych technologii, tego wszystkiego, co dzisiaj jest codziennością i co będzie stanowiło wyzwania z nowoczesnymi technologiami, chociażby, bo to na matematyce, na informatyce, na fizyce dzisiaj opierają się nowoczesne technologie. Tego też w polskiej szkole nie powinno brakować. Tu nie ma nic, panie redaktorze, co by można jakimś drugim dnem ukrytym, czymś, co jest niebezpieczne dla młodych ludzi. Nie, wyselekcjonowaliśmy bardzo jasne, oczywiste obszary, które dobrze jakby w polskiej szkole się na poszczególnych etapach, na które oczywiście młodzi ludzie będą gotowi, pojawiło. Też oczywiście...
13: A ministra Nowacka jest za już?
14: Pracowaliśmy przez ostatnie miesiące. Myślę, że też miałem kilka dni temu zarzut, ojej, a to tak długo minęło, odkąd projekt miał dróg poselski, a teraz dopiero nad tym pracujecie. Wykorzystaliśmy ten czas, żeby szukać kompromisu. Właśnie z panią minister Barbarą Nowacką, której bardzo dziękuję za tą otwartość na kompromis, i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Tu wiceminister Henryk Kiepura z PSL-u też odegrał bardzo ważną rolę. Udało się ten kompromis utrzeć. Mamy uzgodniony pewien właśnie pakiet rozwiązań, które będziemy chcieli, aby po wakacjach sejmowych szybko stały się obowiązującym.
13: Koalicja w całości popiera ten projekt?
14: Nie wyczułem na posiedzeniu Komisji Edukacji, aby był jakiś problem tutaj koalicyjny. Były niektóre przegięte, zupełnie podszyte jakimś politykierstwem wypowiedzi posłów opozycji, ale...
13: Ale jeśli chodzi o koalicję, rozumiem, że jest...
14: Jeśli chodzi o koalicję, jestem spokojny, ale muszę powiedzieć też, panie redaktorze, że głosy przedstawicielek i przedstawicieli opozycji też wskazywały, że jest wola. Oczywiście były różne tam sugestie, zastrzeżenia, natomiast jest wola, aby takie rozwiązania przygotować.
13: Jak pan ocenia ostatnie ułaskawienia prezydenta Karola Nawrockiego?
14: Znaczy, zwłaszcza duże kontrowersje i widzę, że nie tylko u mnie, nie tylko u przedstawicieli świata prawniczego, ale też u obywateli budzi ułaskawienie jednego z kibiców stołecznego klubu który nazywa się Legia Warszawa, to jest, myślę, zły sygnał. No, prezydent nie powinien jednak, mając oczywiście, i tu przyznaję, nie będę jakoś polemizował z uprawnieniami, które w tym względzie, ale też każde ułaskawienie dotyczące osoby kontrowersyjnej, na której ciążą poważne zarzuty, no, jest pewnym sygnałem, który odczytuje jako niekoniecznie sygnałem w dobrą stronę, sprzyjającym takiemu poczuciu też sprawiedliwości, no, które powinien prezydent budować. To nie buduje.
13: Nie uważa pan, że kiedy mamy wymiar sprawiedliwości kilkuinstancyjny, coś takiego jak ułaskawienie, to jest jednak przeżytek i że dawanie takich uprawnień jednej osobie. Zresztą mieliśmy w historii przykłady wykorzystywania politycznego tych ułaskawień, bo mówimy tutaj teraz o Kibolu, który został ułaskawiony, ale w przeszłości czy to Andrzej Duda, ale też Aleksander Kwaśniewski mieli na swoim koncie bardzo kontrowersyjne ułaskawienia kolegów partyjnych. Czy nie należałoby zrezygnować w ogóle z tej formy?
14: Instytucja ułaskawienia jest obecna w porządkach prawnych wielu krajów europejskich z dużo bardziej ustabilizowanymi demokracjami niż Polska, z dużo bardziej dojrzałymi demokracjami niż polska demokracja, którą ciągle od kilkudziesięciu lat budujemy. Natomiast moim osobistym zdaniem to wszystko zależy od podejścia osoby, która stosuje prawo łaski, ułaskawienie. Odpowiedzialne jej stosowanie, myślę, że nie budzi kontrowersji u większości Polek, Polaków. Natomiast zawsze, kiedy pojawia się ta instytucja wobec osoby budzącej poważne kontrowersje, bo w zestawieniu mamy niesłusznie skazanego Polaka, który przesiedział kilkadziesiąt lat, więc wydaje się, że to jest instytucja na takie sytuacje, tak? Kiedy są wyjątkowe, osobiste okoliczności dotyczące osoby skazanej, albo okoliczności, które wychodzą po latach i stawiają wielki znak zapytania, czy to skazanie było rzeczywiście słuszne. Wówczas nie ma większego problemu i myślę, że gdybyśmy jakiś sondaż opinii zrobili, też niewielu będzie miało wobec tej instytucji zastrzeżenia. Natomiast tu jest ewidentnie problem, instrumentalne wykorzystanie do środowiska, z którym pan prezydent się ciągle bardzo chce utożsamiać, identyfikować. To będzie niestety, skutek tego będzie taki, że to zaufanie, uznanie dla tej instytucji będzie, i tu się w pełni zgodzę z panem redaktorem, malało.
13: Dzisiaj Super Ekspres donosi, że Paweł Kukiz ma zasilić szeregi klubu Rozwój Plus, wyzdrowieje i dołączy do Morawieckiego, bo poseł Kukiz ma problem z ręką, spadł z drabiny podczas zbierania wiśni. Ale wszystko wskazuje na to, że dołączy do Mateusza Morawieckiego. No, kiedyś koalicjant PSL-u.
14: Był dawno temu taki krótki czas współpracy, ale już wtedy przekonaliśmy się, że Paweł Kukiz dość zmiennym bywa, jeśli chodzi o swoje zapatrywanie na polityczne sojusze. Oczywiście zrobi jak uzna. Każdy ma w tym względzie swobodę wyboru. Natomiast jeśli Mateusz Morawiecki będzie

0: tle ważnej kwestii, która wymagała naprawdę sporu wysiłków na poziomie europejskim, tutaj ukłon w stronę premiera Tuska, na poziomie krajowym, jeśli chodzi o połączenie wielu elementów, ukłony dla ministra Kosiniaka-Kamysza, dla minister Sobkowiak-Czarnecki. I teraz ktoś, kto aspiruje do miana człowieka, który ma wnieść nową jakość do polskiej polityki, takie rzeczy opowiada, to myślę, że Paweł Kukiz też dzisiaj bardzo mocno zwątpił, drapie się po głowie, co tak naprawdę się z Morawieckim dzieje.
1: Bardzo krótko, proszę, bo kończy się nam czas. Wyobraża pan sobie w ogóle sytuację, w której to PSL staje się koalicjantem Morawieckiego?
0: Absolutnie sobie takiej sytuacji nie wyobrażam. Nie ma możliwości, aby środowisko tworzące koalicję dzisiaj z głównym krytykantem tej koalicji zawierało jakiekolwiek sojusze. Także dementuję z pełną odpowiedzialnością. Nie ma takiej perspektywy.
1: Bardzo dziękuję. Krzysztof Paszyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzecia Droga.
0: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
1: A teraz informacje TOK FM.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jakobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
2: masz. Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Środa, 5 sierpnia, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. To nie będzie propaganda sukcesu, tak o ustawie o wychowaniu patriotycznym mówił w poranku TOK FM Krzysztof Paszyk, szef Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Projekt ustawy, który nadal budzi wątpliwości, wrócił do prac parlamentarnych po blisko 2 latach od jego przedstawienia. Zakłada m.in. obowiązkowe wycieczki do miejsc związanych z historią Polski. Co najmniej 14 osób zginęło, a 27 zostało rannych w nocnych atakach Rosji na Kijów i obwód kijowski. W ukraińskiej stolicy słychać było serię głośnych wybuchów. Wybuchło wiele pożarów. Trwają akcje ratunkowe m.in. w rejonie browarskim, tuż za wschodnimi rogatkami Kijowa, i w rejonie buczańskim na zachód od stolicy. Prezydent Donald Trump zapewnia, że cieśnina Ormus zostanie ponownie otwarta bardzo szybko. W przeciwnym razie Iran zostanie bardzo mocno uderzony. Zasugerował, że porozumienie może zostać osiągnięte do jutra. W reakcji na te zapowiedzi ropa naftowa na światowych rynkach tanieje. Baryłka kosztuje dziś poniżej $80. Kolejne informacje w TOK FM o 8.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
8: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
9: Przed nami kulminacja fali upałów. Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia obowiązują w południowej, wschodniej i środkowej części kraju. Termometry mogą dziś wskazać nawet 40 stopni. Najgoręcej będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu. Od zachodniej granicy do Kujaw spodziewane są także gwałtowne burze z gradem i wiatrem, który będzie przekraczał 100 km na godzinę.
10: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do

0: monitorowania glikemii Freestyle Libre 2. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Godzina 8:02, to jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio wicepremier, minister cyfryzacji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski. Dzień dobry, panie premierze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Ja tylko powiem, że można nas nie tylko słuchać, ale można też nas oglądać na YouTubie, na kanale TOK FM. Tutaj zanim Państwo nas usłyszeli, zaczęliśmy prowadzić z panem premierem taką wspominkową trochę rozmowę o Andrzeju Morozowskim i pan premier no bardzo dobrze wspomina Andrzeja. Co pan najbardziej zapamięta, jeśli chodzi o Andrzeja Morozowskiego?
2: Że bez względu, czy się zgadzałeś z panem redaktorem Morozowskim, czy się nie zgadzałeś, to się szanował. To był człowiek, który szanował drugiego człowieka. Oczywiście prowadził rozmowy ostro i też pokazywał błędy w tym politycznym rozumowaniu, które czasami wydaje się nam politykom proste, a rolą redaktora jest szukać tej odpowiedzi na najbardziej irytujące albo trudne pytania. Ale ja mam dobre wspomnienia z człowiekiem, który lubił ludzi. I tak będę wspominał pana redaktora Andrzeja. Zresztą też był tym redaktorem, tym dziennikarzem, tym prowadzącym, który dawał szansę młodym politykom. I ja pamiętam, że byłem jednym z tych, którzy te programy, do których pierwszych zacząłem chodzić, uczęszczać, to były programy Andrzeja Morozowskiego. I to zawsze dawało takie poczucie, że jest człowiekiem, który widzi w polityku drugiego człowieka. To nie jest częste. Więc to wspomnienie jest takie bardzo mocne i pewnie na lata zostanie.
1: Panie premierze, mieliśmy ostatnio trochę zamieszania w związku z alarmem, który był, którego nie było. Mówię o tej rakiecie. Alarm był, ale nie wszędzie się.
2: Tak.
1: I tam tłumaczono między innymi, że czynnik ludzki sprawił to, że nie wszędzie zawyły syreny ostrzegające przed rosyjską rakietą, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną, ostatecznie w ogóle na terenie Polski spadła. Co musi się zmienić, żeby te systemy, żeby wykluczyć ten czynnik ludzki? Da się w ogóle wykluczyć w tych systemach ostrzegania właśnie kwestię tego, że ktoś jest zaspany albo nie do końca zrozumiał, co się dzieje?
2: Systemy alarmowe muszą działać tak, żeby każdy obywatel wiedział, jak działają i co oznaczają. I to jest rola państwa i nie można uciekać od tej odpowiedzialności. Jeżeli w tym przypadku konkretnym gdzieś nie zawyła syrena, czynnik ludzki, bo to rozumiem, że samorządowiec pytał samorządowca, czy na pewno włączyć syrenę, to trzeba wyeliminować. Ja wczoraj rozmawiałem z panem ministrem Leśniakiewiczem, wiceszefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Już rozpoczęli procedury przeglądu w taki sposób, żeby nie zdarzały się sytuacje, które mogłyby budzić wątpliwości. Po pierwsze, dotyczące włączania sygnałów alarmowych, bo jak syrena wyje, no to ona jest najszybszym elementem powiadamienia i jeżeli włącza się ten sygnał modulowany, też państwa wszystkich poedukuje przez sekundę, pan aktor pozwoli. Sygnał modulowany to znaczy taki zmieniający się przez 3 minuty i jest zagrożenie. Stały jest odwołanie zagrożenia. Warto to pamiętać, bo przez lata też moje pokolenie się trochę o tym nie uczyło i to gdzieś tam uciekło. Ale z drugiej strony powinny być powiadomienia, które przychodzą i mówią, dlaczego ta syrena wyje. Po to, żeby można było mieć taki wewnętrzny spokój, czy to dotyczy miejsca, w którym mieszkam, coś się dzieje, jak powinniśmy zwracać uwagę na nie i dlatego SMS-y nie zawsze skutkują te informacje z RCB, że w czasie rzeczywistym posiadamy tą wiedzę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że SMS-y są też kolejkowane, to znaczy one jak zadany jest do wysłania, czyli zaplanowany do wysłania, czyli jest po prostu wysłany, to nie wszyscy go dostają w tym samym czasie, a to też jest ważne.
1: No ale jak można zmienić? Bo też ja słyszałem, że to jest przestarzały system, ten SMS-owy.
2: Ja jestem zwolennikiem tego, też wczoraj z panem ministrem o tym rozmawialiśmy, wprowadzenia powiadomienia takiego na telefon, gdzie telefon ci cały alarmuje, z angielskiego nazywano call broadcastem, czyli możliwością wysyłania informacji, która będzie dawała tą szansę, że szybko jesteśmy poinformowani. I uważam, że MSW w tym kierunku powinno działać, a Ministerstwo Cyfryzacji będzie pomagało, bo to jest dobra metoda. To znaczy, skoro ona sprawdza się w kilku państwach, sprawdza się na Ukrainie, no to my powinniśmy też kierunek takiego szybkiego powiadamienia mieć po to, żeby obywatel, nawet za cenę tego, że będzie wybudzony, tym alarmem w nocy.
1: Też, chyba o to chodzi.
2: Tak, tylko też słyszałem głosy, czy na pewno syreny muszą być wszędzie, bo to może kierować, tylko myślę, że to też jest domena wojska. Nie wiadomo w pierwszej sekundzie, gdzie dokładnie będzie to zagrożenie. To jest czasami kilka powiatów, to są dziesiątki, a czasami setki tysięcy ludzi. I wyobrażam sobie też, kiedy ten system by zaczął działać, że przyjdą z drugiej strony zapytania. Czy na pewno u wszystkich musi to tak być, bo dzieci, bo noc, bo sytuacje kryzysowe. Ale w tym wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę. My jesteśmy w czasie wojennym na Ukrainie i przedwojennym w Polsce i albo nauczymy się żyć z zagrożeniem i mamy świadomość, że to coś ważnego, co się dzieje, musi być w naszej głowie też poukładane jako wiedza i umiejętność poradzenia sobie z tą sytuacją, albo wszyscy będziemy błądzili i chodzili w takim przekonaniu, że się nic nie stanie w Polsce. No nie no, wlatująca rakieta, która może spaść na dom i która nawet jak będzie zestrzelona, to może też spaść jej szczątki na dom. No to jest krytyczna sytuacja, bo może kosztować życie kogoś i w tej sprawie państwo musi bezwzględnie mocno działać.
1: Kiedy te wyjące, w cudzysłowie, telefony, ten system może być uruchomiony?
2: Chciałbym, żeby im szybciej, tym lepiej, ale pewnie trzeba na to chwilę czasu.
1: Ale chwila to miesiąc, dwa, trzy, cztery?
2: Dokładnie odpowiem na to pytanie, no bo ten projekt też gdzie indziej jest prowadzony. Uważam, że jeżeli byśmy się wyrobili w tym roku, byłoby bardzo dobrze, ale też ta perspektywa potrzeby zainstalowania całego procesu w MSW chwilę może potrwać.
1: Jak obecnie wygląda kwestia bezpieczeństwa tego cybernetycznego? Pamiętam, rozmawialiśmy w zeszłym roku, pan mówił wówczas już o tym, że właściwie Polska jest na wojnie tej cybernetycznej z Rosją. Powtarzał to pan później w wielu też wywiadach. Jaka jest obecnie sytuacja?
2: No, ta wojna trwa, to znaczy Rosjanie w sposób zorganizowany, mocny, a przede wszystkim celowy chcą destabilizować sytuację w cyberprzestrzeni w Polsce. Atakują infrastrukturę krytyczną, atakują różnego rodzaju nasze służby po to, żeby pozyskiwać wiedzę, ale też atakować, sabotażować działania systemów po to, żeby gdzieś nie było wody, czy żeby doprowadzać do sytuacji przesilenia, jeżeli chodzi o energetykę. Ale coraz częściej też te operacje wpływu postępują, to znaczy mamy do czynienia z dezinformacją celowo zaplanowaną, botami różnego rodzaju i trollami, które w Polsce w sytuacjach krytycznych pojawiają się i swoją narrację, tą kremlowską, proputinowską, szczepią w Polsce, w polskich głowach. I to jest dzisiaj jedno z największych zadań, nad którym pracujemy, to znaczy przygotowanie bardzo takiego spójnego systemu przeciwdziałania do walki z dezinformacją. I to jest dla mnie dzisiaj kluczowy obszar. No mamy też coraz więcej działających przestępców. O tym też nie trzeba gdzieś zapominać. No ataki dzisiaj na WhatsApp to jest coś, co chciałbym przestrzec naszych wszystkich słuchaczy. Można w prosty sposób dzisiaj, nie stosując podstawowych zasad higieny cyfrowej, kliknąć w jakiś link albo doprowadzić do przejęcia swojego WhatsAppa, innego komunikatora również, bo o Signalu też takie rekomendacje wydawałem i po prostu albo państwo zainfekujecie inne telefony, bo roześlecie jakąś wiadomość, albo ktoś wam przejmie na przykład korespondencję waszą, dowie się o tym, czego nie chcielibyście, żeby ktoś się dowiedział, więc pamiętajcie, higiena cyfrowa, odpowiedzialność za swoje urządzenia, przede wszystkim uwierzytelnienie dwuskładnikowe, czyli składające się z dwóch etapów logowania, to dzisiaj jest podstawa.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa też ostatnio wysyłało link. Czy to jest najlepszy pomysł, żeby tam do tego
2: poradnika bezpieczeństwa? Ja rozumiem, że to była sytuacja wyjątkowa, dlatego że obywatele mówili, ten poradnik, no gdzie on jest, potrzebujemy go i pan minister Kierwiński podjął decyzję jednorazową. Wyślę link po to, żeby ludzie mieli w ręku swoją ten poradnik, mogli go sobie łatwo ściągnąć. Ale ja nie jestem fanem wysyłania linków gdziekolwiek, zresztą przestrzegaliśmy przed tym, nie powinny instytucje rządowe wysyłać linków do niczego, dlatego że jak wysyłają linki, to się ludzie przyzwyczajają, że coś klikają, a jak później klikają, to później przestępcy to wykorzystują. Więc też jesteśmy po takich rozmowach. Była potrzeba jednorazowa, ale linków państwo nie będzie wysyłało do obywateli po to, żeby nie mieszać w głowie.
1: Pan oczywiście, choćby ze względu na to, że jest ministrem cyfryzacji, jest też fanem edukacji tej cyfrowej.
2: No bardzo.
1: Aby młodzi ludzie wiedzieli więcej, ale nie tylko młodzi ludzie. A czy przewiduje pan jakieś szkolenia dla ministrów? No bo wspomina pan o WhatsAppie, a to wiceminister sprawiedliwości dał się nabrać na link i to kliknął nie raz, ale tam kilka razy kliknął, więc wykazał się absolutną ignorancją cyfrową. Znaczy, ja się pytam, jak to możliwe w ogóle?
2: No to ludzkie błędy się zdarzają, no panie redaktorze.
1: Ale czy zrobi pan szkolenia jakieś kolegom? Kiedy?
2: No dostali wszyscy, panie rektorze, już w tamtym roku, w 2025 roku wszyscy ministrowie polskiego rządu i parlamentarzyści otrzymali instrukcje z Ministerstwa Cyfryzacji, jakie powinny być zasady higieny cyfrowej, czego nie robić, na co zwracać uwagę. Poinformowani zostali też, gdzie zgłaszać incydenty i jak mają reagować w sytuacji krytycznej. No rozumiem, pan minister Myrcha pomylił się, ja też nie wiem dokładnie, jak wyglądała jego sytuacja, ale zachował się też odpowiedzialnie, bo poinformował, że do tego doszło, nie ukrywał, nie stał gdzieś w cieniu, nie mówił nie wiem, tylko poinformował opinię publiczną, że pojawiła się sytuacja krytyczna i stara się poinformować, żeby nikt nie kliknął w link, który wysłał. Chciałbym, żeby wszyscy, bez względu czy jesteś politykiem, czy pracownikiem jakiejś firmy, zawsze podchodzili do tego tak, popełniłem błąd, mógł być ten błąd, ale szybko go naprawiam. To też jest element higieny cyfrowej i wszystkich namawiam. Ludzkie błędy się zdarzają w różnych miejscach. Jeździmy samochodem, też może mieć wypadek, prawda? Przez nieuwagę, przez gapiostwo, bądź przez sytuację jakąś nieprzewidzianą. Może być sytuacja taka, że uderzymy w inny samochód, mamy stłuczkę, oby była jak najmniejsza. No i wtedy wiadomo, jak postępujemy. I tutaj pan minister Myrcha wykazał się taką odpowiedzialnością, bo wiadomo było, że chociażby takie pytania, jak pan rektor dzisiaj zada, padną. No ale była ta odpowiedzialność, ale przestrzegam. Pamiętajcie państwo, nie klikamy w niewiadome linki, zastanawiamy się nad tym, skąd może przychodzić powiadomienie, przesyłamy informacje, jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenie, do CERT-u Polska. Mamy specjalną linię 8080, numer SMS-em możemy to zrobić. W M-Obywatelu można dokonać zgłoszenia. Dokonaliśmy naprawdę szerokiej możliwości zgłaszania incydentów. A czasami będą takie sytuacje. Najbardziej miękkim ogniwem całego tego ekosystemu cyber jest człowiek. Mm-hmm.
1: Czy będzie wprowadzony podatek cyfrowy dla tych gigantów technologicznych? Bo wiem, że pan był zwolennikiem wprowadzenia.
2: Jestem dalej zwolennikiem, bo uważam, że podatek cyfrowy to jest podatek sprawiedliwościowy. Wielkie korporacje, big techy muszą mieć na swoje ramiona założone homonto, mówiące, nie wyprowadzasz pieniędzy z Polski za granicę, tylko jak tutaj korzystasz z polskiego użytkownika, to płacisz na polskiego użytkownika, a on korzysta z rozwoju usług cyfrowych, higieny cyfrowej, edukacji cyfrowej, czy inwestycji na przykład w sztuczną inteligencję. Dla mnie, człowieka lewicy, to jest takim mentalnym DNA. Nie obciążamy zwykłego obywatela podatkami, szukamy pieniędzy w korporacjach, które inżynierią finansową najczęściej wyprowadzają te pieniądze za granicę do wielkich firm. W mojej ocenie nie ma tu nic drożnego. W wielu państwach europejskich jest ten podatek, Polska też powinna go mieć.
1: A czy nie jest tak, że po prostu boimy się reakcji Donalda Trumpa?
2: No na pewno są w rządzie różne głosy mówiące o tym, że dzisiaj polityka amerykańska w kierunku różnego rodzaju obciążeń na prawa cyfrowe. Bo to nie chodzi tylko o podatek cyfrowy, jest ostrzejsza. Tylko gdyby ktoś przeczytał projekt ustawy Ministerstwa Cyfryzacji o podatku cyfrowym, wiedziałby trzy rzeczy. Po pierwsze, to nie jest podatek antyamerykański, dlatego że 70% przychodów z tego podatku będzie od firm azjatyckich. Dobra, są też inne firmy, ale na rynku działają różne firmy. Po drugie, żadna firma w Polsce, która płaci podatki uczciwie, a są też takie firmy, które nie wyprowadzają pieniędzy, nie dopłaci nic. No i super. W końcu, jak czynisz tutaj wielkie inwestycje, zatrudniasz ludzi, realizujesz politykę, żeby polska gospodarka rosła, żeby polskie PKB rosło, to też to rozumiemy. I gdyby ktokolwiek chciał się wczytać w ustawę, to by wiedział. Polska chce po prostu mieć suwerenność technologiczną, chce mieć suwerenność cyfrową, chce mieć suwerenność podatkową w takich sprawach. A te głosy, te nerwy, przychodzenie i mówienie, nie róbcie tego, jest tylko i wyłącznie moim zdaniem takim prostym lobbyingiem, a ja się nie ugnę przed takim lobbyingiem.
1: No dobrze, pan się nie ugnie, ale czy premier Tusk pozwoli na to, aby ten podatek cyfrowy wszedł w życie? Znaczy, żeby przynajmniej pracę nad nim...
2: Tak, toczą się. Pan premier już półtora roku temu powiedział mi, pracuj nad rozwiązaniami, zobaczymy, jak będzie wyglądała ostateczna wersja. Dotrzymuję słowa w tej sprawie. Ustawa została wpisana na początku tego roku do wykazu prac rządu. Nigdzie pan premier nie zablokował. Zawsze mówił do mnie dobrze, że odważnie o tym mówisz.
1: Czy zostanie uchwalona?
2: No tego nie wiem, bo w rządzie nie mamy wszystkich sojuszników. Niektóre formacje, koalicjanci moi wprost, to powiedzmy, mówią, że mają wątpliwości co do tego, żebyśmy taki podatek wprowadzali. Więc ja dzisiaj...
1: A co, boją się reakcji poza Donalda Trumpem? Reakcji
2: wiążą
1: big techów, że
2: nie,
1: na przykład w roku wyborczym poustawiają algorytmy tak, że...
2: Nie, bardziej wiążą to z tym, że może to być jakieś elementy takiego myślenia też, połączenia tego z inwestycjami w polskie wojsko.
1: Okay.
2: No, co rozumiem. I dlatego prowadzę te prace w taki sposób, żeby były w pełni transparentne. Teraz ministrowie będą się wypowiadali. Kolejny etap. No wierzę, że ministrowie też przyniosą swoje uwagi i powiedzą, gdzie jesteśmy. Później udam się z tym wszystkim do premiera. Będziemy rozmawiali.
1: Jest w ogóle realne, aby do końca kadencji, tej kadencji...
2: Dla mnie jest jak najbardziej realne. To znaczy, przez prowadzenie przez parlament tak. No nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, co zrobi prezydent, choć zapowiada, żeby zawetował. Mówi, że nie podoba mu się podatek taki. To ja zawsze pytam w wypowiedziach medialnych pana prezydenta. Panie prezydencie, mówił pan, że nie zgadza się na podatki od obywateli. Co rozumiem, bo to jest też lewicowe myślenie, ale dlaczego pan się nie zgadza na podatki od wielkich korporacji? Uważam, że prezydent w tej sprawie ulega lobbingowi. Nie tylko w tej, jeżeli chodzi o ochronę tych cyfrowych gigantów, bo też zawetował ustawę o usługach cyfrowych, zawetował bezpieczeństwo w internecie. Często prezydent w sprawie big techów puszcza im oko, co mi się nie podoba, bo big techy powinny mieć świadomość, że odpowiadają też za rozwój każdego państwa, w którym działają.
1: Jakie szanse daje pan Mateuszowi Morawieckiemu na sukces, samodzielny sukces w polityce, mówię samodzielne stworzenie własnej partii?
2: No spore nawet, bo patrzę, że on wykazał się dużym takim zaparciem i na tym krótkim dystansie, bo zaraz powiem dlaczego na krótkim dystansie, okiwał Kaczyńskiego, to znaczy jest pierwszym, który w ostatnich 20 ponad latach wykiwał Kaczyńskiego, wyprowadzając mu 40 posłów. Wydaje się, że ma dobrych posłów, do tego nie zwalnia tempo, bo zapowiada partię i w tym krótkim dystansie na pewno okiwał Kaczyńskiego i Czarnka. Ale czy w drugim długim dystansie, czyli za pół roku, Kaczyński jego nie okiwa? Nie dam za to głowy, bo Ziobro też wydawał się, że miał kiedyś szansę, inni mieli szansę, a na koniec Kaczyński wygrywał. Ja jednak nie ufam Morawieckiemu. To znaczy Morawiecki ręka w rękę z Czarnkiem i z Kaczyńskim niszczyli Polskę od strony demokracji, używali mediów publicznych do złych celów, zamach na sądy zrobili, niszczyli prawa kobiet. To wszystko się wydarzyło. Morawiecki nigdy za to nie przeprosił. I dopóki nie przeprosi, dla mnie jest kolejnym liderem prawicy w tej wojnie na prawicy o rząd dusz, a nie myśleniu o tym, że kiedyś mógłby być po demokratycznej stronie.
1: Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję
1: panie
2: bardzo.
1: Premierze, dobrego dnia. A teraz informacje TOK FM.
0: Autopromocja.
3: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
4: Są.
3: Karty pokładowe?
4: Są.
3: Stroje plażowe?
4: Są.
0: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację TOK FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
5: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 8.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dobrze by było, żeby nowy system ostrzegania został wprowadzony jeszcze w tym roku, mówił przed chwilą w poranku TOK FM Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji z Nowej Lewicy. Chodzi o technologię służącą do jednoczesnego wysyłania wiadomości tekstowych do wszystkich użytkowników telefonów komórkowych znajdujących się w zasięgu określonych stacji bazowych. Taki system działa m.in. w Ukrainie. Trwają akcje ratunkowe po nocnym uderzeniu Rosjan na Kijów i obwód kijowski. W atakach zginęło co najmniej 14 osób, a 27 zostało rannych. W ukraińskiej stolicy słychać było serię głośnych wybuchów. Wybuchło także wiele pożarów. Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która jest z wizytą w Waszyngtonie, zaproponowała stronie amerykańskiej produkcję pocisków do systemów Patriot we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą. Dodała, że chodzi o to, by ta produkcja odbywała się w miejscu bezpiecznym. Wiceszefowa MONU spotkała się ze swoimi odpowiednikami w Pentagonie i Departamencie Stanu USA. Izrael odrzucił odrzucił amerykański plan dla strefy Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu postawił warunek: Hamas musi całkowicie złożyć broń. Dopiero wtedy wojska Izraela zaczną wycofywać się ze strefy Gazy. Amerykanie chcieli, by działo się to jednocześnie. Niedługo miną 3 lata, od kiedy Hamas przeprowadził krwawy atak terrorystyczny na Izrael. Odpowiedzią była izraelska ofensywa w strefie Gazy, która trwa do dziś i pochłonęła dziesiątki tysięcy cywilnych ofiar.
4: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polskie drużyny rozpoczynają walkę o awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. Już dziś wieczorem w Lidze Europy Górnik Zabrze zagra w Budapeszcie z Ferencvaroszem. Czeka nas trudny mecz, mówi trener Michał Gaszparik.
5: Naprawdę mocny zespół, dużo doświadczonych piłkarzy, dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera, ten system trenera znamy jeszcze wcześniej, bo ze Słowacji trener znamy, jak grał, jak się prezentował w Dzieri. Ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz.
4: Mecz w Budapeszcie o 20.15. Jutro w Lidze Europy Lech Poznań zagra z Klaksvika, Jagiellonia Białystok z Rangers FC. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa zagra z Hammarby, a GKS Katowice na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw. Udany początek turnieju w Montrealu dla Huberta Hurkacza. Po ciężkim meczu nasz tenisista awansował do drugiej rundy, pokonując Amerykanina Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2.
9: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
4: Kolejnym rywalem, czyli będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Po kontuzji wróciła także Maja Chwalińska, ale już w pierwszym swoim meczu w tysięczniku w Toronto przegrała z Australijką Talią Gibson 5-7-1-6. Udanie do gry wróciła za to Iga Świątek. Pokonała utalentowaną Czeszkę Sarę Bejlek do 0-3.
10: Good match.
4: Na pewno to był dobry mecz i udany początek sezonu na kortach twardych. Cieszę się z zaprezentowanego poziomu. W pierwszym secie grałam z dużą pewnością siebie i bardzo bezpośrednio, więc to był zdecydowanie udany set. W drugim fragmenty wyglądały podobnie, ale na pewno pojawiło się kilka podchwytliwych gemów, zwłaszcza ten jeden bardzo długi. Dawno nie grałam takiego gema, więc cieszę się, że go wygrałam i że zachowałam solidność do samego końca. Świątek w trzeciej rundzie zagra jutro z Wiktorią Golubicz, a dziś Magdalinet zmierzy się z Iwą Jowicz, a Magdalena Fręch z Jessiką Pegulą. Drugi etap, drugie zwycięstwo. Włoch Jonathan Milan znów najszybciej finiszował z peletonu i umocnił się na prowadzeniu w Tour de Pologne. Drugi ponownie był jego największy rywal, Francuz Paul Manier. Dziś trzeci etap z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry.
8: Na północy, zachodzie i częściowo w centrum przelotne deszcz i burze, lokalnie z gradem, po południu burzowo, również na Podhalu. Na termometrach od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam od 24 do 28.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Godzina 8.24, to jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną komentatorki Magdalena Kicińska, Press Club Polska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów.
11: Dzień dobry.
1: Oraz Magdalena Rigamonti, Onet.
12: I też Press Club Polska.
1: Oczywiście. No, oczywiście, cało. Ja też należę do Press Clubu.
12: No i bardzo dobrze, to jest wspaniała organizacja.
1: Zanim porozmawiamy o polityce i wydarzeniach politycznych, chciałbym poprosić was o kilka słów i kilka słów wspomnień dotyczących Andrzeja Morozowskiego. Magdalena.
12: Ja byłam dość częstą gościnią, jestem dość częstą gościnią programu Tak Jest. Programu Andrzeja Morozowskiego tak naprawdę. I w ostatnich miesiącach, kiedy byłam zapraszana do tego programu, to za każdym razem pytam, kto prowadzi. I naprawdę, słuchajcie, miałam nadzieję, że usłyszę po drugiej stronie telefonu od wydawczyni czy od wydawcy w TVN24, no Andrzej jest. No i Andrzeja nie było i nie było. To wspaniały człowiek, wspaniały dziennikarz. Słyszę, że wielu bliskich kolegów, bliskich przyjaciół, również ty, Tomku, wspominacie o jego uśmiechu, o jego sposobie śmiania się i to rzeczywiście ten sposób, ten uśmiech, to śmianie Andrzeja Morozowskiego ja mam cały czas w uszach, ale też mam w w pamięci, w wielkim, wielkim takim poważaniu i szacunku to, co robił jako dziennikarz, nie tylko jako prowadzący, tak jest, tylko to, co robiliście razem, wy, Andrzej i ty, Tomku, w TVN-ie przez 5 lat. Świetny program Teraz My i to, jak traktowaliście porówno wszystkich polityków, jak patrzyliście te i władzy, i opozycji na ręce, jak byliście dla nas młodych dziennikarzy, chociaż z Tomkiem jesteśmy niemal w tym samym wieku, Andrzej był od nas starszy od kilkanaście lat. To było dla mnie takim wzorem i jest wzorem dziennikarstwa, jak rozmawiać, jak nagrywać, jak no właśnie, jak patrzeć politykom na ręce, bo Andrzej był takim człowiekiem, który doskonale wiedział, że jak się nie patrzy im, politykom i polityczkom, na ręce, to oni będą robić rzeczy, nie wszyscy oczywiście, nie mogę generalizować, które nie są dobre dla państwa, nie są dobre dla nas, obywateli. I no i były na to dowody, a wy te dowody przedstawialiście, także tęsknię za Andrzejem Morozowskim, już tęsknię za nim, też prywatnie, tęsknię za nim razem z jego żoną Agatą Nowakowską, kiedy byli wspaniałą parą, wspaniałymi ludźmi. Agata jest, bardzo ci, Agatko, pozdrawiam, ściskam, całuję i myślę o tobie, jesteś wspaniałą osobą.
1: Magdalena Kicińska.
10: A ja sobie pomyślałam o takim słowie klasa, które to było chyba takie słowo, które było moją pierwszą reakcją wczoraj na to, kiedy dowiedziałam się o śmierci Andrzeja Morozowskiego. Włączyłam TVN24, pojawiło się jego zdjęcie i po chwili łamiącym się głosem Tomasz Sianecki powiedział, co się wydarzyło. I pomyślałam, klasa w prowadzeniu rozmowy, klasa w dociekliwości i w asertywności. Potem stacja pokazywała kilka takich fragmentów, czy to z Lechem Wałęsą, jak wiadomo, nie najłatwiejszym sparring
11: partnerem.
10: Pan jest
11: dziennikarzem? Tak. Co pan za pytania zadaje?
10: Głupie tak. Pytania, to chcę głupie następne. Pytania. Tak. A tutaj Andrzej Morozowski nie tylko ustał, ale też wyciągnął od prezydenta Wałęsy odpowiedzi. I tej klasy na pewno będzie brakowało, też tej klasy w opowiadaniu o chorobie, bo mówiłaś, Magdo, o tym momencie, kiedy czekaliśmy na powrót. Ten powrót się wiosną na chwilę wydarzył. Andrzej Morozowski też opowiedział o swojej chorobie, o tym, dlaczego wygląda trochę inaczej niż widzowie Wicki go pamiętają z poprzednich wejść antenowych. I też bardzo to doceniam, jak opowiadał o swojej chorobie, ale też przez tyle lat o chorobie swojego syna, o realiach życia z żoną i opieki nad dzieckiem chorym. I w tym też było bardzo dużo klasy i szacunku i takiego też dziennikarstwa, bo on to opowiadał z pozycji misji dzielenia się swoją rzeczywistością, czy ich rzeczywistością. I tego też na pewno bardzo będzie mi brakowało w związku z odejściem Andrzeja Morozowskiego, ale też z jakąś ogólną, dużą zmianą w dziennikarstwie. I ta zmiana, ona się też wydarzyła, czy ja miałam takie wrażenie wczoraj, kiedy weszłam na X i patrzyłam, jak politycy, polityczki z bardzo różnych stron ław parlamentarnych wczoraj dziękowali Andrzejowi Morozowskiemu, wspominali go, i to też się nie zdarza często, żeby naprawdę ten chór był tak zgodny, ten polityczny.
12: Ja jeszcze tylko dodam, że ważne dla mnie jest to, co Andrzej mówił o swoim ateizmie, ale i o wielkim szacunku do ludzi wierzących. Ważne jest dla mnie to, co mówił o swoich korzeniach żydowskich, jak otwarcie i jak istotne to były słowa. Wiele aspektów jego życia zawodowego i prywatnego, no bo o tym życiu prywatnym też zdarzało mu się mówić publicznie, jest dla mnie istotnych i będę o tym pamiętać.
1: Bardzo wam dziękuję za te słowa o Andrzeju Morozowskim. Przejdźmy do polskiej rzeczywistości politycznej. Super Ekspres.
12: Aż szkoda.
1: No ale Andrzej uwielbiał też politykę, jak analizowanie.
12: Mówił, że on się emocjonuje nie sportem, tylko polityką, że polityką tak. Wybory to dla niego jak mundial, więc dokładnie. To jest...
1: Więc Super Express donosi, że Paweł Kukiz ma zasilić szeregi klubu Rozwój Plus. Czy to oznacza, że tej siły już nic nie zatrzyma? Magdalena Kicińska.
10: Tak, próbuję jakiś cytat z pieśniactwa Pawła Kukiza, okolicznościowy sobie przywołać, ale chyba nie torba z darami tutaj zostanie wniesiona, ani portfel z dolarami, bo to akurat Mateusz Morawiecki za te działki ma.
12: Ja z Tomkiem my dobrze śpiewamy, więc...
10: Mikrofon dla wszystkich. Słuchajcie, taśma profesjonalna i zapraszamy. Myślę sobie, że no właśnie, czy to będzie ta siła, która spowoduje już wzmocnienie nie do pokonania? Szczerze wątpię. Paweł Kukiz się już zużył. To znaczy on już był raz tym, który miał być tą nową antysystemową siłą. Jego antysystemowość bardzo szybko się wytarła i głosował tak, jak Jarosław Kaczyński chciał, żeby głosował, więc wydaje mi się, że to jest wzmocnienie no bardzo małe. No
1: to, tylko... ja tutaj wydawca Jakub Żebrowski podrzucił mi fragment jednego z utworów Pawła Kukiza. Miasto budzi się z naszymi marzeniami. Szumem ulic woła mnie, miasto budzi się, nie jesteśmy sami. Daj nam dzisiaj dobry dzień, dobry dzień.
12: No właśnie, to ja myślę, że Paweł Kukiz ma dobre życie. Ale jest coś takiego, o czym mówił zawsze Leszek Miller, premier Leszek Miller. Nie mówię o jego antyukraińskich wypowiedziach, tylko że to jest uzależnienie polityka, że to jest polityka daje taką adrenalinę, bez której, za którą się tęskni, do której się chce wracać. I myślę, że Paweł Kukiz, no z jednej strony rockowiec, na koncertach tę adrenalinę ma, ale tęskni za tą drugą adrenaliną polityczną i jest teraz okazja. No pytanie tutaj, proszę o rozwagę pana Mateusza Morawieckiego, czy aby na pewno to jest dobry pomysł, bo Paweł Kukiz ma to do siebie, że jest po prostu nieprzewidywalny, jest bardzo emocjonalny, nie zabiera mu inteligencji i mądrości, natomiast no, impulsywność ma na pewno, więc no, zobaczymy. Jest okazja. Okazja czyni polityka, więc...
1: A jak w ogóle oceniacie po tym grillu pozycję, jaką sobie mości na scenie politycznej Mateusz Morawiecki, Magdalena Kicińska?
10: Mości sobie ją bardzo... pracowicie. To jest to też, czego mu odmówić nie można. On rzeczywiście, tak jak wiele miesięcy temu zakasał rękawy, żeby zostać wyrzuconym albo wyjść, no teraz wiemy, jak to się potoczyło. Pracował na to bardzo, bardzo sumiennie. Tak i teraz, kiedy już powiedział B i C, tak dalej to dzieło swoje kontynuuje. Nie wiem, czy właśnie z Pawłem Kukizem to najszczęśliwszy pomysł, ale ten pomysł grilla merytorycznego, nie wiem, jak wy grillujecie, ja chyba mniej merytorycznie grillowałam do tej pory w życiu. Tak? Po prostu jemy i prowadzimy mniej merytoryczne pewnie rozmowy, ale to był sukces. Wiele osób się tam pojawiło, trochę z ciekawości, trochę żeby zobaczyć, czy przy tym projekcie warto być, trochę żeby swoje lody kręcić, ale nie zostało to zignorowane, no bo nie może być zignorowane w tym momencie, w którym jesteśmy. Ja też patrzę cały czas w stronę Pałacu Prezydenckiego, który no raczej właśnie na tego konia stawia. I coraz cieplej różni politycy z Pałacu Prezydenckiego, Kancelarii Prezydenta się wypowiadają o Mateuszu Morawieckim. Inaczej niż osoba pisząca tweety Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nie wiem, czy zauważyliście, że ten ton jest tak niepasujący do Jarosława Kaczyńskiego, tych postów, że... No ale to pewnie na inną rozmowę, ale tak, no ja mam poczucie, że ma dobry moment. Co z tego momentu wyjdzie i kiedy on się wypali, bo jest jednak bardzo daleko do wyborów i wydarzyć się jeszcze może bardzo wiele i w samym otoczeniu Mateusza Morawieckiego i w polskiej polityce, która wiadomo jest bardzo dynamiczna, ale teraz ten moment jest dobry.
1: Nie. Magdalena Rigamonti o miejscu Mateusza Morawieckiego i jego starcie w dorosłość, samodzielność polityczną zaraz po informacjach TOK FM.
13: Reklama.
14: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
18: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
19: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
20: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
19: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
20: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
19: Aflofarm.
21: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
23: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje. TOK FM. Stosowanie prawa łaski przez prezydenta powinno budować poczucie sprawiedliwości, a ułaskawienie osoby kontrowersyjnej, na której ciążą poważne zarzuty, tego nie buduje. Przekonywał w poranku TOK FM poseł i szef klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga Krzysztof Paszyk. Karol Nawrocki zdecydował o ułaskawieniu lidera kibiców Legii Warszawa o pseudonimie Staruch, który miał tak zwany zakaz stadionowy za to, że nie przebywał w czasie meczu na trybunach. Zdaniem Paszyka prawo łaski nie powinno być stosowane w takich przypadkach.
26: To jest instytucja na takie sytuacje, tak? Kiedy są wyjątkowe osobiste okoliczności dotyczące osoby skazanej, albo okoliczności, które wychodzą po latach i stawiają wielki znak zapytania, czy to, to skazanie było słuszne. To tu jest ewidentnie problem, instrumentalne wykorzystanie do środowiska, z którym pan prezydent się ciągle bardzo chce utożsamiać, identyfikować.
8: Według kancelarii prezydenta Nawrocki kierował się pozytywną opinią środowiskową i incydentalnym charakterem czynu. Po zderzeniu czterech samochodów osobowych i ciężarówki na Siódemce zablokowana jest wschodnia obwodnica Krakowa między węzłami Kraków Przewóz i Kraków Nowa Huta. Wprowadzono objazdy drogami lokalnymi. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. W Bydgoszczy i Toruniu pilnie poszukiwani są lekarze orzecznicy do pracy w komisjach lekarskich. Przez braki kadrowe mieszkańcy regionu muszą jeździć po orzeczenia do innych województw, informuje rzeczniczka ZUS-u w Bydgoszczy Krystyna Michałek.
0: Sprawy z terenu właściwości oddziału ZUS w Bydgoszczy będą rozpatrywane przez komisję lekarską w oddziale ZUS w Gdańsku. Natomiast sprawy z terenu właściwości oddziału ZUS w Toruniu przez komisję lekarską w pierwszym oddziale ZUS w Łodzi.
8: Koszty podróży będą zwracane. Na razie takie rozwiązanie będzie obowiązywać do końca roku. Gdynia planuje stworzyć Centrum Modernizmu. Nowy punkt promujący wyróżnione wpisem na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Śródmieście powstanie tuż obok skweru Kościuszki. Paweł Radzewicz.
2: Funkcję gdyńskiego Centrum Modernizmu będzie pełnił działający już Infobox, mówi wiceprezydentka Oktawia Gorzeńska.
3: Prowadzimy tutaj przestrzeni modernizm. Nie chcę za dużo mówić, bo pracujemy nad koncepcją, ale tam też będzie obecny i detal. I to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
2: Powstanie też to, czego może brakować turystom.
3: Pracujemy nad szlakiem UNESCO. To są takie pytania, które często padają właśnie. Przyjeżdżam do Gdyni, jestem na dworcu głównym, co dalej? Więc pracujemy nad tym, jak ten szlak dopracować, jak oznakować go. Tutaj oczywiście też aplikacja jest w naszych planach.
2: W planach miasta jest też zwiększenie budżetu na remonty modernistycznych kamienic i odtworzenie historycznych szpalerów drzew. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
8: Termometry pokażą dziś od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam od 24 do 28. Na północy, zachodzie, częściowo w centrum przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Po południu burzowo, również w górach.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Godzina 8.43, to jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, wraz ze mną komentatorki Magdalena Kicińska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów, oraz Magdalena Rigamonti, Onet. Magdalena
12: dzień
1: Rigamonti.
12: Jeszcze raz,
1: dzień dobry. Magdalena Rigamonti.
12: O Morawieckim.
1: O Morawieckim. Mateuszu, jak oceniasz start jego samodzielny już tej inicjatywy?
12: No pytanie jest, czym się Mateusz Morawiecki różni od Prawa i Sprawiedliwości, no bo on odszedł, bo nie został kandydatem na premiera, tylko kandydatem na premiera został Przemysław Czarnek, to było dla niego nie do przełknięcia, któremu bliżej do Konfederacji, jak widzimy, po tym, co wyprawia, co mówi i jakie kocopały opowiada na wiecach, w mediach, wszędzie. Natomiast no, ja oczekuję, że on powie, co go różni od Prawa i Sprawiedliwości, że się odetnie od różnych rzeczy. I przede wszystkim no, ja pracuję w Onecie. Moim kolegą jest Jacek Harukowicz. Jacek Harukowicz przez całe rządy PiSu opisywał to, co wyprawiał Mateusz Morawiecki. Mówię choćby o aferze RARS. Mówię o majątku pana Mateusza Morawieckiego, przepisywanie majątku na żonę, kupowanie działek od kościoła wrocławskiego i wiele, wiele innych rzeczy. Poza tym my musimy pamiętać, że Mateusz Morawiecki jest teraz narażony, że mi go szkoda, teraz jest narażony na absolutny atak. Oglądacie pewnie to, co się dzieje w prawicowych, nie chcę powiedzieć mediach, w prawicowych stacjach telewizyjnych, jak Mateusz Morawiecki i jego odejście, jego stworzenie tego ruchu Rozwój Plus jest hejtowane. I myślę, że on będzie na to narzekał bardzo, prawda? Natomiast to za rządów Mateusza Morawieckiego prezesem telewizji był Jacek Kurski, który no teraz, mieliśmy w zeszłym tygodniu wypowiedź Kurskiego na temat Morawieckiego i jego tak naprawdę przyjaźni, widzą państwo, cudzysłów pokazuje, przyjaźni z Donaldem Tuskiem i pracy dla Donalda Tuska. Ja naprawdę oczekuję, że Mateusz Morawiecki odetnie się od tego, co robiła TVP za rządów Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, co robił Jacek Kurski, jak konstruował no, taką gigapropagandę w mediach publicznych. No, na razie tego nie robi, bo być może wszyscy ci politycy, ja mam poczucie, Jacek Kurski jest przecież człowiekiem no, bardzo zwiewnym, o tak, więc on może przybrać absolutnie rozmaite pozycje jeszcze w stosunku do Morawieckiego i być może Morawiecki czeka na taki moment. Natomiast naprawdę czekam na rozliczenie, czekam na odcięcie, bo jest coś takiego, już ostatnie zdanie, że polscy politycy myślą, że społeczeństwo zapomina i że ta pamięć społeczna dotycząca polityki, dotycząca afer, dotycząca przekrętu, dotycząca złodziejstw jest krótka, że wystarczy nagrać rolkę do internetu, gdzie się wygląda świetnie, zaprosić do na Jagodną.
1: No właśnie, pojawiło się
12: na Jagodną, być takim hop, hop, siup do przodu i już my o tym nie będziemy pamiętać. Na szczęście w internecie nic nie ginie, teksty Jacka Harłukowicza nie giną i wielu innych dziennikarzy i wszystkich państwa nakłaniam, żeby czytać, wracać, przypominać sobie, za czym stoi, co ma na sumieniu Mateusz Morawiecki, że to nie jest polityk, który się pojawił nagle teraz i on jest wspaniały, proeuropejski i nowa ale krew. Ja to nie jest żadna nowa krew.
1: Jasne, ale ja chcę wrócić do tego Jagodna. Znaczy Jagodno, symbol wyborów w 23 roku, słynna pizza z Jagodna i jest właśnie filmik.
12: Znowu pojawił pizza.
1: Pojawił się na platformach cyfrowych, w którym występuje Mateusz Morawiecki. Zaprasza wszystkich na spotkanie we Wrocławiu, właśnie tam w Jagodnie i też będzie pizza, będzie mikrofon
4: dla
1: wszystkich. Każdy, jak rozumiem, będzie mógł zadać pytanie, będzie mógł porozmawiać. Widać, że to jest jakaś ofensywa. Jest jakiś plan Morawieckiego. On idzie w miejsca, gdzie koalicja obecnie rządząca, no takie miejsce symboliczne, prawda? Czy to wymusi na Donaldzie Tusku choćby
4: cokolwiek?
1: W tym sensie, że pamiętamy, że Donald Tusk na przykład obiecywał, że przynajmniej raz w miesiącu będzie spotykał się z wyborcami, będzie jeździł po Polsce, też będzie można mu zadać pytanie.
12: Ja bym nie wchodziła w te obietnice premiera Tuska.
1: Dlaczego? No, porozmawiajmy o tym. Znaczy, czy Mateusz Morawiecki uruchomi Tuska?
4: Te obietnice się bardzo szybko negatywnie zweryfikowały, bo ja nie wiem, czy było takie jedno, taki jeden town hall, gdzie właśnie premier Tusk wyszedł do ludzi po miesiącu, żeby powiedzieć, żeby usłyszeć, co oni myślą o postępach w realizacji 100 obietnic. Wydaje mi się, że ten pomysł z Jagodnym jest świetnym pomysłem. Nie wiem, nie śledziłam tego, ale być może właśnie nie było czego śledzić, czy Donald Tusk na Jagodno wrócił od października 23 roku. Czy były takie plany, żeby tam pojechać i też się zmierzyć z rozczarowaniem, faktem, że te obietnice nie zostały zrealizowane, że ta energia się wytraciła i że w przyszłym roku w wyborach Jagodno nie będzie tym Jagodnem, którym wtedy było. Nie wiem, czy ktoś tam z koalicji rządzącej pojechał. Jeżeli jedzie tam Mateusz Morawiecki, to jest bardzo dobry ruch, bo będzie podstawiał ten mikrofon tym, którzy wtedy tam w tych kolejkach stali. Być może będzie podstawiał ten mikrofon innym, którzy będą chcieli opowiedzieć o swoim niezadowoleniu tym, jak dzisiaj wygląda życie w Polsce, a tych powodów jest mnogo i będzie miał sukces frekwencyjny, bo nawet jeżeli nie przyjdą tam nowi, to jest to jego matecznik, więc ktoś tam na pewno przyjdzie i będą kolejki, żeby zabrać głos i żeby się tą pizzą podzielić. Ja jeszcze sobie myślę o tym, o czym ty, Magdaleno, mówiłaś, o tym odcięciu i o pewnym optymizmie. No widać, że jesteś po urlopie i z jakimś optymizmem patrzysz na polskie społeczeństwo, bo mówisz, że ono nie zapomina. Ja myślę, że jednak trochę zapomina i te powroty polityczne są możliwe też, bo może to nie jest zapominanie, ale to jest bardzo wielka wyrozumiałość, no bo wiele rzeczy Onet pisał o przeszłości kandydata wtedy na prezydenta i to nie przeszkodziło połowie Polaków go wybrać, więc ja też myślę, że wiedza o tym i pamięć o tym, jak wyglądały rzeczywiście rządy Morawieckiego, których on się teraz będzie metodą Nadziwisza wypierał, że on nie wiedział, jemu nie powiedziano, on w zasadzie nic nie wie o sprawach, którymi się podpisywał, że to też jest część naszej politycznej.
12: Dobrze, że powiedziałeś, że o metodzie Nadziwisza, bo w Krakowie trwa proces. Janusz Szymik wielokrotnie zgwałcony przez księdza Wodniaka. Przyjaciel kardynała Dziwisza, człowiek, z którym mówię o Wodniaku, pojawił się na procesie.
1: Łaskawie się pojawił, bo najpierw napisał prokuratorom, żeby przestali mu głowę zawracać.
12: Ale potem powiedział, o czym też pisaliśmy w Onecie, że właśnie, że nie może, wysłał pismo, że to jest dla niego zbyt stresujące pojawiać się na procesie. Pojawił się kilka dni później na jakichś takich niedożynkach, bo jeszcze nie czas dożynek, tylko na jakimś odpuście na Podhalu. Natomiast i też o tym warto pamiętać i tego kardynała Dziwisza wspominać. Ja bym chciała jeszcze do Donalda Tuska.
1: Przepraszam, jedną rzecz, bo jeśli już pojawił się wątek Stanisława Dziwisza, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że Stanisław Dziwisz kłamał w sądzie, mówiąc, że nie znał Jana Wodniaka. Gdy byłem naczelnym Newsweeka, opublikowaliśmy zdjęcia ze wspólnego urlopu.
12: Wspólnych wypadł w góry, prawda? Tak. Pamiętamy to zdjęcie.
1: Stanisława Dziwisza i Jana Wodniaka. I zresztą sam ksiądz Wodniak mówił Szymonowi Piegzie z Onetu, że bardzo dobrze się znali ze Stanisławem Dziwiszem, że właściwie przyjaźnili się, a później, kiedy Dziwisz był sekretarzem Jana Pawła II, to właśnie Dziwisz załatwiał Wodniakowi wizyty w Watykanie. Też spotkania z Janem Pawłem II.
12: Zresztą Wodniak to nie był taki zwykły ksiądz, bo on był przecież sekretarzem kardynała Macharskiego.
1: Tak.
12: Macharskiego. Wcześniej przypominam, że ksiądz Wodniak jest wpisany na listę pedofilów przez Państwową Komisję.
1: I ukrywany
12: przez Kościół. Teraz sobie gdzieś żyje na południu Polski. Całkiem dobrze mu się żyje. Natomiast wracając do Donalda Tuska, to ja mam takie poczucie, że on nie wykorzystał okazji przez ostatnie dwa tygodnie, bo to, co się wydarzyło w Prawie i Sprawiedliwości, czyli ten rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, który tak naprawdę trochę ogarnął całą Polskę, wszyscy się tym zajmowaliśmy, wszyscy o tym mówiliśmy, przykrył aferę w Szpitalu Południowym, przykrył też aferę, no bo można już mówić o aferze w szpitalu na Banacha, którą my w Onecie opisujemy i myślę, że to był moment do takiej ofensywy i działania, i budowania jakiejś opowieści, budowania narracji przez Donalda Tuska. Nie skorzystał z tego, więc ja myślę, że tu może być krucho, jeśli chodzi o to. Mamy rok i troszkę do wyborów. Już tych wakacji nie liczę, chociaż też w wakacje zawsze się mówi o góry, prawda? A tu się nie ma wakacji politycznych, nie ma wakacji politycznych tak naprawdę. Jest ogromny rwetes, bardzo, bardzo dużo się dzieje. Ja mam takie poczucie, że Donald Tusk i jego ludzie nie zdają sobie sprawy, że kampania wyborcza zaczęła się wiele, wiele miesięcy temu. Wybory w 2027, dla niego i dla jego ugrupowania trochę wiszą na włosku, bo jak się tak zastanowimy, nad tym, co robi Mateusz Morawiecki, to zaraz możemy się zacząć zastanawiać, co zawsze od początku wolnej Polski zrobi chybotliwy PZL z panem Kosiniakiem-Kamyszem
1: na czele. Krzysztof Paszyk, przewodniczący klubu parlamentarnego PSL, powiedział dzisiaj, że nie, że to jest w ogóle nieprawdopodobne, żeby była koalicja.
4: Nie, takie rzeczy były nieprawdopodobne w polskiej polityce.
12: Wszystkiego po PZL-u spodziewam, zauważcie, jak ładnie mówię, PZL, tak, spodziewam wszystkiego po tym ugrupowaniu. Myślę, że tam jest na pewno jakiś jeden ważny kardynał Richelieu, który pociąga za sznurki i próbuje przybliżyć Mateusza Morawieckiego z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem. I nawet jak nie teraz w kampanii, to zobaczymy, jakie będą wyniki wyborów i czy panowie, przypominacie sobie te filmiki Szymona Hołowni i Kosiniaka-Kamysza, tak? Z tyłu jeziorko, dobrze, to już mi się budują obrazy, jeziorko, i oni tutaj pakt pokazują, jak się bardzo przyjaźnią. Wyobrażam sobie takie filmiki Kosiniak-Kamysz i Morawiecki. Eleganccy, mili, młodzi, prężni, dynamiczni.
1: Magdalena Kicińska, mamy już bardzo mało czasu. Coś chciałabyś dodać jeszcze do tego wątku?
4: Do tego wątku chyba bym nic nie chciała dodawać.
12: Czyli zgoda jest?
4: Tak, jest zgoda. Jest zgoda, bo też mi się wydaje, że nawet jeśli nie otwarcie, to na pewno będzie to argument w rozmowach wewnątrzkoalicyjnych między Kosiniakiem-Kamyszem a Donaldem Tuskiem, bo Kosiniak-Kamysz będzie mógł tak się uśmiechać i uśmiechać się w obecności Donalda Tuska do Mateusza Morawieckiego.
1: Okej. Okay. Magdalena Kicińska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów, Magdalena Rigamonti, Onet. Dziękuję wam bardzo.
12: Dziękuję, dobrego dnia państwu życzę.
1: Środowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Liwia Prądzyńska. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich program Owczarek i Cezary Łasiczka. Halo, halo, Czarku, co u ciebie?

0: Warszawskiego. Także co z tym najmem krótkoterminowym? Czy miasto ma być domem, czy hotelem?
1: Bardzo dziękuję. Cezary Łasiczka-Owczarek zaraz po informacjach TOK FM, na które właśnie teraz Państwa zapraszam, życząc dobrego i mimo wszystko chłodnego dnia.
2: Autopromocja.
3: Dlaczego świeżo skoszona trawa tak pięknie pachnie? Bo woła o pomoc. Gdy źdźbła zostają uszkodzone, uwalniają do powietrza związki chemiczne ostrzegające sąsiednie rośliny przed zagrożeniem. Dla nas to zapach lata, a dla trawy sygnał alarmowy. O tym, czym jeszcze pachnie lato i jak w ogóle działają zapachy, opowiem już dziś po 10.40 w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mirek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów. Kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Dobrze by było, żeby nowy system ostrzegania został wprowadzony jeszcze w tym roku, mówił w TOK FM Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji z Nowej Lewicy. Co najmniej 15 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnych atakach Rosji na Kijów i jego okolice. Porozumienie z Iranem może zostać osiągnięte do jutra, zapowiada Donald Trump. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. System ostrzegania i powiadamiania o zagrożeniach oparty na SMS-ach jest przestarzały i niedoskonały, przekonywał w poranku TOK FM wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Chodzi o to, że SMS-y wysyłane są po kolei do każdego urządzenia z kartą SIM, także do takiego, którego użytkownik nie odczyta wiadomości, bo mówimy na przykład o routerze do obsługi internetu. To powoduje opóźnienia, dlatego zdaniem szefa resortu cyfryzacji Polska powinna jak najszybciej przejść na system powiadomień wiadomości rozsyłanych natychmiastowo do wszystkich telefonów komórkowych w zasięgu danej stacji bazowej i wyświetlanych bezpośrednio na ekranie.
12: Telefon ci cały alarmuje, z angielskiego nazywano call broadcastem, czyli możliwością wysyłania informacji, która będzie dawała tą szansę, że szybko jesteśmy poinformowani. I uważam, że MSW w tym kierunku powinno działać, a Ministerstwo Cyfryzacji będzie pomagało, bo to jest dobra metoda. To znaczy, skoro ona sprawdza się w kilku państwach, sprawdza się na Ukrainie, no to my powinniśmy też kierunek takiego szybkiego powiadamienia mieć. Uważam, że jeżeli byśmy się wyrobili w tym roku, byłoby bardzo dobrze.
11: MSWiA pracuje już nad wdrożeniem systemu od strony prawnej. Senat, który dziś zbiera się na posiedzenie, zajmie się ustawami, które przed wakacyjną przerwą zdążył przegłosować Sejm. Senatorowie podejmą też decyzję w sprawie wniosku prezydenta o przeprowadzenie referendum na temat unijnej polityki klimatycznej oraz w sprawie kandydata na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Maciej Kluczka.
13: W obu przypadkach Senat najprawdopodobniej będzie przeciwko. Senatorowie z obozu władzy uważają, że pomysł prezydenta na wyjście Polski z systemu ETS jest po prostu niemożliwy do przeprowadzenia. Z kolei w sprawie nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej trwa klincz. Kandydaturę Mateusza Szpytmy wspiera PSL i senator tej partii Jan Filip Libicki.
14: Od roku IPN nie ma prezesa.
13: Mateusz Szpytma to wieloletni współpracownik Karola Nawrockiego, gdy ten był jeszcze prezesem IPN-u. Dlatego tej kandydatury nie chce poprzeć Koalicja Obywatelska i Lewica.
15: Na stole nie ma innego kandydata przede wszystkim. a sytuacja Instytutu Pamięci Narodowej wymaga tego, żeby tam zadbać o

0: Stabilność.
1: Mówił wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050. Maciej Kluczka, TOK FM.
2: Co najmniej 15 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnych atakach Rosji na Kijów i jego okolice. Władze Ukrainy przekazały, że w wyniku uderzeń wybuchło wiele pożarów. Tomasz Orchowski.
3: Syreny alarmowe zawyły w Kijowie po północy. Rosjanie wzięli na cel między innymi magazyny. To kolejne krwawe uderzenia na ukraińską stolicę w ostatnich dniach. W sobotnich atakach zginęło 10 osób. W lipcu, jak wylicza AFP, Rosjanie ponad dwukrotnie zwiększyli liczbę wykorzystywanych rakiet. Obrona powietrzna jest najwyższym priorytetem, a ważne jest, aby nasi partnerzy słyszeli Ukrainę i wiedzieli, że każdy pakiet wsparcia dla naszej obrony powietrznej rzeczywiście chroni ludzkie życie. Podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kijów od miesięcy apeluje o dostarczenie większej liczby pocisków do systemów obrony Patriot. Tomasz Orchowski, TOK FM.
2: Ukraina broni się, odpowiadając atakami na terytorium Rosji. We wczorajszych uderzeniach w obwodzie moskiewskim zginęło 5 osób, a 10 zostało rannych. Prezydent Donald Trump zapewnił, że cieśnina Ormus zostanie ponownie otwarta bardzo szybko. W przeciwnym razie Iran zostanie bardzo mocno uderzony. Zasugerował, że porozumienie może zostać osiągnięte do jutra. W reakcji na te zapowiedzi ropa naftowa na światowych rynkach tanieje. Baryłka kosztuje dziś poniżej $80. Tańsze paliwo na końcówkę wakacji. Taką wizję snuł niedawno premier Donald Tusk. Z zapowiedzi szefa resortu energii Miłosza Motyki wynika, że rząd chciałby ulżyć kierowcom na ostatnie dwa tygodnie sierpnia. Czasu jest coraz mniej, a konkretów brak. Co dzieje się w tej sprawie, to pytanie do Cezarego Jaszczyka.
4: W tym momencie pewne jest jedno. Wciąż trwają rozmowy i ustalenia co do ostatecznej formy wsparcia. Takie zapewnienia słyszymy od wspomnianego już ministra energii.
5: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
4: Była nadzieja, że konkretami na wczorajszym posiedzeniu zajmie się cała Rada Ministrów. Ale jak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, nic takiego się nie wydarzyło.
6: Jak będą już decyzje ostateczne, to będziemy o tym informować.
4: Jak wynika z ustaleń Radia Z, w tak zwanym nowym pakiecie CPN pod uwagę brane jest rozwiązanie obniżenia stawki podatku VAT bez zmian w akcyzie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
2: 12 osób, broń gładkolufowa i pierwsze skuteczne interwencje. Tak od tego tygodnia wygląda praca Bear Commando w Bieszczadach. Skład zespołu do płoszenia niedźwiedzi jest już właściwie zamknięty, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
7: Te etaty stałe są zabukowane, są już osoby zatrudnione. Jeszcze uzupełniamy ten skład grupy osobami na umowę o dzieło, jako takie wspomożenie działań.
2: W ciągu ostatnich dni Bear Commando było wzywane już kilka razy. Na termometrach dziś od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 na południowym wschodzie kraju. Od zachodniej granicy do Kujaw spodziewane są też gwałtowne burze z gradem i wiatrem przekraczającym 100 km na godzinę.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Media podają, że bociany szykują się do drogi. Być może dlatego, że nie mogą znaleźć lokalu najmu krótkoterminowego, bo środek lata, wszystkie kwatery zajęte i o najmie krótkoterminowym dzisiaj rozmawiamy. Unia Europejska już ma przepisy i zgodnie z tymi przepisami każda oferta najmu na doby powinna mieć numer rejestracyjny. Polska takich numerów nie nadaje, bo nie ma ustawy, jest projekt, ale ten projekt pozostaje wiele do życzenia, mówią różne ośrodki. I dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, czy miasto powinno być domem, czy hotelem, jakie są wady, a jakie są zalety, czy ograniczenie, kontrola najmu krótkoterminowego przekłada się na przykład większą dostępność lokali do wynajęcia, wysokość czynszu, czy spada, czy rośnie. Dzisiejsi goście to pani Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: I pan profesor Mikołaj Lewicki z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, panie profesorze.
11: Dzień dobry, kłaniam się.
9: Zaczniemy może od pana profesora. W Polsce mieszkanie wydaje się, że przestało być tylko domem, a stało się pewnego rodzaju aktywem finansowym, jeśli tak można powiedzieć. Czy w takim razie ten najem krótkoterminowy to jeszcze taki wyższy tego etap czy wcielenie, czyli moment, w którym mieszkanie już nawet nie jest inwestycją, ale po prostu staje się sprzedawaną na doby usługą?
0: Z pewnością to jest jakiś proces, który obserwujemy nie tylko w Polsce i mam wrażenie, znaczy nie mam wrażenia, jestem przekonany, że unijne regulacje starają się diagnozować, monitorować tego typu procesy, ich intensywność. To nie jest tak, że to wyobrażenie mieszkania czy traktowanie mieszkania jako aktywa w Polsce jest powszechne. Ja bym powiedział, że jest punktowe, ale to punktowe, te punkty są ważne, bo to są, dotyczy to miast, w których równolegle odbywa się wzrost usług turystycznych. Te miasta stają się atrakcyjniejsze jako punkty, destynacje turystyczne, a jednocześnie są miejscami zamieszkiwania nowych mieszkańców, osiedlania się, szczególnie osób młodych, które szukają mieszkań. Więc podstawowe napięcie polega na tym, że z jednej strony mamy grupy, które są zainteresowane łatwo dostępnym, elastycznym i konkurencyjnym najmem krótkoterminowym, a grupy osób, które szukają mieszkania do wynajmu długoterminowego, no i do zakupienia. Więc ten rynek jest, staje się bardziej złożony, a aktywa zaczynają grać rolę nie tylko w sensie dochodów finansowych wynajmujących, ale stają się elementem polityki miejskiej, czy też raczej dostępności mieszkań i właśnie też nierówności społecznych oczywiście, bo tutaj słusznie pan wskazał, że kiedy mieszkanie staje się aktywem, kolejnym źródłem pasywnego dochodu, czy po prostu źródłem pasywnego dochodu, to po prostu rośnie nam grupa osób, które będą bardzo zainteresowane tym, żeby te mieszkania nie traciły wartości, a przepisy były maksymalnie zderegulowane.
9: Pani prezydent, a co dzieje się z miastem, z tkanką miejską, z centrum miasta, kiedy mamy, że powiem, niekontrolowaną kwestię związaną z najmem krótkoterminowym? Na przykładzie Sopotu oczywiście. Czy mieszkańcy się wynoszą, czy zostają? Jak to wpływa na miasto?
11: No na pewno niekontrolowany najem krótkoterminowy wpływa negatywnie zarówno na takie codzienne życie mieszkańców, no bo są niestety goście, a raczej bym powiedziała właściciele, tak, mieszkań na wynajem, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowanie swoich gości i do małych mieszkań często, mówiąc kolokwialnie, pakują dużą liczbę osób, tworząc takie pseudo hostele, no co nie wpływa na komfort życia sąsiadów, jest dużo większy ruch na klatce. To są kwestie nie tylko związane z takim zakłócaniem porządku, czy wieczornej ciszy, czy nocnej, ale także na przykład kwestia, nie wiem, niesegregowania śmieci, gdzie przecież kary finansowe, kary ponosi potem solidarnie cała wspólnota. Ale z punktu widzenia miasta, no to oczywiście wyludnianie, wzrost cen mieszkań i to, że te mieszkania stają się niedostępne albo trudno dostępne dla nowych mieszkańców, czy dla mieszkańców młodych, którzy chcą się usamodzielnić, mieszkali do tej pory z rodzicami w Sopocie i chcieliby rozpocząć samodzielne życie. Więc tych problemów jest całkiem dużo. Te mieszkania na przykład nie trafiają na rynek długoterminowy, bo też chciałam zauważyć, że wiele młodych osób teraz niekoniecznie chce kupować mieszkania, ale chciałoby móc je wynająć na takich racjonalnych zasadach, stabilnych. No a tutaj też te ceny, w związku z tym, że te mieszkania głównie służą najmowi krótkoterminowemu, są dosyć wysokie. Ja bym chciała jednak jedną rzecz tak uporządkować w tej dyskusji, bo niestety ostatnio mam takie poczucie, że za dużo jest polityki, a za mało merytoryki w debacie o najmie krótkoterminowym. Ta regulacja europejska, panie redaktorze, dotyczy tak naprawdę udostępniania danych. Ta regulacja europejska po prostu zmusza platformy rezerwacyjne do tego, żeby umieszczały tylko te oferty, które posiadają numer w tej ewidencji krajowej, i zmusza też platformy do tego, żeby dane o tym, jakie oferty ma w swoich zasobach, udostępniać władzom krajowym czy władzom regionalnym. I regulacje, które funkcjonują w bardzo wielu miastach europejskich, były wypracowane dużo wcześniej i właśnie często na poziomie krajowym albo wręcz na poziomie miast. I my, muszę powiedzieć, i dlatego z takim ogromnym ubolewaniem patrzę na ślimacze tempo wprowadzania u nas jest jakichkolwiek regulacji, bo my ciągle jesteśmy na początku w ogóle mówienia o najmie krótkoterminowym, jesteśmy na początku procesu w ogóle likwidacji szarej strefy. Zaczynamy dyskusję o strefach, o zgodach, czyli o tych narzędziach, które można zastosować tak naprawdę na drugim etapie. Najpierw zlikwidujmy szarą strefę, poznajmy tą skalę, zmuśmy właścicieli do odpowiedzialności. I tu widzę, że to się przeciąga i bardzo nad tym boleję.
9: Wspomniała pani o tym, że jeżeli ten wynajem krótkoterminowy będzie ucywilizowany, albo przynajmniej nie będzie szarej strefy, to się pozytywnie przełoży na dostępność i ceny. Ale jeżeli spojrzymy na doświadczenia innych...
11: Nie, panie redaktorze, przepraszam, nie mówiłam, że to jest pierwszy krok.
9: Pierwszy krok.
11: To jest pierwszy krok do tego, żeby podjąć potem decyzje dotyczące licencji, ograniczenia, jakichś innych regulacji, bo katalog tych regulacji, patrząc na miasta europejskie, jest bardzo duży. Francja na przykład teraz przymierza się do bardzo ciekawego rozwiązania. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, że podmioty, które, że tak powiem, profesjonalnie wynajmują mieszkania takie turystyczne, będą musiały połowę tych mieszkań przekazać na rynek długoterminowy. To uważam jest bardzo dobry krok, bardzo dobre myślenie w ogóle o tym zasobie.
9: No nie? Właśnie, bo to są różne pomysły. Amsterdam, Barcelona, Nowy Jork to są różne rozwiązania, ale one niekoniecznie przekładają się na pewnie takie skutki, które też pojawiają się w tej debacie. Bo na przykład w Amsterdamie ofert wynajmu ubyło o połowę, a czynsze wzrosły o 1/3. W Barcelonie chyba o 1/4, a czynsze o ponad 1/3 wzrosły. W Nowym Jorku w ogóle masa ofert zniknęła, chyba z 90% ofert i też się to nie poprawiło, a jednocześnie widać nieznaczny wzrost, kilkuprocentowy wzrost cen hoteli, w sensie wynajmu hotelowych. Także ci, którzy słyszą argumenty, jeżeli to ucywilizujemy, to będzie więcej mieszkań do wynajęcia, no mogą poczuć się rozczarowani.
11: No to jest trochę testowanie na żywym organizmie i dobrze pan redaktor powiedział, że w różnych miastach jest różnie to przyjęte, bo my o to jako samorządy od początku apelowaliśmy, żeby stworzyć pewien katalog narzędzi, ponieważ każde miasto ma inną specyfikę. Sopot ze względu na swoją skalę i na to, że tak naprawdę można powiedzieć, że mamy tylko centrum, nie ma możliwości wprowadzania stref wolnych od najmu, bo to byłoby kontrskuteczne, bo wtedy zupełnie już z takich najbardziej atrakcyjnych rejonów byśmy, że tak powiem, wyrugowali mieszkańców. Więc stwórzmy ten katalog, ale rozmawiajmy o tym merytorycznie, a nie politycznie, ale przede wszystkim błagam, zróbmy pierwszy krok, żebyśmy wiedzieli, jaka jest skala i zlikwidowali szarą strefę.
9: Panie profesorze, często w tej debacie przeciwstawia się mieszkańców kontra turyści. Mówi się albo mieszkańcy, albo turyści, jakby to były dwie osobne grupy. No ale przecież ten sam człowiek może wynajmować apartament w Chorwacji, a mieszkać sobie spokojnie, nie wiem, w Sopocie na przykład i irytować się, że znowu o 3 w nocy jacyś przyjechali dziwni.
0: No, myślę, że to jest raczej napięcie między lokalnością a w poziomem krajowym czy międzynarodowym, prawda? Bo w gruncie rzeczy, na przykład jak popatrzymy na Polskę, to wciąż najem krótkoterminowy wedle danych w Eurostatu raczej dotyczy krajowych wizyt, krajowych gości, prawda? Czyli w Polsce w najmie krótkoterminowym wciąż jeszcze jest większość osób, które jest z Polski, prawda? Więc to też nie jest tak, że te takie stereotypy nowe obrazy międzynarodowych turystów w Polsce dokonujących inwazji i robiących co chcą są właściwe i wiarygodne i adekwatne. Ten obraz jest nieco bardziej złożony, ale co do zasady jest jasne, że swoje skutki, znaczy skutki tych najmów krótkoterminowych przede wszystkim dotyczą społeczności lokalnych. Możemy teraz się zastanawiać, jakiego poziomu, czy to jest poziom powiatu, gminy, sąsiedztwa, wspólnoty mieszkaniowej. Natomiast jest jasne, że to te społeczności ponoszą koszty i to jest ten klasyczny przykład, jak są prywatyzowane, upubliczniane koszty, a prywatyzowane zyski, czyli przynajmniej krótkoterminowym, który bardzo często jest związany z jakby prowadzony przez firmy mające wiele lokali. No, zyski dla nich są duże, natomiast one nie podlegają ani regulacjom dotyczącym sektora hotelarskiego, ani też właściwie nie są w ogóle zainteresowane rozwiązywaniem problemów lokalnych. Tak, wszystko jedno, czy to są śmieci na podwórku, ich nagły wzrost na skutek intensywności używania mieszkania, przynajmniej krótkoterminowym, czy to jest kwestia terenów zielonych, ich zagospodarowania, czy jeszcze czegoś innego, prawda? Chodzi o to, że mamy aktora, który wyciąga jak najwięcej zysków, a właściwie jest nieobecny na wielu wymiarach. Tak? Nie widzimy go tak naprawdę ani w systemie wyborczym, ani w systemie regulacji jakichś konkretnych rynków, na przykład turystycznego i hotelarskiego.
9: Wrócimy do naszej rozmowy o najmie krótkoterminowym po informacjach TOK FM, te już za minutę o 9:20. Dzisiejsi goście to pani Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu, i pan profesor Mikołaj Lewicki z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
12: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
12: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 9:20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Przed nami kulminacja fali upałów. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia obowiązują w południowej, wschodniej i centralnej części kraju. Najgoręcej będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu. Dziś termometry pokażą tam miejscami nawet 40 stopni. A to nie wszystko, dodaje Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
14: Jednocześnie bardzo gorące i wilgotne powietrze stworzy dogodne warunki dla rozwoju gwałtownych burz, szczególnie od środy do piątku. Tutaj burzą mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr.
2: Fala upałów zostanie z nami. Do piątku upały w Europie przyczyniły się do niespotykanej wcześniej suszy. Francuskie władze podały, że lipiec był najcieplejszym w historii pomiarów. W 27 największych miastach we Włoszech obowiązywać będzie w czwartek, czyli jutro, po raz pierwszy w historii najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. To nie będzie propaganda sukcesu. Tak o ustawie o wychowaniu patriotycznym mówił w poranku TOK FM Krzysztof Paszyk, szef Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Projekt ustawy, który nadal budzi wątpliwości, wrócił do prac parlamentarnych po blisko 2 latach od jego przedstawienia. Zakłada m.in. obowiązkowe wycieczki do miejsc związanych z historią Polski. Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować edukację zdrowotną w szkołach. Przemysław Czarnek apeluje do Trybunału Konstytucyjnego o wstrzymanie nowych zajęć jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Polscy politycy partii przekonują, że program jest niezgodny z konstytucyjną ochroną rodziny. Według deklaracji Ministerstwa Edukacji, edukacja zdrowotna od września będzie przedmiotem obowiązkowym, niezależnie od działań Trybunału. Od zachodniej granicy do Kujaw spodziewajmy się gwałtownych burz z gradem i wiatrem przekraczającym 100 km na godzinę. Na termometrach dziś od 29 stopni na północnym wschodzie do 36 w centrum i nawet do 40 na południowym wschodzie kraju. Teraz jeszcze raport smogowy. Jeśli chodzi o większe miasta polskie, to dziś w Częstochowie umiarkowana jakość powietrza, w pozostałych jest w miarę dobrze.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Dzisiaj w programie Owczarek rozmawiamy o najmie krótkoterminowym. Goście to pani Magdalena Czarzyńska-Jachin, prezydentka Sopotu, i pan profesor Mikołaj Lewicki, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, czy ten rejestr też, który się pojawia w tym projekcie, to jest bardziej narzędzie polityki mieszkaniowej, czy przede wszystkim fiskalnej? Czyli chodzi o to, żeby rynek uregulować, czy raczej opodatkować?
0: Jedno nie wyklucza drugiego, mam wrażenie. To znaczy, ja myślę, że to, co pani prezydent powiedziała, jest kluczowe. To znaczy, my rzeczywiście musimy mieć mechanizmy, które pozwalają uwidocznić skalę i charakter tego najmu krótkoterminowego. Proszę zwrócić uwagę, my właściwie kłócimy się o to, spieramy, przepraszam, że tak użyłem takiego słowa, w kontekście regulacji ogólnounijnej. To jest dość zastanawiające, prawda? Dlaczego Unia Europejska nagle zajmuje się najmem krótkoterminowym? No i tu właściwie pan dał jeden oczywisty trop, taki, który socjolog widzi, to znaczy to jest związane oczywiście z tym, że państwu wyciekają jakieś potencjalne dochody, które należy opodatkować w istniejącym systemie. No i trzeba mieć mechanizm, który pozwoli to wyciekanie ograniczyć, a przynajmniej skontrolować jego skalę. I to jest jeden wymiar tego. Ale równie ważnym jest ten, o którym już tutaj właściwie mówimy z panią prezydent, czyli to jest rynek, który się globalizuje, który funkcjonuje w sieciach globalnych i jest zarządzany przez globalne platformy, nad którymi mamy bardzo ograniczoną kontrolę, przede wszystkim właśnie taką sprawozdawczą, czyli jak one zarabiają pieniądze, jakiego typu obowiązkom podlegają jakie są przepływy finansowe z tym związane, prawda? Niektóre miasta, na przykład Barcelona, zanim weszła regulacja unijna, właściwie postawiły pod ścianą Airbnb, prawda? Jedną z tych platform, mówiąc, albo wywalamy was w ogóle z miasta, albo zaczynacie z nami współpracować i przekazujecie nam rejestry, bardziej szczegółowe rejestry, które pozwalają nam właśnie racjonalnie podejmować decyzje o tym, gdzie chcemy najem krótkoterminowy w mieście, a gdzie on jest zbyt intensywny i nas kosztuje zbyt wiele. I to się udało, prawda? Więc chodzi tutaj tak naprawdę też o taki rodzaj zrównoważenia sił. Bo nie chodzi tylko o właścicieli mieszkań, wynajmujących. I tutaj też trzeba powiedzieć, że jest zróżnicowanie między wynajmującymi indywidualnie, którzy dorabiają, którzy też traktują, tak jak wspomnieliśmy, mieszkanie jako aktywo, i być może powinniśmy się na to co do zasady zgodzić, nie ma w tym być może niczego złego, a firmami, które zajmują się, że tak powiem, produkcją mieszkań krótkoterminowym. Tu też ważny jest ten kontekst i właśnie do tego też ta regulacja jest potrzebna, że mamy w tych miastach atrakcyjnych turystycznie rosnącą nadwyżkę mieszkań, które zostały wbudowane w celach inwestycyjnych. I one stają się potencjalnie źródłem tego najmu krótkoterminowego, ale jednocześnie, to jest to, co pani prezydent też powiedziała, wypychają z potencjału tych pustostanów, wypychają osoby, które szukają najmu długoterminowego, bo on jest z punktu widzenia inwestora dużo mniej atrakcyjny.
9: A no właśnie, pani prezydent, gdybyśmy mieli taką gradację, jakąś hierarchię rzeczy ustalić, to co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o cały ten proces, którego rozumiem pierwszym krokiem jest rejestracja i zorientowanie się, o co chodzi. Czy tańsze mieszkania, czy spokojniejsze klatki schodowe, czy to, żeby no właśnie pieniądze nie wyciekały, krótko mówiąc, żeby ci, którzy zarabiają jak hotele, także płacili jak hotele, czy też ponosili koszty jak hotele, czy też jakieś inne rzeczy, gdyby pani miała wprowadzić hierarchię rzeczy.
11: No ciężko tu pewnie wprowadzić hierarchię, bo mówiąc tak ogólnie, ale też strategicznie, no dla nas celem jest zrównoważenie rozwoju. Mówił pan redaktor, czy miasto ma być domem, czy hotelem, to ja tak powiem przewrotnie, że ma być dobrym domem dla mieszkańców i wygodnym hotelem dla naszych gości, bo turystyka jest naszym takim korem. Nie mamy fabryki, która, nie wiem, coś produkuje, tylko naszą jakby przemysłem jest turystyka. No może niekoniecznie. Wolę jednak piękną plażę, lasy i tereny zielone. Natomiast no, musimy znaleźć tutaj złoty środek i na pewno my tutaj postulujemy na przykład takie narzędzie, które wprowadza pewien limit licencji, czyli patrzymy, trochę tak jak jest z koncesjami na sprzedaż alkoholu, że mówimy no dosyć, tak? I nowe mieszkania, nowe najem krótkoterminowy będą mogły dostać ten słynny numer dopiero w momencie, kiedy, nie wiem, ktoś inny zrezygnuje. To może pozwoliłoby nam jakby kształtować jednak i zachować, tak jak Rada Miasta Sopotu podjęła kilka lat temu decyzję, że na przykład nie sprzedajemy już mieszkań komunalnych, tak? Mhm. Pozostawiliśmy je w zasobie miejskim właśnie po to, żeby służyły mieszkańcom, a nie po sprzedaży trafiły na rynek najmu krótkoterminowego. No to taka liczba licencji ustalona, byśmy popatrzyli na miasto, że już dosyć, tak? Już więcej tego nie potrzebujemy, bo już wtedy przestaniemy być miastem, a staniemy się tylko atrakcją turystyczną. Ja mam dużą wątpliwość, panie redaktorze, co do zgód wspólnot i spółdzielni, ponieważ moim zdaniem przy takim rozwiązaniu karani są ci, którzy już teraz mają najgorzej, czyli mieszkańcy budynków, gdzie większość stanowią mieszkania na wynajem. No można założyć, że oni będą przegłosowani, tak? Czyli że wspólnota, gdzie większość stanowi właściciele mieszkań na wynajem, no, wyda tą zgodę, ale też wprowadza taką niestabilność. No, ktoś inny kupi mieszkanie, zmieni się proporcja głosów we wspólnocie i ta decyzja się zmieni. Więc ja uważam, że lepsze są takie rozwiązania systemowe, które też patrzą trochę na miasto jako na pewien organizm i możemy popatrzeć na pewne strefy, możemy popatrzeć na wręcz ulice czy rejony. Natomiast takie działanie, obawiam się, że bardziej będzie źródłem konfliktów niż jakiegoś uporządkowania tej sytuacji. Zresztą patrząc na Europę, takie rozwiązania są bardzo rzadko stosowane przez miasta. Raczej miasta właśnie wprowadzają jakieś rozwiązania systemowe związane czy ze strefowaniem, czy na przykład z tym, że osoby, które jak tutaj było już mówione, wynajmują tak po prostu, mają drugie mieszkanie i sobie wynajmują, to na przykład mają limit dni w roku, kiedy mogą to mieszkanie wynajmować, a firmy mają już jakieś inne obostrzenia, tak? Możliwości jest dużo, ale naprawdę chociażby była mowa o śmieciach, o wodzie, no jeżeli my wiemy, że ktoś prowadzi tam działalność gospodarczą, czyli zarabia na wynajmie, no to powinien mieć wyższe opłaty, tak? Za śmieci, powinien mieć wyższe opłaty za wodę, wyższy podatek od nieruchomości. No to są takie małe, wydawałoby się może, puzzle, ale które są bardzo istotne w tej całej układance.
9: Skoro mówimy o różnych graczach, różnych aktorach, no to tak, samorządy mają Związek Miast, hotelarze mają swoje izby, platformy mają lobbying w Brukseli, a lokator z drugiego piętra kogo ma?
11: Ja, panie redaktorze, nie robię tego dla siebie jako prezydentka, czy burmistrz nie robi tego dla siebie jako burmistrz, tylko robimy to właśnie dla mieszkańców, bo to do nas przychodzą mieszkańcy.
9: Ale zarówno dla tych, co wynajmują, czy dla tych, co się skarżą?
11: Tak, bo oczywiście dla jednych i dla drugich, bo my współpracujemy bardzo mocno także z firmami, które zajmują się profesjonalnie najmem krótkoterminowym i w ich interesie także jest uregulowanie tego rynku. Ponieważ złe odium, tak, zachowania gości, no też jakby nie wpływa dobrze na ich sytuację, a poza tym też działa taka zwykła konkurencja ekonomiczna, tak, bo w momencie, kiedy oni przestrzegają pewnych zasad, odprowadzają inne podatki albo no, działają legalnie, a obok tego jest szara strefa, która nie ma żadnych zobowiązań, łącznie z wymogami przeciwpożarowymi, no to mamy pewną nierówność także konkurencji gospodarczej.
0: Panie ja bym dodał może jeszcze.
9: Tak, bardzo tak. Proszę. To proszę dodać, a ja jeszcze dorzucę, żeby pan miał szersze pole. Czy te modele zagraniczne, bo są różne, mówiliśmy o Barcelonie, na przykład wygaszanie licencji, czy też próg 10% na dzielnicę, to Lizbona, Nowy Jork, tam jest wymóg obecności gospodarza w lokalu. Czy któryś z tych modeli jest dla Polski realny albo adekwatny, właściwy?
0: Wie pan, ja myślę, że to jest, punktem wyjścia powinna być jedna obserwacja. W Polsce samorządy są dość silne, w sensie funkcjonują dość sprawnie, mają dość dużą rządność, dość duże kompetencje i w gruncie rzeczy to, co jest tutaj tym podstawowym zadaniem, to dostarczenie tych danych, które będą upublicznione i które będą przedmiotem dyskusji. Sytuacja Polski jest zróżnicowana. Inaczej wygląda ten najem krótkoterminowy w Krakowie i Warszawie.
9: Jasne. Czyli inaczej jedna baza, punkt odniesienia, a potem miasta powinny sobie to doszlifować tak, jaka jest specyfika
0: tak jest,
9: miasta.
0: Tak jest. Natomiast w tych regulacjach, które są wprowadzone, myślę, że powinny być już wprowadzone jakieś obowiązki i ograniczenia tego najmu krótkoterminowego, bo mamy za dużo dowodów naukowych na to, żeby widzieć, że w dłuższej perspektywie najem krótkoterminowy po prostu, jeśli osiąga pewną skalę, jest bardzo, bardzo negatywny. On zarówno psuje podaż na rynku mieszkań, jak i psuje tkankę społeczną. I ja bym powiedział, że ten w ogóle rynek nieruchomości mieszkaniowych bywa tak trochę, jak zachowuje się trochę tak jak rynek narkotyków. To znaczy pojawia się grupa osób uzależnionych od czegoś, co jest bardzo atrakcyjne, pasywnych dochodów. I ona, że tak powiem, chce coraz więcej. Z jej perspektywy nie ma powodu, żeby się zatrzymywać. Więc to jest ten moment, w którym kwestia tego samorządu lokalnego i mieszkańców jest bardzo ważna. Ja bym się zastanowił nad tymi regulacjami, które dotyczą wspólnot mieszkaniowych, bo jednak to jest też o tym, że dajemy mieszkańcom kolejną prerogatywę, która może ich mobilizować do wspólnego działania i do zastanowienia się nad tym właściwie, jakiego typu wspólnotą jesteśmy. Te wspólnoty mieszkaniowe w Polsce na razie raczej funkcjonują dość słabo, więc tu pewnie takie wzmocnienie poprzez narzędzie, które w większych miastach, gdzie ta tkanka miejska jest bardzo zróżnicowana, mogłoby działać wspólnototwórczo.
9: Bardzo państwu
10: dziękuję. Dla nas, panie redaktorze, bardzo tylko proszę, powiem jedną rzecz. Ważną regulacją, która jest na razie zapisana w projekcie, jest możliwość wykreślenia z rejestru, tak? Jeżeli tam są jakieś naruszenia. I to jest naprawdę bardzo ważne narzędzie i tego będziemy bardzo pilnować, bo teraz nie mamy narzędzia, żeby z ewidencji gminnej kogokolwiek wykreślić.
9: Bardzo państwu dziękuję. Może taki też rejestr gości niepożądanych, jak na przykład coś zrobił niefajnego. To...
10: Tych klientów nie obsługujemy.
9: Tych państwa nie wpuszczamy do Sopotu i na Rogatkach mogłyby stać jakieś strażnicy miejscy czy coś z... Dobra. Ale sprawa jest poważna. Oczywiście we wrześniu prace w Sejmie ruszają. To też jest ciekawostka, że jeżeli te poprawki nawet przejdą, no to przecież one i tak dopiero zaczną obowiązywać od 2029 roku, więc mamy też odroczenie o 3 sezony, a w międzyczasie zobaczymy. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. Pani Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu i pan profesor Mikołaj Lewicki z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję.
10: Dziękuję i zapraszam do Sopotu.
9: Tak, wybieram się właśnie za chwilę.
10: Super. O. Pięknie, woda ciepła.
9: Czysta. A tymczasem w studio pojawił się Maciej Głogowski. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
9: Też do Sopotu się wybierasz?
15: Nie, no ja nie wybieram się w tej chwili do Sopotu, ale przysłuchiwałem się waszej rozmowie. Ja z kolei przyszedłem tutaj do studia z zaproszeniem, bo cóż może być bardziej pewnego od podatków?
9: Śmierć.
15: Tak, to prawda, to my o podatkach jednak w EKG. Wiceminister finansów Jarosław Neneman odpowiedzialny w rządzie za podatki, a podatki, mam wrażenie, ten temat nigdy się nie nudzi, więc i o kwotę wolną, i o ewentualne jeszcze jakieś wakacje paliwowe, może tak sobie to nazwę, skoro premier powiedział, że pod koniec wakacji jeszcze jakaś próba ulgi, jak to może wyglądać, między innymi o tym będziemy rozmawiać.
9: To bardzo, bardzo ciekawe. Zamieniam się w słuch, bo to wszystko się też łączy z tym, o czym rozmawialiśmy. Unikanie podatków, szara strefa, więc...
15: Nie wspieramy unikania podatków.
9: Nie wspieramy, wręcz przeciwnie. Zachęcamy do podwójnego płacenia.
15: Może nie aż tak, ale
9: wszystko, co się należy.
15: Do płacenia państwu. Tego, co się należy.
9: Maciej Głogowski, EKG po informacjach, a te o 9.40.
16: Reklama.
17: W euro na wszystko cię stać. Eurorabat masz, kupuj.
18: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
9: W nowej polityce drużyna Drucha Mateusza, Nawrocki po roku oraz Jawność zarobków. Będzie się działo. Kino dla niewidomych. Szał wieczorków panieńskich. Gdynia w klubie UNESCO. Marihuana, prawie legalna. Tajemnice Grondy, czyli walki na gołe pięści. Nowa polityka już w sprzedaży, także na polityka.pl.
1: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
11: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
12: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
13: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 9.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Ceny ropy na światowych rynkach spadają już trzeci dzień z rzędu. Inwestorzy liczą, że uda się odblokować strategiczną cieśninę Ormuz, przez którą transportowana jest ropa z Bliskiego Wschodu. Donald Trump zapowiedział, że już jutro cieśnina zostanie otwarta. Jeśli rozmowy Iranu z USA zakończą się sukcesem, paliwo może być łatwiej dostępne, a ceny na stacjach zapewne przestałyby rosnąć. Ponad 140 osób zginęło w trakcie masowego forsowania granicy Ceuty do hiszpańskiej esklawy. Na brzegu Afryki pod koniec lipca wtargnęło 70 tysięcy migrantów z Maroka. Większość ofiar to osoby, które utonęły, próbując dostać się na ten hiszpański region od strony morza. Po tragedii w Ceucie Unia Europejska znowu dyskutuje o zaostrzeniu polityki migracyjnej. Na stole są propozycje deportacji i zakaz legalizowania pobytu w Unii osób, które dostały się do niej nielegalnie. Co najmniej 621 przypadków ostrych infekcji biegunkowych spowodowanych m.in. przecinkowcem cholery potwierdziły służby medyczne Mołdawii. Większość chorych to dzieci, a najwięcej przypadków ostrych chorób biegunkowych zanotowano od 27 lipca w Kiszyniowie, stolicy kraju, a także w rejonie Soldanesti oraz w Bielcach. Przecinkowcami, w tym przypadku cholery, można zakazić się głównie na skutek picia zanieczyszczonej wody lub jedzenia skażonej żywności. Czasami do infekcji dochodzi poprzez kontakt z chorym lub nosicielem. Górny człon rakiety Falcon 9 firmy SpaceX powinien już uderzyć w powierzchnię Księżyca, informuje portal BBC. Powołał powołując się na badaczy śledzących to wydarzenie. Jest to pozostałość statku kosmicznego, który 15 września w zeszłym roku wyniósł dwa lądowniki księżycowe. Rakieta leci z prędkością ponad 2 km na sekundę. Być może zdarzenie będzie widoczne z Ziemi przez teleskopy, ale nie ma takiej pewności. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia obowiązują w południowej, wschodniej i środkowej części kraju. Termometry mogą tam dziś pokazać nawet 40 stopni, w centrum 36, nad morzem najchłodniej około 28. Od zachodniej granicy do Kujaw spodziewane są także gwałtowne burze z gradem i silnym wiatrem.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
17: I jest prawie 9:44. To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pan Jarosław Neneman, wiceminister finansów odpowiedzialny za podatki. Dzień dobry, panie ministrze.
20: Dzień dobry.
17: Podatek pan przyniósł może do studia? Nowy?
20: No, całą masę podatków. To jest coś, co lubię i czym się lubię zajmować. Trochę trudno...
17: Pan naprawdę nie dba o popularność.
20: A ja nie muszę.
17: Okay.
20: Przy tym prezydencie trochę trudno mi rozwinąć skrzydła, ale mówiąc poważnie, oczywiście liczenie podatków, ile który rząd podniósł podatków, to trochę jest niemerytoryczne, bo przecież należałoby raczej patrzeć, czy zmiany podatkowym systemie, czy one jakoś na jakąś spójną wizję się składają, czy coś się uda naprawić. Czasami coś trzeba podwyższyć, czasami coś trzeba obniżyć, czasami trzeba jakąś ulgę prowadzić. Bardzo często należałoby z niej zlikwidować.
17: Bardzo ogólnie rozpoczęliśmy tę rozmowę, to ja mam bardzo konkretne pytania. Jakie to rozwiązania, nie wiem czy podatkowe, ale jakieś rozwiązania mogą się pojawić pod koniec wakacji, bo premier Donald Tusk obiecywał, że jeśli ceny paliw będą wysokie, to rząd spróbuje nam jeszcze ulżyć tym, którzy z wakacji wracają, tak jakby. Tylko...
20: Co do cen, jeszcze wczoraj były wysokie, dzisiaj nie sprawdzałem, bo sytuacja jest wielce dynamiczna. Jeśli mamy na myśli poprzedni pakiet CPN, to tak na szybko z tego pakietu można zrobić jedną rzecz. Można rozporządzeniem stawki VAT-u obniżyć. Natomiast ten prosty powrót do CPN-u wymagałby...
17: procesu legislacyjnego.
20: Tak, bo trzeba by zmienić ustawę VAT-owską i też ten system, ustawowo trzeba by ten system, nazwijmy to, monitorowania czy też ustalania ceny maksymalnej wprowadzić. Także to w okresie wakacji parlamentarnych raczej jest trudne do wyobrażenia sobie.
17: Czyli... Jeśli jakiś ruch podatkowy, jeśli idziemy w tę stronę, to tylko VAT mógł mieć premier na myśli.
20: Tak.
17: A czy ta obniżka mogłaby być silniejsza niż ta pierwsza, żeby efekt był znaczący?
20: Nie wydaje się to prawdopodobne, żeby mogła być silniejsza.
17: Nie wydaje się. Ale czy mamy pewność, że takie rozwiązanie, o którym mówimy, bo premier jakąś deklarację, niektórzy powiedzą obietnicę, ale możemy dla takiej pełnej już poprawności zatrzymać się przy sformułowaniu deklarację złożył. Już pokomentowaliśmy sobie, dlaczego wybrał dwa ostatnie tygodnie wakacji. No nie wszyscy jeżdżą na początku i wracają na końcu. Możemy to zostawić. Mhm. To już niech się premier martwi o swoją popularność, a my skupmy się na tym konkrecie. Mamy pewność, że to rozwiązanie z pana perspektywy wejdzie w życie?
20: Nie.
17: Dlaczego?
20: Decyzja jest premiera. Jeśli premier z ministrem finansów zadecydują, że ceny są, chciałem powiedzieć, na tyle wysokie, aż tak wysokie,
17: to Neneman przygotuje rozporządzenie.
20: Tak.
17: I da ministrowi do podpisu.
20: Tak.
17: Jaki byłby koszt? Nie wiadomo czego, zaraz mi pan odpowie.
20: Możemy wrócić do tego, dlatego że ćwiczyliśmy to rozwiązanie w tej wersji, takiej wersji potrójnej. VAT, akcyza i jednak ten limit na ceny paliw, bo to chyba tak w pakiecie trzeba rozpatrywać. To było miesięcznie około 1 miliard złotych. Mówimy o tej części VAT-owskiej. Nie jesteśmy w stanie tylko precyzyjnie wyliczyć, bo to zależy od...
17: VAT i akcyza, miliard? Czy
20: nie,
17: tylko
20: VAT i akcyza się sumowały do...
17: Na 6, miliard 600.
20: Miliard 600, miliard 700. O ile ta część akcyzowa jest dość łatwa do policzenia, bo wiemy, ile litrów się sprzedało, wiemy, o ile stawka została obniżona i można to precyzyjnie wyliczyć, to część VAT-owska zależy od cen. Więc mówimy o około.
17: Miliardzie za miesiąc.
20: Tak, około.
17: Czyli pół miesiąca?
20: Pół miliarda.
17: Pół miliarda.
20: Około.
17: mamy?
20: Dobre pytanie. Ja rozumiem, że powoli przechodzimy...
17: Jeszcze nic nie powiedziałem.
20: No, ale mogę się domyśleć kolejnego wątku dyskusji i ceny Karola Nawrockiego. Jak państwo wiedzą, pan prezydent był łaskaw zawetować naszą ustawę. Powodów bez liku wymienił. No, ale ta ustawa, mówimy o ustawie o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków osiąganych w sektorze, nazwijmy to petrochemicznym, czy w sektorze paliw, no to jedną ręką państwo, czyli obywatele, bo budżet nie jest rządu, budżet jest obywateli, bo myśmy się na to składali. Jedną ręką żeśmy 4,7 miliarda, mniej więcej, prawie 5 miliardów w postaci preferencji podatkowych zostawili społeczeństwu i biznesowi. Z czegoś to chcieliśmy sfinansować. Miał być to podatek, ten taki specjalny podatek na tych, którzy osiągnęli nadzwyczajne zyski. To nie jest rozwiązanie niecodzienne ani na świecie, ani w Polsce. Mieliśmy kiedyś składkę.
17: Tą opowieścią pan chce powiedzieć, że tych pieniędzy nawet na te hipotetyczne 0,5 miliarda nie mamy.
20: To źródło, które mogłoby to sfinansować, właśnie pan prezydent zablokował. A to nie jest tak, że złotówka za złotówkę.
17: Tak, mnie się jednak coś nie zgadza w tych wyliczeniach.
20: Proszę pytać.
17: Spróbujmy.
20: No.
17: To ile kosztował program CPN?
20: Mówię, ten program kosztował około 4,7-4,8.
17: 4,7, a ja sobie na wszelki wypadek przed naszą rozmową zajrzałem do ustawy, co do której wątpliwości miał prezydent. I tam pan wpisał w OSR-ze, że budżet zarobi, no głównie w tym, ale jeszcze na początku przyszłego roku, ze względu na opóźnienie tam, zarobi 4,2 miliarda. Czyli i tak już kosztowało nas to więcej niż zarobek z tej ustawy. To jeśli tak, to nie można powiedzieć, że prezydencka decyzja nam uniemożliwia sfinansowanie tego. I tak by tak nie było.
20: Nie, trochę przy dużej sympatii i szacunku.
17: Nie, proszę wyprowadzać z błędu.
20: Ubyło nam w budżecie prawie 5 miliardów złotych. Nie wnikajmy w czego.
17: I nie zarobiliśmy 5, a mieliśmy zarobić nieco ponad 4.
20: Potencjalnie tę lukę chcieliśmy wypełnić podatkiem od nadzwyczajnych zysków, którego wpływy możemy też na chwilkę podyskutować, jak, na ile one były szacowane. Odwołał się pan do OSR-u, sami żeśmy go tworzyli, więc nie polemizuję z tym. To było z wielkim znakiem zapytania, dlatego że część tych pieniędzy, część tych zysków już była i o nich żeśmy wiedzieli, dlategośmy ustawę zrobili. Część tych zysków być może się pojawi albo się nie pojawi. To, co się w Zatoce dzieje, sprawia, że znowu marże wzrosły, ale być może w drugiej połowie roku sytuacja się diametralnie odwróci.
17: Ale zgodzi się pan ze mną, że przeglądając tę ustawę i uzasadnienie i nawet OSR, raczej rząd miał w głowie, że pisze to pod konkretną sytuację i pod konkretny program. A teraz ta decyzja prezydenta, ja rozumiem, można się z nią zgadzać lub nie. I tu pełna zgoda. Jeden z argumentów jest to prawo działające wstecz.
20: Składka solidarnościowa działa identycznie.
17: Trochę mi to nie odpowiada w logice, bo jednak... musieliśmy odpowiedzieć na sytuację, która nas zastała. Więc ja bym tu polemizował z prezydentem, ale nie ja od tego jestem. Ale mimo wszystko w tym projekcie ustawy, która miała dać nam te pieniądze, nie było w planach kolejnego programu. A wy teraz mówicie, no prezydent odebrał nam możliwość sfinansowania kolejnego programu.
20: Możliwość.
17: Detal, ale wydaje mi się,
20: możliwość,
17: że...
20: Możliwość zostaje, natomiast pytanie jest, skąd wziąć na te pieniądze.
17: No to ja się pytam.
20: Składka, podatek od nadzwyczajnych zysków miał w dużej mierze skompensować tamten program. Efekt jest taki, że około 4 miliardów w budżecie będzie mniej po tym wecie, dlatego decyzja o kolejnym programie jest o wiele trudniejszą decyzją, niż by te pieniądze były.
17: Ale jeśli zapadnie polityczna decyzja, to rozumiem, pan przygotuje rozporządzenie.
20: No, oczywiście.
17: Ale na dziś pan tej decyzji nie poznał, nie została panu zakomunikowana od ministra finansów.
20: Jeśli taka decyzja zostanie podjęta, myślę, że opinia publiczna się dowie.
17: Wcześniej od pana?
20: Może nie wcześniej, ale równie szybko.
17: Dobrze. Gościem magazynu EKG jest pan Jarosław Neneman, wiceminister finansów odpowiedzialny w rządzie za podatki. W 2027 roku będzie przesunięty próg podatkowy, od którego zaczynamy płacić wyższą stawkę podatku?
20: Nie wiem.
17: A czy jest w tym kraju pięknym, gorącym. Człowiek, który to wie.
20: To nie polega na tym, że jest gdzieś jakaś tajemnica ukrywana i tylko nieliczni wiedzą, co się wydarzy. Jak państwo wiedzą, składamy...
17: Mam wrażenie, że tak.
20: Nie, składamy budżet na przyszły rok i to jest absolutny priorytet. I to jest
17: no, ale to jest
20: budżet.
17: Jego element. Bo,
20: to jest
17: bo...
20: jego element, ale to z tej układanki dochodów i wydatków zobaczymy, jaka jest przestrzeń do ewentualnych ruchów w tę czy w tamtą stronę. Myślę, że ta decyzja niedługo się pojawi, ale jak się pojawi, to myślę, że minister finansów czy nawet premier będą ją komunikować, a nie moja skromna osoba.
17: Bo tak niedawno minister Domański w jednym z wywiadów, wczoraj albo przedwczoraj, to był chyba wywiad w Polsacie, a przepraszam, już w tej chwili nie pamiętam, to niezłośliwość, raczej nie wykluczył, właściwie taką deklarację złożył, żeby chciał, żeby ten próg został podniesiony. Pan tak historycznie tym razem w rządzie jest, bo był pan w wielu rządach, tym razem historycznie z rekomendacji Polski 2050, nie? Tak mi się wydawało. Już teraz to może się zatarło, ale tak na początku tak. Nie wracajmy, ale przywołałem tę Polskę 2050 dlatego, że liderka tego ugrupowania, członkini rządu, napisała, że będzie podwyższenie drugiego progu podatkowego, deklaruje minister finansów. Czekamy na szczegóły, ale sama deklaracja to sukces Polski 2050 i wszystkich, którzy podnieśli ten temat publicznie, tak jakby to już...
20: Boże, wypowiedzi różnych polityków nie będę komentował. Ja nie uważam się za polityka. Dostanę od pana ministra Domańskiego decyzję, rób to i to.
17: Dobrze, czy prog...
20: Będę gotowy.
17: Czy pan dostał decyzję, żeby przeliczyć, czy pan już dostał zadanie? Przeliczmy i co by się stało?
20: Panie redaktorze, nie chcę powiedzieć, że nic innego nie robimy niż przeliczamy, bo to nie byłaby prawda. Mamy to przeliczone, bardzo różne warianty.
17: No właśnie, ale... macie różne warianty, bo przecież już wyliczenia stały się też publiczne w odpowiedzi na interpelacje poselskie, że podniesienie progu ze 120 do 140 kosztowałoby 11,5
20: Około. Mamy to wszystko policzone, mamy analizy dotyczące, ilu podatników skorzystałoby na takim czy
17: innym.
20: Nie potrafię panu z głowy powiedzieć. Tych wariantów mamy tyle, że...
17: Pan minister Nanyman, proszę państwa, przy tutaj z karteczką. Może na tej karteczce, panie ministrze?
20: Ta karteczka odnosi się do CPN-u i do tego, że pan prezydent zawetował. Tam mam te dane, które...
17: Z których ja nie skorzystałem, bo pan w ogóle nie sięgnął po tę karteczkę.
20: No nie, bo... Nie przepytuje mnie pan tak głęboko, żeby musiał zerkać sobie na...
17: Przecież tak czasu na Karola Nawrockiego poświęciliśmy tyle, że już starczy. Mhm. To co z tym progiem podatkowym? Jakie pan warianty policzył? Ze 120 na 140? Jaki jeszcze?
20: Policzyliśmy bardzo różne warianty. Nie chcę o nich opowiadać, żeby nie wzbudzać niepotrzebnych emocji.
17: I nadziei.
20: Ja jestem raczej człowiekiem, który nie...
17: Ostatnie pytanie, bo widzę, że więcej... Coś pan dzisiaj jest twardy i się niewiele chce tutaj...
20: No ale to chyba pana nie dziwi.
17: Niby nie, ale chciałoby się jednak usłyszeć
20: to. Chciałby pan na słabości jakiejś złapać i na gadulstwie.
17: To panie ministrze, który wariant podniesienia progu podatkowego, tego 120 tysięcy na ile, w pana zdaniem byłby najbardziej rozsądny?
20: Panie redaktorze, no oczywiście na to pytanie panu nie odpowiem, bo ja zaproponuję jakieś rozwiązanie, będzie inne rozwiązanie przyjęte i potem kolejnym razem mnie pan spyta, tak pan fajnie wymyślił i nic nie wyszło.
17: Podniesienie progu podatkowego, czytałem takie badanie, pan pewnie również w Rzeczpospolitej w zeszłym tygodniu, ponad 80% odpowiadających chciało.
20: Panie redaktorze, jeśli się spytamy, czy chcecie...
17: Pan na sondaże nie patrzy.
20: Rozumiem. Żeby obniżyć jakiś podatek, myślę, może poza podatkiem na wódkę i na papierosy, większość byłaby za obniżką podatku, bo dlaczego płacić, jak można nie płacić?
17: Czy tak samo niekonkretnie będzie pan komunikował się ze mną i z państwem, naszymi słuchaczkami i słuchaczami, jeśli spróbuje dowiedzieć się, co z kwotą wolną w tej kadencji?
20: Równie enigmatycznie.
17: Równie enigmatycznie. O, może tak rzeczywiście grzeczniej. Ale to zadam ostatnie z tej samej serii, jak przy CPN-ie pytanie. Czy jest decyzja w pana wiedzy polityczna, że ten próg na razie bez szczegółów zostanie podniesiony w przyszłym roku?
20: Panie redaktorze, tak jak już powtarzałem, decyzje polityczne komunikuje minister finansów, a być może sam premier, bo to jest duża, ważna i potrzebna decyzja, ale to naprawdę na najwyższym szczeblu. Proszę mnie pytać o różne technikalia. Wtedy z przyjemnością panu o nich opowiem.
17: Fundacja Rodzinna. Wrócił pan do tematu. Zajrzałem sobie do wykazu prac legislacyjnych. Nic nie rozumiem z tego, co pan chce zmienić, ale jak pan pierwszy raz próbował zmienić opodatkowanie fundacji rodzinnych, to się nie udało w tej kadencji.
20: Pierwszy raz, jak próbowaliśmy

0: powiedziane,
1: że damy ludziom skorzystać z tego prawa.
0: Ale po 3 latach będzie taki raport, taki przegląd sytuacji.
1: Co teraz?
0: Z rekomendacjami. Ten raport jest już, on jest w tej chwili w konsultacjach. My stoimy na stanowisku, że raport dotyczy przede wszystkim idei, istoty funkcjonowania, a nie opodatkowania, ale zostawmy niuanse. Z tego raportu jasno wynika, że dużo pieniędzy w fundacjach jest, niewiele podatku z nich spływa i są luki, które są wykorzystywane przez osoby, które tworzą fundacje, nie chcę powiedzieć jedynie, ale być może głównym celem części fundacji,
1: Ale co pan zmieni?
0: Już mówię, wracamy do,
1: ostatnie zdanie.
0: Wracamy do rozwiązań, które były poprzednio, z 3 modyfikacjami. Wprowadzamy proponujemy stawkę 19%, a nie 15%, tak jak jest teraz. Zgadzamy się na to, żeby fundację rodzinną z preferencjami podatkowymi mogły tworzyć na przykład rodzeństwo. W tej chwili jest to niemożliwe. I trzecia, ponieważ nie chcemy, żeby fundacja rodzinna zajmowała się najmem krótkoterminowym, wprowadzamy przepis, który umożliwi neutralne podatkowo wycofanie tych aktywów, które służą tej działalności.
1: I na tym, kończymy, a mam nadzieję, że niebawem przyjmie pan zaproszenie ponownie i już postęp prac nad budżetem też ujawni nam konkretne podatkowe szczegóły na 27 rok.
0: Z przyjemnością się podzielę tą wiedzą.
1: Na to czekamy. Pan Jarosław Neumann, wiceminister finansów, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Krótka informacja o tym, co po 10:00, Cezary Łasiczka.
2: Maćku, kluczowe pytanie, które zajmuje nasze mózgi dzisiaj, to czy pradawne polskie ryby były ryby, uwaga, były leworęczne czy praworęczne?
1: I odpowiedź po 10:00.
2: Tak, dowiesz się już za chwilę.
1: Informacje w TOK FM.
3: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
4: Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: To będzie bardzo gorący dzień w wielu miejscach w Polsce. Dziś nastąpi kulminacja wysokiej temperatury. Upały to także zagrożenie pożarowe. O tym w lasach opowiemy za chwilę. Co zyska Gdynia po wpisaniu centrum na listę UNESCO? To sprawdził nasz reporter. Minuta po 10:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Przed nami kulminacja fali upałów. Termometry w wielu częściach kraju wskażą dziś ponad 35 stopni. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski, gdzie meteorolodzy nie wykluczają nawet 40 stopni. W nocy też nie odetchniemy, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
9: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
8: Miejscami mogą występować gwałtowne burze. Upały i susza to zagrożenie dla lasów, które coraz częściej płoną. Główną przyczyną większości pożarów pozostaje działalność człowieka. Strażacy zwracają uwagę, że zagrożenie pożarowe często zaczyna się od zapruszenia ognia w suchej ściółce i takie pożary to najtrudniejsze zadanie dla strażaków.
10: Bardzo często zdarzało się, że pożar już ugaszony potrafił na nowo się rozdmuchać, więc jednym z kluczowych elementów przy zwalczaniu pożarów oczywiście jest walka z płomieniem, ale później walka z tym, czego nie widać. Walka z tym dymem, walka z tym wszystkim, co jeszcze jest nagrzane i w każdym momencie może się rozdmuchać i spowodować dalsze przerzuty pożaru.
8: Leśnicy alarmują, że obecny sezon pożarowy jest wyjątkowo trudny. Lasy płoną średnio 24 razy dziennie. Na ochronę przeciwpożarową lasów Lasy Państwowe przeznaczają około 157 milionów złotych rocznie. 16 dzieci z obozu piłkarskiego pod Tomaszowem Lubelskim trafiło w nocy do szpitali z objawami zatrucia. To dzieci w wieku od 9 do 12 lat z okolicy Rzeszowa. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne. Pobrano wymazy od personelu obiektu, a także próbki żywności. Stan dzieci jest stabilny i nie zagraża ich życiu. Amerykańska armia zużyła w wojnie z Iranem praktycznie wszystkie swoje precyzyjne rakiety dalekiego zasięgu, donosi agencja Reutera. To ogranicza możliwość eskalowania konfliktu i wywierania większej presji na reżim w Teheranie. Tomasz Archowski.
11: Media za oceanem donosiły, że Donald Trump zrezygnował z szerokiej ofensywy przeciwko Iranowi, między innymi z powodu zmniejszających się zapasów uzbrojenia.

0: Te braki mogą też wpłynąć na gotowość Stanów Zjednoczonych w razie wybuchu konfliktu z Rosją czy Chinami. Sam Trump takich obaw nie ma i jest pewien, że Iran się ugnie. Cieśnina Ormuz zostanie wkrótce otwarta, albo spotka ich bardzo dotkliwy atak. Szykowaliśmy potężne uderzenie, największe od II wojny światowej. Wtedy zadzwonili i bardzo uprzejmie poprosili o rozmowy. Twierdzi Trump, który zapowiedział, że cieśnina może zostać otwarta w czwartek. Problem w tym, że podobne deklaracje składał już wielokrotnie. Tomasz Rychowski, TOK FM.
1: W wyniku zmasowanych ataków Rosji w nocy w Ukrainie zginęło 17 osób, a ranne zostały 44, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i oświadczył, że do takich ofiar i zniszczeń prowadzą opóźnienia w dostawach lub niechęć partnerów do przekazywania środków obrony przeciwrakietowej. Głównym celem ataków Rosjan były magazyny cywilnych przedsiębiorstw, infrastruktura i stacja kolejowa. Rosjanie uderzyli też w browar, składy budowlane i cywilne centra logistyczne. Mamy czasy pełne wyzwań i zagrożeń i musimy wrócić do czegoś, co kiedyś nazywaliśmy patriotyzmem czasu pokoju. Tak o projekcie ustawy o tak zwanym wychowaniu patriotycznym mówił w TOK FM poseł i szef klubu parlamentarnego PSL-u Trzecia Droga Krzysztof Paszyk. Projekt po blisko 2 latach wrócił do prac parlamentarnych.
2: Potrzeba uczyć w związku z tym współpracy, potrzeba uczyć tego, co to jest wspólnota narodowa i po co tworzymy wspólnotę. Nie tylko dla samej siebie, ale po to właśnie, żeby tworzyć pewną odporność. Potrzeba też zwrócić uwagę, co to jest patriotyzm gospodarczy i jaką funkcją jest też silna gospodarka naszego kraju.
1: Poseł PSL-u przekonuje, że jest spokojne o poparcie rządzącej koalicji dla projektu autorstwa jego partii. Wandale uszkodzili nowe rowery miejskie w Bydgoszczy. Straty wyceniane są na 30 tysięcy złotych. Od ponad 2 tygodni rowery nie są już wpinane w stojaki z elektrozamkiem, ale posiadają własne blokady przy tylnym kole oraz wbudowany moduł GPS. I to właśnie te elementy zostały zniszczone podczas próby kradzieży roweru elektrycznego. Sprawa trafiła na policję, a rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska apeluje do mieszkańców o czujność.
3: Aby zwracali uwagę na podejrzane zachowania i zgłaszali je odpowiednim służbom. Rowery mają służyć wszystkim, warto zatem zadbać o ich stan.
1: Do dyspozycji mieszkańców jest 750 rowerów w 70 stacjach. Stworzenie gdyńskiego Centrum Modernizmu ma być jednym z działań miasta po wpisaniu zabytkowego Śródmieścia na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Samorząd planuje też stworzenie nowej oferty dla turystów. A więcej na ten temat wie Paweł Radzewicz.
4: Promocja gdyńskiego modernizmu istnieje, ale musi wejść na nowy poziom, mówi wiceprezydentka Oktawia Gorzeńska.
5: Planujemy stworzenie gdyńskiego Centrum Modernizmu z prawdziwego zdarzenia, gdzie będzie można dotknąć, doświadczyć modernizmu poprzez opowieści, a z drugiej strony będzie to przestrzeń właśnie warsztatowa.
4: Głosem wpisu na listę UNESCO będą też stworzenie turystycznego szlaku modernizmu i inwestycje w miejską przestrzeń, dodaje prezydent Aleksandra Kosiorek.
6: Chodzi m.in. o odtworzenie szpalerów historycznych, drzew tam, gdzie kiedyś tworzyły charaktery gdyńskich ulic.
4: Samorząd liczy na to, że wyróżniona przez UNESCO Gdynia będzie częściej niż dotąd odwiedzana przez amatorów turystyki kulturowej. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Informacje TOK FM wracają o 10.20. Centrum, Lubelszczyzna, Podkarpacie i Małopolska. Tam dzisiaj będzie najgoręcej. Termometry w najcieplejszym momencie dnia mogą pokazać nawet 38 stopni. Cała Polska jest dziś objęta alertami przed upałami.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Alerty przed upałami. Takie dzisiaj są na terenie całej Polski. Także na terenie województwa świętokrzyskiego. Pytanie, jaka była pogoda 375 milionów temu w województwie świętokrzyskim. Ktoś powie, ale właściwie dlaczego, co mnie to obchodzi? No to jest ważne, dlatego że jeżeli ktoś jest dzisiaj praworęczny albo leworęczny, być może ta leworęczność lub praworęczność zaczęła się miliony lat temu. Mówię tak w województwie świętokrzyskim, ale oczywiście jeszcze wtedy podział administracyjny wyglądał zupełnie inaczej. Właściwie chyba nie było administracji, bo taka wolna Amerykanka, chociaż też w sumie niebo Ameryki nie było, więc nie było punktu odniesienia. W każdym razie jakieś dziwne stwory wtedy tam mieszkały, jakieś ryby pancerne, no właściwie nie wiadomo kto i co. Mówiąc nie wiadomo, mam na myśli siebie głównie, albowiem jest jeden człowiek, który wie doskonale, co się tam wtedy działo, a to jest pan profesor Piotr Szrek z Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
8: Czy tam można tą leworęczność i praworęczność jakoś wytropić? Myślę sobie do województwa świętokrzyskiego 375 milionów lat temu.
9: No, myślę, że jeszcze dawniej, może jeszcze? Nawet 400 milionów lat
8: dobra.
9: Temu.
8: To już nie spierajmy się jakieś drobiazgi. 50 milionów lat w tę czy we w tę.
9: Dokładnie. No, nam się udało wytropić coś takiego. No, zupełnie nieoczekiwanie, niespodzianie. Po prostu badając ślady, które pozostawiły ryby, takie specjalne ryby, na wysychających wybrzeżach, wysychających zbiornikach, no, dały nam podstawę do przemyślenia tego, że dzisiaj ta praworęczność jest dominująca, a nawet kiedyś się tak prawie że zwalczało leworęczność.
8: Tak.
9: No i się okazało, że te ryby miały po prostu dominującą stronę mózgu, która odpowiada dzisiaj za leworęczność. Więc to leworęczność okazała się tym takim oryginalnym wynalazkiem, jeśli chodzi o dominację strony ciała.
8: Czyli pradawne polskie ryby były leworęczne.
9: Tak, tak można stwierdzić, tak wynika ze śladów, które są w osadzie.
8: No właśnie, a co to, bo ja tak patrzyłem na część tych śladów i w ogóle na taki, powiedzmy, krajobraz pięknie zrekonstruowany, oczywiście to była taka wizja ilustratora, no i potem też patrzyłem na to, na podstawie czego taki krajobraz się rekonstruuje, no i myślę, że dla większości z nas to po prostu jakiś kawałek skały z dziurkami, z jakimiś paseczkami, coś tam się odciska, no ale to myślimy, że dobra, tutaj woda płynęła, tutaj rybka przeleciała i tyle. A panu się udaje wyczytać jakieś niesamowite rzeczy.
9: No to jest taka detektywistyczna praca, gdzie na podstawie różnych poszlak, ale również i dowodów rzeczowych staramy się zrekonstruować, co się wydarzyło. No i różnica między takimi osobami jak ja, a takim detektywem, który dzisiaj pracuje, no mieści się tylko w czasie, kiedy staramy się te zdarzenia odtworzyć, ich następstwo. No my mówimy tu o milionach, setkach milionów lat. W dzisiejszej pracy detektywa liczą się wręcz minuty czasem, żeby jak najszybciej znaleźć sprawcę. No u nas ten sprawca, jeżeli poczeka rok, dwa, dziesięć, to się nic nie stanie, ale no, rekonstruując jak najszybciej różne zdarzenia, które tu miały miejsce dawno temu, możemy zaspokoić szybciej naszą ciekawość. I skały, które dotychczas niewiele mówiły, niewiele o nich było wiadomo, niewiele było wiadomo na temat tych różnych skamieniałości w tych skałach, no udaje się zmusić do mówienia, udaje się wyciągnąć z nich bardzo ciekawe rzeczy, spojrzeć na nie pod różnym kątem, z różnych punktów widzenia, no i one przynoszą rzeczywiście fantastyczne opowieści na temat tego, co wyszło pierwsze na ląd, czy to coś było lewo- czy praworęczne, również to, jaki był klimat wtedy, jaki był krajobraz, co dzisiaj z dzisiejszych krajobrazów przypominałoby te świętokrzyskie sprzed 400 milionów lat. Więc to jest taka fascynująca praca, bo rzeczywiście trzeba używać wyobraźni, no i ona działa też na wyobraźnię. Uczy takiego szacunku do tego dystansu czasowego, do tego wszystkiego, co za nami, co było naszymi przodkami.
8: No to co się działo? Gdyby pan profesor miał nakreślić nam taki właśnie obraz tych naszych nie praszczurów, tylko praryb, to w jakich warunkach, co się działo, kiedy dzisiaj sobie jedziemy przez województwo świętokrzyskie i widzimy to, co widzimy, to 400 milionów lat temu co byśmy zobaczyli?
9: 400 milionów lat temu prawdopodobnie zobaczylibyśmy bardzo rozległe mokradła, bardzo blisko morza, to takie nadmorskie mokradła, gdzieniegdzie jakaś górka, jakieś wzniesienie, które było pokryte prymitywnymi wówczas roślinami. No i pomiędzy tymi wzniesieniami w tej płytkiej wodzie, a czasem i ponad wodą właśnie na tych takich wysepkach, pełzające ryby dwudyszne, które są naszymi bardzo dalekimi krewnymi. One nie są naszymi bezpośrednimi przodkami, mhm. są taką linią równoległą do tej tetrapodzi, z której my pochodzimy. Niemniej rybom dwudysznym udało się wyjść na ląd wcześniej niż tetrapodom.
2: Przynajmniej
9: na podstawie... Pod Kielcami, tak. Pierwsze tetrapody również są z Gór Świętokrzyskich. No one tak 10 milionów lat później zdecydowały się na podróż na ląd, a ryby dwudyszne próbowały swoich sił, robiły to dość nieudolnie. To były takie ruchy przewalające swoje ciało z użyciem płetw, głowy, pyska, no tak, żeby przejść na przykład do następnego zbiornika wodnego, żeby przejść takie wzniesienie, a może znaleźć coś do jedzenia po drodze. Więc nie była to żadna sprawna lokomotoryka, tylko takie bardzo, bardzo niewprawne, takie niemrawe ruchy, ale te ruchy utrwaliły się w osadzie. Znaczy te niezdarne próby poruszania się po lądzie zostawiły odciski płetw, ciała, głowy, pyska i te odciski no, znalazły się w takich warunkach, że miały szansę dotrwać do dzisiaj. One po prostu skamieniały. Ale skamieniały w taki sposób, że no nie od razu i nie natychmiast było jasne, co te dziwne ślady reprezentują. I tutaj pomogły bardzo dzisiejsze ryby dwudyszne. No jest to grupa, która żyje do dzisiaj. I badacze, biolodzy eksperymentowali z tymi rybami, próbowali je zmusić do pełzania właśnie w jakimś błocie na lądzie. No i okazało się, że te współczesne ryby dwudyszne zostawiły te same ślady, które ich przodkowie sprzed 400 milionów lat i to pozwoliło nam na ustalenie sprawcy śladu. Więc to,
2: a jak to
9: również
2: w praktyce
9: było w tym wszystkim...
2: wygląda, że bierze się taką współczesną rybę dwudyszną i wrzuca się ją na błotko i każe obracać?
9: Tak jak pan redaktor to powiedział, tak to wyglądało na eksperymentach. Ja ich nie robiłem, nie mam żadnej ryby dwudysznej na sumieniu, ale były takie... Znaczy ryby dwudyszne zawdzięczają swoją nazwę właśnie takiej swoistej dwudyszności. To znaczy im się nie dzieje krzywda w momencie, kiedy wyjmie się je na powietrze atmosferyczne. Mhm. One sobie potrafią z tym radzić. Ba, one same wychodzą również dzisiaj jak się znajdą poza wodą, to potrafią przetrwać całkiem długo, właśnie poszukując kolejnego zbiornika wodnego. Jeżeli jeden wyschnie, no to one udają się do następnego, tam sobie żyją, zdobywają pożywienie, a jeżeli i ten wysycha, szukają następnego. Opanowały również taką niezwykłą zdolność, że jeżeli już naprawdę nie ma czego szukać, w sensie jakiegoś zbiornika wodnego, to one sobie kopią takie głębokie nory i zapadają tam w rodzaj takiego snu, takiej hibernacji i czekają, aż wróci pora deszczowa, zbiorniki, różne zagłębienia wypełnią się wodą, no i wtedy one sobie z tego kokonu wychodzą i dalej funkcjonują jako ryby. Także naprawdę fascynująca grupa, niezwykle ciekawa i bardzo pouczająca, a z drugiej strony niezwykła, bo ryby dwudyszne są nazywane takim potocznym określeniem jako żywe skamieniałości. One się bardzo niewiele zmieniły przez te miliony lat i zasadniczo na pierwszy rzut oka, gdybyśmy zobaczyli kopalną rybę dwudyszną i współczesną, no to musielibyśmy się dobrze przyjrzeć, żeby wskazać te różnice.
2: A smaczne są, panie profesorze?
9: Nie jadłem.
2: Serio? Nie kurciło pana?
9: Nie mógłbym. Chyba miałbym opory. Za dużo z nimi przebywałem, żeby je zjeść.
2: Okej. Okay. No, to jest ultra ciekawe, że można właśnie z czegoś, co jest tak no, trudne do uchwycenia wyczytać. Tak? Tym bardziej, że to nie jest tak, że jak taka ryba dwudyszna 400 milionów lat temu się przeturlała z jednego bajorka do drugiego, to natychmiast to podłoże zastygło i skamieniało, tak żeby nic się już tam nie wdało, tylko to przecież nie wiem, inne ryby się turlały, a to jakiś pies przebiegł, chociaż chyba psów mogło jeszcze wtedy nie być. Wiatr powiał, słońce wyszło, wysuszyło, śnieg spadł.
9: Skamieniałości śladowe to jest bardzo wyjątkowa forma skamieniałości. One rzeczywiście wymagają bardzo specyficznych warunków, żeby się zachować do naszych czasów. No to tak jak dzisiaj idziemy po plaży, możemy pozostawić po sobie ciekawy ślad, ale przejdzie po 10 osób, potem przyjdzie przypływ i wszystko to idzie w zapomnienie. Natomiast w przypadku tych ryb i tego, co było w Dewonie te 400 milionów lat temu, mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, że ryby przepełzły po mokrym błocie, to błoto wyschło pod wpływem słońca, a jak wyschło, to stwardniało. To tak jak dzisiaj. W kałuży mamy takie miękkie błoto, śliskie, ale jak ono wyschnie, no to robi się takie twardawe, prawda? I to samo działo się z tamtym osadem. I potem jedyne, co gwarantowało zachowanie tego do naszych czasów, to przykrycie, szybkie przykrycie tego jakimś nowym osadem, który osadził się na tej stwardniałej powierzchni.
2: Dobrze, tutaj na razie zawiesimy wzrok i słuch i powrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Pan profesor Piotr Szrek, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Informacje o 10.20.
7: Autopromocja. Spóźniony pociąg, przedłużone spotkanie, korki to nie problem. W aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aż ich odsłuchasz. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem. Autopromocja.
10: Reklama.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
12: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Minęła 10.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Premier apeluje do pracodawców w związku z upałami. Zadbajcie o swoich pracowników i siebie. Tu chodzi już o ludzkie zdrowie, a nawet ludzkie życie, podkreślił szef rządu. Dziś IMGW wydało ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami właściwie dla całej Polski. Tymczasem strażacy ostrzegają, że upały zwiększają ryzyko zatrucia czadem. Wysokie temperatury mogą zaburzać działanie przewodów kominowych i wentylacyjnych, powodując cofanie się spalin do mieszkań. Tylko od początku czerwca i tylko na Podkarpaciu strażacy interweniowali ponad 220 razy w związku z obecnością tlenku węgla. 17 osób wymagało pomocy lekarskiej. I jeszcze ważna wiadomość dla kierowców. Nie ma już utrudnień na trasie S7 między węzłami Kraków Przewóz i Kraków Nowa Huta. Po zderzeniu 5 samochodów udało się tam udrożnić ruch. A w Tok FM czas na kulturę.
2: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Po tym, jak modernistyczne centrum Gdyni zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, miasto zapowiada, że zadba o ten prestiżowy tytuł, mówi prezydentka Aleksandra Kosiorek.
13: Teraz czas na działania, które potrafią nam ten wpis maksymalnie wykorzystać. UNESCO to nie tylko opowieść o historii, to również opowieść o tym, jakie działania będziemy teraz podejmować, aby o tę historię i nasze dziedzictwo dbać. I tutaj jasna deklaracja z mojej strony. Gdynia nadal będzie inwestować w to modernistyczne dziedzictwo.
2: Najbliższe miesiące mają przynieść pierwsze działania i projekty, które będą odpowiedzią na nowe możliwości Gdyni. 81. już Międzynarodowy Festiwal Chopinowski rozpoczyna się w piątek w Dusznikach Zdroju. Koncerty wybrzmią w Parku Zdrojowym w Dworku Chopina, gdzie 16-letni wówczas muzyk wystąpił w 1826 roku. Przed widzami niemal 20 koncertów i recitali fortepianowych w wykonaniu artystów z Polski i zagranicy. Na otwarcie wystąpią Piotr Aleksewicz i Tian Yaoliu w Towarzystwie Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej. Od pokazu nowego filmu Pedro Almodovara Gorzkie Święta rozpocznie się w niedzielę Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu w Lubelskiem. W programie jest prawie 150 filmów, w tym m.in. przegląd kina Maorysów, kina irackiego oraz retoromańskiego, ale także najważniejsze festiwalowe pozycje z ostatnich miesięcy. Zaplanowano również spotkania z twórcami, koncerty. Organizatorzy chwalą się tradycją prelekcji przed filmami, które nadają im kontekst. Uliwersum powstaje w chorzowskim Skansenie. Muzeum szykuje stałą wystawę poświęconą relacji człowieka i pszczół. Punktem wyjścia są przechowywane w muzeum
14: specjalnych magazynach ule i narzędzia pszczelarskie, które po raz pierwszy będzie można zobaczyć i będzie można ich dotknąć, mówi dyrektorka skansenu Paulina Cius-Górska.
15: W spichlerzu z Simoradza, to jest taki spichlerz, który do tej pory nie był dostępny, w jego wnętrzach w tej chwili powstaje wystawa stała poświęcona pszczołom. Jest totalnie analogowa, także wszystko będzie można doświadczać różnymi zmysłami, bo będzie i trochę o węchu. Dużo dotykania, przestawiania, mamy pokazowe ule.
14: Otwarcie bzyczącej wystawy 20 września.
1: –38 stopni. Tyle dziś może być na południowym wschodzie oraz w centrum kraju. W całej Polsce bardzo gorąco, na zachodzie i północy mogą pojawić się burze.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Gościem jest pan profesor Piotr Szrek, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Rozmawiamy o pradawnych stworach, pradawnych rybach dwudysznych, które żyły na terytorium dzisiejszej Polski, a dokładnie w województwie świętokrzyskim. Do innych województw nie wpływały, panie profesorze?
9: Pewnie wpływały. Pewnie wpływały. Myślę, że gdzieś w okolicy Krakowa, na Śląsku również były podobne warunki. One nie zachowały się, te profile skalne, do dzisiaj, ale wiele wskazuje na to, że środowiska były podobne. To był po prostu rozległe wybrzeże dawnego kontynentu i ono sięgało dosyć daleko.
8: No i udało się zrekonstruować wygląd takiej, trochę wygląda jak połączenie takiego gigantycznego tuńczyka z rybą piłą.
9: Z rybą piłą. Tak, znaczy rekonstrukcja nie była trudna, ponieważ te ryby, ponieważ są konserwatywne, czyli niewiele się zmieniły przez miliony lat. Tak,
8: to ewolucja.
9: To praktykują to samo dalej. One, jak patrzymy na dzisiejsze, to możemy mieć dużą pewność, że te właśnie dawne, sprzed kilkudziesięciu, kilkuset milionów lat, zasadniczo w tych budowie swojego ciała one się nie zmieniły. I badając jedynie pewne szczegóły dotyczące szkieletu, możemy modyfikować te rekonstrukcje, natomiast faktycznie ta rekonstrukcja jest najbardziej prawdopodobna i tutaj z dużą pewnością mogę powiedzieć, że tak te ryby wyglądały. Oczywiście poza kolorem, bo to jest zawsze już zupełnie wyobraźnia artysty, który rekonstruuje.
8: No dobrze, a co jest, z czego ten ich konserwatyzm ewolucyjny wynika? Jak to jest, że niektóre gatunki mówią, ej dobra, to ja zostanę w przyszłości takim chodzącym na dwóch łapach ssakiem, który będzie się specjalizował w głupocie, a inne ryby mówią, a inne stwory mówią, dobra, to my się nie będziemy zmieniać przez najbliższe 300 milionów lat.
9: To jest dobre pytanie i myślę, że w przypadku każdej grupy właśnie konserwatywnej tu odpowiedź może być inna, chociaż może mieć jeden mianownik wspólny polegający na tym, że po prostu takie zwierzęta jak ryby dwudyszne opanowały takie nisze ekologiczne, które sprawiły, że było im po prostu dobrze, a że nie wymagały jakichś drastycznych zmian w budowie ciała, w wielkości, no właśnie takich, które są efektem ewolucji, no to pozostały w takim właśnie, w takiej właśnie formie, bardzo zbliżonej do współczesnej od tych milionów lat. Po prostu jest im dobrze tu, gdzie żyją i to, w jaki sposób żyją, i tam pozostały.
8: No. Ale przecież pan powiedział, panie profesorze, że te ślady, które pozostały, wynikały z tego, że one musiały się z jednego bajorka do drugiego przetoczyć.
9: No tak, to jest taka cecha takich mokradeł nadmorskich, no tak.
8: Czyli
9: że one okresowo...
8: Dobrze. Gdyby miały łapki, byłoby im lepiej, łatwiej przejść, przeskoczyć, a skrzydełka
9: tak,
8: jeszcze
9: ale...
8: bardziej.
9: Potrzeby, jakie wymusza, znaczy działania, które wymuszało i wymusza środowisko ryb dwudysznych, nie wymagało aż wykształcenia właśnie sprawnych łap. Czyli im wystarczyła umiejętność przeczołgania się niezdarnego, żeby osiągnąć swój sukces w tej niszy ekologicznej. Mówiąc krótko, nie musimy używać super szybkiego samolotu, żeby przejechać sobie z Krakowa do Wieliczki, czy z Warszawy do Pruszkowa. Wystarczy kolejka. I myślę, że podobnie było w przypadku ryb dwudysznych. No, używając jeszcze innego przysłowia, nie ma co strzelać z armaty do wróbla. I tutaj też tak nowoczesne i bardzo przełomowe wydarzenie, jakim było powstanie kończyn i czworonożności, no, zaowocowało wspaniałą ewolucją kręgowców na lądach. A rybom dwudyszną wystarczyło przeczołgiwanie się między tymi bajorkami.
2: No dobra, ale wspinanie się po drzewach i ogon były całkiem spoko.
9: Tak, to prawda.
2: Czyli
9: to
2: też
9: prawda.
2: Tam było dobrze, a zdecydowaliśmy się odrzucić ogon i chodzić na dwóch łapach.
9: Tak, bo zmieniło się środowisko i nagle okazało się, że to, co było dobre w lesie, gdzie są drzewa, gdzie można się schronić, czy na drzewie, biegać na czterech łapach, na takim trawiastej równinie już się nie sprawdza i dużo
2: ale
9: lepiej sprawdzi
2: się.
9: No to też nie do końca. Każdy element ciała jest wydatkiem energetycznym, więc jeżeli jakiś nie jest do czegoś potrzebny, to nie ma sensu w niego inwestować. No więc stąd straciliśmy ogon. Do postawy dwunożnej dużo lepsze jest nieposiadanie ogona, jak jego posiadanie.
2: No tutaj mnie pan nie przekonał. Uważam, ogon jest całkiem przydatny. Proszę zobaczyć, siedzi pan sobie na przykład na jakiejś konferencji i patrzy pan, że wszyscy merdają ogonem, nie? No to, czyli że się podoba prezentacja, tak to trzeba zgadywać. Wyczytywać z tych twarzy takich kamiennych, czy jest okej.
9: No ogon by dużo zdradzał, no nie wiem, czy to byłoby takie dobre dla każdego.
2: No dobra, i mamy teraz te ryby, ale widzimy u nich pewną preferencje, one nie są symetryczne, tak?
9: Nie, one były symetryczne.
2: One były
9: symetryczne, tak jak człowiek, tak, który jest lewo- czy praworęczny, wygląda tak samo. One miały jedną stronę mózgu, która zaczęła dominować.
2: Czyli tylko mózg.
9: Tak, to jest kwestia neurologiczna, a nie budowy ciała. No i ta ręczność jest trochę takim słowem wytrychem, jasne, bo no, oczywiście o rękach u ryb nie możemy mówić, to była po prostu dominacja jednej strony, preferencja.
2: A przydałyby im się?
9: No może tak, ale z drugiej strony po co inwestować w palce, w łapy, różne stawy, paznokcie.
2: Ale nie wiemy, czemu jedna półkula zaczęła dominować. Co mogło być?
9: Nie. Tego nie wiemy. No jest to cecha kręgowców, że po prostu jedna półkula zawsze dominuje i u nas jako ludzi, jako gatunku jest to stosunkowo dobrze poznane. Więc jest to po prostu, wygląda, że jest to cecha u wszystkich kręgowców. Nie u wszystkich zostało to dobrze zbadane, no bo nie zawsze jest możliwość zbadania i odkrycia czegoś takiego. W przypadku tych ryb są ich ślady, które pokazywały zdecydowanie preferencje na lewoskrętność niż na prawoskrętność. I stąd taka hipoteza i stąd w ogóle przesłanka, że z czymś takim mieliśmy do czynienia. U ludzi, no to wiadomo, długopis, nóż, widelec, jest to też dość proste. Natomiast jak coś takiego zbadać u, nie wiem, krokodyli współczesnych, czy na przykład jak to odkryć u dinozaurów, no to na razie nie mam pomysłu.
2: A co wcinały te ryby? Rośliny,
9: wszystko, co się nawinęło. Nie, były to drapieżniki. To one polowały na różną zwierzynę. To były i mięczaki, i stawonogi. Wszystko, co żyło na powierzchni i pod osadem, było ich pożywieniem. Być może również jakieś mniejsze ryby, które się nawinęły. No, niemniej ich budowa ciała nie wskazuje na to, że byli to sprawni, szybcy drapieżnicy. No, raczej tacy przeszukiwacze osadu w poszukiwaniu czegoś, co było po prostu powolniejsze od nich.
2: Z tą wielką szpicą na nosie?
9: Tak, tak, tak. No,
2: przecież to się nie da, panie profesorze. Przecież ta szpica to w życiu by się nie zbliżyli do... by się wbili w dno.
9: Nie, te ryby miały bardzo obłe pyski, one miały tak tempo zakończone i właśnie to te ślady tych pysków były tymi pierwszymi, które udało się nam znaleźć i one dopiero były tym punktem startowym, a cała reszta śladów wleczenia ciała, tych płetw, to była kwestia kolejnych lat, kiedy nauczyliśmy się rozpoznawać i czytać te ślady odpowiednio.
8: Czyli to jest też proces kilku czy kilkunastu lat, zanim się udało to wszystko połączyć w taki wygląd, teorię, model.
9: Tak. No, nie było tak oczywiście, że non-stop tylko nad tym materiałem pracowaliśmy. Niemniej 9 lat minęło od pierwszego stwierdzenia śladów tych ryb po taką interpretację, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli tego czołgania, tej leworęczności i wszystkich innych aspektów takich środowiskowych. Ale rzeczywiście do pewnych rzeczy, mówiąc wprost, trzeba dojrzeć, trzeba je dobrze przemyśleć, obejrzeć różne obrazki ze świata dzisiejszego, żeby móc je porównać, od niej znaleźć jakieś podobieństwa. To bardzo pouczające był ten czas.
8: Dzisiejsze ryby dwudyszne, to zależy na jakim kontynencie, ale tak od 1,5 do 2 metrów. Tamte też były takie wielkie?
9: Tamte były mniejsze. Tamte były nieco mniejsze, one tak do 70 centymetrów. Przynajmniej te z Gór Świętokrzyskich. I raczej na świecie dużo większych nie było w tamtym czasie. One, no właśnie to jedna z takich subtelnych różnic, które przez te miliony lat zaszły. Ryby dwudyszne stały się trochę większe i mają trochę mniej skostniały szkielet w porównaniu z tymi, które żyły na samym początku ich funkcjonowania, czyli te 400 milionów lat temu.
8: I to już jest sprawa zamknięta, czy prace trwają jeszcze? Chcecie coś tam do czegoś dotrzeć? Nie wiem, co.
9: Nie, prace trwają, bo oczywiście myśmy z grubsza określili to środowisko. Przede wszystkim chcemy poznać dokładnie to środowisko. My wiemy, że musiał tam być ląd, bo mamy różne inne przesłanki, na przykład szczeliny z wysychania, ale znaleźliśmy również korzenie pradawnych roślin, zachowane oczywiście in situ w osadzie. Chcemy poznać architekturę, chcemy się dowiedzieć, jaki był charakter tych mokradeł takich nadmorskich, jakie rośliny tam żyły, jakie mogły być relacje piramidy troficznej w tym środowisku. Być może uda nam się rozpoznać, bo jakieś tam mamy już na to pomysły, jakieś zróżnicowanie w obrębie tych ryb dwudysznych. Chodzi mi o to, że to nie musiał być jeden gatunek, którym reprezentowały mniejsze i większe osobniki, a mogły to być różne gatunki tych ryb. Więc jest bardzo, bardzo dużo nadal pytań, na które staramy się znaleźć odpowiedź i dalej kopiemy, mówiąc wprost. Czyli szukamy w terenie tych skamieniałości.
8: Bardzo dziękuję. Gościem był pan profesor Piotr Szrek, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Dziękuję serdecznie.
9: Dziękuję, panie redaktorze.
8: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 10:40, a po informacjach Adam Mirek i z nauką po imieniu. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Czym według was pachnie lato? Czy jest to zapach świeżo skoszonej trawy, a może to morze, albo zapach deszczu? No właśnie, dlaczego w ogóle deszcz pachnie jak deszcz? I czemu czasami wystarczy jeden przypadkowy zapach, żeby nagle przypomnieć sobie wakacje sprzed 20 lat? Dziś sprawdzimy, jak działa zmysł węchu i odkryjemy, czym pachnie lato. Zapraszam na audycję z nauką po imieniu, zaraz po informacjach TOK FM.
10: Reklama.
17: Słuchaj, Marian.
18: No?
17: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
18: Ta.
17: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
18: No i co, Barbara, i co?
17: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
18: Ta Mariolka to jest naprawdę...
19: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
20: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
21: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
22: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
23: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
24: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
10: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
13: Volkswagen. Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 10.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Chodzi o atak psa na 3-latkę w Małopolsce, w Maszkienicach koło Brzeska. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziewczynka bawiła się z psem podczas wizyty u krewnych, mówi Grzegorz Kupiec z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.
16: Matka wraz z 3-latką przyjechała w odwiedziny do członków swojej rodziny i podczas tej wizyty dziecko bawiło się z psem, rzucając mu piłkę. W pewnym momencie dziecko najprawdopodobniej chciało wyrwać psu piłkę z pyska i wówczas pies ten ugryzł to dziecko.
15: Dziewczynka doznała poważnych obrażeń twarzy. Do szpitala w Krakowie zabrał ją śmigłowiec LPR-u. Kombajnista z Sypienia w Łódzkiem z zarzutami spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 48-latek prowadził kombajn i zderzył się z jadącym hulajnogą 11-latkiem. Dziecko zmarło. Jak ustalili śledczy, kierujący nie miał wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadgabarytowego po drodze publicznej. Z uwagi na gabaryty tego kombajnu, on zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd. Mężczyźnie grozi teraz do 8 lat więzienia. Władimir Putin podpisał ustawę wprowadzającą znaczne ograniczenia wobec obywateli przebywających za granicą, skazanych zaocznie za przestępstwa i wykroczenia o charakterze politycznym, informuje niezależny od rosyjskich władz serwis Meduza. Ustawa dotyczy osób, wobec których zapadły zaoczne wyroki lub decyzje administracyjne, m.in. za tzw. dyskredytację armii, naruszenie przepisów dotyczących statusu zagranicznego agenta, czy współpracę z organizacjami uznanymi przez rosyjskie władze za niepożądane lub ekstremistyczne i publiczne nawoływanie do nałożenia sankcji na Rosję. Radio Swoboda podało, że prawnicy i obrońcy praw człowieka określają nowe przepisy jako ustawę o faktycznym pozbawieniu obywatelstwa, ponieważ de facto osoby przebywające na emigracji zostają pozbawione wielu podstawowych praw obywatelskich. Port lotniczy Lipshale we wschodnich Niemczech wstrzymał na kilka godzin operacje lotnicze po zauważeniu niezidentyfikowanego obiektu latającego oraz znalezieniu w pobliżu pasa startowego podejrzanego przedmiotu. Północna część lotniska wznowiła działalność wczesnym rankiem. Południowa droga startowa w Lipsku pozostawała zamknięta z powodu trwających czynności, bo to właśnie tam znaleziono podejrzany przedmiot. Kilka samolotów przekierowano na inne lotniska. Służby zapewniają jednak, że nie było żadnego bezpośredniego zagrożenia. Upały, upały i upały. To czeka nas przez cały dzień. W nocy prawdopodobnie także nie będzie wytchnienia od wysokich temperatur. Maksymalnie dziś 38 stopni. Na zachodzie dodatkowo mogą pojawić się burze.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzisiejsza audycja będzie pachnieć. Będzie pachnieć stygnącym na parapecie ciastem drożdżowym, skoszoną trawą, fartuchem babci. Poczuliście to? Zapach to coś znacznie więcej niż wrażenie odbierane przez nos. To język, którym od milionów lat porozumiewają się rośliny, zwierzęta i mikroorganizmy. To jeden z najstarszych zmysłów, jakie wykształciła natura, którego potęgi być może na co dzień nie doceniamy. Sprawdźmy, czym naprawdę pachnie lato i dlaczego niektóre zapachy przenoszą nas wiele lat wstecz. Zapraszam na audycję Z nauką po imieniu. Adam Mirek. No dobrze, ale zanim zagłębimy się w wonny świat, musimy odpowiedzieć na podstawowe pytanie. Czym właściwie jest zapach? Nos jest tylko częścią tej układanki. Wychwytuje cząsteczki zapachowe i kieruje je do nabłonka węchowego, niewielkiego obszaru w jamie nosowej, który wyposażony jest w miliony komórek nerwowych. Na ich powierzchni znajdują się receptory węchowe. Człowiek posiada około 400 typów receptorów, a każdy z nich reaguje na nieco inne grupy cząsteczek. Kiedy więc czujecie zapach kawy, perfum czy świeżo upranych firanek, nie aktywuje się jeden receptor, lecz całe ich kombinacje. Mózg odczytuje ten wzór aktywności niczym kod kreskowy i na tej podstawie rozpoznaje konkretną woń. Można więc powiedzieć, że zapach powstaje dopiero w mózgu i dlatego potrafi być odbierany subiektywnie. Każdy człowiek żyje bowiem w nieco innym świecie zapachów. Wynika to również z faktu, że geny odpowiedzialne za receptory węchowe różnią się między ludźmi. Dlatego zapach, który dla jednej osoby jest intensywny i przyjemny, dla innej może być ledwie wyczuwalny albo wręcz odpychający. Co więcej, nos potrafi przyzwyczaić się do danego zapachu. Jeśli wejdziecie do piekarni, aromat świeżego pieczywa od razu zwróci waszą uwagę, ale po kilku minutach stanie się znacznie mniej wyraźny. To zjawisko nazywa się adaptacją węchową. Mózg uznaje, że skoro zapach nie oznacza ani zagrożenia, ani nowej informacji, można przestać zwracać na niego uwagę. A do tego nasze nosy są bardzo czułe. Niektóre substancje jesteśmy w stanie wyczuć w stężeniu porównywalnym do jednej kropli rozpuszczonej w kilku basenach olimpijskich. Skoro wiemy już, jak działa węch, pora odpowiedzieć na pytanie, dlaczego lato pachnie latem? Czym tak naprawdę pachnie lato? Tu odpowiedź znów nie jest taka prosta, bo w rzeczywistości to mieszanka wielu różnych elementów. Zacznijmy od zapachu skoszonej trawy. Wydaje się przyjemny, prawda? Taki świeży, kojący, niemal symbolizujący letnie wakacje. Ale dla samej trawy to nie jest wcale komfortowa sytuacja. Kiedy źdźbła zostają uszkodzone przez kosiarkę, uwalniają do powietrza specjalne związki chemiczne, nazywane green leaf volatiles, czyli lotnymi związkami zielonych liści. To coś w rodzaju sygnału alarmowego. Roślina informuje sąsiadów, że została uszkodzona i warto przygotować się na zagrożenie. Można więc powiedzieć, że zapach świeżo skoszonej trawy to tak naprawdę wołanie o pomoc. A co z zapachem deszczu po długim, gorącym dniu? Ma on nawet swoją naukową nazwę – petrichor. Powstaje on między innymi dzięki substancji zwanej geosminą, którą produkują bakterie żyjące w glebie. Kiedy pierwsze krople deszczu uderzają o suchą, nagrzaną glebę, maleńkie pęcherzyki powietrza wyrzucają geosminę do atmosfery i wtedy właśnie czujemy ten charakterystyczny zapach. Lato pachnie również lasem, czyli terpenami, substancjami produkowanymi przez drzewa, zwłaszcza sosny, świerki czy jodły, które odpowiadają za żywiczny, świeży aromat. Niektóre badania sugerują nawet, że wdychanie terpenów może wpływać korzystnie na samopoczucie i obniżać poziom stresu. Terpeny nie służą jednak wyłącznie naszej przyjemności. Dla drzew są narzędziem komunikacji i obrony przed szkodnikami. No i wreszcie morze. Wielu osobom wydaje się, że morze pachnie solą. Tymczasem sól praktycznie nie paruje, więc nie może być głównym źródłem zapachu. Za charakterystyczny morski aromat odpowiada przede wszystkim związek chemiczny o nazwie dimetylosulfid, produkowany przez mikroskopijne organizmy żyjące w wodzie – fitoplankton. Zapach lata to cała mieszanka chemicznych wiadomości wysyłanych przez rośliny, bakterie i mikroorganizmy, którą mózg odczytuje jak niezwykle skomplikowaną pocztówkę z wakacji. No właśnie, bo wystarczy jeden zapach, żeby natychmiast przypomnieć sobie konkretną osobę, sytuację albo emocje. Ale dlaczego właściwie na przykład perfumy przypadkowo mijanej osoby mogą przypomnieć nam pierwszą miłość? Odpowiedź kryje się w sposobie, w jaki mózg przetwarza informacje zapachowe. Większość bodźców odbieranych przez nasze zmysły przechodzi przez kilka etapów analizy, zanim dotrze do obszarów odpowiedzialnych za emocje. Ze zmysłem węchu jest jednak inaczej. Sygnały zapachowe bardzo szybko trafiają do układu limbicznego, tej części mózgu, która odpowiada między innymi za emocje, motywacje czy pamięć. W nim znajduje się ciało migdałowate, odpowiedzialne za nadawanie emocjonalnego znaczenia naszym doświadczeniom. To ono pomaga zdecydować, czy dane wspomnienie było przyjemne, stresujące czy wzruszające. A tuż obok działa hipokamp, struktura, która zapisuje i porządkuje wspomnienia. I właśnie dlatego zapachy mają nad nami tak niezwykłą władzę. Kiedy poczujecie znajomy aromat, mózg potrafi odtworzyć cały pakiet informacji, miejsce, sytuację czy emocje. To zjawisko nazywa się efektem Prousta, od nazwiska pisarza, który opisał, jak smak i zapach magdalenki wywołały u narratora lawinę wspomnień z dzieciństwa. Dzisiaj wiemy, że takie nagłe i bardzo żywe powroty do przeszłości rzeczywiście mają biologiczne podstawy. Co ciekawe, zapachowe wspomnienia są często bardziej emocjonalne i trwalsze niż te wywołane obrazem czy dźwiękiem. Możemy nie pamiętać twarzy osoby poznanej wiele lat temu, ale wystarczy właśnie znajomy zapach perfum, by nagle przypomnieć sobie całe spotkanie. A czy każdy z nas pachnie tak samo? Odpowiedź brzmi zdecydowanie nie. Ale uwaga! Pot sam w sobie jest praktycznie bezwonny. Charakterystyczny zapach pojawia się dopiero wtedy, gdy do akcji wkraczają bakterie zamieszkujące naszą skórę. Rozkładają one składniki potu na inne związki chemiczne, które bardzo dobrze wyczuwamy nosem. A że każdy człowiek posiada własny, unikalny skład bakterii zwany mikrobiomem skóry, to każdy z nas ma swój charakterystyczny zapach. Nawet jeśli używa tych samych kosmetyków czy perfum. A co z feromonami? To temat, który od lat rozpala wyobraźnię, bo u wielu zwierząt są one chemicznymi sygnałami informującymi o gotowości do rozrodu, wyznaczającymi terytorium czy ostrzegającymi przed zagrożeniem. U ludzi sprawa jest mniej jasna, choć badania sugerują, że zapach ciała może wpływać na nasze relacje i wybór partnera, nie znaleziono dotąd jednoznacznego dowodu na istnienie ludzkich feromonów. To prawdopodobnie efekt wielu czynników. Co ciekawe, atrakcyjność zapachu drugiego człowieka może być związana z genami odpornościowymi. W pewnym eksperymencie naukowcy poprosili mężczyzn, by przez kilka dni nosili te same bawełniane koszulki, a następnie kobiety, by oceniały ich zapach. Okazało się, że panie najczęściej wybierały koszulki mężczyzn posiadających inne warianty genów odpornościowych niż one same. Z punktu widzenia ewolucji ma to sens. Potomstwo takich rodziców mogłoby być lepiej przygotowane do walki z większą liczbą chorób. Zapach ciała może też zdradzać stan naszego zdrowia. U osób z nieuregulowaną cukrzycą oddech bywa słodkawy z powodu acetonu, a niektóre choroby wątroby nadają mu zapach przejrzałych owoców. Naukowcy badają nawet możliwość diagnozowania chorób na podstawie analizy wydychanego powietrza. I tak oto kończymy naszą pachnącą podróż. Gdy wyjdziecie dziś na spacer, weźcie głęboki oddech. Bo być może właśnie gdzieś wokół was unoszą się historie i sekrety natury, których do tej pory nie zauważaliście. Ja nazywam się Adam Mirek, a to była audycja Z nauką po imieniu. Dziękuję za ten pachnący, wspólnie spędzony czas i zapraszam już za tydzień na kolejną naukową wyprawę.
1: Czyli już wiemy, czym pachnie lato, a tymczasem za 5 minut godzina 11 porozmawiamy o bursztynie. Tak mi się przypomniało. Ale to, co się będzie działo za godzinę i 5 minut, to się nazywa TOK 360. W studiu jest już Filip Kekusz, który przybliży tematy, zachęci, wprowadzi.
17: No przybliży albo i nie przybliży. Ja się bardzo cieszę, że ty wiesz, o czym będziesz rozmawiał po godzinie 11 i ci trochę zazdroszczę, bo ja jeszcze nie wiem, o czym będziemy rozmawiali po godzinie 12.
1: Mogę się podpowiedzieć.
17: A to podpowiedz mi.
1: No, myślę, że jednym z tematów będą wyniki kontroli w Szpitalu Południowym.
17: Tak, to jest jeden z tematów, to prawda, ale to nie jest tak, że to jest jedyna rzecz, która jeszcze się dzieje i do której chcielibyśmy się odnieść, bo za
1: wysokie temperatury.
17: Wow, no to o tym nie trzeba przypominać, to prawda. Natomiast prawdą jest, że wysokie temperatury to jest tylko jeden z elementów tej klimatycznej układanki. Będziemy rozmawiać o suchych burzach, które pojawiają się już coraz częściej nad Polską. A
1: suche
17: kiedyś to
1: burze?
17: Kiedyś to było zjawisko typowe dla pustyń.
1: No teraz. To jest sucha burza?
17: Sucha burza to jest taka burza bez deszczu, ale jest to o wiele bardziej skomplikowane. Ten deszcz jest, tylko ty go nie dostrzegasz.
1: Co jest suchy?
17: Bo siedzisz pod dachem. Nie, to jakby to właśnie to jest na tyle skomplikowane, że nie podejmuje się teraz wyjaśnienia tego, co właściwie się dzieje, natomiast zostanie to nam wyjaśnione przez odpowiedniego gościa, ale też o godzinie 11 Donald Tusk robi konferencję. Nie wiemy jeszcze o czym, natomiast jeśli się okaże, że jest to coś istotnego, to oczywiście też na bieżąco się do słów premiera odniesiemy. Rozpoczynają się doroczne manewry na Tajwanie. To są manewry, które mają sprawdzić gotowość Republiki do potencjalnego ataku Chińskiej Republiki Ludowej. No i też pojawił się projekt ustawy o wykonywaniu pracy za pośrednictwem cyfrowych platform pracy. No i to jest też kolejny wątek, który warto byłoby odnotować. Pracy. Widziałem pracy, nie placy, pracy.
1: Ja nic nie mówię.
17: Ale robisz minę.
1: Nie, bo pomyślałem sobie o tej strategii tajwańskiej. To jest strategia chyba jeża, czy coś takiego, tak?
17: Tak. Tak, w ten sposób próbuje się Tajwan przystosować do tego, co być może nastąpi, no ale to jest też pytanie o różnicę oczywiście potencjałów, o kwestie geografii, o kwestie polityki i o tym wszystkim prawdopodobnie także będziemy rozmawiać, chyba że wydarzą się jeszcze inne ważne rzeczy, które sprawią, że niektóre z tych tematów będziemy musieli pominąć albo przesunąć na TOK na godzinę, TOK 360 na godzinę 16.
1: Czy zauważyłeś taką, to jest temat związany trochę poboczny, związany trochę z wysokimi temperaturami w całej Europie, że Francuzi na przykład malują.
17: Domy na biało?
1: Kredą.
17: Kredą?
1: Tak, szyby malują kredą.
17: Nie zauważyłem. Na pierwszy rzut oka brzmi dobrze.
1: Ciekawy artykuł się chyba w BBC ukazał, albo w Diekonu, chyba w BBC, że, bo wierzą w to, że ten proszek pochłania też ciepło.
17: Ale oni w to wierzą, czy to jest sprawdzone?
1: No, naukowcy są trochę sceptyczni. Mhm. Ale faktycznie malowanie domów na biało obniża o kilka stopni. Stąd Grecja, wiadomo, takie widoczki.
17: Tak.
1: Cudownie, nie mogę się doczekać. Suche burze po
17: ja
1: prostu...
17: Ja trochę też.
1: Suche burze... Będę odliczał, o której będą suche burze?
17: Bo około 12.00.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Są zalecenia dla Warszawskiego Szpitala Południowego po kontroli, informuje o tym prezydent stolicy. Ropa naftowa jednak nie tanieje, to przez groźby Hutich. Siatkarze z pewnym poślizgiem wrócili do Polski. Teraz mają chwilę na odpoczynek. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. 44 zalecenia dla Szpitala Południowego w Warszawie mają audytorzy po kontroli przeprowadzonej w placówce po tym, jak wybuchł skandal dotyczący zarobków jednego z lekarzy i nieprawidłowości przy rozliczaniu czasu pracy. Audyt, prowadzony także w innych podlegających ratuszowi stołecznych szpitalach, wykazał między innymi przypadki brania pieniędzy przez lekarza za pracę w kilku miejscach naraz, mówi prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
6: Audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżurów w dwóch oddziałach jednocześnie, z wypłatą wynagrodzenia za obie pozycje. No nie muszę Państwu mówić, jak to bulwersuje, jeżeli mamy potwierdzenie, że ktoś dostawał podwójnie pieniądze za tę samą pracę. Audytorzy stwierdzili również wykonywanie świadczeń w innej placówce w godzinach, w których ten sam lekarz miał opłacony dyżur w szpitalu, czyli w kilku miejscach kilka razy wypłacane pieniądze.
5: W stołecznych placówkach lekarze wykazywali również dyżury trwające kilka dni bez przerwy.
6: A rekord w Szpitalu Południowym został odnotowany 110 godzin, prawie 5 dób. Jeden lekarz pracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie i też długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach. I to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie, która w tej chwili przez rząd jest naprawiana.
5: Prezydent Warszawy zaapelował do posłów o jak najszybsze przyjęcie przepisów o ewidencji czasu pracy lekarzy. Powiedział też, że informacje o nieprawidłowościach przekazuje prokuraturze, a audyty ze stołecznych szpitali po anonimizacji danych zostaną opublikowane przez ratusz w piątek. Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie dokonał transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą, ale nie zmienił żonom stanu cywilnego. Czyli mówiąc wprost, formalnie uznał małżeństwo zawarte w Portugalii, ale w rejestrze PESEL nadal pozostają pannami. Jak to możliwe? O to pytała Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Urząd Stanu Cywilnego dokonał transkrypcji na podstawie prawomocnego wyroku sądu. Tyle, że transkrypcja bez zmiany stanu cywilnego, na przykład dla ZUS-u czy dla szpitala, nic nie będzie znaczyć, mówi Jolanta Prochowicz-Sienkiewicz.
8: Wojewódzki Sąd Administracyjny bezpośrednio mówił, że mamy prawo kontynuować nasze życie rodzinne w stanie cywilnym, który został ustanowiony w innym państwie Unii Europejskiej.
7: Beata Pietryczuk z Urzędu Miasta tłumaczy, że w prawomocnym wyroku sąd nie wskazał wprost, że stan cywilny ma być zmieniony. Stąd właśnie pytanie wysłane obecnie w tej sprawie do wojewody.
9: Ponieważ zgodnie z ustawą o ewidencji ludności, wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością organów gminy w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
7: Ja dodam tylko, że w innych miastach stan cywilny w przypadku par jednopłciowych bez problemu jest zmieniany. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
5: Ropa naftowa po porannych spadkach cen znów drożeje. Bojownicy Huti grożą atakami na statki na Morzu Czerwonym, informują maklerzy. Wcześniej ropa taniała w reakcji na optymizm inwestorów co do możliwego osiągnięcia porozumienia w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormus, co potencjalnie wpłynęłoby na zwiększenie dostaw ropy z Zatoki Perskiej. Prezydent USA Donald Trump powiedział reporterom w Los Angeles, że negocjacje przebiegały dobrze, rozmowy postępują bardzo dobrze, a w ciągu 48 godzin ma być znane więcej szczegółów. Tymczasem jemeńska grupa bojowników Huti ogłosiła nowe groźby dotyczące transportu morskiego. Nawet 40 stopni mogą pokazać dzisiaj termometry w niektórych regionach w Polsce. Lekarze apelują, żeby pamiętać o nawadnianiu. Sama woda może jednak nie wystarczyć, dlatego kardiolog Mateusz Mościński zachęca do picia

0: elektrolitów?
1: Przede wszystkim myślimy o sodzie, potasie i magnezie. Czy są to elektrolity zakupione w aptece, czy takie płyny, po które zwykle częściej sięgają sportowcy, to bez znaczenia, byle je uzupełniać.
0: Domowym sposobem na dobre nawodnienie jest również woda z solą i cukrem. Jedna z najbardziej wymagających tras w polskich Tatrach została zamknięta. Turyści nie przejdą przez Wrota Chałubińskiego. Tatrzański Park Narodowy rozpoczął remont szlaku. Potrwa on do odwołania, informuje nasza reporterka Katarzyna Młynarczyk.
2: Prace obejmą najbardziej zniszczony fragment czerwonego szlaku. Jak podkreśla Tomasz Zając z TPN-u, chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo turystów.
3: Prace muszą być wykonane w sposób bezpieczny. Nie możemy nikogo narażać na to, że choćby jakieś głazy spadną mu na głowę. Proszę o to, żeby po prostu w ten rejon nie chodzić.
2: W czasie remontu dojście do Wrót Chałubińskiego od strony Doliny Pięciu Stawów nie będzie możliwe. TPN apeluje, by przed wyjściem w góry sprawdzić aktualne komunikaty i planować wycieczki z uwzględnieniem zamkniętego odcinka. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
0: Dzień później niż planowali, wrócili do kraju polscy siatkarze, którzy w niedzielę triumfowali w Lidze Narodów w chińskim Ningbo. Choć zmęczeni podróżą i oczekiwaniem na samolot w Pekinie, byli w dobrych nastrojach podczas przywitania, które zgotowali im kibice na lotnisku w Warszawie.
4: Zdobyć i wygrać Ligę Narodów to jedno, a obronić tytuł to jest zupełnie co innego i dużo trudniejsza sprawa.
0: Mówił rozgrywający reprezentacji Polski Marcin Komenda. Teraz przed naszymi mistrzami czas na regenerację. Potem powrót do treningów, by we wrześniu przygotować formę na Mistrzostwa Europy. Termometry rozgrzane są dziś do czerwoności. 38 w Warszawie, Lublinie, Krakowie i Rzeszowie. 36 w Łodzi i na Śląsku. 33 w Poznaniu i Olsztynie. Nie ma dziś miejsc w Polsce, w których byłoby chłodniej.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: To jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Dariusz Monasterski. Monasterski, oczywiście. Katedra Archeologii Epoki Kamienia, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Bursztyn kojarzy nam się jako taka bardzo polska substancja, no ale archeologia, archeolog na bursztyn pewnie trochę inaczej patrzy. Z jednej strony to mamy bursztyn, który nie jest kamieniem, nie do końca jest minerałem, więc czym jest dla archeologa bursztyn? Czy surowcem, czy jakąś substancją magiczną, czy może trochę jednym i drugim?
7: Wszystkim po trosze. Tak jest, surowcem bez wątpienia, bo bursztyn posłużył, bryły bursztynu obrabiane, z nich powstawały różnego rodzaju ozdoby, bądź pojedyncze, bądź tworzące całe zespoły, na przykład naszyjniki, prawda? Składa się, trzeba wytworzyć paciorek jeden, ale ozdobą jest naszyjnik, nie jeden paciorek, prawda? Wtedy, kiedy ludzie poznali metal jako taki, początkowo złoto, bo w samorodkach występował, zafascynował, później nauczyli się wytwarzać miedź z rud miedzi, wreszcie żelazo, a to bursztyn był często jednym z komponentów takich całości składających się zarówno z metalu, jak i z bursztynu, ale także i szkła, bo trzeba pamiętać, dla nas rzecz prozaiczna, szkło na przykład, nie? Miedź, czym nam się kojarzy? Z przewodami elektrycznymi najczęściej.
6: A powinno nam się kojarzyć złoto, bo chyba lepsze jest, tylko że za drogie.
7: Tak, ale u schyłku neolitu, w neolicie, czy też jeśli spojrzymy na basen Morza Śródziemnego, w chalkolicie, czyli epoce miedzi, miedź była równie cenna jak złoto, bardziej pożądana, bo było jej znacznie więcej i można było więcej wytworzyć w związku z tym, z tej miedzi. A bursztyn ludzi fascynował. Najstarsze znaleziska przedmiotów wykonanych z bursztynu pochodzą ze schyłkowego paleolitu. A tutaj już z terenu, powiedzmy, Europy Środkowej, także z terenu współczesnych ziem Polski, czyli widać tę fascynację surowcem już bardzo, bardzo dawno temu, wtedy, kiedy ludzie po stąpieniu lodowca, po tym jak powstał Bałtyk, zaczęli tutaj docierać i się zetknęli z tym ciekawym bardzo surowcem.
6: Czyli przyglądamy się Polsce północno-wschodniej?
7: Generalnie Polsce północno-wschodniej, aczkolwiek najwięcej bursztynu jest nad południowo-wschodnim pobrzeżem Bałtyku. Mhm. Czyli jakbyśmy teraz popatrzyli, no to teren Polski, teren Federacji Rosyjskiej, czyli obwód kaliningradzki, obwód kurlewiecki po polsku, no i wreszcie tereny Litwy. To jest ten obszar, gdzie ten bursztyn występuje w dość dużych ilościach. Można go pozyskiwać, można go wykorzystywać w różnych celach. Wspomniał pan o tym magicznym znaczeniu bursztynu. Do tej pory można sobie kupić kadzidełka z bursztynu. Jak wiadomo, kadzidełka, ich źródło, a to nie po to, żeby ładne powietrze było w powietrzu, ale ładne powietrze w powietrzu. Ładnie pachniało w powietrzu, tak żywicznie, na przykład w przypadku akurat kadzidełek bursztynowych, ale je poświęcano. Tak samo i mamy dane już z czasów historycznych, że bursztyn także spalano, a ten zapach, ten dymek miał się unosić gdzieś tam do bóstw, przestworza. No, na pewno bursztyn miał znaczenie, tym bardziej, że występuje w legendach różnych nacji. Niemcy czy Germania określali go jako Gottertrainer, czyli łzy bogów. Pewnie wszystkim jest znana legenda o Faetonie, prawda, który zabrał swojemu tatusiowi powóz Rydman ze słońcem, szalał na niebie i został przez Zeusa strącony. Jego siostry nad brzegiem, wpadł do oceanu, zaczęły płakać, zamienione zostały w, no nazwijmy to, wierzby płaczące, a ich łzy, wpadając do wody, do oceanu, stawały się bursztynem. To jest legenda powiązana, prawda, z... Jak tłumaczono sobie, co to jest ten bursztyn, prawda? Już nie wspomnę o tym, że ludzie też, i Grecy to zapisali, fascynowało to, że jak się bursztyn potrze, to przeskakuje iskra, nie? Czyli coś w nim musi być takiego innego, takiego boskiego, nie? Skąd to się bierze?
6: No i teraz jak patrzymy na to, co pozostało, to tam, jeżeli się nie mylę, były 3 odmiany bursztynu.
7: No nie.
6: Więcej?
7: Nie. W ogóle...
6: Zastanawiam się, czy po prostu ówcześni rzemieślnicy neolityczni także odróżniali...
7: Należałoby w ogóle zacząć od tego, czym jest bursztyn. Bo nam się bursztyn kojarzy z, jakbyśmy powiedzieli, z geologicznego punktu widzenia, sukcynitem, bursztynem bałtyckim. A jest to jedna z wielu
6: rzeczy. Jeszcze jest.
7: Kopalnych.
6: Sukcynit, Gedanit
7: też,
6: Gedano-sukcynit.
7: Też, ale... Tego jest jeszcze więcej.
6: Okay.
7: Natomiast jeśli chodzi o same żywice kopalne, to w Europie inne występy, i nie tylko, na całym świecie, nie wiem, to mogę się odnieść do takiego filmu o Park Jurajski, polskie tłumaczenie było tego, prawda? Zaczyna się, tak, zaczyna się od tego, że gdzieś tam jest wydobywany na skalę przemysłową bursztyn w Azji Południowo-Wschodniej i w bryle bursztynu znajduje się komara, prawda? I komar wyssał krew dinozaura.
6: Tak. I z tej kropelki krwi.
7: I z tego DNA, prawda? Tak. Co jest oczywiście bajką, bo się nie da, ale to pokazuje, że ta żywica kopalna, ta utwardzona żywica występowała w różnych miejscach na globie, powstawała w różnych okresach. To są różnice idące w milionach lat. Ten bursztyn bałtycki, szacowany jego wiek na około 40 milionów lat. Ale w Europie jest rumenit, występuje na terenie Rumunii między innymi.
6: Tak, nie, bo mi chodzi, bo jest... nawet panie profesorze, nie kończy o to, ile jest odmian na świecie, tylko mamy o w jakichś skupiskach, które ten bursztyn obrabiały. Czy dostrzegały różne gatunki?
7: Ja dlatego o tym mówię, ponieważ rumenizm był obrabiany, bursztyn sycylijski, występujący wyłącznie na Sycylii, też był obrabiany i znajdujemy ozdoby bursztynowe wykonywane z tego surowca, ale oczywiście najwięcej z naszego punktu widzenia, mhm, najbardziej znanym, no bo to jest okres sukcynit, rzymski, to jest sukcynit. On występuje niemalże w 100% w tych znaleziskach. Gdanit, bekeryt, gedanosukcynit. To są bliźniacze żywice, one w tych widmach są widoczne. Specjaliści, chemicy, którzy się tym zajmują, oni dostrzegą różnicę. Aczkolwiek gołym okiem się jej nie dostrzeże. Mają bardzo podobne parametry, ale no, większość tego bursztynu, który został do tej pory zdiagnozowany, no, to jest sukcynit. Mówimy tutaj o tym bursztynie bałtyckim.
6: I taki neolityczny rzemieślnik dostrzegał te różnice i być może...
7: On nie dostrzegał, nie ma szans.
6: Bursztyn to bursztyn.
7: Nawet w badaniach, które wykonuję w ramach takiego programu badań interdyscyplinarnych, wyrobów bursztynowych, pradziejowych, do spółki między innymi z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk i Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Mam z panią profesor Wagner Wisiecką. Ona jest wybitną specjalistką, jeśli chodzi o badanie bursztynu. Wyszło na to, że w niektórych wypadkach znajduje się oprócz sukcynitu także gedanit na przykład. To wychodzi, aczkolwiek te same ozdoby. Dla nich to było i współcześnie nawet wybitni specjaliści zajmujący się obróbką bursztynu, handlem bursztynu nie są w stanie gołym okiem odróżnić gedanitu od sukcynitu. Po prostu się tego nie da. To są drobne różnice w tych widmach chemicznych. Neolityczni wytwórcy, tu mówimy już o profesjonalistach, nie mówimy o tym, że ktoś sobie znalazł bryłkę bursztynu i coś z niej wykonał. Tu mówimy już o profesjonalistach, którzy masowo wytwarzali różnego rodzaju przedmioty z bursztynu i masowo ten bursztyn pozyskiwali. Takie pracownie zostały odkryte na Żuławach Wiślanych. Ten bursztyn, między innymi z jednej z takich pracowni, ja teraz może powiem o wynikach badań, już takich twardych wynikach, one pewnie rozjaśnią troszeczkę obraz tego.
6: Zatem na Żuławach to chyba same takie odpady zostały, nie?
7: I tak i nie. Dobra. Właśnie do tego zmierzam. Za chwilę powiem. Trafił materiał z jednej takiej pracowni do Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. On został wstępnie opracowany jeszcze w latach 90. pod względem faz obróbki, pod względem śladów, które pozostały na tych obrabianych bursztynach. Jeśli chodzi o odpady, też to zostało sklasyfikowane. I na tym poprzestano. Stwierdzono, że mogą to być półwytwory czy niedokończone wytwory poszczególnych typów ozdób. Tych ozdób też jakiegoś wielkiego spektrum nie było. Głównie to były paciorki rurkowate, paciorki cylindryczne, paciorki w kształcie, czy zawieszki w kształcie zdwojonego topora, tak zwane labrisy. To były różnego rodzaju zawieszki. No i paciorki guskowate z otworem V-kształtnym. Jeszcze może powiem o tych otworach V-kształtnych, bo to też wskazuje na pewne upodobania ludzkie, ten otwór V-kształtny, ale do tego za moment. Podczas badań przed paru laty porównawczych materiałów z bursztynu odkrytych na Mazurach przeze mnie ileś tam lat temu, dostrzegliśmy pewne różnice, jeśli chodzi o umiejętności wytwórców. I się zastanawialiśmy, bo wyszło na to, że sukcynit, tylko gdzie i kto wykonał te ozdoby, bo ich precyzja, ślady pracy związane z posługiwaniem się metalowymi, miedzianymi tutaj należy czytać, bo wtedy miedź była dostępna, narzędziami odbiegały od tych z Żuław Wiślanych, gdzie ślady pracy wskazują na tym, że posługiwano się wyłącznie krzemiennymi, kamiennymi narzędziami. Te różnice były. I przeglądając te materiały, dostrzegliśmy, że chyba ci ludzie preferowali jakieś odmiany bursztynu. Tutaj mówimy o
6: odmianach. Czyli jednak,
7: właśnie. I 2 lata temu przeprowadziliśmy takie badania, szczegółową analizę związaną z odmianami bursztynu. A w zeszłym roku zostało to opublikowane w takim czasopiśmie, no, o zasięgu międzynarodowym, chociaż jest przez Niemców wydawane, ale jest anglojęzyczne, Prahistorische Zeitschrift, dotyczące znalezisk archeologicznych z szeroko rozumianej Europy, z pradziejów.
6: To tutaj zawiesimy niestety, dlatego że informacje się zbliżają, a my trochę suspensu wprowadzimy.
7: Dobra.
6: Co tam Niemcy znowu Polakom zgotowali?
7: Nic.
6: To po informacjach pan profesor Dariusz Manasterski z Katedry Archeologii i Epoki Kamienia Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego jest w studio. Wracamy po informacjach.
7: Tak jest, oczywiście. Dobra.
8: Autopromocja.
9: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
10: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
9: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
10: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA proweniencji katolickiej należy do Opus Dei.
9: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
8: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
13: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 11.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Strażacy ewakuowali 5 nastolatków podczas akcji ratowniczej na Sole. Nastolatkowie w wieku od 17 do 19 lat zostali odcięci wieczorem od brzegu po nagłym wzroście poziomu wody w Hecznerowicach. Na pomoc ruszyli strażacy i policjanci. Użyli drona z kamerą termowizyjną. Odegrał on kluczową rolę w akcji ratowniczej, bo oświetlał miejsce, w którym znajdowali się uwięzieni, zapewniając ratownikom stały podgląd sytuacji. Po 3-godzinnej akcji ratownicy bezpiecznie ewakuowali nastolatków. Jest zarzut dla kierującego kombajnem, który w Sypieniu w Łódzkiem zderzył się z 11-latkiem jadącym hulajnogą elektryczną. Chłopiec zmarł. Mężczyzna odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że wypadek to wina złej widoczności, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
14: Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontował sprzętu z uwagi na chęć zaoszczędzenia czasu.
0: Chodzi o tak zwany header, czyli urządzenie do ścinania roślin. Jazda z podpiętym headerem jest nielegalna. To właśnie te ostre elementy robocze maszyny spowodowały u nastolatka obrażenia. Mężczyzna dostał policyjny dozór, ma zakaz wyjeżdżania z kraju. Grozi mu do 8 lat więzienia. Amerykańska armia zużyła w wojnie z Iranem praktycznie wszystkie swoje precyzyjne rakiety dalekiego zasięgu, donosi agencja Reutera. To ogranicza możliwość eskalowania konfliktu i wywierania większej presji na reżim w Teheranie. Te braki mogą też wpłynąć na gotowość Stanów Zjednoczonych w razie wybuchu konfliktu z Rosją czy Chinami. Sam Trump takich obaw nie ma i jest pewien, że Iran się ugnie.
15: Cieśnina Ormuz zostanie wkrótce otwarta, albo spotka ich bardzo dotkliwy atak. Szykowaliśmy potężne uderzenie na największe od II wojny światowej. Wtedy zadzwonili i bardzo uprzejmie poprosili o rozmowy.
0: Mówił Trump, który zapowiedział, że cieśnina Ormus może zostać otwarta jutro. Problem w tym, że podobne deklaracje składał już wielokrotnie. Szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha po nocnych zmasowanych atakach Rosji na Kijów zaapelował do partnerów zagranicznych o przyspieszenie przekazywania Ukrainie środków do obrony przeciwrakietowej i ograniczenie zdolności Rosji do produkcji narzędzi terroru. Rosyjskie ataki nie robią sobie przerwy na lato. Wsparcie dla Ukrainy i presja wywierana na agresora również nie mogą osłabnąć. Każdy pocisk przechwytu ma znaczenie, ratuje ludzkie życie. Dlatego apeluję do wszystkich partnerów o jak najszybsze podjęcie wszystkich niezbędnych decyzji, napisał w serwisie X. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w wyniku zmasowanych ataków Rosji w nocy zginęło 17 osób, a rannych zostało 44. Centrum Lubelszczyzna, Podkarpacie i Małopolska. Tam dzisiaj będzie najgoręcej. Termometry w najcieplejszym momencie dnia mogą pokazywać nawet 38 stopni. Cała Polska jest dziś objęta alertami przed upałami.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Gościem jest pan profesor Dariusz Manasterski z Katedry Archeologii Epoki Kamienia, Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski. Rozmawiamy o bursztynie neolitycznym. Tego była cała masa, był obrabiany, był przedziwny.
7: Dlaczego przedziwny? Bursztyn jest przedziwny. Od tego trzeba zacząć. Praktycznie rzecz biorąc, nie ma bryły bursztynu, która byłaby jednorodna, jednolita. Im większy kawałek jest zachowany, tym więcej widać w nim różnorodności. On może być biały, mogą być widoczne w nim chmurki, mogą być to różne odcienie żółci, może być oczywiście inkluzje w bursztynie, czyli owady, które ówcześnie żyły i gdzieś tam się przykleiły. Może być pienisty, może być z resztkami organiki, na którą skapnął. To wszystko w bursztynie może się znajdować. Nas ten bursztyn fascynuje, jest piękny, ale czy w neolicie tych ludzi też tak fascynował, czy może no nie?
6: No właśnie, wracając trochę do tych żuław i do tych pracowni, czy na podstawie zachowanych śladów da się jakoś stworzyć, powiedziałbym, taki katalog produktów, tak? Czy były jakieś produkty, które, czy można to jakoś pogrupować, że największą popularnością cieszyły się, czy to wszystko było takie custom made?
7: Na podstawie materiałów z pracowni to raczej trudno, bo te gotowe wyroby to stamtąd wychodziły. Mhm. My znajdujemy tylko ich destrukty na różnym etapie obróbki i odpady z ich obróbki. Ale także znajdujemy to, co jest bardzo ciekawe, bryłki bursztyny, które z jakiegoś powodu tym ludziom nie pasowały. Najczęściej właśnie nie były takie, z takiego surowca, który im najbardziej by odpowiadał. Im z punktu widzenia obróbki. Trzeba pamiętać, że do dyspozycji mieli krzemienne narzędzia, krzemienne wiertła i kamienne płyty szlifierskie.
6: To ale zupełnie czasami miedziane ostrze do wiercenia.
7: Nie udało się na żuławach tego stwierdzić w tym czasie. Czyli musimy poprzestać na tym, że posługiwali się niemetalowymi narzędziami. Aha. Jest to niesłychanie trudne. I na przykład w ten sposób dyskwalifikowano ten bursztyn, gdzie łączyły się różne jego odmiany, bo on miał tendencję do pękania. Bursztyn warstwowany był odrzucany od razu, miał tendencję do pękania.
6: Jakieś polerowanie?
7: Też było, ale na czym jeszcze polega problem? Ja za chwilę powiem. Ten bursztyn znajdowany w pracowniach na żuławach był w trakcie badań pozyskiwany z bagna. I on się dość dobrze zachował. Nie wietrzał. Oczywiście wietrzał, ale nie w takim stopniu, żeby jak laik go weźmie, to powie, o, jak znad Bałtyku. Nie? A jeżeli go weźmie chemik i przyjrzy się temu, to powie, albo przeprowadzi badania, powie, że o, już mamy jakiś tam etap wietrzenia. On nie jest widoczny gołym okiem, między innymi to, że popękany jest w środku, to też jest efekt wietrzenia. To, co znajdujemy najczęściej w grobach, bo ozdoby bursztynowe były bardzo często wyposażeniem grobów i to raczej ludzi, którzy byli dość wysoko w pozycji społecznej. No, na przykład w grobach kurhanowych. No i tu zaczyna się problem, ponieważ on jest bardzo silnie zwietrzały. O ile da się jeszcze stwierdzić czasami, jaka jest forma tej ozdoby, czy formy tych ozdób, to już o tym, z jakiej odmiany bursztynu to zostało wykonane, nie da się stwierdzić. On się rozpada po prostu, scukrzeje, jest żółty i rozlatuje się. Niekiedy
6: staje się piaskiem.
7: Tak, staje się takim piaseczkiem. Trzeba sobie zadać wiele, wiele trudów i trzeba wiedzieć, jak to zrobić, żeby konserwować w trakcie eksploracji, żeby nam się to nie rozpadło. No więc tutaj można stwierdzić, jakie wyroby trafiały do tych grobów, ale nie można stwierdzić, z jakiej odmiany bursztynu. Natomiast w przypadku pracowni jest odwrotna sytuacja. Nie mamy gotowych wyrobów, bo one były wynoszone. Mogą być wyroby takie, które na ostatnim etapie obróbki, to najczęściej było wiercenie otworów. Pękało, wykruszało się, wyłamywało się. No już do wyrzucenia. Dla tych ludzi. A dlaczego? Można powiedzieć, no jak to, ale przecież można skrócić, można przerobić. Oczywiście. I takie przeróbki są znajdowane, ale tam, gdzie ten bursztyn jest w deficycie, tam się szanuje surowiec. Natomiast tutaj, gdzie ten surowiec się, że tak powiem, w przenośni wala pod nogami, bo oni, no właśnie, trzeba byłoby sięgnąć do geologii Żuła Wiślanych, kiedy była płytka Zatoka Bałtyku i tam ten bursztyn był osadzany. Ci ludzie go mieli pod nogami.
6: A czy wiemy coś...
7: Mieli dużo tego bursztynu.
6: A czy coś wiemy na temat technologii, czyli na przykład jak długo się, nie wiem, jeden paciorek robiło?
7: Wszystko zależy od tego, czy ktoś był sprawny. Ja tu mówię o profesjonalistach. My znajdujemy przedmioty, ozdoby bursztynowe, które są bardzo dziwne. Wyglądają tak, jakby ktoś się na tym uczył albo zdobył kolejny etap, tak powiem, umiejętności. Bo często są to przedmioty bez sensu. I one są pozostawione. Są wykończone, ale bez sensu są. Ktoś powiedzieć, że...
6: Na czym polega bezsensowność?
7: No na tym, że na przykład w jednym paciorku jest ileś otworów ponawiercanych. Nie wiadomo po co. Tutaj akurat o otworach V-kształtnych miałem powiedzieć.
6: No właśnie.
7: Bo tak, są paciorki, które są przewiercane na wylot, zawieszki, paciorki w kształcie zdwojonego topora, paciorki rurkowate, paciorki cylindryczne. Tu jakichś specjalnych wariacji nie było. Ale tutaj otwory widać i przez nie się
6: przeciąga,
7: załóżmy, rzemień. Niech będzie rzemień. Ale są takie, które się naszywało. Paciorki guzkowate z otworem V-kształtnym. Z jednej strony tej, która miała przylegać do odzienia, wiercono otwory, ale wiercono je nie na wylot. One miały się zejść w środku. One miały być z zewnątrz niewidoczne. Czyli cud, prawda? Trzyma się, a nie widać w jaki sposób. Prawda? To są otwory V-kształtne. Czyli kolejny dowód na tym, że tym ludziom zależało na estetyce. Jak widać, że to przywiązane, przymocowane, to za dobrze nie wygląda. Ale jak nie widać, no to fajnie wygląda, prawda? Te paciorki były formowane, te ozdoby były formowane w ten sposób, że nadawano im z grubsza kształt. Później były szlifowane na takim, no, byśmy powiedzieli teraz, grubym papierze ściernym, na płycie szlifierskiej kamiennej, z grubszego piaskowca. Później były wiercone otwory i na koniec wykańczane, wygładzane aż do wybłyszczenia. I dopiero takie były wynoszone. Ale nie tylko.
6: Bo jeszcze jest chyba w okolicach Olsztynek, zna pan? Olsztynek, tam jest zombie? Mhm. Tam odkryto takiego człowieka.
7: To ja odkryłem.
6: Który ma... No, sprawdzam, czy pan pamięta. No,
7: tak.
6: Który garnitur miał po prostu na sobie ozdób, tyle bursztynu, tak. Jak ruski
7: napierśnik,
6: generał.
7: Napierśnik, pas, to były aplikacje bursztynowe i dwie bransolety. To było znalezisko, do którego wróciliśmy po wielu latach właśnie w celu sprawdzenia, w jaki sposób to wykonano, bo wtedy po znalezieniu te bursztyny były w bardzo kiepskim stanie, zostały zakonserwowane, ale bardzo nalegano, żeby je prezentować chociażby w Muzeum Gdańskim i nie tylko. W związku z tym z ówczesnym kolegą, z którym razem tam prowadziliśmy badania, doktorem Adamem Walusiem, doszliśmy do wniosku, że trzeba wykonać repliki tego. No bo oryginały, no to jak jeszcze trochę tak sobie poleżą w gablotach, to się rozpadną zupełnie, pomimo konserwacji. Zleciliśmy to właśnie takiemu jubilerowi bursztynnikowi, który nam to wykonał, no i później wysłuchaliśmy jego opinię. Powiedział tak, panowie, to byli mistrzowie. To jest niesłychane, a robił to współczesnymi narzędziami. To nie była rekonstrukcja procesu obróbki, tylko rekonstrukcja, wykonanie kopii. O, tyle tylko, że w bursztynie. Robił to współczesnymi narzędziami. Dał nam ileś tam destruktów. Powiedział, że najgorzej to było te otwory wiercić, bo bardzo często pękały. One były stosunkowo cienkie i ten otwór nawiercany musiał się zejść w tym cienkim wyrobie.
6: Niesamowite.
7: To jeden właśnie z takich, jedno z takich znalezisk, też powstał na ten temat artykuł kilka lat temu, gdzie wskazywaliśmy na to, że surowiec był nasz, ale umiejętności i narzędzia, bo się okazało, że też był miedzianymi narzędziami, niespotykany właśnie w tych pracowniach
6: Anglia?
7: Żuławskich. w tym czasie stosowano do obróbki generalnie narzędzi miedzianych w dwóch miejscach. Na północ, na Wyspach Brytyjskich. Tam zostało to stwierdzone. I w Grecji.
6: No to w Grecji? Można...
7: Tak. No, tak, tam już się rodziły cywilizacje powoli. Protocywilizacje już mamy. Ta mykeńska kultura. No, a dlaczego nie? Bursztyn tam docierał. To jest właśnie ta migracja. Wspominałem, że niektórzy badacze już dla neolitu wydzielają szlaki bursztynowe daleko na południe, aż w basen Morza Śródziemnego. Bez wątpienia bursztyn był eksportowany z Żuław wzdłuż Wisły, w okolice Sandomierza. Tam mamy inną kulturę. Na Żuławach, nad Zatoką Gdańską mamy kulturę żucewską, w okolicach Sandomierza kulturę złocką. Która z czego słynie? Z olbrzymich ilości ozdób bursztynowych w grobach. Ale one są trochę inne niż te wytwarzane, stylistycznie podobnie, tylko trochę inaczej wyglądają. Tak jakby dostawali surowiec i z tego surowca sobie
6: jeszcze supraśl
7: robili. W supraślu tak, ale znowu to się łączy z Augustowem i z tym pochówkiem w Ząbiu, bo to jest inna technologia, inna jednostka kulturowa, jest ona obca na tych terenach. Stąd między innymi jedna z takich roboczych koncepcji, że być może tę ludność z Europy Zachodniej, ludność określaną jako kultura pucharów lejkowatych, są to czasy, kiedy my nie wiemy, jaki to jest etnos. My je nazywamy w przedziwne sposoby, no, na przykład na naszych terenach, kultura amfor kulistych, kultura pucharów lejkowatych, kultura ceramiki sznurowej, to oczywiście nie ze sznura ceramika, tylko zdobiona sznurkiem. Te nazwy są przedziwne, lub od miejsca, lub rzeki, o, kultura niemeńska na przykład, od rzeki Niemen.
6: Przecież od Czesława Niemena.
7: Nie, no, a przepraszam bardzo, Czesław Niemen, no to chyba Wydrzycki się chyba nazywa, tak, przybrał pseudonim artystyczny Niemen od Niemna, nad którym mieszkał notabene.
6: Wszystko pan wie, panie profesorze.
7: I te społeczności gdzieś tutaj dotarły, tak daleko na północ, taką dziczną, z ich perspektywy dzicz, oni stali już u progu cywilizacji, ta społeczność pucharów dzwonowatych. Mieli mieć, wytwarzali, szlaki handlowe organizowali lub przejmowali, zajmowali się wydobyciem surowców. No i nagle docierają w górz, bo północno-wschodnia Polska w tym czasie to nadal dominacja społeczeństw zbieracko-łowieckich.
6: Panie profesorze, nawet niewolnictwo. Ale to jak dzisiaj, niech pan zobaczy. Mieszczuchy po prostu tutaj, kasa, bankowość, bliki, a potem mówią, o, może by jakiś taki mały domek gdzieś tam w dziczy.
7: I tak rzeczywiście jest. Tereny
6: wszystko się powtarza.
7: Podlaskie, nawet przy samej granicy z Białorusią, jak tam jeździliśmy ze studentami na powierzchniówki z kolegami z Muzeum Białostockiego, to trafiliśmy na opustoszałe wsie, osady,
6: tak, dużo jest takich,
7: które
6: ja też tam
7: były powoli zasiedlane tak. Właśnie przez mieszczuchów z Białegostoku, z Warszawy,
6: z Warszawy najgorsze.
7: Inwestowali sobie tam, ale to miało dobre strony, bo oni ożywiali te miejscowości. Remontowali tę drewnianą architekturę.
6: Ale wiadomo,
7: że pól nie uprawia. No, ale to chodzi o... Nie wiem, co? Nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale chyba mogę jako warszawiak. Co się kryje pod określeniem warszawiak? Przecież Warszawa, jak każda stolica, to jest mieszanka głównie składająca się z ludności napływowej. Oni później się stają, że tak powiem, wrośnięci następnym pokoleniem.
6: Czuję, że to jest jakiś głębszy archeologiczny wywód. Więc pozostawmy to.
7: To niekoniecznie archeologiczny. Chodzi o to, że ludzie się przemieszczają, często utożsamiają się. Jeśli mogę jeszcze tylko dodać,
6: dobrze,
7: nie będzie to archeologiczne. Chodzi o mieszkańców Lwowa w dwudziestoleciu międzywojennym. Wielu z nich miało niemiecko brzmiące nazwiska. Jak się pogrzebało, to się okazywało, że ich dziadkowie, ich ojcowie byli urzędnikami austriackimi, którzy przybywając do Lwowa, po jakimś czasie jakby zmieniali swoją tożsamość, stawali się Polakami, a ich dzieci już się czuły Polakami. No, ktoś powiedział, że jest Austriakiem. Nie, gdzie? Jestem Polakiem.
6: Ciekawy wątek.
7: Prawda?
6: Panie profesorze, bardzo dziękuję.
7: Zaczęliśmy od bursztynu.
6: Czuję pewien niedosyt bursztynowy, więc myślę, że jeszcze powrócimy do tego tematu w najbliższym czasie. Pan profesor Dariusz Manasterski z Katedry Archeologii Epoki Kamienia, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem. Informacje TOK FM już za dwie minuty o 11.40, a po nich Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista.
11: Reklama.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
17: Marian, okazja jest.
18: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
17: Ale to mega okazja w Media Expert.
18: A nie, no to już wróciłem.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G 87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
20: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
21: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
20: Pamiętałem o wszystkim.
21: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
20: Dokładnie, kochanie.
21: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
20: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
21: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
22: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
26: Volkswagen. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
27: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
28: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
29: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPos. How good is that?
30: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
31: Marian, a gdzie mogę kupić
32: Na mediaexpert.pl.
31: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
32: Na mediaexpert.pl.
31: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
32: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Minęła 11.42. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informację TOK FM. Audyt w szpitalach miejskich ujawnił rozliczanie pracy medyków w dwóch miejscach w tym samym czasie, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że oznaczało to wypłatę wynagrodzenia za obie pozycje. Rafał Trzaskowski przedstawił dziś wyniki audytów w miejskich placówkach ochrony zdrowia. Audyt ujawnił rozliczanie tych samych 8 godzin dyżuru na dwóch oddziałach jednocześnie z wypłatą wynagrodzenia za obie pozycje. Audytorzy stwierdzili również wykonywanie świadczeń w innej placówce w tych samych godzinach, w których ten sam lekarz miał opłacony dyżur w szpitalu, czyli kilkakrotnie wypłacane pieniądze. niekompletność i nieaktualność danych o infrastrukturze szerokopasmowej, stwierdziła z kolei Najwyższa Izba Kontroli. To po kontroli realizacji programu budowy szybkiego internetu. W trakcie kontroli NIK wykazała, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni, pomimo pozytywnej oceny ich wniosków o przyznanie dofinansowania, często rezygnowali z realizacji projektów po przeprowadzeniu kolejnych analiz technicznych, ekonomicznych i prawnych, które wskazywały na ograniczoną opłacalność inwestycji, a niekiedy nawet rozwiązywali umowy w trakcie projektu. W czasie upałów szczególnej troski wymagają osoby starsze, samotne, niesamodzielne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w kryzysie bezdomności oraz te z zaburzeniami psychicznymi. Warto sprawdzić, czy mają dostęp do wody i nie potrzebują pomocy, przypomina Ministerstwo Rodziny. Resort zwraca uwagę, że wysokie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Dziś najlepiej pić nie tylko wodę, ale także wodę z solą i cukrem lub soki. Organizm w upalne dni traci nie tylko płyny, ale też ważne dla organizmu sód, potas i magnez. Ich uzupełnienie pomaga uniknąć odwodnienia, osłabienia spadków ciśnienia i problemów z sercem, wyjaśnia kardiolog Mateusz Mościński.
1: Z uwagi na takie zjawisko, które nazywa się osmozą, ciśnienie jest utrzymywane w związku z obecnością pewnych jonów w tych naczyniach. I tymi jonami jest między innymi sód. Jeżeli stężenie sodu w naczyniu spada, płyny uciekają, spada ciśnienie.
0: Warto też zajrzeć do apteki i sięgnąć po gotowe elektrolity w proszku albo w tabletkach do rozpuszczenia w wodzie. 38 stopni, tyle dziś może być na południowym wschodzie oraz w centrum kraju. W całej Polsce bardzo gorąco, na zachodzie i północy mogą pojawić się burze.
30: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Od dziś, 5 do 15 sierpnia, trwa 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Locarno i podczas tej znamienitej imprezy w prestiżowej sekcji Semaine de la Critique pokazany zostanie polski dokument A teraz wiosna, pełnometrażowy debiut dokumentalny Kamili Serwickiej, która jest dzisiaj moją i Państwa gościnią. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Semaine de la Critique to jedna z najważniejszych na świecie sekcji poświęconych autorskiemu kinu dokumentalnemu. No jest tak, że obecność w tym konkursie oznacza dołączenie do grona twórców naprawdę takich, którzy wyznaczają kierunki współczesnego kina dokumentalnego. Jaki to jest moment dla ciebie?
3: Bardzo ekscytujące to na pewno, z racji tego, że to jest mój debiut, wszystko jest dla mnie takie nowe i nie mogę się doczekać. Chyba najbardziej kontaktu z widzem, właśnie tych pierwszych rozmów, tego jak oni będą to odbierać. No myślę, że też dla mnie to jest, poza tym, że zawodowy debiut, jakiś taki moment ważny w mojej karierze, to z racji tego, że to jest historia mojej rodziny, no to czuję, że jest to jeszcze bardziej wyjątkowe. Plus czuję jeszcze jakąś taką dużą odpowiedzialność za to, jakie przesłanie niesie film. No i też właśnie to, że bardzo odsłaniam siebie, swoją rodzinę, więc to jest wszystko bardzo intymne i osobiste.
2: Tę odpowiedzialność jeszcze cię zapytam, no myślę, że ona zawsze towarzyszy twórcom filmowym, filmów dokumentalnych przede wszystkim, ale zanim Locarno się wydarzyło w twoim życiu, była nauka w Kielcach, w liceum plastycznym,
3: tak.
2: Potem wydział operatorski w łódzkiej filmówce, tam studiowałaś między innymi pod okiem Pawła Edelmana, współpracowałaś także i to jest dla mnie bardzo takie znaczące, z Wojciechem Staroniem, przy jego... Tak. produkcjach, bardzo refleksyjnych, też bardzo takich wchodzących głęboko w tematy, w treści, w bohaterów. Jak byś opisała tę swoją dotychczasową drogę i też tych najważniejszych właśnie ludzi i ich wpływ na to, kim dziś się trochę już stałaś.
3: Tak.
2: Chociaż to oczywiście jest najwięcej w tym twojej zasługi, ale jednak to, kogo spotykamy na naszej drodze, też się liczy.
3: Tak, oczywiście. Te nazwiska, które teraz padły, są niesamowicie ważne w moim życiu i jest jeszcze jedna osoba, o której bardzo bym chciała wspomnieć. Jest to właśnie Marcin Bondarowicz. To jest artysta ze Starachowic. Jest bardzo uznanym polskim rysownikiem i plakacistą i tak naprawdę moja wrażliwość i jakaś taka pierwsza myśl, że mogłabym pójść w stronę sztuki ze swoim życiem, pojawiła się właśnie u niego na zajęciach, kiedy miałam tam naście lat, będąc jeszcze takim bąbelkiem pojawiałam się właśnie u niego na zajęciach na ognisku plastycznym w Starachowicach na Złotej. No i to był na pewno początek jakiejś takiej pięknej, aczkolwiek ciężkiej drogi. Natomiast jeśli chodzi o film, no to właśnie pan Paweł Edelman, Wojciech Staroń, to są właśnie takie osoby, które są takimi kolumnami dla mnie. Wojtek, z racji tego, że bardzo dużo projektów już razem zrobiliśmy i on też prowadził moje krótkie filmy w szkole, to bardzo dużo się od niego nauczyłam, jeśli chodzi o uważność, o empatię, jak dbać o to, żeby nie przekroczyć granicy ludzkiej. I właśnie warto to podkreślić, że jak się pracuje na żywej tkance w dokumencie, to naprawdę bardzo, bardzo trzeba być czujnym i takim z otwartym sercem, bo inaczej nie powstanie film.
2: Ten film jest wyjątkowy, bo tutaj pracowałaś na żywej tkance bohaterów, czyli twojej rodziny, ale również na swojej tkance. Teraz może powiedzmy państwu więcej na ten temat. A teraz Wiosna to jest film, którego jesteś reżyserką, ale także autorką scenariusza. No i oczywiście bohaterką, czyli jedną z trzech córek Agnieszki i Wojciecha. Po 8 latach dlaczego postanowiłaś wrócić do domu, w dodatku z kamerą?
3: Tak, myślę, że 8 lat to był czas, w którym byłam w stanie sobie poukładać wszystkie rzeczy, aczkolwiek cała moja historia układała się w głowie również w trakcie kręcenia filmu, więc na pewno te 8 lat to był czas, który poświęcałam sobie w kontekście takiego zdrowia psychicznego również. Starałam się właśnie zainwestować w to, żeby wyjść na prostą i przede wszystkim no, realizować jakieś swoje marzenia i takie potrzeby wewnętrzne. No i też proces terapii, który przeszłam w ciągu tych lat, myślę, że był kluczowy też do tego, żeby w ogóle powstał ten film, ponieważ no, dopiero po kilku latach człowiek jest w stanie z dystansem, przynajmniej minimalnym, spojrzeć na całość. Plus, no, nie ukrywam, że no, byłam też już starsza, więc w wieku 23 lat zaczęłam kręcić ten dokument, a więc no, już nie byłam dzieciakiem, tylko jakąś młodą dorosłą, która już czuje, że chciałaby w końcu zabrać głos.
2: Stopniowo poznajemy, oglądając film, całą twoją rodzinę. Kierujesz kamerę nie tylko na mamę, bo ten film jest tak przedstawiany, że to jest historia właśnie twojej mamy, Agnieszki, która całe życie pracowała w sklepie w małej miejscowości, utrzymywała rodzinę, mając męża przemocowego, alkoholika, rozumiem. No właśnie, a ty kierujesz kamerę nie tylko na nią, ale także na ojca, także na młodsze siostry, także na babcię. To są bardzo intymne przestrzenie. I wiem, że to pytanie padnie jeszcze milion razy, kiedy będą z tobą rozmawiać o tym filmie, ale czy nie miałaś wątpliwości? Co cię przekonało, żeby to zrobić?
3: Wątpliwości są do samego końca. Zawsze jest gdzieś z tyłu głowy myśl, a co jeżeli komuś zrobi się przykro albo poczuje się w jakiś sposób
2: obnażony,
3: dokładnie. Natomiast jakby z każdym dniem i w trakcie procesu tworzenia tego filmu odbyła się olbrzymia ilość rozmów między mną a moimi siostrami, ojcem, mamą właśnie na temat tego, czym dla mnie jest ten film, dlaczego ja w ogóle chcę to zrobić, więc tak.
2: No tak, ale kiedy zaczynałaś pracę nad filmem, to jeszcze nie wiedziałaś, tak, jak on się tak naprawdę zakończy. Ja nie chcę tutaj też uprzedzać państwa, no bo tu jest też jakaś dokumentalna fabuła w tym wszystkim. Tak, fabuła życiowa bardzo, bardzo ważna. Ale też to jest ciekawe, jaki twoja rodzina miała stosunek do kamery, do tego, że ich bardzo trudna historia pójdzie w świat, w ludzi, że zostanie zarejestrowana. Tutaj też szczególnie pytam o ojca, który jest gdzieś postacią pół na pół pozytywną, raczej negatywną.
3: Tak, no wszystko to zaczęło się od właśnie rozmów, tak jak wspomniałam, później przyzwyczajenia mojej rodziny do obecności kamery, tak żeby oni nie traktowali jej jako obcy obiekt.
2: Tylko babcia jednak najpierw ucieka, takie mam poczucie, a potem już nawet sama bierze tę kamerę.
3: Dokładnie,
2: do ręki.
3: Tak. I właśnie to było takie stopniowe przyzwyczajanie się też również i dla mnie. Natomiast wychodziło to z jakiejś takiej mojej wewnętrznej potrzeby opowiedzenia o tym, co przez bardzo długi czas było ukrywane. Czyli ja też, będąc dzieckiem, bardzo mocno się buntowałam przed ukrywaniem problemu, bo mam takie podejście, że jeżeli jest problem i my milczymy, to jednocześnie też się na to godzimy. Więc najtrudniej było mi z tym wszystkim po prostu czuć tą bezsilność. Więc myślę, że na pewno z takiej potrzeby na początku ratowania rodziny przed tym, żeby to dalej trwało, wróciłam. Natomiast w całym procesie tworzenia nagle ta historia też zaczynała nabierać swoich kolorów i skręcać w różne strony, na które trzeba było reagować.
2: A czy masz takie poczucie, że obecność kamery pomogło też, tak powiem, twoim bohaterkom w podjęciu niektórych decyzji, tych przełomowych, proces? Myślę też o wyjeździe.
3: Tak, myślę, że na pewno coś w tym jest, aczkolwiek myślę, że to wszystko to były autonomiczne decyzje.
2: I sytuacje.
3: I sytuacje, tak. Ja w ogóle zaczęłam ponownie kręcić, bo film zaczęłam kręcić na samym początku właśnie w COVID, a później była przerwa w zdjęciach i tak naprawdę wróciłam z powrotem, z kamerą, tak żeby faktycznie to kontynuować w momencie, w którym dowiedziałam się, że moja mama podjęła decyzję, że jakby będzie kolejna rozprawa sądowa o tam o znęcanie się, a później właśnie rozwód, więc jak w momencie, w którym ja z nią rozmawiałam i czułam, że ona jest bardzo przestraszona, ale jednocześnie ma w sobie już decyzję i to, że jest jakaś taka siła i bunt trochę w środku, to ja poczułam, że bardzo bym chciała po prostu uczestniczyć tam po pierwsze jako córka, ale też zarejestrować to, żeby móc też dać taki przykład i nadzieję innym osobom, które są w podobnej sytuacji jak ja, jak moja mama, jak moja rodzina, żeby dać znać, słuchajcie, da się, to nie jest koniec świata. Rozmawianie o tak trudnych sprawach jest ważne i są osoby, które decydują się na to, żeby to zamknąć i faktycznie się udaje.
2: Najtrudniejszy moment? Wiem, że życiowo było ich mnóstwo. Życiowo-filmowy, który był.
3: Najtrudniejszy? Bardzo dużo ich było.
2: Często odkładałaś kamery?
3: Tak, tak, bardzo często. Właśnie też postanowiłam, że ten film będzie bardzo subtelny i będzie właśnie na tych takich podskórnych, delikatnych rzeczach, które są, które krzyczą w tej historii, a można je bardzo łatwo pominąć, więc zdecydowałam się nie pokazywać takich najtrudniejszych momentów. Nie chciałam bardzo, żeby przemoc wzięła główną rolę w tym filmie, tylko jednak chciałam się skupić na tej walce o siebie, o pozwolenie sobie na szczęście, o tą bliskość, która się nagle buduje.
2: To siostrzeństwo wasze.
3: Tak.
2: Tak ważne na wielu poziomach.
3: Tak, ale też bardzo mi zależało na tym, żeby ten film nie oceniał. Bo właśnie dla mnie Blossoming, a teraz Wiosna, to jest film, który towarzyszy bohaterom, który w tych wszystkich sytuacjach obserwuje, ale też pokazuje złożoność problemu, że to nie ma tak, że są źli i dobrzy. Jednak są po prostu osoby, które są w tym wszystkim, czasami właśnie nie dźwigają swojego losu i później podejmują decyzje, których później mogą żałować. Ale też właśnie jakaś taka wewnętrzna walka kobiet o to, żeby jednak się nie poddać, jest czymś tak pięknym, co niesamowicie mnie porusza do tej pory za każdym razem, jak widzę ten film, mimo tego, że widziałam go naprawdę wiele razy. I no, jestem bardzo dumna z tych moich kobietek.
2: A twoja rodzina właśnie widziała? Pytam o siostry, mamę, tak. Pytam też o ojca.
3: Tak. Mama o dziwo bardzo spokojnie przyjęła całą tą historię.
2: Na ekranie.
3: Tak, na ekranie. Miała takie, no tak, no tak było, no jakby cóż to dużo mówić i też na samym początku się bardzo martwiłam, jeśli chodzi o reakcję sióstr, mamy i ojca, jak to będą odbierać. No, że jakoś traumatyzuje albo właśnie wydarzy się coś trudnego. Się okazało, że moje siostry oczywiście przeżywały całą historię, ale w taki piękny sposób, że się wzruszały, czasami się śmiały bardzo głośno, czasami po prostu gdzieś tam słyszałam jakieś westchnięcia, łapanie się za rączki, obserwowałam między nimi, więc jakby to było wszystko bardzo piękne. No ale oczywiście też potem były bardzo długie rozmowy o tym, co zobaczyły, jak to czują. I myślę, że podobnie było właśnie z mamą, że też rozmawialiśmy bardzo długo. Natomiast ojciec gdzieś tam bardzo się obawiał, że ktoś może go osądzać po tym filmie. Więc ja też mam trochę coś takiego, że Pytanie, czy wstydzę się, czy zaprosiłabym swoich bohaterów na projekcję filmu, to jest taki test sprawdzający, czy faktycznie film jest zrobiony zgodnie ze mną. Mhm. I ja w ogóle nie mam wątpliwości, że chciałabym zaprosić nawet te osoby, które mogłyby się wydawać trudne do zaproszenia, bo dla mnie jednak to jest pretekst do właśnie do rozmowy i do opowiedzenia historii i swoich emocji z własnej perspektywy i czuję, że w kontekście właśnie mojego ojca, że to jest taki sposób komunikacji dla mnie z nim, do jakiego wcześniej nie miałam niestety dostępu. Więc dla mnie to jest taki dialog i takie wypowiedzenie się w końcu. Ja czułam tak. I co ty myślisz, co ty czujesz?
2: Bardzo ci dziękuję za ten film, dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie, no i czekamy na wieści z Locarno. Tak. Tam właśnie będzie pokazywany pełnometrażowy debiut dokumentalny Kamili Serwickiej, a teraz Wiosna. Kamila była moją i państwa gościnią. Bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu. Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.

0: 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Środa, 5 sierpnia, minęło południe. Ceny ropy spadają, ale wolno. Na stacjach wciąż tego nie widać. Premier i minister finansów mają dziś rozmawiać o tym, jak ceny paliw dalej obniżyć.
5: 36 stopni jest w tej chwili miejscami w Małopolsce, a to nie koniec. Dobra wiadomość jest taka, że polski system energetyczny, mimo ekstremalnych temperatur, jest raczej stabilny.
4: Upały przekładają się jednak na intensywne pożary, które pustoszą Europę. Ogień doprowadził do strat sięgających 3 miliardów euro.
5: Politycy z Ukrainy ponownie wzywają sojuszników do wzmacniania obrony przeciwlotniczej swojego kraju. Zeszłej nocy żadna z rosyjskich rakiet nie została zestrzelona.
4: To jest TOK 360 w południe.
5: Tamara Pawlik-Lipska.
4: I Filip Kakusz, zapraszamy. Dziś premier spotka się z ministrem finansów, by rozmawiać o tym, jak obniżyć ceny paliw.
5: Donald Tusk był o to pytany przed chwilą na konferencji prasowej, gdzie był też reporter TOK FM Maciej Kluczka.
6: Kryzys w ciśnienie Ormus wywołany interwencją amerykańską w Iraku nie kończy się. Donald Trump wielokrotnie już ogłaszał, a to rozejm, a to chęć, jak to często ujmuje, zniszczenia irańskiej cywilizacji. A to powoduje rozchwianie cen paliw. Nie dobiły jeszcze do cen rekordowych z początku kryzysu na Bliskim Wschodzie z marca tego roku, ale są odczuwalne przez kierowców. Także w Polsce. Rząd 2 miesiące temu wprowadził program Ceny Paliw Niżej, który wprowadzał maksymalną cenę paliw. Dziś premier Tusk zmierza raczej ku rozwiązaniu mniej inwazyjnemu.
7: My potrzebujemy jeszcze kilkudziesięciu godzin, znaczy dokładnie mój imiennik, prezydent Trump, po raz kolejny zapowiedział, tym razem 48 godzin. No, dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i że niewykluczone, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormus będzie odblokowana. No, te ceny paliw na świecie w związku z tym, ale minimalnie, ale spadają trzeci dzień, więc poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
6: Co może sprowadzić się do polecenia spółce Orlen, by obniżyła marżę na paliwa. Z kancelarii premiera Maciej Kluczka, TOK FM.
4: Dyżur, który trwał niemal 5 dni z rzędu, albo stanowisko widmo, tak funkcjonował najlepszy, jak mawiali rządzący, szpital w Warszawie, szpital południowy. Władze stolicy przedstawiły wyniki miejskiego audytu.
5: W placówce doszło do licznych nieprawidłowości. Dodajmy, że wśród nich są także brak rejestrowania wejść i wyjść lekarzy ze szpitala, czy podwójna płaca za tę samą pracę, o czym mówił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
8: Audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru w dwóch oddziałach jednocześnie z wypłatą wynagrodzenia za obie pozycje. No nie muszę Państwu mówić, jak to bulwersuje, jeżeli mamy potwierdzenie, że ktoś dostawał podwójnie pieniądze za tę samą pracę. Audytorzy stwierdzili również wykonywanie świadczeń w innej placówce w godzinach, w których ten sam lekarz miał opłacany dyżur w szpitalu, czyli w kilku miejscach kilka razy wypłacane pieniądze.
4: Lekarz milioner Dawid Kacprzyk, od którego zaczęła się cała afera, piastował stanowisko koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego. Stanowisko nie było jednak ujęte w regulaminie lecznicy.
8: Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane. Po drugie, stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330, więcej niż zarabiali doświadczeni specjaliści i do tego nie ma uzasadnień w dokumentach dla tych podwyżek.
5: W raporcie znalazły się 44 zalecenia, które mają przyczynić się do naprawy sytuacji. Część z nich została wcielona w życie.
4: Cały raport ma zostać opublikowany w piątek, ale więcej o tym, co już wiemy, będziemy mówić w TOK 360 po 12.30.
5: A dziś weszła w życie ustawa, która pozwala Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na gromadzenie danych o zarobkach lekarzy w powiązaniu z PESEL-ami i numerem prawa wykonywania zawodu.
4: Dane o zarobkach lekarzy będą objęte maksymalnym poziomem zabezpieczeń, zapewnia prezes agencji.
5: Teraz czas na przygotowanie. przygotowania. Zbieranie informacji rozpocznie się w październiku, mówił nam niedawno Daniel Rutkowski.
2: Chcemy jednocześnie zweryfikować

0: realizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym, gdzie te zmiany po 1 lipca będą tak naprawdę wiarygodne w miesiącu wrześniu.
1: Dane o zarobkach lekarzy zebrane po PESEL-u kiedy trafią do Ministerstwa Zdrowia?
0: Po zbiórce danych będziemy prowadzić analizę i w połowie stycznia jest to ten termin, kiedy przekażemy analizy do Ministerstwa Zdrowia.
2: Dane mają pozwolić na precyzyjne określenie nie tylko wysokości zarobków lekarzy, ale także między innymi tego, w ilu miejscach są zatrudnieni, jaka jest struktura wiekowa w poszczególnych grupach zawodowych i jakie są braki w poszczególnych częściach Polski, jeśli chodzi o konkretne specjalizacje.
3: Polskie sieci energetyczne nie planują na dzisiaj ogłoszenia okresu przywoływania na rynku mocy, przekazał Donald Tusk. Taka procedura została wprowadzona wczoraj, drugi raz w tym roku, na 2 godziny. Z powodu obciążenia sieci energetycznych przywołanie oznacza, że jednostki wytwarzające energię mają przekazać jej więcej do systemu.
2: W Polsce blackout nie grozi dziś bardziej niż w jakikolwiek inny dzień, uspokaja prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski. Jak wyjaśnia w TOK FM, tego typu zdarzenie jest najczęściej rezultatem awarii.
4: Czym innym jest blackout, a czym innym jest kwestia deficytu energii, który wynika na przykład z deficytu wody. I to jest zagrożenie, przed którym dzisiaj stoi cała Europa, akurat Polska w mniejszym stopniu niż inne kraje. Stan naszych rzek, jakkolwiek dramatycznie niski, nie jest jeszcze historycznie niski.
2: Wysokie temperatury przyczyniają się też do pożarów, wyjątkowo dotkliwych w tym sezonie.
3: Jak wylicza dziennik Financial Times, dotychczas ogień doprowadził do strat o wartości ponad 3 miliardów euro. Tomasz Orchowski.
5: Ogień powoduje nie tylko straty materialne, pożary są śmiertelne dla ludzi i dla zwierząt. Przez ogień od połowy lipca we Francji, Hiszpanii i Portugalii konieczne było ewakuowanie ponad 300 tysięcy osób. We Francji spłonęło już więcej terenów niż w czasie najgorszego zeszłego roku, a najgorętszy zazwyczaj sierpień dopiero przed nami. Najbliższe dni będą bardzo trudne, przyznaje Kyriakos Mitsotakis, premier Grecji, która też walczy z ogniem. Coraz częstsze i intensywne pożary to wina zmian klimatu. Przez kryzys klimatyczny prawdopodobieństwo pożarów w Hiszpanii wzrosło 20-krotnie, chociaż obecna sytuacja jest wyjątkowo zła z jeszcze jednego powodu. ONZ-owski sekretarz generalny Antonio Guterres.
6: 2 months ago.
5: 2 miesiące temu ostrzegałem, że El Niño zbliża się do naszych drzwi, teraz wszedł do środka i jeszcze podkręca temperaturę. Doświadczamy lata pełnego ekstremalnych zjawisk, rekordowe upały, apokaliptyczne pożary szalejące w Hiszpanii, Francji i wielu innych miejscach oraz tysiące osób, które zmarły z powodu skrajnie wysokich temperatur. Madryt, Paryż i Londyn ostrzegają, kryzys klimatyczny zagraża naszemu stylowi życia. Przekonują się o tym Węgry, gdzie przez wysychający Dunaj problemy z działaniem ma elektrownia atomowa, która wytwarza blisko połowę energii elektrycznej kraju. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
3: Upały odgrywają też rolę w kampanii wyborczej w Krakowie. Kandydatki i kandydaci na prezydenta miasta walczą nie tylko o głosy mieszkańców, ale walczą też z prawie 40-stopniowym skwarem.
2: Jedna z kandydatek, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, wskazuje na błędy systemowe, które wpływają na to, że upał w Krakowie staje się nie do przeżycia.
7: To, co może być zrobione tu i teraz, to stworzenie miejskiej sieci miejsc chłodu. Takie rozwiązania funkcjonują w różnych miastach i one sprowadzają się do tego, że urząd i jego instytucje muszą otworzyć się na mieszkańców. Standardem krakowskim powinno być 50 pitników na 100 tysięcy mieszkańców.
3: Temperatury jednak kandydatów nie odstraszają, bo w krótkiej kampanii każdy dzień może zdecydować o wyniku wyborów. Na razie trwają rejestracje kandydatów. W piątek najpewniej w końcu dowiemy się, czy o fotel prezydenta powalczy też radny Łukasz Gibała.
2: Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w ubiegłym roku.
3: W ocenie policji zawdzięczamy to głównie kapryśnej w lipcu pogodzie i zaostrzeniu kar za wykroczenia na drogach. Jakub Medek.
8: Najmocniej różnice widać w 3-krotnie niższej niż w ubiegłym roku liczbie utonięć. Podlaski ze swoimi rzekami i jeziorami nie zawyża statystyki. Przez pierwszą połowę wakacji życie w wodzie straciły tu 4 osoby. Wylicza Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji.
9: W tamtym roku w lipcu mieliśmy aż 11. W dużej mierze wszystko zależy od pogody, od tego, czy jest to pogoda sprzyjająca wypoczynkowi nad wodą.
8: W ubiegłym roku w lipcu na polskich drogach zginęło ponad 180 osób, w tym niespełna 160. To, zdaniem policjanta, do pewnego stopnia też efekt pogody. Im jest bowiem lepsza, tym wypadków więcej.
9: Kierowcom wydaje się, że mogą jechać trochę szybciej, trochę mocniej nacisnąć na pedał gazu, bo przecież są dobre warunki, jest dobra widoczność i zdążą zatrzymać samochód, jak się coś stanie nieoczekiwanego.
8: Znacznie, jak dodaje ekspert, wzrosło natomiast liczba praw jazdy odbieranych za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, nie tylko w terenie zabudowanym. Jakub Medek, TOK FM.
3: 12.09, TOK 360. Jest z nami Tomasz Machowski, członek zarządu Skywarn Polska, polscy łowcy burz, prognosta. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: No, o skrajnie wysokich temperaturach mówimy w TOK FM cały czas praktycznie i będziemy jeszcze mówić, bo faktycznie są to nietypowe, ekstremalne zjawiska. No, ale takie wysokie temperatury związane są też z innymi nietypowymi zjawiskami właśnie. Suche burze to są takie zjawiska, o których teraz będziemy mówić. W ostatnich tygodniach sporo o nich mówiło się w Europie Zachodniej i teraz wydaje się, że mogą pojawić się, bądź już się pojawiały w Polsce. Sucha burza to po prostu burza bez deszczu, czy jednak coś bardziej skomplikowanego?
6: Znaczy ogólnie chodzi o to, że po prostu podczas występowania takiej burzy często ten opad na przykład nie dociera do ziemi, ponieważ powietrze pomiędzy chmurą a ziemią jest na tyle suche, że absorbuje tę wilgoć. I zdarza się tak, że po prostu deszcz w ogóle nie pada, natomiast częściej są jednak jakieś opady, natomiast nie są one jakby intensywne. Tam po prostu spadnie 1-2 mm na przykład takiego opadu podczas burzy. Natomiast często też takie burze są mylone, ponieważ na przykład jak przechodzi komórka burzowa i gdzieś faktycznie nieopodal nas jest bardzo silna ulewa, natomiast nad naszą miejscowością są tylko wyładowania i wydaje nam się, że ta burza nie generuje opadu. No, w naszym miejscu nie, natomiast już gdzieś kawałek dalej może być ten opad bardzo intensywny, ponieważ nie z każdej części jakby tej chmury burzowej musi padać deszcz.
3: Ale biorąc pod uwagę pana obserwacje, czy takie zjawiska jak suche burze już w ostatnim sezonie upalnym w Polsce występowały?
6: Znaczy, zdarzały się burze ze zmniejszoną ilością opadu jak najbardziej. One są wtedy niebezpieczne, no bo jak jest susza, no to piorun gdzieś uderzy na przykład w jakieś, nie wiem, w las albo powiedzmy w jakąś dużą łąkę, no to jest tam ryzyko zaistnienia pożaru wtedy. Także tutaj jest niebezpieczniejsze, no bo jak mamy jakąś potężną ulewę, no to zazwyczaj nawet jak piorun gdzieś uderzy w drzewo, no to zaraz ten deszcz zgasi nam na szczęście to zarzewie ognia. Natomiast w tym przypadku ten ogień będzie się rozprzestrzeniał, a jeszcze biorąc pod uwagę, że podczas burzy zazwyczaj występuje silny wiatr, no to może się taki wtedy pożar szybko rozprzestrzeniać.
3: Czyli jeśli chodzi o zagrożenie pożarowe, sucha burza jest niebezpieczna. Czy są jeszcze jakieś zjawiska, z którymi ta sucha burza się łączy, które mogą nam zagrażać, o których w tym momencie ja nie myślę na przykład?
6: Na przykład niespodziewany podmuch wiatru silnego, tak? Czyli suchy downburst tak zwany, czyli prąd wstępujący z chmury chłodny, który po prostu generuje bardzo silne porywy wiatru. Może taki wiatr może na przykład wiać z prędkością nawet do 100 km na godzinę, czasem nawet może więcej. Czyli to jest takie niespodziewane, ponieważ nie widać jakby tej strefy opadu, gdzie nie spodziewamy się po prostu takiego wiatru w tym momencie na przykład.
3: To są konsekwencje takiego zjawiska dla miejsca, w którym się pojawia. To zjawisko dla łowców burz jest atrakcyjne?
6: Jeśli bym tak popatrzył, no to miejsca burzy bez opadu wolne, gdzie występują wyładowania atmosferyczne, no jest w jakiś sposób atrakcyjne, ponieważ łatwiej takie wyładowanie na przykład nagrać, zrobić zdjęcie, ponieważ nie jest zasłaniane przez opady. Po prostu widać lepiej wyładowania. Jeśli o to chodzi, to tak, jak najbardziej można tutaj łatwiej łowić i dokumentować po prostu wyładowania.
3: Mamy sezon ekstremalnych zjawisk pogodowych, ekstremalnych upałów, które często są, których często następstwem są właśnie także burze. Z pana doświadczenia, z pana perspektywy, rzeczywiście w ostatnich tygodniach tych burz, intensywnych zjawisk było nad Polską więcej?
6: Znaczy ogólnie w tym roku tych burz nie ma jakoś dużo w Polsce, to też trzeba sobie powiedzieć jak na razie. Występują lokalnie silne burze jak najbardziej, bo w takich warunkach właśnie chwiejnej, wilgotnej masy te chmury, jeśli się już wypiętrzą, to nie jest to o dziwo takie łatwe, no to wtedy mają duży potencjał do generowania właśnie bardzo silnego wiatru, ulewnego deszczu lub opadu dużego gradu. Natomiast to są bardziej takie punktowe te zjawiska. Bardziej tak zwane burze pulsacyjne, czyli ona po prostu występuje w jednym miejscu, zrobi szkody i zaraz szybko ta burza zanika. Natomiast dzisiaj albo jutro, jak będzie przechodził front, bo ten upał już jak na razie będzie mieć przerwę i od piątku temperatury będą zdecydowanie bardziej takie przyjemne, no to być może właśnie dzisiaj w nocy i w piątek i z piątku na, znaczy z czwartku na piątek, te burze mogą być gwałtowne na większym obszarze jakby Polski.
3: Mieliśmy już pierwszą falę upałów takich ekstremalnych na przełomie czerwca i lipca. Wtedy odnotowano rekordowe pomiary w zachodniej części Polski, jeśli chodzi o temperaturę. Teraz mamy drugą falę upałów. Spodziewają się prognoście jeszcze trzeciej w te wakacje?
6: Jak najbardziej, jeszcze w kolejnej części sierpnia mogą być takie temperatury, znaczy powyżej 35 na przykład. Czy już 40, gdzieś w okolicy walka o 40 stopni, to raczej nie wiem, być może już nie. Natomiast jeszcze takie temperatury, dni z temperaturami przekraczającymi 30, być może 35 stopni jak najbardziej mogą się zdarzyć. Dzisiejszy dzień będzie tutaj taki newralgiczny, bo tutaj już na godzinę 11 na przykład w Rzeszowie temperatura przekroczyła 36 stopni, znaczy jak na tą godzinę jest bardzo wysoką temperaturą.
3: Ale newralgiczny w sensie takim, że spodziewa się pan dzisiaj rzeczywiście równie 40 stopni na przykład, takiego to było na zachodzie Polski w Słubicach?
6: Tego nie jestem pewien, natomiast tak 38-39 jak najbardziej. Jeśli chodzi o ten rekord, no to nie jest to takie proste, ponieważ masa faktycznie napłynęła nad Polskę bardzo rozgrzana, natomiast tutaj wystarczy, że się pojawi jakieś drobne zachmurzenie na przykład i już ten rekord, temperatura nie będzie aż tak wysoka. No jakby to nie zabrzmiało dziwnie, no bo i tak te temperatury są skrajnie wysokie, ponieważ na przykład wczoraj zostały pobite takie lokalne tak zwane rekordy, na przykład w Kłodzku temperatura przekroczyła 37 stopni. Takiej temperatury na tej stacji nigdy nie notowano. Dzisiaj być może rekordy właśnie padną, nie wiem, może w Rzeszowie, może w Tarnowie, może w Nowym Sączu, nie wiadomo. Albo w innych jeszcze miejscach. Natomiast czy padnie rekord ogólnopolski? Trudno to tak na tą chwilę powiedzieć.
3: Niemniej jest jednak bardzo, bardzo gorąco. Bardzo dziękuję. Tomasz Machowski, członek zarządu Skywarn Polska, polscy łowcy burz, prognosta, był z nami. O suchych burzach i o upałach mówiliśmy w kontekście także jeszcze ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Te najwyższego stopnia przed upałami obowiązują miejscami jeszcze do jutra, do godziny 20. 12.17 dochodzi. Za kilka chwil informacja o 12.20, a potem porozmawiamy o działaniach ukraińskiej armii w ostatnich godzinach i także o atakach na centra logistyczne w Rosji oraz o rosyjskich atakach na Kijów.
10: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
11: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
12: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
13: To GFM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Reklama.

0: sześcienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Szeroki wybór, pełny smak?
9: Tak.
8: Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 12.20, Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Umorzono pozostałe 5 wątków śledztwa dotyczącego tzw. zdrady dyplomatycznej w związku z katastrofą smoleńską, poinformowała prokuratura krajowa. Ta decyzja kończy postępowanie w całości. Rosja zaatakowała Ukrainę ostatniej nocy z użyciem 28 rakiet i 115 dronów, twierdzą ukraińskie siły powietrzne. Żadna z rakiet nie została zestrzelona. Według najnowszych danych w atakach na Kijów i obwód kijowski w nocy zginęło 17 osób, a ranne zostały 44. Tymczasem Unia Europejska otrzymała kolejne 1,4 mld euro dochodów wygenerowanych przez zamrożone aktywa rosyjskiego banku centralnego. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie Ukrainy, głównie na spłatę pożyczek udzielonych Kijowowi przez Unię i państwa grupy G7 oraz na potrzeby wojskowe. Mieszkańcy Wielkopolski mierzą się nie tylko z upałami, ale i z burzami. W całym regionie obowiązują alerty IMGW przed upałami. W powiecie kępińskim i ostrzeszowskim to ostrzeżenie trzeciego stopnia. Z kolei w północnej i zachodniej Wielkopolsce spodziewane są dzisiaj burze.

0: 12.22, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Kateryna Danylewicz, specjalistka do spraw współpracy polsko-ukraińskiej, Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I będziemy rozmawiać o sytuacji w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. Jak słyszeli państwo w informacjach, siły Kremla zaatakowały zeszłej nocy Ukrainę właśnie używając 28 rakiet, 115 dronów. To był kolejny bardzo intensywny atak, szczególnie na stolicę i obwód kijowski. 17 osób nie żyje, ponad 40 jest rannych. Siły powietrzne Ukrainy podały, że żadna z rakiet rosyjskich nie została strącona. Dlaczego?
1: No to jest oczywiste, dlatego że brak po prostu tych pocisków do patriotów na razie w siłach obrony Ukrainy i dlatego właśnie ciężko, nawet jeżeli będą te dostawy, nawet jeżeli pojawią się te pociski w ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, taki po prostu... taką ilość tych rakiet, kiedy ich jest ich dużo, strasznie dużo, bo te balistyczne rakiety praktycznie niemożliwe są do zbijania. Już niektórzy międzynarodowi eksperci mówili, że nawet kiedy Ukrainie przekazywali te patrioty, oni nie wiedzieli, czy można będzie imi w jakiś sposób zbijać te pociski balistyczne rosyjskie, ale jednak siłom obrony Ukrainy udało się to kilka razy zrobić, po prostu to, że teraz nie mamy tych rakiet i właśnie potrzebujemy ich pilnie, sprawia, że po prostu żaden pocisk balistyczny, w tym takie rakiety jak cyrkony oraz kinżaly, nie zostają zbite i trafiają często w cele przede wszystkim przeznaczenia cywilnego. Na przykład magazyny, duże magazyny, na przykład dzisiaj spłonął nowoczesny terminal ukraińskiej firmy Rosetka. To jest coś takiego jak, nie wiem, jak Amazon na przykład, ale ukraińskiej wersji. I też niestety często pociski balistyczne lecą na różne magazyny poczty, na przykład Nowej Poczty. Też spłonęło kilka ich już. To właśnie jest odpowiedź, powiedzmy, na ukraińskie ataki na rosyjskie magazyny Wildberries, miejscowego też Amazonu. I z jednej strony można było powiedzieć, że gdyby Ukraina nie strzelała w te magazyny rosyjskie, to nie byłoby ataku na Nową Pocztę, ale pamiętamy, że przed tym, jak Ukraina zaczęła to robić, zaczęła wykorzystywać swoje technologie, swoje drony, żeby właśnie trafiać w te duże magazyny, to Rosja i tak właśnie strzelała po tych różnych celach cywilnych.
0: No właśnie, powiedziała pani, że Ukraina także prowadzi na ataki na rosyjską logistykę, na centra logistyczne Wildberries, właśnie takiego giganta handlu e-commerce. To powiedzmy więcej, na ile te ataki są bolesne dla Rosji?
1: No, Rosjanie odczuwają to, przynajmniej zaczęli odczuwać, że wojna toczy się też w ich kraju, dlatego że wcześniej wydawało im się, że to gdzieś daleko, że to ich nie dotyczy po prostu, a teraz jak widzą ukraińskie drony trafiające w te magazyny, w te właśnie cele, powiedzmy, bardziej cywilnego przeznaczenia, chociaż pamiętamy, że Wildberries też miało i sprzedawało dużo różnych przedmiotów wojskowego przeznaczenia i nawet mieli taki na swojej stronie internetowej taki rozdział, że wszystko dla SWO, czyli dla tej specjalnej operacji wojskowej, i jak Ukraińcy zaczęli właśnie wypuszczać swoje drony i zaczęli oni trafiać do tych magazynów Wildberries, to właśnie tego rozdziału już nie ma na tej stronie. Czyli to jest, powiedzmy, celą całkiem legitymną dla ukraińskiej obrony, dla ukraińskiego wojska i dlatego Rosjanie często, którzy mają biznesy, którzy mają, przede wszystkim to są małe przedsiębiorcy, którzy sprzedają w internecie, w Instagramie na przykład odzież albo jakieś inne rzeczy, to oni właśnie dostają jakby najwięcej strat przez te ataki, ale z innej strony dostrzega do nich świadomość, że wojna toczy się tu i teraz.
0: A proszę jeszcze powiedzieć, władze w Kijowie od jakiegoś czasu narzekają na brak środków do zwalczania rakiet, bardzo regularnie zresztą, i proszą partnerów zagranicznych o dostawę odpowiedniego uzbrojenia zaraz po takich intensywnych atakach, między innymi na Kijów, które pociągają za sobą ofiary śmiertelne. Czy mają szansę faktycznie się doprosić?
1: To jest ciężko, dlatego że no, jak na przykład w niektórych krajach już powiedziano, że wszystko, co mieliśmy, już oddaliśmy, czyli po prostu ciężko znaleźć, gdzie wziąć te pociski dla patriotów, bo właśnie drogo kosztują i produkcja jest bardzo ograniczona, dlatego właśnie toczą się rozmowy pomiędzy ukraińską a amerykańską stroną, żeby zacząć produkcję tych pocisków gdzieś albo w Ukrainie, albo na przykład w Polsce, tak, żeby licencję dostać na produkcję tych pocisków. Nie wiemy na razie, czy dojdzie do jakiegoś skutku tych negocjacji, dlatego że już widzieliśmy z wiadomości, że Trump na razie powstrzymuje się z tą decyzją, bo to właśnie jest no, na razie chyba najlepsza technologia przeciwko pocisków balistycznych, ale z innej strony Ukraina też rozwija swoją zdolność do obrony, swoją obronę przeciwlotniczą i już powiedziano, no przynajmniej Zelenski tak mówił, że do końca roku chcą wyprodukować jakiś bardziej tani analog patriotów, ukraiński analog, bo to właśnie jest priorytet numer jeden. Już wiemy, że jest stworzona też koalicja antybalistyczna i właśnie środki albo jakieś technologie albo rady od naszych partnerów będą oczywiście wykorzystane przy produkcji takiego ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.
0: Bardzo dziękuję. Kateryna Danelewicz, specjalistka do spraw współpracy polsko-ukraińskiej, Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego, była z nami. Błażej Kulesza, reporter TOK FM, jest w studiu. Witaj, dzień dobry. Rafał Trzaskowski, jak powiedział, tak zrobił. I tak jak w poniedziałek dostał audyt w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, zapowiedział, że w środę zrobi konferencję prasową, gdzie się do tego audytu odniesie, odniósł się i okazało się, że audyt zdecydowanie był potrzebny, bo liczba nieprawidłowości jest dosyć znacząca.
2: No i to jest niestety smutna prawda, olbrzymia, tym bardziej, że mówimy jednak o modelowej placówce. Szpital Południowy przez wiele lat i wiele miesięcy od samego powstania był uznawany jednak za placówkę modelową. Część przecież lekarzy, część też szpitali zostało przeniesionych właśnie tam, bo tam jest to miejsce nowoczesne, dobrze zorganizowane. Tak przynajmniej twierdzono. No, okazało się, że niestety jest zupełnie inaczej. Dyżury trwające po 48, 60, a nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin, czyli 4,5 dnia. Tyle lekarz przynajmniej deklaruje, że był na dyżurze. Miasto nie jest z tym nic w stanie zrobić. W sensie wiemy, że Dawid Kacprzyk część pieniędzy oddał. Mam na myśli oczywiście tego lekarza milionera, od którego w zasadzie cała ta afera w Szpitalu Południowym się zaczęła. Niemniej jednak miasto nie może poprosić o oddanie pieniędzy innych specjalistów, którzy na przykład pracowali te 72 godziny, dajmy na to, mogli też piastować funkcje w innych miejscach, o czym też wspominał Rafał Trzaskowski, że takie przypadki niestety też się zdarzały i jest to olbrzymi problem dla miasta stołecznego, mam wrażenie, i problem, który chyba nie uda się rozwiązać. Bowiem Rafał Trzaskowski opowiedział o tym audycie, natomiast my dziennikarze i my, opinia publiczna, tego audytu jeszcze nie widzieliśmy. Podobno w piątek ma się ukazać i dodajmy, że tam audytorzy badali nie tylko Szpital Południowy. Z racji zainteresowania i z racji też tej konferencji prasowej uwaga w zasadzie skupiła się tylko na tej placówce. Niemniej jednak wiem, że audytorzy wątpliwości i błędy wytykali innym placówkom, innym szpitalnym oddziałem ratunkowym należącym do miasta. W poniedziałek wszystkie placówki ten raport dostały. Część z nich już się odniosła. Część za sekundkę do tych nieprawidłowości pisemnie też się będzie musiała odnieść. I trochę niesmak wiem tym dyrektorom placówek, że ten raport jednak zostanie opublikowany, bo jest to raport wewnętrzny. Z racji tego, że raporty wewnętrzne miasto nigdy nie publikuje do wiadomości ogólnej, tutaj jest zmiana decyzji. Prezydent postanowił to upublicznić. Oczywiście wszelkie dane wrażliwe, jak chociażby dane osobowe, zostaną tam zamazane, stąd też te kilka dni poślizgu. No więc ja myślę, że to jest dopiero początek tych nieprawidłowości, o których się dowiemy, o których my, dziennikarze, też będziemy czytać, bo myślę, że tych nieprawidłowości w służbie zdrowia będzie znacznie, znacznie więcej.
0: Ale oprócz diagnoz są też próby rozwiązania, ponad 40 działań, które audytorzy zalecają, żeby poprawić sytuację w Szpitalu Południowym, zostało wyszczególnionych. Część ponoć została już wdrożona i to są takie działania, które rzeczywiście pozwolą na to, żeby dyrekcja Szpitala Południowego niejako odzyskała twarz.
2: Moim zdaniem niekoniecznie, mając na uwadze chociażby wystąpienie pani byłej dyrektor szpitala dla Onetu, tam się powołuje na jakiś tajemny raport, który miała znać była zastępczyni prezydenta Trzaskowskiego Renata Kaznowska, czyli jak gdyby wszyscy wiedzieli o nieprawidłowościach, a o błędach jednak ta wiedza nie dotarła tam, gdzie dotrzeć powinna, czyli chyba do osób decyzyjnych, albo tą sprawę próbowano w jakiś sposób zamieść pod dywan. Oczywiście, faktycznie, są 44 zalecenia, jest też przecież nowa zastępczyni prezydenta Trzaskowskiego, Izabela Marcewicz-Jędrysik, która jest związana z ochroną zdrowia, jest menadżerem ochrony zdrowia, która ma to wszystko ze sobą pozbierać. Natomiast nie chcę być złym prorokiem. Jak słuchałem jej wystąpienia, to odniosłem takie wrażenie, że te elementy to takie elementy pozorne, bo mówimy tutaj o przekazaniu nadzoru nad placówkami medycznymi w ręce jednego podmiotu. No super. System zarządcy, korpus audytorów wewnętrznych. No de facto mówimy o rzeczach, które w mieście powinny istnieć, a jednak nie istniały. I to jest trochę przerażające, że teraz będziemy budowali regulaminy, standardy, a to powinno już chyba działać.
0: Błażej Kulesza, reporter TOK FM. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję.
0: W studiu także Rafał Hirsch. Witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: EKG po godzinie 12:40.
3: Tak, i gościem w EKG będzie dr Sławomir Dudek, czyli przewodniczący Rady Fiskalnej, czyli będziemy rozmawiać o polityce fiskalnej, bo w niej dużo się dzieje i ma się dziać, ponieważ dzisiaj premier spotyka się z ministrem finansów w kwestii ewentualnego powrotu do przynajmniej części programu CPN, czyli kwestia cen paliw, ale są też pomysły, żeby zmieniać szczegóły podatku PIT, żeby podnosić próg w tym podatku albo kwotę wolną. I to są wszystko tematy, które z punktu widzenia prowadzenia polityki fiskalnej w takiej sytuacji, którą mamy obecnie, czyli bardzo wysokiego deficytu budżetowego, są trochę kontrowersyjne, więc wydaje się, że opinia szefa Rady Fiskalnej na te tematy z pewnością się przyda, więc o tym już za kilka chwil.
0: Rafał Hirsch zostaje z Państwem EKG po informacjach o 12.40.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zapach obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegających w bóle, będące konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
14: Juhu! Jedziemy do Santiago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: W nowej polityce drużyna Drucha Mateusza, Nawrocki po roku oraz Jawność zarobków, Będzie się działo, Kino dla niewidomych, Szał wieczorków panieńskich, Gdynia w klubie UNESCO, Marihuana prawie legalna, Tajemnice Grondy, czyli walki na gołe pięści. Nowa polityka już w sprzedaży, także na polityka.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej, a ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 12.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wspierani przez Iran, jemeńscy rebelianci Huti poinformowali o ataku na saudyjski tankowiec Wafa na Morzu Czerwonym u wybrzeży saudyjskiego portu Yanbu. Atak był elementem blokady floty Riyadu. Huti zamierzają intensyfikować ataki, aby zamknąć wszystkie punkty dostępu i uniemożliwić Saudyjczykom transport ropy, przekazała agencja AFP. Premier Donald Tusk podpisał pierwszy z 200 dokumentów dotyczących nominacji asesorskich, by, jak podkreślił, mogli oni legalnie podjąć swoje obowiązki. Ocenił, że Trybunał Konstytucyjny i prezydent zawiązali polityczny spisek, by łamać konstytucję, pomijając instytucje kontrasygnaty. 25-letni turysta z Polski zginął w katastrofie hydroplanu u wybrzeży Mauritiusu. Na pokładzie były dwie osoby, pilot i polski turysta. Pilot przeżył i został przetransportowany do szpitala. Wszczęto śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności wypadku.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
9: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
10: Jest 12.42 w Radiu TOK FM. Czas na drugą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie. Na początek krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj nie ma kolejnego rekordu, bo WIG20 idzie w dół, tym razem o 1%. Na rynku walutowym złoty troszeczkę słabnie, ale bardzo nieznacznie. Euro 4 złote, prawie 31 groszy. Dolar 3 złote, 73 grosze. Natomiast na rynku ropy naftowej ropa dzisiaj drożeje o ponad dolara, ale kosztuje baryłka ropy Brent $80.60, więc i tak mniej niż kilka czy kilkanaście dni temu, wyraźnie mniej. I do kwestii związanych z ropą już za chwilę nawiążemy. W studiu gość dr Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: Nawiążemy, bo pojawiła się informacja niedawno, że dzisiaj premier Donald Tusk spotyka się z ministrem finansów Andrzejem Domańskim i będą rozmawiać na temat ewentualnego powrotu do CPN, częściowego powrotu, bo mowa jest ewentualnie o przywróceniu obniżki VAT-u na paliwa. Rada Fiskalna, jak wprowadzano pierwszą odsłonę CPN-u w kwietniu, to raczej krytykowała ten pomysł. Gdyby teraz doszło do powrotu, to jakie byłoby stanowisko Rady?
11: Znaczy, moim zdaniem wszystkie wnioski, które sformułowaliśmy w kwietniu, są do podtrzymania. Jest wiele czynników mówiących, że mamy, że mieliśmy rację i wiele czynników jeszcze do bardziej negatywnej. My wtedy mówiliśmy, ja zacytuję, jest to program doraźny, kosztowny, słabo ukierunkowany i nieskuteczny jako odpowiedź na zewnętrzny szok podażowy na rynku paliw. Nie usuwa on przyczyn wzrostu cen, może nadmiernie stymulować popyt, osłabia bodźce do oszczędzania paliw, a relatywnie większe korzyści przynosi gospodarstwom o wyższych dochodach. Pakiet zwiększa ponadto ryzyko trwałego utrzymania czasowych obniżek podatków i zwiększa niepewność fiskalną. Miał być na miesiąc, pamiętam, my mówiliśmy, że jest ryzyko, że będzie trwał dłużej. Trwał dłużej, kosztował 5 miliardów złotych. Był źle ukierunkowany, nietargetowany. Tego typu programy ostatnio krytykowała również Komisja Europejska. Komisja Europejska mówiła tak, że trzeba działać w okresach jakichś zawirowań na rynkach paliw i tak dalej, ale programy muszą być ukierunkowane, niemasowe i rozwiązujące problemy. Za tamten CPN pierwszej wersji zapłaciliśmy 5 miliardów złotych bez kryteriów. Program bardziej pomagał gospodarstwom domowym bogatszym i w ogóle gospodarstwom domowym, a nie firmom, no bo firmy korzystają tylko z akcyzy, no a właśnie, nie z VAT-u, nie rozwiązywał żadnych problemów. Ktoś, kto ma SUV-a, ktoś, kto jest bogaty z tej Warszawki,
10: jeździ na działalności gospodarczej w leasingu, tak?
11: Jeździ co weekend, stać go, żeby co weekend jeździć na Mazury, nie używa komunikacji miejskiej, no to on od państwa dostał bonus pewnie, my tak liczyliśmy, że 300 zł miesięcznie, może 500 zł, jak bardzo dużo jeździ mu samochód, pali 20 litrów, to dostał od państwa bonus. Czy taka osoba potrzebowała pomocy, interwencji państwa? A ktoś, kto jest w ogóle, korzysta z komunikacji miejskiej i ceny skoczyły, to nie skorzystał, albo bardzo mało jeździ. To było takie rozrzucanie niestety pieniędzy, a kosztowało 5 miliardów. A 5 miliardów złotych to jest 9 samolotów F-35. 5 miliardów złotych, też to próbowałem policzyć, może ktoś z ekspertów od rynku energii policzy, to jest kilka gigawatogodzin na przykład tych magazynów energii, o których mówimy. Czyli niby tak fajnie na slajdach się zgadzało, jest takie poczucie, że coś tam niby dostaliśmy na pylonach przed stacjami mniej, ale to było po 50-100 zł dla tak rozsypane po miesiącach. No i teraz ta kontynuacja też niczego nie rozwiązuje. I widać też, że to jest pod presją polityczną, że wystarczy, że opozycja stanie pod pylonem, zacznie narzekać i nagle jest decyzja natychmiastowa, powprowadzamy CPN. Dla mnie znamienne było, jeżeli to jest moja opinia, Rada, przeczytałem przed chwilą taką opinię Rady, ale moja opinia jest taka, że dla mnie to było też takie widoczne, że no ten projekt nagle wprowadzano w nocy, ściągano posłów, żeby to przegłosowali. To widać, że to nie były jakieś analizy w resortach gospodarczych, że musimy to zrobić, że to przyniesie takie skutki, tylko doraźnie, bo polityka bieżąca. I przy wysokim deficycie, przy ograniczonych, gdzie musimy dokonywać ograniczonych wyborów, czy wojsko, czy zdrowie, dokładanie takiego programu ani nie rozwiązuje problemu, było źle ukierunkowane, także wszystkie nasze zastrzeżenia do tego programu można podtrzymać.
10: Ewentualnie leczy strach polityków, że mogą przegrać wybory za rok, tak? Chyba w tej samej szufladce są pomysły dotyczące zmian w podatku PIT, bo też o tym jest coraz głośniej i mówiło się o podnoszeniu kwoty wolnej i o podnoszeniu progu drugiego. Z ostatnich wypowiedzi ministra finansów wydaje się, że on byłby bardziej skłonny do podnoszenia progu, bo to będzie tańsze, znaczy będzie mniejszy ubytek, tak? Natomiast zastanawiam się też, jak na przykład wpłynęłoby to na finanse samorządów, bo ostatnie reformy sprzed paru lat finansów samorządowych jakby zwiększyły tą część PIT-u, którą ludzie płacą, znaczy więcej pieniędzy z PIT-u teraz idzie do samorządów niż kiedyś, więc gdybyśmy nagle zmniejszyli ten wpływ z tego podatku, to oczywiście z jednej strony jest większa dziura w budżecie, ale samorządy w ogóle są w stanie w tym momencie funkcjonować?
11: Znaczy, tu wprowadzono w ostatnich latach zmiany, tak? Po Polskim Ładzie i po tych zmianach PIT-u w poprzedniej kadencji, gdzie rzeczywiście samorządy ponosiły konsekwencje jakichś obietnic wyborczych. Ten system tak został zrobiony, że te dochody są bardziej stabilne i nie zależą od tych dochodów, także te koszty podniesie budżet państwa tak naprawdę. Samorządy rzeczywiście, ja bym się tutaj nie martwił. Tylko, że tak naprawdę samorządy, budżet państwa, fundusze zdrowia, ubezpieczeń, wszystkie te jednostki sektora finansów publicznych siedzą na tej samej gałęzi. No, jak braknie w budżecie centralnym, no to budżet będzie liczył każdą złotówkę i będzie się zastanawiał, czy nie będzie go stać na uruchomienie jakichś programów dotacyjnych dla samorządów i w innych obszarach. Także suma summarum, na te finanse trzeba patrzeć w całości i te projekty, pytanie, jakie będzie rozwiązanie, ale oczywiście jakby sumować i dać i kwotę wolną i próg w tej wersji do 140, no to samo Ministerstwo Finansów wyliczyło, że to jest 70 miliardów złotych rocznie. To są ogromne pieniądze z perspektywy tego, że jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, że musimy ograniczać deficyt.
10: Musimy ograniczać deficyt, a jakbyśmy go nie ograniczali, to co? No, że oczywiście jesteśmy w procedurze, ale Komisja Europejska generalnie jest łagodniejsza w ostatnich czasach niż kilkanaście lat temu. Można jej tam tłumaczyć, że a tu wyjątkowa sytuacja, bo wojna, tu wyjątkowa sytuacja, bo kryzys energetyczny i tworzy się kolejne jakieś tam boczne furtki, jakieś kolejne reguły wyjścia, opóźniania, odsuwania. To już nie jest taki stalowy jakby pancerz, z jakim mieliśmy do czynienia kilkanaście lat temu, że musi być deficyt najwięcej 3% i nie może być więcej. Teraz to już inaczej wygląda. To może możemy mieć wyższy deficyt.
11: Nawet te, powiedzmy, oczywiście komisja wprowadziła, po pierwsze zobowiązaliśmy się w 2024, Polska przedstawiła taki średniookresowy plan budżetowo-strukturalny, komisja go zatwierdziła i tam zatwierdziła ścieżkę redukcji deficytu, wtedy jeszcze on był planowany, że on wyniesie mniej niż 5, albo w okolicach 5.
10: No właśnie, to trafiliśmy do 7. Też pokazuje, że te cyfry są papiery ścierpliwe.
11: Komisja dała elastyczność na wydatki zbrojeniowe, ale też powiedziała, że to nie jest bezwarunkowe. Powiedziała, możemy dać krajom wszystkim w Unii tak zwaną krajową klauzulę wyjścia na wydatki obronne, ale to nie może naruszyć długoterminowej stabilności maksymalnie, czyli ten poziom dodatkowych wydatków zbrojeniowych może wynieść 1,5. No i, ale nawet uwzględniając tą elastyczność, rzeczywiście na razie się mieścimy w tej elastyczności, czyli jesteśmy zgodni, ale nawet przy założeniu tej elastyczności komisja też oczekuje, że kraj będzie redukował deficyt. Może wolniej, z wyższych poziomów. Ale ten deficyt w Polsce jest najwyższy, bo właśnie są świeże wyniki za pierwszy kwartał i w pierwszym kwartale taka skumulowana roczna suma, ten deficyt w Polsce jest najwyższy w Unii Europejskiej. Do tej pory przed nami była Rumunia, która już doświadcza presji rynkowej. Tam być może te komisyjne reguły pozwalały, rzeczywiście są luźniejsze, powiedzmy to światło jest przygaszone, no ale ostatecznym recenzentem są rynki. Dopóki jest wzrost,
10: Gospodarczy,
11: to jeszcze rynki akceptują te wyższe deficyty, ale też żądają wyższych cen za obligacje, tak? Umówmy się, że nasze obligacje nie są takie tanie. Mhm. Są kupowane, nie ma to, że inwestorzy jakoś, może jest ich mniej niż było wcześniej. Te przetargi ostatnie nie są takie hura optymistyczne, jak to było jeszcze na początku roku. Ale płacimy drożej od Niemców, od Węgier, to jest paradoksalne. Tam jest efekt Madziara i Węgrzy w tej chwili mają rentowności niższe. Pytanie, czy to zostanie utrzymane, ale płacimy drożej niż Węgry, no taniej niż Rumunii. Także też mamy, a Rumunii już przeszli pewien ten. Problem jest też w tym, że, no czyli ostatecznym recenzentem są rynki, ale komisja też wymusza dostosowanie. Agencje ratingowe też już pogroziły palcem i czekają na rezultaty. Oczywiście agencje ratingowe też na razie obniżyły perspektywę, 2 z 3. Teraz będą oceny, zobaczymy, jak to się będzie kształtowało.
10: Tak, 21 sierpnia chyba Fitch.
11: Tak, i agencje, one mówią, pokażcie cokolwiek, pokażcie, że może wolniej, ale schodzicie, uzgodnijcie ponad podziałami politycznymi jakiś plan konsolidacji. Ja też powtarzam bardzo często, że sam poziom długu jest wynikiem deficytu. Mhm. Nie powiem, że nie jest problemem, ale na razie dług jest umiarkowany. W tej skali, oczywiście on tak razi i wszyscy o nim mówią.
10: No, na tle unijnym jest umiarkowany.
11: Tak. Ale jest wyższy niż w wielu krajach i niż był, ale problemem jest bardzo wysoki deficyt, no bo on jest najwyższy w całej Unii
10: 7%
11: Europejskiej.
10: PKB, tak.
11: Ponad 7%. I on nie wynika z wydatków na obronność. On ostatni przyrost wydatków wynika z przyrostu w 1/4 z przyrostu dotów, ale my te wydatki publiczne w Polsce, one już wynoszą 51% PKB. Są ogromne. To jest 6. miejsce w całej Unii Europejskiej. Prześcignęliśmy Niemcy, Danię, Grecję to już dawno. Oczywiście wszystkie kraje regionu, Czechy, Słowacja i tak dalej, to przegoniliśmy na cztery dystansy, ale właśnie przegoniliśmy Szwecję. No, kraj, mityczny kraj dobrobytu, wysokiej jakości usług publicznych, gdzie rząd, Fundusz Zdrowia mają bardzo wysokie zaufanie i Szwedzi mówią tak, płacę wysokie podatki, ale za to mam dobre usługi.
10: To może w takim razie można obniżyć podatek PIT, ale jednocześnie obciąć jakieś wydatki, tak żeby deficyt się nie zwiększył. To jest wykonalne?
11: W ostateczności musimy to zrobić. Na razie mamy tą górę śmieci i problemów fiskalnych. Przesuwamy ją miotłą na kolejny rok, na kolejny rok. Mhm. Ale tak jak ktoś zamiata i ta góra jest taka duża, ciężka, pełno piachu, to już miotła nie przesunie. Może się tak okazać, że przyjdzie rok, że my już na kolejny rok tych problemów fiskalnych. Ale jeszcze kończę. Mamy szwedzkie wydatki, tak. Tylko poziom szwedzkich wydatków, bo do jakości usług szwedzkich nam daleko brakuje. Także czy Polacy są tak zadowoleni z usług zdrowotnych jak Szwedzi? Wątpię. Czy z usług edukacyjnych? Wątpię. Ale z kolei podatki w relacji do PKB to jest 44% i tu jest 16, 17 miejsce w Unii. Moja konkluzja jest taka. Nie da się mieć szwedzkich wydatków, i ja to jeszcze tak trochę publicystycznie dobarwiam, i kursu na irlandzkie podatki. Jeszcze do Irlandii z podatkami nam daleko, ale Szwecja to jest kraj wysokich wydatków, wysokiej jakości usług publicznych, a Irlandia to jest taki też, powiedzmy, wzór niskich podatków. Jeżeli chcemy mieć i zgodzimy się jako społeczeństwo, że chcemy mieć poziom szwedzkich wydatków, ale dobrze, żeby jeszcze za tym szły jakość usług, a nie, bo widać, że za tym nie idzie, to Polaku, no musisz się zgodzić na wyższe podatki. Musimy płacić szwedzkie podatki i o tym ma być rozmowa. Jeżeli nie akceptujemy szwedzkich podatków, które są wyższe niż w Polsce, no to musimy się zgodzić na taki poziom wydatków i usług publicznych, jak jest w Irlandii. W Irlandii za pewne usługi jest częściowa odpłatność, jest mniej tych usług publicznych i to jest do wyboru. Pewnie rozwiązanie jest gdzieś po środku i jest tak duża ta rozpiętość, że nie do utrzymania jest ta rozpiętość wydatków i deficytu. I to jest strukturalnie trwałe i nie wynika z wydatków obronnych i nie wynika z jednorazowej pomocy związanej z COVID-em. Tak naprawdę to wynika z trwałego podniesienia wydatków na wynagrodzenia, z trwałego wysokiego wzrostu transferów socjalnych i nowy lider w wydatkach to są koszty obsługi długu, które są coraz większe. I
10: rząd pracuje nad przyszłorocznym budżetem. Pana zdaniem, jaki powinien być, jaki będzie, bo tego nie wiemy, ale jaki powinien być deficyt w przyszłym roku, żeby to wyglądało bezpieczniej?
11: Pierwsza sprawa, jeszcze jest jedna rzecz, że deficyt już jest na tak wysokim poziomie, że nawet przy bardzo wysokim wzroście
10: gospodarczym
11: nie ma tego efektu wyrastania, tak?
10: Tak.
11: Chodził taki po...
10: No był taki pomysł,
11: że a nic nie robimy, dług nam wyrośnie, bo będzie wysoki wzrost.
10: Tak.
11: No i już na razie o tym cisza jest, proszę zwrócić uwagę, bo nawet minister finansów sam to w strategii zarządzania długiem pokazał. Założyli tam najwyższy wzrost Unii Europejskiej albo jeden z najwyższych, ponad 3%.
10: No ale teraz,
11: i dług
10: rząd,
11: dalej rósł.
10: Teraz rząd pracuje nad budżetem.
11: I musimy zmniejszyć, bo chodzi o to, że nam wszedł dług i ten poziom deficytu, to jest taka się kula śnieżna uruchomiła, że my nawet przy tym splocie czynników nie jesteśmy w stanie zatrzymać narastania. On za chwilę nam skończy na 100%. I rząd zobowiązał się w planie strukturalnym do komisji, że zredukuje deficyt o 1% PKB w 2027. Takie było zobowiązanie. Ma tą elastyczność zbrojeniową, ona już jest cała wykorzystana. Powinien pokazać 1%. Zmarnowaliśmy trochę 2026 rok. Dlaczego zmarnowaliśmy? Bardzo duży napływ funduszy europejskich. Można było sobie poradzić z finansowaniem pewnych inwestycji.
10: No, ale...
11: Kiedy robić konsolidację? No wtedy, kiedy z Unii akurat napływa bardzo dużo pieniędzy. W przyszłym roku tych pieniędzy będzie mniej.
10: I będą
11: problemy wybory. Narastają.
10: I problemy narastają. Bardzo dziękuję. Musimy niestety już kończyć, panie doktorze. Pan doktor Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję.
10: To było drugie wydanie dzisiaj magazynu EKG, a już za chwilę w TOK FM informacje.
8: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
9: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie, www.hafneraresidence.pl.
8: Autopromocja.
5: Nazwa miasta, od jakiego?
12: Lwa.
5: Lwa, a kim był lew?
12: Zwierzęciem.
5: A oprócz tego, następnym władcą, który tytułował się królem, jak jego ojciec, a babcia lwa to księżniczka bizantyjska, żeby ci tu pokazać najwyższą kulturę. Laszku jeden.
13: Prawdziwa historia Polski.
5: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
14: Autopromocja.
15: Reklama.
16: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
17: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Marian, okazja jest.
19: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
18: Ale to mega okazja w Media Expert.
19: A nie, no to już wróciłem.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
21: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu.

0: Teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Prokuratura zamyka sprawę zdrady dyplomatycznej. Władze nie działały na szkodę kraju, orzekli śledczy w kontekście wydarzeń po katastrofie smoleńskiej. Dzieci na obozie piłkarskim trafiły do szpitala, miały objawy zatrucia. Doszło do tego w Tomaszowie Lubelskim. Łódzka Atlas Arena idzie do remontu. Co się zmieni? O tym za chwilę. Półtorej minuty po 13:00. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Zachowanie władz polskich nie nosiło żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej. Nie działały one na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru, powiedział rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, informując o umorzeniu śledztwa w tej sprawie. Dotyczyło ono działań władz po katastrofie smoleńskiej, a początkowo prokuratura konsekwentnie odmawiała wszczęcia postępowania. Zmieniło się to jednak po zmianie władzy w 2016 roku, kiedy to prokuratura zajęła się sprawą z urzędu, mówi Przemysław Nowak.
7: Łącznie przesłuchano w tej sprawie 488 świadków, natomiast w zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku, a więc taka, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło tak naprawdę uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
6: Prokurator Nowak odniósł się też do oskarżeń części polityków o oddanie przez Polskę śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej w ręce Rosjan.
7: Żadnego oddania śledztwa Rosjanom nigdy nie było. Prowadziliśmy i prowadzimy nadal śledztwo na podstawie oczywistych podstaw. Inna rzecz jest jakość współpracy strony rosyjskiej. Ona nie jest dobra, ale na to wpływu nie mamy.
6: Prokuratura Krajowa zajmuje się także inną sprawą dotyczącą zdrady dyplomatycznej. Przed dekadą miał się jej dopuścić Antoni Macierewicz, który jako ówczesny minister obrony miał działać na szkodę Polski, podejmując decyzję o nieprzystąpieniu naszego kraju do międzynarodowego programu zakupu wielozadaniowych samolotów do tankowania w powietrzu. 16 dzieci trafiło w nocy do szpitali z objawami zatrucia. To dzieci w wieku od 9 do 12 lat, które są na obozie piłkarskim w Tomaszowie Lubelskim. Miały nudności i wymioty. Jest z nami Anna Gmiterek-Zabłocka. Aniu, co mogło być tego przyczyną?
8: Prawdopodobnie zatrucie, ale to będzie można stwierdzić dopiero po badaniach. Być może jest to wirus pokarmowy, mówi rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Lublinie, Agnieszka Dados.
9: Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej udali się do miejsca, w którym dzieci spożywały posiłki. Pobrano do badań próbki żywności oraz wymazy od osób zatrudnionych w lokalu.
8: Sygnał o tym, że coś się dzieje, dostała policja. Trafiła do niej informacja, że w jednym z lokali noclegowo-gastronomicznych doszło najprawdopodobniej do zbiorowego zatrucia. W lokalu przebywało prawie 50 dzieci, które przyjechały tu z Rzeszowa na sportowy obóz piłkarski. Trafiły do szpitali w Zamościu, Tomaszowie i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny, nic im nie zagraża. Natomiast nieoficjalnie słyszę, że do tego, że źle się poczuły, mógł się przyczynić także upał i trening na świeżym powietrzu. Wszystko w tej chwili wyjaśnia sanepid i policja. Anna Gmiterek-Zabłocka, Tok FM.
6: Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał w łowickiej prokuratorze. 48-latek, który dwa dni temu zderzył się z jadącym hulajnogą elektryczną 11-latkiem. Dziecko zmarło. Bartosz Kądziołka.
10: Do wypadku doszło w sypieniu pod Łowiczem. Kierujący nie miał wymaganego zezwolenia na przejazd, bo z uwagi na gabaryty pojazd zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd. Przy skręcie w lewo, gdzie widoczność była ograniczona przez wysokie rośliny, kierujący kombajnem doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym 11-latkiem i chociaż chłopiec miał na sobie kask, to nie ochroniło go to przed urazami spowodowanymi przez ostre elementy maszyny. Mężczyzna nie przyznał się do winy i powołał na złą widoczność. Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontował osprzętu maszyny, bo chciał oszczędzić czas. Grozi mu do 8 lat więzienia. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, Tok FM.
6: Aktywiści z Greenpeace nie zgadzają się na powrót do handlu gazem z Rosją i zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie.

0: Na początku czerwca Władimir Putin apelował o uruchomienie Nord Streamu. W tym samym czasie spółka Nord Stream 2 AG zaskarżyła unijny zakaz importu rosyjskiego gazu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówi Marek Józefiak z Greenpeace.
1: Nord Stream 2 AG, spółka należąca do Gazpromu, próbuje obalić zakaz importu rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej. My nie pozwolimy na to. Dzisiaj składamy wniosek o to, żeby być stroną tego postępowania. Będziemy próbować obronić te przepisy zakazujące importu rosyjskiego gazu do Europy.
0: Jednocześnie aktywiści apelują także do polskiego rządu, by pod żadnym pozorem nie wracać do interesów z Rosją i by nie inwestować w odnawialne źródła energii. W Łodzi trwa pierwszy duży remont tamtejszej Atlas Areny. To jedno z najciekawszych w Polsce, jeśli chodzi o koncerty czy wydarzenia sportowe miejsc. Maksymalnie może pomieścić niemal 15 tysięcy osób i rocznie organizuje niemal 90 wydarzeń dla blisko miliona uczestników. Teraz ma być bardziej komfortowo i bezpiecznie. Co się zmienia, o tym Bartosz Kądziołka.
2: Gruntowny remont trwa za kulisami, z których przez kilkanaście godzin korzystają artyści, sportowcy i ekipy techniczne, mówi prezes Areny Maciej Łaski.
3: Doganiamy Europę, bo hala w tym momencie już ma ponad 16 lat i 16 lat temu standardy wyposażenia i przygotowania tych garderób, przestrzeni, zaplecza backstage'owego było zupełnie inne niż jest teraz.
2: Backstage ma być gotowy do końca wakacji. Pierwszym, który z niego skorzysta, będzie we wrześniu Johnny Depp z grupą Hollywood Vampires, a do końca roku jeszcze m.in. Deep Purple czy Placebo. Arena zmienia się też dla publiczności.
3: Ze względów bezpieczeństwa wymieniliśmy drzwi na nowoczesne z wyjściami antypanicznymi po to, żeby podnieść komfort potencjalnie ewakuacji, systemy wentylacyjne.
2: Do końca roku potrwać ma też remont części gastronomicznej, tak żeby skrócić kolejki. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
0: A informacje ponownie o 13.20. Centrum, Lubelszczyzna, Podkarpacie i Małopolska. Tam dzisiaj będzie najgoręcej. Termometry w najcieplejszym momencie dnia mogą pokazać nawet 38 stopni. Cała Polska jest dziś objęta alertami przed upałami.
4: 13.07, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami mecenas Monika Wieczorek, radczyni prawna z Kancelarii Radcowskiej Wieczorek. Dzień dobry, pani mecenas.
5: Dzień dobry.
4: Jeszcze w tym tygodniu trafi do konsultacji publicznych projekt ustawy platformowej przygotowany przez rząd. W ten sposób Polska ma wdrożyć unijną dyrektywę, która lepiej chroni osoby pracujące za pośrednictwem platform cyfrowych. Tu chodzi przede wszystkim o kurierów dostarczających jedzenie i inne produkty, także o kierowców. To prowadzi do pytania, w jaki sposób prawa tych pracowników są w tym momencie chronione? Bo też jak pokazuje nam działanie platformy Pyszne.pl, która prowadzi właśnie redukcję, restrukturyzację swojej firmy, są one chronione słabo.
5: Można powiedzieć tak, że wszystkie osoby są chronione tak samo jak wszyscy inni pracownicy pracujący w innych branżach i w innych zawodach. W sytuacji, w której rzeczywiście wykonują pracę pod kierownictwem w ramach podporządkowania w wyznaczonych godzinach pracy i miejscu, czyli w ramach stosunku pracy. Więc tak na dobrą sprawę można byłoby powiedzieć, te osoby już dzisiaj mogą dochodzić swoich praw, na przykład poprzez żądanie ustalenia stosunku pracy. No i tutaj ta słynna, szeroko omawiana ustawa nowelizująca ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy wkracza, czyli też te osoby mogą jak najbardziej z niej korzystać. Problem jest tylko taki, że to niestety bardzo, bardzo mocno, w zasadzie w całej Europie, upowszechniło się to zatrudnianie na umowach cywilnoprawnych właśnie osób pracujących za pośrednictwem platform cyfrowych. W ten sposób dyrektywa chce rozwiązać bardzo, bardzo poważny problem, bo jak podają niektóre statystyki, to nawet ponad 90% osób, które pracują w ten sposób przez platformy cyfrowe, pracuje na tak zwanych umowach śmieciowych. To jest rzeczywiście problem i ta skala pokazuje, że należy go rozwiązać, więc potrzebne są takie szczegółowe, specyficzne rozwiązania prawne. No i stąd dyrektywa właśnie o ochronie pracowników platform cyfrowych.
4: Ale w przypadku polskich realiów nie wystarczy reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która pozwoliłaby inspektorom przekształcać te umowy śmieciowe na umowy cywilne, na umowy o etat?
5: No, gdybyśmy patrzyli właśnie z tej perspektywy, to moglibyśmy powiedzieć, obecny kodeks pracy też rozwiązuje wszystkie problemy, trzeba tylko sięgać odpowiednio, ale im więcej problemów społecznych, problemów z wykonywaniem pracy, tym więcej narzędzi prawnych potrzebujemy. Więc ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy to jedno narzędzie, a druga to jest właśnie ta dedykowana ustawa, która, no, nad którą te prace zostały rozpoczęte. Ale to jest jedno. Drugie to to, że w prawie pracy, stety lub niestety, tak jest, że większość zmian odbywa się się w związku z tym, że Unia Europejska pewne wytyczne wydaje. No i tak jest też i tym razem, dlatego że mamy do czynienia z dyrektywą o ochronie pracowników platform cyfrowych i tu wszystkie kraje członkowskie muszą zdążyć z implementacją do 2 grudnia. Więc można się zastanawiać, czy Polska się spóźniła, czy nie. Oczywiście w sensie formalnym nie jesteśmy spóźnieni, ale te prace, jeśli zaczynają się teraz, one trochę potrwają. Konsultacje publiczne to też jest proces, który nie trwa tydzień czy dwa, więc musimy się też pewnie uzbroić w cierpliwość. No ale dodam, że jeszcze żaden kraj europejski nie zdążył, to znaczy nie wyrobił się. Fakt, że ten termin nie upłynął, ale żaden kraj jeszcze nie wdrożył ustawy, która ma implementować dyrektywę. Wszystkie kraje nad ustawami pracują no, w bardziej lub mniej zaawansowany sposób.
4: Ale ta praca wynika z tego i te, wydaje się, opóźnienia we wprowadzaniu tej dyrektywy w jej implementacji wynikają też z tego, że lobby firm tych platform cyfrowych jest tak silne?
5: Nie wiem, czy ja bym się pokusiła aż o takie stwierdzenie. Może tak jest, ale no, gdybyśmy tak spojrzeli na to polskie podwórko, to ja bym chyba bardziej powiedziała, że tu ten problem społeczny i można powiedzieć alarm, rzeczywiście trochę zobudowany wokół sytuacji Pyszne.pl, być może przyspieszył tę pracę. Nie mam takiej wiedzy, ale być może jest tak i niejednokrotnie my też widzimy, że im więcej nagłaśniania problemów wyraźnych, społecznych, potrzeb konkretnych grup pracowników, tym częściej mamy do czynienia z sytuacją, w której jednak faktycznie ustawodawca wychodzi naprzeciw i rząd w tym przypadku proponuje jakieś rozwiązania. Sporo nacisków widzieliśmy w ostatnim czasie. Być może to jest efekt tego.
4: W przypadku Pyszne.pl to wyglądało w ten sposób, że firma poinformowała kurierów o planowanych zwolnieniach. 5 tysięcy pracowników zatrudnionych właśnie na podstawie umów cywilnoprawnych ma stracić pracę do połowy sierpnia. No i tym osobom mają zostać zaproponowane ponowne zatrudnienie u jednego z wybranych partnerów flotowych, ale na innych warunkach. I to są takie warunki, które nie gwarantują im na przykład minimalnej pensji.
5: Tak, i to jest problem rzeczywiście, który ja uważam, że dobrze, że zyskał taki rozgłos, bo też to, na co Pyszne.pl wskazywało i myślę, że no, uczciwie i sensownie, że to zostało powiedziane wprost, to że firma przez długi czas rzeczywiście zatrudniała, no, proponowała lepsze warunki niż konkurencja, no ale spowodowały te jakieś warunki, nie wiem, gospodarcze, najprawdopodobniej to, że nie mogą w taki dłużej w ten sposób tego utrzymywać. Myślę, że to też pokazuje, że ten problem istniał i że to oczekiwanie, że dyrektywa zostanie wdrożona w Polsce wcześniej, no było duże. Trudno mi powiedzieć tak naprawdę, jak to zostanie teraz rozwiązane, bo tak jak wskazuję, nie musimy czekać na wdrożenie dyrektywy o pracownikach platform cyfrowych, żeby móc korzystać z narzędzi, które już dzisiaj wszystkim przysługują. Natomiast zdecydowanie problem wydaje się zbyt duży, żeby czekać i próbować nawet spóźnić się z wdrożeniem prawa europejskiego, co dodajmy, dość często w Polsce się zdarza.
4: Tak, natomiast teraz mamy projekt, rozpoczynają się konsultacje publiczne, jak zapowiedział rząd. I w jaki sposób te prawa pracowników zatrudnianych przez platformy mają być lepiej chronione?
5: Nie znamy jeszcze tego projektu ustawy, ale w najbliższych dniach czy tygodniach najprawdopodobniej poznamy, ale to, co wynika z dyrektywy, to przede wszystkim no myślę, taki najważniejszy mechanizm to wzruszalne domniemanie prawne dotyczące statusu zatrudnienia, co oznacza, krótko mówiąc, że domniemuje się na podstawie dyrektywy, to oczywiście musi Polska również wprowadzić, że osoba zatrudniona przez platformę cyfrową jest zatrudniona w ramach stosunku pracy i w razie sporu pomiędzy taką osobą, czy nie automatycznie wszystkie osoby, wszystkie umowy są umowami o pracę, ale w przypadku sporu pomiędzy na przykład kurierem, dostawcą jedzenia czy inną osobą, która w ten sposób pracę wykonuje, ciężar udowodnienia będzie przeniesiony na platformę. Czyli to platforma będzie musiała wykazać, że to nie był stosunek pracy, bo prawo właśnie no, wskaże na takie domniemanie. Więc no, to jest duże ułatwienie. My znamy w prawie pracy takie przeniesienia ciężaru dowodu, gdzie pracownik jako słabsza strona stosunku pracy mniej musi udowodnić, a w zasadzie tylko uprawdopodobnić i tak ma być w tym przypadku. Więc to jest jedno bardzo ważne narzędzie, które w moim przekonaniu ono naprawdę w sposób systemowy jest w stanie ten problem obecny rozwiązać. A druga rzecz to myślę coś, czym my się będziemy coraz częściej spotykać i prawo europejskie na pewno i do Polski nam to przyniesie, to jest kwestia zarządzania algorytmicznego. To znaczy dyrektywa zakłada, że wszelkie decyzje istotne, kluczowe ze skutkiem dla takiego pracownika platformy nie mogą być podejmowane wyłącznie przez algorytmy, czyli musi być udział człowieka. I jak sobie spojrzymy w różne statystyki badania, to zobaczymy, że Może być tak, że w najbliższych latach, no trudno ten zakres czasowy jakoś wyraźnie określać, bardzo wiele osób, a niektórzy mówią, prawie wszyscy będziemy pracować przez platformy cyfrowe. Już dzisiaj widzimy, że to nie tylko dostawcy, kurierzy, dostawcy jedzenia pracują w ten sposób. Też widzimy coraz szerszy rozwój tego rynku drobnych usług, gdzie faktycznie, no niestety, ale sposób systemowy może dochodzić do wyzysku. Więc jeśli tylko ograniczymy te prawa, no właśnie, dużych korporacji cyfrowych, a przeniesiemy jednak ten ciężar na wzmocnienie praw pracowników, to rozwiążemy systemowo jakiś problem. Oczywiście nie mówię, że tak się stanie, ale to są bardzo, bardzo duże szanse na to, że im wcześniej się tym zajmiemy, tym zadbamy o różne grupy pracowników.
4: Ale spodziewa się pani takiej dystopijnej wizji, zgodnie z którą działy HR w dużych firmach już nie będą istnieć?
5: Nie, tego bym się nie spodziewała. Zawsze kontrola człowieka jest potrzebna. My zresztą, patrząc na różnego rodzaju systemy, też w kontekście aktu o sztucznej inteligencji, musimy pamiętać, że częściowo zatrudnienia też będą dotykać te problemy systemów AI wysokiego ryzyka. No i tam oczywiście nie wszystkie rozwiązania będą możliwe i dostawcy będą musieli na to zwracać uwagę. Kontrola człowieka, w moim przekonaniu, zawsze będzie w tych procesach dotykających praw człowieka, praw i wolności niezbędna. No i tak myślę też i zdarzy się tutaj, bo dyrektywa wyraźnie te kwestie zakłada. Oczywiście pamiętajmy o tym, że już dzisiaj widzimy te procesy, w których faktycznie narzędzia pozwalają na to, żeby na skutek monitoringu danych móc sugerować albo podejmować właśnie decyzje dotyczące pracowników na podstawie oceny monitoringu ich wydajności. Czy dana osoba jest osobą, która w sposób produktywny spędza czas i daje odpowiednie wyniki, czy jest osobą do zwolnienia, czy do dalszego zatrudniania, więc maszyny nie będą mogły tych decyzji podejmować. To krok, którego nie da się pominąć. Mamy w tym świecie jeszcze bardziej scyfryzowanym otoczonym sztuczną inteligencją w tych warunkach pracować będziemy. Kolejna rzecz, na którą też warto zwrócić uwagę, to, że te systemy nie będą mogły badać na przykład kwestii dotyczących samopoczucia, nie tylko już wydajności, ale samopoczucia tych osób. Nie będą mogły wnikać tak głęboko w prywatność i intymność wręcz osób, które będą połączone niemalże non-stop z tą platformą cyfrową po to, żeby pracę wykonywać. Więc ta ingerencja w prywatność też zostanie bardzo mocno ucięta. No i to jest taki krok, którego, tak jak mówię, pominąć nie możemy, bo zaczynamy od kurierów i dostawców, a w niedługim czasie naprawdę wiele zawodów spotka się z podobnymi problemami.
4: Bardzo dziękuję. Mecenas Monika Wieczorek, radczyni prawna z Kancelarii Radcowskiej Wieczorek, była z nami. W studiu Anna Piekutowska, witaj.
6: Dzień dobry.
4: Zapytam inaczej po godzinie 14.
6: Tak jest. I opowiem państwu o rozmowie, którą zrobimy w ramach naszego amerykańskiego działu o 15.20 z Małgorzatą Zacharą Szymańską, dlatego że właśnie trwa liczenie głosów w prawyborach demokratów w Michigan. Musiałam się zastanowić, czy na pewno dobrze powiem. Tam startowało dwóch kandydatów, kandydat i kandydatka. Abdul El-Sayed to jest taki bardziej lewicowy, szef stanowego zdrowia publicznego, takiego Departamentu Zdrowia Publicznego, który mówi dużo właśnie o opiece zdrowotnej, o walce z wpływem w polityce korupcji, o finansowaniu oddolnym. Natomiast jego przeciwniczką jest kongresmenka Hayley Stevens, która przedstawia się jako taka reprezentantka pragmatycznego centrum. Też różni tych kandydatów to, jakie mają na przykład podejście do współpracy Stanów Zjednoczonych do Izraela. I to, kto wygra te wybory, będzie takim pierwszym znakiem, sygnałem, w którą stronę Partia Demokratyczna powinna zmierzać. Nie tylko w tych jesiennych wyborach połówkowych, ale również jak powinna kreować się przed wyborami w 2028 roku. Czy właśnie tę bardziej lewicową, radykalną, może skrajną stronę, czy pozostać w tym swoim centrum. I mam nadzieję, że policzą te głosy do 15.20, dlatego że na razie jest na żyletki i nie wiadomo, kto wygrał.
4: Zapytam inaczej po godzinie 14. Anna Piekutowska, wtedy usłyszy się z państwem ponownie. Tok 360 trwa o 13.20 informacja, a po nich porozmawiamy o corocznych manewrach wojskowych, które rozpoczęły się na Tajwanie.
7: Autopromocja.
8: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
9: Są.
8: Karty pokładowe?
9: Są.
8: Stroje plażowe?
9: Są.
7: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
10: Reklama.
9: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofa.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
16: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: Travistofast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 13.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. I na początek przypominamy, ostrzeżenia przed upałami obowiązują w całej Polsce. Na południowym wschodzie termometry mogą wskazać dziś nawet 40 stopni Celsjusza. W 11 województwach obowiązują też alerty przed burzami. Lekarze apelują, pamiętajmy o nawadnianiu. Sama woda może jednak nie wystarczyć, bo podczas upałów tracimy z potem także ważne makroelementy, bez których organizm nie może prawidłowo działać. Ich niedobór może skończyć się nie tylko osłabieniem czy omdleniem, ale także poważnymi problemami z krążeniem i sercem. Warto pić zatem elektrolity, mówi kardiolog Mateusz Mościński.
19: Przede wszystkim myślimy o sodzie, potasie i magnezie. Czy są to elektrolity zakupione w aptece, czy takie płyny, które zwykle częściej, po które zwykle częściej sięgają sportowcy, to bez znaczenia, byle je uzupełniać.
0: Domowym sposobem na dobre nawodnienie jest również woda z solą i cukrem. Polskie sieci energetyczne nie planują na dzisiaj z powodu upałów ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy, twierdzi premier Donald Tusk. Wczoraj nadwyżka mocy w systemie elektroenergetycznym spadła poniżej wymaganego poziomu, ale dziś ta sytuacja nie powinna się powtórzyć. Sytuacja jest pod kontrolą, mówił dzisiaj premier. Korea Północna rozpoczęła rozmieszczanie na terytorium Rosji jednostki rakietowej przeznaczonej do ataków balistycznych na Ukrainę, poinformował agencję Reutera przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego. Dzieje się to w czasie, gdy w Ukrainie brakuje środków do zwalczania rakiet balistycznych. Taki krok ze strony Korei następuje po tym, gdy Moskwa otrzymała kolejne wsparcie militarne od Pjongjangu w postaci dziesiątek rakiet balistycznych krótkiego zasięgu. 129 razy wyruszali już z pomocą w te wakacje beskidzcy goprowcy. Pomocy udzielali 133 poszkodowanym, z których najliczniejszą grupę stanowili rowerzyści korzystający z górskich tras. W wakacje częściej niż zwykle ratownicy współpracują z lotniczym pogotowiem ratunkowym. W te wakacje jego pomoc była potrzebna 7-krotnie. Goprowcy zwrócili uwagę, że przed nimi jeszcze druga połowa sezonu, dlatego zaapelowali do turystów o odpowiedzialne planowanie wyjść w góry, a także dostosowanie aktywności do własnych możliwości i pogody. W razie wypadku w górach ratowników można wezwać się dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego 985 lub 601 100 300. Trzydzieści 38 stopni, tyle dziś może być na południowym wschodzie oraz w centrum kraju. W całej Polsce bardzo gorąco, na zachodzie i północy mogą pojawić się burze.
4: Trzynasta 24 TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
4: Tajwan rozpoczyna coroczne manewry wojskowe, manewry Han Kuang, które stanowią taką najważniejszą i największą symulację obronną Tajwanu, oczywiście przed Chinami. Co jest do przećwiczenia, biorąc pod uwagę, że już od wielu lat takie widmo chińskiego ataku mniej lub bardziej wyraźne nad Tajwanem wisi?
20: No przede wszystkim zmienia się formuła tych ćwiczeń. Do tej pory to tak naprawdę to było takie odgrywanie scenariusza przygotowanego wcześniej, więc wiadomo było, kto wygra, kto przegra. a teraz te ćwiczenia mają charakter otwarty. Obydwie strony, tak zwani czerwoni i niebiescy, dwie grupy, każdy ma swoje zadania i nie wiadomo, która strona jak zagra, więc każdy musi się jakby dostosować i przećwiczyć realne ćwiczenia. To są, z tego punktu widzenia to są bardziej realne ćwiczenia. Też dodatkowym elementem tutaj nowym jest ćwiczenie zapobiegania czy próby przełamania blokady. Tajwańscy dowódcy biorą teraz pod uwagę, że przed inwazją nastąpi blokada, która będzie próbowała zagłodzić wyspę najpierw. Więc tutaj jest dodatkowy element. Kolejny ciekawy element to jest to, że są brane pod uwagę doświadczenia wojny zarówno na Ukrainie, jak i ostatniego konfliktu trwającego z Iranem. Użycie dronów w zwalczanie dronów przeciwnika, jak i wykorzystanie własnych dronów do zadania jak największych strat w flocie inwazyjnej. I jeżeli chodzi o doświadczenie z Iranu, to danie dowódcom bardzo szerokiego pola do samodzielności, samodzielnego działania i działania w sytuacji, kiedy zostałaby zakłócona łączność pomiędzy sztabem, dowództwem obrony wyspy, a poszczególnymi oddziałami. Poszczególni dowódcy będą mieli teraz, muszą wykazać się samodzielnością, własną inicjatywą i rozumieć rozumiane zadania i z własnej inicjatywy zapobiegać przejęciu terenu przez przeciwnika. Więc to są bardzo rewolucyjne zmiany, jeżeli chodzi zarówno o te ćwiczenia, jak i szerzej rozumiany sposób myślenia czy funkcjonowanie tajwańskiej armii, ale też szeroko rozumianej w Azji. To nie jest dawanie dowódcom zdolności do elastycznego jakby oczekiwania, że dowódcy polowi będą się wykazywali inicjatywą, elastycznym myśleniem i daniem im dużej swobody. To nie jest cecha typowa dla armii w Azji.
11: A to ciekawe, dlaczego?
20: No bo generalnie tam dominuje wciąż taki stary, pruski sposób myślenia, że sztab przygotowuje szczegółowe plany i poszczególni dowódcy mają się ich bardzo blisko wykonywać. Jest to też związane z takimi tradycjami autorytarnymi, oczekiwaniem, że po prostu wszystko będzie z góry zaplanowane i jakby nieoczekiwaniem od ludzi poniżej w hierarchii i własnej inicjatywy i samodzielności. Tak naprawdę to jest nowoczesne myślenie, które wbrew pozorom dla nas się wydaje oczywiste, zwłaszcza w takich strukturach jak armia, gdzie często poszczególni dowódcy muszą podejmować błyskawiczne decyzje, mając świadomość sytuacji, w jakiej są, a nie czekać na decyzje gdzieś zapadające daleko od linii frontu. Ale w Azji to jest wciąż nowość i na pewno na przykład chińska armia jeszcze nie przećwiczyła tego i nie ma takiej zdolności do samodzielnego myślenia dowódców w terenie i raczej jest oczekiwanie wypełnianie ścisłych zaleceń czy rozkazów płynących ze sztabu.
11: Tajwan cały czas zwiększa swoją siłę militarną, ale to wciąż nad tym zwiększaniem, nad tymi inwestycjami w obronność i ćwiczeniem nowych technik obrony, jakby wisi takie pytanie dotyczące tego, czy jest jakakolwiek szansa, że Tajwan się sam przed Chinami obroni, że zniechęci Chiny do tego, żeby próbowały zająć wyspę, jeśli rzeczywiście Chiny będą zdeterminowane, żeby to zrobić?
20: No, wojna na Ukrainie pokazuje, że słabsza strona nie jest skazana na z góry na przegraną, tak? Ci wszyscy, którzy mówią dzisiaj, że Tajwan się nie jest w stanie w ogóle obronić, przed Chinami nie ma szans, mu tak twierdzili, że Kijów padnie w 3 dni. O tym to, że Chiny mają ogromną przewagę materiałową i o wiele liczniejszą armię, jest to oczywistością, ale to nie oznacza, że będą w stanie tą całą armię skupić w jednym miejscu i wysłać równocześnie do walki. Tak? Tak naprawdę będą w stanie rozdysponować tylko część swoich wojsk. Więc to nie jest tak, że armia tajwańska będzie musiała walczyć przeciwko całej chińskiej armii, tylko przeciwko jej jakiejś części, która jest, ma naprawdę ograniczone będzie mogła być rozwinięta tylko na ograniczonym na przestrzeni.
11: A w jaki sposób Chiny reagują na te doroczne ćwiczenia wojskowe?
20: No to jak zwykle, z jednej strony próbują mnie przemilczeć, z drugiej strony w mediach społecznościowych depresjonować, zwłaszcza na Tajwanie pokazywać, że to oczywiście nie ma sensu, my zakryjemy was czapkami, to wszystko jest prowokacja i tak dalej, i tak dalej. No ale to w tym wszystkim nie ma nic nowego. Na pewno przyglądają się i próbują analizować, jak Tajwańczycy byliby gotowi odpowiedzieć na ich działania i będą próbowali w odpowiedni sposób też zmienić czy adoptować swoje plany.
11: To był Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję. A teraz łączymy się z Martą Kaźmierowską, reporterką Melo Radia. Witaj, dzień dobry.
17: Dzień dobry, cześć.
11: Będziemy rozmawiać o sytuacji wokół Toru Poznań, wokół którego już wiosną tego roku było głośno właśnie z powodu norm hałasu i tego, co dzieje się na tym torze, jak na to, co się dzieje na torze, reagują okoliczni mieszkańcy. Pojawiają się informacje, że ten tor znowu może być bliski zamknięcia, ponieważ kluczowa ustawa, która gwarantowałaby mu funkcjonowanie w tym miejscu, w którym jest teraz, została w Sejmie zablokowana. Ale powiedzmy najpierw o tym, jak bardzo istotny dla polskiego sportu jest właśnie ten tor?
17: Bardzo istotny, bo to jest jedyny taki obiekt w Polsce i to należy podkreślić, z 50-letnią tradycją. No właśnie, to jest jedyny taki obiekt, gdzie możemy bezpiecznie poćwiczyć jazdę, ale możemy też trochę się pościgać. No i zalecam szczególnie tego typu obiekty, a nie publiczne drogi.
11: I teraz tak, sprawę opisuje między innymi Głos Wielkopolski, ale nie tylko, no bo była ustawa, która miała wyłączyć te obiekty sportowe spod norm hałasu. Została jednak wycofana z procedowania w Sejmie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska złożyło odpowiedni wniosek i przedstawiło własny projekt. Czyli trwają prace nad tym, żeby taki tor mógł funkcjonować, ale wszystko wskazuje na to, że nowe rozwiązania będą bardziej kłopotliwe dla zarządzających torem.
17: Z jednej strony bardziej kłopotliwe, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że ponowne uruchomienie toru Poznań zostało odroczone tylko na pół roku w czasie, więc mamy tak naprawdę jeszcze 2 miesiące. I jeżeli chodzi no właśnie o procedowanie nowego projektu, ten stary został wycofany. Zanim ten nowy projekt zostanie wdrożony w życie, a właściwie zostanie procedowany ponownie w Sejmie, minie kolejny czas, ale wspomniałeś o tym, że to może wydłużyć albo właściwie przysporzyć problemy tego typu obiektom, bo tutaj mowa o tym, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada jednak obowiązek uzyskiwania decyzji środowiskowych właśnie do tego typu obiektów, a to oznacza w praktyce, wiemy jak to wygląda w praktyce, bo pozyskiwanie takich pozwoleń to bardzo często trwa kilka nawet lat.
11: I teraz w jaki sposób zarządzający torem Poznań spróbują poprawić sytuację tegoż toru, biorąc pod uwagę, że widmo jego zamknięcia na dłuższy czas jest w tym momencie bardzo realne?
17: Znaczy ta poprawa, ona właściwie już jest, no bo tutaj warto wspomnieć również o tym, że tego typu obiekt powinien utrzymywać normy do 55 decybeli, on takich norm nie jest w stanie utrzymać. Działania Automobil Klubu Wielkopolska polegają na tym, że oni co prawda inwestują w tłumiki, inwestują w ekrany akustyczne, ale na przykład no, nie są w stanie spełnić takich norm jak na przykład postawienie ekranów akustycznych przy torze, no bo to już zagraża bezpieczeństwu. Tutaj pojawiły się też takie propozycje, że można byłoby, nie wiem, osłonić tor jakąś kopułą, ale tak naprawdę to jest też bardzo kosztochłonne, więc ta opcja raczej również nie wchodzi w grę i tak naprawdę Automobil Klub Wielkopolska liczy na to, że no, jednak te przepisy będą trochę łaskawsze.
11: I z jednej strony mamy, stawką jest polski sport, a z drugiej strony jednak spokój mieszkańców, którzy w pobliżu funkcjonują. W jaki sposób oni odnoszą się w ostatnich tygodniach do tych planów Ministerstwa Klimatu, które związane byłyby z tym, żeby spod norm hałasu wycofać właśnie działalność Toru Poznań?
17: No tutaj stanowisko mieszkańców tak naprawdę jest stałe. Oni woleliby tak naprawdę... Tak, woleliby, żeby Może niekoniecznie, żeby Tor Poznań zakończył swoją działalność, ale rzeczywiście, żeby wprowadził takie udogodnienia, właśnie żeby wilk był syty i owca cała, prawda? Żeby z jednej strony te normy hałasu nie były tak drastycznie przekraczane, ale z drugiej strony, no, żeby jednak ten tor mógł istnieć. No bo tak jak wspomnieliśmy na początku, 50-letnia tradycja i jedyny tak naprawdę taki tor w Polsce.
11: Bardzo Ci dziękuję. Marta Kaźmierowska, reporterka Meloradia, była z nami. 13:35, za 5 minut w Tok FM informacje, a po nich Skołowani Krzysztofa Woźniaka.
1: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
21: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
1: No, więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
2: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
11: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 13.40, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Rząd każdego dnia przygotowany jest do ewentualnej reakcji w sprawie cen paliw, zapewnił premier Donald Tusk. Zapowiedział, że poczeka 48 godzin, bo prezydent USA Donald Trump nie wykluczył, że w ciągu właśnie takiego czasu cieśnina Ormus zostanie odblokowana. Każdego dnia będziemy przygotowani do ewentualnej reakcji, gdyby znowu coś złego się zdarzyło, ale poczekajmy te 48 godzin, powiedział premier. Audyt pokazał dyżury po 48, 60, 72 godziny bez przerwy, a rekord w Szpitalu Południowym wyniósł 110 godzin, czyli prawie 5 dób, poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, odnosząc się do wyników audytów w miejskich placówkach ochrony zdrowia. Co ciekawe, audyt wykazał, że w Szpitalu Południowym w ogóle nie istniała funkcja koordynatora SOR-u. Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane. Mówił Rafał Trzaskowski. Do tego tematu wrócimy w informacjach Tok FM o 14. W związku z ekstremalnymi upałami i suszą na Węgrzech w 465 miejscowościach wprowadzono ograniczenia pierwszego stopnia w zużyciu wody, poinformował rząd w Budapeszcie. Do dystrybucji wody w kilku punktach kraju zaangażowano wojsko i wolontariuszy. Środki mają na celu ograniczenie zużycia wody pitnej do celów innych niż niezbędne, obejmując zakaz podlewania ogrodów, trawników lub parków wodą pitną przy użyciu węża, napełniania prywatnych basenów wodą z sieci wodociągów. pociągowej, mycia pojazdów za pomocą węża, mycia dróg, chodników lub podwórek wodą z kranu oraz korzystania z automatycznych systemów nawadniania. Węgierskie władze twierdzą, że najtrudniejsze dni dopiero nadejdą. Apelują też o dalsze odpowiedzialne korzystanie z wody, aby zagwarantować niezakłócone dostawy wody pitnej do gospodarstw domowych. Stworzenie Gdyńskiego Centrum Modernizmu ma być jednym z działań miasta po wpisaniu zabytkowego Śródmieścia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Promocja gdyńskiego modernizmu musi wejść na nowy poziom, mówi wiceprezydentka Oktawia Gorzeńska.
14: Planujemy stworzenie Gdyńskiego Centrum Modernizmu z prawdziwego zdarzenia. Będzie to coś na kształt interaktywnego, chciałabym powiedzieć muzeum, ale tak nie do końca, czyli miejsca, gdzie będzie można dotknąć, doświadczyć modernizmu poprzez opowieści, poprzez detale, a z drugiej strony będzie to przestrzeń właśnie warsztatowa.
12: Wszystko to będzie mieścić się w infoboksie tuż obok skweru Kościuszki. Pokłosiem wpisu na listę UNESCO będzie też stworzenie turystycznego szlaku modernizmu. Upały i upały. To czeka nas przez cały dzień. W nocy prawdopodobnie także nie będzie wytchnienia od wysokich temperatur. Maksymalnie w prognozach dziś 38 stopni. Na zachodzie i północy dodatkowo mogą pojawić się burze.
13: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak. Zapraszam do wysłuchania archiwalnej audycji Skołowani. Wakacje szczęśliwie trwają, dla niektórych będzie to ta lepsza połowa. Warto więc przypomnieć, o czym trzeba pamiętać w czasie wyjazdów na letni odpoczynek. Przed Państwem rozmowa z Sylwestrem Pawłowskim, który organizuje szkolenia z bezpiecznej i spokojnej jazdy. Gorąco, upalnie, nie tylko w Polsce, ale też w ogóle w całej Europie. I tak się zastanawiam, bo wiadomo, że każda podróż zaczyna się od przygotowania tej podróży. Co byś radził naszym słuchaczom, o czym pamiętać przed wyjazdem oczywiście, biorąc pod uwagę, że gdzieś tam w korkach na autostradzie możemy stanąć, tak właściwie o czym trzeba pamiętać przed wyruszeniem w drogę w upalne dni?
16: Może to będzie taka nieoczywista porada, ale bardzo jest praktyczna i dająca dużo korzyści. Zacząłbym planowanie trasy od sprawdzenia w ogóle prognozy pogody. I nie tylko w tym miejscu, do którego zmierzamy, ale tak naprawdę właśnie co się dzieje na całej trasie naszego przejazdu, bo to jest taki element, który na przykład piloci w lotnictwie wykorzystują regularnie i to przy każdym locie, planując go tak, żeby był maksymalnie bezpieczny. Natomiast kierowcy jeszcze nie robią tego na taką skalę, a jest to bardzo ważne. Jeżeli skorzystacie z takich narzędzi, które pozwalają rzucić okiem na taką radarową, aktualną sytuację pogodową w kraju, czy nawet właśnie w Europie, to jesteśmy w stanie zobaczyć, że na przykład, zaplanowaliśmy sobie wyjazd na jutro, na 10 rano i jak będziemy gdzieś tam w połowie naszej trasy, to my wjedziemy prosto w jakieś potężne wyładowanie atmosferyczne, w jakieś warunki, które będą po prostu dla nas niebezpieczne. I dobrze jest po prostu coś takiego już na tym etapie uwzględnić, tak żeby ten harmonogram trasy był właśnie zaplanowany i uwzględniający te warunki pogodowe. To taka, myślę, ciekawostka, ale naprawdę sprawdza się w praktyce. Wspomniałeś o temperaturach. To będzie druga taka nieoczywista może sprawa, bo ostatnio w moje ręce wpadły bardzo ciekawe wyniki badań naukowych, z których dowiedziałem się, że takie długotrwałe przebywanie w wysokiej temperaturze podczas jazdy samochodem, gdzie tam przez szyby i tak nam to słońce świeci, klimatyzacja pracuje, ale generalnie jest to, ten stan jest porównywalny takiej długiej ekspozycji na wysoką temperaturę do stanu po zażyciu substancji psychoaktywnej.
15: Ciekawe.
16: I naukowcy udowodnili, że takie upośledzenie upałem wywołuje zachowania kierowcy, który byłby pod wpływem na przykład alkoholu w stężeniu 0,8 promila, czyli bardzo wydłuża nam się czas reakcji. Jesteśmy zdekoncentrowani.
15: Niekiedy uśpieni.
16: Dokładnie tak. Nie potrafimy tak dobrze czytać drogi i otoczenia i przewidywać zachowania innych uczestników ruchu drogowego, jak gdybyśmy byli trzeźwi temperaturowo, tak to określę. Ale rzeczywiście ta wysoka temperatura, no i to, taka jest po prostu nasza biologia, to nie ma co próbować teraz znaleźć, nie, to na mnie nie działa. Działa. Możemy się zastanawiać tylko, w jak dużym stopniu te efekty będziemy odczuwali, a na pewno nasz organizm na to będzie reagował.
15: Czyli proponujesz częściej robić przerwy podczas podróży?
16: Zdecydowanie. Wysokie temperatury powinny wymuszać na nas taką świadomą, bezpieczną reakcję w postaci właśnie nie co 2-3 godziny przerwy w podróży, tylko takie co godzinę, co półtorej, tak żebyśmy mogli po prostu pooddychać świeżym powietrzem, nie tym, które będziemy mieli cały czas w samochodzie, rozprostowali kości, mówiąc kolokwialnie, zrobili kilka przysiadów, dzięki temu dotlenimy ten nasz mózg, damy sobie właśnie taką przestrzeń na to, żeby nie być w takim skupieniu, w tak wymagającym środowisku jak upalny dzień i podróż samochodem.
15: Jasne, jak najbardziej wyjście na świeże powietrze to jest dobra podpowiedź podczas podróży. Oczywiście nie zawsze jest taki odpowiedni moment, więc tu też to planowanie podróży powinno być, czy też przystanków powinno być właśnie w momencie planowania całej podróży, a nie już podczas jazdy, że dopiero jak poczujemy jakieś zmęczenie, prawda, to zaczynamy szukać tego miejsca, gdzie możemy się zatrzymać. Nie, planujemy podróż na etapie planowania przed wyjazdem, patrzymy, gdzie takie możliwości są zatrzymania się, czy to na przykład jakiś przydrożny parking taki w lesie, czy miejsce obsługi podróżnych na autostradach, drogach szybkiego ruchu. Tutaj możemy zaplanować właśnie w tych odcinkach takich półtora godzinnych, godzinnych i mamy już mniej stresu, mniej rzeczy, które absorbują naszą uwagę podczas jazdy.
16: Kolejna rzecz związana z tymi wysokimi temperaturami. Ja byłem zaskoczony tym, bo lubię właśnie szukać różnego rodzaju badań, analiz takich naukowych, dzięki którym będzie można podejmować świadome decyzje, czy na przykład tworzyć fantastyczne szkolenia dla kierowców. To kolejna ciekawostka jest taka, bo sporo w mediach mówi się na temat tego, żeby nie zostawiać zwierząt, dzieci w zamkniętym samochodzie na takim słońcu gdzieś tam na parkingu, bo samochód, wiadomo, to wnętrze się bardzo szybko nagrzewa. Tak. I to wszyscy wiedzą.
15: Natomiast ja mam wrażenie, że właśnie nie wszyscy wiedzą, więc tym bardziej dobrze, że o tym powiedziałeś.
16: Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to, że ta wysoka temperatura w środku, a bardzo często ona i to w kilka czy kilkanaście minut osiąga między 60 a 80 nawet stopni we wnętrzu pojazdu, sprawia, że te wszystkie plastiki, gumy, sztuczne skóry, te wszystkie tworzywa zaczynają wydzielać takie lotne związki organiczne. Powietrze, które znajduje się w samochodzie, poza tym, że jest bardzo gorące, to ono jest jeszcze szkodliwe. Więc jeżeli zamierzamy wsiąść do takiego nagrzanego samochodu, to bardzo dobrym pomysłem, nie tylko ze względu na komfort termiczny, ale właśnie nasze zdrowie i to, żebyśmy nie wdychali tej całej chemii, jest to, żeby ten samochód w odpowiedni sposób przewietrzyć. I jest taka metoda japońska, tak ona się nazywa, takie wietrzenie samochodu polega na tym, że otwieramy okno od strony pasażera i przechodzimy do drzwi kierowcy i można powiedzieć wachlujemy tymi drzwiami, otwieramy i zamykamy te drzwi i ze względu na prawa fizyki po prostu to wnętrze samochodu bardzo szybko nam się oczyści, no bo nie tyle schłodzi, co właśnie całe to powietrze z zewnątrz bardzo szybko można w ten sposób wyrzucić na zewnątrz. Tak, samo to otwarcie okien, czy tam szyberdachu nie da nam takiego efektu.
15: Wspomagany przeciąg taki.
16: Tak, taka metoda japońska, taką ona się nazywa. Nie wiem w sumie dlaczego.
15: Może od wachlarzy japońskich, takich pięknych, kolorowych.
16: możliwe. W każdym bądź razie powinniśmy właśnie być świadomi tego, że to wnętrze zawiera właśnie całą masę różnego rodzaju chemicznych związków lotnych, których wdychać nie powinniśmy. Więc nie tylko ze względu na temperaturę, ale też właśnie zdrowie powinniśmy o to zatroszczyć się.
15: Tak, tutaj jeszcze jedna uwaga, myślę, dość ważna, szczególnie w przypadku tych upałów, które mamy. No, oczywiście korzystamy z klimatyzacji podczas jazdy i tak myślę, że na kilka minut przed dojazdem do miejsca docelowego dobrze jest wyłączyć już klimatyzację, żeby wyrównać te poziomy temperatur, żeby nie wychodzić z takiego silnie schłodzonego wnętrza pojazdu na właśnie ten upał na drodze, bo to też nie jest dobre dla naszego zdrowia. Te różnice temperatur też nie powinny być bardzo duże, no ale nie oczekujmy od wszystkich, że jednak gdy jest 36 stopni na zewnątrz, w słońcu pewnie ponad 40, no to będziemy utrzymywać temperaturę w pojeździe na poziomie, nie wiem, 32 stopni, bo wtedy też będzie gorąco. No ale proszę pamiętać, że te kilka minut przed wyjściem z samochodu dobrze jest wyłączyć klimatyzację, żeby choć trochę tam wyrównać te poziomy temperatur, prawda?
16: Parę dni temu jechał ze mną znajomy, który ze zdziwieniem zobaczył, że w tym gorącym czasie, gdzie ta temperatura na zewnątrz była 38 stopni, ja miałem ustawioną klimatyzację na 27. On był przekonany, no że przecież 27 to będzie wiało ciepłym, że tak się nie ustawia, że trzeba tam mieć low albo w ogóle 17 stopni
15: tak jest
16: nastawić. I to było pierwsze zaskoczenie, natomiast po przejechaniu pierwszych tam kilkudziesięciu kilometrów mówi, kurde, to powietrze jest jakieś inne, tu jest komfortowo, nie jest właśnie jak w zamrażarce, nie leci taki strumień lodowatego powietrza i się okazuje, że ta technika związana z tym, żeby nie nastawiać tam tych temperatur właśnie najniższych możliwych, jakie tam nasz sprzęt wyciągnie, tylko właśnie mieć takie 26-27 tak stopni ustawione i będzie komfortowo termicznie, nie będzie takiego szoku temperaturowego, jak przyjedziemy gdzieś na parking, wyjdziemy z samochodu i nagle nasz organizm dostanie takiego wstrząsu termicznego. I bardzo ważne jest to, żebyśmy tych nawiewów nie kierowali na swoją twarz
15: bezpośrednio
16: z
15: tak
16: tym schłodzonym powietrzem. Niech ono się rozchodzi po szybach, niech ono się rozchodzi w taki sposób, żeby to nasze ciało nie było na pierwszym froncie w kontakcie z tym schłodzonym powietrzem.
15: Jak najbardziej. No i oczywiste rzeczy. Proszę zawsze mieć butelki wody w zależności od tego, ile jest pasażerów. Moim zdaniem nawet dobrze jest, jak będą takie dwie duże butelki na głowę tej wody. Woda nigdy się nie zmarnuje, zawsze się przyda. W razie czego, jak staniemy gdzieś na drogach szybkiego ruchu, nie tylko, to gdzieś ten zapas wody się na pewno przyda, żeby uzupełniać płyny. Ale. Tak jak powiedziałem, nie tylko po Polsce będziemy przemieszczać się w czasie wakacji. Również wiele osób wyjedzie na wakacje swoimi samochodami do innych krajów. Gdzie szukasz informacji na temat przepisów drogowych w różnych krajach europejskich?
16: Tu akurat jest sporo źródeł w internecie. I od niedawna całkiem sprawnie działająca sztuczna inteligencja, która w tym też bardzo pomaga, serio, to nie jest nieomylna, wiadomo, natomiast jeżeli poprosimy o taką kompilację najważniejszych zasad przepisów w danym kraju, na przykład dzisiaj przerabiałem te wszystkie zasady związane z kamerami samochodowymi w Austrii. I tak właśnie ten temat drążąc, szukając, zadając pytania, no wyłonił mi się całkiem taki klarowny obraz właśnie przepisów związanych z tą ochroną danych osobowych w Austrii i tą ciągłą rejestracją wideo. To temat na oddzielny wątek. Ale rzeczywiście, mając te narzędzia, jesteśmy w stanie te przepisy sobie wyciągnąć w tych krajach, przez które czy do których będziemy podróżowali.
15: Tak, oczywiście internet podczas jazdy, jeżeli chodzi chociażby o limity prędkości, to już różne nawigacje drogowe również pokazują te ograniczenia prędkości. Z reguły one są takie jak na danym odcinku drogi. Oczywiście trzeba to również patrzeć na znaki drogowe, to rzecz istotna. Myślę, że też takim dobrym miejscem, gdzie możemy szukać takich podstawowych przepisów ruchu drogowego, jest strona Komisji Europejskiej do spraw mobilności i transportu. Tam po wpisaniu przepisy drogowe w krajach Unii Europejskiej takie pigułki znajdziemy, jak to wygląda w poszczególnych krajach w Europie. To też warto przejrzeć. Sylwester Pawłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa drogowego Safety Logic, Akademia Świadomego Kierowcy. Musimy skończyć część antenową Skołowanych. Zapraszam do wysłuchania naszej dłuższej rozmowy już w systemie podcastowym na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej. Tam powiemy trochę o tym, jak sobie psychologicznie radzić, gdy na przykład utkniemy w korku na autostradzie, albo gdy jakiś niesforny kierowca popędza nas światłami podczas wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu. Sylwku, dzięki wielkie za tę część antenową.
16: Dziękuję.
15: To była archiwalna audycja Skołowani. A dziś jeszcze w TOK 360 po 16.40 wspólnie z Adamem Ozgą szerzej powiemy o zasadach wypożyczania samochodu, gdy chcemy to zrobić za granicą. Krzysztof Woźniak. Do usłyszenia, a teraz ponownie Filip Kekusz.
17: I ponownie Anna Piekutowska, bo za kilka minut zapytam inaczej. Witaj ponownie. Dzień
18: Witam
17: dobry.
18: Witam ponownie.
17: Udało się przeliczyć głosy w prawyborach demokratycznych w Michigan?
18: Jeszcze nie.
17: Czyli nadal nie wiecie, w którą stronę demokraci pójdą w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
18: Tak.
17: A o czym poza tym w programie?
18: A na przykład będzie u nas profesor Witold Klaus, z którym porozmawiamy o pokłosiu tego wszystkiego, co wydarzyło się w Ceucie. Już nie dyskutując, jakie były przyczyny, nie mówiąc, nie analizując tego, jak zareagowała Hiszpania, a bardziej zastanawiając się nad tym, że jeśli zakładamy, a to jest najbardziej prawdopodobne do tej pory rozwiązanie, które zostało położone na stole. Jeśli zakładamy, że to był atak hybrydowy, że to była po prostu rodzaj wykorzystania migracji jako broni, jako naruszenia bezpieczeństwa, to co my możemy z tym zrobić dalej? Czy mamy na to jakąś skuteczną radę jako Europa, jako Unia Europejska i czy koniecznie przy tym musimy łamać prawa człowieka?
17: Anna Piekutowska zostaje z Państwem, zapytam inaczej, po 14:00 po informacjach TOK FM. A TOK 360 przygotowali dziś jeszcze pan Maziarek, Maria Mroczkowska, Marta Latecka, Tamara Pawlik-Lipska, realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz, bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
19: Jest ogromna produkcja. Z zachodu bardzo dużo do nas przyjeżdża ziemniaka i cebuli. Bardzo taniego ziemniaka, bardzo taniej cebuli, dlatego że na umór wypychają, bo chcą się pozbyć problemu.
20: Mówił pan o tym, że po ziemniaki jadalne ktoś mógłby przyjechać w workach zapakowane 23 grosze za kilogram. Ja dzisiaj zapłaciłam w sklepie za kilogram polskiego ziemniaka 4 zł. Gdzie jest ta różnica?
19: Nie wiemy. Tak sama sytuacja jest cebuli. Cebula jest około 30-35 groszy. Mam wielu znajomych, gdzie nie zbierano po prostu cebuli. Zaorywano celem wzbogacenia ziemi, bo nie było warto tego zbierać.
21: Niskie ceny papryki na skupach. Może nadprodukcja, może import. Ja ogłosiłem cenę 2 zł za kilogram.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Reklama.
24: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
25: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: wyjście, z których nikt nie korzystał. Oznaczało to, że pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku, a tu istniała spora dowolność. Błażej Kulesza.
1: Dyżury trwające 48, 60, a nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin. Takie przypadki wykazał audyt przeprowadzony w Szpitalu Południowym.
2: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
1: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach i to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie.
1: Władze miasta zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej, tłumaczyła zastępczyni Trzaskowskiego odpowiedzialna za zdrowie Izabela Marcewicz-Jędrysik.
3: Będę budowała platformę do wypracowania wspólnych regulacji prawnych w postaci regulaminów, polityk, instrukcji, tak aby przeciwdziałać potencjalnym nadużyciom.
1: Pełen audyt ma zostać opublikowany w piątek. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Wszystko wskazuje na to, że Senat opowie się przeciw rozpisaniu ogólnokrajowego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek w tej sprawie zgłosił prezydent Karol Nawrocki, a tematem zajął się Maciej Kluczka.
4: Referendum miałoby dotyczyć unijnej polityki klimatycznej, a więc przede wszystkim systemu ETS, systemu handlu emisjami CO2, który ma motywować do wdrażania proekologicznych rozwiązań dla gospodarki. Wyjście z ETS-u oznaczałoby wyjście z Unii, podkreśla marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
5: Pytanie pana prezydenta tak naprawdę to jest pytanie o to, czy chcemy być w Unii Europejskiej, czy w niej nie chcemy być.
4: Pomysłu prezydenta broni Wojciech Skurkiewicz, senator PiS.
6: Miejmy świadomość, że ten kaganiec klimatyczny, który jest na nas nakładany, to jest ograniczenie konkurencyjności Europy, w tym również i Polski.
4: Negatywną opinię w tej sprawie wydały już senackie komisje. W czwartek głosowanie wszystkich senatorów. Maciej Kluczka, TOK FM.
0: Ukraińskiej obronie przeciwlotniczej nie udało się zestrzelić żadnej rosyjskiej rakiety w czasie ostatniego nocnego ataku. W uderzeniach na Kijów i jego okolice zginęło co najmniej 17 osób, a ponad 40 zostało rannych. Tomasz Orchowski.
7: W nocnym ataku Rosjanie użyli prawie 30 rakiet i 115 dronów. Niemal 100 bezzałogowców udało się unieszkodliwić, ale pocisków już nie. Do ofiar i zniszczeń prowadzą opóźnienia w dostawach lub niechęć partnerów, jeśli chodzi o przekazywanie środków obrony przeciwrakietowej, twierdzi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
8: Obrona powietrzna jest najwyższym priorytetem, a ważne jest, aby nasi partnerzy słyszeli Ukrainę i wiedzieli, że każdy pakiet wsparcia dla naszej obrony powietrznej rzeczywiście chroni ludzkie życie. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha wezwał do ograniczenia zdolności Rosji do produkcji narzędzi terroru balistycznego. Według niego niezbędne są surowe sankcje. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: Szpitalne oddziały ratunkowe pękają w szwach, a karetki jeżdżą non-stop, a wszystko w związku z upałami. Przy poprzedniej fali wysokich temperatur pod koniec czerwca liczba wyjazdów zespołów ratunkowych wzrosła o prawie 50%. O rady na upały szef oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, Łukasza Pańkę, pytała reporterka TOK FM Anna Gmiterek-Zabocka.
9: Co by pan zalecił, jeśli chodzi o te takie duże upały, by nie trafić do szpitala na SOR?
10: Ustawić sobie przypomnienie w telefonach, żeby co godzinkę wypijać odpowiednią ilość płynów i żeby uzupełniać płyny, bo to jest w tych temperaturach najważniejsze.
9: Co godzina szklanka wody?
10: Zdecydowanie polecam.
9: Owoce, warzywa?
10: Jak najbardziej. Arbuzy teraz są w dużej ilości, także to jest bardzo dobry owoc, jeśli chodzi o uzupełnianie płynów.
0: Obowiązki pracodawców, z których powinni wywiązać się w czasie upałów, określa kodeks pracy, a przypadki naruszeń należy zgłaszać Państwowej Inspekcji Pracy. Gigantyczny pomnik Matki Bożej w Konotopie w gminie Kiku w Kujawsko-Pomorskim jest już gotowy. Figura wraz z postumentem ma ponad 55 metrów wysokości i góruje nad drogą krajową nr 10. W gminie trwają ostatnie przygotowania do uroczystego odsłonięcia i konsekracji monumentalnego pomnika, które zaplanowano na 15 sierpnia. W 6,5-tysięcznej gminie spodziewane są tłumy turystów i pielgrzymów.
11: O, pięknie, to jest nasza królewna. Ja widzę ją z okna. Chociaż mamy trochę weselej w Kikole.
12: Żeby jakieś, wie pani, obuzy nie weszły, nie? Bo ja tutaj na dole mieszkam, jestem sama, to tak troszkę będę się bała, nie?
13: Jestem wierzący, proszę pani. Tam i kościół jest do modlitwy. A tu będzie dużo wierzących, ale 3 razy tyle będzie gapił. Ja byłem na weselej u lekarza, bo się leczę i rozmawiałem z lekarzem. To pani doktor powiedziała jedną rzecz. Tam włożył masę pieniędzy. Czy nie lepiej, aby dał na chore dzieci?
0: Z mieszkańcami Kikoła rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Figura powstała ze środków prywatnych miliardera Romana Karkosika i jego żony jako wotum dziękczynne za powrót do zdrowia.

0: Termometry rozgrzane są dziś do czerwoności. 38 w Warszawie, Lublinie, Krakowie i Rzeszowie, 36 w Łodzi i na Śląsku, 33 w Poznaniu i Olsztynie. Nie ma dziś miejsc w Polsce, w których byłoby chłodniej.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej. W Polsce z powodu rekordowo niskiego poziomu Wisły czasowo ograniczyły pracę elektrownie Kozienice i elektrownia Połaniec. Podobne problemy obserwujemy tak naprawdę w całej Europie, w dużej jej części. Węgry, Rumunia, Francja. O tym też już Państwo dzisiaj z informacji Radia Tok FM słyszeli. I mam taką sytuację, że zazwyczaj jednak ta susza pojawiała się w kontekście rolnictwa, a nie energii. Ona też okazuje się, że może jakoś poważnie zagrozić bezpieczeństwu również energetycznego państwa i o tym, jak się zmienia energetyka w dobie coraz częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych, no i katastrofy klimatycznej, nazywajmy rzeczy po imieniu. Porozmawiam z Michałem Grabką. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Który jest kierownikiem programu Energia i Klimat w Fundacji Instrat. To zacznijmy od tego właśnie, co się dzieje w Polsce. Mamy Kozienice i Połaniec, które ograniczyły działanie z powodu niskiego stanu Wisły. Dlaczego niski poziom rzek w ogóle jest problemem dla polskiej energetyki?
3: Rzeki są używane przez te elektrownie, które używają zadziwialnego otwartego obiegu po to, żeby móc się schłodzić. To znaczy mamy po prostu produkcję za pomocą generatora i ona wymaga tego, żeby było chłodziwo. Tym chłodziwem jest woda i mamy dwie możliwości. Albo to jest obieg otwarty, w którym po prostu pobieramy wodę z rzeki i potem ona jest zrzucana, albo obieg zamknięty, w którym ta woda krąży, jest skraplana i jakby wymaga tylko od czasu uzupełnienia. Te dwie elektrownie, o których pani mówi, które jakby zostały wyłączone, to są elektrownie, które mają ten obieg wody otwarte, czyli po prostu one, jeśli ta woda, tej wody jest mało, albo ona jest też zbyt ciepła, to znaczy, że to z jaką temperaturą ta woda jest zrzucana do rzeki jest zbyt wysoka, to muszą ograniczyć swoją pracę, ponieważ inaczej to byłoby zagrożenie, jakby z jednej strony po prostu nie ma wody, to nie ma wody, ale też jest kwestia zagrożenia polegającego na tym, że zbyt ciepła woda może doprowadzić do katastrofy na poziomie tego życia, które w tej rzece jest. I to nie jest tylko tak, że tylko w Polsce na węgiel i dlatego źle, no bo jak widzimy, te elektrownie atomowe, o których pani mówiła, na Węgrzech, w Bułgarii też te problemy się pojawiają, w Rumunii. One są wszystkie na Dunaju. Dunaj ma rekordowo niskie stany, więc nawet elektrownia atomowa, która jest jakby czystym źródłem energii, takim, które chcemy budować, jeśli ma ten otwarty obieg wody i wykorzystuje to chłodzenie, to mamy z tym problem.
2: A ile my mamy takich elektrowni, które mogą mieć podobny problem, czyli po prostu są nad rzekami? Mhm.
3: To znaczy, nie każda elektrownia nad rzeką ma ten problem. Mhm. Część z tych elektrowni po prostu korzysta z zamkniętego obiegu wody, tak jak wspominałem. Natomiast jakby te, które są nad Wisłą, no to te które są w Enei, czyli Kozienice i Połaniec. Te jednostki, które znamy z Warszawy, też mają, jakby Żerań, Siekierki, też mają otwarty obieg. Więc mamy te jednostki, natomiast nie jest ich aż tak dużo. To znaczy, relatywnie jesteśmy w... To nie jest tak, że kolejne jednostki są jakby siłą rzeczy zaraz będą wyłączane. Więc ten zapas istnieje, zapas się zwiększa. W tym sensie, że większość tych jednostek nowo budowanych raczej idzie w kierunku tego zamkniętego obiegu.
2: Czyli to jest raczej taka przestarzała technika, chociaż i tak elektrownia węglowa też można nazwać przestarzałymi.
3: Nie, w tym sensie, że jakby to zależy bardzo od tego, ile mam miejsca, jakby to wpływa też na efektywność, na szereg czynników decyduje. Jakby co do zasady jest ich mniej, natomiast to nie jest tak, że to jest taka, wie pani, radziecka technologia, trzeba wycofać, zamknąć, w ogóle będzie dramat, więc zmierzam do tego, że sytuacja nie jest najłatwiejsza, bo lato jest trudne dla energetyki, w tym sensie, że ten system energetyczny w Polsce teraz ma zapotrzebowanie na energię rzędu 24 gigawatów, powiedzmy, jak rozmawiamy. Ten zimowy pik, który też zresztą pobiliśmy rekord zapotrzebowania na energię elektryczną, bo gdyby państwo zapomnieli, to amplituda temperatur pomiędzy styczniem a lutym wynosi jakieś 70 stopni w tym momencie.
2: Między styczniem a lutym?
3: No, w tym sensie, że mieliśmy minus 20 parę, minus pod 30, a teraz mamy powyżej 40, mieliśmy w czerwcu, więc jakby to, czy to na początku lipca. Więc to jest zakres temperatur, którym w ogóle też zmuszamy ten system do pracy, to tak swoją drogą.
2: No, ale też mówimy o tym, eksperci też na naszej antenie mówią o tym, że nam tego prądu nie brakuje, bo my nadrabiamy fotowoltaiką.
3: Tak. Więc jakby nam tego prądu absolutnie nie brakuje. To, do czego zmierzałem, to to, że my w wakacje, w związku z tym, że mamy zimą większe zapotrzebowanie, remontujemy te bloki. I jak mamy teraz przestoje remontowe, które były zaplanowane, operator o nich wiedział, zatwierdził, mają takie, okej, spokojnie, mamy rezerwę. I tego jest bardzo dużo, bo te bloki pracują dużo silniej, mocniej zimą, no bo nie ma fotowoltaiki, która teraz faktycznie zapewnia nam 50-60% prądu w naszych gniazdkach. I w związku z tym każda awaria w lecie i każdy problem w lecie jest dużo większym problemem, bo to, na czym ta energetyka stoi, jest remontowane w dużym stopniu po prostu. Mm-hmm. I stąd te wypadnięcia tych bloków, nawet pojedynczych, które w skali tego systemu nie ważą aż tak dużo, no bo mówię, zapotrzebowanie w Polsce to jest te 25 giga w tym momencie w szczycie, w ciągu dnia, to jest łącznie 2-3 giga, które nam też najbardziej wypadły w jakimś tym najbardziej problematycznym momencie, a w całej mocy w systemie mamy dużo, dużo więcej. On jest przeskalowany względem tych potrzeb.
2: Czyli
3: tylko,
2: ewentualnie,
3: że 8 jest odstawione na stałe, bo ma remont po prostu.
2: Czyli ewentualnie powinniśmy zadbać czy polepszyć magazynowanie energii albo uelastycznić ten system.
3: To bardzo się cieszę, bo właśnie do tego zmierzałem. To znaczy, że teraz mamy sytuację, w której ja mam prąd w taryfie dynamicznej, czyli płacę tyle, ile w zależności od tego, jaka jest sytuacja w systemie. Teraz ten prąd ze wszystkim kosztuje 50 groszy. Wieczorem będzie kosztował 2,80. I mamy sytuację, w której w tym momencie moglibyśmy spokojnie te moce w magazynach wykorzystać i te magazyny się budują, tylko to jest po prostu kwestia czasu. I szkoda, że nie zostały wybudowane wcześniej, no ale cóż. Do tego, żeby to zapotrzebowanie przenieść. Więc jakby na poziomie takiego słonecznego, letniego dnia ta sytuacja też będzie dużo lepsza w dosyć niedalekiej przyszłości, jak te magazyny się w systemie pojawią. Bo to nie jest tak, że w ciągu dnia mamy jakby też bardzo wysokie ceny energii. Na szczęście dzisiaj jest bardzo słoneczny dzień, więc w tym sensie możemy sobie tę sytuację zreaktować i ta cena byłaby niższa. I to jest główny problem tej całej sytuacji. Znaczy to, że my wieczorem płacimy bardzo, bardzo wysokie ceny za energię elektryczną, ponieważ wszystko, co żyje, musi zostać włączone do tego, żeby tę energię generować, bo słońce zaszło.
2: Problem nie dotyczy oczywiście tylko Polski, ale całego regionu, więc już niektóre kraje ratują się kupowaniem prądu od sąsiadów. Rumunia na przykład tak robi teraz z Ukrainą, no ale to ma ograniczone możliwości, jeśli też cały region się zmaga z podobnymi problemami. W Europie też pojawiają się takie obawy przed efektem kaskadowym, czyli sytuacją, w której problemy różnych państw się kumulują, nawarstwiają i zaczynają dotyczyć jeszcze kolejnych państw. Czy tak będzie tym razem, tego lata?
3: To jest bardzo dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi. W tym sensie, że te systemy są zabezpieczone i to też nie jest tak, że kupowanie energii od sąsiadów jest czymś złym. W tym sensie to jest zupełnie normalna część tej wymiany. Po prostu ktoś ma więcej, bo ma taniej, my od niego kupujemy, czasem my mamy więcej i mamy taniej, więc sprzedajemy. Więc jakby ta wymiana się odbywa i to jest bardzo ważne, żeby ona się mogła odbywać. Więc jakby to nie jest też taki środek awaryjny, tylko po prostu tej wymiany jest dużo więcej. I niestety to nie jest taka pierwsza sytuacja, no bo suszę we Francji akurat mieliśmy parę lat temu, która się też zbiegła z kryzysem gazowym wtedy w 2021-2022 roku, kiedy Francja, która jest co do zasady eksporterem energii netto, ponieważ ma bardzo dużą flotę reaktorów atomowych i ona zwykle sprzedawała wszystkim sąsiadom tę energię, nie była w stanie tego robić, ponieważ stany rzek były tak niskie i też były awarie i parę innych rzeczy się złożyło i Francja musiała tę energię importować, więc wtedy jakby udało się ten europejski system utrzymać, po prostu było bardzo drogo. I wydaje się, że to też, nie można tego oczywiście wykluczyć, no bo to jest system, systemy mają to do siebie złożone z urządzeń, że czasami się psują i dzieją się rzeczy straszne. Natomiast to nie jest tak, że pierwszy raz mierzymy się z tego sytuacją. To, co po prostu się dzieje, to jest to, że płacimy za energię elektryczną bardzo dużo pieniędzy i nie wygląda, jakby ta sytuacja miała doprowadzić do takiego gigantycznego krachu i wszyscy to widzą i tylko udajemy, że to się nie dzieje. Natomiast będziemy mieli wyzwania związane z tym, że jeśli nie zbudujemy tej elastyczności w postaci magazynów, ale jeśli też my wszyscy nie zaczniemy, bo to widać już na Węgrzech na przykład, to znaczy zastanawiam się, kiedy my w ogóle tej energii używamy, tak domowo, przemysł też jakby on to robi, bo za to płaci, więc się dostosowuje, ale też po naszej stronie odbiorców mamy pewne możliwości przesuwania tego zapotrzebowania. I teraz na przykład system jest bardzo okej, jest w porządku i nie ma żadnych problemów, więc jak mamy jakieś rzeczy pod tytułem włączyć klimatyzator, to fajnie, żeby go włączyć w teraz, wychłodzić na wieczór, a nie włączyć go o 18, jak wracamy. Bo tych zachowań, one się jakby sumują do dosyć sporych rzeczy. Znaczy tych jednostek chłodzących mamy w Polsce pewnie już w milionach licząc.
2: No na pewno różnice w cenie zachęcają do tego, żeby...
3: No właśnie różnice w cenie zachęcają pod warunkiem, że ta różnica w cenie występuje. To znaczy jak ktoś ma tę taryfę G11, tego najprostszą, no to z jego perspektywy czy z jej perspektywy nie ma to żadnego znaczenia. Z perspektywy tego, ile potem płacimy za utrzymanie tego systemu, ile za rok zapłacimy w tej stawce, która jest zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki, No to zobaczymy, ale to jest odłożony efekt.
2: Jeszcze chciałam pana zahaczyć o elektrownie jądrowe, dlatego że tak jak pan powiedział, nawet te najbardziej stabilne technologie no, mają pewien problem związany z brakiem wody. No, nasza polska elektrownia budowana jest nad Bałtykiem, czyli będzie chłodzenie wodą morską zamiast rzeczną, więc z perspektywy tego, co się dzisiaj dzieje...
3: Z tej perspektywy tak, to jest jakby jak najbardziej zrozumiała decyzja. Myślę, że tam trzeba tą wodę oczywiście dodatkowo przetworzyć, no bo ona jest jakby mocniej zasolona, natomiast jakby nie powinno, jakby stany wód są mniejszym problemem, zdecydowanie.
2: A czy my będziemy w ogóle dostosowywać, adaptować naszą infrastrukturę energetyczną do zmieniającego się klimatu? Czy no, mamy z jednej strony adaptowanie i do tego, żeby redukować emisje, no a z drugiej... No...
3: Przygotowywać się na to, co się wydarzy. Tak, no musimy to robić. To znaczy, to są takie rzeczy, których... Już się dzieje, no bo jak mamy kable, które państwo pewnie znają, które są z, jakby z sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, no to jeżeli jest ciepło, to jest kawałek metalu tak fundamentalnie. On się rozszerza po prostu, więc zaczyna być coraz niżej. Więc w momencie, w którym jest coraz niżej, to są takie normy, które regulują, jak bardzo może się ten kabel wygiąć, jak nisko może być, bo potem może zahaczyć różne rzeczy itd., itd. Więc musimy na przykład monitorować lepiej i sprawdzać, w jakim stanie na bieżąco są te kable, też zastanawiać się w jaki sposób, czy schowanie ich pod ziemię, co też jest rzeczą, która jakby można kablować sieci, czyli właśnie spowodować, że one idą pod ziemią, co jest też bezpieczniejsze z innych powodów, bo drzewo nie spadnie. Jak się przywinujemy, niestety, to nie jest hipotetyczna sytuacja, bo rakieta, jak spadnie, to ma mniejszą szansę, że coś się uszkodzi i tak dalej. Więc podejmujemy jakiś szereg działań, które powodują, że ta sieć jest po prostu bardziej odporna i bardziej bezpieczna.
2: Czyli do takich rzeczy jak wojna, jak kwestie związane z gazem, jak kwestie związane z cieśniną Ormuz, dorzucamy jeszcze klimat do bezpieczeństwa energetycznego.
3: Myślę, że nawet nie tyle dorzucamy, co on już jest tam od dłuższego czasu, więc to chyba nie jest, gdzie wspominałem, jakby takie rzeczy, które naprawdę mamy na świeżo, no to są susze, które generują dokładnie ten sam scenariusz. Parę lat temu, 2015 rok, w którym mieliśmy 20 stopni zasilania w Polsce, to też jest historia lata, które było ciepłe, wody, awarii i tak dalej, więc jakby to nie jest pierwszy znak niestety.
2: Bardzo dziękuję. Michał Grabka, kierownik programu Energia i Klimat w Fundacji Instat, był moim gościem.
3: Dziękuję bardzo.
2: Teraz czas na informacje, one o 14.20, a po nich wracamy z audycją Zapytam Inaczej.
4: Reklama.
5: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
6: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 14.20, Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Liczba pocisków do obrony przeciwlotniczej, którą partnerzy zagraniczni przekazali Ukrainie od początku bieżącego roku, spadła trzykrotnie w porównaniu z 25 rokiem. Choć partnerzy dysponują tymi środkami, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełański. Cena, jaką agresor płaci za przedłużanie wojny, będzie rosła. Ważne jest, aby sankcje nakładane przez partnerów wzmacniały skuteczność naszych działań dalekiego zasięgu, powiedział Wołodymyr Zełański. Czas pracy poza kontrolą, dyżury trwające 72 godziny bez przerwy, rozliczenia pracy jednocześnie w dwóch miejscach. To niektóre z nieprawidłowości ujawnionych podczas audytu Szpitala Południowego w Warszawie. Kontrola objęła wszystkie stołeczne szpitale. Dla Południowego ratusz wydał 44 zalecenia. W innych szpitalach głównie dochodziło do uchybień formalnych. Prezydent Warszawy zaapelował też do ustawodawcy o stworzenie ogólnopolskiego rejestru czasu pracy lekarzy. Susza i niedobory wody dotykają schroniska górskie w niemieckich Alpach. Część obiektów ogranicza dostęp do łazienek i kranów, a do schroniska Blausaishued wodę pitną dostarcza śmigłowiec. Niedobory wody są w niemal wszystkich alpejskich schroniskach w Niemczech. A w TOK FM czas na kulturę.
4: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. A teraz wiosna, pełnometrażowy debiut dokumentalny Kamili Serwickiej zostanie pokazany podczas rozpoczynającego się dziś 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Locarno w prestiżowej sekcji Semaine de la Critique. Reżyserka po 8 latach nieobecności wróciła z kamerą do swojego rodzinnego domu i zabrała widzów w podróż do najbardziej intymnych przestrzeni.
11: Wątpliwości są do samego końca. Zawsze jest gdzieś z tyłu głowy myśl, a co jeżeli komuś zrobi się przykro albo poczuje się w jakiś sposób obnażony. Natomiast jakby z każdym dniem i w trakcie procesu tworzenia tego filmu odbyła się olbrzymia ilość rozmów między mną a moimi siostrami, ojcem, mamą właśnie na temat tego, czym dla mnie jest ten film, dlaczego ja w ogóle chcę to zrobić.
4: Mówiła reżyserka w Kulturze Osobistej. Semaine de la Critique to jedna z najważniejszych na świecie sekcji poświęconych autorskiemu kinu dokumentalnemu, mająca jednocześnie charakter konkursowy. Co roku prezentuje zaledwie 7 pełnometrażowych filmów dokumentalnych z całego świata. Od pokazu nowego filmu Pedro Almodóvar Gorzkie Święta. Rozpocznie się w niedzielę Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu. W programie prawie 150 filmów, w tym m.in. przegląd kina Maorysów, kina irackiego oraz retro-romańskiego. Zaplanowano również spotkania z twórcami i koncerty. Na muzycznej scenie zagra Waluś Kraksa Kryzys i Micro Music Acoustic Trio. Festiwal potrwa do 16 sierpnia. Niemal 20 koncertów i recitali fortepianowych w wykonaniu artystów z Polski i z zagranicy znalazło się w programie rozpoczynającego się w najbliższy piątek w Dusznikach Zdroju 81. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego. To jeden z najstarszych na świecie festiwali pianistycznych. Rozpocznie się koncertem, na którym wystąpią laureaci konkursu chopinowskiego Piotr Aleksewicz oraz Tian Yao Liu.
0: Centrum, Lubelszczyzna, Podkarpacie i Małopolska. Tam dzisiaj jest najgoręcej. Termometry w najcieplejszym momencie mogą pokazać się nawet 38 stopni. Cała Polska jest dziś objęta alertami przed upałami.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Anna Piekutowska, teraz zapytam inaczej. Zajmiemy się tym, że w ubiegłym tygodniu Parlament Europejski przedłużył obowiązywanie tymczasowych przepisów znanych jako chat control. To są przepisy, które pozwalają platformom internetowym wykrywać w naszych prywatnych wiadomościach materiały, które mogą być związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Natomiast chat control budzi kontrowersje, bo też pojawia się pytanie zazwyczaj, które się pojawia zazwyczaj przy takich sytuacjach, czyli jak chronić dzieci, a jednocześnie nie naruszać prawa do naszej prywatności. A porozmawiam o tym z Janem Jęczem z Polityki Insight. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
2: Ale chyba, żeby mówić w ogóle o tych granicach prywatności i o prawie do bezpieczeństwa, to czy możemy na początku wyjaśnić, jak teraz działa chat control, bo to jest taka wersja testowa trochę tego prawa. Co jest faktycznie skanowane, w jaki sposób i czy to przede wszystkim oznacza, że ktoś czyta nasze wszystkie wiadomości?
12: Tak, 31 lipca zaczęło ponownie obowiązywać uchylenie przepisów tak zwanej dyrektywy e-privacy. Uchylenie przepisów pozwalające firmom technologicznym na to, żeby jeżeli chcą, mogły przeglądać komunikację pod kątem materiałów, które zawierałyby przemoc seksualną wobec dzieci. I to jest właśnie istotna pierwsza kwestia, że obowiązujący obecnie tak zwany chat control to nie jest osobna regulacja, tylko to jest uchylenie przepisów dyrektywy e-privacy, które obowiązywało już do kwietnia 2026 roku i teraz zostało przedłużone, to znaczy 9 lipca Parlament Europejski najpierw przegłosował przedłużenie później oczywiście Rada Unii Europejskiej to przyjęła, przedłużenie derogacji, czyli uchylenia tych przepisów do 2028 roku, dokładniej do 3 kwietnia 2028 roku. Co to oznacza w praktyce? To oznacza w praktyce, że firmy technologiczne dalej mają prawo właśnie przeszukiwać, skanować z użyciem sztucznej inteligencji wiadomości pod kątem poszukiwania takich treści, tak zwanego CSAM, czyli właśnie treści zawierających przemoc seksualną wobec dzieci. To, czego nie mogą robić, wcześniej też tego nie robiły, natomiast teraz to jest jakby taka poprawka Parlamentu Europejskiego, która już ustanawia taki twardy limit. Nie mogą skanować, nie mogą próbować łamać zabezpieczeń szyfrowanej komunikacji. No i znów warto podkreślić, to jest dobrowolna jakby decyzja firm technologicznych, żeby to robiły. Nie ma obowiązku, żeby tego skanowania wiadomości dokonywać.
2: Ta zmiana dotycząca szyfrowania komunikacji polega po prostu na tym, że korzystając z takich aplikacji jak WhatsApp czy Signal, to nie podlegamy pod to czytanie, ale na przykład korzystając z wiadomości na X-ie czy na Messengerze, to już podlegamy, tak?
12: Tak, w największym uproszczeniu, tak. Tutaj też wchodzą w grę na przykład komunikatory na konsolach, ponieważ gracze też na przykład się ze sobą często komunikują. Jest szeroka kategoria takich komunikatorów. Maile też podchodzą, Gmail na przykład, więc większość tej nieszyfrowanej komunikacji może być skanowana w zautomatyzowany sposób w poszukiwaniu takich przemocowych, nielegalnych treści.
2: No i co do zasady, jeśli mamy takie przepisy czy zasady, które obowiązują, bo trudno też to nazwać na razie przepisami, no to powinniśmy się cieszyć, bo dzięki temu możemy walczyć z przemocą seksualną wobec dzieci, ale są problemy z chat control i mają one co najmniej dwa wymiary. Jeden dotyczy prywatności, a drugi dotyczy skuteczności. Więc może na razie zajmiemy się tym drugim, zaraz wrócimy do pierwszego, bo ten system opiera się na automatycznym, tak jak też powiedziałeś, wspomaganym sztuczną inteligencją, porównywaniu zdjęć, filmów, też z bazami materiałów, które przedstawiają wykorzystywanie seksualne dzieci na algorytmach sztucznej inteligencji. Na ile takie rozwiązania działają?
12: No, tutaj mamy przede wszystkim dwa rodzaje problemów, jeżeli chodzi o skuteczność. Pierwszy problem to są tak zwane wyniki fałszywie dodatnie, to znaczy sytuacje, w których zalgorytmizowane, zautomatyzowane systemy uznają jakąś treść za właśnie materiał CSAM, podczas gdy no, nie jest to tego rodzaju materiał. Tak? To jest po prostu na przykład nagość, ale konsensualna nagość między dwiema dorosłymi osobami. Albo jest to, nie wiem, treść, która z jakichś względów algorytm wykrył na niej jakieś wzory, które przypominają jej treści związane z właśnie taką przemocą seksualną wobec dzieci. Więc no, tutaj mamy po pierwsze po prostu zawodność algorytmów. Ona nigdy nie będzie stuprocentowa. No, są oczywiście spory, są różne badania dotyczące poziomu skuteczności, natomiast no, to trzeba pamiętać o tym, że zawsze w sytuacji zautomatyzowanego wykrywania będziemy mieli te wyniki fałszywie dodatnie. I to sprawia, że osoby, które w żaden sposób nie powinny zostać o nic podejrzane, które nie robiły nic nie tylko nielegalnego, ale no po prostu nie powinny być w żaden sposób, na przykład przez służby poddane jakiejkolwiek kontroli, mogą zostać właśnie skierowane do takiej kontroli, mogą mieć problemy ze względu na to, że no, dokonywały absolutnie legalnego komunikowania się ze sobą. Więc to jest pierwsza kwestia, te wyniki fałszywie dodatnie. Z tym związany jest drugi problem ze skutecznością, o którym mówi wielu przeciwników tej regulacji chat control. To znaczy, że jeżeli będziemy mieli wiele tych wyników fałszywie dodatnich, to może wręcz spowolnić, utrudnić walkę z przemocą seksualną wobec dzieci ze względu na konieczność weryfikowania przez służby takich zgłoszeń nieprawdziwych. To znaczy, jeżeli mamy sytuację, w której no, zalewają, mówiąc potocznie, takie zgłoszenia odpowiednie organy, no to one działają mniej efektywnie, tak? Muszą się przebijać przez jakieś zgłoszenia obrazków na przykład, czy innych treści, które nie mają nic wspólnego z na przykład materiałami o charakterze pornograficznym. Więc no tutaj mamy przede wszystkim te dwie kwestie, jeżeli chodzi o skuteczność tego typu przepisów. Są też oczywiście inne argumenty dotyczące na przykład tego, że skupienie się na skanowaniu czatów to jest takie technologiczne rozwiązanie socjologicznego czy społecznego problemu. Tak? To znaczy, że to trochę odwraca uwagę. To jest taki jeden z argumentów przeciwko skupianiu się na takim rozwiązaniu, że to odwraca po prostu uwagę od bardziej takich, no właśnie, skupionych na analizowaniu źródeł społecznych problemów rozwiązaniach i próbie zastępowania ich takim magicznym, można by powiedzieć, rozwiązaniem technologicznym.
2: No i jeszcze jest ten oczywiście argument, który mówi o tym, że trudno jest oczekiwać od tych platform, które bardzo często przyczyniają się do tego, żeby seksualizować dzieci, żeby one chroniły jednocześnie dzieci przed przemocą seksualną. Że tutaj chyba nie do końca powinniśmy ufać tym platformom, które analizują te dane. A co z inwigilacją? Bo tutaj się z kolei pojawia taki argument, że to będzie niebezpieczny precedens, że jak już mamy infrastrukturę do automatycznego skanowania wiadomości, no to potem jej ktoś ją będzie chciał wykorzystać nie do wykrywania pornografii dziecięcej, tylko do wykrywania jakichś innych treści.
12: No to tutaj przechodzimy od tej kwestii skuteczności do kwestii prywatności, tak? I klasyczny argument osób zajmujących się prywatnością, no jest taki, że jeżeli raz się stworzy pewne wyjątki, jeżeli raz się naciśnie jakiś przycisk, no to później jakąś dźwignię przełoży, no to później jest ją trudno już wyłączyć. Z tego powodu jest tak duża walka o to, żeby te zasady skanowania, nawet w tej prowizorycznej, czasowej wersji chat control, i tak były jak najbardziej ograniczone. To znaczy, po pierwsze, żeby to była kwestia dobrowolna, żeby żadna firma nie była zmuszana do tego, żeby tego rodzaju systemy zautomatyzowane stosować. Po drugie, żeby to właśnie nie obejmowało szyfrowanych czatów. No i trzecia kwestia, taka na przyszłość, związana już z pracami nad taką stałą regulacją chat control, ponieważ te dyskusje wciąż trwają. Kolejny trilog w tej sprawie ma się odbyć bodajże pod koniec września. No to jest kwestia tego, czy dalej prowadzić tego rodzaju skanowanie w sposób taki ogólny, to znaczy, że wszyscy możemy być poddawani takiemu skanowaniu wiadomości, czy też jednak powinny być wprowadzone ograniczenia w sytuacji, w których takie skanowanie może zostać wykonane, to znaczy na przykład za zgodą sądu albo w jakichś innych okolicznościach, kiedy taka zgoda zostaje wydana, kiedy wprowadzamy jakieś mechanizmy, takie już, które wprowadzają celowe skanowanie konkretnych osób, konkretnych urządzeń, a nie wprowadzamy to rozwiązanie szeroko. No bo to też jest jakby istotne pod kątem prywatności. Tak? Wiemy i myślę, że co do tego jest jakiś społeczny konsensus, że są sytuacje, w których można czyjąś prywatność naruszyć. No podsłuchy na przykład w telefonach tak są wprowadzane od dekad dosłownie. I już co do tego mamy pewną społeczną zgodę, że tak, są sytuacje, w których można naruszyć kogoś prywatność nawet w bardzo poważny sposób. Natomiast no to jest właśnie różnica między tym, czy można na przykład jakiemuś jednemu urządzeniu założyć podsłuch, czy też można założyć podsłuch wszystkim obywatelom, tak na wszelki wypadek, tak? Albo, nie wiem, otwierać listy, skanować listy każdego na wszelki wypadek, zamiast jednak robić to po jakiejś na przykład administracyjnej procedurze, wydać zgodę względem jednej osoby, jednego adresu, jednego urządzenia.
2: To jest oczywiście regulacja, która zwiększa bezpieczeństwo dzieci, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci. Podobnie jest z tą unijną aplikacją, która powstaje chyba, bo ta pierwsza jej wersja okazała się być nie do końca adekwatna i tam szybko została zhakowana. Aplikacja do weryfikacji wieku dla dzieci i dla młodzieży. I tak samo tutaj przy tej aplikacji pojawiają się kontrowersje związane z tym, że może to ta aplikacja naruszać w pewnym sensie prywatność.
12: To rozwiązanie, które Komisja Europejska proponuje, jeżeli chodzi o weryfikację wieku, no z tego, co ja czytam w wypowiedzi ekspertów, ono jest najlepsze z możliwych, a i tak wadliwe, tak? To znaczy fakt, że ta aplikacja zostały w niej wykryte takie błędy zostały w niej wykryte, takie jakieś tak zwane vulnerabilities, jakieś wrażliwości w kodzie, no to to jest już sygnał, że to jest bardzo trudne, żeby zabezpieczyć w pełni tego typu rozwiązanie. Natomiast dlaczego ona jest najlepsza? Dlatego, że ona jakby nie wysyła żadnych innych informacji do na przykład strony internetowej, która chce zweryfikować wiek użytkownika, żadnych innych informacji o tym użytkowniku niż takie zero-jedynkowe pełnoletni, niepełnoletni. To znaczy tutaj nie musimy, nie wiem, skanować dowodu osobistego, nie musimy skanować swojej twarzy, a takiego rodzaju rozwiązania na przykład na innych rynkach, w innych krajach świata także się pojawiają, żeby potwierdzić swoją pełnoletność na przykład i dostać się na portal społecznościowy, bo na portalu społecznościowym gdzieś mogą być na przykład treści o charakterze pornograficznym. No ta aplikacja unijna ma właśnie uniknąć tego podawania jakiejkolwiek ilości danych większych niż ta niezbędna podstawowa informacja, czy ktoś jest pełnoletni, czy niepełnoletni. No ale wciąż jest to trudne, jest to technicznie wciąż bardzo trudne, więc te prace trwają. Domyślnie docelowo to miałby być jakiś unijny standard. Spodziewamy się, że komisja zaproponuje już konkretną regulację wraz z pewnie nową wersją aplikacji podczas orędzia Ursuli von der Leyen we wrześniu.
2: Bardzo dziękuję. Jan Jęcz z Polityki Insight był moim gościem.
12: Dziękuję.
2: A w studiu pojawił się wypoczęty,
13: dzień
2: opalony
13: dobry.
2: Po wakacjach
13: i gotowy
2: Wojciech
13: do pracy.
2: Kowalik.
13: Kłaniam się. EKG po 14.40, a porozmawiamy dzisiaj o SpaceX, bo jeżeli spółka najbogatszego człowieka świata, spółka, która była bohaterką największego debiutu giełdowego świata, pokazuje, w jakiej jest kondycji finansowej, no i na czym tak naprawdę zarabia, to warto tam zerknąć i to zrobimy właśnie w EKG.
2: Zapraszamy serdecznie, ja się z Państwem słyszę po 15.00.
14: Reklama.
15: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
16: Marian, okazja jest.
17: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
16: Ale to mega okazja w Media Expert.
17: A nie, no to już wróciłem.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
19: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy stan rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
20: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
21: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
22: fresh. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
23: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
24: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
25: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 14.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. CBA i KAS przeszukały 14 miejsc, w których zabezpieczyły dokumentację i nośniki danych. To efekt śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w Polskim Związku Koszykówki, Polskiej Lidze Koszykówki oraz Polskim Komitecie Olimpijskim, podał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dobrzyński na portalu X wyjaśnił, że funkcjonariusze przeprowadzili działania we wtorek na terenie województw mazowieckiego, małopolskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura w Gdańsku, która zajmuje się sprawą, nie udziela więcej informacji na ten temat. W Słupsku jutro zostaną włączone syreny alarmowe. To w związku z planowanymi testami systemów ostrzegania ludności. Ćwiczenia obejmą uruchomienie syren alarmowych i wysyłkę komunikatów z systemu Alert RCB, co ma zweryfikować skuteczność powiadamiania mieszkańców o sytuacjach kryzysowych. Syreny mogą być włączone w całym mieście między 10 a 11. Państwowy Instytut Meteorologiczno-Hydrologiczny Chorwacji wydał dziś najwyższe ostrzeżenie przed ekstremalnymi upałami na terenie całego kraju, które będzie obowiązywać również jutro. Lekarze zalecają tam ograniczanie wysiłku fizycznego oraz unikanie długotrwałego przebywania na słońcu między 10 a 17. Aktualne prognozy przewidują, że do jutra temperatura we wschodniej części Chorwacji może wzrosnąć nawet do 42 stopni Celsjusza. Od piątku spodziewane jest ochłodzenie, któremu towarzyszyć będą deszcze i burze. Przed upałami w niemal całym kraju ostrzega też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najwyższy stopień alertu przed upałem obowiązuje w południowej połowie kraju oraz w centrum. Na południowym wschodzie temperatura momentami może dochodzić do 40 stopni. Alerty przed upałami obowiązują do jutrzejszego wieczora. W związku z falą upałów premier Donald Tusk zaapelował do pracodawców, by ci zadbali o swoich pracowników i o siebie. Doktor nauk medycznych Daria Pracka mówiła w TOK FM, że nasze mózgi wiedzą, co robić, gdy jest skrajnie gorąco.
9: Neurony odpowiedzialne za właśnie wahania temperatury uruchamiają procesy adaptacyjne. Po pierwsze, uciekamy z miejsca, tak jak czynią to zresztą każde zwierzęta. Po drugie, dochodzi do obniżenia naszej zdolności do koncentracji. Dlaczego? Dlatego, że organizm musi w tym momencie stać w stanie spoczynku.
8: Lekarze przypominają o nawodnieniu i apelują, jeśli to możliwe, unikajmy słońca. W związku z wysokimi temperaturami wiele urzędów miejskich i gminnych skraca dziś godzinę pracy. Ze względu na niski poziom wody w Wiśle, co uniemożliwia chłodzenie reaktorów, ograniczono funkcjonowanie elektrowni w Kozienicach i w Połańcu. Po południu i wieczorem na południowym wschodzie i wschodzie pogodnie. Nad resztą kraju mogą przechodzić przelotne opady deszczu i burze, którym miejscami może towarzyszyć porywisty wiatr, intensywny deszcz i grad. Na termometrach maksymalnie od 26 do 29 stopni nad samym morzem, 30 do 33 w pasie od Warmii i Mazur przez Kaszuby po Pomorze Zachodnie, około 35 w centrum do 40 miejscami na południowym wschodzie.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
26: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl
13: 14.43, Wojciech Kowalik, dzień dobry. To jest środowe popołudniowe EKG, w którym dziś przyjrzymy się spółce, która rozgrzewa inwestorów na nowojorskiej giełdzie, bo był to największy debiut giełdowy świata, a teraz pierwszy raz od tego debiutu SpaceX, bo o tej firmie Ilona Muska mowa, pokazuje swoje wyniki finansowe. W jakiej jest więc kondycji? Powiemy za moment, a na razie zerknijmy w nasze wynagrodzenia, bo poznaliśmy dziś nowe dane o medianie wynagrodzeń i te dane, zdaniem analityków, lepiej pokazują to, co dzieje się z pensjami, niż podawane co miesiąc średnie wynagrodzenie, bo to średnio ogranicza się tylko do większych firm. A mediana obejmuje też te mniejsze i sektor publiczny i wynosiła w lutym, bo z takim opóźnieniem poznajemy te dane, niemal 7700 zł brutto, a to oznacza, że połowa Polaków zarabiała więcej, a połowa mniej. W rok był to wzrost o 7%. Mediana jest przy tym o 1/5 niższa od średniej krajowej. Poczekajmy jeszcze 48 godzin, mówi dziś premier, pytany o możliwą rządową interwencję na rynku coraz mocniej drożejących paliw. Donald Tusk przypomina przy tym, że prezydent USA nie wykluczył, że w najbliższych dniach odblokowana zostanie kluczowa dla rynku naftowego i cen ropy cieśnina Ormus, a ceny ropy Brent balansują na granicy $80 za baryłkę. A rząd w zanadrzu ma na szybko obniżkę podatku VAT na paliwa, a powrót do pełnego programu CPN raczej nie wchodzi w grę, mówił dziś w porannym EKG wiceminister finansów Jarosław Neneman i dodawał, że gdyby na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd zdecydował się na cięcie stawki VAT, to wtedy kosztowałoby to państwową kasę około 500 mld zł. I teraz jeszcze zerknijmy, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie WIG i WIG 20 tracą prawie 0,7%, na minusie oba te indeksy. A na rynku walutowym euro po 4,30 zł, frank po 4,60, dolar po 3,72, a funt po 5,02. Po południowym EKG czas na naszą rozmowę, a naszym gościem jest Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: A porozmawiamy o firmie, która niecałe 2 miesiące temu zadebiutowała na nowojorskiej giełdzie. Był to największy debiut giełdowy świata. No i właśnie odkryła swoje finansowe karty. A że to firma najbogatszego człowieka na świecie, no to nic dziwnego, że budzi to rynkowe emocje. Mowa oczywiście o SpaceX, Ilona Muska. Właśnie pokazała swoje wyniki. No i co? W jakiej jest kondycji finansowej?
0: No to jest dosyć ciężkie pytanie, ponieważ wyniki no, są zdecydowanie lepsze niż rynek oczekiwał, ale z pewnością te wyniki nie są takie, żeby uzasadniać te ekstremalne wyceny, nawet jeśli w tym momencie jesteśmy no, dosyć sporo poniżej ceny IPO, bo zaczynaliśmy, prawda, po $135, zeszliśmy tu w okolice 110, w międzyczasie byliśmy w okolicach 200, no ale jeżeli popatrzymy sobie na wyceny spółki, czyli na takie podstawowe wskaźniki jak cena do zysku czy cena do sprzedaży, no to oczywiście po pierwsze ceny do zysku nie możemy policzyć, bo ta spółka nie generuje zysków, generuje straty, ale te straty są dużo, dużo niższe niż rynek oczekiwał. Natomiast cena do sprzedaży to jest okolica 30, więc to jest generalnie dużo jak na spółkę nawet technologiczną. No ale oczywiście jakby trzeba pamiętać, że spółki wzrostowe, a SpaceX jest spółką wzrostową, bardzo mocno wzrostową, no charakteryzują się tym, że przez wiele, wiele lat oczywiście mogą cały czas pokazywać straty i dosyć wysokie wyceny. Natomiast no oczywiście tu trzeba pamiętać o tym, że inwestycja w SpaceX to jest zakład o przyszłość i to taką bardzo, bardzo daleką przyszłość.
13: Kosmiczną przyszłość chciałoby się rzec.
0: Dokładnie tak, choć no trzeba tutaj powiedzieć o tym, że duża część biznesu SpaceXa jest taka, no trudno powiedzieć przyziemna, ale jednak tak naprawdę core biznesu wcale nie dotyczy rakiet.
13: No i właśnie, ten core biznesu i to na nim chyba SpaceX teraz zarabia, to co to jest? Internet satelitarny?
0: Tak, to jest głównie internet satelitarny i tu naprawdę widać potencjał ogromnego potencjału wzrostu, tak? Bo dane nam pokazały liczbę abonentów na poziomie 12 milionów osób właśnie na koniec drugiego kwartału. No to co to jest 12 milionów osób przy całym świecie, który może korzystać z internetu SpaceXa? Dosyć mocno spadają ceny korzystania z tego typu usług, a trzeba pamiętać o tym, że SpaceX ma no, dosyć takie ambitne plany, które mogą tyczyć się tego, żeby zastąpić takie konwencjonalne firmy, które dostarczają nam czy to sieć telefoniczną, czy internetową, więc być może za 5 czy 10 lat będziemy w każdym swoim telefonie mieć dostęp do internetu, gdziekolwiek pojedziemy, właśnie ze względu na usługi, które dostarcza nam SpaceX. spółek, więc to jest taki biznes oczywiście, który po pierwsze jest zyskowny i jest tym korowym biznesem SpaceXa. Z drugiej strony najsilniej rosnącym segmentem w SpaceX jest też przejęta wcześniejsza spółka XAI, czyli spółka, która zajmuje się sztuczną inteligencją, centrami danych. Oczywiście spółka dosyć mocno traci, jeżeli chodzi o finanse, ale rozwija się bardzo mocno pod względem przychodów, więc być może tutaj w przyszłości jakieś współprace pomiędzy działami, czy nawet pomiędzy innymi biznesami Muska, czyli również Teslą, będą tutaj dawać jakieś dodatkowe plusy.
13: Przed giełdowym debiutem inwestorów kusiły futurystyczne wizje podboju kosmosu przez SpaceX. No i co z tą częścią firmy?
0: No oczywiście tu mamy cały czas wzrost, natomiast jeżeli popatrzymy sobie na tak zwaną liczbę backlogu, czyli takie przyszłe przychody, które będą generowane przede wszystkim w związku z umowami z amerykańskim rządem, czyli przede wszystkim chodzi o rakiety, które są wysyłane do przestrzeni kosmicznej, aby tu obsługiwać stacje, Międzynarodową Stację Kosmiczną, to jest 40 kilka miliardów. To nie jest dużo. Jeżeli popatrzymy sobie na spółki tak zwane hyperscalery, czyli spółki, które teraz zajmują się przede wszystkim dużymi modelami sztucznej inteligencji, chmurami, to nierzadko te backlogi wynoszą kilkaset miliardów dolarów. Więc tak naprawdę spółki, które są zdecydowanie mniej warte niż SpaceX, jednak przyszłe przychody mają zdecydowanie większe niż sam SpaceX, ale oczywiście tutaj mówimy o rakietach, a wcześniej wspominaliśmy o tym, że właśnie tymi głównymi segmentami SpaceXa wcale nie jest wysyłanie rakiet w przestrzeń kosmiczną.
13: No ale Elon Musk biznes swój widzi ogromny, obiecuje loty na Księżyc, dominację w dziedzinie satelitarnego internetu. No i pytanie, czy nie nazbyt optymistycznie, bo choćby już na tej konferencji wynikowej dyrektorzy z jego firmy nieraz musieli tonować te hura optymistyczne wizje Muska.
0: Oczywiście tak, natomiast tak jak mówiłem przed momentem, to jest zakład o przyszłość. Trudno powiedzieć o jak długiej przyszłości mówimy. Miejmy nadzieję, że będziemy żyć jak najdłużej. Może się okazać, że ta jedna akcja, którą kupiliśmy na początku, ja przyznam się, sam kupiłem jedną akcję z myślą o tym, że być może kiedyś to będzie bilet w kosmos. Być może w perspektywie 20-30 lat SpaceX będzie absolutnym liderem giełdowych wzrostów, biorąc pod uwagę, że tu jego biznes wychodzi poza Ziemię, a oczywiście eksploracja kosmosu może być absolutnie nieograniczona, więc to jest przyszłość. Elon Musk jest oczywiście marzycielem, jest wizjonerem, więc oczywiście to jest kupowanie tej wizji Elona Muska, ale patrząc na jego wcześniejsze przedsięwzięcia, czyli zaczynając od PayPala, to jeszcze do niedawna lider płatności Tesla, która, prawda, była liderem, jeżeli chodzi dalej, można powiedzieć, że jest liderem samochodów elektrycznych, w które jeszcze powiedzmy 20 lat temu nikt nie wierzył, teraz, prawda, możemy mieć wątpliwości dotyczące tego, czy będziemy latać w kosmos, jak latać samolotami, ale być może okaże się, że za 20 lat tak właśnie będzie.
13: Właśnie, tutaj to kupowanie wizji jest chyba kluczowe w tym przypadku, a jednocześnie reakcja inwestorów na te wyniki i na te słowa była negatywna, bo w handlu przedsesyjnym akcje SpaceX wyraźnie traciły. No i pytanie, dlaczego? Czy też wchodzi tu taki utarty schemat, że spółka rośnie przed publikacją wyników, bo inwestorzy kupują plotki, i spada po publikacji, bo sprzedają fakty?
0: Znaczy, to nie jest też taka prosta rzecz. Po pierwsze, spółka była bardzo mocno wyceniona, znacznie powyżej swoich fundamentów, więc to jest jedna rzecz. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy nie będziemy mieli sytuacji, w której SpaceX na przykład spadnie do $50 za akcję. Jest taka oczywiście szansa. Natomiast też trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Kiedy mieliśmy debiut, to bardzo duża część akcji nie mogła być przez długi czas sprzedawana. W tym momencie, w dniu jutrzejszym, czyli 6 sierpnia w czwartek, na giełdzie może znaleźć się nawet potencjalnie blisko 1 milion akcji o wartości grubo ponad miliarda, przepraszam, tutaj oczywiście mówię o innych kwotach, dziesiątki miliardów oczywiście dolarów akcje mogą znaleźć się na giełdzie, ze względu na to, że pracownicy mieli oczywiście te akcje pracownicze, ale...
13: Co też może wpłynąć na kurs oczywiście.
0: Dokładnie tak, wcześniejsi inwestorzy mogą w tym momencie sprzedawać akcje. No i teraz pojawia się taki znak zapytania, czy oczywiście ci inwestorzy wcześniejsi, pracownicy w dalszym ciągu wierzą w spółkę, czy jednak zdecydują się na to, żeby ten swój potencjalny majątek spieniężyć. No to jest taki dosyć duży znak zapytania. Zobaczymy w najbliższych dniach. Zazwyczaj takie lock-upy kończyły się wyprzedażą spółki, ale oczywiście SpaceX poprawił te swoje wyniki znacząco, ale fundamentalnie ta spółka nie jest, jeżeli byśmy sobie wzięli pod uwagę tylko i wyłącznie liczby, to ta spółka nie jest warta tyle, ile te liczby pokazują. Z drugiej strony, jeżeli weźmiemy sobie tą potencjalną przyszłość, to tu oczywiście sky is the limit.
13: Chociaż może kosmos. No, od swojego debiutu w czerwcu SpaceX stracił na giełdzie ponad 20%. Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
13: To jeszcze tak na marginesie, według Bloomberg Billionaire Index majątek Elona Muska od początku tego roku zmniejszył się o mniej więcej 1/3. Mimo to i tak jest najbogatszy na świecie.
1: Biedactwo.
13: $300 miliardów na koncie, jak żyć?
1: Jak żyć?
13: A to już Adam Ozga, czyli TOK 360 po 16.
1: U mnie też o SpaceX.
13: Też?
1: Tak, chociaż trochę inaczej, bo na Księżycu wszystko na to wskazuje. Rozbił się górny człon rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. To jest człon rakiety, która wynosiła lądowniki księżycowe i uderzyła tak mocno, że wygląda na to, że nawet krater tam może powstać. O tym dzisiaj w TOK 360. Będzie też rozmowa z Maciejem Buchwaldem, reżyserem serialu 1670, dziś premiera trzeciego sezonu. Będzie wreszcie o upałach. Ja tu jechałem komunikacją miejską, tym razem klimatyzacja działała.
13: 35 stopni w tej chwili w Warszawie.
1: Jak żyć?
13: Adam Ozga zaprasza po 16 na TOK 360, a to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
26: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jakobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: Marian, okazja jest.
17: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
17: A nie, to już wróciłem.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
14: dalej masz. Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Na stacjach paliw coraz głębiej trzeba sięgać do kieszeni. Na początek sprawdzimy więc, czy jest szansa na rządowe wsparcie kierowców. Chemiczne odpady zgromadzone na składowisku w Wołominie zagrażają środowisku. Jeden z najbardziej zadłużonych szpitali w kraju ma kolejne kłopoty. Minęła 15, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Za dwa dni powinniśmy poznać ewentualne decyzje dotyczące rządowej interwencji na rynku paliw. Tak wynika z zapowiedzi premiera Donalda Tuska. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę, a rząd nie ma szerokiego pola do działania, jeśli chodzi o możliwości ich obniżenia.

0: Prosty powrót do CPN-u wymagałby
1: procesu legislacyjnego.
0: Tak, to w okresie wakacji parlamentarnych raczej jest trudne do wyobrażenia sobie.
2: Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa. Wojciech Kowalik, TOK FM.
3: Podwarszawski Wołomin alarmuje, że tamtejsze gigantyczne, nielegalne składowisko odpadów chemicznych może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocenił stan pojemników ze żrącymi substancjami jako krytyczny i ostrzega przed ryzykiem wycieków. Od miesięcy apelujemy o pilną interwencję i wsparcie finansowe państwa, mówi burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
4: Jest wyczuwalny chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty i przy takich temperaturach wysokich i tego wycieku może być więcej i naprawdę nas to bardzo niepokoi.
3: Usunięciem składowiska miał zająć się marszałek Mazowsza, ale z powodów proceduralnych nie ma pieniędzy na ten cel, mówi Marcin Podgórski z biura marszałka Mazowsza.
5: Na to zadanie powinniśmy otrzymać niezbędne środki finansowe z budżetu państwa. Tych środków nie otrzymaliśmy do tej pory, w związku z tym byliśmy zmuszeni unieważnić postępowanie przetargowe.
3: Z kolei resort klimatu zapewnia, że ma środki na usuwanie takich składowisk, a samorząd musi tylko po nie sięgnąć. Koszt utylizacji odpadów szacowany jest na około 200 milionów złotych. Kolejne problemy szpitala w Bieszczadzkim Lesku. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przetargu na obsługę tamtejszego SOR-u. Chodzi o podejrzenie zmowy przy wyborze firmy, która ma przejąć oddział w jednej z najbardziej zadłużonych placówek medycznych w kraju. O szczegółach reporter TOK FM Marcin Starzec.
6: Zawiadomienie złożył lider lokalnego ruchu społecznego obrony szpitala Duszan Augustyn.
7: Dowiedzieliśmy się o tym, że nasz SOR ma przejść w prywatne ręce. Dostaliśmy głosy, że już przed rozpisaniem konkursu wskazano, który z podmiotów ma ten SOR obsługiwać.
6: Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk tłumaczy, że śledztwo dotyczy działania na szkodę szpitala oraz interesu publicznego. Sprawa jest na wczesnym etapie, dlatego prokuratura nie ujawnia więcej szczegółów. Natomiast dyrektor szpitala Mirosław Leśniewski w krótkiej wiadomości odpisał mi, że to nie pierwszy raz, kiedy ktoś próbuje przypisać mu bezprawne działania. Marcin Starzec, TOK FM.
3: Prezydent Donald Trump po raz kolejny zapowiada, że lada moment, nawet już jutro, może zostać otwarta cieśnina Ormus. I znowu grozi, że jeśli Teheran tego nie zrobi, przeprowadzi dotkliwe ataki na Iran. O szczegółach Tomasz Orchowski.
8: Szykowaliśmy się do ataku, największego od II wojny, ale zadzwonili i poprosili o rozmowy, mówi Trump. Liczy się tylko działanie. Oni chcą umowy, zobaczymy co będzie, nie będzie dealu, będzie źle. Prawie 2 miesiące temu Trump przewidywał. Statki zaczynają przepływać cieśniną. W piątek będzie ona całkowicie otwarta. Oczywiście mówił to po wstępnym porozumieniu, z którego jednak nic nie wyszło, ale to właśnie taktyka Teheranu, bo Irańczykom się nie spieszy. Zwiększają tylko presję ekonomiczną na Stany Zjednoczone, a Trumpa coraz bardziej goni czas, zaczyna mu brakować rakiet, koszty rosną, w listopadzie wybory uzupełniające do kongresu. Tomasz Orchowski, TOK FM.
3: Przed nami kolejna w tym roku tropikalna noc. W całym kraju trudno będzie znaleźć miejsce, gdzie temperatury spadną poniżej 20 stopni. Dla wielu będzie to nieprzespana noc, bo po całym dniu upału organizm będzie miał problemy z regeneracją, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski.
9: Jesteśmy zmęczeni, zdenerwowani. Organizm reaguje różnie, ale zwykle jednak ten metabolizm organizmu musi być większy. Szybciej bije serce, szybciej oddychamy.
3: Dla osób starszych, przewlekle chorych czy małych dzieci tropikalna noc może okazać się bardzo niebezpieczna.
9: To jest podwójne niebezpieczeństwo.
3: Badania potwierdzają, że tropikalne noce o wiele gorzej znoszą mieszkańcy północnej i wschodniej Europy, a wraz ze zmieniającym się klimatem jest ich coraz więcej. Lekarze apelują, by w tym czasie dokładnie wietrzyć mieszkania, najlepiej przez całą noc, i pamiętać o nawodnieniu. Szczegółowa prognoza pogody na najbliższe godziny już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 15.20. Wieczorem i w nocy tylko na południowym wschodzie i wschodzie kraju pogodnie. W pozostałych regionach zachmurzenie może wzrastać i prognozowane są przelotne deszcze i burze, którym miejscami mogą towarzyszyć intensywne opady, porywisty wiatr i grad. W nocy przeważnie od 18 do 21 stopni, nawet nieco cieplej do 24 stopni może być na południu i południowym wschodzie, a nieco chłodniej około 14 stopni lokalnie w Kotlinach Karpackich.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, w której połączyliśmy się teraz z profesorem Witoldem Klausem z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, badaczem emigracji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o kryzysie w hiszpańskiej Ceucie, ale będziemy iść krok dalej, nie mówić o tym, co się wydarzyło, ale też o tym, co wynika w ogóle z tej sytuacji, która od kilku dni doświadcza ta hiszpańska eksklawa, bo mamy tutaj kilka interpretacji. Z jednej strony hiszpańskie władze wskazywały, że ten nagły przepływ migrantów był związany z działaniem siatek przemytniczych. Pojawiały się głosy, że to jest efekt błędów polityki migracyjnej hiszpańskiej. Inni po prostu zwracali uwagę na pogarszającą się sytuację społeczną, gospodarczą w regionie, ale chyba najbardziej taką interpretacją, najczęściej powtarzaną interpretacją jest to, że mieliśmy do czynienia z przykładem ataku hybrydowego, w którym migracja została wykorzystana jako narzędzie politycznego nacisku na Hiszpanię. Czy pan się zgadza z taką diagnozą? Czy Ceuta jest przykładem weaponizacji migracji?
1: Po pierwsze, nie cierpię sformułowania weaponizacja migracji, przepraszam, bo też ona pokazuje osoby migrujące jako... dehumanizuje. Pokazuje je jako jakiś przedmiot, którym nie są. Mm-hmm. To są często osoby, które mają swoją autonomię i sprawczość w tym wszystkim. Drugie sformułowanie, które jest bardzo często używane, którego ja wyjątkowo nie lubię, to nie żaden zarzut wobec pani redaktor, to jest wojna hybrydowa. Bo to jest takie wyjątkowo wygodne słowo w ustach polityków, które jest niezwykle puste, które niesie przed sobą żadnej treści i każdy atak może być uznany, każde zdarzenie może być uznane wojną hybrydową. Bo, jak mówię, nie mamy definicji tego pojęcia, a jednocześnie ono jest, niesie z sobą bardzo poważne oskarżenie. Wojna, tak? Czyli coś, co nam bardzo mocno zagraża, czego powinniśmy się bardzo mocno obawiać, w związku z tym wywołuje bardzo silne reakcje emocjonalne. Takim wywołać, taki jest jego cel. Natomiast, jak mówię, treści specjalnej, ono ze sobą żadnej głębszej nie niesie. Zwracając do tego, co tam w Hiszpanii wydarzyło, jakie były tego powody, pewnie jeszcze będziemy się dowiadywać przez jakiś czas, no bo to one powoli się dopiero ujawniają. Na pewno mówimy o jakiejś presji politycznej. Bo też proszę zobaczyć, że ta cała ta sytuacja wywołała ogromną reakcję właśnie na tle polityczną różnych osób czy różnych liderów, liderek Unii Europejskiej. Więc jak rozumiem, to też miało na celu wywołanie tego całego zjawiska, czyli sprawdzenie, co Unia zrobi, jak się Unia zachowa w takiej sytuacji.
0: Czyli jeśli celem tego, co się wydarzyło na Ceucie, było wywołanie pewnego chaosu, czy podzielenie Europy na jakoś napuszczenie na siebie, o tak kolokwialnie powiem, krajów, to się udało.
1: Zdecydowanie tak. To też pokazało znowu, jak mamy bardzo miękkie podbrzusze. Jak jakikolwiek element związany z napływem migrantów powoduje bardzo silne reakcje, bardzo szybkie reakcje, bezmyślne często reakcje naszych liderów i liderek. W związku z tym to również pokazuje, jak bardzo opłaca się grać tą kartą wszystkim naszym sąsiadom dookoła Europy. A jak wiemy, mamy bardzo wiele różnego rodzaju reżimów, które z Unią Europejską graniczą. W związku z tym to znowu, zamiast pokazać siłę Unii Europejskiej, rozwagę naszych liderów i liderek, pokazało, jak cały czas jest to gorąco polityczny temat i jak bardzo łatwo można nas wszystkich rozegrać, w sumie dość drobnym wydarzeniem.
0: Od kilku lat przecież Unia Europejska zleca ochronę swoich granic państwom trzecim. Czy to jest Turcja, czy to jest Libia, czy to jest Tunezja, czyli uzależnia się od współpracy, a jednocześnie oddaje im bardzo silny instrument nacisku, co zobaczyliśmy, bo jeśli przyjmiemy, że Ceuta była próbą wywarcia politycznej presji, no to oznacza, że sami sobie, w sensie Europa, stworzyliśmy warunki do takiego szantażu.
1: Oczywiście, bo Maroko jest również jednym z tych państw, które naszych granic broniło. I przypomnijmy, była nim również Białoruś do 2020 roku. Więc to jest dokładnie efekt tych długofalowych polityk, tego Unii Europejskiej. I tego nam oczywiście Polacy nie powiedzą, że to są ich błędy, ich kolegów, którzy rządzili Unią 10-15 lat temu. Ale to jest dokładnie ten efekt. Najpierw płacimy różnym państwom za ochronę granic. Potem jak one te granice nie mają ochoty bronić, albo też chcą na nas jakąś presję polityczną wywrzeć w zamian za kolejne polityczne ustępstwa, no to po prostu te granice chcą bronić. A nawet czasami również w jakiś sposób zachęcają osoby do przejścia. Więc jak pani redaktor powiedziała, my sami sobie zgotowaliśmy ten los tak naprawdę. Ta cała nasza polityka graniczna jest zaproszeniem do ponownych akcji na innych granicach Unii Europejskiej.
0: Więc co robi Europa w odpowiedzi na to? Na przykład zawiesza prawo do azylu, robi pushbacki, czyli pozbywa się tych wartości, które zostały uznane za słabość. I nam to jest przedstawiane jako jedyne rozwiązanie tego problemu. Ale czy tak jest?
1: No nie jest, bo gdyby było to jedyne rozwiązanie, gdyby ono było skuteczne, to już dawno by granice europejskie były, że tak powiem, chronione. Tak więc jakby to jest sprzedawane nam jako rozwiązanie, bo ono jest bardzo łatwe do wytłumaczenia. Łatwo powiedzieć, zamknijmy granice, deportujmy wszystkich, ale pomiędzy tym, co się mówi, a tym, co się robi, jest gigantyczna przepaść, bo tych granic wcale nie jest tak łatwo zamknąć. I właśnie Ceuta jest znakomitym tego przykładem. Mówimy o eksklawie, która jest broniona przez trzy pasma płotów. To były pierwsze płoty, mury, które zbudowano na terytorium Unii Europejskiej. Te umocnienia wchodzą w morze, tak żeby trudniej było przepłynąć. I nadal nic nie powstrzymuje osób migrujących, jeżeli jest taki nacisk na nich, albo też jeżeli oni, to nie jest przypadek Ceuty akurat w tym momencie, jeżeli te osoby są głęboko zdesperowane, żeby nasze granice przekroczyć. I teraz powstaje pytanie, skoro już tyle zrobiliśmy, no to jaki powinien być kolejny krok? Skoro postawiliśmy te płoty, mamy tam żołnierzy, to co, teraz będziemy strzelali tych ludzi, żeby ich odstraszyć od przekraczania granic? Czyli wracamy do sytuacji z muru berlińskiego. Tam oczywiście chodziło o osoby, które uciekały z NRD, a nie do nich przyjeżdżały, no ale to jest właśnie ten kierunek, do którego dążymy. No bo tak naprawdę politycy trochę się zgrali z kart, które mogą wykorzystać.
0: No to jaka powinna być odpowiedź demokratycznego państwa? Co zrobić, żeby z jednej strony nie zachęcać Maroka i innych krajów do podobnych działań, a z drugiej no też nie rezygnować z ochrony praw człowieka?
1: Pewnie kilka rzeczy. Po pierwsze, prowadzić sensowną politykę międzynarodową, bo ona też, te naciski mogą być z dwóch różnych stron, prawda? My też mamy różne instrumenty jako Unia Europejska na Maroko, żeby powstrzymać te działania. No i widać, że one też działają, no bo ta sytuacja w Ceucie rozwiązać w ciągu dwóch dób, prawda? Jakby większość tych osób, które tam do Ceuty dopłynęły, czy przeszły przez płoty, wróciła do Maroka. Więc to jest jeden element. Po drugie, stosować procedury, tak żeby być zgodnym z wartościami, o których pani rektor powiedziała, żeby odesłać osoby, które nie mają prawa do przebywania na terenie Unii Europejskiej, ale jednocześnie zostawić te, którym grozi niebezpieczeństwo, których odesłać nie możemy, ponieważ by to naruszało ich prawa, a również nasze zasady. Działać solidarnie. To jest ta rzecz, o której się wiele mówi, ale za nią nic nie idzie w praktyce i ta sytuacja na to się dokładnie pokazała, tak. Brak solidarności liderów i liderek, bo ja bym sobie wyobrażał, że w idealnym przypadku, w momencie, gdy tyle osób do Ceuty napłynęło, inni liderzy państw członkowskich dzwonią do premiera Sancheza, mówią, jak możemy pomóc? Czego potrzebujecie, tak? Czy to są, nie wiem, koce, jedzenie, tymczasowe schronienie, czy może urzędnicy i urzędniczki do tego, żeby pomóc wam przeprocedować procedury wobec osób, które przypłynęły. Żadna z tych sytuacji nie miała miejsca, prawda? Premier Sanchez natychmiast był oskarżony o to, że tutaj niewystarczająco dobrze chroni granice Unii Europejskiej. Więc...
0: Po Ceucie po prostu wielu europejskich polityków mówi, że oni potrzebują nowych narzędzi.
1: No tak, ale może właśnie wydaje mi się, że należy po prostu cofnąć i o te parę kroków. Przestać narzucać tą militarystyczną retorykę, która nie działa. Mamy dziesiątki badań, które pokazują, że to nie działa. Większość z nich finansowanych przez Unię Europejską. I to, co mówią naukowcy, pokazując, to się nie wydarzy, nie, ta polityka nie będzie skuteczna, wszyscy politycy ignorują, ponieważ to jest wygodniejsze i łatwiejsze w debacie. To, co działa, jest po prostu trudniejsze do wytłumaczenia, trudniejsze do wdrożenia. Czy bardziej kosztowne, to trudno powiedzieć, ponieważ te wszystkie instrumenty, które są stosowane obecnie, czyli umocnienia graniczne różnego rodzaju oraz oddelegowanie tam osób, jest również niezwykle kosztowne. W związku z tym to wcale nie jest tak, że inne instrumenty będą mniej kosztowne, tylko nikt tego nie policzył.
0: No a wielu europejskich polityków też odpowiada, że są zakładnikami skrajnej prawicy, która właśnie na tyle manipuluje przekazem i na tyle zyskuje poparcie społeczne, że muszą odpowiadać w ten sposób.
1: Ale czy naprawdę muszą? Bo jakby to ta narracja tylko i wyłącznie kontrybuuje do skrajnej prawicy, bo tylko ona rośnie dzięki tej narracji. Można było to załatwić właśnie spokojnie, inaczej mówiąc, poczekajmy, zobaczmy. Tutaj nie krzycząc od razu, naruszono granicę Schengen, mimo tego, że Ceuta w Schengen nie tak. jest, tylko mówiąc, pomagamy, reagujemy, natomiast robimy to z rozwagą, robimy to z poszanowaniem prawa. Więc jakby dawało się budować inną narrację, nie opartą na panice, nie opartą na strachu, a opartą na rozwadze, tak? I na zarządzaniu kryzysem, który nie ma żadnej wątpliwości, że to się wydarzyło w Ceucie, było wielkim kryzysem dla władz Hiszpanii, czy w ogóle dla Unii Europejskiej.
0: A ma pan poczucie, że politycy europejscy się opamiętają? Proszę o krótką odpowiedź, bo nam się kończy czas.
1: Chciałbym mieć. Chciałbym, żeby tak było. To jest najwyższy czas na to.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Witold Klaus z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, badacz migracji, był moim gościem.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 15.20, Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Moskwa po raz kolejny wybrała za cel ludność cywilną, na co komentując nocne rosyjskie ostrzały Kijowa zwrócił uwagę prezydent Francji Emmanuel Macron. W serwisie na X francuski przywódca ocenił, że polityka terroru prowadzona z użyciem pocisków rakietowych i dronów jest niedopuszczalna. Zapowiedział też, że Unia Europejska będzie nadal wspierać Ukrainę i wywierać presję na Rosję, w tym nakładając sankcje. W Stanach Zjednoczonych toczą się rozmowy w sprawie zezwolenia Ukrainie na produkcję pocisków Patriot, donosi agencja Reutera. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego są one kluczowe w obronie przed rosyjskimi rakietami. Brak Patriotów uniemożliwił zestrzelenie rakiet atakujących Ukrainę minionej nocy, mówiła w TOK FM specjalistka do spraw współpracy polsko-ukraińskiej Kateryna Danylewicz.
10: To, że teraz nie mamy tych rakiet, sprawia, że po prostu żaden pocisk balistyczny, w tym takie rakiety jak Cyrkony oraz Kinżaly, nie zostają zbite.
9: W nocnych atakach Rosjanie użyli około 30 rakiet i ponad 100 dronów. Zginęło kilkanaście osób, a blisko 30 zostało rannych. W płomieniach stanął 20-piętrowy wieżowiec mieszkalny. Wszystko wskazuje na to, że Senat nie zgodzi się na rozpisanie ogólnokrajowego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Głosowanie w tej sprawie jutro. Wniosek o referendum złożył prezydent Karol Nawrocki. Miałoby ono dotyczyć przede wszystkim systemu ETS, czyli handlu emisjami CO2, który ma motywować państwa do wdrażania proekologicznych rozwiązań dla gospodarki. Wyjście z ETS-u oznaczałoby wyjście z Unii Europejskiej, uważa marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej.
11: Pytanie pana prezydenta tak naprawdę to jest pytanie o to, czy chcemy być w Unii Europejskiej, czy w niej nie chcemy być. I wydaje mi się, że w czasach niepokojów, kryzysu klimatycznego powinniśmy szukać rozwiązań konstruktywnych, a nie nawoływać Polaków do opuszczenia Unii Europejskiej.
9: Pomysłu prezydenta broni senator PiS Wojciech Skurkiewicz.
12: Przecież miejmy świadomość, że ten kaganiec klimatyczny, który jest na nas nakładany, to jest ograniczenie konkurencyjności Europy, w tym również i Polski, z największymi graczami gospodarczymi świata, Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Chinami, Indiami.
9: Partie tworzące w Senacie większość uważają pomysł prezydenta za niepotrzebny, a nawet groźny. Negatywną opinię wydały już senackie komisje. Omówienie przygotowań do wizyty papieża Leona XIV w 2028 roku w Polsce było tematem dzisiejszego spotkania wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z metropolitą gdańskim i przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. O spotkaniu MSZ poinformowało na platformie X. W komunikacie przypomniano, że formalne zaproszenia do Polski zostały przekazane papieżowi zarówno przez stronę państwową, przez prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego oraz premiera Donalda Tuska, jak i kościelną, reprezentowaną przez prezydium Konferencji Episkopatu Polski. MSZ zaznaczyło jednak, że termin pielgrzymki nie jest jeszcze znany. Do wieczora na południowym wschodzie i wschodzie kraju pogodnie. Nad resztą regionów mogą przechodzić przelotne opady deszczu i gwałtowne burze. Najniższe temperatury dzisiaj nad samym morzem, na termometrach w Kołobrzegu niecałe 24 stopnie. Najwyższe wartości niemal 38 stopni w cieniu w Kozienicach i w Sulejowie, a według prognoz miejscami na południowym wschodzie temperatury mogą sięgnąć 40 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Anna Piekutowska, a teraz zapytam inaczej. Witam profesor Małgorzatę Zachary-Szymańską z Uniwersytetu Jagiellońskiego i współtwórczynię tej części Zapytam Inaczej. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam państwa, witam ciebie.
0: W ten upalny dzień porozmawiamy o tym, jaki jest klimat przed jesiennymi wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych. W listopadzie Amerykanie wybiorą Izbę Reprezentantów i 1/3 składu Senatu. I taki najgorętszy klimat dzisiaj zdecydowanie panuje w związku z wczorajszymi prawyborami w Michigan, bo tam demokraci na jesieni będą walczyć o utrzymanie miejsca w Senacie i to jest to miejsce kluczowe dla ich planów zwiększenia swojej odzyskania swojej większości, zwiększenia większości bez sensu, właśnie w tej Izbie Kongresów. No i kandydatów jest dwoje, właściwie było dwoje, bo wybory się już skończyły, ale nie mamy ostatecznego oficjalnego wyniku. Abdul El-Sayed i Hailey Stevens. No, różnica między nimi jest niewielka. W tym momencie to jest 15 tysięcy głosów, 96% jest policzone. Dlaczego to Michigan jest takie ciekawe i takie istotne dla tych wyborów?
13: Dlatego, że Michigan to jest klasyczny swing state, to znaczy od dwóch dekad tam nie ma żadna z partii nie osiąga przewagi takiej, która byłaby trwała. W 2016 wygrał tam w wyborach prezydenckich Donald Trump. Potem wygrał kandydat demokratyczny Joe Biden. Potem znowu Donald Trump, czyli Michigan to jest stan, który się waha i który każda z partii chce przyciągnąć na swoją stronę oczywiście, bo taka jest natura stanów wahających się. I teraz to, co jest ciekawe również w kontekście tych prawyborów, to nie tylko to, że one się właśnie odbywają, że taka jest gorączka, że takie napięcie i wszyscy komentują, ale też to, kto prawdopodobnie tam wygra. No bo przewaga El Sayeda jest niewielka, ale jednak już pojawiają się takie głosy, że to do niego to zwycięstwo należy. I gdybyśmy założyli, że tak jest, to będzie ciekawe. Dlatego, że to jest kandydat progresywnego skrzydła Partii Demokratycznej. Kolejny z kandydatów tego skrzydła progresywnego, który będzie walczył no, przeciwko takiemu klasycznemu republikaninowi.
0: Czyli wygrał kolejny Mamdani.
13: Tak, zresztą Mamdani go poparł. Zoran Mamdani, burmistrz Nowego Jorku, który okazał się być sensacją, jego zwycięstwo okazało się być sensacją. Bardzo amerykańska taka historia, że człowiek znikąd, nawet nieurodzony w Stanach Zjednoczonych, nagle staje się włodarzem Nowego Jorku i właściwie rozdaje karty, bo on promuje też takich kandydatów, którzy są antyestablishmentowi w Partii Demokratycznej. I dlaczego to jest interesujące? Dlatego, że Partia Demokratyczna jest słabą partią w tym momencie. Nam z perspektywy europejskiej to się wydaje, że przynajmniej ja natykam się niejednokrotnie na takie analizy, które mówią, że no właściwie to nie ma co rozmawiać o wyborach połówkowych tych w listopadzie, dlatego że ta agenda Donalda Trumpa jest tak radykalna i on tak wielką niechęć już w tej chwili na sobie skoncentrował, że to będzie wielka niebieska fala, która przetoczy się przez Amerykę i demokraci zdecydowanie wygrają i odzyskają Senat i no i w ogóle zdominują kongres. No nie jest to takie proste. To znaczy to będzie bardzo trudna, zaciekła batalia, dlatego że oni, żeby ten Senat dostać, muszą obronić wszystkie 47 stanów, czyli wszyscy ci senatorowie, którzy demokratyczni, którzy w tej chwili zasiadają w tejże izbie, muszą obronić swoje mandaty albo te postaci z Partii Demokratycznej, które ich będą zastępować, muszą tam zwyciężyć i muszą jeszcze wygrać w 4 innych miejscach. I to jest trudne i teraz panuje taki namysł nad strategią. I niektórzy mówią tak, musimy zrobić wszystko, żeby wygrać, bo to będzie wygrana epokowa, my musimy bronić Amerykę przed inwazją tej ideologii trumpizmu, przed ruchem MAGA, bo to zaszło zdecydowanie za daleko i aby to zrobić, musimy trzymać się pozycji centrowych, dlatego że tych kandydatów progresywnych, tych zdecydowanych kandydatów, takich, którzy no, głoszą nową Amerykę, nową agendę, Amerykę bardziej prospołeczną, nigdy nie zaakceptują ci wyborcy, którzy tam głosowali w przeszłości na republikanów, bo oni są po prostu dla nich zbyt radykalni. I teraz my musimy stawiać na, niektórzy mówią, na polityków takich bardziej centrowych, którzy byliby akceptowalni właśnie dla tej grupy niezdecydowanych, którzy są, krótko mówiąc, wybieralni. A inni, jak Zoran Mamdani, mówią, no nic podobnego, my mamy nowy świat, to jest już nowa Ameryka i my nie możemy grać starymi kartami w tę nową grę. I dlatego on obstawia takich kandydatów, którzy są wyraźnie prospołeczni, którzy głoszą hasła na jakby na tle starej debaty, przedtrumpowej debaty politycznej w Stanach Zjednoczonych, no niezwykle radykalne. Ale istotne jest to, że jemu się udaje. To znaczy ci kandydaci wygrywają.
0: Tak, ale nie do końca, no bo większość sondaży przed tymi wyborami dawała El Sayedowi nawet dwucyfrową przewagę, a tutaj jednak mamy praktycznie remis. Tej samej nocy zresztą progresywny kandydat William Lawrence wygrał prawybory do Izby Reprezentantów w Michigan, ale z kolei już w Missouri to umiarkowany Wesley Bell pokonał Cori Bush, która jest taką bardzo rozpoznawalną też twarzą progresywnego skrzydła demokratów. Czyli te wyniki pokazują, że nie mamy do czynienia z takim lewoskrętem partii, tylko z bardziej złożonym procesem.
13: No tak, bo to jest dyskusja, bo ciągle jest ta strona w Partii Demokratycznej, która obstawia starą taktykę, która mówi, że no oczywiście te bardziej progresywne postulaty, one mają uzasadnienie, bo mamy do czynienia z kryzysem na wielu poziomach, natomiast to nie jest czas i miejsce, żeby popierać radykalnie progresywnych kandydatów, dlatego że oni nie zwyciężą tych kandydatów republikańskich. To znaczy ich wyborcy niezależni będą się bali. I to jest uzasadnione. Także to twoje zastrzeżenie całkiem jest słuszne, bo jeżeli spojrzymy na Michigan i spojrzymy na tego kontrkandydata, no bo teraz o ile oficjalnie zostanie ogłoszone zwycięstwo Abdullah El Sayeda, to on stanie przeciwko Mike'owi Rogersowi, który jest niezwykle doświadczonym politykiem Partii Republikańskiej, który stał na czele Komisji Wywiadów w Izbie Reprezentantów i który republikanów z tego stanu zwyczajnie wokół siebie zjednoczy. I to będzie bardzo trudna potyczka. I wcale nie jest powiedziane, że ten nowy kandydat, jakby reprezentujący tych nowych demokratów, zwycięży, on może polec.
0: To zerknijmy na drugą stronę boiska, do demokratów. Co u nich ciekawego się dzieje prawyborczo, czy też jakoś dominują skrajne skrzydła? Z tego, co widziałam, to ostatnio jest taka seria rezygnacji związanych z niezbyt pozytywnymi rzeczami odkrytymi na temat kandydatów, mianowicie republikanie z Ohio Max Miller, Chuck Edwards z Karoliny Północnej zrezygnowali, właśnie mierząc się z oskarżeniami czy to o przemoc domową, czy to o wykorzystywanie seksualne i mobbing.
13: No tak, skandale to jest chleb powszedni polityki, szczególnie takiej polityki, która towarzyszy nam od momentu upowszechnienia się social mediów. To znaczy w tej chwili jest tak, że sensacja jest pożywką w polityce i ona mówi o tym, kto zwycięża, kto wygrywa. I rzeczywiście w momencie, kiedy pojawia się skandal, to bardzo trudno się bronić. I to tylko Donald Trump, proszę zauważyć, ma tę umiejętność wychodzenia, no nie całe na biało, ale jednak w pewien sposób politycznie bezkosztowo z tych skandali niemałej miary, których był uczestnikiem, i to jest jego kapitał polityczny. Natomiast no, one nie zostały jeszcze znormalizowane na tyle, żeby inni pomniejsi rangą kandydaci czy politycy mogli się przed nimi obronić. Kiedy mamy taki namysł nad kondycją Partii Demokratycznej, no to trzeba powiedzieć, że jest źle. To znaczy Partia Demokratyczna nie ma na siebie pomysłu i właściwie również ze względu na to, że nie zdecydowano, jaka taktyka, jaka ta ścieżka wyborcza może ich doprowadzić do zwycięstwa, to oni raczej bronią swoich pozycji. To znaczy oni raczej starają się mówić takim głosem, który kiedyś był głosem rozsądku akceptowanym przez tych, którzy skłonni byli głosować również na kandydatów republikańskich. Bo pamiętajmy też, że w Stanach Zjednoczonych zmienił się krajobraz wyborczy.
0: Musimy powoli kończyć.
13: Tak, i kto zwycięży, zależy niejednokrotnie od bardzo niewielkiej frakcji, która albo zostaje w domu, albo zdecyduje się jednak dotoczyć do tego lokalu wyborczego i oddać głos.
0: Skąd my to znamy? Bardzo dziękuję tobie za rozmowę. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego była z nami.
13: Dziękuję.
0: A Przemek Pozowski pojawił się w studiu Radia Tok FM.
14: Jestem, dzień dobry.
0: I opowie co jeszcze więcej sportu.
14: A powiem najpierw, czego nie będzie. Nie będzie piłki nożnej, nie będzie tenisa, nie będzie kolarstwa, nie będzie siatkówki, nie będzie piłki ręcznej, będzie triatlon, bo Roxana Słupek, czyli nasza gościni, która siedzi teraz w Gironie, niedaleko Barcelony, opowie o tym, jak zdobywała w miniony weekend w Elblągu tytuł mistrzyni Europy i w ogóle o triatlonie porozmawiamy, bo wiele osób się tą właśnie dyscypliną też interesuje, nawet ją uprawia, nawet taki jeden tutaj jest w redakcji, który...
0: To powiesz mi za chwilę kto. Zapraszamy serdecznie na jeszcze więcej sportu. Ja się z Państwem żegnam. Dzisiejszy program przygotowałyśmy razem z Marią Andrzejewską. Realizowali go Szymon Baluta, Adam Szura i Karolina Kubicka. Teraz informacje Anna Piekutowska.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy stan rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
1: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
2: Castorama! Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W nowej polityce drużyna Drucha Mateusza, Nawrocki po roku oraz Jawność zarobków, Będzie się działo, Kino dla niewidomych, Szał wieczorków panieńskich, Gdynia w klubie UNESCO, Marihuana prawie legalna, Tajemnice Grondy, czyli walki na gołe pięści. Nowa polityka już w sprzedaży, także na polityka.pl.
2: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 15.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W Demokratycznej Republice Konga trwa największa epidemia eboli, jaka kiedykolwiek odnotowano w tym kraju, alarmuje organizacja Lekarze Bez Granic. W ciągu 11 tygodni od ogłoszenia epidemii zmarło prawie 1500 osób, a według danych Światowej Organizacji Zdrowia do 1 sierpnia zgłoszono ponad 3600 potwierdzonych przypadków. Jak podają Lekarze Bez Granic, sytuacja we wschodniej części kraju jest bardziej dramatyczna niż kiedykolwiek. Epidemia nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia i niemal codziennie zgłaszane są nowe podejrzane przypadki w nowych lokalizacjach. Lekarze Bez Granic apelują o wzmocnienie międzynarodowych działań w celu opanowania eboli, zwłaszcza że epidemia pogłębia trwający kryzys humanitarny. Do opanowania choroby niezbędna jest czasowa izolacja osób, które miały kontakt z zakażonymi. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian zapewnił Halila Al-Haye, nowego lidera palestyńskiego Hamasu, że Teheran będzie wspierał każdą decyzję ugrupowania podjętą w trakcie negocjacji. W ubiegły piątek Hamas ogłosił, że przyjmuje przedstawione przez prezydenta USA Donalda Trumpa porozumienie zakładające rozbrojenie grupy, ale zrobi to dopiero, gdy Izrael wywiąże się ze swoich zobowiązań, czyli m.in. częściowo wycofa wojska ze strefy Gazy. Po złożeniu przez Hamas broni i wycofaniu sił izraelskich kontrolę nad tym terytorium miałyby przejąć międzynarodowe siły stabilizacyjne. Na stacji hydrologicznej Annopol na Lubelszczyźnie stan wody w Wiśle wyniósł wczoraj 160 cm i był najniższy w historii pomiarów prowadzonych w tym miejscu od ponad 70 lat, powiedział hydrolog IMGW Paweł Staniszewski. W całym kraju obowiązuje 71 ostrzeżeń hydrologicznych dotyczących suszy. Ze względu na niski poziom Wisły, co uniemożliwia chłodzenie reaktorów, ograniczono funkcjonowanie elektrowni w Kozienicach i w Połańcu. Udany powrót do gry Igi Świątek rozczarowujący dla Mai Chwalińskiej. Dziś do Świątek w trzeciej rundzie turnieju Toronto mogą dołączyć Magdalena Fręch i Magdalinet. Choć będzie ciężko, bo zagrają z wyżej notowanymi rywalkami. O szczegółach Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
8: Iga Świątek i Maja Chwalińska wyszły na kort po raz pierwszy od miesiąca i zdecydowanie lepiej wyglądała Świątek, która gładko do zera i do trzech pokonała utalentowaną Czeszkę Sarę Bejdek.
9: Good match.
8: Na pewno to był dobry mecz i udany początek sezonu na kortach twardych. W pierwszym secie grałam z dużą pewnością siebie i bardzo bezpośrednio. W drugim fragmenty wyglądały podobnie, ale na pewno pojawiło się kilka podchwytliwych gemów, zwłaszcza ten jeden bardzo długi. Dawno nie grałam takiego gema, więc cieszę się, że go wygrałam i że zachowałam solidność do samego końca. Słabo wyglądała wracająca po kontuzji Chwalińska. Podjęła walkę z Talią Gibson tylko w pierwszym secie. W drugim ugrała z Australijką ledwie jednego gema. Świątek w trzeciej rundzie zagra ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz, a dziś jeszcze dokończenie drugiej rundy i mecze naszych Magd. Trudne, bo Fręch zagra z trzecią rakietą świata Jessiką Pegulą, a Linet z rozstawioną z trzynastką Iwą Jowicz. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
7: O 16 na naszej antenie TOK 360, a teraz jeszcze pogoda. Wieczorem i w nocy tylko na południowym wschodzie i wschodzie kraju pogodnie. W pozostałych regionach zachmurzenie może wzrastać i prognozowane są przelotne deszcze oraz gwałtowne burze. W nocy przeważnie od 18 do 21 stopni, nawet nieco cieplej do 24 stopni na południu i południowym wschodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Przemysław Pozowski, dzień dobry. To jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Mamy godzinę 15.43 i skoro Michał Waszkiewicz w informacjach już powiedział o tenisie, to my spokojnie możemy się zająć inną dyscypliną. Jak już wspomniałem w zapowiedzi, będzie to dzisiaj triatlon, a z nami jest i łączymy się z Hiszpanią, czy właściwie z Katalonią w tym momencie, Roxana Słupek, czyli świeżo upieczona mistrzyni Europy w tej dyscyplinie sportu. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
10: Dzień dobry, witam serdecznie i ja witam się z wami z Francji, z obozu wysokogórskiego.
9: Już zmiana, także, już zmiana, dobrze.
10: Dokładnie, także jeśli nam przerwie, to tylko dlatego, że jestem tutaj na wysokości, gdzie zasięg i powietrze, tlen są niższe.
9: Ale na razie słychać bardzo dobrze, jakbyśmy siedzieli prawie że obok siebie w studiu. No ale szybko też wyjeżdżałaś po tych Mistrzostwach Europy w Elblągu. Ja oczywiście chcę, żebyś o tym starcie przed własną publicznością i tym sukcesie nam powiedziała, ale też chciałbym, to mówię na początku, a potem sobie ta nasza rozmowa już popłynie, chciałbym, żebyśmy też trochę powiedzieli o twoim powrocie, no bo ty tak naprawdę wróciłaś po 10 miesiącach przerwy w maju do Pucharu Europy i też to jest na pewno ciekawy wątek, to co się wydarzyło no, od czasu tej feralnej kraksy w Hamburgu. Ale najpierw te Mistrzostwa Europy. Powiedz, Elbląg, start przed własną publicznością, presja pewnie, oczekiwania, no bo też startowałaś jako faworytka i co, to się inaczej startuje? Trudniej czy wręcz przeciwnie, doping miejscowych niesie?
10: Odpowiedziałabym, że i to, bo ja jako faworytka nie mam doświadczenia, nie startuję tak często w tej roli, a na pewno nie przed polską publicznością, więc przez to, że nie chciałam nikogo zawieść i chciałam w cudzysłowie dowieść ten wynik do mety, było mi ciężko, byłam bardzo zestresowana i nawet pamiętam, że tuż przed startem strasznie spinała mi się nawet szczęka, więc ja ją tak szeroko otwierałam jeszcze na dosłownie kilka sekund przed gwizdkiem startera, dlatego że gdzieś tam mój organizm troszkę inaczej niż zwykle zareagował. I tuż przed samym startem też mówiłam o tym, że stresuję się niemal jak na Igrzyskach Olimpijskich, więc ta presja była silna, dała się odczuć, ale nadal powiedziałabym, że to ona pozwoliła mi dać z siebie aż tyle tego dnia, więc zdecydowanie kibice i ten wspomniany taki motywacyjny stres, to było coś, na co tyle lat pracowałam, żeby właśnie ta presja była, więc niby to jest trudniejsze zadanie, ale no przez wiele lat goniłam właśnie za tym, żeby być w takiej pozycji.
9: I to też trzeba sobie umieć poradzić, bo ty mówisz o konkretnym takim, powiedzmy, ćwiczeniu niejako oddechowym, takim rozluźniającym, tak, które zrobiłaś, dobrze zrozumiałem?
10: Dokładnie tak, aczkolwiek nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło, także to był gdzieś tam taki spontaniczny odruch, co zrobić, żeby się rozluźnić. Natomiast przykładowo moje nogi się tak spinały i mięśnie stawały się tak, znowu określiłabym to tak, jakby były z waty i to się zdarzało już wcześniej, więc nad tym udawało mi się jako tako zapanować. No ale tak jak wspominam teraz i przed startem również próbowałam sobie o tym przypominać, że ja chciałam być w tej pozycji, więc jakkolwiek by to
9: no, te góry
10: i nieprzyjemne w danej chwili, no to jest bardzo, bardzo dobry odruch.
9: Pierwszy raz nam te góry, w których jesteś, dały o sobie znać, ale wszystko było zrozumiałe, więc kontynuujemy. Zostań może w tym miejscu, po prostu, w którym też jesteś. Natomiast jeśli chodzi o takie podstawy absolutnie, ale ja zawsze jednak chciałbym wprowadzić słuchaczy w to, na jakim to dokładnie dystansie robisz, jak startujesz, jaka jest kolejność, to przypomnijmy, bo to był sprinterski dystans i jak dokładnie to przebiegało, jeżeli chodzi o konkretne dystanse już na kolejnych etapach triatlonu.
10: Tak, w triatlonie kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich startujemy na dwóch dystansach. Jest to dystans sprinterski i olimpijski, który jest na Igrzyskach. I ten sprinterski, który był w ubiegły weekend, to 750 metrów pływania, 20 kilometrów na rowerze i 5 kilometrów biegu, a olimpijski jest po prostu dwa razy dłuższy.
9: I złoto jest na tym sprinterskim na tym sprinterskim dystansie.
10: Tak.
9: I za to były dwie francuskie. Natomiast słuchałem też takiej wypowiedzi twojej, gdzie ty mówiłaś o wyzwaniu polegającym na tym, że jak rozumiem, część dystansu, który musiałeś przejechać na rowerze, to była kostka brukowa. No to się zaraz przypomina, skoro jesteś we Francji, Paryż-Roubaix i ten słynny wyścig, na którym się tak strasznie kolarze męczą. To rzeczywiście to było to wyzwanie?
10: Dokładnie tak i nawet zawodnicy z innych krajów nazwali ten nasz start w Elblągu takim polskim Paris-Roubaix, także to się rzeczywiście, to wybrzmiewało wśród zawodników, aczkolwiek po starcie jesteśmy wszyscy zachwyceni tą trasą, a przed startem jednak to nie aż tak do końca te emocje nam towarzyszyły właśnie z tych względów, że kostka brukowa jest bardzo trudnym etapem wyścigu. I po prostu rower się trząsł, całe ręce, nogi, wszystko paliło z bólu, żeby przez ten etap kolarski jak najszybciej przejechać, więc to sprawiło, że wyścig był dodatkowo trudny i wymagał jeszcze więcej tej siły i pary w nogach.
9: Widać na twoich dłoniach do dziś efekty tego, że to było to trzęsienie się na bruku, bo wtedy wyjątkowo mocno chyba ściskasz kierownicę, prawda? I robią się odciski po prostu.
10: Tak było, z tego co zauważyłam również właśnie u innych zawodników po treningach na tej trasie, aczkolwiek pierwszą radą, którą dostałam odnośnie kostki brukowej było, żeby aż tak się nie spinać i właśnie rozluźnić tą górę, więc na tyle, na ile jest to możliwe w trakcie startu, kiedy emocje górują, no to starałam się gdzieś tam mimo wszystko nie ściskać tej kierownicy za bardzo.
9: Powiedz, ty wspomniałaś i użyłaś takiego słowa jak kwalifikacje olimpijskie. Już ty jesteś też oczywiście olimpijką z Paryża, gdzie zajęłaś najwyższe w historii miejsce, czyli byłaś 13. Natomiast jak się już te Mistrzostwa Europy mają do Los Angeles? Kiedy wam się zaczynają naliczać punkty i kiedy się zaczyna walka tak naprawdę o to, żeby wystąpić w Los Angeles?
10: W triatlonie kwalifikacje trwają długo, bo aż 2 lata i one rozpoczęły się na koniec maja tego roku i będą trwały przez 2 lata do końcówki maja ponownie. Także już teraz zbieram punkty i każdy z tych startów jest punktowany do Igrzysk Olimpijskich. Jeśli chodzi o Elbląg indywidualnie, jest to troszkę inaczej, bo jest to dystans sprinterski, a nie olimpijski, ale następnego dnia odbyły się wyścigi sztafet i tam już walczyliśmy o te punkty kwalifikacyjne do Igrzysk.
9: Okej, żeby zrozumieć dobrze, złoto wywalczone na dystansie sprinterskim do Igrzysk się nie liczyło, ale już start następny jak najbardziej.
10: Dokładnie tak. Aczkolwiek oczywiście my jako zawodnicy wiemy o tym przed startami, więc ten start tak czy siak był w moim kalendarzu bardzo, bardzo, bardzo ważnym momentem, a jeśli chodzi o punktację do igrzysk, to na ten moment sytuacja jest pod kontrolą, jestem gdzieś tam w tym rankingu bardzo stabilna, także na razie nie mamy czego się obawiać.
9: No dobrze, przede wszystkim to mnie cieszy też to, że ty wróciłaś, bo to było 10 miesięcy przerwy, jak wspomniałem. Uśmiechnąłem się też, bo wróciłaś na Puchar Europy w Kaorle, to jest Wenecja Euganejska, niedaleko Wenecji we Włoszech, gdzie właśnie rezerwowałem hotel kilka dni wcześniej na wrześniowy urlop, więc tak to czasami taki przypadek się też zdarza. Natomiast powiedz, Hamburg, ta kraksa na rowerze, którą miałaś i wszystkie jej konsekwencje oczywiście zdrowotne. Ty już to wyrzuciłaś, wymazałaś? Czy to jest coś, co, nie wiem, to może jest banał, tak? Zawsze sportowcy dają w mediach społecznościowych zdjęcie, wrócimy silniejsi, czy wrócimy silniejsze, ale wiemy, że to nie jest tak łatwo. Czy zostawiłaś to już za sobą, czy gdzieś to ciągle w tobie tkwi?
10: Część tego wszystkiego, co się wydarzyło, jest za mną, bo nawet kiedy słyszę właśnie, że moja przerwa trwała 10 miesięcy, to ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest prawda, czy jednak to było 12 miesięcy, czy 9 miesięcy, dlatego że w pewnym momencie jako zawodniczka odcięłam totalnie to, co się działo, bo zwyczajnie nie wytrzymywałam tego, że ten stan był taki pod znakiem zapytania przez tak długo. Teraz skupiam się na tym, co jest tu i teraz, aczkolwiek te pozostałości z Hamburga poniekąd gdzieś tam się pojawiają na takich startach, jak właśnie teraz było w Elblągu, czy właśnie w tym samym miejscu w Hamburgu, kiedy trasa jest bardzo ciasna, a grupa kolarska podczas wyścigu jest bardzo duża i gdzie, jeśli jestem gdzieś tam spychana właśnie w pobliżu krawężnika, czy w pobliżu barierek, to mam po prostu coś takiego już w głowie, że chcę się z tamtej pozycji jak najszybciej wydostać. Więc pod tym kątem coś zostało.
9: Czyli trochę jednak ci to staje przed oczami jednak jeszcze.
10: Tak, tak, tak, zdecydowanie tak. Aczkolwiek też widzę, że ze startu na start coraz lepiej się czuję na tym etapie kolarskim i coraz mniej boję się walczyć agresywnie, bo to trzeba przyznać, że tak to niestety wygląda, o swoją pozycję na rowerze. Także czuję się coraz bardziej sobą. Nie jestem na tyle odważna, żeby powiedzieć, że to jest 100% to, gdzie byłam wcześniej, ale no gram tymi kartami, które mam i na razie wychodzi to dobrze, więc nie śmiem narzekać nawet.
9: I tych historii związanych z bólem już też rozumiem nie ma, tak? No bo tam była łopatka, tak? Tam była kwestia kolana, dobrze mówię,
10: kolana,
9: prawda?
10: Tak.
9: Jest już w 100%
10: okej. No i właśnie to jest... Nie powiedziałabym, nie, że jest to w 100%, ale mam to gdzieś tam pod kontrolą. Oczywiście właśnie chciałabym powiedzieć Państwu, że 100% okej, że jestem szczęśliwa, trenuję i jestem zdrowa. Jednak no, w sporcie profesjonalnym my cały czas balansujemy na tej granicy i nie ukrywam, że nawet jeśli czuję minimalne spięcie w kolanie, to troszkę zaczynam w pierwszej sekundzie panikować, a potem się uspokajam, dostosowuję trening i czekam, w którą stronę to pójdzie. Także najgorszą rzeczą jest to, że ja nadal nie mam zdiagnozowanego tego, co się wtedy działo w tym kolanie, bo do operacji, która miała otworzyć kolano i sprawdzić, co tam jest, nie doszło, więc nadal gdzieś tam jest to, czego najbardziej my sportowcy nie lubimy, czyli niepewność, ale głęboko wierzę, że to kolano się wzmocniło, że jeśli ono teraz się czasami odzywa, to tylko dlatego, że właśnie startuje na kostce brukowej, jest pełno zakrętów i daje z siebie 110%, że tak powiem, ale jak chwilkę daje mu odpocząć, to z powrotem wraca do pełnej sprawności, także tfu, wszystko jest okej.
9: Nie chcę teraz też zabrzmieć jak lekarz, tak? No, ale ty też mówiłaś we wcześniejszych rozmowach, wywiadach o takich lękach, o depresji właściwie tak naprawdę, czy złym stanie psychicznym. To minęło, to masz pod kontrolą, pracujesz dzień po dniu, nie wiem, czy raz na jakiś czas z psychologiem, wszystko jest okej, jeśli o to chodzi?
10: Tak, dokładnie jest tak, jak rozmawiam i radzę innym zawodnikom, czy po prostu w cudzysłowie normalnym osobom, nie sportowcom, czyli jestem pod opieką psychologa sportu już teraz, ale cały czas konsultuję się również z psychiatrą co kilka miesięcy, żeby, że tak powiem, mieć po prostu pod kontrolą to wszystko, bo już teraz wiem, że kiedy jest dobrze, to ta intensywność mojego życia bardzo szybko wzrasta i troszkę zapomnieć o tym, o tej sferze zdrowia psychicznego, więc zadbali teraz o mnie właśnie specjaliści i to też każdemu zawsze radzę, bo najlepsza przyjaciółka czy rodzina, oczywiście to jest klucz, żeby mieć wsparcie, ale czasami po prostu potrzebujemy taką osobę z zewnątrz, która spojrzy i po prostu bez żadnego filtra powie, że czegoś jest za dużo i po prostu no oceni, tak, sytuację.
9: I to są bardzo ważne twoje słowa. Na koniec już tej rozmowy, bo to jest szybki program i czas nam się właśnie kończy, a wypowiadała je Roxana Słupek, czyli świeżo upieczona mistrzyni Europy w triatlonie, także nasza olimpijka z Paryża, która walczy już właściwie od teraz o kwalifikacje na kolejne igrzyska w Los Angeles. Bardzo ci serdecznie dziękuję za rozmowę.
10: Ja bardzo dziękuję i chciałabym podziękować mojej rodzinie, przyjaciołom, sponsorom, bo oni nie zostawili mnie wtedy, kiedy było ciężko, są ze mną i w sukcesach, i w porażkach, także bardzo dziękuję firmie Enei.
9: To już firmą może nie będziemy teraz dziękować, bo naprawdę musimy kończyć. Sponsorom wszystkim podziękowałaś i to się liczy, a ja tylko powiem, że to był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Ja się nazywam Przemysław Pozowski. Adam Szuraj realizował ten program. a ponadto Maria Andrzejewska przy nim pomagała. Za chwilę TOK 360, już do studia wejdzie Adam Ozga.
11: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
13: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
14: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm. Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Środa, 5 sierpnia, jest 16. Puf jak gorąco, puf jak gorąco. Na południowym wschodzie temperatury wskażą na termometry, wskażą nawet 40 stopni. W 11 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Ceny paliw rosną, na razie nie ma decyzji o rządowych obniżkach na ostatnie 2 tygodnie wakacji. SMS-y są przestarzałe, o zagrożeniach trzeba powiadamiać inaczej, mówi w TOK FM wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, a to jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. Gorący dzień dobry, nawet 40 stopni w cieniu. Tyle pokazują dziś termometry w Lublinie czy w Radomiu. Również na południowym wschodzie temperatura ma sięgnąć 40 stopni. Właśnie w tej chwili upał może być najbardziej dokuczliwy. Na szpitalne oddziały ratunkowe trafiają osoby po omdleniach, zasłabnięciach, z

0: często lądują u nas właśnie z powodu odwodnienia.
1: Lekarz radzi, żeby dużo pić, jeść owoce, jeść warzywa. To jest bardzo dobry dzień na arbuzy, bo arbuzy doskonale nawadniają. Kłopot jest w samych szpitalach. Nieraz upał jest tam nie do wytrzymania, przyznaje kardiolog Robert Błaszczyk.
2: Nasz szpital ma już 62 lata. Budowany był w zupełnie innej epoce. To była zupełnie inna technologia budowy szpitala. No, do pewnego stopnia upałów też wystarcza dobra wentylacja, więc staramy jakoś sobie radzić w tych trudnych warunkach.
3: Przy 40-stopniowych to domyślam się, że wentylacja nawet nie daje rady. Czy są wiatraki?
2: Tak, mamy wiatraki zapewnione.
3: Czyli rozumiem, że na salach chorych?
2: Tak, chorzy nie narzekają. No, oczywiście są pojedyncze przypadki, że musimy tłumaczyć się pacjentom z obecnej sytuacji.
1: Klimatyzację mają tylko niektóre szpitale w Polsce. W Lublinie taki jest jeden. To nowy kilkuletni budynek uniwersyteckiego szpitala przy Staszice. Tam jest zdecydowanie inaczej niż w większości sal chorych w Polsce. O sytuacji ochrony zdrowia w obliczu upałów będę dziś opowiadać w TOK 360. No, po upałach uwaga na burzę. Dostawał podwyżki bez uzasadnienia, a jego stanowiska nie przewidywał nawet regulamin placówki. Na światło dzienne wychodzą kolejne nieprawidłowości w związku z działalnością lekarza milionera Dawida Kacprzyka. Stołeczny ratusz przedstawia wnioski z wewnętrznego audytu. A nieprawidłowości jest sporo, to brak rejestrowania wejść i wyjść lekarzy ze szpitala, podwójna płaca za tę samą pracę. Wyjaśnień władz Warszawy wysłuchuje Błażej Kulesza.
4: Od tego jest prokuratura i sąd. Ja nikogo nie oskarżam ani...
5: Audyt pokazuje jedno. Dawid Kacprzyk w miejskiej klinice zrobił sobie prawdziwe Eldorado, co podkreślał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330. Więcej niż zarabiali doświadczeni specjaliści.
5: Co więcej, jego stanowisko koordynatora SOR-u okazało się fikcją.
4: Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane.
5: Teraz Warszawa zaczyna w zasadzie od nowa. W opiece zdrowotnej mają zostać stworzone nowe standardy, co zapowiedziała zastępczyni Trzaskowskiego Izabela Marcewicz-Jędrysik.
6: Planujemy powołać zespół specjalistów, prawników, którzy opracują wspólne, standardowe regulaminy, procedury, instrukcje.
5: Miasto chce wprowadzić zmiany tak, by warszawiacy odzyskali zaufanie do stołecznej służby zdrowia. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Pełen audyt ma zostać upubliczniony w piątek. Już 8 zł 22 grosze za litr diesla i 7,55 za litr benzyny. To są średnie w skali kraju poziomy cen paliw. Jak wyliczają analitycy petrol.pl, w ostatnim tygodniu średnia cena oleju napędowego wzrosła o ponad 20 groszy, a benzyny o ponad 10 groszy. Rząd zwleka z interwencją na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Premier mówi: poczekajmy jeszcze 48 godzin i przypomina, że prezydent USA Donald Trump nie wykluczał odblokowania w najbliższym czasie kluczowej dla światowych cen ropy cieśniny Ormus. Też rządzący mają związane ręce, jeżeli chodzi o to, co mogą zrobić w kwestii cen paliw. Zatem jaka interwencja wchodzi w grę, o tym już teraz w TOK 360. Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
7: Poza namawianiem Orlenu do obniżki swoich marsz, w grę wchodzi w zasadzie jeden element, którym rząd mógłby wpłynąć na ceny paliw. Nie ukrywał w porannym EKG w rozmowie z Maciejem Głogowskim wiceminister finansów Jarosław Neneman.
8: Tak, na szybko z tego pakietu można zrobić jedną rzecz. Można rozporządzeniem stawki VAT-u obniżyć. Natomiast ten prosty powrót do CPN-u wymagałby...
9: procesu legislacyjnego.
8: Tak, to w okresie wakacji parlamentarnych raczej jest trudne do wyobrażenia sobie.
7: Dla państwowej kasy taka 2-tygodniowa operacja na koniec wakacji oznaczałaby koszt około 500 mln zł, szacował wiceminister finansów. Za dużo, biorąc pod uwagę koszt pierwszej edycji programu CPN, odpowiadał w TOK FM Sławomir Dudek, szef Rady Fiskalnej, która recenzuje finansowe poczynania rządu.
10: Jest to program doraźny, kosztowny, słabo ukierunkowany i nieskuteczny jako odpowiedź na zewnętrzny szok podażowy na rynku paliw. Nie usuwa on przyczyn wzrostu cen, może nadmiernie stymulować popyt, osłabia bodźce do oszczędzania paliw, a relatywnie większe korzyści przynosi gospodarstwom o wyższych dochodach. Niby tak fajnie na slajdach się zgadzało, jest takie poczucie, że coś tam niby dostaliśmy na pylonach przed stacjami mniej, ale to było po 50-100 zł dla tak rozsypane po miesiącach. No i teraz... ta kontynuacja też niczego nie rozwiązuje i widać też, że to jest pod presją polityczną.
7: Na razie premier o możliwościach interwencji na rynku paliw rozmawia z ministrem finansów. Wojciech Kowalik, TOK FM.
1: System ostrzegania i powiadamiania o zagrożeniach

0: Oparty na SMS-ach należy zastąpić nowocześniejszym, czyli Cell Broadcast, przekonuje w poranku TOK FM wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. SMS-y są przestarzałe, polegają na wysłaniu wiadomości po kolei do każdego urządzenia z kartą SIM, również do takiego, którego użytkownik nie odczyta wiadomości. I to nie dlatego, że nie zauważy, nie będzie chciał. Alerty odbierają na przykład routery do obsługi internetu. To powoduje opóźnienia, które system Cell Broadcast eliminuje, bo wiadomości tekstowe wysyłane są jednocześnie do wszystkich, którzy są w zasięgu danej stacji bazowej i w tym samym czasie wyświetlane są na ekranie telefonu, niezależnie od tego, czy telefon jest właśnie używany, wyjaśnia wicepremier Gawkowski w rozmowie z Tomaszem Sekielskim.
1: Takiego na telefon, gdzie telefon ci cały alarmuje, będzie dawała tą szansę, że szybko jesteśmy poinformowani i uważam, że MSW w tym kierunku powinno działać, a Ministerstwo Cyfryzacji będzie pomagało, bo to jest dobra metoda, to znaczy, skoro ona sprawdza się w kilku państwach, sprawdza się na Ukrainie, no to my powinniśmy też kierunek takiego szybkiego powiadamienia mieć.
2: Kiedy te wyjące w cudzysłowie telefony, ten system może być uruchomiony?
1: Chciałbym, żeby im szybciej, tym lepiej, ale pewnie trzeba na to chwilę czasu.
2: Ale chwila to miesiąc, dwa, trzy, cztery?
1: Dokładnie odpowiem na to pytanie, no bo ten projekt też gdzie indziej jest prowadzony. Uważam, że jeżeli byśmy się wyrobili w tym roku, byłoby bardzo dobrze, ale też ta perspektywa potrzeby zainstalowania całego procesu w MSW chwilę może potrwać.
0: Na świecie z takiego systemu korzysta około 50 krajów. W Europie to m.in. Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy, Grecja, Litwa, Łotwa, Bułgaria i Norwegia. Po kolejnych rosyjskich atakach ukraińskie władze wzywają partnerów do zwiększenia dostaw pocisków do obrony powietrznej. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazuje, że w tym roku liczba przekazanych pocisków spadła w porównaniu z zeszłym rokiem aż trzykrotnie. Tomasz Orchowski.
3: Według Zełenskiego opóźnienia w dostawach lub niechęć w dostarczaniu pocisków prowadzi do ofiar i zniszczeń, bo ostatniej nocy Ukraińcom nie udało się zestrzelić żadnego z prawie 30 pocisków wystrzelonych przez Rosjan. Życie w Kijowie stało się niemożliwe, mówią mieszkańcy stolicy Ukrainy. Ostatnia noc była po prostu okropna. Po raz pierwszy odczuliśmy tak bardzo brak obrony przeciwrakietowej. Dom się aż trząsł, a ja nie chcę się chować w jakiejś piwnicy. Ta noc była przerażająca, ciężka, strasznie jest czytać wiadomości. Chodzi przecież o ludzi, a my przyzwyczailiśmy się budzić z myślą, mieliśmy dziś szczęście. To przerażające.
4: I to dużo straszne.
3: Do ataku Rosjanie nie użyli tylko rakiet, wykorzystali też 115 dronów, niemal 100 bezzałogowców. Udało się zastrzelić. Tomasz Orchowski. TOK FM.
0: W ostatnich nocnych rosyjskich atakach na Kijów i jego okolice zginęło co najmniej 21 osób, a ja mam ciągle w głowie atak rosyjskiego drona na cywila w Chersoniu. Na nagraniu widać, jak dron przez kilkanaście sekund lata wokół mężczyzny, który handluje z samochodu owocami. Nękany mężczyzna próbuje uciekać, zasłonić się samochodem, ale dron przyspiesza i na niego spada. 52-latek przeżył, ale taki zbrodniczy atak nie jest wcale wyjątkiem w Ukrainie. I wrócę do niego w TOK 360 jeszcze przed godziną 17. Nielegalne składowisko odpadów chemicznych w podwarszawskim Wołominie może stanowić poważne zagrożenie dla mieszkańców i dla środowiska. Władze apelują o natychmiastowe działania, a Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocenia stan pojemników z chemikaliami jako krytyczny. Wywiezienie i unieszkodliwienie odpadów może kosztować około 200 milionów złotych. Szymon Kępka.
5: Inspektorzy ochrony środowiska wskazują na postępującą degradację opakowań, a ryzyko kolejnych wycieków i zagrożeń dla ludzi, czy dla wód gruntowych i dla środowiska jest znaczne. Problem zgłaszany jest od 2023 roku, mówi burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
6: Jest wyczuwalny chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty. I przy takich temperaturach wysokich i tego wycieku może być więcej. Naprawdę nas to bardzo niepokoi.
5: Samorząd przekonuje, że nie ma kompetencji ani środków, by samodzielnie usunąć odpady, dlatego oczekuje zdecydowanych działań ze strony państwa. Zadanie to przejął marszałek województwa, ale problemem są procedury i finansowanie. Marcin Podgórski z biura marszałka Mazowsza.
7: Na to zadanie powinniśmy otrzymać niezbędne środki finansowe z budżetu państwa. Tych środków nie otrzymaliśmy do tej pory, w związku z tym byliśmy zmuszeni unieważnić postępowanie przetargowe. Równolegle prowadzimy wzmożone działania, które mają na celu przymusić firmy, które zwiozły tam te odpady, jednak do usunięcia ich na własny koszt.
5: Resort klimatu z kolei zapewnia, że ma środki na usuwanie takich składowisk, a samorząd musi po nie tylko sięgnąć. Szymon Kępka, TOK FM.
0: 16.11, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Jak pan znosi upały, bo ja fatalnie.
8: No, generalnie wolę chłodniejsze dni. Myślę, no, że jak wiele osób.
0: Tak, tak, tak. Jest ciężko w tych dniach. Zdarza mi się, jak wsiadam do komunikacji miejskiej w Warszawie, czy to do autobusów, czy to właśnie do tramwajów, że liczę na to, że po tym, jak stoję na przystanku, to że w środku poczuję ulgę, a wcale jej nie czuję. Od czego zależy, czy w tramwajach działa klimatyzacja, czy też nie?
8: W tramwajach wszystkie, które są wyposażone w klimatyzację, klimatyzacja jest załączona. Temperatura generalnie jest uzależniona wewnątrz pojazdu od pomiarów temperatury na zewnątrz, bowiem zgodnie z zasadami funkcjonowania automatycznych systemów klimatyzacji, wentylacji, temperatura powinna być o kilka stopni niższa niż na zewnątrz. Jednak pamiętajmy, że przy bardzo wysokich temperaturach na zewnątrz, czyli takich, jakie mamy obecnie do czynienia, i przy częstych postojach tramwaju na przystankach i w momencie, kiedy się otwierają wszystkie drzwi, to ta wydajność klimatyzacji w tak ekstremalnych warunkach będzie ograniczona.
0: To może należałoby ją trochę podkręcić, bo ja też rozumiem tę zasadę, że to nie może być, ile fabryka tej klimatyzacji dała, żeby na zewnątrz było 36, a w środku 19, ale może tu jest jakieś pole manewru?
8: Właśnie tego pola manewru nie ma, bowiem zaobserwowaliśmy, że w momencie, kiedy ta klimatyzacja jest maksymalnie podkręcona, czyli nie chodzi w tym trybie automatycznym, dochodzi do często przeciążenia układu klimatyzacji i awarii tego układu, co powoduje, że tramwaj nie może kontynuować jazdy. Dlatego też, aby osiągnąć tę maksymalną wydajność klimatyzacji, a też zapewnić ciągłość usługi przewozowej, jest ona, klimatyzacja, ustawiona w trybie automatycznym.
0: Okej, okay. No zwłaszcza, że jak tramwaj stanie, to też ma to konsekwencje dla kolejnych tramwajów, więc tych awarii lepiej unikać, ale to jest kwestia tego, że na przykład ten tabor tramwajowy nie jest dostosowany do tak wysokich temperatur, że jeżeli te klimatyzacje się za ostro włączy, to dochodzi do awarii?
8: Problem ten zaobserwowaliśmy w jednym typie tramwajów i tutaj podjęliśmy kroki zaradcze, tak żeby właśnie tę efektywność osiągnąć. Natomiast no, przy tak ekstremalnych warunkach pogodowych, z jakimi mamy do czynienia, no jednak tutaj nie będzie tego pełnego komfortu podróżowania. Tak, będzie dalej ciepło, ale w tramwaju powinno być chłodniej niż na zewnątrz.
0: To są te same tramwaje, które miewają te awarie, co te, które nie mogą chodzić z klimatyzacją podczas, w których nie może chodzić klimatyzacja podczas postojów, bo podobno do takich sytuacji też dochodzi w Warszawie, że podczas postoju na pętli klimatyzacja jest wyłączana, no i siłą rzeczy ten tramwaj się nagrzewa, no bo to jest taka puszka w słońcu, no i też trudniej go potem schłodzić.
8: Tak, chodzi o ten sam typ tramwajów, dlatego też w tego typu tramwajach przy temperaturze zewnętrznej powyżej 35 stopni zostały wprowadzone zalecenia dla motorniczych. Po pierwsze, klimatyzacja w tych tramwajach ma chodzić w trybie automatycznym, a po drugie, przy dłuższych postojach na pętli powinna być wyłączona, tak żeby nie doprowadzić właśnie do przeciążenia układu klimatyzacji, jej awarii, bo w takiej sytuacji w ogóle ten tramwaj byłby pozbawiony klimatyzacji, więc albo musiałby zostać wycofany z trasy, co oznacza albo brak kursu, albo opóźnienia w kursowaniu. Dlatego też te kroki zostały podjęte, żeby zapewnić ciągłość usługi przewozowej i na razie widzimy, że są te środki wystarczające i faktycznie tych zjazdów z powodu awarii czy niedziałającej klimatyzacji jest mniej niż wcześniej.
0: To dużo jest takich gorętszych tramwajów w Warszawie?
8: Sporo, ale to nie jest większość tramwajów, więc tutaj no, robimy co możemy, tak żeby zapewnić jak najlepsze warunki podróżowania.
0: Ale jak pan powiedział sporo, ale to nie większość, to sobie pomyślałem, o, jakieś 48-49%.
8: Znaczy mamy też w ogóle tramwaje, które są pozbawione klimatyzacji i z tym nic nie zrobimy, więc tramwaje kupuje się na długi okres eksploatacji. Stopniowo staramy się oczywiście wprowadzać coraz większą liczbę nowych wozów do ruchu i dlatego w wakacje na przykład na trasę wyjeżdża maksymalna liczba wozów z klimatyzacją. I choć udział wozów bez klimatyzacji w naszym taborze sięga 1/3, to w wakacje w godzinach szczytu maksymalna liczba wozów bez klimatyzacji to jest 12%, więc robimy co możemy, żeby było jak najlepiej, żeby tramwaje jeździły i żeby ten komfort był zapewniony, chociaż w tego typu dni, z jakim mamy do czynienia obecnie, jest to trudna walka, ale robimy wszystko, co możemy.
0: No, ale takich dni przez ocieplenie klimatu to będzie raczej więcej w kolejnych latach niż mniej. Czy chociaż te tramwaje, które teraz są zamawiane, pozbawione są tych problemów, o których rozmawiamy?
8: Tak, w ostatnio dostarczanych nowych tramwajach nie obserwujemy tego typu problemów. No i też liczymy, że wraz z kolejnym przetargiem, obecnie prowadzimy kolejny przetarg na zakup tramwajów, ta liczba wozów z efektywnie działającą klimatyzacją będzie się zwiększała.
0: A te bez klimatyzacji jeszcze będą jeździć?
8: Tak, jeszcze będą jeździć. Mamy największą flotę tramwajów w Polsce. Proces zakupu tramwajów jest przede wszystkim kosztowny, a tramwaj kupuje się na okres co najmniej 30 lat, więc też musi być rozłożony w czasie w miarę możliwości finansowych. Na razie mamy zabezpieczone środki na zakup części wozów, które przede wszystkim posłużą do obsługi nowych planowanych tras tramwajowych.
0: No to trzymajmy się w takim razie w te upały. Wszyscy pijmy dużo wody. Również w nieklimatyzowanych tramwajach. Bardzo dziękuję. Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich, był gościem TOK 360. 16:18 o 16:20 informacje TOK FM, a po nich o nowym sezonie serialu 1670.
9: Autopromocja.
10: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
11: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
10: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
11: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA proweniencji katolickiej należy do Opus Dei.
10: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
9: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
16: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
12: Volkswagen. Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 16:20, Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura umorzyła pozostałe wątki śledztwa w sprawie tzw. zdrady dyplomatycznej przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Oznacza to zakończenie w całości tego postępowania, podkreślił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. I dodał, że ku końcowi zmierza też główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. W ostatnich dniach śledczy otrzymali uzupełniającą opinię Międzynarodowego Zespołu Biegłych, a przekazanie opinii publicznej jej ustaleń może być już kwestią tygodni. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu w Smoleńsku zginęło 96 osób. W tym prezydent Lech Kaczyński i jego żona. Strażacy walczą z dwoma dużymi pożarami w powiecie jędrzejowskim w województwie świętokrzyskim. Ogień objął łącznie 13 hektarów lasów i nieużytków we wsiach Stawy i Motkowice. Sytuacja jest opanowana, ale dogaszanie pogorzeliska potrwa do wieczora. Jedyna elektrownia atomowa w Słowenii z powodu niskiego poziomu rzeki Sawy i wysokiej temperatury wody, która chłodzi siłownię, zmniejsza produkcję prądu do 80%, poinformowały władze elektrowni w słoweńskim Krško. Redukcja mocy rozpocznie się się w nocy, a jeżeli sytuacja na rzece nie ulegnie poprawie, praca siłowni będzie dalej ograniczana. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 16.40. Teraz jeszcze pogoda.
19: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
20: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
18: Do wieczora na południowym wschodzie i wschodzie pogodnie. Nad resztą kraju mogą przechodzić przelotne opady deszczu i gwałtowne burze. Najniższe temperatury dzisiaj nad samym morzem, na termometrach w Kołobrzegu około 24 stopni. Najwyższe wartości 38 stopni w cieniu w Kozienicach i w Sulejowie, a według prognoz miejscami na południowym wschodzie temperatury mogą sięgnąć 40 stopni.
19: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
20: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Maciej Buchwald, współreżyser serialu 1670, premiera trzeciego sezonu dzisiaj.
22: Witam serdecznie, witam cię Adamie, witam państwa.
21: O czym to będzie w trzecim sezonie? O tym samym w sumie trochę.
22: Poważna, smutna refleksja na temat, chciałem powiedzieć nie żart, ale czyżby. Wydaje mi się, że w tym sezonie mamy sporo faktycznie tej refleksji, która jest oczywiście pod spodem rozrywki, bo dalej robimy serial rozrywkowy i przede wszystkim chcemy śmieszyć. Mamy poczucie, że jest to najśmieszniejszy serial sezon z wszystkich dotychczasowych. Oczywiście trochę się kryguje tak mówić, żeby nie podnosić oczekiwań i poprzeczki, ale jesteśmy bardzo z tego sezonu zadowoleni. To, co mogę zdradzić, no bo wiadomo, że dzisiaj, dopiero od dzisiaj można oglądać serial, więc nie chcę też psuć państwu zabawy odkrywania, no ale Jan Paweł wreszcie pojawi się na Dworze Królewskim. No i wejdzie w świat wielkiej polityki.
21: Mówisz o tym, że trochę się krygujesz, mówiąc, że jest najśmieszniejszy.
22: Nie jestem obiektywny i jestem świeżo po pracy nad tym sezonem, więc też wiadomo, że próbujemy być coraz lepsi w tym, co robimy, ale też mam poczucie, ponieważ drugi sezon ma bardzo wielu fanów, jak i też takich bardziej sceptycznych odbiorców, którzy uważają, że pierwszy był lepszy. Więc mam poczucie, że trzeci syntezuje najlepsze rzeczy z pierwszego i drugiego. Że wyciągnęliśmy wnioski po dwóch sezonach i że ta trójka ma w sobie najlepsze elementy pierwszego i drugiego sezonu, a może nie powtarza błędów, które były w nich.
21: A ty czujesz jakiś rodzaj presji związanej z tą premierą? Bo ja pamiętam takie twoje wypowiedzi, odnoszące się do takich nadziei, oby nie zepsuli, że to jest wasze i że wiecie, jak to robić.
22: Tak naprawdę towarzyszyła mi ta presja oczywiście przed tym drugim sezonem, bo oczekiwania były ogromne i też nasze wobec siebie i to, żeby właśnie nie zawieść fanów, ale też żeby dalej pozostać wiernymi sobie. Teraz widzę, że ten odbiór jest też tak różny i tak naprawdę trochę tak jak jest w Polsce 38 milionów trenerów reprezentacji, tak jest x fanów, odbiorców, reżyserów wirtualnych tego serialu i każdy by go sobie wyobrażał inaczej, więc trochę już chyba czujemy, że niezależnie w jaką stronę by poszło, to reakcje będą różne i chodzi o to, żeby po prostu robić ten serial dalej z taką samą pasją i z takim samym zaangażowaniem, aczkolwiek wsłuchiwać się oczywiście w głosy fanów. Więc tak jak powiedziałem poprzednio, mam poczucie, że presja była, ale już chyba nie tak duża jak przy dwójce, bo ten syndrom tej drugiej płyty, tego drugiego sezonu jest najtrudniejszy, więc to już się stało, jedziemy dalej. Trójka to jest liczba, którą komedia lubi, comedy comes in threes, więc liczę, że ta trójka siądzie dobrze.
21: Tak, trójek w komedii jest bardzo, bardzo dużo. Były jakieś wyzwania produkcyjne związane z tym trzecim sezonem, bo wiem, że drugi w lecie jedzenie się psuło na stołach.
22: Tak, tu również kręciliśmy latem. Wyzwaniem było to, żeby ten serial, sezon wyglądał inaczej niż dwójka, bo pora roku jest podobna. Dlatego chcieliśmy trochę zmienić look tego sezonu, żeby właśnie one się różniły i myślę, że nam to się udało w bardzo fajny sposób. Mamy nowe...
21: Fajny sposób, ale nie porą roku, tak?
22: No nie.
21: Okay.
22: Tonem trochę, kolorystyką. Mamy nowe lokacje, wspomniany Dwór Królewski. To było wyzwanie duże, ponieważ Warszawa i zamek był kręcony w kilku lokacjach i to, żeby je połączyć, sala tronowa gdzie indziej, wnętrza zamku gdzie indziej, zewnętrzne dziedziniec gdzie indziej, więc to było też takie wyzwanie produkcyjne. Mamy jeszcze jedną lokację, której nie chcę zdradzać, związaną z jednym z bohaterów, bardzo ciekawą i nową kompletnie i tak kulturowo i geograficznie dla bohaterów. To też było bardzo fajne, bardzo duże, ale ciekawe wyzwanie artystyczne i produkcyjne. No już w zwiastunie Jan Paweł mówi, że chce wystrzelić chłopa na Księżyc, no więc to nie zdradzając szczegółów, myślę, że to też jest odcinek czwarty, w którym no też mieliśmy bardzo fajne wyzwanie związane z tym, co Jan Paweł tam zapowiada w tym zwiastunie. Myślę, że te wyzwania były o tyle w jakimś sensie łatwiejsze, że no byliśmy właśnie i po sezonie zimowym, i po sezonie letnim, że ten drugi sezon był pierwszym kręconym latem i pojawiły się, tak jak powiedziałeś, nowe zupełnie przeszkody, których nie braliśmy pod uwagę, a teraz mieliśmy już doświadczenie kręcenia latem, więc w tym sensie też było prościej.
1: Czy wy macie poczucie, że trafiacie, że zrobiliście coś pokoleniowego, czy nieszczególnie? Bo nawet przed chwilą, przed wejściem na antenę, rozmawiałem z wydawcą Szczepanem Maziarkiem i on mówił, że moje pokolenie tak chwyta w mig, pokolenie naszych rodziców niekoniecznie, że tego typu głosy są nieodosobnione. Jednocześnie no, jest to robota ludzi z konkretnego pokolenia 30-40, tak to ujmijmy, którzy wydaje mi się, że zaprezentowali coś nowego, coś co dotyczy dyskursu, który w ich pokoleniu się toczy.
22: Ale pytasz pokoleniowego w sensie ograniczającym do pokolenia, czy pokoleniowego w sensie ważnego dla tego pokolenia? W sensie to jest w pozytywnym, czy w pejoratywnym sensie pokoleniowym?
1: Nie, no tylko pozytywnym.
22: Bo powiedziałeś, że starsze niekoniecznie łapie, a że to nasze
1: to nie wyklucza pozytywnego.
22: No wiesz, to jest takie duże słowo pokoleniowe, natomiast na pewno szczególnie te reakcje po pierwszym sezonie, które były tak intensywne i tak dużo ich było i faktycznie poczuliśmy, że to zrobiło dużo szumu i to, ile ludzi powtarza cytaty, jak wyglądały nasze spotkania z fanami, na przykład przy okazji premiery drugiego sezonu, dla ilu ludzi ten serial jest ważny w takim najczystszym, najpiękniejszym sensie, jakim może być komedia, czyli że ktoś mówi, że po prostu mu to poprawia humor, że oglądają to właśnie na przykład całą rodziną, że jeden taki znajomy mi powiedział, że on jeszcze nie widział drugiego sezonu, bo on ma tradycję, że z ojcem to ogląda, więc czeka, okay, aż pojedzie do rodzinnego miasta z nim obejrzeć i to jest w ogóle rzecz, która ich łączy, że to jest jakby ważny element ich relacji. Więc mi się wydaje, że to jest coś, o czym każdy twórca może marzyć, że wiadomo, jesteśmy też próżni jako artyści i nagrody czy recenzje robią nam dobrze, ale tak naprawdę i jakby nie udawał żaden twórca, no to ten widz jest zawsze tym punktem docelowym i jeżeli widzowie po prostu kochają nasz serial i on im sprawia przyjemność i odczuwają przyjemność z oglądania go i powtarzają teksty i jeżdżą na pyrkony i przebierają się za księdza Jakuba, no to mi serce rośnie i mam poczucie, że ta cała praca jest po coś, no bo po to się robi seriale komediowe czy rozrywkę w najlepszym tego słowa rozumieniu, żeby ona dawała ludziom radość.
1: Pięknie przekułeś balonik tego pretensjonalnego pytania, które zadałem przed chwilą, bardzo ci dziękuję.
22: Nie, przecież trudno mi odpowiedzieć na pytanie, właśnie używając tych wielkich słów, natomiast to pewnie też zweryfikuje czas, ale jeżeli już po tych 3 latach właśnie jakieś określenia typu mój chłop, swój chłop są używane w przestrzeni publicznej, przez dziennikarzy, przez polityków, no to chyba faktycznie to zostanie. W sensie ciężko mi mówić o swojej pracy albo o czymś, co jest tak jednak jeszcze wciąż świeże, że jest kultowe, ale myślę, że ma szansę i to jest wstydliwe tak pomyśleć, a z drugiej strony napawa ogromną dumą.
1: Tobie w tym trzecim sezonie jakaś krzywda się dzieje, bo już miałeś nóż w plecach, nadziałeś się na widły, więc
22: oczywiście.
1: Lepiej być nie może, może być tylko gorzej, zakładam.
22: No tak, w odcinku drugim, to mogę chyba zaspoilerować, że w odcinku drugim coś mi się dzieje znowu. I nawet pierwszy raz, chociaż nie, bo widać, bo jak spadam z dachu, ale no widzimy jak to się dzieje i ja sobie sam to robię niechcący. To tyle mogę powiedzieć.
1: Maciej Buchwald, współreżyser 1670, dziś premiera trzeciego sezonu na Netflixie. Dzięki wielkie.
22: Dziękuję bardzo, zapraszam do oglądania.
1: To jest TOK 360. 16.30, Adam Ozga. W EKG o 14.40 Wojciech Kowalik opowiadał o wynikach SpaceX, a teraz ja opowiem o wyniku pewnego lotu rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Gościem TOK 360 jest Waldemar Zwierzchlejski, członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ponoć wszystko wskazuje na to, że na Księżycu już rozbił się górny człon rakiety Falcon 9. Było coś widać?
2: No jak na razie nie ma żadnych doniesień o zarejestrowaniu widocznego jakiegoś śladu. Ale mechanika niebieska mówi nam, że niewątpliwie takie zdarzenie miało miejsce.
21: Dlaczego człon rakiety po dłuższym już czasie od misji uderza w Księżyc?
2: To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo rakieta wystartowała w styczniu ubiegłego roku. Jej celem było dostarczenie na Księżyc dwóch lądowników. Jednym z nich był amerykański Blue Ghost One, drugim był japoński Resilience w ramach misji Hakuto R. No, dwa słowa na temat tych lądowników. Amerykański miękko wylądował, spełnił całą misję dwutygodniową, natomiast Hakuto zamilkł kilkanaście sekund przed lądowaniem, no i wiemy, że się rozbił. No ale tak, pierwszy człon Falcona 9 oczywiście powrócił na miejsce startu, jak to ma zazwyczaj miejsce. Natomiast drugi człon rozpędził obie sondy do takiej prędkości, która umożliwiła im dotarcie do Księżyca i po odrzuceniu ich został zdeaktywowany. I jak to normalnie wygląda? W przypadku misji, które są na niską orbitę okołoziemską, na przykład Starlinki, głównie Starlinki, drugi człon zostaje zaraz po wyrzuceniu satelitów zdjęty z orbity. Po prostu wykonuje się bardzo drobny manewr, który powoduje wejście w atmosferę i spłonięcie tego członu.
21: No, natomiast to było trochę dalej.
2: No to było znacznie dalej, bo to nie było 300 kilometrów, tylko 400 tysięcy kilometrów. I zazwyczaj taki człon w zależności od dokładnego układu Księżyca i Ziemi wchodzi albo na trajektorię wokół już słoneczną i przestaje zagrażać w ogóle i jest to jakby mała sztuczna planetoida, albo po jakimś czasie wraca na Ziemię, bo to jest jednak orbita okołoziemska, tylko bardzo, bardzo wydłużona. I wchodzi w atmosferę i też przestaje istnieć. Natomiast w tym wypadku suma drobnych zdarzeń typu dezaktywacja członu polega na tym, że się wypuszcza resztki paliwa. Więc jest to pewna korekta orbity. Plus ciśnienie wiatru słonecznego, plus jeszcze jakieś tam inne drobne rzeczy spowodowały, że wszedł na taką orbitę, która omijała zarówno Księżyc, jak i Ziemię. Ale wszystko dzieje się do czasu. Po kilkunastu takich okrążeniach okazało się, że jednak w pewnym momencie, konkretnie dzisiaj, zawadzi o ten Księżyc.
21: 13, prawie 14 metrów miał ten górny człon, ważył około 4000 kilogramów, uderzył w Księżyc z prędkością prawie 2,5 kilometra na sekundę, więc szacunki są takie, że mógł powstać krater o średnicy ponad 17 metrów. A może, i to już na koniec zapytam, bo została nam minuta, może to jest też trochę rozmowa o śmieciach w kosmosie.
2: No jest to w pewnym sensie śmieć, natomiast pamiętajmy, że chcemy założyć na Księżycu bazę, tak? Będą ludzie. I teraz jest taka sprawa. Owszem, krater prawdopodobnie będzie miał średnicę około 17 metrów. Wiemy to na podstawie uderzeń innych członów. Natomiast wyrzut materii spodziewany był na wysokość nawet sięgającą 100 kilometrów, a rozrzut na Księżycu może nawet sięgnąć 1000. To jest bardzo dużo i to stawia pod znakiem zapytania metody ochrony takiej przyszłej bazy księżycowej.
21: Bardzo dziękuję. Waldemar Zwierzchlejski, członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, był gościem TOK 360. 16.36, prawie o 16.40 informacje TOK FM. Po nich jak zwykle w środę o tej porze dołączy do mnie Krzysztof Woźniak. Dziś wstrzymujemy naszą podróż samochodową po Europie, ale odpowiemy na parę zasadniczych pytań i zasadniczych wątpliwości dotyczących wynajmu samochodu na miejscu, na wakacjach, kiedy już tam dotrzemy.
3: Autopromocja. Spóźniony pociąg, przedłużone spotkanie, korki, to nie problem. aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aż ich odsłuchasz. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem. Autopromocja.
4: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
23: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
24: Skąd ta piana, kochanie?
23: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
25: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
28: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
27: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
28: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
27: Czyli?
28: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
29: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
30: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
31: W lodówce tej nowej!
32: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
33: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
34: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
35: W nowej polityce drużyna Drucha Mateusza, Nawrocki po roku oraz Jawność zarobków będzie się działo. Kino dla niewidomych, szał wieczorków panieńskich, Gdynia w klubie UNESCO, marihuana prawie legalna, tajemnice Grondy, czyli walki na gołe pięści. Nowa polityka już w sprzedaży, także na polityka.pl.
36: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
37: Volkswagen.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 16.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Armia izraelska podała, że ostrzelała południe Libanu. Dziennik L'Orient Le Jour napisał, że w wyniku ataków zginęła jedna osoba, a ponad 7 osób zostało rannych. Ataki, jak podała izraelska armia na platformie X, miały być odpowiedzią na rażące naruszenie zawieszenia broni przez Hezbollah. Jednocześnie od wczoraj w stolicy Włoch, Rzymie, toczą się rozmowy pokojowe między delegacjami Izraela i Libanu. Z powodu długotrwałej suszy o północy zamknięto do odwołania śluzy w regionie między Rotterdamem a Hagą w Holandii i wstrzymano część przepraw promowych, poinformowały władze. Na obszarze zarządzanym przez zarząd wodny Delfland po raz pierwszy w jego historii wprowadzono też zakaz poboru wód powierzchniowych. Nie wolno nimi nawadniać pól, szklarni ani ogrodów. Policja w Ciechanowie szuka sprawcy, który dotkliwie poranił 3 szczenięta. Zwierzęta operowano w klinice weterynaryjnej w Mławie, gdzie przeszły zabieg rekonstrukcji małżowin usznych. Obecnie przebywają pod opieką schroniska w Pawłowie. Jak przypomina ciechanowska policja, znęcanie się nad zwierzętami zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3, a kara ta może być jeszcze wyższa, jeśli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: TOK 360 w drodze. Krzysztof Woźniak.
5: Dzień dobry.
4: Zasiedział się po skołowanych. Skołowanie o 13.40 w środę. I Adam Ozga. Dojechaliśmy do Chorwacji. Opowiadamy Państwu o przepisach drogowych w różnych krajach, tak żeby w różnych, mniej bardziej oczekiwanych sytuacjach sobie poradzić, żeby być przygotowanym, bo zawsze lepiej wiedzieć niż potem wyciągać wnioski z niewiedzy, albo jeszcze gorzej, żeby ktoś wobec nas te wnioski wyciągnął. Ale dzisiaj trochę inny wątek, dlatego że może być tak, że ktoś z Państwa doleci do Chorwacji, czy do jakiegokolwiek innego kraju, bo
5: albo
4: ta rozmowa będzie
5: pociągiem.
4: Dość uniwersalna, samolotem bądź dojedzie pociągiem właśnie, ale zdecyduje się na miejscu wynająć samochód. I ja tak kiedyś zrobiłem i powiedz mi w skali od 1 do 10, jak bardzo byłem głupi. Poszedłem do wypożyczalni na greckiej wyspie, wynegocjowałem cenę niezłą, 30 euro za dzień. Pan powiedział, piękny nowy samochód, ale uważaj, nie uszkodź go, bo nie jest ubezpieczony. Ja pojechałem.
5: Popełniłeś spory błąd, zaryzykowałeś. Pewnie się nic nie stało.
4: Nic.
5: Nic się nie stało. No właśnie.
4: Ale jak ja się bałem, jak on chodził dookoła tego samochodu, jak uważnie go oglądał potem.
5: I słusznie. To jest kilka rzeczy, o których naprawdę warto pamiętać i zrobić je przed tym, jak podpiszemy ten dokument umowy o najmie samochodu. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że na terenie Unii Europejskiej nie ma jednych przepisów dotyczących najmu pojazdów. O ile prawa pasażerskie, na przykład właśnie dotyczące lotów, przewozów kolejowych, to możemy mieć takie wspólne i mamy takie wspólne prawa pasażerskie. O tyle do najmu samochodów osobowych już jest, to działa na zasadach takich ogólnych, więc taką zasadą ogólną jest to, że nie możemy być dyskryminowani ze względu na kraj pochodzenia obywatelstwa. Czyli ta cena, która jest podana, powiedzmy w jakimś tam katalogu najmu pojazdów, musi być taka sama dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej, krajów Unii Europejskiej. Czyli przykładowo, jeżeli idziemy na przykład w tej Grecji, to widzimy w katalogu, że za dzień takiego pojazdu jest 30 euro, ale pani, która nam wynajmuje, patrzy, a o, pan jest z Polski, tam niebezpiecznie się jeździ. To dla pana ta cena będzie 60 euro.
4: Nielegalne.
5: Albo 120.
4: Nielegalne. Idziemy do kogoś przyzwoitego, kto przestrzega przepisów.
5: I jedna ważna rzecz. Możemy coś takiego zgłosić do Centrum Europejskiego Konsumenta i tam w tym centrum nam pomogą, jeżeli ktoś będzie się bardzo upierać przy tej cenie. Możemy też powiedzieć tej firmie wynajmującej, że jest to niezgodne z zasadami w Unii Europejskiej i nie powinno tak być. Prosimy o korektę, jeżeli nam zależy, żeby wynająć w tej firmie ten samochód. Zawsze możemy konkurencji poszukać, prawda? Więc to jest dość istotne. Ze względu na kraj pochodzenia, na obywatelstwo nasze nie możemy być traktowani inaczej co do ceny.
4: A ze względu na to, czy mamy prawo jazdy rok czy 30
5: no właśnie,
4: lat, to już jest chyba inna historia.
5: Firmy tutaj mają dowolność i mogą na przykład wynająć pojazd osobie, która ma przynajmniej 3 lata prawo jazdy. Albo takiej osobie, która ukończyła co najmniej 20 albo 21 rok życia. To się zdarza i to może być. I tutaj już zależy od firmy, to już jest dowolność niestety dla firmy, więc w tym samym kraju, powiedzmy w Hiszpanii, w jednej firmie, która wynajmuje samochód, możemy już jechać na przykład po ukończeniu 19 roku życia i posiadać rok prawo jazdy, a w innej firmie już będziemy musieli mieć ukończony 21 rok życia. Więc na to trzeba zwracać uwagę. I tutaj płynnie przechodzimy do warunków umowy. Warunki umowy powinny nam być przedstawione w sposób jasny, dla nas zrozumiały.
4: Zero wątpliwości, to jest absolutna podstawa. Jeżeli czegokolwiek nie rozumiemy, wyjaśniamy do końca, bo to, czego nie rozumiemy, to tak naprawdę może być na przykład ukryty koszt.
5: Tak, tak.
4: Albo bardzo poważne konsekwencje w przypadku obcierki, tak. W przypadku wypadku, w przypadku, gdy nam ktoś szybę zbije.
5: Wszystkiego właściwie może to być. Tutaj mogą sobie nasi słuchacze zadać pytanie, czy możemy prosić o dostarczenie umowy w języku polskim. Możemy prosić, ale wynajmujący nie musi nam jej dostarczyć w takim języku. Powinien nam dostarczyć przynajmniej w języku angielskim albo takim międzynarodowym, niemieckim. To powinno być. I wszelkie wątpliwości powinien nam wytłumaczyć.
4: Ale w praktyce na przykład, jeżeli korzystamy ze stron, które pośredniczą w wynajmie samochodów, tak. Nie ma żadnego problemu z uzyskaniem warunków wypożyczenia samochodu w języku polskim ze wszystkimi szczegółami.
5: Jasne, ale ja bardzo mówię o takiej sytuacji, gdzie jesteśmy na miejscu, jesteśmy na przykład, chcemy wynająć w hotelu samochód, no to w takim przypadku nie musi ten wynajmujący nam dostarczyć umowy w języku polskim. Trzeba sprawdzać te warunki, na przykład ile osób może kierować pojazdem. Jeżeli więcej niż tylko jedna, no to z reguły one są wpisywane do umowy. Wszystkie, czyli te osoby, które będą kierować pojazdem, muszą być wpisane.
4: Czasem jest to dodatkowo płatne, to też tak. Jest bardzo istotne, nawet często jest to dodatkowo płatne.
5: Bo to są kwestie związane z ubezpieczeniem.
4: Warto to wziąć pod uwagę o tyle, że może to nie być najlepszy pomysł, żeby jeden kierowca brał na siebie ileś tysięcy kilometrów.
5: Zgadza się. Właśnie. Kilometry. Może też tak być, że jest określony limit, który możemy przejechać wynajmując ten samochód, a za dodatkowe kilometry będziemy musieli dopłacić, więc to też musimy sprawdzić przede wszystkim, czy w ogóle taki limit jest, no i ile kosztuje ewentualne przekroczenie tego limitu. Za każdy pewnie kilometr dodatkowo, to ja nie wiem, 5 euro, 10, 20 euro. To też trzeba sprawdzić. Ważność badania technicznego. Niezwykle istotna sprawa, bo w momencie, w którym zostaniemy zatrzymani przez policję i będziemy jechać takim wynajętym samochodem, no to odpowiedzialność za brak badania technicznego, my dostaniemy mandat, ale też będzie ta sprawa oczywiście skierowana do wynajmującego. Ale po co się narażać? Podczas wynajmowania prosimy o wskazanie daty ważności, do której jest ten przegląd techniczny ważny.
4: Znajdujemy w samochodzie też dokumenty, bo potem oczywiście. Jak zatrzymuje nas policja i mówi,
5: musimy mieć.
4: Poproszę o dokumenty, to serio lepiej wiedzieć, gdzie one są, niż szukać.
5: W ogóle podczas jazdy musimy też mieć umowę podpisaną. Najlepiej jest, więc to sprawdzamy. Ubezpieczenie. Powiem krótko, najlepiej wykupować pełen pakiet. Koniec. Wtedy jesteśmy pewni, że mamy to ubezpieczenie, nie ma wpłaty własnej. Z reguły kaucja też jest niższa, jeżeli wykupujemy ubezpieczenie pełne. Warto, no ale oczywiście to zależy od naszej kieszeni i od tego, jak
4: jest
5: będziemy
4: też jeździć, inna opcja. Ty powiedziałeś o tym wkładzie własnym, to działa w ten sposób, że jeżeli coś się dzieje, wypożyczalnia potrąca część określoną kwotę, która jest określona w umowie. Tę kwotę można ubezpieczyć, więc wtedy wypożyczalnia ją ściąga, ubezpieczyciel nam ją oddaje.
5: Dowiedzieć się, jakich dokumentów wymaga, jeżeli już na przykład dojdzie do jakiejś kolizji. To też jest bardzo ważne. Czy zdjęcia są potrzebne z miejsca, czy podpis tego, który spowodował kolizję i potwierdza to, że on spowodował, czy może jednak protokół sporządzony przez policjanta. I rzecz chyba najważniejsza z tego wszystkiego. Przed podpisaniem umowy sprawdzić samochód, porobić zdjęcia, nakręcić filmik, nie tylko na zewnątrz, ale też w środku, jak to wygląda. I każde uszkodzenie, które zauważymy, powinno być wpisane do protokołu przed wynajęciem.
4: Bo potem ten człowiek, który obchodzi samochód dookoła, a on patrzy bardzo uważnie, tak. na ten samochód, może zarzucić nam, że ta rysa...
5: Że to my zrobiliśmy. I wtedy już, jeżeli tego pełnego ubezpieczenia nie wykupiliśmy, z własnej kieszeni, bez sensu na wakacjach to robić.
4: No to jeszcze ostatnia rzecz ode mnie, są różne polityki paliwowe?
5: Tak, czasami. Z reguły najlepiej jest brać z pełnym bakiem i oddawać z pełnym bakiem.
4: Tak, to się zdecydowanie bardziej opłaca, bo zanim oddałem temu człowiekowi od 30 euro, który tak bardzo dokładnie oglądał ten samochód, to też dwa razy jeździłem na stację benzynową, bo okazało się, że tam...
5: troszeczkę było za mało. Tak. No i oczywiście obowiązkowe dodatkowe wyposażenie auta to musi być odpowiednie dla kraju rejestracji, czyli na przykład w Chorwacji to już mówiliśmy, jakie jest, więc trzeba to też sprawdzić. No i oczywiście upewnić się, że jest w samochodzie. To jest bardzo ważne.
4: No, a potem już bez stresu, bo naprawdę z wynajętym samochodem można rzeczy, jak super na przykład, zwiedzać.
5: Tak, w Chorwacji trzeba się też upewnić i na 100% wiedzieć, czy możemy samochodem na przykład wjechać na prom i popłynąć na jakąś wyspę. Także tak.
4: To samo dotyczy na przykład przekraczania granicy. Ale wystarczy czytać, pytać, robić zdjęcia, sprawdzać, a potem spokojnie
5: będzie
4: jechać.
5: Będzie dobrze.
4: W drodze Krzysztof Woźniak, dzięki wielkie, skołowani dzisiejsi w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Szesnasta 16:50. Adam Ozga, zmieniamy temat. Gościnią TOK 360 jest Anastazja Strelcowa-Nikolenko, mieszkanka Odessy ze Związku Polaków na Ukrainie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Ukraińska policja pokazała nagranie rosyjskiego drona, który lata za cywilem na targowisku w Chersoniu na południu kraju, po czym uderza w niego i eksploduje. Strasznie się to ogląda, dlatego że widać, że ten mężczyzna ucieka, próbuje ukryć się za furgonetką, z której sprzedawał owoce, a ten operator drona po prostu go nęka. Leci za nim, zwalnia, odlatuje z drugiej strony, a ten mężczyzna za wszelką cenę próbuje się ukryć. W pewnym momencie ten dron przyspiesza. Ten 52-latek przeżył. Na szczęście odniósł obrażenia w wybuchu, rany odłamkowe, doznał kontuzji, została mu udzielona, czy też jest mu udzielana pomoc medyczna. Czy to jest odosobniona sytuacja w Ukrainie?
6: Niestety nie. Bardzo trudno o tym mówić, ale tak naprawdę to jest bardzo częsta sytuacja, szczególnie w Chersoniu. Tak, oczywiście mieszkam w Odessie, ale tak szybko po prostu zrobiłam taki przegląd dzisiejszych nowości z Chersoniu i tylko dzisiaj od rana do 16:50, tak, obrażenia z powodu rosyjskich atak dronowych, takich samo, takich po prostu takiego aktu terrorystycznego, dostały 20 osób. I to tylko te dane, które znamy, tylko te osoby, które zgłosiły się za pomocą, tylko te osoby, które przeżyły, tak? Tylko, że są oczywiście ludzie, którzy niestety zmarli podczas tych ataków i po prostu jeszcze nie wiemy o nich, tak? Po prostu oni po prostu nie zgłosiły się do ratowników, żeby im była okazana pomoc. I to jest sytuacja codzienności mieszkańców obwodu chersońskiego i nie tylko obwodu chersońskiego, a i wszystkich tych obwodów, które znajdują się obok tej strefy frontu, tak? Tego zera, można tak powiedzieć. Ale tak naprawdę nie tylko cywile odnoszą takie obrażenia. Na przykład dzisiaj w Chersoniu Rosjanie trafiły ciężarówki z żywnością, z produktami żywnościowymi. Również to jest akt terroru, tak? W Chersoniu mieszkają ludzie, przede wszystkim to są starsi ludzie, którzy potrzebują tej żywności. Potrzebują po prostu takiej możliwości pójść do sklepu i kupić sobie jakieś wyżywienia. Ale, no, powiemy tak, w cudzysłowie dziękujemy Rosjanom, że oni po prostu takimi atakami tych ciężarówek z żywnością zabierają możliwość u tych ludzi pójść normalnie do sklepu, tak? I kupić sobie coś do jedzenia, otrzymać to jedzenie. Oprócz tego wszystkiego Rosjanie jeszcze stosują taki terror religijny, musimy to powiedzieć. Za dwa dni w obwodzie chersońskim zostały zniszczone, po prostu w całości zniszczone dwie cerkwi. cerkwa w Darjivce i cerkwa w Bresławie. Szczególnie ta cerkiew w Bresławiu to jest cerkwa, która została wybudowana na początku XVIII wieku. Ta, to jest zabytek historyczny.
4: Tak, no ataki na cele kulturalne są też w sposób oczywisty zbrodniami wojennymi. Jeszcze wracając do tych dronów, bo absolutnie mnie zszokowało to, co pani przed chwilą powiedziała, bo ja w życiu bym się nie spodziewał, że takich przypadków ataków dronowych, obrażeń z ataków dronowych jest więcej niż 21 dnia. Wiedziałem, że to, co zobaczyliśmy wczoraj na tych nagraniach, to, że to nie jest wyjątek, ale mimo wszystko nie spodziewałem się, że to jest aż powszedność. Czy przed takimi atakami, takim nękaniem da się jakoś bronić? Czy są jakieś schematy postępowania? Co zrobić, kiedy ten dron nadlatuje?
6: No, tak naprawdę trudno mi powiedzieć. Mogę tylko powiedzieć to, co robią władze i władze wojskowe w tych miejscowościach. No to oczywiście takie siatki, które znajdują się nad ulicami w najbardziej niebezpiecznych takich miejscowościach, w miejscowościach, gdzie ludzie przebywają długo, na przykład na jakichś przystankach autobusowych, przystankach kolejowych i po prostu dzięki tym siatkom antydronowym drony po prostu nie mogą trafić do ludności cywilnej. W Chersoniu w zimie był bardzo wielki problem, że po dużej śnieżycy po prostu te całe siatki zostały porwane, tak? Po prostu przez śnieg, przez no, po prostu ciągłość padania tego śniegu, te siatki zostały no, zniszczone i miasto po raz drugi, albo nawet po raz kolejny próbowało to zrobić. Oczywiście w całości całe miasto nierealnie po prostu takimi siatkami, pod takimi siatkami umieścić, ale no, władze miasta starają się to zrobić. Jeżeli chodzi o tym, co może zrobić człowiek, no po prostu starać się nie chodzić w najbardziej niebezpieczne rejony, ale tak naprawdę nikt nie może powiedzieć, że ten dron nie zaleci do no, rejonu, gdzie jest no, tak stosunkowo bezpiecznie mieszkać.
4: Bardzo dziękuję. Anastazja Strzelcowa-Nikolenko ze Związku Polaków w Ukrainie, mieszkanka Odessy, była gościnią TOK 360, 16:57. Karolina Lewicka obok mnie.
7: Dzień dobry.
4: Jak ty znosisz upały?
7: Nieźle.
4: O, no to ty jesteś tym wyjątkiem, który dodaje nam wszystkim nadziei. Ja do upału wrócę w TOK 360 po 18, a w wywiadzie politycznym za chwilę.
7: Ranking agencji wywiadowczych. Brzmi intrygująco, prawda? Otóż na takie przedsięwzięcie porwał się francuski tygodnik L'Express. Oczywiście to nie dziennikarze byli jurorami, bo nie mają takiej wiedzy pogłębionej. Tylko 60 profesjonalistów wywiadu z 25 krajów, w tym 18 byłych bądź obecnych szefów służb specjalnych. No i teraz pytanie o wyniki. Na czele Brytyjczycy, drugie miejsce Francuzi, Holendrzy na trzecim miejscu, Ukraińcy na czwartym. No, oni muszą być coraz lepsi, bo sytuacja to na nich wymusza. Niemcy na piątym, więc to jest pierwsza piątka, a Polska jest na miejscu dziewiątym. Nieźle. Jak są oceniani nasi ludzie od wywiadu? Za co chwaleni? A co jest naszą piętą Achillesa? O tym w rozmowie z Anną Mierzyńską z Okopres po 17:20. A już za chwilę Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. Zapytamy o to, na przykład o to, dlaczego prezydent nie będzie sobie mógł zorganizować referendum.
4: No, to tak się domyślamy, że nie będzie mógł.
7: No nie będzie.
4: Ale pytanie
7: mógł.
4: Zadał inaczej przynajmniej.
7: Tak, ale jest tam taka ciekawa adnotacja, że potem zostanie doprecyzowane, jakie będą efekty różnych odpowiedzi. Czyli jak odpowiesz tak, to znaczy, że...
4: Czyli pytanie może nie jest tendencyjne, ale podpowiedzi już będą, jak najbardziej. Tak. Karolina Lewicka zaprasza na wywiad polityczny już za chwilę. TOK 360 wraca punktualnie o 18:00. Adam Moska, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 17. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Od 19 marca w Iranie stracono co najmniej 56 osób pod zarzutami związanymi z bezpieczeństwem narodowym, w tym 27 osób w sprawach związanych z protestami z początku roku, poinformował wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka Volker Türk. Türk wyraził zaniepokojenie faktem, że kara śmierci jest stosowana do wzbudzania strachu wśród ludności i tłumienia sprzeciwu. Wezwał władze w Teheranie m.in. do wstrzymania wszystkich egzekucji i dążenia do zniesienia kary śmierci. Przywódca Rosji Władimir Putin mianował Denisa Lamina dowódcą sił systemów bezzałogowych, nowo utworzonej formacji wojskowej, która będzie odpowiedzialna za działania wojenne przeciwko Ukrainie z wykorzystaniem dronów. Jak pisze agencja Reutera, drony w ostatnim czasie zdominowały konflikt. Obie strony wykorzystują je nie tylko wzdłuż linii frontu, ale także do ataków na morzu oraz na oddalone cele jak infrastruktura energetyczna czy magazyny handlowe. Ponowna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz trudności z dostępnością paliw gotowych wywindowały ceny diesla do poziomu najwyższego w historii, wynika z danych portalu epetrol.pl. Za litr oleju napędowego kierowcy muszą zapłacić już średnio 8,22 zł. Litr benzyny kosztuje najwięcej od początku roku, średnio 7,55 zł. Tańszy jest tylko autogaz, za którego litr trzeba zapłacić średnio 2,99 zł. Z powodu wysokich temperatur panujących w Warszawie odwołany został Marsz Pamięci, przekazało Muzeum Powstania Warszawskiego. Jednocześnie organizatorzy zaprosili do udziału

0: Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2.
1: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Grzegorz Schetyna jest z nami, senator Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, także były marszałek Sejmu i były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie marszałku.
4: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
3: PSL nie przekonał Państwa Koalicji Obywatelskiej do kandydatury Mateusza Szpytmy. Szpytma, przypomnę, głosami PiSu, Konfederacji, PSL-u i części posłów Polski 2050 został wybrany na prezesa IPN-u przez Sejm, no ale potrzebuje też wyborów w Senacie i słyszałam premiera Tuska, który mówił, że raczej nie ma szans.
4: Jutro jest debata, prezentacja. Kandydat będzie prezentował swój pomysł na IPN. Raczej nie sądzę, żeby przekonał większość senacką. Z różnych powodów. Już nie chcę teraz otwierać debaty i rozmowy o tym, jak IPN wygląda, jakim zapleczem jest i politycznym.
3: Wiesz, że pan Szpytma przez ostatnie lata chyba 10 żyrował, prawda? To, co się działo w IPN-ie.
4: To jest z jednej strony argumenty, że ten obecnie zarządzający IPN-em, prawa ręka Karola Nawrockiego...
3: Karol Polejowski.
4: Tak, jest jeszcze gorszy, to jest mało przekonywujące. Więc będziemy rozmawiać, będziemy mówić o ogromnym budżecie, o zadaniach IPN-u i o tym, że on nie powinien być filią polityczną czy politycznym zapleczem.
3: Ale pogadać to sobie można, my też sobie zaraz pogadamy, bo w tym roku budżet IPN-u to 600 milionów złotych, choć chcieli prawie 700 milionów. Dla porównania budżet Agencji Wywiadu kraju, który jest blisko wojny, 440 milionów, a jeszcze dla porównania w 2021 roku IPN miał 400 milionów złotych budżetu.
4: Tak, czy Państwowa Akademia Nauk 350. To są liczby, które budują zastanowienie. To nie jest oczywiście debata budżetowa, bo taka odbędzie się pod koniec roku kalendarzowego, ale trzeba mówić o zadaniach, o wyzwaniach.
3: Ale będziemy mogli tylko, jak już mówiłam, pogadać, bo zastanawiam się, czy Państwo liczą na to, że kolegium IPN-u, którego kadencja kończy się w 2030 roku, zgłosi Państwu kandydata marzeń. Wydaje mi się, że będą czekać na rok 2027, na kolejne rozstrzygnięcie parlamentarne, a IPN-em zarządzać będzie właśnie pan Polejowski, prawa ręka Nawrockiego.
4: Do 2027 roku na pewno. Może dłużej, ale może wyciągnie jakieś wnioski. Tutaj trzeba bardzo twardo i taki sposób biblijny. Tak, nie, nie. Jeżeli nie ma gwarancji, że odmieni Mateusz Szpytma politykę IPN-u, że nie będzie to polityczne zaplecze, nie będą ludzie wyrzucani czy traktowani jako polityczni przeciwnicy. Jeżeli nie będzie tam historii i realizacji zadań ustawowych, a tworzenie, jak powiedziałem, politycznego zaplecza, to po prostu nie zostanie tym prezesem na następną kadencję. Musi przekonać do siebie większość Senatu. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe.
3: A marszałek Zgorzelski tak zachwalał. Badacz ruchu ludowego, admirator Witosa. Ja się zastanawiałam, czy ludowcy po prostu nie chcieliby mieć w kolejnej instytucji kolejnego swojego prezesa i w takiej instytucji dużej, zatrudniającej 2,5 tysiąca osób, można kolegów z PSL-u i koleżanki też pozatrudniać.
4: To już pytanie do marszałka Zgorzelskiego. Ja tego nie wiem. Chcę tylko powiedzieć, że oprócz zaangażowania i analiz historycznych ruchu ludowego zajmował się także innymi sprawami. Przede wszystkim zarządzał IPN-em i wiemy, co tam robił. Ten protest wielu historyków pracujących w instytucji.
3: No prawie 200, prawda?
4: No ponad 300 już nawet z tymi, którzy ukrywają swoje nazwiska, ponieważ pracują tam dalej. No jest przerażającym aktem oskarżenia tej władzy i tych osób, które zarządzają IPN-em i on tak naprawdę, on oczekuje na odpowiedzi ze strony także kandydata na szefa IPN-u. Więc jutro będziemy o tym rozmawiać, ale tak jak powiedziałem, wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że tu większości nie będzie.
3: 23 lipca prezydent Nawrocki poinformował o złożeniu ponownego wniosku o referendum. Pytanie nie jest już tendencyjne, brzmi, czy jest pani pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej, ale potem jest taka informacja, że na karcie do głosowania zamieszczone zostaną oficjalne wyjaśnienia określające konsekwencje wyboru poszczególnych odpowiedzi. Zastanawiam się, czy to będzie wyglądało w ten sposób, że

0: Jeżeli ktoś odpowie tak, to będzie taka informacja, to w Trymiga pójdziesz z torbami, tak wysokie będą rachunki za prąd.
1: No to dzisiaj byłem na posiedzeniu komisji, kilku komisji, która przygotowywała opinię odnośnie tego wniosku i teraz na początku, bo ta debata ciągle trwa w Senacie, rozpoczęła się godzinę temu. I to uzasadnienie jest po prostu tak samo absurdalne, jak to kilka miesięcy temu. To jest próba zrobienia rządowi na złość, zbudowania jakiegoś takiego politycznego projektu, przekazu, który, nie wiem, czy urzędnicy, czy sam prezydent, wydaje mu się, że stworzy jakiś taki miecz, czy system, w którym będzie można zaatakować rząd, tak? Że to rząd, obecny rząd koalicji 15 października doprowadził do tej sytuacji. A przecież tam to wszystko jest jeszcze, te decyzje, czy to, co było przy budowaniu ETS-u, to wszystko jest jeszcze w głębokim rządzie, którym premierem był Morawiecki.
0: No ale PiS się teraz odcina od Morawieckiego, zauważył pan.
1: Tak, no, widzę w tej debacie, no ale tutaj także, dlaczego Morawiecki nie wetował wtedy, dlaczego nie stawał tych argumentów, które dzisiaj oni przywołują, dlaczego nie stawał wtedy na agendzie i nie mówił o niej w Brukseli. Tam było cicho, był podkulony ogon i podpisywanie. Dlaczego doszło do takiej sytuacji, że dzisiaj po raz drugi robią z tego coś, co ma być jakby windą polityczną dla tego środowiska?
0: Bardzo kompatybilne z tym, co Przemysław Czarnek opowiada o OZE, SROZE i o tym, że natychmiast wyjdziemy z ETS-u, jak tylko Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy. Czyli pan prezydent nie ma co liczyć na referendum.
1: Nie ma co liczyć, bo też wiadomo, że tylko żeby intencje były jasne, że one nie są tutaj, że on pochyla się, minister Szefernak, no to mówią, że się pochylają
0: referendum jako narzędzie polityczne.
1: Tak, nad budżetem rodziny, która będzie dopłacać, bo modernizacja budynków, bo samochód będzie drogi, benzyna i tak dalej. Przecież to jest absurd. No, to pokazuje, jak miałkie są te argumenty, które przedstawiają i jak bardzo chodzi im o czystą politykę. Mhm.
0: Czyli chciał pan prezydent, żeby było 27 września, to referendum nie będzie. A jak pan znajduje ułaskawienie starucha przez prezydenta Nawrockiego?
1: No to jest, uważam, chęć powrotu do świetnych relacji, które zawsze miał ze środowiskiem Kiboli, bo to tak to trzeba nazwać. To zresztą jest ułaskawienie, czy akt łaski, który dotyczy zakazu stadionowego. Mhm. Czyli to nie jest... To są wewnętrzne zapisy wynikające tam z aktywności kibicowskiej, konkretnie w meczu wyjazdowym. I że prezydent się zajmuje taką sytuacją.
0: No,
1: taką,
0: Rafał Leśkiewicz mówi tak, decyzja sądu była niewłaściwa, a w ogóle to chodzi o to, żeby naprawić błąd wymiaru sprawiedliwości. Służy to także temu, żeby dać szansę człowiekowi, który po prostu się zmienił.
1: To jest absurdalne oczywiście i nieprawdziwe. Chodzi o to, uważam, że chce wrócić w łaski środowisk kibicowskich, czy kibolskich, mm-hmm, lepiej powiedzieć, dlatego, że one bardzo mocno...
0: Że z nich wypadł, tak?
1: Tak, bo bardzo mocno został zaatakowany za niezawetowanie tej ustawy odnośnie zaostrzenia kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego. Pamięta pani redaktor? To było kilka, chodzi o ten artykuł 60.
0: Tak, dotyczący aresztów wydobywczych. Tak,
1: tak? I on nie zawetował tego, chociaż te środowiska zwracały się do niego jako do swojej politycznej emanacji. Jako...
0: A czy to nie było odwrotnie, że państwo chcieli po prostu to ucywilizować i skrócić, a prezydent to uniemożliwił, czyli że jednak zawetował?
1: No tak, tak. Znaczy, odwrotnie, oczywiście ma pani rację. Była liberalizacja tego przepisu zgłaszana przez nasz rząd, a on po prostu zawetował, mówiąc, że trzeba twardych tutaj rozstrzygnieć i o to miały pretensje te środowiska kibolskie.
0: Zacytuję panu, panie marszałku, taki post zamieszczony na portalu X przez Katarzynę Kotulę. Słaba komunikacja tego naszego rządu to nasza pięta Achillesowa. Rzecznik rządu jest de facto rzecznikiem premiera i okej, ale idę o zakład, że większość parlamentarzystów i połowa ministrów nie jest w stanie wymienić wspomnianych przez ministra Macieja Berka dobrych i ważnych zmian, które wprowadził ten rząd. Pozwoliliśmy zepchnąć się do defensywy zamiast ofensywy komunikacyjnej. Jeżeli chcemy wygrać wybory w 27, komunikacja, strategia to jest coś, co koniecznie musimy zmienić, najpóźniej jesienią. Jak sobie czytałam ten post, to pomyślałam sobie, że już to z państwem przerabialiśmy wiele razy. Tak, kilkukrotnie co najmniej. Mówiono, mamy liczne sukcesy, ale nie potrafimy się nimi chwalić. Powołajmy rzecznika, to komunikacja nam ruszy z kopyta. No i cały czas wychodzi, że z państwa takie komunikacyjne nie dojdzie.
1: Nie wiem, czy to jest... Każdy jest odpowiedzialny za swoją aktywność. Mówię o ministerstwach, o ministrach. Rząd jest koalicyjny, więc nie jest łatwe, jeżeli... żeby zbudować, i to od początku mówił o tym premier, żeby rzecznik rządu reprezentował cały rząd, bo on jest bardzo różnorodny i właśnie koalicyjny. Więc dlatego no, siłą rzeczy rzecznik rządu jest blisko premiera i komunikuje to, co prowadzi czy przedstawia premier.
0: Ale pan uważa, że z komunikacją jest okej, okay, jeżeli chodzi o poziom rządu, koalicji?
1: Tak, znaczy o komunikację akurat nie uważam, żeby minister Kotula miała problemy z komunikacją. I uważam, że jest obecna i potrafi artykułować to, co chce.
0: Cały rząd, cała koalicja?
1: Ale no, to jest kwestia też, no proszę zrozumieć, my jesteśmy dzisiaj rok przed wyborami, to też będzie miało wpływ. Ten rząd musi mówić jednym głosem, ale to jest kwestia...
0: Nie mówi.
1: Ale to jest kwestia no, tego, co wychodzi, jak wygląda współpraca, czy wzajemna, jak przebiega informacja, czy jak przygotowywane są decyzje na poziomie Komitetu Stałego i Rady Ministrów i po Radzie Ministrów, ten komunikat musi być wspólny. Przecież to ministrowie wychodzą, ministrowie różnych ugrupowań wychodzą z Rady Ministrów i oni powinni komunikować te sprawy w ten sam sposób, bo są obecni przy podejmowaniu najważniejszych decyzji.
0: Ale pytam, czy pan jest zadowolony z tej komunikacji, bo patrzę sobie też na oceny rządu i one nie są jakieś spektakularne i nie powinny państwa jakoś szczególnie cieszyć.
1: Ale nie, ja zawsze patrzę, komunikacja jest efektem, tak? Efektem pracy, podejmowanych decyzji, przygotowanych ustaw.
0: Ale też umiejętności opowiadania o tym, co się robi.
1: Ale trzeba mówić, mieć o czym mówić. Ja uważam, że tych rzeczy jest na tyle dużo, że to od nas zależy. Jeżeli robimy dobre rzeczy, to musimy je w dobry sposób komunikować. Ale to od nas zależy, a nie od kogoś, kto jest obok i na to
0: patrzy. No dobra, to teraz to wykonawstwo. Skoro jest wiele dobrych rzeczy, które mają państwo do zakomunikowania, to państwo się przebili z taką narracją?
1: Uważam,
0: od strzechy,
1: że zgadzam się, tylko zgadzam się, że powinno być lepiej z tą komunikacją, tylko że to od nas zależy, od poszczególnych ministrów, od zespołu, które ministerstwa prowadzą, od wiceministrów koalicyjnych, od tych zespołów kierowniczych, które są w każdym ministerstwie. Jeżeli do kogoś mamy mieć pretensje, to do siebie, a nie że czegoś brakuje. Znaczy, to wszystko jest w nas. Znaczy, tu nie trzeba szukać niczego na zewnątrz.
0: Czyli niech minister Kotula nie występuje z pretensjami i krytyką, tylko sama się bierze za komunikację,
1: niech
0: tak?
1: Zbuduje w tym wariancie, w którym jest, jeszcze lepszą, bardziej skuteczną komunikację. Niech przekona koalicjantów, że ten przekaz powinien być wspólny i powinniśmy mówić jednym głosem i to jest klucz do sprawy.
0: Mateusz Morawiecki, panie marszałku, ma nowy termin, którym wszędzie operuje. Ten termin brzmi tuskizm. A cóż to jest, tłumaczył Bogdana Rymanowskiego. Przede wszystkim brak decyzji, nieróbstwo, podejście antyrozwojowe. Co pan na to?
1: Nie słyszałem tego wcześniej, ale...
0: Też panu cytuję.
1: Tak.
0: O panu też tam było, u Rymanowskiego.
1: To też nie słyszałem, ale... Uważam, że Morawiecki będzie szukał, to jest bardzo atakowanie premiera, czy rozumiem mnie, czy ludzi Koalicji Obywatelskiej, służy temu, żeby skutecznie dotrzeć do wyborców PiS, tak? To jest walka z Kaczyńskim. I on w zasadzie
0: Kaczyński to chyba już wie, prawda? Ponieważ też walczy z Morawieckim.
1: Dowiedział się w zeszłym, tak, nawet wczoraj powiedział, że to jest zaskoczone, że to wszystko...
0: Dziwnie się jest premier zachowuje.
1: Tak, że aktywność Morawieckiego jest atakiem na niego, tak powiedział, i na PiS. Zaczął od siebie, to też jest charakterystyczne. Natomiast zgadzam się, atakuje jego, czyli Kaczyńskiego, i atakuje PiS po to, żeby pokazać, że jest lepszym PiSem. To tylko pokazuje, w jak sposób będzie, jak będzie dochodzić do dekompozycji prawej strony sceny politycznej. Im bardziej intensywny będzie ten atak, tym będzie, uważam, kończyć się rola Kaczyńskiego. Ja uważam, że w tym starciu, ja jestem zaskoczony, że Morawiecki ma takie wsparcie, że ma takie poparcie, jeśli chodzi o posłów. Taka liczba posłów opuściła
0: razem. Tak wielu z nim wyszło.
1: Tak, że tak. Ale uważam, że to dlatego, że czują wsparcie...
0: Zmierzch Kaczyńskiego.
1: Słabość Kaczyńskiego, która prowadzi do politycznego zmierzchu, ale też czują wsparcie ze strony prezydenta Nawrockiego. Nie ma przypadku. Taka liczba nie jest przypadkowa, bo to nie było takiego wyjścia i takiego pęknięcia w PiSie nigdy wcześniej. Przecież pamiętamy, to były różne...
0: Chyba docenia.
1: No i wie, jakie są konsekwencje stało. I wydaje mi się, że on ciągle szuka jakby, jak odczytać tę sytuację i co z tym może zrobić. Uważam, że będzie miał poważny kłopot i to będzie na pewno widoczne w sposobie budowania list i w tym, jak prawica będzie przygotowana na wybory 27 roku.
0: A daje pan szansę projektowi Morawieckiego, bo to będzie partia, która powstanie przed 15 października?
1: Uważam, że to zależy, w jaki sposób skutecznie dopadnie i podzieli PiS, czyli dopadnie Kaczyńskiego, i w jaki sposób będzie budował relacje z Nawrockim. To będzie kluczowe dla tego, jak będzie wyglądać architektura prawej strony sceny politycznej w 27 roku przed wyborami.
0: Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, były marszałek Sejmu, były szef MSZ-u. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Anna Mierzyńska będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
2: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G 87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 17.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Raczej nie sądzę, żeby przekonał większość senacką z różnych powodów, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna o wybranym przez Sejm kandydacie na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Mateuszu Szpytmie. Gość Karoliny Lewickiej przypomniał też, że na jutro w Senacie zaplanowano debatę na ten temat. Odbędzie się też prezentacja, podczas której kandydat będzie prezentował swój pomysł na IPN. Sejm o wyborze Szpytmy na nowego prezesa Instytutu zdecydował 17 lipca. Zgodę na to musi jednak wydać jeszcze Senat. Premier Donald Tusk zapowiedział już wcześniej, że senatorowie Koalicji Obywatelskiej nie zaakceptują tej kandydatury. Generalny wykonawca pierwszej polskiej elektrowni jądrowej przekazał od polskich elektrowni jądrowych zarządzanie terenem gminie Choszczewo, na którym powstaje inwestycja. Jednocześnie na placu podbudowę rozpoczną się prace ziemne. Minister Motyka, który wziął udział w uroczystościach związanych z przekazaniem terenu, podkreślił, że budowa elektrowni jądrowej jest strategiczna z punktu widzenia całego państwa i całej gospodarki i zaznaczył, że to priorytetowa inwestycja polskiego rządu. Dwaj 13-latkowie utonęli po południu w jeziorze Durowskim w Wielkopolsce. Do tragedii doszło kilka metrów od brzegu na niestrzeżonej plaży. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Chłopców wyciągnięto z wody po kilkudziesięciu minutach poszukiwań. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. 5 polskich zespołów zagra o awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. 3 powalczą o Ligę Europy, a 2 o Ligę Konferencji. Jako pierwszy już dziś wieczorem na boisko wyjdzie Górnik Zabrze. O szczegółach Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
13: Górnik Zabrze odpadł z walki o Ligę Mistrzów, więc pozostaje mu teraz walka o Ligę Europy. Dziś zmierzy się w Budapeszcie z Ferencvarosem. To mocny zespół, mówi trener Michał Gaszparik.
14: Dużo doświadczonych piłkarzów, dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera. Ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz.
13: Otrząsnęliśmy się już po porażce w eliminacjach Ligi Mistrzów i jesteśmy gotowi do walki, mówi kapitan zespołu Erik Jarza.
15: Nastroje są dobre, bardzo pozytywnie. Cieszymy się kolejnego meczu. Też mieliśmy cały tydzień, żeby się spokojnie przygotować na ten dwumecz, także myślę, że jesteśmy w dobrej formie.
13: Mecz Górnika dziś o 20:15. Lech Poznań z Klaksvik, Jagiellonia Białystok. Białystok z Rangers FC, Raków Częstochowa z Hamarby i GKS Katowice z HPL-em Tel Awiw zagrają jutro. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
12: Informacje wracają na naszą antenę o 17.40. Teraz jeszcze pogoda. Wieczorem i w nocy tylko na południowym wschodzie i wschodzie kraju pogodnie, w pozostałych regionach zachmurzenie może wzrastać i prognozowane są przelotne deszcze oraz gwałtowne burze. W nocy przeważnie od 18 do 21 stopni, nawet nieco cieplej do 24 stopni na południu i południowym wschodzie. W północnej połowie kraju jakość powietrza jest dziś przeważnie dobra. Gorsza sytuacja jest w południowej połowie, gdzie w wielu miejscach poziom zanieczyszczeń jest przekroczony. Najgorszą złą jakość powietrza pokazuje stacja pomiarowa w Nowinach w województwie świętokrzyskim. Dodatkowo Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ostrzega, że w części województwa śląskiego dziś mogą wystąpić przekroczenia poziomu ozonu w powietrzu.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W wywiadzie politycznym jest z nami Anna Mierzyńska, analityczka funkcjonowania polityki w sieci związana z OKO.press, specjalizująca się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji w Polsce, fake newsów i manipulacji w sieci. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Francuski magazyn L'Express opublikował pewien ranking. Ranking agencji wywiadowczych brzmi bardzo intrygująco. Zanim o wynikach, no to podstawowe pytanie, jak powstał ten ranking, bo to nie jest tak, że dziennikarze zajmujący się służbami postanowili wystawić im ocenę, bo tutaj potrzebni byli profesjonaliści.
16: Tak, to była taka wielomiesięczna akcja, wielomiesięczny proces, który doprowadził do tego, że w tym rankingu aż 60 byłych i obecnych oficerów wywiadów z różnych państw europejskich, ale też ze Stanów Zjednoczonych i z Izraela, oceniało swoich kolegów. Dziennikarze dotarli do 100 takich osób, 40 się nie zgodziło na wydanie żadnej opinii, 60 się zgodziło, kilkanaście nawet zdecydowało się na to, żeby podać taki ranking pod ich imieniem i nazwiskiem. Większość zachowała anonimowość. Natomiast rzeczywiście udało im się dotrzeć do profesjonalistów, którzy wiedzą, jak działają wywiady, ponieważ na bieżąco z nimi współpracują lub niedawno jeszcze współpracowali.
0: Każdy z jurorów wskazywał 5 najlepszych europejskich służb, nie mógł głosować na własny kraj. No to teraz wyniki. Na pierwszym miejscu, i to z taką poważną przewagą, jeżeli chodzi o liczbę przyznanych punktów, Brytyjczycy 251 punktów, na drugim miejscu Francuzi, od razu punkty dla porównania, 169, czyli no to zwycięstwo Brytyjczyków takie bardzo mocne.
16: Tak, tak, bardzo mocno zwyciężyli w tej konkurencji, tak bym to powiedziała. To może nawet niespecjalnie dziwić. Okazuje się, że MI6, czyli ten wywiad zagraniczny brytyjski, ten zresztą, z którego w popkulturze wywodzi się James Bond, czyli mamy dobre punkty odniesienia także jako nieprofesjonaliści. No ale profesjonaliści też oceniają tę agencję bardzo wysoko, ponieważ ona ma najdłuższe chyba doświadczenie w Europie, jeżeli chodzi o wywiad i także prowadzenie wywiadu w Rosji. Na sposobach działania tego wywiadu wzorują się też inne wywiady europejskie. MI6 słynie też z tego, że ma świetnie ulokowanych agentów, czyli szpiegów, i to w takich krajach, państwach, które są kluczowe w tym środowisku europejskim, czyli Rosja, Chiny i Iran. Poza tym oceniający bardzo chwalili Brytyjczyków także za to, że potrafią pracować długoterminowo, planować swoje działania, które mogą przynieść skutki dopiero za kilka lat. Pod tym względem oczywiście w pozytywnym aspekcie, w pozytywnym kontekście przypominają Rosjan, którzy też potrafią pracować myśląc z wyprzedzeniem na kilka lat do przodu.
0: Francuzi na miejscu drugim, służby o praktycznie globalnym zasięgu, jak ocenili ci, którzy brali udział w tym rankingu. Akurat tę opinię sformułował były oficer polskich służb wywiadowczych, ale też są chwaleni za gromadzenie danych technicznych, zdolności operacyjne, wywiad osobowy, mają też bardzo dobre rozpoznanie w Afryce. To chyba nas nie dziwi, mieli tam kolonie. I jak weszli, tak zostali, widać, jeżeli chodzi o wywiad.
16: Dokładnie tak. No, korzystają z tych swoich kontaktów, które były nabudowywane przez lata. Myślę, że Francja została oceniona tak wysoko ze względu na taką jej wysokie umiejętności w wielu różnych aspektach, bo w tym rankingu, i pewnie będziemy jeszcze o tym mówić, są też wywiady, które są docenione za to, że się specjalizują w czymś konkretnym. Natomiast Francuzi są tak renesansowo podchodzą do wywiadu, są świetni w wielu różnych aspektach tej działalności. No a Afryka, no to jest taka przestrzeń, w której podobno rzeczywiście wywiadowczo dominują, i jeżeli ktoś z Europy ma pytania o to, co się dzieje w Afryce, to pyta Francuzów.
0: I według tygodnika w 23 roku to właśnie francuskie służby dzięki swoim kontaktom w Afryce właśnie dowiedziały się o planowanym puczu Prigożyna, tak, tego twórcy rosyjskiej armii najemniczej, znanej jako grupa Wagnera. Prigożyna już nieżyjącego, tak, oczywiście, bo Putin zdrady nie wybacza. Holendrzy na trzecim miejscu. To może być chyba zaskoczenie. Nie spodziewaliśmy się, że Holendrzy mają taki dobry wywiad.
16: No właśnie, to jest zupełne zaskoczenie, coś, co unika wszystkim osobom, które są poza tym środowiskiem, natomiast zupełnie to, skąd dobrze są postrzegani właśnie przez profesjonalistów. Okazuje się, że to właśnie w Niderlandach działa Centrum Europejskiego Wywiadu Antyterrorystycznego, że z Holendrami pod tym względem współpracują wszystkie niemal inne wywiady europejskie. Tam w tym centrum zresztą pracują przedstawiciele różnych europejskich wywiadów. I to jest jeden element, który daje Holendrom bardzo wysoką pozycję. No ale też doceniane jest to, że mają wysoko ulokowanych szpiegów, mają wysoko ulokowanego szpiega w Rosji, w bardzo wąskim kręgu Putina. Co prawda w 2022 roku im to nie pomogło, wręcz przeciwnie, doprowadziło do jednej z bardziej widocznych porażek tego wywiadu. Chodzi o...
0: Ale też całego chyba europejskiego wywiadu, prawda? Bo to jest
16: Brytyjczykami.
0: Tak, poza Brytyjczykami, którzy razem z Amerykanami wskazywali, że Putin jest gotów na to, żeby uderzyć zbrojnie, a europejscy wywiadowcy wzruszali ramionami i mówili, a gdzie tam?
16: Tak, przy czym na porażka Holendrów była dla nich o tyle prestiżowo trudna, że ten ich szpieg przekazywał im informacje uspokajające, że tej wojny nie będzie. Więc oni z wielkim przekonaniem mówili to w Europie wszystkim dookoła. Potem się okazało, że o tej decyzji Putina, żeby tę wojnę jednak zrealizować, rozpocząć, wiedziało na samym Kremlu bardzo mało osób. No i ten szpieg był poza tym kręgiem osób, które wiedziały, i przekazywał Holendrom informacje, których sam był przekonany, że są prawdziwe. Ale Holendrzy, też dodam, że mają też na swoim koncie bardzo takie działania z przestrzeni cyber, bo to ich szpieg zainstalował w 2007 roku chyba takiego robaka programistycznego w irańskich wirówkach wzbogacania uranu, który zatrzymały program nuklearny irański na jakiś czas i osłabiły go znacząco. No a potem zinwigilowali też grupę Kozibir, to jest grupa cyberprzestępców bardzo znana, która atakowała rządy zachodnie intensywnie, i dzięki tej inwigilacji, dzięki nagraniu z kamer w biurze tej grupy, między innymi potem FBI mogło wykorzystać te dowody w swoim własnym śledztwie.
0: Ten robak z 2007 roku zniszczył ponad 900 irańskich wirówek, które wzbogacały uran i spowodował wyłączenie części irańskich elektrowni jądrowych. Czwarta pozycja to Ukraina. I czytamy, że Ukraińcy poczynili ogromne postępy w bardzo krótkim czasie. Oczywiście to nie może zaskakiwać. Oni prowadzą wojnę, więc tutaj wywiad jest z pewnością bardzo ważny, bardzo doceniany i muszą się rozwijać. Po prostu muszą się rozwijać.
16: Tak, tutaj też widać było w tym rankingu, kto z kim najbliżej współpracuje, dlatego że Ukraińcom bardzo wysoką pierwszą pozycję w swoim rankingu wystawił były polski szef wywiadu. Nie wiemy, który, bo anonimowo, no ale funkcjonariusz, oficer pochodzący z Polski. I on podkreślał wysoką skuteczność i innowacyjność Ukraińców. I myślę, że to doskonale pokazuje, że po prostu Polacy, polskie służby bardzo blisko współpracują z Ukraińcami i doskonale widzą na co dzień, w jaki sposób oni działają i co robią.
0: Na piątym miejscu Niemcy, na szóstym Szwecja, na siódmym Norwegia, na ósmym Estonia i przyspieszając dochodzimy do miejsca dziewiątego. gdzie jest Polska. No i to jest bardzo zasmucające, że jeden z zarzutów właściwie nie dotyczy tego, jak nasi ludzie od wywiadu pracują, tylko tego, jak traktują tego typu służby politycy. Bo jeden z szefów wywiadów z Europy powiedział tak, Polska należy do tych krajów, gdzie służby specjalne są instrumentalizowane politycznie. To skłania partnerów do powściągliwości.
16: No właśnie, może powiedzmy też, za co pochwalono Polskę, bo to warto wiedzieć. Więc pochwalono polski wywiad za to, że ma bardzo skuteczne siatki szpiegowskie w Rosji. Myślę, że też nie jesteśmy tego świadomi. Może i dobrze, że nie jesteśmy, ale okazuje się, że mamy takie siatki i są skuteczne. I rzeczywiście ten zarzut upolitycznienia się bardzo wyraźnie pojawił w przypadku Polski. To w ogóle widać w całym rankingu, czyli w sytuacji, kiedy w jakimś państwie służby są upolityczniane, to natychmiast powoduje, że ich partnerzy operacyjni wywiadowczy się dystansują i zachowują większą ostrożność w przekazywaniu informacji i we współpracy. I to widać także w przypadku państw, które zostały ocenione najgorzej. Tutaj Słowacja, Węgry i Bułgaria. Wszędzie tam zarzucono upolitycznienie. Oczywiście tam również zarzucano kontakty z Rosją, o czym nie ma mowy w przypadku Polski. No ale w Polsce to też skutkuje. I podano w przypadku Polski ten przykład ostatni, kiedy prezydent Nawrocki zablokował awans i odznaczenia dla oficerów i funkcjonariuszy służb. To było na przełomie roku. Tak naprawdę zablokował z powodu konfliktu z rządem. Nie miało to wiele wspólnego z samymi służbami. Sytuację udało się częściowo rozwiązać dopiero po kilku miesiącach. Ona nie do końca wcale jest rozwiązana. I to widać, że to osłabia pozycję służb nie tylko wewnątrz kraju, ale także na zewnątrz.
0: Według L'Express w tym środowisku wywiadowczym największym szacunkiem cieszą się te służby, które mają swojego szpiega, tak jak Holendrzy, w kręgach najbliższych rządzącym w Rosji, Chinach i Iranie. Potem zajmują kolejne miejsca te agencje, które mają zdolność przeprowadzania akcji sabotażowych i innych takich naprawdę najtrudniejszych zadań wywiadowczych. Cenione są także te, które rozwinęły cyberwywiad, no i są też w stanie skutecznie przechwytywać dane za pomocą satelitów, stacji podsłuchowych, bo to nie jest tak, że to jest umiejętność powszechna, jak się okazuje. To może jeszcze rankingowa pierwsza piątka agencji wywiadowczych według byłego szefa polskiego wywiadu, anonimowo. Ukraina, Wielka Brytania, Francja, Rumunia, Niemcy. To może jeszcze zapytam o Niemców, bo do nich, mimo że są na piątym miejscu, podchodzono tak ambiwalentnie.
16: Tak, ja przy okazji, zanim jeszcze o Niemcach, chciałam wspomnieć chwilę o Estonii, dlatego że warto zwrócić uwagę, to mały kraj, który ma małe służby, ale okazuje się, że są to służby bardzo istotne. Wywiad się wyspecjalizował w cyberwywiadzie, jest jednym z najlepszych wywiadów w Europie pod tym względem w tej chwili. Ponadto ma też doskonałe wyczucie strategii rosyjskiej i to jest wywiad, który co roku publikuje publiczne raporty i te publiczne raporty są oczekiwane, czytane i analizowane we wszystkich wywiadach w Europie. Nie tylko w wywiadach zresztą, one są publicznie dostępne, więc nawet eksperci spoza branży, spoza środowiska tego zamkniętego służb także się nimi kierują. Natomiast Niemcy rzeczywiście, oni też mają dobre analizy, jak oceniali oficerowie, którzy brali udział w tym rankingu. Są świetni w zauważaniu nawet drobnych zmian w strategii rosyjskiej i w rozumieniu tych zmian. Natomiast jak się okazuje, niekoniecznie są świetni w szpiegowaniu, do tego stopnia, że cytowano tam wypowiedzi oficerów, którzy wskazywali, że w którymś momencie Niemcy wręcz odmówili przeprowadzenia operacji szpiegowskich po prostu. I z tego powodu rzeczywiście można powiedzieć, że koledzy się wręcz z nich naśmiewają.
0: Że to taki think tank właściwie, a nie agencja wywiadu.
16: Taki think tank, a nie wywiad, no właśnie, tak.
0: Anna Mierzyńska, analityczka funkcjonowania polityki w sieci związana z OKO.press, była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani redaktor.
16: Dziękuję również.
0: Za chwilkę moim Państwa gościem, czyli tuż po informacjach za chwilkę, Tomasz Żółciak, Wirtualna Polska, Money.pl.
17: Autopromocja. Masz więcej niż jedno dziecko, a może dopiero planujesz kolejne?
18: W czasie rodziców zapytamy, jak zmieniają się relacje w rodzinie, gdy pojawia się brat lub siostra oraz jak zarządzać tym chaosem zwanym rodzeństwem.
17: Sobota 13.
18: Zapraszamy.
17: Ula Malko
18: i Krzysztof Chorwat.
19: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
20: Stać. Eurorama ty masz, kupuj Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
21: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
22: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
23: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
24: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
25: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
10: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 17.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie sądzę, żeby Mateusz Szpytma przekonał większość senacką, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Gość Karoliny Lewickiej przypomniał, że na jutro zaplanowano debatę. Kandydat będzie miał też szansę zaprezentować swój pomysł na IPN. Później w Senacie ma się odbyć głosowanie w sprawie wyboru Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
1: Wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że tu większości nie będzie.
12: Sejm o wyborze Mateusza Szpytmy na nowego prezesa Instytutu zdecydował 17 lipca. Jego kandydaturę poparli członkowie PiS-u, PSL-u, Konfederacji i częściowo Polski 2050. Łukasz Gibała, radny miasta, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa po raz czwarty, ubiegając się o ten urząd. Informację w rozmowie z Polską Agencją Prasową potwierdziła Renata Robska z biura prasowego Gibały, która wyjaśniła, że rozpoczął się proces rejestracji komitetu, a oficjalne ogłoszenie startu kampanii zaplanowano na piątkowe południe. W majowym referendum mieszkańcy Krakowa odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Woda z wodociągu sieciowego Międzybórz na Dolnym Śląsku, z której korzystają mieszkańcy 14 miejscowości, nie nadaje się do spożycia bez przygotowania, poinformowali urzędnicy z gminy Międzybórz. Alert w tej sprawie wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W próbkach wody wykryto bakterie z grupy coli. Dziś najlepszym napojem będzie woda z dodatkiem soli i cukru albo sok owocowy. Podczas kulminacji fali upałów, gdzie temperatura miejscami zbliża się do 40 stopni w cieniu, lekarze przypominają, że samo picie wody może nie wystarczyć. Organizm traci nie tylko płyny, ale też ważne dla organizmu sód, potas i magnez. Ich uzupełnienie pomaga uniknąć odwodnienia, osłabienia, spadków ciśnienia czy problemów z sercem, wyjaśnia kardiolog Mateusz Mościński.
2: Z uwagi na takie zjawisko, które nazywa się osmozą, ciśnienie jest utrzymywane w związku z obecnością pewnych jonów w tych naczyniach. I tymi jonami jest między innymi sód. Jeżeli stężenie sodu w naczyniu spada, płyny uciekają, spada ciśnienie.
12: Warto też zajrzeć do apteki i sięgnąć po gotowe elektrolity do rozpuszczenia w wodzie. Woda na wszystkich bałtyckich kąpieliskach nadaje się do kąpieli, podaje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Tylko w województwie zachodniopomorskim czerwone flagi nadal są na plaży w Stępnicy nad Zalewem Szczecińskim, gdzie stwierdzono zakwit sinic. Temperatura wody w Bałtyku utrzymuje się na poziomie 19-20 stopni Celsjusza. Noc w niewielu regionach pozwoli odetchnąć od wyższych temperatur. Nawet 24 stopnie będą lokalnie na południu i południowym wschodzie, a na przeważającym obszarze kraju słupki rtęci w nocy zatrzymają się w okolicach 20 stopni. Chłodniej 14 stopni w nocy tylko w kotlinach karpackich. Pogodna noc prognozowana jest na południowym wschodzie i wschodzie kraju. W pozostałych regionach mogą wystąpić przelotne deszcze i burze.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W wywiadzie politycznym jest z nami Tomasz Żółciak, Wirtualna Polska, Mani.pl. Dzień dobry, redaktorze.
6: Dzień dobry.
0: Jutro pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Pałac przygotował rozmaite atrakcje. O 17.30 przed pałacem odbędzie się debata publicystów na temat tych 12 miesięcy prezydenta Karola Nawrockiego. Potem krótki program artystyczny i wreszcie przemówienie prezydenta. A co z PiS-em i co ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus? Bo poseł Horała mówi wirtualnie Polsce, że 6 sierpnia będą się starali uczestniczyć w wydarzeniach związanych z rocznicą wyboru prezydenta Karola Nawrockiego. No to nie jest rocznica wyboru, bo ta była 1 czerwca, ale zaprzysiężenia, ale o to mniejsza. A Prawo i Sprawiedliwość, bo była taka wypowiedź Rafała Bochenka, że będzie jakaś inicjatywa partyjna, ale chyba nadal nie ma żadnych precyzyjnych informacji.
6: Znaczy teraz oba ugrupowania po tym jak, nazwijmy to eufemistycznie, wyszumiały się względem siebie, zaczynają się trochę rozglądać za tym, co dalej. No a dalej to trzeba zamiast wrogów szukać sojuszników, trzeba szukać zdolności koalicyjnych i pokazywać swój potencjał, a z tym się wiąże też budowanie poparcia sondażowego, które, no, jak widzimy, jest momentami niejednoznaczne, dość niejednoznaczne w przypadku Rozwoju Plus, no bo tutaj ten rozstrzał sondażowy był dosyć duży. Wydaje mi się, że ta średnia sondażowa z ostatnich 30 dni to jest w okolicach 6%, a w przypadku PiS-u, no to tutaj jest bardziej jednoznaczne. Ta średnia też z ostatnich 30 dni pokazuje spadek notowań o 1/3, więc to jest iste tąpnięcie. Więc jedni i drudzy mają dużo do zyskania i do stracenia i na pewno jedni i drudzy będą teraz zabiegać o względy prezydenta Karola Nawrockiego, który w momencie, kiedy osłabiają się główni gracze na tej prawej scenie, stronie sceny politycznej, urasta do rangi, no, w jeszcze większym stopniu tego pierwszorzędnego polityka tej opcji. To jest o tyle ciekawe, że w piątek, kiedy był ten słynny grill Morawieckiego w Warszawie, z pałacu wyszedł pierwszy taki przekaz dotyczący tego, jak oni w ogóle zamierzają traktować rozłamowców PiS-u. No przekaz był mniej więcej taki, że no szkoda, że to się stało, bo jedność daje prawicy gwarancję zwycięstwa, czy zawsze zwiększała te szanse na sukces, no ale stało się to, co się stało i prezydent jest skłonny rozmawiać także z Rozwojem Plus, traktuje ich jako naturalnego partnera do rozmów. Drzwi jego gabinetu są dla Mateusza Morawieckiego otwarte, więc jedni drudzy na pewno będą chcieli pokazać, że także na tym odcinku uprawiania polityki są istotnym graczem. A Karol Nawrocki, wykonując ten gest, mówiąc, że będzie poważnie traktował Rozwój Plus, jednocześnie po cichu wycofał wszystkich swoich ludzi, wszystkich swoich doradców, którzy byli wcześniej uwzględnieni w panelach dyskusyjnych, chociażby na wydarzeniu Morawieckiego. Czyli widać, że z jednej strony Karol Nawrocki niespecjalnie chce komentować, udzielać się w tym temacie i obstawiać którąś z tych opcji, PiS czy Rozwój Plus, ale z drugiej strony no, nie chce też nikogo do siebie zniechęcać, więc teraz to myślę będzie taki etap wzajemnego, jak to się mówi w polityce, obwąchiwania się, sprawdzania kto co może, ile może i przede wszystkim gdzie może i z kim.
0: Rafał Leśkiewicz, czyli rzecznik pana prezydenta, mówił dzisiaj tak: pan prezydent nie wchodzi w spór polityczny, który toczy się w łonie jednej z partii politycznych, Prawa i Sprawiedliwości, które teraz się podzieliło. Przede wszystkim dlatego, ponieważ pan prezydent wyraźnie też mówi o tym, że będzie rozmawiał z oboma środowiskami w ramach PiS-u, czy teraz po podziale Rozwoju Plus i PiS-u, że w ogóle kryterium doboru do rad, gdzie są przedstawiciele obu tych środowisk, to było oczywiście doświadczenie polityczne, kompetencje i tak dalej, a nie do jakiej frakcji poszczególna osoba należy, czyli pewnego rodzaju dystans. Ale czy Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło na jutro coś spektakularnego, czy też po prostu będzie uczestniczyć w tych atrakcjach, jakie pałac zaproponował?
6: Prawo i Sprawiedliwość w ostatnim czasie przede wszystkim trzyma karty przy orderach i niespecjalnie nawet przecieka przy tych historiach. No, tym bardziej, że obawia się, że może mieć jeszcze jakiś szpiegów w swoich szeregach, mówiąc tak w dużym cudzysłowie.
0: Czyli czekamy na rozwój wypadków.
6: Więc tutaj wydaje mi się, że cały czas czekamy. No, wiemy, że kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek, póki co kandydat cały czas na premiera, bo tutaj też sytuacja moim zdaniem jeszcze może nabrać innej dynamiki za ileś miesięcy, no stara się w partiach ten program ogłaszać czy pewne rzeczy. No na razie było skupienie się na kwestiach dotyczących ETS-u. Być może to będzie tak, jak PiS miał w swoim zwyczaju. Pamiętamy, jak na przykład ujawniał kolejne pytania referendalne przy okazji wyborów w 2023 roku. Zrobił wokół tego niesamowite napięcie i show polityczne, codziennie ujawniając kolejne z czterech pytań. Więc ja myślę, że tutaj będzie to, być może to tak samo przedstawiane. Pewien trop oczywiście zostawia to wydarzenie sprzed wielu miesięcy w Katowicach, gdzie powstała taka książka z pomysłami różnego rodzaju ekspertów, mniej czy bardziej zbliżonych, czy sympatyzujących z PiS-em, a wiemy, że tam propozycje momentami były bardzo daleko idące. Do niektórych z nich sam PiS się nawet dystansował, ale to pokazuje pewien trop, w którym kierunku PiS chce iść. No na razie ta taka najbardziej konkretna propozycja, która padła, to jest próg na wysokości 180 tysięcy złotych, czyli przelicytowano propozycję Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w tym względzie i coś czuję, że przelicytowano też możliwości Andrzeja Domańskiego, bo wiemy, że koalicja przecież też pracuje czy dyskutuje na temat podwyższenia progu, więc ja bym się spodziewał mniej więcej tego rodzaju taktyki. Nie wiem, czy to będzie wyłożenie wszystkich kart na stół, nie byłoby to logiczne, biorąc pod uwagę to, jak długi okres jeszcze do wyborów, no i jesteśmy też w okresie takiej no, pozornej flauty politycznej, no bo jak wiemy, sezonu ogórkowego od kilku lat nie ma, więc tutaj dopiero jak sierpień minie, to wtedy będę mógł z czystym sumieniem też stwierdzić, że może to był ten rok, kiedy w końcu mieliśmy ten sezon ogórkowy. Na razie chyba na to się nie zanosi do końca.
0: Skoro pojawił się Przemysław Czarnek, to myślę sobie, że kandydat walczy. Co dzień są jakieś jego konferencje, apele, projekty, ustaw, wnioski, ale oczywiście to wszystko przepada bez wieści, bo na pierwszym planie słuchać tylko szczęk oręża. Pan, panie redaktorze, powiedział, że obie strony się wyszumiały, ale jednak chyba nie. No i mieliśmy wymianę uprzejmości między Morawieckim a Kaczyńskim, bo wydaje mi się, że Morawieckiemu się wydawało, że może uda się oszczędzić w tej walce Kaczyńskiego, nie tykać prezesa, to na początku była jego strategia, ale w końcu uznał, że chcąc się wybić, trzeba uderzyć i w prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Poszedł do Bogdana Rymanowskiego, Mateusz Morawiecki, i powiedział, no właściwie prawdę powiedział, że Kaczyński chciał obowiązkowych szczepień przeciwko COVID i że zgoda na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji była powodowana chęcią udobruchania konserwatystów. Którzy to konserwatyści w łonie PiSu byli wściekli na Kaczyńskiego za piątkę dla zwierząt, która spowodowała już takie pierwsze tąpnięcie sondażowe. I że Morawiecki mówił Kaczyńskiemu, żeby tych kwestii aborcyjnych nie ruszać, a ruszono i że to był błąd i że Kaczyński dziś przyznaje i że wielokrotnie przyznawał publicznie, że to był błąd po stronie Prawa i Sprawiedliwości. No i odpowiedział Jarosław Kaczyński na portalu X. Ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno, wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale ja oraz Prawo i Sprawiedliwość. Mam wrażenie, że pan premier jest w jakimś dziwnym stanie. Odnosiłem je również w trakcie naszych rozmów. Daj Boże, żebym się mylił. Czyli co, prezes wprost sugeruje, że Morawiecki jest niezdrów na umyśle.
6: Z tego, co słyszę, bo pytałem kilka osób w PiSie, co prezes mógł mieć na myśli, używając takiego niejednoznacznego określenia, które można właśnie różnie interpretować od stanu emocjonalnego po stan psychiczny Mateusza Morawieckiego, jeżeli chodzi o ten słynny już PiS Jarosława Kaczyńskiego, który pewnie został napisany innymi rękami, ale na pewno autoryzowany przynajmniej przez prezesa. Wiemy, jak to działa w PiSie. I raczej jest to interpretowane, że Mateusz Morawiecki poczuł się trochę za mocny, że uważa, że stać go na więcej niż w rzeczywistości, że nie jest obciążony politycznie i że po prostu trochę wdarło się w to wszystko jakiejś takiej buty i arogancji, taki często politycznie utarty frazes. Więc raczej w tę stronę idzie interpretacja w samym PiSie słów prezesa, no ale to jest oczywiście typowy prezes, można w różnoraki sposób to rozumieć.
0: To ja dorzucę, że w kilku wywiadach Jarosława Kaczyńskiego w ostatnim czasie padał też taki zarzut pod względem Morawieckiego, że premier nie zachowuje się racjonalnie.
6: No, to jest taki spór pełen paradoksów, no bo z jednej strony mamy PiS, który w krytyce tak zwanych Morawieckich jest gotów negować nawet jakieś swoje największe fundamentalne osiągnięcia swoich dwóch kadencji, tylko po to, żeby uderzyć w przeciwników. I niektórzy, tutaj cytując posła Horałę, są osłupieni tym, co się dzieje. A z drugiej strony mamy Rozwój Plus, który, ja to nazywam, jest, czy tworzy wokół siebie efekt pozornej świeżości. To znaczy, to wszystko jest jeszcze na takiej fali entuzjazmu, że udało się przynajmniej w tym sensie mentalnym rozwieść się z PiS-em Nowogrodzkiej, że procedury trwają i nie tak szybko z tym rozwodem. I że udało się pierwsze takie wydarzenie, pierwszy event, czyli ten słynny już warszawski grill Rozwoju Plus. Ale przecież to są cały czas te same twarze, które doskonale znamy, które mają też swoją często hipotekę. Znaczy z jednej strony to są osoby naprawdę doświadczone, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w administracji rządowej. Mamy Janusza Cieszyńskiego, Piotra Müllera, Michała Dworczyka, jest Krzysztof Szczucki. No ale właśnie większość z tych osób, które wymieniłem, z Morawieckim włącznie, ma też no, potężną hipotekę i być może też
0: i zarzuty.
6: Proces
0: bardzo
6: rozliczeń
0: wiele osób z tego grona ma zarzuty.
6: Z nich. No z Morawieckim na czele, bo cały czas oczywiście wisi nad nim sprawa no, oczekiwania ewentualnych zarzutów za aferę Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wybory kopertowe, no mamy Krzysztofa Szczuckiego, który no jest...
0: Miał zatrudniać ludzi w kancelarii premiera, żeby prowadzili kampanię.
6: Na dużo sobie pozwalał w RCL-u, tak, za co też ma potencjalne problemy prawne przed sobą. Więc to wszystko, wydaje mi się, jest w dużej mierze cały czas takim teatrem, gdzie to, co z tego finalnie wyjdzie, no to musi się kilka rzeczy odbyć. Znaczy muszą kongresy programowe obu ugrupowań, zobaczymy, czym one między sobą się różnią i czy rzeczywiście one chcą ze sobą konkurować, czy tylko chodzi o to, żeby Morawiecki w pewnym momencie stał się atrakcyjnym koalicjantem dla Jarosława Kaczyńskiego, który będzie na pewno dążył do jakiegoś zjednoczenia prawicy przed przyszłorocznymi wyborami. Swoją drogą politycy PiS-u zwracają uwagę, że dość sprytnie Morawiecki zebrał wokół siebie tych ludzi, bo to jest około 40 osób, mniej więcej po jednej na okręg sejmowy.
0: No i chyba nasze problemy techniczne teraz dały już całą mocą o sobie znać. Panie redaktorze, mieliśmy przez ostatnie chwile takie problemy, że zakłócało pana bardzo, więc proszę teraz jeszcze tytułem puenty naszej rozmowy.
6: To może dokończę wątek dotyczący tych ludzi, których zrekrutował Morawiecki. W PiS-ie zauważają, że to jest mniej więcej po jednej osobie na okręg. Mamy 41 okręgów sejmowych i to jest ni mniej, ni więcej niż modus operandi ziobrystów. To znaczy ziobryści wystawiali mniej więcej po jednym człowieku na okręg. Efekt był taki, że cały aktyw, wszystkie struktury ziobrowe pracowały na jednego człowieka. I to podwójnie frustrowało kolegów z listy PiS, bo koledzy z listy PiS musieli konkurować z innymi ludźmi z PiS-u, a także z konkurentami z innej strony sceny politycznej. Natomiast ziobryści mieli w ten sposób prawie że zagwarantowane wejście i ziobryści wprowadzili całkiem sporo osób do parlamentu jak na swoją siłę partyjnego przebicia i Morawiecki chyba to widział i mam wrażenie, że z tego akurat know-how Ziobry jego ludzi wyciąga wnioski i sam zaczyna je stosować. I to też będzie go ustawiało odpowiednio w rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim, bo myślę, że to jest na razie domyślna opcja, że prędzej to będzie koalicjant, żeby nie powiedzieć przystawka w ramach jakiejś tam Zjednoczonej Prawicy, niż próba budowania czegoś z Kosiniakiem czy z Hołownią. To już jest zupełnie inna historia.
0: Tomasz Żółciak, Wirtualna Polska, Money.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tym sposobem wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj, a na podsumowanie dnia w TOK 360 zaprosi Państwa już za moment Adam Ozga. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
7: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
8: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
11: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Reklama.
25: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Szeroki wybór, pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
26: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
15: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
26: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
15: Aflofa.
27: W Nowej Polityce drużyna Drucha Mateusza, Nawrocki po roku oraz Jawność zarobków, Będzie się działo, Kino dla niewidomych, Szał wieczorków panieńskich, Gdynia w klubie UNESCO, Marihuana prawie legalna, Tajemnice Grondy, czyli walki na gołe pięści. Nowa Polityka już w sprzedaży, także na polityka.pl.
10: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: Jest 18. Upały to nie wszystko, przed nami kolejna tropikalna, więc niezwykle męcząca noc. Czy można być panną i żoną jednocześnie? Okazuje się, że tak. W Lublinie tak skończyła się transkrypcja aktu małżeństwa. Warszawski ratusz chce kontrolować stowarzyszenie, które zbiera podpisy za referendum w sprawie odwołania prezydenta Trzaskowskiego. To jest wciąż TOK 360. Adam Ozga, wciąż dzień dobry. Dla wielu z nas to będzie nieprzespana noc. Na Podkarpaciu termometry wskażą nawet 24 stopnie, a w całej Polsce trudno będzie znaleźć miejsce, gdzie po zmroku temperatura spadnie poniżej 20, a więc to będzie kolejna w tym roku tropikalna noc. Nie tylko uciążliwa, ale dla niektórych wręcz niebezpieczna, mówi w TOK FM, w rozmowie z TOK FM prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski.
29: To jest sytuacja, w której organizm nie odpoczywa. Jesteśmy
3: zmęczeni, cały czas zdenerwowani, kręcimy się w tym łóżku, nie możemy spać, no męczymy się. W środku także odbywają się te procesy, które są związane ze wzrostem metabolizmu. Potrzebujemy więcej wody, musimy więcej pić, w związku z tym wstawać do toalety. To wszystko powoduje, że ta noc jest naprawdę koszmarna. Główny ten ciężar gatunkowy dotyczy właśnie osób starszych, osób z otyłością, cukrzycą. Jeżeli mamy osobę z niewydolnością krążenia, z ciężką niewydolnością krążenia, no może dojść do duszności, do zaostrzeń. W konsekwencji przy długotrwających chociażby kilka godzin czasem takiej temperaturze albo kilka nocy z rzędu może dojść do sytuacji tak dużego obciążenia serca, że dochodzi do obrzęku płuc i taka osoba zostaje lub nie uratowana.
28: Jak wynika z prognoz, większość kraju z tropikalną nocą będzie miała do czynienia też jutro. Nieco chłodniej będzie tylko nad morzem w Kujawsko-Pomorskim i w Wielkopolsce. To był rok sypania piachu w rządowe tryby. Tak politycy koalicji rządzącej oceniają pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego, a jutro mija rok od zaprzysiężenia. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że Nawrocki okazał się silnym politykiem i dobrym prezydentem. Maciej Kluczka.
4: Karol Nawrocki w ciągu roku zawetował więcej ustaw niż Aleksander Kwaśniewski czy Andrzej Duda. Po prostu nie chce współpracować z rządem, ocenia poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak.
5: Przeszkadza w reformowaniu naszego państwa, przeszkadza większości parlamentarnej, tak co do zasady, kompletnie nie rozumiejąc, na czym polega ustrój Rzeczpospolitej, na czym polega ustrój parlamentarno-gabinetowy.
4: A premier

0: go za granicą, ale nie zmienił żonom stanu cywilnego. Z jednej strony formalnie uznał małżeństwo zawarte w Portugalii, ale z drugiej w rejestrze PESEL obie żony nadal pozostają pannami. Mówią Jolanta i Alicja Sieniewicz-Prochowicz oraz Maja Heban ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
1: Miałyśmy nadzieję, że będziemy zwoływać konferencje w troszeczkę innych nastrojach, a mianowicie, żeby pochwalić się naszym polskim aktem małżeństwa. Tymczasem jesteśmy już tak zestresowane i zmęczone tą sytuacją, że nie wzięłyśmy nawet tego dokumentu ze sobą.
2: Nasz stan cywilny w rejestrze PESEL pozostał niezmieniony. Co to oznacza? To oznacza, że jesteśmy pannami zgodnie z rejestrem PESEL. Prowadzi to też do kuriozalnej sytuacji, w której rejestr stanu cywilnego nie zgadza się z rejestrem PESEL. W praktyce doprowadzając do jeszcze większego chaosu prawnego, ale też przede wszystkim do naszej niekończącej się frustracji, zmęczenia, w tym momencie bardzo nikłego zaufania do instytucji państwa.
3: Obecnie mamy sytuację, gdzie Jola i Alicja w Warszawie byłyby potraktowane zupełnie inaczej. Miałyby transkrypcję wydaną bez tylu spotkań, bez tylu rozmów i bez tylu problemów i byłaby ona z miejsca połączona ze zmianą stanu cywilnego, o czym wiemy ze względu na to, że jesteśmy w kontakcie z dziesiątkami par osób tej samej płci po ślubie za granicą, które uzyskują transkrypcję aktu małżeństwa i które potwierdzają w rejestrze PESEL, że mają stan cywilny zmieniony, odpowiadający temu, że wzięły ślub.
0: No to teraz uwaga. Urzędnicy Lublina przekazali reporterce TOK FM Annie Gmiterek-Zapłockiej, że prawomocny wyrok sądu w sprawie transkrypcji nie zawierał wcale informacji, że ma być zmieniony też zapis w rejestrze PESEL. Dlatego urzędnicy z Lublina wystąpili o interpretację prawa do wojewody. Wojewoda uznał, że nie jest władny w tej sprawie i wysłał zapytanie do MSWiA, a żony wciąż czekają na całościowe wykonanie wyroku w ich sprawie, tak jak to dzieje się może nie w Lublinie, ale w szeregu innych miast w Polsce. Teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej został oficjalnie przekazany w ręce generalnego wykonawcy. Tym samym rozpoczął się kolejny etap przygotowań do realizacji tej strategicznej dla kraju inwestycji. W miejscu, gdzie już za kilka lat stanąć mają reaktory, był reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
4: 300 hektarów terenu w gminie Choczewo zmieni się w serce polskiej energetyki, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Jesteśmy na terenie inwestycji strategicznej z punktu widzenia całego państwa. To największa inwestycja w polską gospodarkę w historii.
4: Symboliczny kask gospodarza placu budowy od prezesa polskich elektrowni jądrowych Marka Woszczyka przejął szef Bechtel Polska Leszek Hołda. Obaj zgodnie mówią, że to kamień milowy.
6: Będzie to uproszczenie pewnych procedur i procesów.
7: Walczymy do każdy dzień, każdą godzinę tego harmonogramu. Żeby oddać pierwszą jednostkę w 36 roku, a ostatnią w 38, staramy się urównoleglać wszystkie działania, które da się urównoleglić w sposób sensowny.
4: Prace, które teraz przyspieszą, nadal będą miały status przygotowań. Formalnie budowa elektrowni atomowej powinna ruszyć za 2 lata. Z Choczewa Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: A teraz zgodnie z obietnicą warszawskie referendum i zaskakująca miejska kontrola. Stołeczny ratusz właśnie teraz domaga się wyjaśnień od stowarzyszenia Tak dla CPK pod kątem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Założycielem stowarzyszenia jest Maciej Wilk, ten sam, który stoi za akcją referendalną w Warszawie. Miasto tłumaczy, że nie ma w tym nic dziwnego, bo stołeczny ratusz jest organem kontrolującym wszystkie stowarzyszenia w Polsce, ale zaskakuje tutaj koincydencja czasowa, bo wcześniej, jak mówi szef stowarzyszenia, takich kontroli jakoś nie było. Błażej Kulesza.
8: Od 2 do 2,5 tysiąca podpisów dziennie udaje się zebrać wolontariuszom pod wnioskiem o odwołanie władz Warszawy. Jeżeli taka dynamika zbiórki utrzymałaby się i wszystkie podpisy zostałyby uznane za ważne, warszawiaków czekałoby w grudniu referendum. Stołeczny ratusz postanowił właśnie skontrolować inicjatora zbiórki, a dokładnie jego wcześniejszą inicjatywę Tak dla CPK.
9: 2,5 roku nie mieliśmy żadnej komunikacji z ratuszem.
8: Mówi Maciej Wilk, szef stowarzyszenia Tak dla CPK oraz inicjatywy stołecznej operacji referendalnej.
9: Ta koincydencja czasowa jest, powiedziałbym, wysoce zastanawiająca.
8: Nie ma w tym nic dziwnego, odpowiada rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Boyd.
10: To jest dokładnie standardowa procedura.
8: Samorząd warszawski bowiem kontroluje wszystkie stowarzyszenia w kraju.
10: I takie pisma trafią do 100 takich stowarzyszeń. dosłownie naprawdę około 100, 60 z nich już wyszło. No i tak się składa, że jedno z nich to jest stowarzyszenie, o którym mowa.
8: Urzędnicy w piśmie pytają, czy stowarzyszenie przyjęło lub dokonało płatności przekraczającej 10 tysięcy euro. Wszystko to pod kątem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
10: Proszę później nie twierdzić, że my tu kogoś o cokolwiek oskarżamy. Pismo ma charakter

0: absolutnie standardowy.
1: Jest to pierwszy raz, kiedy otrzymaliśmy jakiekolwiek pismo z ratusza, a już tym bardziej w sprawie prania brudnych pieniędzy i wspierania terroryzmu.
2: Maciej Wilk zamierza przesłać odpowiedź w ciągu 2 tygodni. W piśmie do urzędników padnie jednak tylko jedno słowo. Nie. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż rok temu. W ocenie policji zawdzięczamy to głównie kapryśnej w lipcu pogodzie i zaostrzeniu kar za wykroczenia na drogach. Jakub Medek.
4: Najmocniej różnice widać w 3-krotnie niższej niż w ubiegłym roku liczbie utonięć. Podlaski ze swoimi rzekami i jeziorami nie zawyża statystyki. Przez pierwszą połowę wakacji życie w wodzie straciły tu 4 osoby. Wylicza Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji.
5: W tamtym roku w lipcu mieliśmy aż 11. W dużej mierze wszystko zależy od pogody, od tego, czy jest to pogoda sprzyjająca wypoczynkowi nad wodą.
4: W ubiegłym roku w lipcu na polskich drogach zginęło ponad 180 osób, w tym niespełna 160. To zdaniem policjantów do pewnego stopnia też efekt pogody. Im jest bowiem lepsza, tym wypadków więcej.
5: Kierowcom wydaje się, że mogą jechać trochę szybciej, trochę mocniej nacisnąć na pedał gazu, bo przecież są dobre warunki, jest dobra widoczność i zdążą zatrzymać samochód, jak się coś stanie nieoczekiwanego.
4: Znacznie, jak dodaje ekspert, wzrosła natomiast liczba praw jazdy odbieranych za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, nie tylko w terenie zabudowanym. Jakub Medek, TOK FM.
3: Samorządowcy i z Podkarpacia, i ze Świętokrzyskiego, i z Mazowieckiego razem zabiegają o budowę tak zwanego kolejowego korytarza centralnego. To alternatywa dla planowanych linii dużych prędkości, o której więcej wie prosto z Rzeszowa Marcin Starzec.
6: Projekt jest na razie na bardzo wczesnym etapie, ale już teraz zakłada remont istniejących tras i budowę nowych odcinków w zaledwie kilku miejscach, tak by pociągi z Warszawy do Rzeszowa mogły jechać przez Radom, Sandomierz i Tarnobrzeg z prędkością do 200 km na godzinę. Samorządowcy przekonują, że będzie szybciej i taniej niż przy linii szybkich prędkości z Warszawy do Rzeszowa przez Lublin, mówi prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak.
7: Dzisiaj osiągamy czas na poziomie 3,5 godziny. Przy delikatnej modernizacji osiągniemy te wysokie prędkości na poziomie 200 km.
6: A to, jak mówi wiceprezydent Rzeszowa Maciej Ulita, nie konkurencja dla kolei dużych prędkości.
8: Wybudujemy mniej nowych torów za mniejsze pieniądze, ale za to szybciej.
6: Samorządowcy szacują, że inwestycja kosztowałaby około 15 miliardów złotych i powstałaby w ciągu 15 lat. Marcin Starzec, TOK FM.
3: Gigantyczny pomnik Matki Boskiej w Konotopie w gminie Kiku w Kujawsko-Pomorskim jest już gotowy. Figura razem z postumentem ma ponad 55 metrów wysokości, a więc więcej niż Jezus w Świebodzinie. W gminie Kiku trwają ostatnie przygotowania do uroczystego odsłonięcia i konsekracji pomnika, które zaplanowano na 15 sierpnia. Agnieszka Wynarska.
9: Imponująca figura góruje nad drogą krajową numer 10. Widać ją z odległości kilku kilometrów.
10: Na Warszawę i po prawej stronie widać ją z daleka.
11: No, robi wrażenie, to na pewno robi wrażenie.
9: Pan ze swojego okna ją widzi w domu?
11: Widzę.
9: Patrzę.
11: Tak, co dzień jak jest tutaj, to zawsze spojrzę, widzę.
12: Kikuł będzie rozpoznawalny w Polsce, no i dużo gości, nie?
9: 15 sierpnia spodziewane są tłumy turystów i pielgrzymów, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
13: My już od kilku miesięcy spotykamy się z inwestorem i wspólnie ustalamy pewne działania. Oczywiście inwestor odpowiada i jest głównym organizatorem tej uroczystości. My jedynie wspomagamy go wyłącznie w takich kwestiach logistycznych.
9: Inwestycja została sfinansowana ze środków prywatnych przez miliardera Romana Karkusika i jego żonę jako wotum dziękczynne za powrót do zdrowia. Z Kikoła Agnieszka Wynarska, TOK FM.
3: 18.12, Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest doktor nauk o zdrowiu Tomasz Kopiec, dyrektor w samodzielnym publicznym szpitalu klinicznym imienia Witolda Orłowskiego w Warszawie, tak?
14: Tak, tak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Jak pan sobie radzi z upałem u siebie w szpitalu?
14: No, my mamy klimatyzację, na szczęście, działającą, co prawda od kilku dni. Jesteśmy w procesie potężnych inwestycji w szpitalu, które się dzieją, no, historycznych właściwie od lat, więc udało nam się utrzymać klimatyzację dla części klinik, części oddziałów. Mamy też sprawną wentylację grawitacyjną. Część osób oczywiście wspomaga się wiatrakami i różnego rodzaju przenośnymi urządzeniami. Mam na myśli tutaj pacjentów i tego, co, i tym, co rodziny dostarczają. Więc no tak, jest to tak, faktycznie no, dosyć taka partyzancka, czasami karkołomna, ale jednak działanie, które no, jakby no, ma na celu poprawić mimo wszystko komfort komfort pacjentom.
3: A takie upały to dla szpitala wyzwanie tylko w kwestii tego komfortu pacjentów, czy tych wyzwań jest więcej?
14: Oczywiście, że jest więcej, dlatego że no, między innymi kryzys stabilność leków. My staramy się oczywiście ją utrzymywać, kontrolujemy leki, zwłaszcza te, które są w oddziałach. No, ta temperatura nie powinna przekraczać 25 stopni. To są też upały, które doskwierają pracownikom głównie na salach operacyjnych, salach zabiegowych i tu staramy się faktycznie przekraczać 25 stopni. W związku z tym, jeśli udaje się utrzymać taką temperaturę, my całkiem niedawno mieliśmy problem z klimatyzacją na bloku operacyjnym. Wówczas zabiegi kończyliśmy o godzinie 10.30, maksymalnie o godzinie 11.00. Kontrolujemy cały czas tą temperaturę, czyli zarówno w tym obszarze leków, jak i w tym dotyczącym pracowników czy części zabiegowej, faktycznie ona, no, ten komfort termiczny jest no, kluczowy, tak, dla tej jakości procesu terapeutycznego.
3: Domyślam się, że to nie jest reguła w polskich szpitalach, że jest klimatyzacja zamontowana. Czy może nie doceniam rzeczywistości?
14: Znaczy z pewnością to się zmienia, tak? Ja nie znam statystyk, natomiast no, te szpitale, które dzisiaj przychodzą, modernizacje, te, które przychodzą, między innymi czerpią z tych korzyści KPO, a tutaj mówimy o potężnych, wielomiliardowych inwestycjach, to mimo wszystko jestem przekonany, że tutaj te zarówno części zabiegowe, jak i nowe kliniki, nowe oddziały, które są remontowane, już te centralne klimatyzacje posiadają, czy centralne wentylacje. Natomiast no, z pewnością są też takie stare szpitale i gdzieś tam niewyremontowane, niektóre nie przychodzą tego procesu modernizacyjnego, w których może być ten dyskomfort. Oczywiście to też jest kwestia zabudowy, właściwej ekspozycji budynków i tak dalej, i tak dalej. No my mamy ten dyskomfort, że nasz budynek, właśnie jego ekspozycja jest na tą część południową, w związku z tym faktycznie no, to takie jest duże nasilenie tego słońca w takie dni jak dzisiaj. No i z pewnością pomimo no, funkcjonującej klimatyzacji, no te osoby pracujące czy przybywające w szpitalu w tej części narażonej na tę ekspozycję odczuwają bardziej ten dyskomfort tak wysokiej temperatury. Ale myślę, że koledzy w innych częściach Polski no, mają podobną sytuację, tak? No tutaj natomiast przeszliśmy no, gigantyczne mimo wszystko proces modernizacyjny w szpitalach, więc wierzę w to, że ten komfort dla pacjentów się poprawił, dla pracowników.
3: A rachunku za tę klimatyzację pan się nie obawia, czy już nie takie kwoty pan widział?
14: Oczywiście, że się obawiam. To znaczy tutaj, no oczywiście, że tak jest, że natomiast no, w tej sytuacji jakby nie patrzymy na ten rachunek. Znaczy oczywiście problemy finansowe w ochronie zdrowia występują. Natomiast to jest podobna sytuacja, jaką mieliśmy zimą tego roku, kiedy mieliśmy no, gigantyczne spadki temperatur i jednak no, na końcu myśleliśmy o tych rachunkach. Chcieliśmy, aby ta temperatura była komfortowa dla pacjentów i dla pracowników. I tu podobnie utrzymywaliśmy te temperatury w takim standardzie, który pozwala normalnie funkcjonować. Zatem w pierwszej kolejności to jest komfort pacjentów, pracowników. W dalszej kolejności myślimy o tym efekcie ekonomicznym dla szpitala. No to jest niestety wpisane w funkcjonowanie, klimat się zmienia, no jakby musimy to wziąć niestety pod uwagę.
3: Jasne, a jeżeli chodzi o względy medyczne, to ze skutkami tych upałów też mają państwo do czynienia w Szpitalu Orłowskiego?
14: Oczywiście, znaczy dostrzegamy przede wszystkim no, coraz większy napór pacjentów, którzy no, ulegają temu. To są głównie osoby starsze. W ogóle Śródmieściu Warszawy to jest zamieszkane przez osoby w wieku 65+, to jest ponad 100 tysięcy mieszkańców. Jaka sytuacja w szpitalu południowym jest, no to doskonale wiemy. Część osób, która się źle czuje, no mija czasami ten szpital południowy i ci pacjenci trafiają do nas, bo po likwidacji szpitalu na Solcu my jesteśmy właściwie drugim obok Kingdale'a, no i właśnie szpitala południowego, zabezpieczeniem dla pacjentów Śródmieścia, w związku z tym ci pacjenci do nas trafiają udzielamy im pomoc oczywiście jak najbardziej, no tutaj nasza interna i kardiologia, neurologia no, pracują w sposób naprawdę mocno przeciążony, tak to prawda.
3: Bardzo dziękuję, doktor nauk o zdrowiu Tomasz Kopiec, dyrektor w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym imienia profesora Witolda Orłowskiego w Warszawie, był gościem TOK 360. Jest 16:18. Proszę uważać na siebie w te upały, proszę pić dużo wody, proszę szukać wentylacji, nie wychodzić na upał, kiedy nie ma takiej potrzeby. To dotyczy w szczególności osób starszych, w szczególności dzieci, w szczególności osób osób obciążonych problemami kardiologicznymi czy też chorobami przewlekłymi. Nie ma żartów z tak intensywnymi upałami, jakie są w tej chwili. A ta noc, jak już opowiadaliśmy przed chwilą w TOK 360, też najprostsza nie będzie, bo będzie to noc tropikalna. Temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni i organizm wtedy w nocy po prostu nie odpoczywa. Trzymajmy się. To jest TOK 360. Przemysław Pozowski dołącza do mnie tuż po informacjach TOK FM, które o 18.20 i będziemy rozmawiać o sporcie.
0: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
15: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańcy do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
16: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Reklama.
19: Marian, okazja jest.
20: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
19: Ale to mega okazja w Media Expert.
20: A nie, no to już wróciłem.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 18.20, Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Mimo wyrażonych przez prezydenta Donalda Trumpa wątpliwości, amerykańska administracja kontynuuje pracę nad umożliwieniem Ukrainie produkcji pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot, podał Reuters, powołując się na źródła. Rozważane jest produkowanie podzespołów pocisków w Ukrainie i wysyłanie ich na składanie do Niemiec, włączenie Ukrainy do istniejącego amerykańsko-europejskiego programu produkcji rakiet lub zezwolenie Kijowowi na produkcję tańszych wersji pocisków. Władze Ukrainy podkreślają, że potrzebują pocisków do amerykańskich systemów Patriot, bo to główny środek obrony przed rosyjskimi rakietami. Balistycznymi. Klub parlamentarny rządzącej na Węgrzech partii TISA zaproponował, by Zgromadzenie Narodowe zagłosowało nad wyborem nowego prezydenta kraju 11 sierpnia, wynika z wniosku opublikowanego na stronie internetowej parlamentu. Nadal jednak nie wiadomo, kto będzie kandydatem TISY na stanowisko. 20 lipca, zgodnie z decyzją parlamentu, prezydentem przestał być wybrany przez poprzedni rząd Tomasz Szuljok. Szef FIFA Gianni Infantino spotkał się w Maroku z czołowymi przedstawicielami organizacji. Infantino stara się umocnić swoją pozycję po krytyce różnych federacji, która doprowadziła do zawieszenia jego projektu o częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym Mistrzostw Świata. Maroko będzie współgospodarzem Mistrzostw Świata w 2030 roku. Marokańska Federacja Piłkarska oficjalnie wyraziła poparcie dla dalszych rządów Infantino.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Osiemnasta 21, Adam Ozgan, zgodnie z obietnicą naprzeciwko mnie Przemysław Pozowski. To jest Sport 360. Przemysław Pozowski już zdążył wziąć oddech, już chciał mi wejść w słowo. Co się dzieje?
23: Dobry wieczór. Czy pytasz o kolarstwo, czy pytasz o tenis, bo nie wiem,
3: ja
23: co
3: przede
23: powiedzieć.
3: Wszystkim chciałem cię zapytać
23: Czy pytasz, czy wytrzymałem na 40-stopniowym upale na
3: kortach? Właśnie o to. I czy dużo ludzi na tym turnieju WTA 125 Warsaw Open, bo mówiliśmy o tym, że można tam wejść za darmo, można za darmo w Warszawie na kortach Legii zobaczyć tenis na, no nie, na, nie najwyższym, ale jednak bardzo wysokim poziomie. Wiem, że chodzisz tam regularnie. Jeszcze do jutra można te zmagania tenisistek oglądać za darmo, no i
23: to
3: właśnie
23: prawda.
3: Gorąco.
23: Jutro tak naprawdę jest pewnie najlepszy dzień na to, żeby to zobaczyć, bo chyba będzie troszkę chłodniej i będą troszkę. Już cztery mecze ćwierćfinałowe. Pytanie, czy to jakiś deszcz nie przeszkodzi, bo coś takiego też widziałem w prognozach, ale jutro będą cztery ćwierćfinały i też dwa mecze jeszcze deblowe. No a od piątku będzie biletowane, bo zostaną półfinały, finał debla, a w sobotę finał singla.
3: Tak, to jak jest... na ciebie patrzę, to trochę słońca tam złapałeś.
23: Tak, chociaż chowałem się pod różnego rodzaju parasole. To jest łatwiejsze przy korcie numer 1, a nie przy korcie centralnym, bo tam tych parasoli trochę stoi. Natomiast przy centralnym po prostu sobie usiadłem obok osoby, która taki parasol miała i w ten sposób udało się trochę od tego słońca uciec. Ale nie udaje się od tego słońca uciekać tenisistką. Myśmy trochę wczoraj o tym rozmawiali z Filipem Kekuszem. Ja mówiłem, że jeszcze nie została zastosowana ta procedura heat rule, czyli zasada, że jeśli temperatura plus wilgotność osiągną wystarczająco duży współczynnik, to zawodniczka może poprosić po dwóch rozegranych setach o to, żeby zrobić przerwę. I dzisiaj Katarzyna Kawa, grając i niestety przegrała mecz, nasza tenisistka z Litwinką Mikulskite, ale gdy było 1-1, no to właśnie nawet speaker zawodów to tłumaczył, że właśnie w tym momencie mamy 10 minut przerwy i Katarzyna Kawa oraz także Litwinka po prostu zeszły do...
3: To nie powinno być regułą? Ja nie mówię, żeby od razu reklamy puszczać w tym czasie jak na mundialu i robić to niezależnie od pogody, ale nie powinno być regułą, że przy określonej temperaturze jednak trzeba się schłodzić. No przecież tenisiści, tenisistki, oni w pełnym słońcu tam biegają. No.
23: No tak, ale to jakby próbowałbyś wymusić w tym momencie, że przerywa mecz sędzia, nie wiem,
3: tak, przy
23: 30-15, tak? No to jest trochę bardziej skomplikowane, bo tam trzeba dojść do pewnego etapu seta rzeczywiście, żeby, czy meczu, żeby tę zasadę wprowadzić, aczkolwiek no tutaj jest patelnia, na Legii jest patelnia, bo tam naprawdę, no kibice, jak się popatrzysz gdzieś tam po zdjęciach, pytałeś, czy dużo osób było, no nie było bardzo dużo dziś znowu, ale ja znów powiem to samo, co wczoraj, czy przedwczoraj, że jednak środek między 11 tygodnia, a tak. 14, kiedy ja na tych kortach jestem, to jest na pewno mniej ludzi niż choćby teraz wieczorem, gdzie właśnie swój mecz zaczęła mistrzyni Polski Zuzanna Pawlikowska, będzie grać o ćwierćfinał, gra jeszcze o ćwierćfinał Weronika Falkowska i gra decydującego seta z Niemką Akugue. Jest 5-5 w tym decydującym secie i to jest kolejna z zawodniczek, która ma jeszcze szansę do tych jutrzejszych ćwierćfinałów się dostać. Natomiast obok Katarzyny Kawy przegrała także niestety, będąca w dobrej formie, Martyna Kubka przegrała w dwóch setach z Niemką doświadczoną bardzo Bartel. No ale upał im przeszkadzał wszystkim dzisiaj dokładnie tak samo. Po prostu było nie do wytrzymania i no i te przerwy były. Natomiast one się nie mogą... Są przerwy, inaczej, no są przerwy wymuszone zasadami gry, co dwa gemy, prawda, tak? Po pierwszym, po trzecim, po piątym gemie, więc wtedy zawodniczki rzeczywiście się chłodzą, idą pod parasol, nawadniają się i tak dalej. Natomiast no, takie dłuższe przerwy, no to też nie może przekroczyć pewnego... No można też mecz odwołać, tak? Czy gry odwołać.
3: Tak, no może ja przełożyłem pewną miarę piłkarską, gdzie jednak ta jedna część meczu trwa 45 minut, więc tam w środek należałoby...
23: No bo kiedy miałbyś przerwać, tak? Przy 30-15, tak? Przy 40-30, bo nie wiem, bo zadzwoni jakiś dzwonek, że jest 40 stopni, no to troszkę to jest bardziej skomplikowane. Ale działa.
3: Troszkę ten tenis, panie Ozga, jest bardziej skomplikowany, niż się panu wydaje.
23: A kolarstwo?
3: No dobra. Trudny sport do oglądania na żywo. Zdarzało mi się Tour de Pologne w Warszawie kilka razy zobaczyć. W Warszawie na szczęście to były pętle, więc oni tak przejechali, ale może trochę dłużej to trwało, ale przynajmniej nie raz. Natomiast takie etapy z miasta do miasta to już trudniej się chyba obserwuje na żywo, jednak dużo lepiej w telewizji.
23: Tak, chociaż ja sobie też chwalę ubiegłoroczną przygodę, kiedy obserwowałem to z samochodu dyrektora wyścigu i to rzeczywiście jest bardzo ciekawe.
3: Byłeś uprzywilejowany, powiedzmy sobie szczerze.
23: Tak, to prawda. Natomiast dzisiaj taki etap, gdzie byś raz zobaczył kolarzy, no bo oni jechali z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry i tam w Zielonej Górze finiszowali i bardzo ciekawa sytuacja, bo to był trzeci etap Tour de Pologne i trzeci z rzędu wygrał ten sam kolarz, czyli włoski specjalista od sprintu, czyli od właśnie rozstrzygania wyścigów już na ostatnich metrach, gdy ustawiają się te specjalne pociągi, gdy kolarze z drużyny wyprowadzają cię, by jak najlepiej zafiniszować, no i tak właśnie koledzy z drużyny Lidl Trek wyprowadzili jadącego w żółtej koszulce lidera Jonathana Milana, że on wygrał podczas tej 80 53. edycji Tour de Pologne po raz trzeci. No i co oczywiste, też umocnił się na prowadzeniu w generalce. Tym razem była jedna różnica względem tych etapów, które kończyły się. Pierwszy się kończył w Koszalinie, a startował z Gdyni. Drugi się kończył w Szczecinie. Tam był wczoraj taki najpierw zjazd, potem jeszcze też robili pętlę tuż przed samym finiszem. Znaczy nie pętlę, tylko nawrót. I tym się różnił ten etap dzisiejszy, że drugi tym razem nie był Francuz Paul Magnier, który zachował drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, ale drugi był ten, który był wczoraj trzeci, czyli Brytyjczyk Noah Hobbs. I też ciągle najlepszy z Polaków przyjeżdża Marceli Bogusławski, chociaż najlepszy, no to jak to jest finisz z peletonu, to umówmy się, że jeżeli to nie są te pierwsze pozycje, to nie ma to większego znaczenia, bo jedzie w tym wyścigu też chociażby przecież Michał Kwiatkowski, no ale on też na razie po prostu dojeżdża w tym peletonie, no bo to nie jest sprinter, nasz jeden z najwybitniejszych kolarzy w historii, obok Rafała Majki, który teraz jest w roli komentatora jednej ze stacji telewizyjnych, no i obok oczywiście tam sław z dawniejszych lat, Zenon Jaskuła, Joachim Halupczak, Ryszard Szurkowski.
3: No dobra,
23: jeszcze kilku można by wymienić.
3: Jonathan Milan, który jest liderem, to jest tak, że on sobie te trzy koszulki lidera zachowa na pamiątkę, ale tak naprawdę prawdziwe ściganie dopiero się zacznie?
23: No tak, bo Tour de Pologne jest jednak wyścigiem wieloetapowym i tutaj będą jeszcze do rozegrania, no chociażby te słynne, tutaj powiem to, o czym ty mówiłeś, czyli pętle, tak, w okolicach Tatr, Bukowina Tatrzańska, to będzie w sobotę, będzie także etap już, no ten właśnie, który troszkę nam podzieli peleton, poszarpie peleton, czyli etap górski, bo ten czwarty etap jutrzejszy ma start w Żaganiu, ale zakończy się na Orlinku w Karpaczu, czyli też był taki finisz w zeszłym roku, tam jest taki bardzo ostry podjazd, bo ja właśnie ten etap oglądałem z tego wspomnianego samochodu, więc to się tak na samym końcu decyduje, bo jest ostro pod górę, tuż przed linią mety, więc już jutro wygra.
3: To jak ja jeszcze do pracy też mam pod koniec ostro pod górę, nic przyjemnego.
23: Ale schodzisz z roweru, czy nie? Kiedyś niektórzy pchali.
3: Nie schodzę.
23: Na tych przełęczach alpejskich, to są takie zdjęcia historyczne, że tam trzeba było czasem zejść i podprowadzić, no teraz już tak oczywiście nie jest. Natomiast jutro będziemy mieć nowego lidera, to jest oczywiście pewne i to będzie któryś ze specjalistów od bardziej powiedzmy pagórkowatych, czy górskich terenów, a ma bardzo silną obsadę Tour de Pologne, bo no to nie jest wyścig, który kolarze wybierają w pierwszej kolejności, bo wiadomo, że ci najlepsi, jak Tadej Pogacar, no to oni obstawiają czy to Giro, czy Tour de France, czy Vuelta, raczej nie wszystkie trzy na raz, chociaż takie przypadki w historii były, a swoją drogą Pogacar, który Tour de France wygrał znów w Cuglach, ogłosił 2 czy 3 dni temu, że pojedzie we Vuelcie, która się zaczyna lada moment, bo tam jest bodaj 1,5 czy 2 tygodnie do początku Vuelta, ona się mniej więcej nakłada na US Open, skoro to już było o tenisie, więc mimo, że to nie jest tak jak mówię, ten Grand Tour, tylko wyścig jednak jeden z tych etapowych, tak jak Tirreno Adriatico chociażby, to kolarze tutaj naprawdę solidni przyjechali. Ale my dzisiaj mieliśmy chyba jeszcze jedno ważniejsze wydarzenie w kolarstwie.
3: To za chwilkę, bo jeszcze jestem jednej rzeczy bardzo ciekaw i możesz mi na nią krótko odpowiedzieć, możesz mi odpowiedzieć, że panie Ozga, kolarstwo to też nie jest skomplikowany sport, podobnie.
23: A mogę też powiedzieć, że nie wiem, na przykład.
3: Podobnie jak tenis, że jest. Bo spoglądam na mapę z trasą Tour de Pologne i wydaje mi się, że ona omija całkiem atrakcyjne rejony Polski i zastanawiam się, czy trasa takiego wyścigu nie powinna być jednak zbudowana w ten sposób, żeby on promował kraj.
23: No on promuje kraj akurat, ale nie cały pewnie. Gdybyśmy mieli wyścig 3-tygodniowy, no to pewnie dałoby się przejechać przez cały kraj, ale to jest troszkę bardziej skomplikowane, bo też te miasta, w których są tak zwane miasta startu, czy miasta z metą, no to...
3: Patrzcie, Gdynia, Koszalin, Międzyzdroje, Szczecin, no to Gorzów, też Zielona Góra, Żagań, Karpacz, Opole, tu rozumiem Kocierz, to pewnie jakieś sponsorskie tam wątki wchodzą jeszcze w grę. Kopalnia Soli Wieliczka, to jest etap finałowy.
23: Tak, i to jest akurat jazda indywidualna na czas. I tu też jest przykład no, tego, że Kopalnia Soli Wieliczka jest jakimś podmiotem, który może chcieć się pokazywać przy okazji wyścigu, tak jak Bukowina i tamtejsze, powiedzmy, miejsca, w których można wypocząć, o tak, miejsca wypoczynku. Natomiast to jest też tak, że wyścig nie jest w całym kraju, w każdym dużym, nie wiem, czy mniejszym polskim mieście, no bo te miasta muszą też chcieć w ten sposób się promować i chcieć wyłożyć jakieś pieniądze. No i różne są podejścia pewnie różnych burmistrzów. No na szczęście każdy ma wybór, może stwierdzić. Chcemy tutaj kolarstwo. No dużo się o tym mówi. No popatrzmy, mówimy o tym teraz w dwóch telewizjach, jak to jest pokazywane, więc no, ja akurat rozumiem tego typu promocje przez sport danych miast czy regionów Polski, ale całego kraju no nie obejmiesz tym.
3: Dobra, a co to za ważniejsze wydarzenie niż Tour de Pologne?
23: Tour de France kobiet. Ja nie wiem, czy on jest ważniejszy z perspektywy jakby kibica kolarstwa w Polsce, bo Tour de Pologne to jest jednak najważniejszy polski wyścig. On jest w tej kategorii World Tour, natomiast Tour de France kobiet to jest wyścig, w którym też jadą najlepsze kolarki świata, ale przede wszystkim jedzie Katarzyna Niewiadoma, która ten wyścig 2 lata temu wygrała. 3 lata temu? Wygrała go w każdym razie raz w swojej karierze, a zawsze praktycznie stawała w nim na podium, od kiedy jest rozgrywany. No i Katarzyna Niewiadoma dzisiaj minęła linię mety jako trzecia. Co więcej, zabrakło jej jakichś 75, może 100 metrów, żeby ten wyścig wygrać, bo była ucieczka 3 zawodniczek, właśnie Niewiadomej, także Szwajcarki Marlen Reusser oraz Holenderki Demi Vollering. I to Niewiadoma zaatakowała, wyszła za 2 zawodniczek, full gas i tak prowadziła i jak do tej mety już było naprawdę tyle, co byśmy przebiegli ty i ja w 10 sekund, to wyskoczyły jednak za niej Vollering i dopadły ją niemalże na kresce i Reusser. Vollering wygrała, to było jej 4. etapowe zwycięstwo w Tour de France kobiet, ale liderka klasyfikacji generalnej to jest dalej Marlen Reusser i te straty Niewiadomej do odpowiednio Szwajcarki oraz Holenderki wynoszą minutę i 17 sekund i minutę i 5 sekund.
3: To dużo mało?
23: Do nadrobienia, bo też jeszcze ten wyścig będzie wjeżdżał w takie rejony, gdzie nadrobić można. Katarzyna Niewiadoma jest już po czasówce, gdzie nie jest specjalistką, a pojechała całkiem dobrze wczoraj, bo na 13 miejscu skończyła. Do 9 sierpnia, czyli do niedzieli, trwa wyścig, kiedy się zakończy w Nicei. Tutaj jeszcze jest wszystko możliwe, ale co więcej, 3. była Katarzyna Niewiadoma, a 4. dziś była i ona przyjechała ze stratą 45 sekund, Dominika Włodarczyk. Więc ciekawie w Tour de Pologne, bo jeden kolarz wygrywa każdy kolejny z 3 dotychczasowych etapów, to jest Jonathan Milan z Włoch, bynajmniej nie z AC Milano, ani nie z Interu Mediolan, bo z drużyny Lidl Trek, a na Tour de France kobiet Katarzyna Niewiadoma 3. i takie same miejsce zajmuje w klasyfikacji generalnej.
3: W 2024 roku wygrała Tour de France.
23: Czyli pierwsze słowo do dziennika, drugie do śmietnika.
3: Przemysław Pozawski, to był Sport 360. Dzięki wielkie. Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.

0: Reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
7: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 18.40, Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Na barcelońskim lotnisku El Prat drugi dzień strajkują pracownicy obsługi naziemnej odpowiedzialni za odprawę pasażerów, boarding czy koordynację lotów na lotnisku, przez co pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami. Strajkujący zarzucają pracodawcy bierność wobec poważnego pogorszenia bezpieczeństwa pracy. Hiszpańska agencja EFE poinformowała, że dotychczas odwołano 18 lotów. Abdul El Sayed w prawyborach w stanie Michigan zdobył nominację Partii Demokratycznej na kandydata do stanu Senatu USA, poinformowała agencja AP i podkreśliła, że to znaczące zwycięstwo progresywnego skrzydła Partii Demokratycznej w kluczowym stanie. El Sayed w listopadowych wyborach uzupełniających do kongresu zmierzy się z republikaninem Michaelem Rogersem, a od wyniku walki o ten mandat w dużej mierze zależą szanse demokratów na przejęcie kontroli nad Senatem. Jak pisze AP, El Sayed będzie musiał też zjednoczyć podzielony elektorat w swojej partii po wyjątkowo zaciętych prawyborach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla 11 województw wydał ostrzeżenia przed burzami. W niektórych regionach burzą będą towarzyszyć. towarzyszyć bardzo silne opady deszczu. Wiatr w porywach osiągający do 100 km na godzinę. Lokalnie może też spaść grad. Więcej o ostrzeżeniach IMGW związanych z burzami, ale i upałami w informacjach TOK FM o 19.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Chwila minęła, Adam Ozga, po godzinie 19 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. Przed 19 Kuba zdradzi więcej co i jak. Po 20 na mikrofon TOK FM zaprasza Paweł Sulik. Darmowa kranówka w restauracjach. Czy to pozytywny gest w kierunku konsumentów, czy obciążenie dla restauratorów? O to zapyta Paweł Sulik. Będzie rozmawiać m.in. z posłem Robertem Dowhanem z Koalicji Obywatelskiej, który zadał bardzo dużo pytań dotyczących tych przepisów. Tak dużo, że na razie Ministerstwo Klimatu się z nich nie wycofało, chociaż zapowiedzi są takie, że jednak darmową kranówkę w restauracjach dostaniemy. W studiu będzie też Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu z Klubu Parlamentarnego Lewicy. No i bardzo liczymy na Państwa głosy na temat kranówki w restauracjach. 22 44 044, to jest numer telefonu do studia. Mikrofon @tok.fm to jest adres e-mail, na który można pisać już teraz i odpowiedzieć na pytanie: darmowa kranówka w restauracjach, czy to jest pozytywny gest w kierunku konsumentów, czy może bardziej obciążenie dla restauratorów? Po 22 Maciej Zakrocki zaprasza na rozmowę o rozwodach. 61 tysięcy par rozwiodło się w ubiegłym roku, to są dane GUS-u, o 3 tysiące więcej niż w 2024 roku. Jak się rozwodzić? O tym w programie Maciej Zakrocki przedstawia po 22. A TOK 360 dobiega końca, bardzo dziękujemy. Michał Kujawski, Maria Mroczkowska, Adam Szuraj, Karolina Kubicka, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, chłodnego wieczoru i chłodnej nocy. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. TOK 360 też w samo południe.
17: Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Codzienny magazyn motoryzacyjny, kolejna środa. Nie kolejna środa z Volkswagenem, ale dwa tygodnie temu mówiliśmy o Volkswagenie. Oficjalnie ogłosili, że ograniczają ofertę, ale generalnie chyba reszta to są spekulacje. Znaczy, tak. Spekulacje dotyczą, jakie modele tak, zostaną dokładnie wycofane. Oczywiście Niemcy są pierwsi, niemieckie gazety, niemieckie media, portale to już oczywiście wszystko wiedzą. Wiadomo, że o mniej więcej dwa razy mniej modeli będzie za 5 lat, za 4 nawet lata. I słuchaj, no i Bild sobie spekuluje, tak? No i najbardziej mnie zszokowało, i od tego zacznę, co mnie zszokowały, dwa modele, które według Bilda nie będą produkowane. Nie to, że już nie będą produkowane za pół roku, za rok, ale być może go wycofają z produkcji, nie będzie następcy. Porsche Taycan, który jest produkowany od 6 lat, natomiast pozostanie Audi e-tron GT według Bilda. To też ciekawe, bo wydawałoby się, że jednak te oba modele można by wycofać albo pozostawić, ale nie, Porsche to Porsche, Audi to Audi. Audi nie rezygnuje z elektryków, co oczywiście wiemy, no bo przecież mamy elektrycznego Macana, mamy elektryczny Cayenne, więc jestem zaskoczony i trochę żałuję, bo różne były losy tych Taycanów. Ja na początku byłem zachwycony, potem w zimie okazało się, że one potrafią dużo zużywać prądu. Potem doszły te wersje takie trochę jeszcze bardziej jakby trochę uterynowiona, usportowiona. One są nadal produkowane. No Cayenne Coupé może nie być produkowane, też pozostanę przy Porsche. I nie wiadomo, czy wrócą spalinowe Boxster i Cayman, a czy będą elektryczne wersje. Mają powstać według Bilda, ale jak to będzie, nie wiemy. Nie wiemy, że wiemy już, że nie będzie Audi A1 i crossovera Q2, bo go przestali produkować, ale to, co mówiłem parę dni temu, do wycięcia jest według Bilda Q6 e-tron, ale Sportback i Q5 Sportback, czyli te wersje, które się nieźle sprzedają, ale czy one naprawdę bez nich się da żyć? Pewnie się da, ale słuchaj, dalej jest jeszcze ciekawiej. Cupra Raval, której jeszcze ją nie jeździliśmy, ja już siedziałem, widziałem na prezentacji albo w ogóle gdzieś w salonach Ravala elektrycznego oczywiście tylko. Może go wkrótce nie być, ledwo go zaczęli produkować, może go nie być. A co się już mi nie chce wierzyć, nie wiem co ty na to, że być może zniknie Skoda Fabia.
18: Sławku,
17: nie, no naprawdę. naprawdę.
18: Wiesz co?
17: No przecież to szok.
18: No, no dobra, no szok, ale wiesz, to nie jest samochód przy tym ogromnym wyborze, przy tej nieziemsko, przy ogromnej konkurencji i zresztą chińskich markach, które zaczynają wchodzić w segment B, to nie jest coś, co...
17: No tak, bo też nie myślmy tylko o Polsce. W Polsce jest Fabia zaraz za Dacią Sandero, to jest pierwsza dwudziestka wciąż, ale liderem jest Toyota. Yaris. Jeśli chodzi o miejskie, oczywiście mówię, prawda? No ale wiesz, Ibiza i Polo tym bardziej nie biją rekordów, bo jeszcze gorzej się sprzedają Volkswagen, Polo, Seat, Ibiza. Ale to tylko Polska. W Europie to jednak Polo się dobrze sprzedaje. No dobra, słuchaj, to ciekawe są te spekulacje. Zaskakujące, jak po raz pierwszy, no bo wiesz, bo to też na przykład portal internetowy Automobil Woche ma podobne. Ale że Taygo zniknie jeszcze. Dorzucają, że Taygo i ID5, tak? Że znikną z oferty. No nie wiem, no dużo tych modeli, wymieniłem większość, poczekamy, zobaczymy, ale oczywiście to nie oznacza, że one znikną za rok czy za dwa, może znikną za cztery, a może nie znikną w ogóle. W każdym razie one są, spekuluje się, że wśród tych 50% modeli, które znikną, będą te.
18: No dobrze, tak. Zostawmy to. Wiesz co, ja mam co jest też zaskakujące, ale wpisuje mi się w coś, co powinno być już dawno. Volkswagen zaspał z hybrydą, Toyota... I zresztą też możemy się poklepać po plecach, Sławku, bo odkąd żeśmy pierwszy raz jeździli Toyotą Prius, powtarzamy jak mantrę, czyli to już będzie 20 lat, hybrydy, takie jak zrobiła Toyota, to jest najlepsze przejście pomiędzy samochodami spalinowymi a elektrykami, bo zagospodarowujesz to, co się marnuje w trakcie hamowania i wykorzystujesz to wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebne, czyli podczas ruszania. Hybrydy Volkswagena, te, które są montowane na bazie silnika 1.5, dostępne w Golfach, w Skodach, Oktawiach i tak dalej, one są fajne, one mało palą, świetnie się tym jeździ, natomiast tamta hybrydowość polega na odłączaniu dwóch cylindrów, na trybie żeglowania, natomiast w końcu Volkswagen zbudował hybrydę, która jest po prostu hybrydą umożliwiającą
17: tak.
18: jazdę na samym prądzie.
17: No ale przypomnę po raz któryś, że była Jetta 1.4, kiedyś 170 chyba koni, ponad 10 lat
18: napęd?
17: Temu. Hybryda, no ich 1.4 silnik był, wtedy nie mieli 1.5, tylko 1.4. No nie wiem, ale jeździłem nią i potem sprawdzaliśmy, pamiętasz, wspominaliśmy, że takie Jetty hybrydowe, chyba 2013 rok ją miałem. 1.4, nie wiem czy 150, czy 170, też nie chcę zmyślać, ale tak było. No.
18: Słuchaj, i tutaj ciekawostka, dlatego że wprowadzenie tego przełomowego napędu odbywa się bardzo po cichu. Informacje, które znalazłem w ogóle, wiesz, we Włoszech, znalazłem informację, że w Niemczech w cennikach pojawiła się już wersja ta hybrydowa, nie? Jeżeli...
17: Ale i Golfa, i Tiroka? Czy tylko Golfa? Bo to będą...
18: Mam na razie Golfa. Przepraszam, włoski cennik mam. 39 tysięcy euro kosztuje minimum ten samochód. 170 koni, akumulator niklowo-mangazowo-kobaltowy, 1,6 kWh. Od 0 do setki 7,5 sekundy. Zużycie między 4,6 a 5,1 litra. Emisje CO2 między 104 a 117 gramów.
17: Słuchaj, ja mam ceny też niemieckie, wiesz, Golfa.
18: W Polsce jeszcze tych cen nie mamy.
17: Nie ma. Niklowo-manganowo-kobaltowy, rzeczywiście pojemność 7,6 kWh brutto. 41 400 Volkswagen Golf hybrydowy euro.
18: Słuchaj,
17: a T-Roc więcej, słuchaj, T-Roc 44 tysiące, ale trochę inna wersja wyposażenia, 44 tysiące euro, czyli droższy jest T-Roc w innej wersji wyposażenia. No zobaczymy, 170 koni zaczynają, a ma być jeszcze 136 wersja tańsza, prawda? No.
18: Wiesz,
17: zaspał jeszcze bardziej koncern Stellantis z tradycyjnymi hybrydami, bo oni je pokażą dopiero w końcu roku albo w przyszłym roku.
18: Tak, no. ale jedna i druga firma postawiła na hybrydy PHEV, czyli na te hybrydy doładowywane z gniazdka, co też jest dziwną decyzją, bo to jest bardziej potrzebne. Ale co my się tam znamy? Słuchaj, 1 lipca we Włoszech pojawiły się informacje, które tak jeszcze nie do końca mi pachniały jako informacje potwierdzone na temat tej hybrydy. Co ciekawe, więcej na temat hybrydy Volkswagena dowiaduje się z Włoch niż z Niemiec. Nie wiem, dostałeś jakiś komunikat prasowy w mediach też?
17: Nie,
18: to
17: komunikat
18: jakoś...
17: nie, ale wiesz co, jak byłem na europejskich jazdach T-Rokiem w listopadzie chyba zeszłego roku, to tam już mówiliśmy o tym, tak to było. Kapłana, nie wiemy kiedy, ale ja mówię, a ja czytałem, że 170 i czytałem to na portalu Autocar, to pan z Niemiec się na mnie patrzył dużymi oczami. Brytyjski portal Autocar pisze o tym jeden, 170 i 136 koni. Nikt nie zaprzeczał, nikt nie potwierdzał.
18: No, słuchaj, wiemy już, myślę, że bardzo dokładnie z dwóch źródeł. Pierwsze to jest włoska, to są włoskie źródła, jak to działa, oni opublikowali takie grafiki. A ja mam jeszcze, słuchaj, też informację od widza, słuchacza, który był w czerwcu, a może w lipcu, na Motor Technische Seminar na uczelni w Aachen. I tam też, wiesz, dla studentów, dla uczestników tego sympozjum, seminarium, było dokładnie opisane, jak ta hybryda Volkswagena działa. I faktycznie potwierdzam, jakby pokrywają mi się teraz te dwie informacje, więc mogę już spokojnie o nich opowiedzieć. Więc tak, podstawa to silnik 1.5 TSI, pracujący w cyklu Millera. To jest podstawa tych hybryd. Mamy tutaj dwa silniki elektryczne, jeden z przodu, drugi z tyłu silnika spalinowego. Zasada działania jest taka, że przekładnia, to jakby to jest też bardzo ważna rzecz, to została opracowana w Niemczech. Tutaj Niemcy podkreślali to, że to nie jest, wiesz, wzięte z Chin, tylko że ta przekładnia jest jakby w Niemczech wymyślona. Przełożenie silnika spalinowego jest takie, jak przy piątym biegu sześciobiegowej skrzyni manualnej, i ten silnik spalinowy ma być załączany do kół powyżej 50 km na godzinę. Wcześniej, jeżeli jest potrzebny prąd, będzie ten prąd produkował, żeby silnik elektryczny mógł pracować, czyli jest to auto do pewnej prędkości elektryczne, od pewnej prędkości również spalinowe. Na prądzie w lekkich warunkach, czyli lekko z górki, przy niskim obciążeniu może jechać do 110 km na godzinę. Co jeszcze? Bardzo duży nacisk położono na niskie zużycie paliwa na autostradzie i na akustykę podczas jazdy autostradą. Być może też z tego powodu to przełożenie jest tak wysoko. Wydajność cieplna na poziomie 43%. I tutaj jest to bardzo dobry wynik.
17: No tak, bo to wiesz, bo ten, tak jak w benzynowych, takich tradycyjnych, to też mówiliśmy przecież często, bo to nawet omawialiśmy, że tam z kolei też ciekawy, tam jest taki, jak na przykład cykl Atkinsona, tak, że wtedy tam masz SUV pracy dłuższy niż SUV sprężania. Tutaj też cykl Millera to z reguły jest w samochodach, w silnikach hybrydowych, tak jak mówisz. No tu jest ta wyższa sprawność cieplna, ma to się przekładać na niższe zużycie paliwa, a tu dla odmiany jest opóźnione zamknięcie zaworu ssącego, bo ja nie wiem, czy my żeśmy już kiedyś o tym mówili, na pewno czytaliśmy o tym, o tych dwóch cyklach, że to są trochę zmodyfikowane takie tradycyjne cykle w silnikach spalinowych, no ale efekt ma być taki, że ma być mniejsze zużycie paliwa na pewno i też sprawność wyższa.
18: Słuchaj,
17: prawda?
18: To jest,
17: i chyba się to udaje.
18: To jest hybryda bardzo podobna do tego, do tej hybrydy, która ma Honda w CRV na przykład.
17: No i dobrze, tam co prawda one nie są,
18: Cross też jest bardzo
17: nie są tak bardzo oszczędne jak Toyoty, ale są jednak dobre.
18: Ale przyjemnie się nimi jeździ przy wyższych prędkościach, wiesz co?
17: Tak, ale szczególnie te 2.0, wiesz, 2.0, tak, bo 1.5 to różnie
18: tak,
17: bywa.
18: Ale wiesz, jeszcze jedna refleksja, czemu Niemcy się tak długo z tym wstrzymywali? Być może właśnie dlatego, że narzekaliśmy na to, że te japońskie hybrydy, że one niespecjalnie lubią jazdę autostradą. Pamiętasz? Milion razy żeśmy to mówili, że to jest super samochód na miasto i tak dalej. Być może, wiesz, panowało gdzieś tam w tych niemieckich głowach inżynierskich takie przekonanie, że jak już zrobimy taką hybrydę, to niech ona się sprawdza na autostradzie. Niech to będzie tak, że na autostradzie jazda tym samochodem będzie zupełnie inna niż jazda Toyotą Corollą.
17: No
18: czy
17: właśnie
18: im się udało, przekonamy się już niedługo,
17: tak,
18: bo zamówienia są zbierane na ten samochód.
17: Oczywiście. I jest jeszcze jedna rzecz, bo jeździliśmy ostatnio hybrydami 1.5 224 konie Chery Tiggo 7 i Jayku 5.7. Powiemy o tym pewnie za tydzień czy za dwa, ale chińskie hybrydy też nie można ich, co prawda w ZS-ie to tam jest słabiej, ale w trójce już jest dobrze, MG, ale w koncernie Chery na przykład według mnie to są dobre hybrydy, jak patrzę na sprzedaż, to wiesz co, w pierwszej dziesiątce i modeli i tych i marek, to jeśli chodzi o tradycyjne hybrydy, to tylko MG jest na 9. miejscu HS, a jeśli chodzi o marki, Na siódmym miejscu MG, a rządzi Toyota wszędzie, Mercedes, Skoda i tam, wiesz, no można by tu się Lexus i tak dalej, Volkswagen. No dobrze, słuchaj, na koniec może ja szybciutko o oponach, bo elektryczne samochody często mają zupełnie inne opony i nam przebijesz w elektryku, może nam się to akurat nie zdarzyło, to czekamy potem, aż zmienią, bo nie mają na dostępne, mają tylko do spalinowych. Continental i Renault opony specjalne przeznaczone dla samochodów elektrycznych będą robić. Mają zasięgu kilka procent więcej dać. Nie trzeba, tylko ja bym tego nie zaniedbywał. Z czego to może wynikać? O 1/3 niższe opory toczenia, też jest zmodyfikowana mieszanka gumy. No to wiadomo, to tradycyjnie się to robi. Zmienione trochę kształt ścianki bocznej, konstrukcję całej opony. No i dobrze, według Renault i Continentala opór toczenia odpowiada za 20-30% zużycia energii i w związku z tym dlatego podkreślono, że te opory toczenia będą dużo mniejsze. Zobaczymy, kiedy to będzie, bo nie widzę tu w tej wiadomości, kiedy będzie. Wiele szczegółów więcej nie ma, no ale pracuje się i to takie niebyle jakie firmy pracują nad tym, żeby robić samochody tylko do elektryku.
18: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejne zapraszamy oczywiście już jutro. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: W nowej polityce drużyna Drucha Mateusza, Nawrocki po roku oraz Jawność zarobków, Będzie się działo, Kino dla niewidomych, Szał wieczorków panieńskich, Gdynia w klubie UNESCO, Marihuana prawie legalna, Tajemnice Grondy, czyli walki na gołe pięści. Nowa polityka już w sprzedaży, także na polityka.pl.
0: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Skala nieprawidłowości jest duża, ocenia stołeczny ratusz po kontrolach przeprowadzonych w warszawskich szpitalach. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałami wytchnienia. Od wysokich temperatur nie przyniesie też zapowiadana na dziś tropikalna noc. A w informacjach sportowych m.in. o sukcesie Katarzyny Niewiadomej w Tour de France kobiet. Minęła 19. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Liczba poderwań myśliwców NATO do przechwycenia rosyjskich samolotów wzdłuż wschodniej flanki wzrosła w lipcu w porównaniu do lipca ubiegłego roku o ponad 250%, poinformowało na platformie X dowództwo połączonych sił powietrznych NATO. NATO nie podało szczegółowych danych dotyczących liczby interwencji czy poszczególnych państw. Dowództwo podkreśliło jednak, że każde przechwycenie dowodzi, że przestrzeń powietrzna NATO jest chroniona. O dużej skali nieprawidłowości mówią władze Warszawy po zapoznaniu się z audytem przeprowadzonym w miejskich lecznicach. Najwięcej uwagi poświęcono Szpitalowi Południowemu. W placówce istniał system elektronicznych kart wejść i wyjść, z których nikt nie korzystał, a pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku. Pojawiały się w nim dyżury trwające 48, 60, a nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin, powiedział prezydent Rafał Trzaskowski.
4: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie. Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach.
3: Władze Warszawy zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej, tłumaczy Izabela Marcewicz-Jędrysik, zastępczyni prezydenta odpowiedzialna za zdrowie.
5: Będę budowała platformę do wypracowania wspólnych regulacji prawnych w postaci regulaminów, polityk, instrukcji, tak aby przeciwdziałać potencjalnym nadużyciom.
3: Postępowanie dotyczące Szpitala Południowego prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Sprawy badają też Naczelna Izba Lekarska, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Kolejne europejskie kraje odnotowują rekordowe temperatury. W Austrii w uzdrowiskowym Bad Deutsch-Altenburg niedaleko granicy ze Słowacją zanotowano 41,2 stopnia Celsjusza, poinformowała agencja meteorologiczna Geosper Austria. Poprzedni rekord kraju 41 stopni padł wczoraj. A przed nami w Polsce kolejna w tym roku noc tropikalna. Termometry na południowym wschodzie w nocy wskażą nawet 24 stopnie. W całym kraju trudno będzie znaleźć miejsce, gdzie temperatury spadną poniżej 20 stopni. A więcej na ten temat reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
6: Dla wielu będzie to nieprzespana noc. Po całym dniu upału organizm będzie miał problem z regeneracją, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski.
7: Jesteśmy zmęczeni, zdenerwowani. Organizm reaguje różnie, ale zwykle jednak ten metabolizm organizmu musi być większy. Szybciej bije serce, szybciej oddychamy.
6: Dla osób starszych, przewlekle chorych czy małych dzieci tropikalna noc może okazać się bardzo niebezpieczna.
7: To jest podwójne niebezpieczeństwo.
6: Badania potwierdzają, że tropikalne noce o wiele gorzej znoszą mieszkańcy północnej i wschodniej Europy, a wraz ze zmieniającym się klimatem jest ich coraz więcej. Lekarze apelują, by w tym czasie dokładnie wietrzyć mieszkania, najlepiej przez całą noc, i pamiętać o nawodnieniu. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: W 11 województwach obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o burzach mieszkańcom 10 województw.

0: sport.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Jonathan Milan znowu był najszybszy w Tour de Pologne. Włoch na trzecim etapie z metą w Zielonej Górze odniósł trzecie zwycięstwo w tegorocznej edycji największego kolarskiego wyścigu w Polsce i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Z kolei w Tour de France kobiet trzecie miejsce na piątym etapie zajęła Katarzyna Niewiadoma Fini. Druga była liderka klasyfikacji generalnej Marlen Reusser, a wygrała Demi Vollering. Niewiadoma Fini awansowała też na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Carlos Alcaraz nie będzie bronić wywalczonego przed rokiem tytułu na kortach w Cincinnati. Pauzujący od kwietnia z powodu kontuzji nadgarstka Hiszpan wycofał się z rozpoczynającego się 13 sierpnia turnieju tenisowego rangi ATP Masters 1000. Alcaraz opuścił już w tym roku m.in. wielkoszlemowe imprezy w Paryżu i w Londynie. Na razie nie wiadomo, czy Hiszpan zagra w US Open, który przed rokiem wygrał. Polscy siatkarze z 24-godzinnym opóźnieniem wrócili do kraju po wyczerpującej podróży z Chin, gdzie drugi rok z rzędu wygrali Ligę Narodów. Już wiadomo, że w kolejnej edycji tych rozgrywek będą mogli zagrać z Rosją, która wraca do rywalizacji. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
2: W dniu, w którym kolejne bomby spadają na Kijów, trudno sobie wyobrazić, że już niedługo zobaczymy Rosjan na największych arenach sportowych, ale przywracanie ich do rywalizacji ruszyło krótko po tym, jak Polacy wygrali Ligę Narodów. Światowa Federacja Siatkówki poinformowała, że w kolejnej edycji Rosja już zagra, a w związku z tym liczba drużyn zostanie zwiększona do 19. Oczywiście wciąż pozostaje do rozwiązania jeszcze jeden problem, mówi Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
3: Będzie pewnego rodzaju formalno prawna batalia o to, co zrobić w sytuacjach, w których ci sportowcy rosyjscy mogą brać udział w zawodach, a nie mogą do danego kraju po prostu fizycznie wjechać.
2: Tak jest między innymi w Polsce, gdzie za rok odbędą się Mistrzostwa Świata. Rosjanie jednak problem rozwiązali sami. Szef tamtejszej federacji Stanisław Szewczenko zapowiedział, że z uwagi na bezpieczeństwo i na to, że sport zejdzie w Polsce na drugi plan, ustępując miejsca polityce, Rosja w tym turnieju po prostu nie zagra. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
4: Jutro w wielu miejscach mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Znów też prognozowane są burze, zwłaszcza na północy, północnym wschodzie, w centrum i na południu. Temperatura maksymalna od 23 stopni na wybrzeżu, około 27 na zachodzie. 32 pokażą maksymalnie termometry w centrum, a do 38 lokalnie, nawet do 40 będzie na południowym wschodzie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Po dość obiecującym spotkaniu Zełenskiego z Trumpem w ubiegłym tygodniu w Białym Domu przyszło to, co charakteryzuje niemal wszystkie relacje polityczne Donalda Trumpa, czyli zmiana. Ta zmiana nie jest jakaś spektakularna, tym razem Trump na nikogo nie nakrzyczał, nie wytarł nikim podłogi, ale powiedział po prostu, że pomysł z produkcją patriotów na Ukrainie nie jest jednak taki świetny, jak się pierwotnie wydawało. Okazuje się więc, że nie jest powiedziane, czy Ukraińcy dostaną narzędzie obrony, na które tak bardzo liczyli. Być może dostaną inne, być może jakieś wytworzą sami. To wszystko jest możliwe, tak samo jak możliwa okazała się produkcja dronów i to na masową skalę. Dronów, których już nie trzeba przemycać na terytorium Federacji Rosyjskiej, jak to miało miejsce w przypadku operacji Pajęczyna sprzed kilku lat. Te drony mają wystarczające zasilanie, by przelecieć prawie 2000 kilometrów. I to zasadniczo zmienia charakter przedsięwzięcia. Ale to jeszcze nie oznacza, że drony wystarczą w starciu z rakietami balistycznymi Federacji Rosyjskiej, których ta wystrzeliwuje w stronę Ukrainy coraz więcej. I coraz więcej z nich dociera do celu. Głównie dlatego, że zestrzeliwać ich już nie ma czym. Arsenały zachodnie po operacji w Iranie i po latach wojny w Ukrainie są w dużej mierze opróżnione. Dlatego właśnie zgoda na produkcję patriotów w Ukrainie jest tak ważna, ale wciąż niepewna. Może skończy się tak, jak w przypadku większości uzbrojenia, które nigdy na Ukrainę miało nie trafić, a ostatecznie trafiło. Miało nie być patriotów, a są. Miało nie być hajmarsów, a są. Nigdy nie miały tam latać F-16, a latają. Więc może hamletyzowanie wokół patriotów jest częścią tego rytuału. Ale to i tak nie rozwiąże całości problemu. Ukraina musi bronić swojego terytorium zarówno przed rakietami balistycznymi, jak dronami, jak inwazją piechoty. To wszystko wyczerpuje obronę skutecznie i to na tej kalkulacji opiera się logika Federacji Rosyjskiej. Sama federacja ma problem z własną obroną i to też zmienia postać rzeczy, bo ogromne terytorium kraju jest jeszcze trudniejsze do uszczelnienia, a zasoby, choć zdecydowanie większe niż w przypadku Ukrainy, wcale nie są niewyczerpane. To też, chociaż możemy wciąż mówić o wyścigu zbrojeń i innowacji wojennej po obu stronach, to przede wszystkim po obu stronach trwa walka o to, czyja obrona załamie się jako pierwsza.

0: Reklama.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obecnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający z bólem. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedorozumienia. US Farmacja Spółka z o.o.
8: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Reklama.
11: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa Państwa i moim gościem jest Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Specjalista od Ukrainy, o której właśnie będziemy dzisiaj mówili, a konkretnie o polityce prezydenta Zełenskiego i o różnych aspektach tej polityki. Ja bym może zaczął od, niekoniecznie od zwolnienia Michała Fedorowa, które jest niewątpliwie wydarzeniem znacznym i jeszcze do tego wrócimy w tej rozmowie, ale od wizyty w Białym Domu. Wizyty, która poprzedzała uroczystości pogrzebowe senatora Lindsey'a Grahama. Sam fakt, że Zełenski został tam zaproszony, świadczy o czym?
12: Zmienia się trochę postrzeganie Ukrainy przez prezydenta Trumpa, ale to nie śpieszmy z hurra optymistycznymi wnioskami. To jest tak, że prezydent Trump jako bardzo pragmatyczny inwestor, ja bym w ten sposób to skomentował, lubi zwycięzców, lubi się grzać w blasku zwycięzców, lubi się grzać w blasku tych, którzy są postrzegani jako wygrywający. I teraz to jest interesujące. Otóż wedle prezydenta Trumpa ta sytuacja na froncie i w ogóle na Ukrainie się o tyle zmienia, że to Ukraina prezentuje się, to jest ważne, prezentuje się jako ta strona wypadająca lepiej, jako potencjalny zwycięzca. Amerykanie zawsze lubią zwycięzców, lubią przybijać piątki i stać po stronie zwycięzców. To jest ważne, dlatego że wiemy, jak wygląda druga strona medalu. Pamiętamy słynne spotkanie, to pierwsze w Białym Domu, no i kłótnie, tak? Więc przeszliśmy daleką drogę. Ja bym to ujął w sposób następujący, że prezydent Zełenski się z czasem nauczył obsługi Trumpa. No, powiedzmy sobie, obrazowo przeczytał taki podręcznik, który mu podsunęli, no pewnie Brytyjczycy przede wszystkim. Jonathan Powell, były doradca premiera Starmera, ale na razie zostaje na swoim stanowisku. On bardzo mocno tutaj pomagał prezydentowi Zełenskiemu nawiązać kontakty z Białym Domem. To się udało. Dlaczego mówię, żeby nie śpieszyć z tymi wnioskami? No bo prezydent Trump w poniedziałek, jak wstanie lewą nogą, to powie jedno, a we wtorek, gdy wstanie prawą nogą, to powie coś zupełnie innego. I już to zresztą widzimy, bo dopiero prezydent Trump obiecał, że będzie ta kwestia udzielenia licencji Ukrainie na produkcję rakiet do systemu Patriot. No nie wiem ile, kilkadziesiąt godzin później ten sam prezydent Trump mówiący, no jednak to nie tak szybko, to musimy się zastanowić, to jest trudna sprawa i w ogóle. Więc okej, te sygnały, które płyną z Białego Domu, są obiecujące. Od tych sygnałów do konkretnych decyzji po stronie amerykańskiej, ja myślę, że jest jeszcze długa droga, ale no, będzie na tym kierunku Zełenski mocno pracował.
11: Ale to jest interesujące właśnie w kontekście tego, jak Zełenski, bo trzeba powiedzieć, że tamto spotkanie w marcu 2025 roku, czy w końcówce lutego, ono zostało opisane jako upokorzenie Zełenskiego, ale gdyby przyjrzeć się uważnie, co zaszło podczas tego spotkania, podczas tej konferencji, to widać, że no nie jest to takie proste. To znaczy, że jednak arogancja ze strony prezydenta Ukrainy też była bardzo wyraźna. To znaczy, on uniemożliwiał w pewnym sensie tym partnerom amerykańskim przedstawienia pomocy dla Ukrainy jako własnego sukcesu. I teraz, z czego się bierze ten pomysł polityczny na to, żeby tak właśnie rozmawiać z partnerami? Bo mam wrażenie, że on chyba ze wszystkimi tak rozmawia.
12: Ja w ogóle uważam, że to prezydent Zełenski sprowokował tę dyskusję w Białym Domu. Zresztą mówiłem to już wcześniej, to nie zmieniłem tutaj zdania. Mogę się podzielić takimi informacjami z bardzo dobrych źródeł, że doradcy prezydenta Zełenskiego mu taki sposób prowadzenia dyskusji odmawiali, on po prostu nie posłuchał. I skończyło się tak, jak się skończyło. Były różne rady. Prezydent Zełenski miał nie przywozić na przykład materiałów graficznych do Białego Domu i nie pokazywać, nie wiem, zdjęć dzieci jeńców wojennych prezydentowi Trumpowi, bo to by mogło spowodować niekontrolowaną reakcję Trumpa. Czytaj dokładnie taką, jaką...
11: Co też się wydarzyło.
12: No tak, ale to od tego są doradcy, żeby mówić prezydentowi rzeczy, które mogą go z tego pantełyku zbijać. Prezydent Zełenski rzeczywiście tak ma i teraz trzeba do tego dwojako podejść, bo z jednej strony to właśnie to podejście świetnie działało na początku wojny. Takie pokazywanie palcem na każdego, wywieranie moralnej presji na społeczeństwo, ale musicie nam pomóc, bo my was bronimy, bo tutaj Rosja naciera, bo to jest po prostu niemalże przyciągnięcie trzeciej wojny światowej i tak dalej, no to świetnie działało, tak? Ludzie wychodzili na ulice w różnych państwach, wywierali taką polityczną też społeczną presję na rządy różnych partnerów, które później te broń czy inną na przykład pomoc finansową Ukrainie udzielały. Prezydent Zełenski tak działa do dzisiaj. Moim zdaniem no, przynosi to już w niektórych przypadkach efekt odwrotny od zamierzonego. Świetnie to widać w Polsce. Widać to trochę w Stanach Zjednoczonych, ale widzieliśmy to kilkukrotnie. Szczyt NATO w Wilnie, jedna z poprzednich też wizyt prezydenta Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych, więc tu się kontekst się zmienił. I teraz oczywiście ja nie wiem, czy prezydent Zełenski nie wie, że się ten kontekst zmienił, czy wie, że się zmienił, ale i tak uważa, że to jest ciągle skuteczne, bo gdyby tego nie robił, to by tej pomocy miał jeszcze mniej. Trudno jest mi to jednoznacznie ocenić. Ne? Po rezultatach śmiało dzisiaj możemy powiedzieć, że to nie jest już tak skuteczne jak w roku 2022-2023. I ja bym radził i czasem swoim ukraińskim kolegom doradzam, że ta retoryka i generalnie komunikacja ze strony ukraińskiej powinna być trochę inna. Ale to też jest tak, że prezydent Zełenski wielu tych doradców, takich trzeźwo myślących, samodzielnie myślących, już się pozbył. No i w momencie, w którym się oczywiście lider polityczny otacza takimi yes-menami, którzy przytakują, mówią, że panie prezydencie, to jest fantastyczny pomysł i to jest oczywiście wszystko pana prezydenta zasługa, no to trudno jest reagować na takie zmieniające się uwarunkowania.
11: Ale czy to jest tak, że to jest jakby jego rys psychologiczny, czy to jest tak, że to się opłaca, nie wiem, on ma badania opinii publicznej ukraińskiej i widzi, że to chwyta? Co tutaj może działać?
12: O to i jedno i drugie, bo nawet jeżeli popatrzymy na te kłótnie w Białym Domu, no to jest wymiar taki międzynarodowy i wymiar wewnętrzny. No i ten wymiar międzynarodowy, moim zdaniem, to była no, jednoznaczna klapa. Znaczy, widzieliśmy reakcję na przykład ambasador Markarowej w Białym Domu. No, tak. Załamanie po prostu, tak? Później widzieliśmy, z jakimi minami ukraińska delegacja wychodziła z Białego Domu. Wiem, że jeszcze w trakcie tego lotu przez Atlantyk do Wielkiej Brytanii Zełenski już się konsultował, w jaki sposób to wszystko naprawić. Później zresztą partnerzy mu mówili, przypominam, że to samo powiedział wtedy jeszcze wydaje mi się, prezydent Duda gdzieś to w mediach społecznościowych napisał, że no, Wołodymyr to super, ale to trzeba załagodzić z Donaldem Trumpem. To nie tak. No ale jest jeszcze wymiar wewnętrzny. Znaczy, jest taki efekt solidarności. On się czasem nazywa w naukach politologicznych efektem jednoczenia się wokół flagi. Innymi słowy, naszego biją, więc go no popieramy. Tak. No i on zadziałał bardzo mocno wtedy w przypadku prezydenta Zełenskiego. Notowania pokazały ten efekt solidarności i wzrost poparcia w kraju. I uwaga, ten sam efekt wystąpił niedawno, gdy prezydent Zełenski poszedł na noże z Polską. To widzieliśmy to, znaczy, widzieliśmy to w jego reakcji, ale te notowania wewnętrzne, które też, to przecież no, bądźmy poważni, nie tylko polski rząd, nie wiem, niemiecki, amerykański zleca zamknięte badanie opinii publicznej regularnie, ukraińskie władze też to robią. Więc efekt był taki, że poparcie dla prezydenta Zełenskiego skoczyło 8 punktów procentowych, no, niemalże z dnia na dzień, po tej kłótni z Polską. Tak? Więc tak, wewnętrznie to się opłaca.
11: Jeżeli to się opłaca i to się podoba, to dlaczego wokół, tu z kolei jakby troszeczkę inny aspekt tej polityki Zełenskiego, czyli te kwestie personalne, to, że on ma być solistą, to, że się pozbywa, tak się mu się zarzuca, że się pozbywa potencjalnych rywali. Michał Fiodorow, dlaczego taki ruch w momencie, kiedy właśnie ta dymisja no, ludzi jednak rozjuszyła?
12: Cóż, no po pierwsze, każdy się myli, a zwłaszcza jeżeli się usunie tych doradców, którzy by mogli jakiś pomysł skomentować albo go skorygować, no to tych błędów jest więcej. To nie jest pierwszy błąd. Uważam, że pierwszy duży błąd to było zamachnięcie się na instytucje antykorupcyjne.
11: No tak, rok
12: faktycznie
11: temu.
12: Rok temu, latem ubiegłego roku też przecież duże protesty społeczne. Moim zdaniem nawet tamte miały większe reperkusje polityczne niż teraz sprawa z Fiodorowem. No ale to wtedy był błąd. Uważam, że z Polską też był błąd. Wiecie, skończył jak skończył, ale to nie było zaplanowane. I tutaj z ministrem Fiodorowem też jest błąd. Więc te błędy prezydent Zełenski, no znów Biały Dom, tak? Popełnia. Zdarzają się. Natomiast co do samego Fiodorowa, no to jest oczywiście cała masa czynników, która za tym stoi. Młody minister przychodzi do Ministerstwa Obrony, na którym wisi największa część budżetu dzisiaj ukraińskiego, są zakupy broni, no generalnie budżet obronny, tak? Dziesiątki miliardów dolarów. No i zaczyna naruszać układ, który tam zastaje, więc różni producenci krajowi broni, różne zamówienia publiczne, kto, komu, po jakiej marży i tak dalej, to się oczywiście nie podoba, tak? Więc tu sobie minister Fiodorow robi wrogów. Druga kwestia, którą się zajmuje, to jest reforma armii, mobilizacja, bardzo kwestia taka delikatna i wrażliwa też politycznie, więc tutaj też sobie robi wrogów. Zdradza jakieś ambicje polityczne. Dzisiaj widzimy, że jest całkiem świetnym na przykład oratorem i organizatorem, więc to się prezydentowi Zełenskiemu też nie podoba. To kolejny czynnik, który jakby do tego wszystkiego dokładamy. No jeszcze jeden, on jest mało w Polsce, myślę, taki znany. Znaczy wtedy, gdy instytucje antykorupcyjne się wzięły z Andrija Jermaka, czyli poprzedniego szefa administracji prezydenckiej, no to minister Fiodorow, wtedy jeszcze nie był ministrem, ale później nim został, był takim pośrednikiem, czy też, nie wiem, no kimś, kto mediował między obozem prezydenta a tymi instytucjami antykorupcyjnymi. Niedopowiedziany, nieformalne porozumienie było takie, że Andrija Jermaka odsuniemy w cień i to się stało, no ale przeciwko niemu nie pojawiły się żadne zarzuty korupcyjne. Te zarzuty korupcyjne się pojawiły. Każdy uważa, że ta druga strona naruszyła tę umowę. Tym niemniej prezydent Zełenski ma jeszcze jeden zarzut wobec ministra Fiodorowa. Rząd był tym mediatorem, no a porozumienie nie zostało dotrzymane. Więc jakby cały zbiór różnych czynników, które niestety, powiem niestety, bo uważam, że to jest błąd prezydenta Zełenskiego, przeważyły szale w tym kierunku, że się go z Ministerstwa Obrony pozbyto, ale to jest problem. To jest teraz ból głowy dla prezydenta Zełenskiego. Proszę zwrócić uwagę, że to jest pierwszy z całej najbliższej ekipy Zełenskiego, pierwsza osoba, z którą prezydent Zełenski się nie pokłócił na odchodne. Wręcz przeciwnie, bardzo delikatnie działa, ma świadomość tego, że to jest w tym momencie już bardzo poważny gracz polityczny, a w zasadzie to prezydent Zełenski sam z niego zrobił tego gracza politycznego, że stoi za nim duża część ulicy, że stoi za nim też duża część środowiska wojskowego, więc tutaj bardzo delikatnie musi grać.
11: A z czego wzięła się ta popularność Fiodorowa? Bo oczywiście on niby jest tym ojcem sukcesu DIA, tego systemu ukraińskiego. I wtedy właściwie po raz pierwszy zobaczyliśmy jego zdjęcia w prasie. Ale czy to jest tak, że on się stał jakąś, nie wiem, supergwiazdą polityki ukraińskiej, tak na zasadzie celebryty rządowego? Jak to właściwie jest? Z czego się wzięły te protesty?
12: Ja myślę, że to jest kwestia percepcji. To jest tak jak z generałem Załużnym. I to jest w ogóle tak jak kiedyś z Zełenskim, zanim został prezydentem Zełenskim. Znaczy mówiliśmy o wyobrażeniu Wołodymyra Zełenskiego. Jego tak naprawdę w pewnym momencie koniec roku 18, początek 19, czyli te poprzednie wybory prezydenckie, które Zełenski wygrał, w pewnym momencie go w ogóle odsunięto na bok, schowano, bo on zaczął popełniać błąd za błędem w tej kampanii wyborczej. I tak naprawdę prezydent Zełenski istniał jako takie społeczne wyobrażenie z tego słynnego serialu Sługa Narodu.
11: Tak.
12: I każdy sobie przypisywał prezydentowi Zełenskiemu jakieś cechy, które chciał w nim zobaczyć. Podobnie jest w tym momencie z generałem Załużnym, którego już od dobrej chwili nie ma w kraju. Jest ambasadorem w Londynie, ale on ma ciągle wysokie poparcie. No, nie dlatego, że coś robi. Wręcz przeciwnie, nic nie robi w polityce krajowej. Poza tym, że od czasu do czasu da jakiś wywiad. Tylko to jest wyobrażenie generała Załużnego. Ludzie mu przypisują pewne cechy. Tak? Ktoś jakby pozytywny, ktoś negatywny. Z Fedorowem jest podobnie. Tak? Znaczy Fedorow utożsamia taką walkę młodego pokolenia wykształconego na Zachodzie, liberalnego, z tym całym postsowieckim establishmentem, że tutaj jest zupełnie nowy sposób myślenia. W centrum wojny stoi człowiek, a w tym sowieckim stylu myślenia, upraszczam, ale to jest coś w tym, że w tym sowieckim stylu myślenia, oczywiście wojskowym, to człowiek jest najmniej ważny w tym całym łańcuchu dowodzenia. Można go rzucać tak jak Rosjanie, jak mięso armatnie gdzieś tam na froncie. Więc są dwie percepcje jakby zupełnie nowej Ukrainy, o którą walczymy teraz, zwłaszcza ci młodzi liberalni, no i ten postsowiecki establishment, to co przez całe lata chcieliśmy się tego wszystkiego pozbyć. No i wyrzucenie ministra Fedorowa przez prezydenta Zełenskiego jakby jeszcze bardziej pokazuje, że ta walka rzeczywiście trwa.
11: Ale czy to by oznaczało, że ten człowiek, który jest w centrum tego nowego sposobu myślenia, że to jest właśnie ta koncepcja, którą tak Fedorow teraz sprzedaje, czyli to taka próba robotyzacji armii po to właśnie, żeby ograniczyć te straty w tak zwanej sile żywej na froncie, czy to jest to?
12: No między innymi, ale to jest jeden z jakby elementów, te takie szersze układanki, no bo czym zasłynął przede wszystkim minister Fedorow jako minister cyfryzacji? Tak, no, ten słynny, to prezydent Zełenski używał zawsze takiego sformułowania, że państwo w smartfonie, że teraz będziemy mieli wszystko w smartfonie, tak? No dobrze, ale to wszystko robił minister Fedorow. To on jest jakby symbolem tego. Więc złamał jakiś schemat, pokazał, że się da, dał nadzieję. No, nadzieje bywają złudne w polityce i tym sobie pewnie też podpadł prezydentowi Zełenskiemu, ale ludziom się to podoba, tak? Że to jest coś nowego, tego chcemy tej zmiany. To zapotrzebowanie na zmianę na Ukrainie jest ogromne. Wszystkie sondaże pokazują, tego się też prezydent Zełenski, myślę, może obawiać. Sondaże wyraźnie pokazują, że po wojnie chcemy dogłębnego oczyszczenia sceny politycznej. Nie? Po wojnie jest tutaj ważne, bo to jest jakiś trik. Tak. Bo co, jeżeli w trakcie wojny jeszcze zrobimy wybory, to powiedzmy jakiś tam wytrych dla Zełenskiego. Ale generalnie jest zapotrzebowanie społeczne bardzo mocne na zmianę. No i on i minister Fedorow, no już nie minister Michał Fedorow, w tym momencie te zmiany uosabia. No, tu jest bardzo wiele percepcji. Zobaczmy, czy to się utrzyma, bo my nie wiemy. Mamy, powiedzmy, sondaże sprzed kilku dni. Ten pierwszy strzał, no oczywiście jest momentum, ludzie wychodzą na ulicę, no to jest taka nie inna atmosfera społeczna, ale zobaczmy, nie wiem, za miesiąc, za dwa miesiące, czy to poparcie się będzie utrzymywało dla niego.
11: Ale to jest też o tyle ciekawe, że właściwie Fedorow w momencie, kiedy dostał dymisję, niemal natychmiast to było przedmiotem rozmaitych analiz i z takich dość sążnistych artykułów w tej prasie globalnej. Rzadko kiedy te decyzje krajowe mają aż taki oddźwięk. To jest interesujące, że to się tak mocno od razu przełożyło na, no może nie skandal, ale na jakiś temat dla społeczności międzynarodowej.
12: Znaczy, no to się musi przekładać, ale dymisja Załużnego też wywołała dużo dyskusji, bo no, nie zapominajmy, że to jest jednak kraj w stanie wojny.
11: No ale jeżeli, właśnie, tak? Bo to jest ta różnica. Znaczy Załużny był szefem armii, więc to na pewno. A to był po prostu urzędnik w Ministerstwie Obrony.
12: No nie, no to aż tak bym go nie sprowadzał nisko. Znaczy to jednak minister obrony, który znów, jak mówiłem, odpowiada za ogromną część ukraińskiego budżetu, za wszystkie zamówienia publiczne, miał robić reformę armii, miał robić reformę mobilizacji. No to nie sprowadziłbym go absolutnie do podrzędnego, czy nawet do szeregowego urzędnika. To był jeden z czołowych generalnie jedna z osób z najbliższego kręgu władzy prezydenta Zełenskiego. I co istotne, to była jedyna osoba, która stała razem z prezydentem Zełenskim od samego początku, od 2019 roku. Jedyny członek rządu zmieniał stanowiska, ale zawsze był w rządzie od 2019 roku.
11: Co się z nim teraz dzieje? Co się w ogóle teraz dzieje wokół tej sprawy?
12: No to się trochę rozlewa w protest polityczny, już czysto polityczny. Nazwiska to jedno, ale to wychodzi poza nazwiska, tak? To jest już protest troszeczkę przeciwko establishmentowi znów i przeciwko prezydentowi Zełenskiemu, przeciwko takiemu, a nie innemu sposobowi prowadzenia wojny, myślę, i zarządzania państwem, tak? Centralizacja, to ten sowiecki sposób też myślenia trochę. Ja go celowo używam, bo to, no wiadomo, że to nie są wszyscy dowódcy sowieccy, tak? Ale generalnie duża część z nich rzeczywiście, na przykład generał Syrski, który no, oczywiście stracił stanowisko, no, ale on był przecież wykształcony na takich, a nie innych uniwersytetach wojskowych, no sowieckich. I mu przypisywano takie, a nie inne przymioty, czy sposób zarządzania. Więc on z tym się oczywiście to środowisko na Ukrainie utożsamia. Natomiast robi się to problematyczne dla wszystkich stron. Taka niekomfortowa sytuacja, bo dla ministra Fedorowa moim zdaniem jest jasne, że do ministerstwa nie wróci, ale moim zdaniem też jest jasne, że on celowo nie chce sobie zaogniać stosunków z prezydentem Zełenskim. Robi to moim zdaniem celowo nie dlatego, że się panowie w wielce pokojowych jakby nastrojach rozeszli, ale myślę, że Fedorow sam rozumie, że jeżeli ma ambicje polityczne, to nie może dać pretekstu Zełenskiemu w tym momencie do uderzenia. Więc cały czas gdzieś tam niby jestem członkiem ekipy, no dobrze, będę na boku, ale... Tak? No i teraz ci ludzie protestują za kogo? Czy przeciw komu? Czy jakby Syrskiego już nie ma? Jest już nowy minister obrony i Fedorow tam nie wróci. Jest jasne, że raczej żadnego innego stanowiska też nie dostanie, więc jakby cała konstelacja już się poskładała na nowo, ale ludzie ciągle są na ulicach. I to jest niekomfortowe i dla Fedorowa, który nie chce do tych ludzi wyjść, bo nie chce się kojarzyć z protestem politycznym. No jest to oczywiście niekomfortowe dla Zełenskiego, bo ma protesty na ulicy, nie wiadomo, co z tym zrobić. No jest to trochę niekomfortowe dla tych, którzy ten protest zaczęli, bo żaden z tych postulatów, oprócz pozbycia się Syrskiego, nie został spełniony. Ale wszyscy już zrobili krok do przodu. Więc to jest trochę taki polityczny pad w tym momencie.
11: Ale dalej trwają protesty?
12: Dalej trwają protesty.
11: A duże są?
12: No, z dnia na dzień mogą się zmieniać, tak? W weekend widziałem, w weekendy bywają no, stosunkowo duże. Przyjmijmy, że to jest ciągle stan wojenny, tak?
11: A czy to jest prawda, że Fedorow, bo słyszałem tak, może to jest hearsay tak zwany, czy jakieś pogłoski, że Fedorow miał świetne kontakty z tak zwaną Fundacją Renesans, czyli z Sorosem. Ja oczywiście wiem, że jak się mówi, ktoś ma świetne kontakty z Sorosem, to w tej części Europy to funkcjonuje już w zasadzie jako pewnego rodzaju dowcip, czyli taka konstrukcja, która ma uzasadniać, nie wiem, jakieś szalone wpływy i dostęp do wielkiej kasy, ale coś w tym może być, to znaczy to bardzo często są wpływy i to bardzo często jest wsparcie finansowe. Czy to jest, to się jakoś tutaj potwierdza?
12: Znaczy Fedorow generalnie ma bliskie kontakty, jest myślę politycznie utożsamiany. Ja bym nawet nie powiedział, że to tak na 100% jest, ale sam fakt, że jest utożsamiany, to jest już argument polityczny z środowiskiem liberalnym na Ukrainie. Generalnie ta łatka Sorosza i tak dalej, to ona na Ukrainie też bardzo mocno funkcjonuje. To tak się trochę przekleiła nawet z Węgier, bym powiedział paradoksalnie. I jest takie słowo Sorosjata na Ukrainie, czyli jakby no, takie dzieci Sorosza, tak? No, określenie oczywiście no, pejoratywne na to środowisko liberalne, działaczy społecznych, jakichś aktywistów, działaczy antykorupcyjnych i tak dalej.
11: A co to znaczy w rzeczywistości ukraińskiej? Że kim oni są? Że to są jakieś takie agenci bananowe dzieciaki?
12: Nie, agenci wpływu zagranicznego, jakieś tam pionki no, Departamentu Stanu i CIA, które tutaj chcą dokonać zamachu stanu na Ukrainie. Ale to jakby trzeba...
11: Ale rozumiem, że to jest to, co sprawia, że Zełenski może uchodzić za tego, który broni naszych, tak?
12: No ale on uchodzi za tego, który broni naszych. Jest generalnie taki trend, który na Ukrainie narasta, ja go nazywam populistycznym suwerenizmem. I to jest takie wykrzywione troszeczkę jak niemalże w krzywym zwierciadle to tak wygląda, próba obrony kraju przed jakimiś tam zagranicznymi wpływami, i rosyjskimi, i Bruksela, no i teraz Polacy jeszcze do tego wszystkiego, tak. To trochę się wyzłośliwiam, ale mam powód, żeby to robić. No i ale to są dwa elementy tego. Jeden element jest znów element percepcji, a mianowicie prezydent Zełenski uważa, że rzeczywiście po 2014 roku i też po wybuchu wojny partnerzy zagraniczni za mocno się rozpychają na tej Ukrainie. Tak? Mhm. Okej, to jest argument, który możemy przyjąć. To już nie chodzi o to, czy się podoba, czy nie podoba. Jest jakiś argument, bo za dostawami broni, za pomocą finansową, za każdym jakby takim instrumentem pomocy Ukrainie idzie wpływ. Oczywiście, że tak. No, wiemy, że pomoc finansowa na przykład jest obwarowana bardzo tutaj konkretnymi wskaźnikami gospodarczymi czy reformami. Reformy są, no to pomoc finansowa idzie dalej. Reform nie ma, no to wstrzymujemy. Tak? Instytucje antykorupcyjne też bardzo wielu w establishmencie ukraińskim uważa, że to jest właśnie taki instrument wpływania na politykę wewnętrzną, że to w ten sposób się robi jakieś przewroty, właśnie kogoś się tam wrzuca w centrum władzy albo się go zbija z pantełyką i tak dalej. To trochę jest oczywiście wykrzywione, ale wielu w to wierzy. No i teraz jest drugi element tego, to są ci, którzy doskonale wiedzą, że to jest jakaś bójda na resorach, ale to bardzo instrumentalnie wykorzystują dla samych siebie. Czyli na przykład taki stary establishment oligarchiczny, który mocno stracił po 2022 roku, po wybuchu wojny, ale w ten sposób sobie odbudowuje swoje wpływy. W jaki sposób to działa? Na przykład mamy inwestora jakiegoś zagranicznego, czy jakiegoś partnera dużego, nie wiem, duży międzynarodowy bank, który by chciał kupić jakieś aktywa na Ukrainie, tak? No to się robi taką nagonkę, że tutaj proszę, oni nam przychodzą i oni nam tu będą dyktować, co my mamy robić, no to my się będziemy bronić, nie pozwolimy na to i tak dalej. No to się inwestora przygoni i kupi jakiś oligarcha ten bank za połowę taniej.
11: Kim w tym wszystkim jest Zełenski?
12: No to jest bardzo niejednoznaczna postać, bo znajdziemy wiele przykładów jego bohaterskiego działania, bardzo, bardzo mądrego też politycznie. On się już zapisał w historii Ukrainy i to się zapisał złotymi zgłoskami w pierwszych dniach wojny, ale z drugiej strony ma też tendencję do tego, żeby to wszystko rozmieniać na drobne i to po prostu masowo. Prezydent Zełenski, gdy przyszedł do władzy, dał też bardzo wiele nadziei. 19 rok, tak? To jest całkowite przeoranie sceny politycznej, na prawie 60-70% nowych deputowanych, więc wchodzimy, zmieniamy zupełnie system zarządzania. Centralizowany, jak każdy inny, ale okej, ale to jest prezydent Zełenski, który próbuje coś zrobić. Z naruszeniem prawa, tu nielegalnie, tam nielegalnie, bo tak to było wszystko robione, ale próbował to zmieniać. Jego notowania bardzo mocno spadały przed wojną, więc 21 rok, końcówka, to było bardzo mocno widać, że to jest schyłkowy prezydent Zełenski. Zaczyna się wojna, mamy powiedzmy Zełenskiego 2.0, tak? Zupełnie nowa postać odnajduje się w tym wszystkim fantastycznie. I teraz znów to samo. Znaczy masa błędów, masa niepotrzebnych decyzji, centralizacja władzy, coraz mocniej kierowanie się logiką polityki wewnętrznej zamiast jakby, no, mieć ten strategiczny pogląd na przyszłość państwa i wojnę. Więc tutaj każdy sobie coś znajdzie, żeby albo mu zarzucić coś, albo wręcz przeciwnie pokazać, że to jest lider polityczny, który trzyma to wszystko jakoś tam silną ręką. Trudno jest, znaczy bardzo trudno będzie prezydenta Zełenskiego jednoznacznie ocenić, ktoś to będzie pisał jego biografię, to będzie miał nie lada wyzwanie. To, co nas interesuje, bo nas interesuje jedna rzecz. No, jeżeli to jest egzystencjalna wojna, a jest, no to być może trzeba się na tym przede wszystkim skupić, a trochę mniej mieć tego baczenia na politykę wewnętrzną. To jest mój główny zarzut do prezydenta Zełenskiego, że rzeczywiście, przecież to nie będzie wielki sekret, jak ja to powiem. No, często słyszymy od naszych partnerów ukraińskich, że ale bo jest wojna, to my nie mamy czasu na to i na coś tam jeszcze, tak? A potem się okazuje, że ukraińskie władze mają czas na to, żeby wieczorem dzwonić do jednego i drugiego polskiego ministra, bo tutaj się jeden z drugim upili na lotnisku koledzy, no usyka ich, nie chcą wpuścić do samolotu, tak? No to na to jest czas, a nie ma czasu na jakieś tam inne rzeczy, które trzeba sobie, i to nie mówię ja, Szeligowski, teraz zacytuję Budanowa sprzed kilku dni, który powiedział, żebyśmy mieli zwycięstwo Ukrainy, to musimy mieć partnerów i musimy o to wsparcie partnerów zabiegać. O to trzeba zabiegać przede wszystkim.
11: Ale czy to jest dalej wojna egzystencjalna? Czy może to już jest wojna o, nie wiem, znaczenie polityczne, o porządek po wojnie? Czy ona jest dalej w tej fazie takiej, gdzie wszystko jest na stole i wszystkie pytania są otwarte?
12: ja uważam, że niewiele się zamknęło pytań od tamtego czasu. Tak, stoję na stanowisku, że Ukraina broni swoją suwerenność. Nie wiem tylko w jakim kształcie i jakim kosztem. Ale to nie jest wcale aż tak drugorzędne pytanie. No, zazwyczaj tak mówię, że jest drugorzędne, no, ale powiedzmy, że w tym przypadku zbyt duży koszt narzucony Ukrainie jednak będzie mocno rzutował na przyszłość tego kraju. Znaczy sytuacja demograficzna jest katastrofalna przecież.
11: To tam, prawda, to absolutnie.
12: Jeżeli Rosja będzie w stanie bardzo mocno zniszczyć system energetyczny, infrastrukturę krytyczną w trakcie następnych pół roku i zimy, trudno powiedzieć, jaka będzie kondycja państwa ukraińskiego wiosną kolejnego roku. Więc generalnie jakby suwerenność suwerennością, ale żeby się nie okazało, że to będzie suwerenność nominalna tylko na papierze. A generalnie kraj będzie tak wyniszczony, że o przyszłości tutaj będzie można zapomnieć. Jakieś dzikie pola będziemy mieli za granicą. Więc to jest jednak na stole wszystko jeszcze. Ja bym tutaj nie przekreślał tego, że wynik jest rozstrzygnięty.
11: A gdybyśmy spojrzeli na to, co dzieje się teraz, jeśli chodzi o te działania frontowe, a choć nie tylko, bo front można rozumieć oczywiście fizycznie, ale to jako tą linię, ale myślę, że nie tylko tak trzeba na to patrzeć. Podobno w tej chwili, to nie jest oczywiście rzecz nowa, ale wydaje mi się, że ona jest ciekawa w kontekście tego kryzysu paliwowego w Rosji. Ponoć Rosja zaczęła atakować stacje benzynowe na Ukrainie.
12: Tak, dokładnie. Przede wszystkim na tym odcinku północno-wschodnim, to prawda.
11: Do czego to się ma, że tak powiem, przydać?
12: No, po pierwsze, że to też wpływa na lokalną gospodarkę. Po drugie, że wpływa też na zdolność do prowadzenia działań zbrojnych, bo jednak no, ten sprzęt na czymś musi jeździć i latać. No. To jest coś więcej niż tylko po prostu stacje benzynowe, bo to jest bardzo duży kraj. Więc to są jako punkty przesiadkowe. To jakby stacje benzynowe już w tym momencie, zwłaszcza gdzieś tam daleko na wschodzie, to pełnią już, no, powiedzmy rolę społeczno-kulturową niemalże.
11: Taka baza logistyczna.
12: W pewnym sensie tak, no ale oczywiście chodzi o uderzenie w to zaplecze ukraińskie. Więc żeby spowodować również problemy z dostawą paliwa w tej części. Znaczy, to, co robi Rosja w tym momencie, to konsekwentnie wyniszcza ukraińskie zaplecze i vice versa, bo Ukraina oczywiście robi to samo, tak? Więc wyniszczamy sobie nawzajem zaplecze logistyczne i kto pierwszy wymięknie. Problem zazwyczaj jest taki, że wymięka ten słabszy, a nie tanie ten silniejszy, więc tutaj trzeba było jakąś asymetrię zastosować, więc to fajnie wygląda na razie w mediach społecznościowych, fajnie to wygląda na tych wszystkich filmikach, zdjęciach, no rozumiem po co to jest, bo trzeba jednak ciągle apelować do tej opinii publicznej i pokazywać, że jest się w walce, to Dawid, Goliat i tak dalej, ale generalnie niestety problem jest, to znaczy nawet gdybyśmy wszystkie rakiety Patriot, które dzisiaj zjeżdżają z linii produkcyjnej, wysłali na Ukrainę, no to będzie ich za mało, żeby zbijać rosyjską balistykę. To się nie da za długo powojować. Na razie można, ale za długo się takim podejściem nie da działać, więc albo partnerzy pomogą Ukrainie atakować po prostu miejsca, z których te rosyjskie rakiety są wystrzeliwane, no albo będzie problem, to tak powiem bardzo oględnie.
11: Co się wydarzyło z produkcją ukraińskich dronów, że Ukraina zaczęła odnotowywać takie poważne sukcesy w tym roku? I kiedy te decyzje zostały podjęte? Ja tak trochę pytam w kontekście Fedorowa, któremu łatwo jest to przypisać, bo za jego kadencji to się zaczęło jakby materializować te sukcesy i te straty po stronie rosyjskiej zaczęły rosnąć. Ale kiedy te decyzje kluczowe dotyczące inwestycji właśnie w ten przemysł dronowy ukraiński zostały podjęte?
12: Znaczy Ukraińcy weszli mocno w przemysł dronowy, no w pierwszych miesiącach wojny. To musiało zacząć pracować. Znaczy metodą prób i błędów po prostu. Tak. W pierwszych miesiącach też nie były tak mocno wykorzystywane ukraińskie drony, bo bardzo dużo było takich dużych, ciężkich dronów, które z zagranicy przecież partnerzy, bo pamiętamy Bayraktary przecież.
11: Tak.
12: Dopiero z czasem, gdy te wszystkie duże zachodnie platformy się okazało, że już nie przystoją do pola walki, to jakby ten ukraiński ekosystem zaczął się wybijać na pierwszy plan. Więc decyzje były podejmowane dawno, ale to nie tylko kwestia tutaj tych technikaliów. Bardzo istotna kwestia jest danych wywiadowczych amerykańskich. Znaczy bez tego to by tak nie latało sobie fajnie.
11: A one nie były dostępne od samego początku wojny?
12: Być może się tutaj pomylę, to mnie któryś z wojskowych później poprawi, ale nie, wydaje mi się, że nie mogli korzystać, nie na całym terytorium mogli korzystać Ukraińcy z danych wywiadowczych amerykańskich. Do dzisiaj zresztą jest. Po co prezydent...
11: Czyli pytanie o zakresy tych danych.
12: O to mi chodzi, tak, że on był stopniowo rozszerzany. No właśnie, to pan redaktor to lepiej ujął. Po co pojechał teraz prezydent Zełenski między innymi do Waszyngtonu? Prosić Ilona Muska. Elon Musk się ostatecznie nie spotkał z prezydentem Zełenskim, bo miał bardzo dobre kontakty z Fedorowem, a Fedorowa już nie ma. Właśnie nie zwalnia się ludzi, którzy mają świetne kontakty, między innymi. Będzie musiał jakoś to prezydent Zełenski załatwić. Niemniej prosi Ilona Maska o to, żeby mógł korzystać ze Starlinków nad terytorium Rosji. Czy żeby mógł po prostu naprowadzać te wszystkie rakiety i drony na rosyjskie obiekty. Więc te dane wywiadowcze są istotne i powiedzmy, że ten zakres z czasem był rozszerzany. Tak? Więc powiedzmy hardware, czyli sprzęt to jedno, ale oprogramowanie i te dane wywiadowcze, to bez tego to by tak nie działało.
11: A kiedy to się zaczęło jakby zmieniać? To znaczy, kiedy podejście Amerykanów odnośnie rażenia celów w głębi Rosji zaczęło się zmieniać? Co my o tym wiemy?
12: No, myślę, że tak dokładnie to nie wiemy, bo nie są anonsowane takie decyzje. Myślę, że to pewnie gdzieś przełom... To będzie moja hipoteza. Nie wiem. Myślę, że to będzie gdzieś przełom 23-24 roku. Bo jednak mieliśmy ten moment, w którym Amerykanie się bardzo mocno zawahali i to był ten moment, w którym Ukraińcy zaplanowali kontrofensywę na lato-jesień 23 roku, no i powiedzmy zaczęła się ta kolejna duża dyskusja o tym, czy Rosjanie użyją taktycznej broni jądrowej na Ukrainie, gdyby się ta ukraińska kontrofensywa powiodła. No, ona się ostatecznie nie powiodła, tak ale mamy takie różne przecieki, gdzieś tam w prasie się też pojawiają artykuły, szersze opracowania o tym, jakie deliberacje były w Waszyngtonie, jakie były obawy przed tym, czy Rosja może się odwołać do zastosowania broni jądrowej na Ukrainie, czy nie. No i to była bardzo taka zachowawcza polityka Stanów Zjednoczonych. Ja myślę, że potem to się zaczęło zmieniać, jak front utknął i się okazało, że to rzeczywiście coraz mocniej jest wojna pozycyjna, która wyniszcza ukraińskie zaplecze. No i coraz mocniej oczywiście dochodzono do przeświadczenia, że jeżeli ta wojna tak ma wyglądać, no to zaplecze jest bardziej kruche po stronie ukraińskiej, więc czymś to trzeba zrekompensować. Tak? No ale później jakby my stopniowo przełamywaliśmy też te różne bariery. Pierwsze dni, miesiące wojny przecież, to ja przypominam, partnerzy zachodni namówili, no nie można wysyłać samolotów, nie można wysyłać czołgów, ciężkiej artylerii
11: i tak dalej. Tak, prawda? No. Czego nie poślemy i następna rozmowa o tym, co jednak poślemy. I takie mało w momencie można było nabrać takiego poczucia, że jeżeli zaczyna się dyskusja o czymś, co ma nie trafić na Ukrainę, to znaczy,
12: za chwilę trafi. Tak. No, tylko, że to była widoczna część dyskusji. To mniej więcej jesteśmy w stanie prześledzić po wypowiedziach polityków, artykułach w mediach. Natomiast takie bardzo delikatne kwestie, jak właśnie dane wywiadowcze, być może jakaś pomoc w naprowadzaniu i tak dalej, no to raczej tego nie znajdziemy w
11: mediach. Ale ja rozumiem, że jakiś przełom niedawno, jakieś pół roku temu musiał być, prawda? Jeżeli to się teraz dzieje i tak materializuje skutecznie, jeżeli Ukraina się stała taka skuteczna w tych atakach.
12: No to, ale to, co się stało pół roku temu, mniej więcej, to my wiemy. No to jest ta słynna dyskusja, która się najpierw wywiązała na Twitterze, a potem się przeniosła do realnej polityki. A mianowicie, gdy się okazało, że Rosjanie bardzo mocno korzystają ze Starlinków, bo można je kupić na wolnym rynku i zaprogramować też dla siebie. No i minister Fedorow się zwrócił do Ilona Maska z prośbą o to, żeby Rosjanom ten Starlink wyłączyć. No i rzeczywiście to troszeczkę wprowadziło popłoch w rosyjskich szeregach i bardzo mocno Ukrainie pomogło. Okej, Rosja jakoś tam sobie w tym momencie, jak rozumiem, buduje konstelację własnych satelitów, trochę jeszcze nielegalnie te Starlinki pozyskuje, no ale to nie jest jakby taka skala, jaka była wcześniej. Więc to jest dla Ukrainy bardzo mocne, jakby mocna pomoc amerykańska.
11: Czyli to właściwie były przewagi technologiczne, które udało się w którymś momencie pozyskać.
12: No to zdecydowanie tak. To jakby trudno jest Ukrainie walczyć czymś, co nie jest przewagą technologiczną, bo znaczy rzucać więcej ludzi.
11: To jasne, natomiast chodzi po prostu o to, że to były takie kwestie od udrożnienia pewnych, jeśli dobrze rozumiem pana intencje, takich dostępów do konkretnych zasobów danych czy sieci informacyjnych.
12: No tak, ale bo na przykład dostęp do jakiegoś konkretnego oprogramowania, które to wszystko agreguje i pomaga właśnie naprowadzać na cele. To jakby nie ma żadnej Wunderwaffe, ani Rosjanie nie mają, ani Ukraińcy nie mają, więc to takimi małymi bitewkami technologicznymi. To jest mniej więcej to, co generał Załużny cały czas powtarza.
11: A czy my coś wiemy, bo fascynuje mnie przypadek tych ukraińskich dronów, jak chyba wielu, którzy obserwują tę wojnę. Przecież pamiętamy, jak była zorganizowana zorganizowana, czy wiemy, bo Ukraińcy to opowiedzieli, jak była zorganizowana ta słynna operacja Spider's Web, prawda? Czyli drony, które atakowały lotniska wojskowe na terytorium Rosji. I wiadomo było, że one musiały być fizycznie najpierw przewiezione na terytorium Federacji Rosyjskiej, żeby stamtąd je można było uruchomić. Jeżeli teraz słyszymy o tym, że Ukraina razi cele oddalone od granic Ukrainy o 1400 kilometrów, to znaczy, że te drony tam przelatują taki kawał drogi, że to już jest tak nowa i tak rozwinięta technologia?
12: Czy w tym momencie już tak? Ale to jest kwestia jakby, co my rozumiemy pod pojęciem technologia, bo to generalnie się sprowadza do tego, żeby napęd, silnik pozwolił po prostu tak daleko polecieć. Tak. Ale to nie wszystko z tym, jakby to, co my widzimy, to niekoniecznie jest technologia przełomowa. Powiedzmy, że to jest krok po kroku dopracowywanie bardzo często z różnych nawet starych części przeprogramowane na zupełnie nowy system. Na Ukrainie chodzi... nawet to są To ma takie, bo te cuda, powiedzmy, Firepointa, które widzimy, które tak daleko latają, niby to rakiety balistyczne, to jest jakaś śmieszna klasyfikacja na Ukrainie, bo niby nie to balistyka, nie to dron. To nie jest balistyka, bo by podlegało pod krajowe regulacje, więc to by było jeszcze trudniej robić, co paradoksalnie pokazuje, że nie tylko my mamy biurokratyczne procedury, ale Ukraina też. No to jest ze starych silników z odzysku przecież, więc z wielu komponentów, oczywiście między innymi też chińskich. Więc składanka, która po prostu działa, ale działa, tak? Więc to jest konsekwentnie rozwijane, wchodzi do tego zagraniczny kapitał, amerykański, niemiecki, francuski, skandynawski, no i to jest udoskonalane. I coraz dalej rzeczywiście to lata i coraz lepiej to działa, ale krok po kroku.
11: Kiedy te linie produkcyjne ze wsparciem zachodnim tak ruszyły pełną parą?
12: No, trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem. Nie sądzę, żeby ktokolwiek się takimi informacjami tutaj publicznie dzielił.
11: Nie, bo to jest po prostu tyle ciekawe, że do któregoś momentu słyszeliśmy o tym, jak Ukraina ma potężne problemy właściwie, nie tylko w wojnie obronnej, ale też jakby w takiej odpowiedzi na rosyjskie ataki, po czym to się nagle odblokowało. I to z naszego punktu widzenia wygląda na nagle. Dlatego mnie to ciekawi, jakby co się wydarzyło, że Ukraina jest w stanie atakować rafinerie, że jest w stanie atakować te centra logistyczne Wildberries. Kiedy to się jakby, kiedy te zasoby zostały uruchomione i odblokowane?
12: Znaczy, no, ja pamiętam problemy jeszcze z atakami na kilkaset kilometrów.
11: No to
12: jakby,
11: właśnie.
12: No to konsekwentnie,
11: do tego
12: jakby,
11: właśnie piję.
12: Konsekwentnie te technologie udoskonalano. Nie potrafię ocenić, na ile są wiarygodne takie zapewnienie tutaj szefa Firepointu, że jeszcze jesienią tego roku Ukraina może mieć własną broń antybalistyczną. Nie sądzę, no powiedzmy jakiś prototyp może, tak, ale chyba jeszcze zbyt wcześnie. Natomiast jakby nagle, to my się nagle dowiadujemy, bo zobaczymy jakiś filmik w internecie, ale to ja bym nie...
11: No ale czy słyszał pan, nie wiem, na początku tego roku o atakach podobnych do tych, o których dzisiaj słyszymy na Wildberries?
12: No, znaczy cele były inne, ale zasób do atakowania był taki sam.
11: Ale cele były mniejsze, to było mniej spektakularne, to było bliżej frontu i tak dalej.
12: No, było mniej spektakularne, to jest spektakularne, bo to jest, powiedzmy, duża przestrzeń magazynowa, zaplecze logistyczne. Jeżeli się uderza w bazę wojskową, to też nie ma aż takich dużych, powiedzmy, dowodów na to. No, nikt w środku bazy wojskowej tego nie nagrywa. Natomiast na ulicy ktoś z telefonem zazwyczaj stoi i później jakieś wideo z tego robi. Więc trzeba też ostrożnie do tego podchodzić, bo my widzimy pewien tylko wyrywek rzeczywistości w tych mediach społecznościowych, które się nam serwuje, bo tak to powinno wyglądać. Natomiast zanim to tak ładnie lata i uderza, to jest zazwyczaj w reżimie testowym. Tak? Więc gdzieś tam pewnie już poleciało wcześniej, raz z sukcesem, raz bez sukcesu. Gdy już zostało dopracowane, no to teraz tak to widzimy. To krok po kroku. Ja bym nie przyjmował takiej optyki, że to nagle wielkimi skokami się posuwa do przodu. Myślę, że jest po prostu konsekwentnie udoskonalane, podobnie jak te drony na światłowodzie, więc jakby odpowiedź konsekwentna na to, że Rosjanie zagłuszali, czy też drugą stronę zagłuszano różne częstotliwości. Bardzo często jest po prostu efekt chwili, ktoś wymyślił szybko.
11: Tak, tak. Nie? Natomiast ja się cały czas zastanawiam nad tym, w którym momencie jakby ten duży kapitał zachodni, bo ewidentnie tam musi być, to są poważne inwestycje, zresztą to, co pan powiedział o Fedorowie i o Ministerstwie Obrony. Zastanawiam mnie, kiedy to zaczęło płynąć tak szeroko na Ukrainę, żeby tam rozwijać pewne pomysły, pewne technologie.
12: to jest bardziej zniuansowane. To jednak pamiętajmy, że duża część produkcji jest nie na Ukrainie. Czy duża część produkcji jest na terenie Europy nieobjętej wojną, żeby to nie było zagrożone rosyjskimi atakami. To jest tutaj produkowane, tutaj składane, to trafia na Ukrainie jest tylko uzbrajane i sobie leci. Więc to, żebyśmy nie mieli takiego przekonania, że to wszystko jest tam. To nieprawda po prostu jest.
11: No dobrze, to już tak domykając tą naszą rozmowę, jakbyśmy teraz spróbowali obejrzeć, w jakiej sytuacji jest Ukraina w kontekście, no nie wiem, całej tej wojny. Jakbyśmy tak spróbowali to zamknąć jakoś. Gdzie dzisiaj Ukraina jest? Jednak z pewnymi sukcesami, z pytaniem o politykę Zełenskiego, z jakimś takim rzeczywiście zawieszeniem, jeśli chodzi o to, co się może wewnętrznie wydarzyć, bo tam jakieś napięcie rośnie.
12: Ja myślę, że politycznie może być najlepiej od kilku ładnych lat, powiedzmy pewnie od końca 2022 roku. W sensie tego, jak okrzepł system władzy na Ukrainie, na ile ma wsparcia zagranicznego, poparcia partnerów i tak dalej. To myślę, że tu jest całkiem nieźle. Myślę, że w sensie wojskowym będzie pewnie najlepiej od jesieni 23, czyli od tej kontrofensywy, gdy jeszcze była rozważana, a nigdy się nie udała. Natomiast to wszystko jest bardzo kruche. Jakby to, że to dobrze wygląda, bo to lepiej wygląda. Tak, nie powiem, że wygląda dobrze, wygląda lepiej. No źle to wyglądało jesienią tamtego roku, zimą, tak? To wyglądało naprawdę źle. Dziś wygląda to lepiej, ale za chwilę będzie znowu zima, bo to poruszamy się raczej cyklami. Wojna nie ma liniowego charakteru. Więc to wszystko jest na bardzo kruchym fundamencie. System energetyczny jest zniszczony. Ludzie są zmęczeni wojną. Są ewidentnie problemy w armii. I braki w tej armii też są. Niepotrzebna zawierucha polityczna, co znaczy, że powiedzmy przez miesiąc się rząd nie będzie zajmował rządzeniem i przygotowaniem do zimy, tylko się będzie zajmował sam sobą i obsadzaniem stołków. A potem ten, kto przyjdzie, to będzie musiał dopiero wejść w stan spraw. Na szczęście jest rozwiązana na razie na powiedzmy półtora roku kwestia finansowania Ukrainy, więc to odpada. No ale te bardzo delikatne kwestie mobilizacji i reformy armii, sytuacja społeczno-gospodarcza, system energetyczny, nie wiemy jaka będzie zima, ewidentne braki obrony powietrznej, a Rosjanie zbierają zasoby rakiet balistycznych na pewnie na jesień i zimę, więc będzie kłopot. Prezydent Zełenski sam powiedział, więc mnie wyręczył, nie muszę tego robić, że to będzie dość trudna zima, najtrudniejsza z wszystkich, więc jest lepiej, powiedzenie jest dobrze, trochę wykrzywia rzeczywistość. Jest lepiej niż było, nie jest dobrze jeszcze, ale przed nami ten trudniejszy okres, a nie łatwiejszy. I to, jak będzie wyglądała Ukraina po tej zimie, to może wiele zadecydować, przełożyć się na jakikolwiek proces polityczny, bo powiem tak brutalnie, gdybym ja był teraz Putinem, to bym nie zrobił kompletnie nic. Znaczy, widząc, jak wygląda sytuacja na Ukrainie i mając wszystkie zasoby, żeby Ukrainę wyniszczać przez zimę, nie robiłbym nic, bym zasypał gradem po prostu rakiet Ukrainę w zimę i zobaczył, co będzie wiosną. I zakładam, że tak to będzie wyglądało, nie będzie żadnego procesu politycznego, a jeżeli się wróci do tego, bo tak wymyślał sobie dwaj panowie albo jeden Witkow, a ten drugi na doczepkę, bo to tak naprawdę wygląda, to będzie jeden wielki teatrzyk tylko dla Donalda Trumpa.
11: Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był Państwa moim gościem. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję bardzo.
13: Za 4 minuty godzina 20 słuchamy Radio Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Po godzinie 20 po informacjach dziś, proszę Państwa, zajmiemy się pomysłem, który w zasadzie można powiedzieć, że ma już 6 lat. Ale objawia się w takich, opinii publicznej objawia się w takich skokach. A to raz na jakiś czas ktoś próbuje ten temat podjąć. Zazwyczaj on rezonuje o wiele dźwięczniej, kiedy jest gorąco, albo kiedy jest bardzo gorąco. Chodzi o darmową wodę z kranu w restauracjach. To jest idea, która się narodziła stąd, że w 2020 roku przyjęto dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, która po prostu zachęcała państwa członkowskie do podejmowania działań promocyjnych, aby lokale gastronomiczne udostępniały klientom wodę z kranu bezpłatnie lub za niską opłatą serwisową. No i oczywiście w polskim Sejmie siłą rzeczy pojawił się projekt wprowadzenia ustawowego obowiązku podawania darmowej kranówki. Partia Razem i Klub Lewicy to zgłosili. To się nie udało, więc swój projekt przedstawiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska i w tym projekcie było napisane, że bezpłatnie każdy z nas mógłby otrzymać do pół litra wody z kranu na osobę, na życzenie klienta w naczyniu wielorazowym. No ale znowu pojawiły się protesty, pojawił się opór nie tylko zresztą branży. No i ten projekt był tak skutecznie protestowany, że również nie wszedł w życie. I obecnie brak jest regulacji w tej kwestii. Państwo się mogli spotkać pewnie z taką sytuacją, że jakaś restauracja czy takie miejsce samo z siebie, pewnie tak z czystej życzliwości albo z chęci poprawienia sobie wizerunku, oferuje darmową szklankę wody, czemu nie, klientom, ale w większości tego typu miejsc, jeśli chcemy usiąść przy stoliku, no to za taką wodę musimy zapłacić. Co ciekawe, temat jest o tyle istotny, że przynajmniej część osób dyskutujących na ten temat w przestrzeni publicznej używała takiej frazy, że woda w naszych czasach powinna być prawem, a nie towarem. Pytanie, czy w restauracji, bo w przestrzeni publicznej paradoksalnie większa część z nas jest przekonana, że tak. To znaczy tam, gdzie w parkach podczas upalnych dni są miejsca, gdzie można się napić wody, wszyscy traktujemy to jako oczywistość. Nie wrzucamy tam 5 zł, żeby ta woda poleciała. Ona po prostu leci. A dlaczego zatem w restauracjach miałoby być inaczej? Ano dlatego, o czym za chwilę powie nam nasz pierwszy z naszych gości, że to jest jednak czyjś biznes. No, ale ktoś z trzeciej strony powie chwileczkę, ale w tym czyimś biznesie nie płacimy za używanie toalety, za to, że ktoś nam na talerzu podaje, wypożyczając w cudzysłowie tenże talerz, wypożycza nam te sztućce i za to nie ponosimy osobnej opłaty, a za wodę jednak tak, chociaż ta sama woda tuż obok w kranie płynie. No więc jest to ciekawy problem, który jest splotem bardzo różnych przekonań na temat tego, co powinno być udostępnione nam, a co jednak powinno być za opłatą. Dziś razem z Karoliną Kłaczyńską, która przygotowywała i wydaje dzisiejszy program, zapraszamy Państwa tak, po godzinie 20 na rozmowę z Robertem Dołhanem, posłem Koalicji Obywatelskiej, który w interpelacji do ministerstwa skrytykował ten projekt ustawy, tak, i powie dlaczego i co było jego intencją, a później Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu z klubu parlamentarnego Lewicy, opowie więcej o projekcie. Za chwilę informacje, po informacjach mikrofon TOK FM.
0: Reklama.
14: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
16: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
17: Volkswagen. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
20: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
21: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
22: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
23: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
24: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
25: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
24: Ci panowie z Media Expert.
25: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
26: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt. sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Fala upałów wciąż nad Europą Środkową. Rekordowe wskazania na stacjach pomiarowych w Czechach i na Słowacji. Dwa pożary lasów i nieużytków niedaleko Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. Strażacy będą dogaszać do nocy. Górnik Zabrze zaczyna walkę o piłkarską Ligę Europy. O tym m.in. w informacjach sportowych. Minęła 20. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Kolejne rekordy ciepła padają w Europie. Fala upałów na Słowacji przeniosła najwyższe wskazanie w historii pomiarów, czyli 41,1 stopnia Celsjusza w kamienicy nad Chronem. W Czechach na południu Moraw słupek rtęci sięgnął 41 stopni. Jeśli chodzi o Czechy właśnie, rekordy odnotowano na niemal wszystkich stacjach pomiarowych prowadzących długotrwałe obserwacje. 13 hektarów lasów i nieużytków spłonęło w dwóch osobnych pożarach we wsiach Stawy i Motkowice, niedaleko Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. Sytuacja jest opanowana, ogień się nie rozprzestrzenia, ale dogaszanie pogorzeliska potrwa do nocy. Dostawał podwyżki bez uzasadnienia, jego stanowiska nie przewidywał nawet regulamin placówki. Na światło dzienne wychodzą kolejne nieprawidłowości w związku z działalnością lekarza milionera Dawida Kacprzyka. Stołeczny ratusz przedstawił wnioski z wewnętrznego audytu. Nieprawidłowości jest sporo, wśród nich brak rejestrowania wejść-wyjść lekarz ze szpitala czy podwójna płaca za tę samą pracę. Z kontroli wynika, że Dawid Kacprzyk w miejskiej klinice zrobił sobie prawdziwe Eldorado, powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330, więcej niż zarabiali doświadczeni specjaliści.
5: W warszawskiej ochronie zdrowia mają obowiązywać nowe standardy, zapowiedziała zastępczyni Trzaskowskiego Izabela Marcewicz-Jędrysik.
7: Planujemy powołać zespół specjalistów,

0: Lotnisko w Lipsku to ważny węzeł zachodniej pomocy militarnej dla odpierającej rosyjską agresję Ukrainy. Generalny wykonawca przejął teren, na którym powstanie pierwsza polska elektrownia atomowa. Od dzisiaj gospodarzem placu budowy nie jest inwestor, czyli spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, tylko amerykański koncern Bechtel. Nie jest to jednak rozpoczęcie budowy elektrowni, ale wejście w decydującą fazę przygotowań. Paweł Radzewicz.
1: Budowa elektrowni jądrowej to inwestycja strategiczna, mówił minister energii Miłosz Motyka.
2: Energetyka dzisiaj jest sercem gospodarki. Bez tej inwestycji nie będzie bezpiecznej Polski.
1: Przekazanie terenu jest dla tej inwestycji kamieniem milowym, zaznaczał szef Bechtel Polska Leszek Hołda.
3: Nakłada większą odpowiedzialność, ale oczywiście na pewno będzie to uproszczenie ścieżki decyzyjnej.
1: I pozwoli otworzyć nowy etap przygotowań do budowy, dodawał prezes PI Marek Woszczyk.
4: Ta faza przygotowawcza sprowadza się przede wszystkim do głębszych interwencji w teren i przygotowania tych miejsc, w których pierwszy beton jądrowy będziemy pod kolejne bloki kładli.
1: Budowa elektrowni ma ruszyć za 2 lata. Prąd z pierwszego reaktora powinien popłynąć w 36 roku. Z Choczewa Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: A teraz czas na sport.
5: Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. 5 polskich zespołów zagra awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. 3 powalczą o piłkarską Ligę Europy, a 2 o Ligę Konferencji. Jako pierwszy już za niespełna kwadrans, bo o 20.15 na boisko wyjdzie Górnik Zabrze. Michał Waszkiewicz.
7: Górnik Zabrze odpadł z walki o Ligę Mistrzów, więc pozostaje mu teraz walka o Ligę Europy. Dziś zmierzy się w Budapeszcie z Ferencvarosem. To mocny zespół, mówi trener Michał Gaszparik.
8: Dużo doświadczonych piłkarzów, dużo jakości, szczególnie z przodu. Mają nowego trenera. Ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz.
7: Otrząsnęliśmy się już po porażce w eliminacjach Ligi Mistrzów i jesteśmy gotowi do walki, mówi kapitan zespołu Erik Jarza.
9: Nastroje są dobre, bardzo pozytywnie. Cieszymy się kolejnego meczu. Też mieliśmy cały tydzień, żeby się spokojnie przygotować na ten dwumecz, także myślę, że jesteśmy w dobrej formie.
7: Mecz Górnika dziś o 20.15. Lech Poznań z Kraksvik, Jagiellonia Białystok z Rangers FC, Raków Częstochowa z Hamarbi i GKS Katowice z HPL-em Tel Awiw zagrają jutro. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
6: Brazylijczyk Bruno Guimaraes idzie do mistrza Anglii Arsenalu. Londyńczycy zapłacili za niego 75 milionów funtów. Dotychczas 28-letni pomocnik występował w innym klubie Premier League, Newcastle United. Tam rozegrał 195 spotkań i zdobył 31 bramek. Cal Mumphys otrzymał dziką kartę do turnieju US Open. Będzie to ostatnia impreza wielkoszlemowa w karierze tego tenisisty. 39-letni Mumphys w Nowym Jorku zagra po raz 18. 10 lat temu dotarł tam do półfinału. Mumphys w tym tygodniu w Montrealu pokonał w pierwszej rundzie naszego najwyżej notowanego obecnie tenisistę Kamila Majchrzaka. Mistrzowi olimpijscy z Tokio i Paryża Gianmarco Tamberi oraz Hamish Kerr wystąpią 22 sierpnia w konkursie skoków z Wysz na katowickim rynku. Będzie to wstęp do memoriału Kamili Skolimowskiej, który dzień później rozegrany zostanie na Stadionie Śląskim w ramach cyklu Diamentowej Ligi. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
5: Na program zaprosił sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący apartamenty Hafnera Residence w Sopocie. www.hafneraresidence.pl.
0: Jeszcze miejscami na południu prawie 35 stopni, nad samym morzem najchłodniej około 24. W nocy niewiele będzie regionów, w których temperatura spadnie poniżej 20 stopni. W większej części kraju możliwe opady, także gradu i miejscami burze. Jutro upałów ciąg dalszy, przede wszystkim na południowym wschodzie, tam do 38 stopni. W centrum od 29 do 33, na północnym zachodzie 26.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Dziś, proszę Państwa, będziemy poświęcać nasz program pomysłowi darmowej kranówki w restauracjach. W największym skrócie historia zaczyna się w 2020 roku, kiedy Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby pili wodę kranową, a nie z plastikowych butelek, no to zachęca kraje członkowskie do tego, żeby promowały w ten sposób, żeby klientom w restauracjach wodę z kranu podawać bezpłatnie lub za niską opłatą serwisową. I tu się zaczyna cała historia, skoro się zaczęła w 2020 roku, a mamy 2026. Historia, która kończy się tym, że nadal w Polsce nie mamy przepisu, który jakąś wersję takiej darmowej kranówki w restauracjach by klientom zapewniał, ale jest w naszym studiu Robert Dołhan, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór, witam Państwa.
11: I chciałem zapytać o Pana rolę w całym tym procesie legislacyjnym.

0: legislacyjnym, bo w największym skrócie najpierw był projekt partii Razem i Klubu Lewicy, później był projekt rządowy, a teraz jesteśmy w sytuacji, że w zasadzie można powiedzieć, że rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska powiedział, że będziemy pracowali nad projektem. A pana zdanie w tej sprawie jest jednoznaczne, tak?
1: Widzę, że sprawa zwykłej wody została bardzo skomplikowana. Ja oczywiście nie jestem przeciwnikiem podawania wody w restauracjach za darmo. Myślę, że żadna restauracja nigdy nikomu nie odmówi, jeżeli ktoś będzie miał potrzebę wejść do restauracji i poprosić o szklankę wody. Myślę, że to już jest i kultura, i obyczaj. Dużo też restauracji, jak też pan zauważył, podaje tą wodę bez pytania, czy ktoś chce, czy nie chce. Natomiast faktycznie nie ma regulacji. Myślę, że to też wzięło się trochę z krajów zachodnich, jak Kanada, Ameryka.
0: Świetnie, ale wszyscy twierdzą, że pan był przeciw.
1: Znaczy,
0: a tu pan właśnie dwa podstawowe, silne argumenty na samym początku naszej rozmowy podał, że nie wyszła ta regulacja.
1: Tak, ja podałem, że ja oczywiście nie jestem przeciw, tylko że znając polski rynek, te właśnie nadregulacje stworzą jakiś precedens. Ja uważam, że każdy restaurator, i pewnie przyjdzie na to czas, że powoli sam siebie, bez żadnych nakazów, przymusów, będzie tą wodę podawał. Myślę, że to będzie też świadczyło o prestiżu restauracji, o dobrym obyczaju, o takiej zachęcie.
0: Tylko jeszcze raz chciałem zapytać pana, skoro podał pan dwa argumenty, to znaczy w wielu krajach to już działa.
1: Ja panu podałem, że na przykład w Stanach Zjednoczonych podaje się tą wodę, praktycznie podaje się lód zalany wodą. Ta woda jest, z tego co ja miałem okazję pić, jest bardzo silnie chlorowana.
0: Tak.
1: I ona nie jest aż taka przyjemna. Oczywiście
0: to bardziej jestem zdumiony,
1: podają
0: tym,
1: tą wodę.
0: Kolejny kraj pan podaje, że to działa, więc w czym problem?
1: Podają tą wodę. No być może taka kultura przez wiele lat została, nie wiem, nauczona i taki jest nawyk, prawda?
0: Ale to
1: tak
0: czym,
1: jak
0: dlaczego?
1: Nawyk jest
0: to
1: dużych napiwków, które są doliczane,
0: tak, ale
1: u nas tego jeszcze nie ma.
0: Tak, doszło do paradoksalnej sytuacji, że słuchacze, większa część polskiego społeczeństwa, 77% według badań, jest za tym, żeby ten przepis wszedł w życie, żeby można było za darmo kranówkę dostać w restauracji.
1: Tak, ale
0: i słucha pana i teraz nie uwierzy mi dziennikarzowi, że pan był przeciw, bo pan powiedział rzeczy, powiedział, z których wynika, że pan jest za.
1: Tak, ale są też argumenty, które przedstawiło minister. Po pierwsze, czy podawać to w kubkach plastikowych? Jeżeli w plastikowych, to co z ochroną środowiska, co z zanieczyszczeniem, co z utylizacją? Jeżeli podawać to w pojemnikach szklanych, to co z myciem? A jak mycie, to jest i płukanie, to są środki do czyszczenia, to jest suszenie, to jest zużycie prądu. Takie argumenty też są przecież, muszą być brane pod uwagę.
0: I pan jako poseł, jak odpowiada na te argumenty Ministerstwa Środowiska? Bo pan powiedział, że jest pan za.
1: Za czym?
0: Za tym, żebym ja jutro poszedł do restauracji z moją rodziną i dostał szklankę wody za darmo.
1: Ja jestem za tym, ale jestem przeciwko regulacjom, że będą przychodzić nakazy, że musimy to robić, a jak musimy, to ile tej wody ma być, a jak musimy, to czy klient musi coś zamówić, czy może wypić tą wodę i wyjść.
0: Projekt, który jest bardzo liberalny.
1: Ja bym wolał, żeby to naturalnie weszło w życie, tak jak się niektóre rzeczy dzieją.
0: Tak jak płacimy naturalnie podatki albo naturalnie.
1: Dokładnie. I każda szanująca się restauracja, skoro ten temat jest od jakiegoś czasu podnoszony, to powinna tą wodę serwować. Sam pan też powiedział, że spotkał się pan już w Warszawie, ja się akurat nie spotkałem, że ta woda jest podawana.
0: Z prostego powodu, to jest czyjaś praca. Ktoś musi to zrobić, podać tę wodę w jakimś naczyniu, nalać ją.
1: To też kosztuje, kosztuje umycie, kosztuje podanie. I teraz, czy tej wody ma być, nie wiem, pół litra, czy to ma być szklanka? Wie pan, u nas zaczynają się zaraz problemy i wymysły.
0: Ale słuchacze uważają, że to jest pana praca, żeby pan na te pytania odpowiedział.
1: Dokładnie.
0: Albo sformułował alternatywną
1: odpowiedź. Dlatego też przyjechałem specjalnie do Warszawy, między innymi, i przyjechałem do was do studia. Tylko, że trzeba rozgraniczyć. Co innego jest nakaz, obowiązek i europejskie rozporządzenia, co innego jest życie i praktyka. Każdy kraj jest inny, każdy ma inne zasoby wody, każdy inaczej tą wodę jest inaczej opodatkowana chociażby. Mamy dzisiaj w Polsce też paradoks, z którym się nie mogę zgodzić, że woda z kranu, która w większości miast jest zdatna i dobra do picia, jest opodatkowana 8%, a jak idzie pan do sklepu i kupuje pan wodę, zwykłą wodę, ma pan 23% VAT-u.
0: Pan jako poseł co w tej sprawie zrobił?
1: Napisałem chyba już dwa razy interpelację do ministra finansów. Odpowiedź była taka, że to są duże wpływy do budżetu państwa i na razie nie przewidują
0: z przyczyn ekonomicznych.
1: Z przyczyn ekonomicznych nie przewidują. Natomiast jeżeli mamy promować zdrowy tryb życia, jeżeli próbujemy podnosić podatki w napojach zawierających cukier, to dlaczego nie obniżyć podstawowego produktu, jakim jest woda?
0: Absolutnie się z panem zgadzam. Tylko pytanie, jak pan jako uczestnik procesu legislacyjnego przez część słuchaczy może być współodpowiedzialny za to, że po 6 latach od przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego my w Polsce nadal w większości restauracji nie dostaniemy wody za darmo. 6 lat minęło. Mimo wszystko.
1: A czy w Niemczech podają wodę za darmo? Albo
0: bardzo różnie. Ale bardzo różnie, ale chyba nie ma obowiązku. Czy w Niemczech albo w Federacji Rosyjskiej coś się dzieje? Pana nie wybierali obywatele Niemiec. Pana nie wybierali obywatele Federacji Rosyjskiej. Pana wybrali konkretni wyborcy. I oni słuchają teraz w radiu, jak pan mówi, no jutro jak pójdziecie do restauracji, to zapłacicie za wodę z kranu.
1: Nie, na samym początku powiedziałem, że ja nie jestem przeciwnikiem. Tylko jestem przeciwnikiem takiego nakazu, żeby coś restaurator zrobił. Natomiast nie jestem przeciwnikiem, żeby weszły jakieś ogólne takie przepisy, a ale tak naprawdę dobry zwyczaj.
0: Tylko pan trzeci raz już to mówi. To brzmi trochę niebezpiecznie, bo mówimy o placówkach zbiorowego żywienia. Ale jeśli chodzi o sprawy związane
1: z problemy,
0: z przepisami.
1: Przepisy. Tak.
0: To jak rozumiem, przedsiębiorcy powinni.
1: Tak, sanepid to jest druga strona medalu, bo co innego dostać wodę, a co innego później zmierzyć się z tymi problemami.
0: Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej tym przepisem, zachęcając państwa członkowskie do tego, żeby wprowadzać takie zachęty, miała na myśli to, że ludzie zaczną więcej pić kranówki, a mniej wody plastikowej, butelkowanej. Z różnych względów, od zdrowotnych przez środowiskowych, to jest lepiej, że nie pijemy wody z plastiku. Pan ma pomysł, jak inaczej zachęcić ludzi w Polsce do tego, żeby nie pili wody z plastiku? W jaki sposób zachęcić, skoro ten pomysł na razie utknął? Żeby więcej kranówki, zamiast takiej kupowanej w butelkach, która się w większości przypadków nie różni jakością?
1: To prawda, nie różni się. Ja pochodzę z mojego miasta i pamiętam kilkadziesiąt lat temu, jak byłem młody, kupowaliśmy wodę produkowaną w tej mojej miejscowości i był taki duży napis z głębinowych źródeł Jasienia. A później się okazało, że to była zwykła kranówka lana, tak jak w każdym domu z wodociągów. I w większości, a pochodzę z Zielonej Góry, w Zielonej Górze mamy świetną wodę, można ją pić, można gotować, nie trzeba używać żadnych filtrów i też jest z głębin wydobywana, więc tą wodę naprawdę mamy i to, co powiedziałem panu, że ja zwiedziłem parę krajów i ta woda nasza naprawdę jest dobra, smaczna i niczym się nie różni.
0: A czemu był pan przeciw? Skoro jak pana pytam, czy są lepsze metody na realizację tej idei, o której chodziło Parlamentowi Europejskiemu, żebyśmy pili kranówkę, szczególnie w takich miejscach jak Zielona Góra, gdzie po prostu jest dobrej jakości, to ma pan jakąś inną metodę? Tak,
1: myślę, że my pijemy tą kranówkę, używamy do gotowania zup, do przyrządzania herbaty, kawy. Przecież my tą kranówkę pijemy w większości. Natomiast myślę, że nie da się żadnymi metodami dzisiaj, chyba że zakazem produkcji w plastikach i sprzedaży wody, zmusić ludzi, żeby wybierali kranówkę zamiast na przykład ulubionej swojej wody jakiejś marki.
0: Ja rozumiem, że nie da się zmusić ludzi, nikt nie ma zamiaru, ale nawet nasza rozmowa prawdopodobnie jest taka, że ktoś teraz słucha w Zielonej Górze i myśli sobie o rany. A ja dzień za dniem te zgrzewki targam ze sklepu, a to w sumie...
1: Ja też targam. Muszę panu powiedzieć, że ja też targam, ale też...
0: A czemu pan nie pije kranówki?
1: Piję, ale to też jest...
0: To po co pan ma zgrzewki?
1: Bo lubię spróbować dobrej wody. Nie chcę wymieniać tu nazw, ale są dobre wody. Są wody też...
0: Takie droższe.
1: Droższe i tańsze, ale są wzbogacone minerałami, są wody takie, które też zdrowotnie się pije, więc tu nie chodzi o zwykłą, taką czystą wodę, która jest zerowa, jak chociażby Żywiec Zdrój, bo ona jest zerowa, jałowa, można powiedzieć. Więc myślę, że jest też potrzeba, żeby mieć wybór, prawda? I też nie korzystać tylko z kranu. Ale zachęcam do picia i takiej wody.
0: Ja rozumiem, ale dzięki pana działaniu nie mamy na razie ustawy, która mówi o tym, że w restauracjach będzie można...
1: Panie redaktorze, ja tylko napisałem interpelację, w której zawarłem moje obawy co do takiego nakazowego trybu wprowadzania obowiązku. Nic więcej. Ja nie uczestniczę w procesie legislacyjnym. Ja nie jestem członkiem rządu. Ja nie mam tak naprawdę, oprócz głosowania, które być może będzie albo nie będzie, bo zależy jak to zostanie wprowadzone, nie mam na to wpływu, więc trochę się czuję nieswoje, że mnie pan obarcza tutaj, bo ja po prostu jako poseł mam prawo wyrazić swoją opinię i uważam, że to będzie powoli dobry zwyczaj, że w każdej restauracji będzie możliwość dostania darmowej wody.
0: Ale dlaczego to miałoby być dobry zwyczaj, skoro
1: a
0: tak
1: dlaczego ma być to nakaz? Dlaczego to ma być nakaz? A jak ktoś nie poda, to co? Będą kary? Będzie więzienie?
0: Byłby pan za tym, żeby to były kary, więzienie? Nie, czy podpisałby się pan pod wnioskiem, gdzie się mówi, że po prostu zachęca się?
1: Ja bym się podpisał, że się zachęca. Tylko jak ktoś nie poda, to co?
0: Nie wiem, no to pan jest posłem, to wy dyskutujecie,
1: No to ja panu też zadam pytanie, to co mamy takiego człowieka karać albo wsadzić go do więzienia? No absolutnie, prawda? Ja myślę, że klient wtedy będzie decydował, czy wybierze taką restaurację, czy inną. Czy pójdzie tam, gdzie jest miła obsługa i dostanie tam szklankę, dwie, czy więcej wody, czy też będą robili z tego tytułu problemy, doliczali jakiś tam napiwek, obsługę serwisowe i tak dalej, prawda? Myślę, że to dzisiaj klient decyduje. Restauracji jest całe multum w każdym mieście.
0: Jak pan oceni taką sytuację, że gdybym jutro poszedł do restauracji, poszedł do ubikacji, tam wypił wodę z kranu sobie, to nic bym za to nie zapłacił. Ale gdybym chciał w szklance wodę i daliby mi kranówkę, to bym już za nią zapłacił. To jest stan teraz w Polsce.
1: No, dziwne porównanie pan zrobił.
0: Czemu? Ktoś na tym zarabia bardzo...
1: No tak, wie pan, no, idziemy do restauracji, jak idziemy do ubikacji, myjemy ręce, no to wiadomo, że nie liczymy tej wody.
0: Dlaczego?
1: Nie liczą restauracje, prawda? No bo
0: Dlaczego?
1: To jest jak gdyby wpisane w działalność restauracji, że człowiek ma prawo wejść, umyć, załatwić się, prawda? Bo to jest restauracja. To wie pan.
0: Też nie płacimy za wypożyczenie talerzy w restauracji. Po prostu nie ma takiej opłaty.
1: No tak, ale jest to cena usługi. Restauracja dolicza sobie te wszystkie rzeczy w cenie usługi.
0: Kotlec. A czemu wody nie dolicza?
1: A skąd pan wie, że nie dolicza? Jest pan restauratorem. Ja nie wiem, czy nie dolicza. Ja nie prowadzę...
0: W większości restauracji w Polsce trzeba za wodę zapłacić, jeśli poproszę.
1: Tak, butelkowaną lub niebutelkowaną, która jest zamawiana, jest cena, prawda?
0: Tak.
1: Ale jak pan dzisiaj pójdzie ze mną do restauracji, obojętnie jaki, i powie, czy mogę się napić wody, czy podacie mi wodę, nie wiem, nie mam pieniędzy, czy mogę się napić szklankę wody, myśli pan, że panu odmówią?
0: Ja się zgadzam z panem, że w większości przypadków prawdopodobnie nie odmówią.
1: Tą wodę, o której pan mówi, której pan nie widzi, to ona jest pewnie w ogólnym rachunku tego w całej działalności gospodarczej restauracji. Ta toaleta, to sprzątanie, podatki, to wszystko musi być zawarte w skalkulowanej cenie restauracyjnej i na końcu no, musi się to jakoś zazębiać. Jak się nie będzie zazębiało, to ani nie będzie jedzenia, ani nie będzie tej darmowej wody.
0: Tak. Lewica często powtarza w tej dyskusji takie hasło, że taka, szczególnie w kontekście upałów teraz, że taka szklanka wody w restauracji, że woda powinna być prawem, a nie towarem. Jak pan słyszy takie hasło, że woda powinna być prawem, a nie towarem, to pan intuicyjnie mówi, tak, super pomysł. Czy pan mówi zaraz, no, trzeba wydobyć, oczyścić, dystrybuować, to wszystko kosztuje.
1: Lewica widzi wszystko trochę przez inny pryzmat, rozdawnictwa, dawania wszystkim i każdemu, jakby się to należało. Ja uważam, że do wszystkiego też trzeba dojść pracą i nie można tak szastać hasłami, bo zachęcam kolegów z lewicy, żeby otworzyli restaurację, no i rozdawali za darmo wszystko. To ciekawe, jak zapłacą podatek, jak zapłacą pracownika.
0: Nie wiem, czy na tym lewica, ale pewnie gdyby była tutaj lewica w studiu, to by zapytała, czy w Zielonej Górze w takie upały jest chociaż jedno miejsce, gdzie
1: myślę,
0: z taką
1: że jest.
0: Myślę, że jest. Źródłem wody, gdzie mieszkańcy
1: myślę, że jest.
0: Kto za to płaci?
1: Wie pan, dodam przykład.
0: Ale to jest
1: pan...
0: za darmo, tak?
1: Tak.
0: No to kto za to płaci?
1: Chyba miasto.
0: Ale
1: albo ZGKM.
0: To też by pan nazwał rozdawnictwem?
1: Ale podam panu inny przykład.
0: Ale pytam pana, czy to też by pan nazwał rozdawnictwem?
1: Nie wiem, jakiego słowa tu użyć, ale podam bardzo dobry przykład. Parę lat temu była duża dyskusja na temat cen wody na lotniskach. Na pewno
0: tak,
1: pan pamięta.
0: Tak, oczywiście.
1: I te ceny w tych butelkach nieznacznie się zmieniły na korzyść klientów. Ale za to na prawie każdym już lotnisku są odpowiednie krany, gdzie jest woda, którą można sobie nabrać w pojemnik. To jest woda zdatna do picia. Nabrać za darmo w pojemnik. Myślę, że też przyjdzie czas, że takie może krany z wodą powstaną gdzieś w mieście. U nas, proszę pana, jest dalej wytwórnia wódek gatunkowych. Chyba to tak się nazywa. W Zielonej Górze. Dawny Polmoc Zielonogórski. Teraz to chyba Francuzi kupili, kiedyś kupili, ale dalej jest. I tam z racji tego, że do wódek była używana bardzo dobra jakościowo woda, to zapraszam pana do Zielonej Góry, chyba na ulicy Jedności, jak dobrze pamiętam. Są na zewnątrz, na ulicy, na chodniku krany i ludzie podjeżdżają od wielu lat. Od wielu lat podjeżdżali i w różne baniaki, czasami duże, zawsze nalewali tą wodę.
0: Za darmo?
1: Za darmo.
0: I tego pan nie nazwie rozdawnictwem. Czy to też będzie właśnie to lewicowe rozdawnictwo?
1: Nie, to był zakład i dalej jest zakład, który w ramach swojej, nie wiem, promocji...
0: To co jest lewicowym rozdawnictwem w takim razie? Bo
1: nie rozumiem, powiedział pan, że lewica chce, żeby szklanka wody była wszędzie, prawda?
0: Bo mamy globalne ocieplenie, bo po prostu potrzebujemy wody.
1: No dobrze, ale kto ma ponieść koszty tego?
0: Jeżeli, Zielony Górze to ponosi.
1: No, dałem panu przykład, że jeden z zakładów...
0: Tak.
1: Prywatnych zakładów.
0: Czyli ten robi, zakład ponosi koszty, tak?
1: Ten zakład ponosi koszty.
0: W przypadku poprzedniej rzeczy...
1: Bo ma może taki kaprys, bo może to jest ta legenda, która kilkadziesiąt lat ta woda była tam z tego źródła i każdy mógł sobie to nabrać. Ale ktoś za to też ponosi koszty, jeżeli
0: tak,
1: miasto...
0: Dwa przykłady pan podał tego, że lewica ma rację, mówiąc woda prawem, a nie towarem, w tym sensie, że nie mając pieniędzy w Zielonej Górze albo napije się ze źródełka...
1: No, bez wody nie ma życia, no to można nazwać... Nazwać jak tutaj chcemy, natomiast oczywiście woda to jest numer jeden i podstawa. Nasze organizmy też praktycznie z wody się składają, więc ta woda jest, tak jak pan powiedział, prawem, więc tutaj się z panem zgodzę.
0: Prawdopodobnie będziemy mieli jeszcze jeden projekt, pewnie już po przerwie wakacyjnej. Generalnie pana nastawienie do tego projektu będzie takie, bo to będzie pewnie osobny projekt, nie ukryty tak jak dotychczas w tej ustawie o odpadach, tylko osobny projekt. Pana nastawienie będzie jakie? Symboliczna opłata, pełna dowolność, ci restauratorzy powyżej, nie wiem, jakichś dochodów, żeby to robili. Jak pan będzie to widział? Jakie sensowne rozwiązanie jest?
1: Myślę, że pełna dowolność. Pełna dowolność. A ta pełna dowolność sprowadzi się do tego, skoro jest dyskusja, a siłą dyskusji zawsze najwięcej mają do powiedzenia media, co też dzięki wam się różne procesy dzieją szybciej i łatwiej, to prowadzi do tego, jak o tym rozmawiamy, że większość restauracji będzie dzisiaj być może się prześcigać i reklamować, że drogi kliencie, u mnie tą szklaneczkę wody zawsze dostaniesz, czy coś zamówisz, czy nie, czy masz potrzebę skorzystania z toalety, zapraszamy, drzwi są otwarte. Myślę, że taka dyskusja i takie rozmowy doprowadzą do tego, że tak jak na początku bez tych nakazów, zakazów, ile tej wody, czy płaci, czy nie płaci, czy musi coś zamówić, jak zamówić, to za ile. Myślę, że takie rozmowy są potrzebne i prędzej te restauracje, tak jak nieraz towary reklamują jakiś towar i mówią w bardzo dobrych punktach handlowych, nie wymieniając jakich. I możemy też tak spuentować, że szklanka wody dla każdego w najlepszych restauracjach w Polsce.
0: Robert Dochan, poseł Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: To ja dziękuję. Miło się z panem rozmawiało. Pozdrawiam, dobrych wakacji, dużo słońca i trochę deszczu, bo jest potrzebny. Dziękuję.
0: 20:27 i zgodnie z zapowiedzią w naszym studiu Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, Klub Parlamentarny Lewicy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: No więc, czy słuchając tego, co przed chwilą mówił Robert Dochan, poseł Koalicji Obywatelskiej, pani zmienia trochę perspektywę na tą sytuację? Czyli jednak pomyślałaby pani, że trochę ma racji, ponieważ...
2: Nie.
0: A w którym momencie nie?
2: Myślę, że dla mnie to jest w ogóle absurdalna dyskusja. Mamy już drugą odsłonę tej dyskusji, bo pierwsza toczyła się we wrześniu, kiedy jako Lewica zaproponowaliśmy poprawkę do innej ustawy wprowadzającej pół litra wody z kranówki za darmo. I wtedy też słyszeliśmy, że przedsiębiorcy na tym zbankrutują. A poza tym woda, też słyszałam takie argumenty, potem próbując jeszcze przekonać kolegów i koleżanki w Senacie do wprowadzenia takiej poprawki, że woda z kranu nie nadaje się do picia w wielu miejscach. I też pewien kolega mówił w mediach wtedy, że najpierw woda z kranu, a potem co? I że się przewracało nam w głowach. I myślę sobie, że no, stać nas jednak w Polsce na to, żeby klientom, tak jak to się dzieje w Hiszpanii, we Francji czy w Portugalii, zapewnić darmową wodę z kranu w restauracji, po prostu.
0: Ale koszty poniesie restaurator, tak?
2: Tak, natomiast koszt litra wody z kranu statystycznie to jest 1 grosz.
0: No ale obsługa, naczynie, co się stanie, jeśli ktoś tego nie zrobi? Ta obawa Roberta Dochana, to jest wyrażona obawa części osób, które mówią, to jest nowa regulacja, która w szczegółach nie jest nam objawiona, więc siłą rzeczy my myślimy, że
3: myślą sobie restauratorzy, że przyjdzie klient, naskarży na mnie, że dostał mniej wody i co wtedy?
2: Nasza propozycja była taka, żeby to było przede wszystkim właśnie w restauracjach, czyli tam, gdzie się siedzi przy stole, gdzie się zasiada, czyli na przykład, nie wiem, budka z kebabem nie miała obowiązku serwować takiej wody, tylko miejsce, gdzie rzeczywiście się siada przy stole i je posiłek w restauracji. I oczywiście my możemy dyskutować na temat tego też, jak to regulować, w jaki sposób zapisać. W tamtej naszej propozycji propozycja była taka, żeby przepis, który chcieliśmy wprowadzić we wrześniu, wchodził w życie od lipca kolejnego roku, tak żeby to się nie działo też z dnia na dzień, żeby wszyscy mieli czas, żeby się przygotować. I ja jestem absolutnie otwarta na to, żeby dyskutować, czy to ma być pół litra, czy po prostu dostęp do wody z kranu, bo może tak będzie łatwiej po prostu, przecież nikt nie wypije dużo więcej, też umówmy się. Ale nie dyskutujemy w tej chwili o tym, jak to zrobić, tylko czy to zrobić. Ta dyskusja jest dla mnie absurdalna.
3: Ja rozumiem, ale właśnie o to chciałem jeszcze zapytać, bo pani od tego zaczęła mówić, że to jest w ogóle absurdalna dyskusja. Bo to może... A czy to w ogóle jest problem? Skąd się wzięła ta idea, skoro praktyka jest taka, że pewnie kiedy poprosimy w restauracji o szklankę wody, jeśli jesteśmy kranówki, jeśli jesteśmy klientami, to pewnie ją otrzymamy.
2: Różnie bardzo. Bardzo różnie. W niektórych miejscach tak. W niektórych nie, w niektórych informuję się klientów i wiem to, bo sama często proszę kranówkę, że nie oferuje się takiej usługi, że trzeba tę wodę kupić. I oczywiście tak, możemy to zostawić tak jak jest, spoko, tylko wiele osób też zwraca uwagę w internecie słusznie, że jesteśmy w takiej dziwnej sytuacji, w której jak się przyjdzie z psem do knajpy, to pies dostanie tę wodę za darmo, a człowiek nie, tak? I że po prostu coś tu jest nie tak.
3: O tyle chciałem się z panią na samym początku właśnie nie zgodzić, że to nie jest absurdalna dyskusja, że jak było słychać w rozmowie przed chwilą z Robertem Dochanem, to znaczy, jeśli my rzeczywiście poważnie potraktujemy hasło, że woda pitna w takich sytuacjach w zasadzie nie powinna być towarem, powinna być prawem w momencie, kiedy mamy globalne ocieplenie, kryzys klimatyczny i fale upałów i zastanawiamy się nad tym, porównując to ze społeczeństwami, gdzie przyjęto taką zasadę, że w miejscach publicznych są źródła wody, z których można korzystać, a to niekoniecznie na zachodzie Europy. Osoby, które na przykład, nie wiem, jeżdżą do krajów na Kaukazie, widzą też takie rozwiązania tam, Armenia, Gruzja i tak dalej. Więc chciałem panią zapytać, czy to nie jest początek o wiele poważniejszej rozmowy? To znaczy takiej, gdzie na samym końcu samorządowcy dziś słuchają pani i z przerażeniem na przykład myślą, ojojoj, za moment tu od pani wicemarszałkini powie, że to na pewno wejdzie w życie, więc za moment będziemy musieli zapewnić wszystkim naszym mieszkańcom w miejscach publicznych ujęcia wody pitnej, kropka. Skąd my na to weźmiemy pieniądze, Jezus Maria?
2: To by było super, natomiast na razie nie ma takiej dyskusji.
3: Ale co by było super?
2: Gdybyśmy mieli dostęp do wody w miejscach publicznych zawsze, tak? Tak samo jak powinniśmy mieć dostęp do toalet, do wielu rzeczy, tak? To jest kwestia bezpieczeństwa i też dostępu do przestrzeni publicznej. Natomiast nie tego dotyczy dzisiaj ta dyskusja. Dzisiaj dyskusja dotyczy tego, czy Polak, Polka, nie wiem, turysta, ktokolwiek, kto mieszka w Polsce, wchodząc do restauracji, będzie mógł liczyć na to, że dostanie za darmo wodę z kranu, jeśli sobie tego zażyczy. Tak jak to się dzieje, no to jest różnie rozwiązywane. Tak we Francji po prostu zgodnie z prawem tak jest. Prawo nakazuje restauratorom, czy w Hiszpanii, czy w Portugalii, po prostu serwować wodę z kranu do posiłku. W Wielkiej Brytanii, jeśli się nie mylę, jest to nakazowe tam, gdzie sprzedaje się alkohol. Czyli jak pijesz alkohol, to się człowieku nawadnia jednocześnie. Są różne rozwiązania. Natomiast no znowu opowieść o tym, że to jest przeciwko przedsiębiorcom, że restauratorzy na tym zbankrutują, wydaje mi się dość chybiona. To nie jest tak, że restauracje i punkty gastronomiczne trzymają się w biznesie dzięki temu, że sprzedają wodę.
3: Nie, na pewno
2: sprzedają
3: nie, ale
2: różne inne napoje, tak, sprzedają posiłki. Mówimy o miejscach, gdzie się przychodzi coś zjeść i jednocześnie zamawia do tego napój.
3: Ale jednocześnie przedsiębiorcy, którzy nas słuchają, restauratorzy mówią, przed chwilą usłyszeliśmy rzeczywiście rzecz, która jest do zmiany, a mianowicie sposób opodatkowania. Jeśli VAT na wodę jest 23%, a na inne produkty niekoniecznie pierwszej potrzeby jest niższy, to coś tu jest głęboko systemowo nie tak. To najpierw zajmijmy się tym, a później regulujmy w ten sposób, który nas dotyczy i z konsekwencji tej regulacji wynikają dla nas bardzo wyraźne zasady działania. W pewnym sensie chodzi o tą zasadniczą sprawiedliwość takie działania.
2: To znowu są dwa różne systemy. Ja się zgadzam, że w ogóle to, w jaki sposób działa system podatkowy, jest do przemyślenia i zmiany. Zmiany, może ułatwienia i usprawnienia tego systemu, urealnienia tych różnych stawek. Natomiast to jest znowu, jeszcze raz powtórzę, obok dostępu klientów do wody w kranie. Znowu, jeszcze raz, i to wynikało też bardzo jasno z rozmowy z panem posłem, nie wszyscy lubią pić wodę z kranu. To też nie jest tak, że nagle naród się rzuci na kranówkę. Jest wiele osób, które znam, które widuję też w restauracjach, które nie są zainteresowane piciem wody z kranu, bo uważają, że nie jest smaczna, bo mają jakieś uprzedzenia, bo im się wydaje, że może być niezdrowa, co nie jest prawdą. Ale ludzie mają różne powody, dla których tej wody z kranu nie piją i wolą zapłacić za butelkę wody mineralnej. Albo, nie wiem, lubią wodę gazowaną, a nie niegazowaną. W związku z tym chodzi tylko o umożliwienie tego dostępu. Oczywiście promocja picia wody i zachęcanie ludzi do picia wody, które jest po prostu zdrowe i pozwala też walczyć na przykład z epidemią otyłości. Jeśli zachęcimy więcej osób do tego, żeby rezygnowały z napojów gazowanych, schłodzonych czy soków na rzecz wody, super. Ale znowu nie o tym tutaj rozmawiamy. Rozmawiamy o dostępie do podstawowego zasobu, jakim jest woda, który powinien być dostępny zwłaszcza w upały w
3: kraju, gdzie jednak ten modus podstawowy gdzie, nie, ale to jest jednak
2: kraju, też jest te ceny,
3: gdzie pani co miesiąc płaci za swoją wodę, której pani używa w mieszkaniu, tak jak każdy z naszych słuchaczy i słuchaczek, co wytwarza przekonanie, które mówi, to jednak nie jest tak, jak pani mówi, że ta woda jest powinna być dostępna, a raczej jest tak, że nasze doświadczenie jest takie, że co miesiąc przychodzi rachunek i musimy za wodę zapłacić.
2: Tak, to prawda, ale to nadal jest, tak jak mówiłam, dużo tańsze niż cokolwiek, co kupimy, za co zapłacimy nawet w sklepie, kupując wodę butelkowaną.
3: No tak, tak, ale ja chciałbym tutaj logikę odtworzyć. Wychowujemy się od dziecka w kraju, gdzie woda nie jest za darmo. W PRL-u część z nas miała przeświadczenie, że jest odkręcany i leci. A tutaj nie. Tutaj mamy wyraźnie sytuację taką, że to jest coś, co kosztuje. Czy to jest zapakowane w plastik, czy to jest woda z kranu, to kosztuje. I pani mówi, ale warto złamać tę zasadę, na przykład w restauracjach.
2: Tak.
3: I stąd mi się wydaje, część osób myśli sobie, no dobrze, to jest początek bardzo poważnej dyskusji, a nie tylko kwestia tego, że pies ma wodę, jak przyjdzie do restauracji, a człowiek, jego właściciel, nie ma wody.
2: No, trochę jednak tak jest. I uważam, że to naprawdę, że ja nie rozumiem, w jaki sposób to jest początek poważnej dyskusji. To jest prosta dyskusja. Czy będziemy mieć dostępną wodę z kranu za darmo w restauracji, czy nie? I oczywiście tak, można to zostawić, tak jak wiele innych rzeczy,
3: dowolny duży park w naszym kraju, w mieście, pozbawiony w upały źródła wody pitnej, po takiej wypowiedzi jak pani, stanie się miejscem, gdzie obywatel, obywatelka zatrzyma się i powie chwileczkę. No tutaj wieczorem w Radiu Tok FM wicemarszałkini Sejmu, lewica w ogóle, mówi, w restauracjach powinna być szklanka wody. To na jakiej zasadzie w tym samym kraju ja na spacerze, osoby uprawiające sporty, starsza pani na ławce w parku, myśli sobie, to czemu tu nie ma źródła wody, skoro są takie upały? To nie jest... To inaczej powiem. Państwo w ten sposób, rzucając albo broniąc takiego pomysłu, to państwo mówią bardzo wyraźnie, dokonajmy fundamentalnej zmiany.
2: Ja uważam, i to jest też dyskusja, którą toczymy od dłuższego czasu, choć nie wywołuje, wydaje mi się, aż takich emocji. Może dlatego, że dotyczy właśnie przestrzeni publicznej, a nie przedsiębiorców, którzy mają, jednak są, wielu polityków uważa, że powinno się ich szczególnie chronić. Jest ta dyskusja o dostępności wody pitnej w przestrzeniach publicznych, w samorządach się toczy cały czas. Ja uważam, że tak powinno być. Uważam, że ona powinna być dostępna. Nie będę tutaj udawać, że nie, bo zwłaszcza w sytuacji, w której mamy już taki poziom jakości tej wody w każdym miejscu w Polsce, że ona, to już nie jest problem, żeby dostarczyć w każdym miejscu w Polsce bezpłatnej pitnej wody, ujęcia jakiegoś źródełka. I tak powinno to wyglądać. I dobrze by było, gdyby samorządy też zaczęły też to rozumieć i same te, które mogą i które na to stać, to
3: udostępnić. Skoro o tym rozmawiamy i narracja zresztą się zmienia teraz, i będziemy mówić, że jest to prawem, to większa część wyborców samorządów taka... będzie też tego rządzała.
2: No i bardzo dobrze. Zresztą jakby często tak jest, że społeczny nacisk doprowadza do tego, że następują zmiany i okazuje się, że zmiany, które się wydawały niemożliwe, okazały się jednak możliwe. Zresztą w ogóle jest teraz coraz częściej taki, coraz więcej osób tworzy różne rozwiązania mające na celu na przykład mapowanie miejsc, gdzie w danym mieście jest dostępna woda. Czy to restauracja udostępnia wodę, czy jakieś punkty,
3: poidełka
2: i tak dalej. Tak. Więc to jest potrzeba społeczna. Oczywiście, szczególnie w czasie upałów, ale no nie tylko, umówmy się. Więc...
3: Musimy powolutku kończyć, ale mam do pani jeszcze ostatnie pytanie, proszę bardzo krótką odpowiedź. Cała ta opowieść, która się zaczęła w 2020 roku, która dla prozdrowotnie, proekologicznie, progresywnie nastawionej części wyborców w całej Europie zabrzmiała dobrze, kiedy Parlament Europejski mówi, przyjmujemy dyrektywę, zachęcamy państwa do tego, żeby promować wodę z kranu, a nie z plastikowych butelek, tak? I mija 6 lat. I w Polsce w żaden sposób to się nie odbiło na porządku. Chociaż teraz mamy koalicję, w której jest lewica. Jest lewica.
2: Tak, i dzięki
3: ogromnej
2: pracy Anity Sowińskiej udało się wprowadzić system kaucyjny na przykład, który zwiększa recykling.
3: Drogi Parlamencie Europejski, nadal nie mamy darmowej kranówki w restauracjach, ale za to mamy system kaucyjny.
2: No coś, chodzi o to, pan pyta, co robi lewica w tym rządzie, więc jednak wprowadza zmiany. I oczywiście tak, żeby było jasne, będziemy walczyć o tą kranówkę w restauracjach. Będziemy o nią walczyć. Zobaczymy, na jakim etapie to się uda zrobić. Może jeszcze na etapie rządowym uda się przywrócić ten zapis, bo w tej chwili jesteśmy na etapie negocjacji w rządzie. Może złożymy własną ustawę, może złożymy jakieś poprawki w trakcie procesu parlamentarnego. Ale ja mogę państwa zapewnić, że już nieraz było tak, że nam zamykano drzwi w tej jakże miłej koalicji i wchodziliśmy oknem i zrobimy tak samo w sprawie kranówki.
3: Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, Klub Parlamentarny Lewicy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Za chwilę mikrofon Tok FM i głosy słuchaczy i słuchaczek na naszej antenie.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
6: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy? Potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie Tok FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Znajdą waszą jakiś hit!
11: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Za 18 minut godzina 21. Słuchamy programu Mikrofon Tok FM, czyli państwa głosy na naszej antenie. W studiu, czy też na antenie rozsypaliśmy wszystkie możliwe chyba argumenty za i przeciw darmowej kranówce w restauracjach. Czyli sytuacji, kiedy państwo wchodzą do restauracji i mówią, i poproszę jeszcze wodę. I dostają wodę z kranu i nic za to nie płacą. Mamy argumenty Roberta Dauhana, który wystąpił jako pierwszy w dzisiejszym programie. Mamy argumenty Magdaleny Biejat. Wiemy, że po 6 latach od zachęty ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej okazało się, że niestety nadal nie funkcjonuje w polskim prawie żaden przepis, który to jakoś reguluje. Co państwo o tym sądzą? Czy to jest taki moment, kiedy mówimy nie, skoro ktoś ma restaurację, no to już niech tam sobie organizuje to wszystko tak, jak sobie wyobraża, nie możemy mu nic kazać? Czy też państwo mówią chwileczkę, no czasy się naprawdę zmieniły i ten dostęp do wody pitnej już staje się czymś, co jest niezbędne. Czy w restauracjach, a być może również w miejscach publicznych. Tutaj zakładam, że jeśli dzisiaj będą do nas dzwonili samorządowcy, to powiedzą świetnie, tylko są takie samorządy, które z przyczyn ekonomicznych, geograficznych, no nie są w stanie w miejscach publicznych zapewnić takich ujęć powszechnie dostępnych bezpłatnej wody pitnej, więc w ogóle nie rozpoczynajmy tej rozmowy, bo ona idzie w złym kierunku. Z drugiej strony są też wyborcy tych samorządowców, którzy w najbliższych wyborach samorządowych być może właśnie powiedzą im, lato za latem, rok za rokiem, upały są coraz większe w miejscach publicznych w naszej miejscowości. Proszę stawiać takie miejsca, takie poidełka, czy nie wiem, czy kraniki, czy źródła po prostu pitnej wody. Więc tutaj jest bardzo wiele różnych opcji, ale zasadnicze pytanie brzmi takie, czy nie zmienia się coś, co dotychczas uważaliśmy w każdej sytuacji za towar, za który się płaci, czy częściowo nie mówimy, no ale w niektórych sytuacjach albo i porach roku, powinniśmy potraktować to również jako towar, który powinien być ogólnie dostępny. 22 44 044, proszę dzwonić pod ten numer. Nasz adres to mikrofon@tok.fm. Jest z nami pan Patryk z Pruszcza Gdańskiego. Dobry wieczór, panie Patryku.
13: Dobry wieczór.
3: Słuchamy.
13: Może jako pierwszy, to może dążę kilka punktów poruszyć. Po pierwsze, w moim mieście w Pruszczu Gdańskim może nie ma za wiele, ale są poidełka. I to pierwsza rzecz.
3: Ale to sekundę, panie Patryku, bo pewnie wiele osób będzie właśnie się odnosiło do tego wątku, ale one są co, w parkach, przy ulicy, na jakimś placu, w jakim miejscu?
13: Ja teraz kojarzę trzy. Jedno jest na przykład przy takim wybiegu ogrodzonym dla psów. Jest poidełko na dole, naciska się, leci dla pieska, a na górze dla człowieka. W jednym takim słupku. Nie? Na dole dla zwierzątka, na górze dla pieska. Drugi dziś jest przy rzece. A trzecie teraz nie sięgam pamięcią, ale...
3: A przy rzece w sensie ludzie tam spacerują, spędzają czas, tak?
13: Jak najbardziej tak.
3: Aha, rozumiem.
13: Druga sprawa, te sejmiki różne, to wie pan, na wszystko, jak się porusza nową rzecz, to się okazuje, że nie ma pieniędzy. Wczoraj był temat tej polewania na przykład w Krakowie tą wodą pitną ulic.
3: Tak.
13: I było jeszcze mówione, że wodociągi się cieszą, kiedy woda się, że tak powiem, leje się. Więc dziwię się w ogóle państwu naszemu, ogólnie właśnie tak rządowi, że nie reklamuje pitnej wody lub lokalnym sejmikom, które wiedzą, że mają świetną wodę, żeby spożywali wodę. Ponieważ kiedy ja widzę, jak ze sklepu XYZ ludzie tachają 6-paki, 12-paki tej wody, to mnie po prostu bierze złość i taką śmieję się, bo to nie jest woda właśnie tak, jak mówi pan pierwszy gość, że super jakości, tylko po prostu woda, w cudzysłowie, jedna z tańszych. Bo ludzie mają dalej gdzieś zakodowane, że rury są stare, że coś tam, że woda jest niezdrowa. Ja również zarabiam, to tyle chciałem powiedzieć a propos tej tak ogólnie dostępnej wody. A i jeszcze może, myślę, że jeszcze do naszego życia wejdzie licencja na wydobywanie wody. Jak będą braki z wodą, to kiedyś się pojawią licencje. I takie duże państwo, niby nasz przyjaciel, między innymi gdzieś nagle właśnie takie rzeczy stworzy, że będzie licencja na wydobywanie wody.
3: Ale panie Patryku, ale to muszę zadać panu to pytanie. Ale czy pan byłby za wprowadzeniem prawa, które mówi, że jak pan idzie do restauracji, to ma pan wszędzie w całym kraju prawo do szklanki wody, czy dwóch, czy trzech, czy nie?
13: Absolutnie nie. Zgadzam się z pierwszym. Nie, absolutnie, ponieważ dobry przykład i naśladownictwo dobrych rzeczy jakby nakręca się samo. Ja pracuję, dorabiam sobie czasem w restauracji w Gdańsku i tam nie ma problemu. Nie ma problemu, żeby pan dostał wody czy dwa. Tak.
3: I nie płaci się za to.
13: No gdzie absolutnie się za to nie płaci.
3: A z innych w okolicy też tak funkcjonuje, nie wie pan?
13: Nie wiem, ale wie pan, wydaje mi się, że jak restauracja, prowadzenie restauracji to jest, wydaje mi się, trochę z pasji. Jak ty masz takie już jakieś, jesteś tylko nastawiony na ten zysk, jak było tam mówione, że gdzieś tam na południu Polski ludzie bardziej, restauratorzy są nastawieni na wydojenie cię z pieniędzy i już nie musisz wrócić. Raz byłeś, kasowali cię porządnie i już wiedzą, że ty jesteś jakby skazany na straty. Dobra restauracja, czyli dobrzy właściciele wiedzą, że to się wszystko zwróci.
3: Czy pan uważa, że tego typu postawy będą wypierały takie postawy no, czysto dorobkiewiczowskie, tak?
13: Jak najbardziej i tak. To, co mówiła Lewica, ja lubię bardzo Lewicę, ale pani Magdalena po prostu dla mnie to było po prostu... Nie chciało mi się aż tego słuchać, więc jak najbardziej. Jest woda, uważam, dostępna w wielu restauracjach za darmo. Jakieś kubki plastikowe to śmieszne. Przecież ja też na zmywaku pracowałem wiele razy. Widzę, jak to się dzieje. Wie pan, hektolitry wody się dziś przelewają na lewo, że tak się wyrażę, jako straty, więc no tyle, po prostu.
3: Ale co, o kubkach plastikowych, w jakim sensie, o co chodzi z kubkami plastikowymi?
13: No tam pierwszy prowadzący się zaczął mówić, że, bo to w ogóle, wie pan, to jest trochę śmieszne mówienie, że to wszystko kosztuje. Że przyniesienie wody kosztuje. Że to kosztuje. No to trochę taka nie jest prawda. No, są kelnerzy, oni też są po coś są i wiedzą po co są i wiedzą za co są.
3: Panie Patryku, rozumiem. Dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom, bo bardzo wiele dzisiaj osób do nas dzwoni w tej kwestii. Pan Patryk z Puszcza Gdańskiego był z nami. Bardzo dziękujemy za pana głos, panie Patryku. Nasz numer to 22 44 044. Pan Paweł z powiatu częstochowskiego jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
14: Dobry wieczór.
3: Słuchamy pana.
14: No cóż, powiem panu szczerze, panie Pawle, że bardzo dużo racji miał słuchacz, który dzwonił przede mną. Bardzo mi się podobała ta jego konkluzja dotycząca restauracji. Podobnie jak chciałem powiedzieć jeszcze zanim wszedłem na antenę, że w zasadzie podzielam to, co powiedział pana pierwszy gość. Już zapomniałem nazwiska.
3: Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Dołhan.
14: Dziękuję bardzo. Pewnie i tak zaraz zapomnę. Miał rację mówiąc, że niepotrzebna byłaby to regulacja, żeby to regulować, że każda restauracja jest zobligowana, żeby tam szklankę wody podać w takiej czy innej sytuacji, bo rzeczywiście tak sobie myślę, no wszystko będziemy regulować w tym kraju. No może zaczniemy regulować to, że każdy człowiek ma obowiązek na przykład raz do roku wziąć udział w jakiejś akcji charytatywnej.
3: Panie Pawle, w tej regulacji to chyba się nie zrozumieliśmy. Ani pan poseł, ani wicemarszałkini nie mówili o regulacji wszystkiego w Polsce, tylko mówili o pomyśle regulacji takiej, która by polegała na tym, że pan jak wejdzie do restauracji w dowolnym miejscu w Polsce, to pan będzie miał darmową wodę z kranu, za którą pan nie płaci. O, to tylko o to chodziło.
14: Wiem, ja też oczywiście tak troszkę zrobiłem taką małą karykaturę.
3: Ale
14: pan poseł, nie, w porządku, ja też czasami mówię w sposób nieskładny, ale chodzi mi o to generalnie, że pan poseł, tak mi się zdawał, że o ile dobrze słyszałem, a mogłem usłyszeć źle, bo strasznie mi radio szumi dzisiaj, niestety, wasze oczywiście, więc tak mi się zdawało, że pan poseł też mówił, żeby nie przesadzać z regulacjami. A jeżeli tak sobie myślę, że no cóż, no ja nie mam nic wspólnego z biznesem restauracyjnym, więc trochę tak dzwonię, myślę sobie, no to ja się tu będę wymączał na antenie, ale usłyszałem coś takiego właśnie w tej rozmowie i proszę mnie skorygować, jeżeli się pomyliłem, że tamten poseł chyba powiedział, że czy może to pan powiedział, że koszt litra wody z kranu to jest 1 grosz, prawda?
3: Być może użył tej frazy poseł, ale to, bo to nie koszt jest tak jakby tu problemem. Tutaj problem jest, pan poseł mówił o tym, że po pierwsze trzeba detale dopracować regulacji, czy jak ma być to podane, jakie sankcje są dla kogoś, kto tego nie zrobi. Podawał przykład, że kogoś do więzienia zamkniemy w restauratora, który nie podał. Czy to miało być plastik, czy to miało być opakowanie, naczynie wielorazowego użytku. Raczej pokazywał, że ileś rzeczy jest do zrobienia, które nie zostały wyjaśnione mu, dlatego on był przeciw.
14: No oczywiście, no ale wie pan co, ja sobie tak pomyślałem a propos tych kosztów, no bo wiadomo, że czasami są strachy na dach i się zaraz boimy, że no tak, każdy by chciał wody wejść i się napić za darmo i to restauracje narazi na jakieś koszty. I mnie od dłuższego czasu chodzi coś takiego. Jeżeli koszt takiej wody to jest rzeczywiście tam grosz, dwa czy tam ileś, a Kiedyś był nawet program u Państwa, że narzekamy na monety o najniższych nominałach, które rozpychają nam portfele i denerwują nas wszystkich, mnie też, szczerze mówiąc. No to proszę bardzo, to niech będzie tak, że jeżeli ktoś chce na przykład sobie wejść do restauracji właśnie tylko w takim celu, żeby w taki na przykład paskudny dzień jak dziś się lekko schłodzić, a nie chce mu się kupować butelki, a chciałby się napić szklankę wody, no to proszę, grosik, dwa grosze czy pięć groszy niech da i wszyscy będą zadowoleni, no przecież nikt z tego powodu
3: Panie
14: nie
3: Pawle,
14: zbiednieje.
3: Czy u pana...
14: Ja bym chęcią tak zrobił.
3: Rozumiem, ciekawy pomysł. Proszę mi powiedzieć, czy u pana w miejscowości, gdzie pan mieszka, czy jest jakieś ogólnodostępne darmowe źródło wody pitnej? Jakieś poidełko, jakiś kranik, cokolwiek, źródełko?
14: No, ponieważ mieszkam w mojej miejscowości, więc panu niestety czegoś takiego nie ma. I jest w tym taki problem. Dzisiejszy dzień, powiem panu szczerze, był dla mnie jednym z najstraszniejszych, jaki musiałem przeżyć i ja się boję pomyśleć, co będzie w te następne dni, bo... Bo powiem panu szczerze, no z chęcią bym się gdzieś ochłodził, bo przecież ten, nie mogę cały czas siedzieć w domu. No ale cóż, wodę muszę nosić przy sobie.
3: Ale właśnie, to panie Pawle, czyli jak rozumiem, w tej miejscowości, w której pan mieszka, przydałoby się takie jakieś poidełko, źródełko wody, tak?
14: Oczywiście, no bardzo chętnie, no. Tylko, że mówię, no nie ma, nie było, no i chyba nie będzie, no bo, no nie wiem,
3: dlaczego?
14: No
3: skoro przez lata nikt... Ale zaraz, ale ten temat w ogóle był podejmowany? W sensie ktoś tam rozmawiał z wójtem gminy, nie wiem, władzami na ten temat? W ogóle był temat, czy...
14: Wie pan, raczej chyba nikomu nie przyszło to do głowy, że takie coś jest potrzebne. I to zarówno, nie mówię tu, że miałbym pretensje do radnych czy do wójta, ale myślę, że sami chyba ludzie w mojej miejscowości też na ten temat nie myśleli. Może teraz zaczną myśleć, żeby to nie było, kiedy no, te upały tak strasznie dają nam się we znaki.
3: Panie Pawle, bardzo dziękuję za to, że pan zadzwonił do nas. Pan Paweł z powiatu częstochowskiego był z nami. 22 44 044. Pan Janusz z Kośminka jest z nami teraz. Dobry wieczór, panie Januszu.
15: Dobry wieczór. Oj, szkoda, że przed wiadomościami, bo będzie trzeba szybko, krótko i dynamicznie.
3: Cztery wie minuty, pan, panie Januszu.
15: Wie pan, a rozbawił mnie pański rozmówca, który powiedział, że z jednym argumentu, dlaczego nie można, bo są różne zasoby wody w różnych krajach, tak? Domyślam się, że ci klienci restauracji wypiją wodę, będzie susza i wszyscy zginiemy z tego powodu.
3: No wie można się co? Z tego śmiać, panie Januszu, ale generalnie rzecz biorąc, część osób rzeczywiście jest pełna obaw, że to jest początek większych zmian.
15: Boże, czeka nas kolejna komunistyczna rewolucja,
3: tak,
15: prawda?
3: Regulacja wszystkiego.
15: Wie pan, a skończy się gilotyną i postawioną na każdym rynku, gdzie będziemy gilotynować restauratorów, którzy nie dają wody. Bo rozumiem, że pan Dohan w tym kierunku szedł. Wie pan, ta rozmowa w ogóle jest kolejnym dowodem na to, że branża gastro w Polsce to jest dziadostwo tkwiące w latach 80. nastawione na wycyckanie pracowników, na wycyckanie klientów i najlepiej gdyby...
3: Generalizuje
15: klienci...
3: pan, ale panie Janusz, pan generalizuje
15: który pan osiągnął. Nie, ponieważ jestem człowiekiem, który lubi zjeść na mieście i wypić w różnych miejscach Polski i gdziekolwiek jestem, zdarza mi się nie raz, nie dwa, nie trzy, nie pięć, gdzieś tam konsumować, proszę pana. Szczególnie takimi paskudnymi miejscami jest Polskie Morze i Polskie Podhale, gdzie praktycznie klient, jak jeden z pana rozmówców mówił, jest jednorazowym klientem. To jest jeden strzał, jeden klient, prawda, zostawia kilkaset złotych. Wie pan, jeżeli się wychodzi na miasto z rodziną czy ze znajomymi, to zostawia się w knajpie, no te kilkaset złotych się zostawi. To nie jest kebab za 30 złotych, zostawi się. Więc cała ta argumentacja, że nie można, że trzeba też kranki umyć, że karafki umyć, że coś. Wie pan, to jest bujda na resorach. Bo jeżeli zostawiam w knajpie kilkaset złotych, to wie pan, mam prawo oczekiwać szklanki wody, mam prawo oczekiwać czystej, darmowej toalety, żeby się wysikać i umyć ręce, co też nie jest regułą. Mam prawo oczekiwać tego, że zapłacę kartą, a w licznych knajpach są karteczki, że w związku z tym, że banki okradają knajpiarzy, knajpiarze przyjmą tylko gotówkę, a zaraz za tym idzie to, że paragonów nie dają. Aha. Albo dają jakieś lipne, kelnerskie paragony. Więc wie pan, mój apel do branży gastro, po prostu, kochani, nie zjadujcie, szanujcie klientów i pieniądze, które zostawiają u was. To jest bardzo prosta sprawa. I nie wiem, czy rzeczywiście, jeżeli knajpiarze nie będą podawali darmowej wody, trzeba będzie ich gilotynować, albo wsadzać do więzień, jak pan Dohan tam sobie fantazjował. Ale prosty zapis, że do każdego posiłku niech będzie przekraczającego 50 zł. Należy się karafka darmowej wody. Proszę bardzo. ten grosz tych 50 zł uda się pokryć, nie? Dzięki, kłania się.
3: Bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Janusz Kośminka był z nami za 2 minuty, godzina 21. Bardzo różne mają opinie państwo w tej sprawie. Pytamy dziś o pomysł, który mówi, że w restauracji można napić się darmowej wody. Taka regulacja, gdyby weszła w życie, z detalami do ustalenia oczywiście, ale gdyby weszła w życie, to według państwa to jest dobry pomysł, czy też tak jak tutaj część z państwa sugeruje, no jest to ingerencja jednak w czyjś biznes. Z drugiej strony to jest biznes, który bazuje na tym, że jednak są tam klienci. Z trzeciej strony, jeśli powiemy tak, no to otwiera nam się tutaj olbrzymie pole, które uruchomił jeden z naszych słuchaczy mieszkający w miejscowości, gdzie nie ma ani jednego miejsca z darmową wodą, w tym sensie, że nie ma tam poidełka, nie funkcjonuje tam kranik czy jakieś źródełko, gdzie w takie dni jak dziś można po prostu za darmo napić się wody. To jak to? To w restauracjach będzie można dostać szklankę wody, a tu w mojej gminie, w mojej miejscowości nie? Za minutę, godzina 21, informacja Radio Tok FM. Po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie. Nasz numer to 22 44 044.
16: Autopromocja.
17: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
18: Są.
17: Karty pokładowe?
18: Są.
17: Stroje plażowe?
18: Są.
16: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
8: No.

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Nadchodzi tropikalna noc, temperatury nie spadną poniżej 20 stopni, a to może stanowić zagrożenie dla dzieci i dla przewlekle chorych. Żadne decyzje w sprawie kolejnej rządowej interwencji na rynku paliw jeszcze nie zapadły, mówi minister finansów. A Donald Trump składa kolejne obietnice w sprawie odblokowania cieśniny Ormus. Minuta po 21. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Nawet 24 stopnie w nocy pokażą termometry w południowo-wschodniej Polsce. To oznacza kolejną już w tym roku tropikalną noc. Zjawisko nie tylko uciążliwe i nie pozwalające się wyspać, ale i niebezpieczne dla zdrowia. Narażone są szczególnie osoby przewlekle chore i starsze, mówi w rozmowie z TOK FM prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski.
3: Osób z niewydolnością krążenia, z przewlekłą turacyjną chorobą płuc, po zawale, z chorobą niedokrwienną serca, otyłością, cukrzycą, niepełnosprawnością ruchową różnego stopnia, chorzy po udarach, chorzy po operacjach, chorzy po chemioradioterapii.
2: W skrajnych przypadkach tropikalne noce mogą prowadzić nawet do śmierci, dlatego lekarze apelują o wietrzenie pomieszczeń także w nocy i odpowiednie nawodnienie. Wyjątkowo potężne są w tym roku pożary w Hiszpanii i objęły sześciokrotnie większy obszar niż w tym samym okresie 2025 roku. Spłonęło prawie 200 tysięcy hektarów. Na razie, jak twierdzi rząd w Madrycie, warunki pogodowe dają chwilę oddechu, ale nie można tracić czujności. Ekstremalne zagrożenie ogłoszono w głębi lądu na południu Andaluzji. W tym regionie wciąż dochodzi do kolejnych pożarów. Władze podejrzewają, że niektóre z nich mogły zostać wzniecione celowo. W Andaluzji temperatura sięga 40 stopni Celsjusza. Trudno jest także w Pirenejach. Tam niewielkie pożary wywołują uderzenia piorunów, ale gaszenie jest utrudnione, bo teren jest niedostępny dla ciężkiego sprzętu. Minister finansów Andrzej Domański twierdzi, że nie zapadła decyzja w sprawie nowej odsłony programu CPN, czyli czasowego powrotu do obniżek na rynkach paliw. Polityk w rozmowie z TVN24 powiedział, że jest możliwość, by taką osłonę wprowadzić na ostatnie tygodnie wakacji poprzez częściowe obniżenie podatku VAT, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. W ciągu dnia Donald Tusk zapowiadał, że dziś spotka się z Domańskim, by rozmawiać o takim rozwiązaniu. Prezydent Donald Trump po raz kolejny zapowiada, że lada moment, nawet już jutro, może zostać otwarta cieśnina Ormus i znowu grozi, że jeśli Teheran tego nie zrobi, rząd przeprowadzi dotkliwe ataki na Iran. Tomasz Orchowski.
4: Szykowaliśmy się do ataku największego od II wojny, ale zadzwonili i poprosili o rozmowy. Liczy się tylko działanie. Oni chcą umowy, zobaczymy co będzie, nie będzie dealu, będzie źle. Prawie 2 miesiące temu Trump przewidywał. Statki zaczynają przepływać cieśniną. W piątek będzie ona całkowicie otwarta. Oczywiście mówił to po wstępnym porozumieniu, z którego jednak nic nie wyszło, ale to właśnie taktyka Teheranu, bo Irańczykom się nie spieszy. Zwiększają tylko presję ekonomiczną na Stany Zjednoczone, a Trumpa coraz bardziej goni czas, zaczyna mu brakować rakiet, koszty rosną, w listopadzie wybory uzupełniające do kongresu. Tomasz Orchowski, TOK FM.
2: Władze Wołomina niedaleko Warszawy alarmują. Gigantyczne, nielegalne składowisko odpadów chemicznych, które powstało w mieście, może doprowadzić do katastrofy. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocenił stan pojemników ze żrącymi substancjami jako krytyczny i ostrzega przed ryzykiem wycieków. Sprawie przygląda się Szymon Kępka.
5: Samorząd od miesięcy apeluje o pilną interwencję i wsparcie finansowe. Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina.
6: Jest wyczuwalny chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty. Przy takich temperaturach wysokich i tego wycieku może być więcej.
5: Usunięciem składowiska miał zająć się marszałek Mazowsza, ale z powodów proceduralnych pieniędzy na ten cel nie ma. Marcin Podgórski z biura marszałka Mazowsza.
7: Na to zadanie powinniśmy otrzymać niezbędne środki finansowe.

0: funkcjonowanie samego SOR-u. Zawiadomienie do prokuratury złożył lider lokalnego ruchu społecznego Duszan Augustyn.
1: Dostaliśmy głosy, że już przed rozpisaniem konkursu wskazano, który z podmiotów ma ten SOR obsługiwać. Nagrana została również wypowiedź dyrektora, gdzie wskazywał on, że już rozmowy na temat tego, że ma być konkretny podmiot, który będzie obsługiwał ten SOR, zostały już przeprowadzone jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu.
0: Dyrektor szpitala Mirosław Leśniewski w krótkiej wiadomości poinformował TOK FM, że to nie pierwszy raz, kiedy ktoś próbuje przypisać mu bezprawne działania. Niewiele jest miejsc, w których temperatura tej nocy spadnie poniżej 20 stopni, a jutro ponownie ekstremalne temperatury w większej części Polski do 38 stopni na Podkarpaciu, na Mazowszu 33, na Kujawach 29, na Pomorzu Zachodnim 27 stopni. Będzie słonecznie, choć właściwie w całym kraju, poza krańcami zachodnimi, mogą miejscami przechodzić burze również z gradem.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 6 minut po godzinie 21:00, słuchamy Radia TOK FM, trwa program Mikrofon TOK FM, czyli Państwa głosy na naszej antenie. Darmowa kranówka w restauracjach. Pozytywny gest w kierunku konsumentów, obywateli i obywatelek, czy nadmierne, niepotrzebne obciążanie restauratorów? Jak Państwo to widzą? Czy doszliśmy do momentu, kiedy możemy rozpocząć poważną dyskusję o tym, że woda, nie tylko zresztą w restauracjach, ale pitna woda jest czymś takim, o co powinien zadbać nie tylko restaurator, ale też na przykład samorząd. Przed chwilą mieliśmy na antenie słuchacza z niewielkiej miejscowości z powiatu częstochowskiego, gdzie nie ma ani jednego takiego miejsca, gdzie można napić się wody w przestrzeni publicznej, a dziś dzień był taki, że właśnie o tym człowiek często myśli. Pytamy Państwa o zdanie co do tego projektu i co do tego, czy faktycznie trzeba mocno zastanowić się, czy woda pitna jest w przestrzeniach publicznych czymś, co powinno być pewnie pod pewnymi warunkami, ale dostępne bezpłatnie. Pan Jacek z Poznania jest z nami. Dobry wieczór, panie Jacku.
4: Dobry wieczór, panie redaktorze.
3: Słucham
4: pana. Do pana, ponieważ szczerze powiedziawszy, do tego stopnia zbulwersowała mnie rozmowa pierwszego pana gościa, że po prostu próbowałem tak długo, aż udało mi się do państwa dodzwonić.
3: A co pana tak zbulwersowało, panie Jacku?
4: Słuchając tej rozmowy, szczerze powiedziawszy, byłem przekonany, że pana gościem jest jakiś przedstawiciel Konfederacji, który dbając o wolny rynek, nie narzucajmy komuś jakichś zasad, chroni restauratorów i ich interesu. Szczerze powiedziawszy, panie redaktorze, mówimy o restauracji, w której woda kranówka jest wyborem, który jest wyborem klienta. Nikt nie zabrania temu restauratorowi sprzedawać dobrej jakości wody w butelkach. I restauracje, które to robią, dobrze wiedzą, że są klienci, którzy chcieliby się napić tej wody darmowej, bo nie chcą przepłacać za nią, a mogą wybrać sobie jakąś dobrą, włoską wodę, która jest w odpowiednio wyższej cenie. Po części gdzieś tam ten wybór klienta to jest i decyzja o takiej darmowej wodzie jest tak naprawdę ochroną tego klienta przed tym właśnie, że są nieuczciwi restauratorzy, którzy z 1000 litrów, który kosztuje między 9 a 15 zł, sprzedają tą wodę klientowi później za 10 zł czy 15 zł za karafkę. Jeżeli pan poseł tak naprawdę jest naszym przedstawicielem i dba o dobro swoich wyborców, to powinien zachowywać się tak, żeby ich chronić.
3: Przez moment się wcielę w Roberta Dołhana, posła Koalicji Obywatelskiej, odpowiem panu tak. Zaraz. Skąd te mocne słowa? Jakie oszustwo? Niektórzy zarabiają na wynajmowaniu mieszkań, niektórzy na sprzedawaniu wody kranówki w swoich restauracjach. Gdzie tu jest oszustwo? Klient wie, że przychodzi do knajpy i widzi w menu, że woda kosztuje tyle i tyle. Tutaj nie rozumiem tego.
4: Czyli marża, w której 1000 litrów wody kosztuje 10 zł i sprzedanie klientowi litra tej wody w cenie 1000 litrów wody, jeżeli dla pana posła jest to ok i pozwala na to, żeby narzucać to klientowi, bo czasami klient nie ma tego wyboru. Oczywiście, jeżeli są restauracje, które mają wybór, że ta woda jest wysokiej jakości i może ją sobie kupić, a inną dostaje za darmo, to jest to jak najbardziej ok.
3: Ja rozumiem, ale panie Jacku, jeśli dobrze zrozumiałem pana posła, to gdyby był z nami, odpowiedziałby panu tak. Zaraz. Te restauracje, które tak drogo sobie liczą zwykłą wodę kranówkę, one się nie utrzymają na rynku, nikt do nich nie będzie chodził. Ludzie pójdą do tych, gdzie ta woda kranówka będzie za darmo.
4: Okej, ale dobrze pan redaktor wie, że to tak nie działa, że woda generalnie determinuje jakby całą całą konsumpcję i tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby tak naprawdę ci restauratorzy byli uczciwi. Bo jeżeli sprzedają dobrej jakości wodę, to na niej odpowiednio zarabiają, ale nie z marżą 1000%.
3: No ale właśnie restauratorów pewnie by bolało niektórych, tych

0: którzy słuchali Roberta Dohana z radością, to raczej by bolało to, że pan będzie mówił, co to jest odpowiednia marża. Oni sobie chcą odpowiednią marżę nałożyć. To jest ich biznes i mają do tego pełne prawo.
1: Okej, niech tak będzie. To jest ich biznes, możemy z takich restauracji rezygnować, ale w takim wypadku niech pan poseł zabezpieczy mnie przed tym, żeby nie sprzedawano mi tej wody kranowej pod szyldem wody mineralnej, jakiejś lepszej jakości i tak dalej. To jest raz, to jest jedna rzecz. Tak. Druga rzecz, jeżeli 70% osób ankietowanych opowiada się za tym, że powinno być to prawem, tak. No to jeżeli pan poseł jest naszym przedstawicielem i nie może w tej sprawie zabrać głosu takiego, gdzie tak naprawdę 3/4 społeczeństwa ma takie zdanie, no to zastanawiam się, po co jest pan poseł.
0: Dobrze,
1: a trzecią sprawą, ostatnią rzeczą, którą chciałem powiedzieć,
0: tak, proszę.
1: Te mijanie się na temat tego, a kto to będzie egzekwował i w jaki sposób i tak dalej. Jest sanepid, który tak naprawdę kontroluje restaurację. Jeżeli pan poseł jest przedstawicielem rządu i uważa, że polskie służby nie są w stanie kontrolować tak błahych rzeczy jak dostęp do wody, a jeszcze poddaje wątpliwości, czy woda, która jest w restauracji, na pewno jest pitna, no to ja się boję, gdzie ja żyję, szczerze powiedziawszy.
0: Panie Jacku, rozumiem, ale proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Z pana perspektywy, takie miasto, w którym pan mieszka, Poznań, czy tam w przestrzeni publicznej jest dostępna darmowa woda, w sensie jakieś poidełko, źródełko, kranik, cokolwiek, w miejscach, gdzie się ludzie gromadzą, nie wiem, parki albo...
1: Są zarówno poidełka, jak i są zraszacze. Teraz byłem w długiej podróży, gdzie te poidełka generalnie są, jakby uważam, że standardem. A pan poseł, który gdzieś tam podał jakiś przykład u siebie z miasta, że była dostępna woda z kranika i ktoś tam przyjeżdżał i napełniał wielkie baniaki, no to jeżeli pan poseł nie jest w stanie ze swojej strony na przykład wymyślić czegoś takiego, że można udostępniać na przykład dla ludzi, którzy chcą się napić źródełka z bardzo niską przepustowością wody, żeby można było sobie nalać w 5 minut kubek wody i się napić, a napełnienie baniaka powiedzmy 100-litrowego zajmowałoby 2 godziny, no to jeżeli pan poseł nie jest na tyle sprawny w rozwiązywaniu ludzkich problemów, to naprawdę słabo.
0: Panie Jacku, ja nadal uważam, że nie obrażając nikogo, ale Robert Dohan, poseł Koalicji Obywatelskiej, który był u nas w Radiu Tok FM godzinę temu, to on jest sprawny w rozwiązywaniu ludzkich problemów, tylko ma na myśli problemy części grupy restauratorów, albo w ogóle przedsiębiorców, którzy są zaniepokojeni regulacją. Czy to dotyczy wody, czy to dotyczy czego innego, to po prostu każda nowa regulacja będzie... Moim zdaniem uzasadniony niepokój, no to jest będzie jakiś obowiązek dla nich.
1: Ale wszystkie biznesy, które są w tym kraju prowadzone, ja również prowadzę biznes, są regulowane w mniejszym stopniu lub większym. Jeżeli pan poseł obawia się tego, czy trzeba podawać w kubkach plastikowych wodę, bo trzeba będzie umyć ten kubek, to może niech tak naprawdę restauracje są czynne tylko za dnia, kiedy nie trzeba używać światła.
0: Ojejku, no panie Jacku, rozumiem. Ale jeszcze wróćmy na chwilę do tych miejsc publicznych w Poznaniu. Czy pan ma wrażenie, że w takie dni jak dziś czy jutro, kiedy naprawdę będą straszliwe upały i są i będą, czy pan ma wrażenie, że tych miejsc jest wystarczająco dużo? Czy w ogóle w Poznaniu była jakaś dyskusja na ten temat? Czy też są miejsca, gdzie takich miejsc, gdzie się można napić wody w ogóle nie ma? Jakiegoś kranika, poidełka, właśnie czegokolwiek? Czy to jest w ogóle temat?
1: Wie pan co, szczerze powiedziawszy, ja myślę, że takich problemów generalnie nie ma, bo są zraszacze. Dzisiaj gdzieś byłem w podróży, przejeżdżałem przez Gorzów. Widziałem generalnie uruchomione zraszacze wody. Jeżeli tak naprawdę można wylewać tą wodę na ulicę, żeby chłodzić i pozwolić ludziom się schłodzić, to też jest ważne. To nie jest tylko kwestia pragnienia, ale też obniżenia temperatury ciała. No, to jest woda, która jest liczona tak naprawdę, panie redaktorze, bez ścieków. Więc tak naprawdę jej koszt jest 3 razy mniejszy niż tak naprawdę woda, której używamy w domu do spłukiwania, powiedzmy, toalety. Więc dyskutujemy naprawdę o kosztach. Jeżeli miasto stać na to, żeby zorganizować koncert jakiejś gwiazdy, nie wiem, Maryli Rodowicz, no to naprawdę dyskutujemy o tym, czy udostępnić mieszkańcom wodę. Uważam, że ta dyskusja o poidełkach jest szczerze zbędna, bo chyba każde miasto w tym kraju stać na to, żebyśmy dostarczali wodę pitną dla mieszkańców, którzy potrzebują się gdzieś tam tego napić. Ale nie uważam, że dobrą ścieżką jest to, żeby klient w restauracji musiał poprosić o szklankę wody, bo to jest takie generalnie uważam, że uważające. Jeżeli ktoś wydaje w restauracji pieniądze, restauracje w Polsce od czasu COVID-u nie są najtańsze, więc uważam, że ta woda bez tej marży 1000% powinna być prawem, a poseł powinien wziąć odpowiedzialność za to, żeby zadbać o 30 milionów ludzi, a nie o grupę restauratorów,
0: Panie
1: którzy Jacku, generalnie
0: rozumiem.
1: Mieli w trakcie COVID-u i tak dalej różne wsparcie, więc dlaczego nie wspierać tak naprawdę społeczeństwa?
0: Panie Jacku, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Jacek z Poznania był z nami. Przypomnę numer 22 44 044. Darmowa kranówka w restauracjach. Pozytywny gest w kierunku konsumentów czy obciążenie restauratorów? Jak państwo to widzą? Pan Paweł z Płocka jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
2: Dobry wieczór. Ja mam lewicowe poglądy. Jestem bardzo, bardzo za. Tyle tylko, że chodziłem do szkoły i wiem, że nie ma darmowych obiadów. Za wszystko ktoś musi zapłacić. No tak, wie pan, tak przy okazji. Ale ja, tak jak pan Janusz Kośminka, jadam na mieście i jeszcze nie spotkałem się, może takie mam szczęście, żeby mi odmówiono wody, wody kranówki. Chociaż ostatnio w Grajewie taka karafka kranówki kosztowała mnie, bo to się nazywała Grajewianka, kosztowała mnie z 15 do 20 zł. Nie patrzyłem, ale po prostu, no ponieważ jechałem samochodem i nie mogłem pić nic, na przykład czego bym się chętnie napił, wina, piwa, nie? To jednak wziąłem wodę i tyle zapłaciłem. No ale, no więc, wie pan, po prostu...
0: Ale to nie rozumiem, czyli pan jest za tym, żeby tego typu sytuacje się nie zdarzały? To znaczy,
2: nie,
0: słuchacz, który jestem... przed chwilą dzwonił, określiłby to sytuację, którą pan opisuje, jako oszustwo.
2: Proszę pana, no ale ja wie pan, ja miałem, wie pan, do wyboru nie napić się, bo wie pan, bo innej by mi nie przyniosła takiej prostej, tylko by zaproponowała mi tą grajewiankę. Albo nie napić się, więc wie pan, ja wchodziłem w ten interes z akceptacją. Natomiast gdzie indziej, jak na przykład jem obiad z winem i poproszę o karafkę wody, to ją dostaję i wie pan, nie ma w tym wydziwiania.
0: Czyli jak jest, no nie rozumiem, jak jest pana zdanie na temat takiej
2: proszę
0: potencjalnej
2: pana,
0: regulacji?
2: Nie regulować, wie pan, po prostu cywilizacja do nas powoli przyjdzie i wie pan, jak wie pan, wodę...
0: 30 lat już idzie, panie Paweł.
2: Proszę pana, a Mojżesz, wie pan, przez pustynię podobno szedł 40 razy 2.
0: No tak, ale panie Pawle, ale mimo wszystko osoby mogą być oburzone tym, że pan wyraża zgodę na tą formę, którą poprzedni słuchacz określił jako oszustwo i tutaj czeka...
2: Proszę pana, ale wie pan, inaczej. Nie ma darmowych obiadów, za wszystko ktoś coś musi zapłacić, wie pan.
0: A w tej restauracji, w której pan dostał grajewiankę, za ubikację pan płacił?
2: Nie.
0: A nie ma darmowych obiadów?
2: Proszę pana, ja zapłaciłem za obiad, skorzystałem z toalety, wie pan, ja, ale
0: z wody
2: obiadu musiałem
0: nie.
2: Mieć... Ale do obiadu musiałem mieć wodę, bo nie mogłem mieć czegoś innego.
0: Proszę pana, Pawle,
2: pan ma jeszcze jedno pytanie. Czy w moim mieście są poidełka?
0: Tak, o to chciałem zapytać.
2: Proszę pana, jest na każdym cmentarzu przy wejściu kran, gdzie się można napić. Jest, wie pan, w mieście parę tych tężni, gdzie jak kto spragniony to podejdzie, też się napije, przy czym ja bym nie zalecał, ponieważ tam, wie pan, normalnie w tężniach powinna lecieć solanka. U nas solanka nie leci.
0: A nie
2: leci...
0: mi chodzi o zwykły kranik taki, albo...
2: A nie, kraników zwykłych nie ma, tylko na cmentarzach są. Wie pan, i może jest gdzieś można, wie pan, takie poidełka w przychodniach zdrowia w niektórych. Ale, wie pan, ale po prostu inaczej.
0: A czy tam, przepraszam, panie Pawle, ale czy to, bo pan jest zaznajomiony bardzo dobrze z kwestiami samorządowymi. Czy to w ogóle był temat? W ogóle rozmawiano o tym w Płocku, żeby w miejscach publicznych uruchomić takie kraniki jakieś?
2: Nie, był inny temat związany z wodą. Aha. Jedna pani, wybitna samorządówka, zasiadała 20 parę lat, teraz jest w Sejmie, wie pan, była za tym, żeby bardzo, bardzo obniżyć wodę, ceny wody, a najlepiej, żeby było za darmo, podobnie zresztą jak i komunikacja miejska. Tyle tylko, że ta pani, wie pan, jest z wykształcenia prostą księgową, jeszcze nie wie, wie pan, że wszystko kosztuje. Woda, wie pan, im bardziej jest rozbudowana instalacja wodociągów i kanalizacji w mieście, czyli im majątek jest większy, tym większy trzeba amortyzację płacić i to się musi zmieścić w kosztach, w koszcie wody, podobnie jak z autobusami.
0: Czyli jeśli w skrócie dobrze rozumiem pana stanowisko, to w miejscach publicznych w Płocku nawet w upalne dni trudno o darmową wodę do picia w postaci kraników,
2: no, można by, Można by się napić, wie pan, z wody z fontanny, ale ja nie polecam, bo to jest woda, która w obiegu zamkniętym jest podobnie jak w tych tężniach. Jedyna woda, wie pan, o której ja wiem, że jest pewna, bo leci z wodociągu, to jest wierna w tych punktach czerpalnych na każdym cmentarzu przy bramie.
0: No tak. Panie Pawle, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Paweł z Płocka był z nami. 22 44 044. Pan Grzegorz z Gdyni. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
3: Dobry wieczór.
0: Słuchamy.
3: Tak, przysłuchuję się dyskusji i właśnie, tak jak pan tutaj czasami sugeruje, stawiał właśnie na rozwinięcie sieci tej publicznej dostępu do wody, typu dworce kolejowe, imprezy masowe, parki, plaże, jakieś przystanki przesiadkowe, supermarkety, przychodnie, szpitale. Tam w większości, jeśli chodzi na przykład o przychodnie czy szpitale, czy urzędy, ta woda jest, ale ona jest tak naprawdę dobrowolnie przez te urzędy oferowana. Nie zawsze jest, czasami jest, czasami jej nie ma. I to bym bardziej stawiał na rozwinięcie tej sieci, bo tam ludzie potrzebują wody, a ktoś, kto idzie do restauracji, może się napić wody, nie wiem, w domu, przed wejściem do restauracji, kupić sobie ją taką, jaką chce. Także to uważam to za przeregulowanie. Raczej w miejscach, gdzie ludzie się gromadzą, gdzie czasami zasłabną, apteki. Pamiętamy, kiedy się w aptekach stała zawsze butelka wody. Czasami teraz jest dystrybutor. To jest kwestia decyzji pewnie firmy, która prowadzi aptekę. Ale tutaj bym stawiał nacisk na regulację, a nie na biznes.
0: Nie na restaurację, tak? A ty kwestia restauracji, jak rozumiem, według pana co? Czy pan... Pan jest zwolennikiem tego poglądu, że po prostu w restauracji, gdzie ktoś tam zażąda dużych pieniędzy za karafkę wody, to po prostu już nie pójdziemy do tej restauracji i wolny rynek to wszystko wyczyści? Pan
3: sądzi, że... No, ale ja widzę, że karafka kosztuje 15 zł, to albo ją zamawiam, albo nie. Także to jest moja decyzja. A w miejscach, gdzie ludzie potrzebują wody, tej wody po prostu nie ma.
0: Ale akurat pan dzwoni z Gdyni, ale z tego, co pamiętam, w Gdyni są jakieś poidełka.
3: Bardzo mało i bardzo słabo oznaczone. Naprawdę trzeba mieć dobrą mapę, ale ci ludzie, którzy potrzebują, raczej tej mapy nie mają. Także to...
0: Rozumiem. Jest moje zdanie. Bardzo panu dziękuję za pana głos, panie Grzegorzu. Pan Grzegorz z Gdyni był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pan Krzysztof z Poznania. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
4: Dobry wieczór. Panie redaktorze, dla mnie to jest kompletne nieporozumienie. To znaczy uważam, że nasz Sejm albo Unia Europejska nie mają już co robić i próbują zastąpić jakąś taką kulturę restauracyjną, kulturę konsumpcji, kulturę bycia klientem w restauracji nakazem, ustawą. Jeszcze trochę, a pojawi się nakaz, żeby nie chodzić po świeżo umytym. To jest kompletna bzdura. Panie redaktorze, przecież...
0: A co dokładnie według pana jest kompletną bzdurą? Bo na razie mamy do czynienia z sytuacją taką, że...
4: Jest zajmowanie się takimi szczegółami, bo to przecież... Ja bym popatrzył, pani Magdalena Biejat, wicemarszałek Sejmu, Senatu, występowała, ale niech pan popatrzy na posiedzenia Komisji Sejmowej, czy też jakichś gremiów naszych rządowych, czy też Biura Bezpieczeństwa u prezydenta. Co tam się pojawia? Tam się pojawia woda mineralna w butelkach szklanych i to kiedyś zauważyłem, że to była markowa, porządna woda mineralna. Dlaczego tam nie ma karawek z wodą?
0: Bardzo słuszna uwaga. Panie Krzysztofie, ale wróćmy do tej pierwszej rzeczy. Być może ja jakoś to zbyt szybko i niepoprawnie przedstawiłem. W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej chodziło o to, tylko i aż o to, żeby promować wodę z kranu, a nie z plastikowych butelek. I dlatego państwa członkowskie zostały zobligowane do tego, że będą wprowadzać takie regulacje, żeby ludzie po prostu w lokalach mogli dostać bezpłatnie wodę z kranu. I nic więcej. To jest tylko...
4: No właśnie, okej, to jest zapromowanie, to ja jestem. To znaczy jako szef rządu albo szef Ministerstwa Finansów wzywam na przykład panią prezes Bochniarz do siebie i mówię w ten sposób, słuchaj, bardzo byłoby miło, gdyby restauratorzy w przeciągu 3 miesięcy wprowadzili u siebie wodę na stoliki. Tak to widzę. i możesz oczekiwać ode mnie też jakiejś przysługi, ale dyskusja krajowa, czy ta woda jest nam potrzebna, czy nie, jest moim zdaniem, delikatnie rzecz biorąc, przykryciem tylko ważnych tematów.
0: Panie Krzysztofie, zatrzymajmy się tu na chwilę, bo możemy przeskoczyć, tak jak pan mówi, do rzeczy ważniejszych i pewnie zrobimy to chociażby w jutrzejszym programie. Problem polega na tym, że jeśli myślimy o wodzie w ten sposób, że ona jest nieważna, to za chwilę ktoś może powiedzieć, nie interesuje mnie, czy w Poznaniu jest 5, 10 czy 150, czy nie ma żadnego poidełka w miejscu publicznym, gdzie w takie upały jak dziś albo jutro można po prostu za darmo napić się wody pitnej w miejscach publicznych. A to jest właśnie w sumie ta dyskusja.
4: No, okej, jasne. Ale co przeszkadza prezydentowi miasta wystawić na przykład w urzędach butelki takie automatyczne? Są takie poidła z kubkami i tak dalej. One w większości firm, gdzie przychodzą klienci, one istnieją. Na przykład
0: w przychodniach lekarskich. W przychodniach. A kojarzy pan z miejscu publicznym, to nie wiem, starsze osoby w parku siedzą na ławce, mają daleko, blisko do takich poidełek, jeśli pan je widział?
4: Panie redaktorze, ja się generalnie nie szlajam po mieście bez sensu, bo mam robotę, ale z tego, co pamiętam, to z jakieś 5, może 10 lat temu, będąc nad Maltą na występie teatru, teatrów tych ulicznych, tak, zauważyłem, że było źródło wody oligoceńskiej i tam sobie ludzie ładowali do jakichś pojemników to. Nad Maltą, właśnie nad jeziorem Malta.
0: To darmowe było, tak? Bezpłatna woda.
4: Absolutnie.
0: Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Krzysztof z Poznania był z nami. Do usłyszenia. Pod numer 22 44 044 zadzwonił pan Arkadiusz z Malborka. Dobry wieczór, panie Arkadiuszu.
5: Dobry wieczór panu. Mówi pan, co ten temat i naszych polityków. Tylko to jest chore. Może by się tak zajęli, żeby była woda, tak jak wcześniej mówił jeden rozmówca, obowiązkowa dla pacjentów w szpitalach. Którzy leżą na łóżkach, wodę przynosi rodzina. Nieraz jest ten baniak z wodą, zgadzam się, z kubełkami, ale jak jest starsza kobieta, pielęgniarki nie ma, to kto jej tą wodę przyniesie?
0: Pielęgniarka, którą trzeba zawołać wtedy.
5: A jeśli jest zajęta, jak są cały czas zarobione, panie?
0: No to pewnie
5: się łatwo mówi.
0: Ale to panie Arkadiuszu, no ale to
5: jest. Powinno być rano obsługa, przynosi klient wodę pani na stoliczek i ta woda niech sobie stoi. Będzie chciała starsza pani, czy starszy pan, czy młody się napić, sięga ręką, pije.
0: Co pan sądzi?
5: A my się zastanawiamy, żeby przepraszam, restaurację, jak jest kulturalny właściciel i zależy mu na kliencie, to on tą karawkę da. Bo ja mieszkam w Malborku, często jeżdżę do Gdańska i jest parę miejsc, że idę, pani od razu się pyta, wodę podać, przynosi, stawia.
0: Bezpłatnie.
5: Jest. To wszystko zależy od kultury właściciela. Czyli
0: ale zdarzyło się panu, że bezpłatnie, czy zdarzyło się panu, że trzeba było płacić za taką kranówkę?
5: Bezpłatnie.
0: Rozumiem, a dlaczego?
5: Nie będę reklamował to, ale na tym restauracji jest duży ratusz.
0: Rozumiem.
5: Na długiej.
0: Ale w Gdańsku, to co pan powiedział, że pan jeździ, ale pan jest z Malborka, a w Malborku takiej restauracji nie ma?
5: Malbork jest miastem specyficznym. Mógłby pan mieć kilka programów i by były wszystkie ciekawe. Jednym z tematów ciekawych, które Malbork jest miastem bardzo specyficznym.
0: No dobrze,
5: to nie ma nic za darmo.
0: Nie ma
5: poidełek.
0: Ani jednego w Malborku nie ma w miejscu publicznym? Park jakieś, coś, deptaki tam?
5: W Malborku nie ma parku. Jeden park, który jest, to zbudowali potem. Pan wziął w dzierżawę cały park, który można było zwiedzać, odpoczywać. Teraz tam jest.
0: No ale są miejsca, gdzie deptak. Ludzie spacerują, tak. I tam jest.
5: Ale restauracji nie ma żadnego poidełka.
0: A to jest w ogóle temat? Kojarzy pan, żeby ktoś o tym mówił, nie wiem, rozmawiał, że ludzie chodzą, jest gorąco i przydałoby się...
5: Pójdzie na zebranie urzędników, zawsze temat. Nie ma pieniędzy. Ale chyba jednym też tematów, które pan by mógł poruszyć, to czemu politycy nie wprowadzą, że kampania wyborcza może zacząć się maksymalnie 3 miesiące przed wyborami.
0: Panie
5: Arkadiuszu, bo teraz tak ja słyszę, że cały rok będą się przygotowywali do wyborów, to z 4 lat, które oni mają tą swoją pracę, bo to jest ich praca, z czego tylko pracują 75%.
0: Ja rozumiem, panie Arkadiuszu.
5: Pan sobie wyobrazi, że pan pracuje 75% w
0: ale
5: siebie.
0: Ale my zupełnie nie o tym rozmawiamy.
5: Rozmawiamy o wodzie, ale tak, dla mnie to jest temat.
0: Czy ktoś z mieszkańców Malborka wysłał do... No. Ach, albo nie, panie Arkadiuszu, bo to jest to pytanie, czy ktoś z mieszkańców Malborka wysłał do swojego radnego, na którego głosował, albo radnej, proste pytanie. Czy zrobicie po, i kiedy po idełko na deptaku, gdzie są ludzie, bo są upały?
6: Byłem, pytałem, nie ma pieniędzy.
0: Pan pytał,
6: nie
0: tak?
6: Może pan mówić, że to aha, są radni, to są bezradni. W każdym mieście są, ja ich nazywam, bezradni. Bo pan pójdzie na spotkanie tamtej rady, jest woda, jest kawa, jest wszystko, tak jak pan wcześniej mówił. Aha. Zawsze jest firmowa, nigdy nie kupią tej Polarisa.
0: Ani z kranu.
6: Ani kranówki, karawek, tylko zawsze musi być szklana buteleczka, niebieska albo zielona. 0,33.
0: Panie Arkadiuszu, smutna opowieść, ale bardzo dziękujemy za nią. A pan Arkadiusz z Malborka był z nami. Pan Piotr z Warszawy. Dobry wieczór, panie Piotrze.
7: Dobry wieczór, panie redaktorze. Ja chciałem powiedzieć o czymś, o koszcie niepicia wody, tak? Czyli co się stanie, kiedy nie będziemy mieli, no lekarze czy dietetycy mówią o 2 litrach dziennie, no niektórzy, którzy tam powiedzmy wyznają, że tam woda metaboliczna, owoce i tak dalej, to że chociaż 0,5 litra dziennie, no to co jeżeli nawet tego 0,5 litra dziennie nie wypijemy, bo nie będziemy mieli okazji, a licząc, że w końcu powiedzmy po pracy na jakiś obiad pójdziemy do restauracji, chcielibyśmy no nie zapłacić mimo wszystko tych 15 czy 20 zł za karafkę, tak?
0: Mhm. Ale, tak? I rozumiem, że według pana zdrowie publiczne znacząco się poprawi, kiedy będziemy mieli wokół siebie w miejscach publicznych.
7: To jest jeden z tematów, tak? No to szczególnie jest temat, jak jest tak gorąco, żeby się nawadniać, że ta woda powinna być dostępna.
0: A tam, gdzie pan się porusza, tam pan z Warszawy dzwoni, czy jest takie miejsce na pana drodze, że w taki upał, jak teraz pan może skorzystać z darmowej wody
7: pitnej? Powiem, panie redaktorze, dosłownie na trasie z przystanku autobusowego do mojej pracy jest taka kurtyna wodna. No tego akurat średnio popieram, bo to jest właśnie świeża, czysta woda, która dosłownie w przestrzeń jest wyrzucana. Mhm. I to dla mnie jest marnotrawstwo. To ale tak samo Piotrze, jak marnotrawstwo. Tak?
0: A zatrzymajmy się na chwilę. A gdyby zamiast tego było tam poidełko, to pan uważa, że właśnie to już by miało ten wymiar zdrowotny, że część osób idą stamtąd?
7: Uważam, że tak. Uważam, że tak. Są takie poidełka, że jest kranik, żeby sobie po prostu nalać do butelki, na dole jest kranik, żeby tam na przykład psu nalać do miski, to spełnia dużo lepiej swoją funkcję niż woda, która leci w powietrze, momentalnie paruje i cały dzień właściwie ten obieg jest włączony.
0: Panie Piotrze, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom, bo wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Marcin z Płocka jest z nami. Dobry wieczór, panie Marcinie.
8: Dobry wieczór.
0: Słuchamy.
8: Słucham audycji z małą przerwą, więc może gdzieś się powtórzę.
0: To tylko przypomnę, że z pana Krajan z Płocka dzwonił dziś i powiedział, że w przestrzeni publicznej to tylko koło cmentarzy jest miejsce, gdzie wody się można napić.
8: Nie wiem, być może ktoś o tym mówił, czy nie, ale jako ciekawostkę, bo pracuję w szkole, tak, podstawowej w Płocku. W każdej szkole jest poidełko dla uczniów, montowane przez wodociągi płockie. Tak jak w mojej szkole, szkoła ma parter, pierwsze, drugie piętro, na każdym poziomie jest poidełko i uczniowie z tego chętnie korzystają. Być może to jest podpowiedź dla włodarzy Płocka i innych miast, jak to rozwiązać w mieście. Natomiast a propos jeszcze wody pitnej, czy tej serwowanej w restauracjach, przykład, chyba pod koniec kwietnia byłem z córką, na weekend pojechaliśmy do Aten. Mieliśmy okazję przysiąść w knajpce, w centrum Aten, tak? Mhm. I tam dostaliśmy od razu na start jakieś pieczywo i karafkę, taką dużą karafkę 0,7, czyli litrową wodę, tak? I w ciekawości zerknąłem w rachunek później już po konsumpcji. Ta woda była policzona, ona była płatna, ona nie była darmowa. Mhm. Gdzieś w ciekawości później zacząłem googlować, szukać, jak to jest z tą wodą, dlaczego ona jest płatna. Gdybym wyraźnie powiedział, że chcę wodę kranową, tak? To podaliby taką. A czy ona była nalewana z butelki, czy ona była nalewana z kranu, trudno mi powiedzieć, bo ja ją dostałem w karafce na stół. Także to też nie jest tak, że, bo tam ktoś chyba wcześniej wymieniał, że są kraje, gdzie jest serwowana bezpłatnie. U nas ja jeszcze pomyślałem o rozwiązaniu takim, skoro, nie wiem, restauratorzy podnoszą larum, być może za zamontowanie publiczników i inaczej rozliczanie wody, która byłaby serwowana jako, powiedzmy, darmowa na stół, tak? Mhm. Inny podatek, czy powiedzmy odliczenie tego od rachunku, być może to byłoby rozwiązane.
0: Czy jakiś rodzaj zachęty, tak? Preferencji, tak, który by powodował, że ludzie będą chcieliby to robić po prostu.
8: Tak, aczkolwiek tam jestem za tym, żeby korzystać z chęci, bo tak jak wcześniej mówili niektórzy słuchacze, ta woda się nie, przynajmniej w Polsku, bo akurat mam Agra, który tam przepracował chyba ze 20 lat, mówi, że ta woda jest analizowana, badana i ona nie odbiega parametrami od tych takich, jak to mówił któryś ze słuchaczy, zwykłych wód niemineralizowanych, tak? Nie mówię tam o jakichś tam specjalnych. Tam taki ten pan w domu.
0: Panie Marcinie, bardzo dziękuję za to, że pan do nas dzisiaj zadzwonił. Pan Marcin z Płocka był z nami. Pan Jacek z Bydgoszczy. Dobry wieczór, panie Jacku.
9: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
9: Tak, jeżeli idę do restauracji, to naprawdę nie przeszkadza mi, że zapłacę kilka złotych więcej za to, że dostanę wodę, tak? Nie muszę do tej restauracji, powiedzmy, iść. A jeżeli promocja picia wody kranowej i tak dalej, to Bydgoszcz akurat jest świetnym przykładem, ponieważ 30-40 lat temu, powiedzmy, Byda była w fatalnym stanie. W tej chwili jest rzeką drugiej klasy. Miasto robi bardzo dużo rzeczy, żeby promować się jako i miasto oparte o wodę, jak i samą wodę promuje, tak? Jeżeli są jakiekolwiek imprezy, są takie małe, nie te wielkie beczkowozy, tam w razie awarii, takie malutkie, nazwijmy to beczkowozem, tak? Woda bydgoska. Jest dawana woda, wiadomo, że to woda ta, która jest w kranach, każdy może sobie podejść, napić się i tak dalej. W Myślęcinku jakiś czas temu był remont, więc nie wiem, ale było chyba 4 czy 5 kranów, gdzie woda oligoceńska przymozową wodociągów, można było sobie po prostu podejść, nalać i tak dalej. I imprezy typu pływanie w Brdzie, ma jakąś tam nazwę, sobie nie pamiętam w tej chwili, triatlon, to wszystko jest promocja wody. Wody w kranach.
0: Czy to, panie Jacku, przepraszam, na koniec krótko, ale czy to działa? W sensie, czy zna pan ludzi, którzy przez całe życie kupowali wodę butelkowaną w plastiku i ostatnio dzięki tym zmianom, a może dzięki promocji w Bydgoszczy, zaczęli po prostu pić kranówkę?
9: Nie, czy ja od kilku lat piję kranówkę i nie mam z tym żadnego problemu.
0: Panie Jacku, bardzo panu dziękuję za tą mikroreklamę Bydgoszczy, a raczej bydgoskiej wody. Był z nami pan Jacek z Bydgoszczy. Bardzo chciałem podziękować wszystkim osobom, które dzisiaj były na antenie Radio Tok FM, były z nami, dlatego że pewnie, niestety, tych dyskusji o wodzie, czy i gdzie powinna być i jak dostępna i czy zawsze płatnie, będzie coraz więcej w naszym kraju. A to dlatego, że mamy kryzys klimatyczny, a z tym wiążą się takie niestety konsekwencje, że fale upałów będą powracać coraz częściej. Bardzo dziękuję wszystkim w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowywała i wydawała, oraz Krzysztofa Olesiewicza, który go realizował. Za 3 minuty o godzinie 21.40 książka na głos, książkę Natalii de Barbaro, Przejścia, którędy do miłości, czyta dla państwa Maja Ostaszewska, a o 22.00 informacje, na które zaprasza Filip Kekusz. Wieczorny program Macieja Zekrockiego po godzinie 22.00. Maćku, co dziś w programie?
10: Dobry wieczór, dzisiaj środa, więc malujemy portret Polaków. No, znowuż dzisiaj może nie najbardziej optymistyczna grupa pojawi się na tym portrecie, bo rozwodnicy. W Polsce według danych GUS-u w ubiegłym roku rozwiodło się 61 tysięcy par i jest to więcej o 3 tysiące niż w roku 24, no, czyli ta liczba rośnie. Najczęściej rozpadają się małżeństwa o krótkim stażu, między 5 a 9 lat. No i to, co tu dużo mówić, często ten rozwód staje się początkiem wojny między małżonkami. Jak to wygląda z punktu widzenia prawnego, psychologicznego? Czy można próbować sobie pomóc, zanim do tego rozwodu dojdzie? Czy można sobie pomóc prawnie, jeśli już do niego dojdzie? O tym wszystkim w dzisiejszej audycji, zaraz po informacjach o 22.00. Zapraszam.
0: Zapraszam z kolei ja na jutrzejszy dzień, kiedy Państwo wstaną. Proszę włączyć TOK FM. Jutrzejszy poranek prowadzi Jacek Żakowski. Po 7.20 rozmawiać będzie z profesorem Wojciechem Sadurskim, konstytucjonalistą z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Sydney, o Trybunale Konstytucyjnym, a raczej kryzysie konstytucyjnym. Po 7.40 Sławomir Mazurek, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, no bo mamy rok prezydentury Karola Nawrockiego i to jest czas podsumowań, ale też o tym, że klimat się zmienia. Przypomnijmy, że opozycja chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Po godzinie 8 będzie w naszej stacji gościu Miłosz Motyka, minister energii z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oczywiście temat numer jeden dla wszystkich, przynajmniej kierowców, to ceny paliw i co się z nim będzie działo, ale też sytuacja w energetyce, bo z powodu mniejszej ilości wody możemy mieć problem z produkcją prądu. Po 8.20 część publicystyczna jutrzejszego porannego programu. Patryk Strzałkowski, dziennikarz zajmujący się klimatem. Daria Al-Shehabi z Dziennika Gazety Prawnej. Mateusz Mazzini, dziennikarz, współpracownik Gazety Wyborczej i Tygodnika Polityka z Uniwersytetu Civitas. Od 8.20 część publicystyczna poranka TOK FM, jutrzejszego poranka TOK FM, który prowadzi Jacek Żakowski. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20, mówi Paweł Sulik.
11: Reklama.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
13: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
14: W lodówce tej nowej!
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Reklama.
16: Wydawnictwo Agora przedstawia Natalia De Barbaro. Przejścia. Którędy do miłości.

Zobaczyłam kiedyś takie zdjęcie. Domowa impreza, chyba urodziny dziecka. Na pierwszym planie ósemka roześmianych dzieci, około 12-letnich, wspólnie patrzących na coś, co ich rozbawiło. Za nimi kilka kobiet, pewnie ich matek, łagodnych, pogodnych, ubranych w letnie suknie z lat 50., patrzą w tę samą stronę. Oni wszyscy stoją tyłem do wielkiej przeszklonej ściany, a przodem do tej ściany ze szkła, a tyłem do rozbawionego towarzystwa stoi wyprostowany facet ubrany jak kowboj. On patrzy na coś zupełnie innego. Za plecami kobiet i dzieci, na linii jego wzroku, na nieodległym wzgórzu, właśnie coś wybucha. Miedziano-popielaty słup ognia wspina się wysoko i otwiera jak dłoń, na tyle blisko, że wydaje się nieuchronne, że już za chwilę obróci w pył wszystko. Zniszczy także ten dom, w którym w najlepsze trwa urodzinowa impreza. Spopieli żółtą suknię gospodyni, letnie kapelusze dzieci i wszystko, co miało się jeszcze wydarzyć tym, którzy je noszą. Tylko kowboj odwrócony jest we właściwą stronę. Tylko on patrzy na to, na co teraz trzeba patrzeć. I może za chwilę gwałtownie przerwie zabawę, uratuje to wszystko, co jeszcze można ocalić? Może to zawsze było jego zadanie – wyglądać niebezpieczeństwa, żeby inni mogli się bawić. Jeśli byłaś dziewczynką czujką, znasz stan ciągłego napięcia, który towarzyszy wypatrywaniu zagrożeń. Dziewczynka czujka ratuje świat przed katastrofą. Jej serce wie, że nie ma nikogo innego, kto mógłby to zrobić. Co z tego, że to zadanie ponad jej siły? Nikt jej w tym nie wyręczy. Stawką jest wszystko. Wie to, bo słyszała na własne uszy, jak mama mówiła, że jeszcze jedna awantura i skoczy z okna. Jak tata mówił, że zaraz wyjdzie z domu i już nigdy go nie zobaczą. Mniej dramatyczną formą katastrofy jest cisza. Cisza w domu oznacza, że zatrzaskują się niewidzialne, ołowiane drzwi. Pozornie wszystko odbywa się tak jak wcześniej. Mama w kuchni, tata przerzucający kanały telewizyjne na kanapie. A równocześnie wszystko jest inaczej. Świat wyzuty z ciepła. Dla dziewczynki czujki cisza jest jak wyrok, który brzmi: jesteś sama na świecie, nikt i nic cię nie chroni. Nie mam drzwi, mówi kamień. W dorosłości dziewczynka czujka leży w swoim wygodnym łóżku, w życiu, w którym tyle się udało, tyle zostało zbudowane, osiągnięte, ale spokój wokół niej wydaje się jej pozorny. Dorosła dziewczynka czujka nie może zasnąć. Czy ktoś zakaszlał za ścianą? Co tak cicho? Przecież moja Zosia o tej porze ogląda filmiki na TikToku. Co to za dziwny dźwięk? Przecież pralka już skończyła chodzić. Coś skrzypi. Czy to czyjeś kroki na schodach? A mój Rafał jakoś tak cicho oddycha. Czekaj. Czy on w ogóle oddycha? Nie, no oddycha. Ale tak jakoś małomiarowo. Może ma bezdech senny? A to groźne jest. Czujność to choroba chroniczna. Czasem jest trochę lepiej. Czasem wydaje się nawet, że może już przeszło. Ale potem znowu powraca. Czujność nigdzie się nie wybiera. Jest jak pasożyt, gotowy żywić się wszystkim, co podleci. Potrzebuje nieustannego materiału do obróbki i rzeczywistość usłużnie podsuwa ten materiał. Ktoś się skrzywi na zebraniu zespołu. Zośka wróci ze szkoły z niewyraźną miną. Pytana, czy wszystko w porządku, mówi, że tak. Ale nie z tobą takie numery. Jeśli nosisz w środku dziewczynkę czujkę, boisz się cieszyć. Twój bardzo czuły aparat pomiarowy nie protestuje, jeśli się zaśmiejesz czy przybijesz piątkę po skończonym projekcie z kolegą z pracy. Ale kiedy radość trwa dłużej, strzałka zaczyna się wychylać w stronę czerwonego pola. Najbardziej szaleje w momentach, kiedy siedzisz ze swoją rodziną na jakiejś łące i czujesz, że nadciąga coś na kształt błogości. Dzieci wymyśliły sobie zabawę w przeskakiwanie swojego cienia, mąż na kocu obok pyta, czy podać ci okulary przeciwsłoneczne. Słońce świeci
i świat układa się w obraz łagodny. Ale, twój czujnościowy czart włącza systemy alarmowe i zaczynasz śnić sen na jawie. Jest to oczywiście koszmar. Nie wolno utracić czujności, bo może nadejść katastrofa. A to, że wszystko wydaje się być w najlepszym porządku, to tylko wielka zmyła. Jest trochę tak, jakbyś była na wojnie, której nikt inny nie widzi, bo wszyscy wokół wydają się pochłonięci nieodpowiedzialną zabawą. I jest tak, jakby oni mogli się bawić, ponieważ ty czuwasz. A kiedy mówisz, że jest niebezpiecznie, biorą cię za wariatkę. Wyluzuj, przekonują. Długo zanim odbierze swój pierwszy dowód osobisty, dziewczynka czujka uczy się charówy emocjonalnej. Odpowiedzialności za cały świat. Za dobry nastrój w domu i za wyprasowane koszule, a potem za mini tarty z lawendą na szkolny kiermasz przedświąteczny, za termin u obleganej dermatolożki dla córki, która nie wytrzyma już ani dnia dłużej ze swoim trądzikiem, za czytanie powiadomień z Librusa i za to, żeby koleżanka przy biurku obok, która wygląda na niewyspaną, dostała kawę. Jeśli jest matką, dziewczynka czujka często staje się właściwie samotnym rodzicem, nawet jeśli wciąż jest w związku z ojcem swoich dzieci. Jeśli zaświta jej w głowie rewolucyjny pomysł, żeby pierwszy raz od 3 lat wyjechać na weekend na warsztat jogowy, musi najpierw ułożyć domek z kart i modlić się, żeby nie przewrócił go żaden podmuch wiatru. Słoiki z jedzeniem na 2 dni w lodówce, misterna konstrukcja kalendarza opieki nad dzieckiem, pani Władzia z naprzeciwka do nakarmienia kota wtedy, kiedy dzieci na nocowance. Bo mąż ma spotkanie z kolegami. Przecież nie zrezygnuje z tego dla kota.

Usłyszałam kiedyś takie wspomnienie dorosłej kobiety. Razem z młodszym o rok bratem i mamą wracają z niedzielnej mszy. Przechodzą obok placu zabaw. Brat i siostra, trzymani przez mamę za rękę, zrywają się w stronę zjeżdżalni. Mama puszcza rękę syna, ale przytrzymuje rękę córki. Czemu? Pyta córka. Bo ty masz białą sukienkę, odpowiada mama. Kiedy w trakcie pewnego wywiadu wspólnie z dziennikarką zaczęłyśmy zastanawiać się nad wątkiem białej sukienki i może jeszcze większy klasyk białych rajstopek, zobaczyłyśmy, jak stroje dziewczynek mogły stać się swoistym narzędziem opresji. Biała, czysta dziewczynka, czysta jak śnieg, niewinna i grzeczna, chodzący dowód na prawidłowo przebiegające formatowanie. Biała sukienka działa jak lejce. Nie biegaj, bo się pobrudzisz. Nie siadaj. Nie skacz. Nie wspinaj się. W ramach tej absurdalnej logiki kolor ubrania ma decydować o tym, jak dziewczynka będzie spędzać swój dzień. To strój dyktuje warunki, a nie potrzeby dziecka, które mogłoby, zgodnie ze swoją naturą, biegać, wspinać się, tańczyć, skakać, gdyby tylko pozwolono mu włożyć wygodne ubranie. Dziewczynka w białych rajstopkach jest wizytówką rodziny, świadectwem, że pani matka potrafi wpoić zasady grzeczności młodej pannie. Nieskazitelna biel jej rajstopek budzi uzasadnione podejrzenie, że w domu jest czysto, że trzydaniowy obiad codziennie ląduje na stole, że dziewczynka dobrze się uczy i przynosi rodzicom chlubę. Jeśli dziewczynka ma czyste białe rajstopki, odprasowaną sukienkę, włosy równo zaplecione w warkoczyki i czysty plecak, to znaczy, że dom jest porządny. Co ma szczególną wartość, jeśli tak naprawdę w ogóle porządny nie jest. W wersji deluxe dziewczynka w białych rajstopkach oferuje rozszerzony zakres usług. Zostaje niejako maskotką rodziny. Recytuje wierszyki na szkolnych akademiach oraz rodzinnych zgromadzeniach. Rozdaje całuski wszystkim ciociom, wujkom, koleżankom, mamy spotkanym na ulicy. Odpowiada ku uciesze publiczności na pytania w stylu: a jaki król rządził w Polsce w 1383 roku? Albo ile jest 22 razy 13? Przynosi świadectwa z paskiem. Pokazuje kolegom taty szpagat i gwiazdę. Gra na skrzypcach i na fortepianie. No co miałam zrobić, kiedy mnie tak prosiła, żeby ją zapisać? Jej mama niby użala się koleżankom z pracy, które zgodnie udają niezazdrosny zachwyt. W obliczu tych zadań w środku dziewczynki w białych rajstopkach rośnie dzień za dniem wielka nieobecność własna. Pytania, czego chcę, co czuję, co by było fajnie zrobić, są zastępowane przez pytania, czego inni ode mnie chcą. Jaką minę powinnam zrobić? Co powiedzieć, żeby się spodobało? Albo co zrobić, żeby nikt się nie zorientował, jak jest naprawdę w moim domu? Strasznie jest być uczoną, jak nie być sobą. Kilkadziesiąt lat później patrzę na dorosłą już dziewczynkę w białych rajstopkach przez okno mojego krakowskiego mieszkania. Idzie pustą ulicą tak, jakby szła po wybiegu, chociaż nie robi selfie, ma taką minę, jakby robiła. Wyprostowane długie włosy lśnią, twarz zastygła w półuśmiechu. Jest tak, jakby ciągle była w obiektywie kamery, nawet kiedy nikt nie patrzy. Aktorka, której spektakl trwa kilkanaście godzin na dobę, 7 razy w tygodniu, nie może nie być udręczona.

0: Gdybym miała zrobić statystykę zdań najczęściej wypowiadanych przez kobiety na moich warsztatach, to w czołówce z pewnością znalazłoby się to. Byłam dzieckiem, które nie sprawiało kłopotu. Słyszę to zdanie od matek, niematek, singielek, mężatek, malarek i pielęgniarek. Za każdym razem czuję zimny ucisk w żołądku. To jest prawie jak imię, bardziej pierwsze niż drugie. Niewidzialność. Centralna funkcja, wokół której organizuje się każda godzina każdego dnia. Niewidzialność jako zadanie. Jeśli naturalnym stanem każdego dziecka, które przychodzi na świat, jest wyrażanie siebie w całej swojej skali, dziewczynka, która nie sprawia kłopotu, ma ten stan odwrócić. Ma siebie stłumić, skurczyć zajmowaną przestrzeń do minimum. Zadanie, żeby nie istnieć, wydaje się jeszcze bardziej okrutne niż zadanie, żeby być wizytówką rodziców, prymuską w białych rajstopkach. Jak mam nie istnieć, skoro istnieję? Jak mam być niewidzialna, skoro najgłębszym i najbardziej nie dającym o sobie zapomnieć pragnieniem mojego serca jest, żeby ktoś mnie widział? Co mam zrobić z tym swoim wszystkim, którego jest aż tyle, skoro ciągle czuję, że ma mnie być mniej? Te pytania pulsują w środku. Odbywa się to bez słów. Przykazanie brzmi, żebyś mogła być, macie nie być. Może pomiędzy rodzicami toczy się zimna wojna, niewidzialne napięcie, które wypełnia całą przestrzeń. Lecz widać, można żyć bez powietrza, pisała Pawlikowska-Jasnorzewska. Widać, można. Cisza pomiędzy rodzicami zabiera tlen i jest tak gęsta, że nie pozostawia miejsca na dziewczynkę. Dziewczynka o tym wie, więc codziennie stara się, żeby było jej jak najmniej. Może matka boi się ojca? Może rodzice są nieszczęśliwi i każde z nich nosi ciężary, każde po swojemu, matka zamyka się w sypialni i nie ma siły wstać. Ojciec zapija uczucia, których nikt nie nauczył go wyrażać, ani nawet czuć. Kiedy dziewczynka, która nie sprawia kłopotu, zostaje pierwszy raz w przedszkolu, nie płacze. Złote dziecko, słyszy mama na wywiadówce. W domu bawi się sama i wybiera zabawy bezdźwięczne. Żadnego skakania, biegania, śpiewania, żadnego wołania, żadnego towarzystwa. Nie mówi, kiedy coś ją boli. Wraca ze szkoły, wchodzi cicho i cicho otwiera lodówkę. Często je sama. Samotność rośnie. Z każdym dniem coraz bardziej wiadomo, że człowiek na świecie jest całkiem sam. Czasem dziewczynkę, która nie sprawia kłopotu, ogarnia tęskne przeczucie, że może gdzieś jest inaczej. Po tym, jak wieczorem idzie wyrzucić śmieci, na chwilę zatrzymuje się pod blokiem i patrzy w jasne okna. Jak tam jest? Opowiadała mi taką scenę ze swojego dzieciństwa pewna kobieta. Stała tak pod blokiem i zobaczyła, jak na pierwszym piętrze rodzina siada razem do kolacji, jak matka mierzwi włosy jej koleżance z klasy, a potem zanosi talerz do zlewu. Zobaczyła, że się śmieją. Wróciła potem do swojego cichego i napiętego mieszkania. Położyła się spać i następnego dnia obudziła się z wysoką gorączką, która trwała przez 3 dni. Żadnych innych objawów. W końcu wyzdrowiała i wróciła do swojej szkolnej ławki, 3. od tablicy. Nie pierwszej i nie ostatniej, żeby nie ściągać na siebie uwagi.
1: Maja Ostaszewska przeczytała kolejny fragment książki Natalii de Barbaro. Przejścia. Którędy do miłości. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
2: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
1: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
2: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA, proweniencji katolickiej, należy do Opus Dei.
1: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Donald Tusk nie wyklucza kolejnych interwencji na rynku paliw, ale w mniejszej skali niż było to w przypadku programu CPN. Ukraina ponownie apeluje o pomoc i dostarczenie rakiet, które pozwolą bronić się przed zakusami Moskwy. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w zeszłym roku. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Do piątku powinniśmy dowiedzieć się, czy i jaka będzie rządowa interwencja na rynku paliw. Tak wynika z przedpołudniowej zapowiedzi Donalda Tuska. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę, co związane jest z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem. Donald Trump zapowiada, że lada chwila zostanie otwarta cieśnina Ormus, ale zapowiada to już po raz kolejny. Wszystko zależy od tego, czy ta obietnica się spełni, mówił Tusk.
9: Godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
8: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o pełnym powrocie do pakietu CPN nie ma mowy, mówił w porannym LKG wiceminister finansów Jarosław Neneman.
10: Tak na szybko można rozporządzeniem stawki VAT-u obniżyć. Natomiast prosty powrót do CPN-u wymagałby
11: procesu legislacyjnego.
10: Tak, to w okresie wakacji parlamentarnych raczej jest trudne do wyobrażenia sobie.
8: Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa, ale wieczorem w TVN24 minister finansów Andrzej Domański powiedział, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła. Minionej nocy w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę siłom powietrznym Kijowa nie udało się zestrzelić żadnej z 28 rakiet. W uderzeniach na Kijów i jego okolice zginęło co najmniej 17 osób, ponad 40 zostało rannych. Do ofiar i zniszczeń prowadzą opóźnienia w dostawach lub niechęć partnerów, jeśli chodzi o przekazywanie środków obrony przeciwrakietowej, twierdzi prezydent Wołodymyr Zełenski.
12: Obrona powietrzna jest najwyższym priorytetem, a ważne jest, aby nasi partnerzy słyszeli Ukrainę i wiedzieli, że każdy pakiet wsparcia dla naszej obrony powietrznej rzeczywiście chroni ludzkie życie.
8: Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha wezwał do ograniczenia zdolności Rosji do produkcji narzędzi terroru balistycznego. Według niego niezbędne są kolejne surowe sankcje. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w roku ubiegłym. Według policjantów to głównie dzięki kapryśnej pogodzie w lipcu i zaostrzeniu kar za wykroczenia na drogach. Najmocniej różnice widać w trzykrotnie niższej niż w zeszłym roku liczbie utonięć. Województwo podlaskie ze swoimi rzekami i jeziorami nie zawyża tu statystyki. Przez pierwszą połowę wakacji życie w wodzie straciły tu 4 osoby, wylicza Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej.
13: W tamtym roku w lipcu mieliśmy aż 11. W dużej mierze wszystko zależy od pogody, od tego, czy jest to pogoda sprzyjająca wypoczynkowi nad wodą.
8: W zeszłym roku w lipcu na polskich drogach zginęło ponad 180 osób, w tym niespełna 160. To zdaniem policjanta do pewnego stopnia efekt pogody. Im jest bowiem lepsza, tym wypadków więcej.
13: Kierowcom wydaje się, że mogą jechać trochę szybciej, trochę mocniej nacisnąć na pedał gazu, bo przecież są dobre warunki, jest dobra widoczność i zdążą zatrzymać samochód, jak się coś stanie nieoczekiwanego.
8: Znacznie wzrosła natomiast liczba praw jazdy odbieranych za przekroczenie prędkości o ponad 50%. 80 km na godzinę nie tylko na terenie zabudowanym. Samorządowcy z Podkarpacia, województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego wspólnie zabiegają o budowę tzw. kolejowego korytarza centralnego. To alternatywa dla planowanych linii dużych prędkości. Projekt jest na razie na bardzo wczesnym etapie, ale już teraz zakłada remont istniejących tras i budowę nowych odcinków w zaledwie kilku miejscach, tak by pociągi z Warszawy do Rzeszowa mogły jechać przez Radom, Sandomierz i Tarnobrzeg z prędkością do 200 km na godzinę. Samorządowcy przekonują, że będzie szybciej i taniej niż przy budowie zupełnie nowych linii szybkich prędkości z Warszawy do Rzeszowa, mówi prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak.
3: Dzisiaj osiągamy czas na poziomie 3,5 godziny. Przy delikatnej modernizacji osiągniemy te wysokie prędkości na poziomie 200 km.
8: To, jak mówi wiceprezydent Rzeszowa Maciej Ulita, nie konkurencja dla kolei dużych prędkości.
11: Wybudujemy mniej nowych torów za mniejsze pieniądze, ale za to szybciej.
8: Samorządowcy szacują, że inwestycja kosztowałaby około 15 miliardów złotych i mogłaby zostać zrealizowana w ciągu 15 lat. W Senacie trwają prace nad rządową ustawą o państwowym e-dzienniku. Wspólny projekt resortów edukacji i cyfryzacji zakłada uruchomienie pilotażu cyfrowego dziennika w początkach września, a następnie rozszerzenie programu na wszystkie szkoły za rok. Wgląd w oceny byłby wówczas możliwy przez zalogowanie się do aplikacji M-Obywatel. Ben O'Connor.
14: Według senatora Kazimierza Wiatra, zasiadającego w Senackiej Komisji Edukacji, wątpliwości budzi bezpieczeństwo gromadzonych w e-dzienniku danych.
15: Weźmy pod uwagę, że mamy 700 czy 800 tysięcy nauczycieli. Czyli ilość dostępów, ale i rodzice. No to jest po prostu niesamowita sprawa i z punktu bezpieczeństwa to budzi moje poważne wątpliwości. Nie ma systemów, do których się nie można włamać.
14: Jednak zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego w państwowych bazach dane uczniów będą dużo bezpieczniejsze niż obecnie, gdy dane przechowywane są przez zagraniczne firmy.
16: Chodzi o to, żeby państwo usługi cyfrowe realizowało w taki sposób, żeby były przyjazne i darmowe. Dla mnie to jest podstawa.
14: Wprowadzenie e-dziennika

0: To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w środę wraz z gośćmi malujemy portret Polaków. Tydzień temu pojawili się na portrecie alimenciarze. I uznaliśmy z wydawcą Maćkiem Stępurskim, że trzeba uzupełnić ten obraz rozwodnikami, bo w końcu to jest przecież powiązane. Może zrobiliśmy błąd co do kolejności, bo może najpierw warto było pokazać rozwodników, a dopiero potem alimenciarzy, no bo taka zwykle jest tu kolejność. Ale trudno, czasu nie cofniemy, więc dzisiaj malujemy portret rozwodników. Najpierw trochę statystyki. W 2020 roku orzeczono w Polsce 51 164 rozwody. Rok później liczba wzrosła do 60 687. W 2022 roku było ich około 60 162, czyli odrobinę mniej. A w 2023 roku jeszcze mniej, 56 892. No z tym, że to należy wiązać z pandemią i zatorami w sądownictwie. W ubiegłym roku padł rekord, bo rozwiodło się 61 tysięcy par. Tak więc słabo to wygląda, szczególnie gdy uświadomimy sobie, ile było w naszym życiu ostatniej dekady dysput, a nawet politycznego zadęcia, gdy mówiono o wartościach rodzinnych, szczególnej trosce państwa o rodzinę, o miliardach wydawanych z budżetu na dzieci. Efekt jest mizerny, no bo liczba rozwodów rośnie, a dzieci rodzi się coraz mniej. Niedawno prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, która przewidywała możliwość rozwiązania małżeństwa bezdzietnego przed urzędnikiem stanu cywilnego bez udziału sądu. Wetując, prezydent mówił, że konstytucja każe mu chronić związki, oczywiście kobiety i mężczyzny, więc nie będzie ludziom ułatwiał rozwodów. Ale jak widać z przytoczonych danych i wzmianki o silnie obecnej prawicowej retoryce, Polacy niewiele sobie z tego robią. Zapewne będą się rozwodzić, a to weto po prostu tylko uprzykrzy im życie, bo rozwody sądowe są najczęściej wielką rodzinną aferą, walką, w której jedna strona chce, proszę wybaczyć potoczność sformułowania, dokopać drugiej, ile się da. Trwa to czasem latami. Zdarza się, że dłużej niż trwało małżeństwo. Wywołuje przy okazji wiele krzywdy. U dzieci zatyka funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. O tych wszystkich aspektach dzisiaj porozmawiam z gośćmi audycji, na spotkanie z którymi już Państwa zapraszam. A pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest pani mecenas Patrycja Kasica, prawniczka, adwokatka specjalizująca się w prawie rodzinnym. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Wydawać mi się mogło po tej legislacyjnej propozycji, którą zawetował pan prezydent, że w Polsce właściwie dosyć trudno jest się rozwieść. No stąd miał być ten pomysł, że żeby trochę to ułatwić właśnie i poza sądem takie prostsze sprawy załatwiać. No a mimo to dane statystyczne pokazują, że tych rozwodów jest właściwie coraz więcej. No to jak jest? Łatwo czy trudno?
1: Ja tylko jeszcze chciałam powiedzieć, że ta propozycja zawetowana odnosiła się wyłącznie dla osób, które nie posiadają już, nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci.
0: Tak jest.
1: Czyli do tak zwanych rozwodów za porozumieniem stron, bo to byłoby z orzekania o winie. Z punktu widzenia jakby prawa, ten dostęp do sądu, on jest obecnie ograniczony wyłącznie tym, że w sądach dosyć długo w Polsce czeka się na termin tej pierwszej rozprawy rozwodowej. Jednak gdy strony właśnie chcą się rozwieść za porozumieniem stron, gdzie po prostu sąd bada tylko zgodne stanowisko stron, które wyrażają zgodę i wskazują, że tak nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia, to wówczas takie spójne stanowisko przedstawiają sądowi. Jest taka dobra praktyka, że sąd, widząc taki niesporny rozwód, jednak stara się i wyszukuje tego terminu czasami no między na przykład rozprawami, przy ogłoszeniu orzeczenia, no tak, żeby

0: było to zrobione nieco szybciej. I tak też wnoszą pełnomocnicy, żeby możliwie pilnie wyznaczyć termin tego niespornego w zasadzie rozwodu, dlatego że naprawdę nie ma nic gorszego jak długie oczekiwanie na rozprawę sądową, podczas której strony mogą zmienić zdanie.
1: Taką przeczytałem opinię, no oczywiście to pewnie jest dyskusyjne, ale właśnie ciekaw byłbym tutaj pani oceny. Chodzi mi o taki okładkowy tekst w tygodniku Polityka, a właściwie wywiad, który przeprowadziła Joanna Podgórska z panią Pauliną Sochą-Jakubowską, dziennikarką, podkreślę, która zajmuje się tą problematyką. I zdaniem właśnie tej dziennikarki, i tu zacytuję, system prawny sprzyja rozwodowym wojnom. Bo jak mówią prawnicy, sprawy rozwodowe toczą się według zasad postępowania spornego, zakładającego z definicji rozbieżność interesów stron. Jest pozwany, pozwana i pozwana.
0: Tak, tak, tak.
1: Na sali sądowej nie stają obok siebie, ale zwróceni przeciwko sobie. Wykorzystuje się materiał dowodowy, od razu wkracza się w okopy i robi się z tego wojna. No i oczywiście dalej jest wyjaśnienie, prawda, na czym ta wojna polega. Jedni jak wyciągają jakieś jedne rzeczy, kwity, haki, no to druga strona siłą rzeczy robi to samo i właśnie się robi z tego wojna. Czy rzeczywiście ten nasz system prawny no, sprzyja takiemu charakterowi tych rozwodów?
0: Znaczy, tak, no rzeczywiście to jest postępowanie cywilne, to jest postępowanie pod sygnaturą C, czyli to sporne jest powód pozwany. No z tym się należy zgodzić. Natomiast, no tak jak ja mówiłam, rozwodów za porozumieniem stron, no statystycznie w Polsce to jest 83 i to tylko rośnie, 85%. Czyli no na pewnym etapie, nie wiemy na którym, czy na etapie, bo to nie jest zbadane, czy na etapie wnoszenia pozwu, czy później strony dochodzą do tego porozumienia. I no, ja mam takie wrażenie, że nie sama rozwiązanie małżeństwa, tutaj strony, że tak powiem, konfliktuje, ale dosyć często te elementy, które są obligatoryjnymi składnikami wyroku rozwodowego, a dotyczą małoletnich dzieci, czyli na przykład alimentacja małoletnich dzieci. No takie orzeczenie, taki punkt wyroku w rozwodzie musi się znaleźć. I to no rzeczywiście jest to element, który może podlegać no właśnie takiej pewnej dyskusji. Kolejnym tym elementem jest ustalenie kontaktów. To nie jest element sporny. To nie jest element obligatoryjny, można odstąpić, no ale jeśli ktoś chce mieć te kontakty ustalone, bądź też wnosi opieczę współdzieloną, no to tutaj to może nie, no, nawet nie chodzi o to, że strony no, będą się konfliktowały, ale często chodzi też o odmienne stanowiska, jakąś odmienną wizję. Brak jakiejś takiej komunikacji właśnie na płaszczyźnie pozasądowej, na przykład w formie mediacji wcześniejszej przed takim rozwodem bądź w trakcie takiego rozwodu, gdzie można wtedy wiele takich kluczowych elementów sobie wytłumaczyć. No i tutaj rzeczywiście te spory mogą narastać. Tutaj też często strony są wysyłane, aby taką opinię z OZSS-u pobrać. To jest taka opinia biegłych psychologów, jak te, nie wiem, kontakty mają wyglądać i wiele jeszcze innych elementów w systemie rodzinnym. No i rzeczywiście po pierwsze na takie opinie się bardzo długo czeka, no w ogóle na termin takiej opinii się bardzo długo czeka. Później no, strony mogą podważać takie opinie i to wszystko no, tworzy taki obraz no, niesprzyjający. Ponadto no, sam rozwód jest ogromnym też stresem dla stron. Natomiast, drodzy Państwo, ja chciałam powiedzieć, że mieliśmy takie możliwości na przykład podczas pandemii, bo tutaj mówimy, pan redaktor przytacza artykuł, ja się z nim zapoznałam, on rzeczywiście przytacza te najgorsze praktyki, najgorsze przykłady. Natomiast i też na przykład przytacza w tym artykule taką przemoc postseparacyjną, przemoc okołorozwodową, zasypywanie drugiej strony tworzeniem jakiejś dokumentacji, tworzeniem później w sądach rejonowych, nawet po zakończeniu wyroku, zakładaniem kolejnych spraw. To są już rzeczywiście takie sytuacje, bym określała jako niezwykle trudne. Już takie wymagające pewnej właśnie oceny, ale to nie jest jakby standard w moim przekonaniu, to nie zdarza się we wszystkich postępowaniach. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, była taka możliwość, że strony mogły się rozwieść zdalnie, bądź nawet hybrydowo, czyli jak ktoś chciał, to przychodził do tego sądu, jak ktoś chciał, to był z pełnomocnikiem w kancelarii pełnomocnika, albo nawet w domu u siebie na kanapie. I ten system był w trakcie pandemii, on został zmieniony bodajże w roku 2024 z uwagi na to, że pomyślano, że jednak przy drzwiach zamkniętych, że jednak trzeba przychodzić do tego sądu, a może by to wprowadzić, żeby po prostu odbarczyć trochę takie strony od takiego stresu. No zupełnie inaczej przeżywa się wejście i spotkanie z sądem i z tym składem ławniczym, to jest jednak skład trzyosobowy, na przykład siedząc w jakimś przyjaznym miejscu w kancelarii pełnomocnika, do którego przecież strona już przychodziła.
1: Ale to rozumiem, że pani sugeruje, że właściwie powinno się iść w tę stronę, tak? Żeby to
0: generalnie
1: stało się mniej stresogenne i może łatwiej przez to
0: tak
1: ludzie
0: uważam, przechodzili. Tak, uważam, że generalnie, znaczy to też procedura wymaga zmian. To jest bez dwóch zdań, tak? Że ta procedura nie jest przyjazna. Nawet sama procedura porozumienia stron jest procedurą, gdzie strony umawiają się, piszą razem pozew, podpisują, nawet w kancelarii pełnomocników, tak? Bo pełnomocnicy mają prawo ze sobą za zgodą stron rozmawiać, mają prawo ustalić pewne warunki rozwodowe, na przykład porozumienie rodzicielskie. To jest takie narzędzie, które też pozwala jakby obniżyć po prostu konflikt i dogadać się poza sądem co do wspólnych małoletnich dzieci i ustalić po prostu pewne elementy na spokojnie w rzeczowej rozmowie, której nie ma czasu przed sądem, bo sąd ma zazwyczaj na przykład na samo rozstrzygnięcie zabezpieczenia bardzo ważnego w sprawie ustalenia kontaktów bądź pieczy, ma na to na przykład pół godziny i tylko jedynie wysłuchuje strony, jakie mają stanowiska. A tutaj spotykamy się i jakby rozmawiamy ze sobą między pełnomocnikami bądź na mediacjach. Więc to zupełnie inaczej wygląda. Natomiast nawet jeżeli mamy porozumienie i wysyłamy do sądu przed złożeniem pozwu strony razem piszą, żeby nie doręczać, bo one są zgodne, żeby szybko termin, to w tej procedurze ten pozew i tak będzie drugiej stronie doręczony i będzie ona i tak zobowiązana do wniesienia odpowiedzi na pozew. No, ten element naprawdę z łatwością, tak wygląda nasza procedura cywilna, że musi być zawsze doręczenie. Ale taki element mógłby przy tych niespornych tutaj tych zagadnieniach, gdzie już strony ustaliły tak te zagadnienia, naprawdę z łatwością można by było to wyeliminować i właśnie taki rozwód przyspieszyć. Pamiętajmy też, że ta procedura, nie procedura, ale elementy wyroku rozwodowego, to są elementy pochodzące też z lat, nie wszystkie, tak, no bo nie było kontaktów w latach 60., to na pewno, ale w głównej mierze to są stare przepisy i one na pewno wymagają dyskusji i na pewno wymagają świeższego spojrzenia. Zresztą to się dzieje, bo tutaj mieliśmy już tą dyskusję o tych przyspieszonych rozwodach osób, które nie posiadają dzieci. Mamy teraz rozmowy, też projekt o rozwodach bez orzekania o winie i tam, żeby po prostu nie było takiej możliwości. No tutaj musimy też mieć jakąś rzeczową dyskusję, ale tam jest wprowadzona inna trochę alimentacja w zamian jakby osoby, której pogorszy się ekonomicznie wskutek rozwodu. Także jakieś tam propozycje różne są. Trwają prace, z tego co wiem, w Ministerstwie Sprawiedliwości, także myślę, że jakby wszyscy wiemy, że ta procedura no nie powinna tak wyglądać, tak, że powinniśmy ją...
1: No i rzeczywiście też nie odpowiada chyba no, tym możliwościom chociażby technologicznym współczesności, prawda? No to pandemia, o której pani wspomniała, już nam pokazała, tak, że właśnie wiele rzeczy mogłoby się odbywać inaczej. Bez tego obciążania tak, samego
0: natomiast tak, i jakby te zabezpieczenia i jakby to też nie ma żadnego uzasadnienia, bo sprawy na przykład dotyczące przemocy domowej, rozpoznawane też w sądach cywilnych, one z powodzeniem są rozpoznawane w trybie hybrydowym bądź w trybie zdalnym. I tutaj można. Natomiast no tutaj ktoś stwierdził, że ponieważ to jest przy drzwiach zamkniętych, no to my to zmienimy i takich rozwodów zdalnych nie będzie, tak? No tutaj też to wymaga jakiejś dyskusji. Są sądy, które mimo wszystko jakoś w trybie odmiejscowionym starają się, żeby taką możliwość zdalną dać, no ale też są okręgi sądowe, które takiej możliwości absolutnie nie widzą.
1: Jasne. Pani mecenas, no to apel został wystosowany, żeby dokonać jakichś zmian, ale wróćmy do stanu obecnego i może takich kilka przykładów byśmy właśnie w tej rozmowie omówili, bo między innymi pani wspomniała, to na pewno, to jest oczywiste, to intuicyjnie czujemy, prawda, że kwestia chociażby opieki nad dziećmi jest tematem wrażliwym, który może powodować, że ten rozwód przebiega w sytuacji dużego napięcia. To kilka wątków. Pierwszy to jest taki, że no była w orzecznictwie, jak rozumiem, taka tradycja, że przede wszystkim no, dzieci pod opiekę przekazywano mamie. No ale że ponieważ właśnie czasami to zaczęło rodzić większe konflikty, no to pojawia się ta opieka naprzemienna, która tak przynajmniej wynika z dokumentacji, którą przejrzałem, no miała właśnie trochę łagodzić ten konflikt, prawda, na tym tle. No tymczasem właśnie okazuje się, że nie zawsze tak jest, że jest cała masa właśnie konfliktów między rodzicami, jak dziecko jest wychowywane, jak dziecko jest zaopiekowane, to się popularne słowo zrobiło, w trakcie, kiedy przebywa u jednego z rodziców, a jak to wygląda u drugiego i się spierają właśnie, że a u mnie jest lepiej albo gorzej, albo coś tam. Więc nawet przeczytałem ku mojemu zdziwieniu, nie słyszałem o takiej w ogóle, no właśnie, czy praktyce, czy pomyśle, gniazdowanie, że dziecko miałoby mieszkać tak w jednym miejscu, a przeprowadzać by się mieli rodzice. No wydaje mi się, że to jest dosyć szalony pomysł, ale no to w takim razie do tego...
0: To jest pomysł norweski. To jest pomysł norweski, szwedzki. No to są bardzo bogate państwa, które mogą takie praktyki stosować. No ten pomysł praktycznie nie jest wyobrażalny w naszych polskich warunkach, bo wymagałoby to 3 mieszkań, tak? Poza tym ja taką mam konstatację jeszcze tylko, że opieka naprzemienna, piecza współdzielona, no obecnie to jest rzecz, która absolutnie strony muszą współdziałać, żeby wychodziła taka forma opieki, tak? I strony nie mogą być w konflikcie. No bo właśnie jeżeli są w konflikcie, a jest piecza współdzielona, no to wówczas dochodzimy do tego, że to, co pan redaktor przytoczył, że dwa style wychowania, dwa zupełnie, no pojawiają się pewne pretensje, tak? Dziecko absolutnie nie może tego odczuć. Natomiast taka jest praktyka, że jeżeli strony się, nie wiem, dogadają właśnie na mediacjach i jakby nie widzą przeciwwskazań, żeby były to kontakty szersze niż takie standardowe, prawie taka opieka współdzielona, bądź no opieka też współdzielona, to sąd no bierze jednego świadka, pyta się, czy to jest dobre dla dziecka, czy to rzeczywiście działa. I wówczas, jeżeli strony mówią, tak działa, jeżeli nie będzie działał, my się dogadujemy, nie ma między nami konfliktu, no to powiedzmy, że i dziecku to przede wszystkim pasuje, to taka piecza współdzielona może być. Natomiast obecnie Mamy, ustawa Kamilka wprowadziła pewną zmianę, to jest obligatoryjne wysłuchanie dziecka. I mówiąc szczerze, nie wyobrażam sobie, bo to nie zawsze jest praktykowane nadal, tak? Żeby właśnie nie wysłuchać głosu nastolatka, gdzie, jak on chce, czy on rzeczywiście to widzi, żeby nadać mu taką podmiotowość, pewną jakąś sprawczość. I to absolutnie, drodzy Państwo, żebyście nie mieli tutaj, nie byli przestraszeni, dziecko nie idzie do sądu, do sali rozpraw, tylko z sędzią rozmawia i często w obecności psychologa, bez obecności stron, bez obecności pełnomocników, w pokoju takim no, przystosowanym, powiedzmy przyjaznym. Jeśli sąd tego nie ma, no to się zdarza, że to odbywa się po prostu w pokoju sędziego. Sędzia jest ubrany, powiedzmy, cywilnie, często w dżinsach, żeby też nie stwarzać takiego dystansu. I jest tam też opinia psychologa.
1: Czy to jest jakoś właśnie przez psychologów potwierdzone, że to no, każde dziecko w takiej sytuacji jakby da sobie z tym radę, to
0: nie, to nie jest tak. Trudne, ja tu mówię o nas.
1: Czasami
0: ja
1: dziecko
0: mówię
1: ma trochę... ten problem, że nie widzi ewidentnej winy po stronie któregoś z rodziców, że doszło do rozpadu tego małżeństwa i właściwie chciałoby dobrze dla jednego i drugiego, a ma świadomość,
0: nie,
1: że taka rozmowa
0: dziecko absolutnie
1: miałaby
0: nie, panie redaktorze,
1: pokazać, tak?
0: To jest tylko na okoliczność, nie wiem, rozmiaru kontaktów, czy tej właśnie pieczy współdzielonej. To nie ma nic wspólnego z jakimś przesłuchaniem dziecka, czy bycie dzieckiem, dziecka świadkiem w postępowaniu rozwodowym. Absolutnie nie. To jest tylko takie, to jest tylko taka możliwość, żeby taki nastolatek wypowiedział się po prostu co do tego, no jak ma wyglądać, czy on na przykład no, chciałby właśnie takiej opieki naprzemiennej. Czy widzi taką możliwość, bo może on ma przyjaciół i zbudowane już środowisko w jednym miejscu zamieszkania i przeprowadzanie się przez niego w jakimś tam na równe nawet okresy, on powie, że nie, no, że on tego kompletnie nie widzi, tak?
1: I wówczas jego... Podkreślała pani dwukrotnie, że taki nastolatek, rozumiem, że to dotyczy w związku z tym osób tylko nastoletnich, tak? Poniżej.
0: Nie,
1: poniżej
0: to nie 10, dotyczy 10 osób nastoletnich, nie. To no, bierze się pod uwagę wiek dziecka, na pewno. Natomiast no, na pewno nie dotyczy to czterolatka, no bo wiadomo, że jest...
1: Jasne.
0: No, chyba wszyscy wiemy, o czym mówię. Te wysłuchania, to jest, nie każdy sąd to stosuje, natomiast no, jest to pewne nowum od zmiany w ustawy, wprowadzone przez ustawę Kamilka. No i jakby te dzieci, jakby tutaj się mówi, że rozsądne życzenie dziecka, bądź po prostu no, to, co dziecko no, przedstawia po prostu swoje jakieś argumenty, jak ono by to widziało. I no, też sąd może takie wysłuchanie i to, co dziecko powiedziało, utajnić. No, żeby po prostu nie było później przepytywania dziecka. Natomiast no, innym sposobem jest to, już te opinie kompleksowe w opiniodawczym tym zespole, jeśli strony naprawdę nie mogą dojść do porozumienia, jedna ze stron mówi zupełnie coś innego niż druga i te stanowiska są po prostu przeciwstawne, bądź po prostu jeszcze mają inne, są skonfliktowane również w taki sposób, że na przykład nie można ustalić wspólnych zgód na przykład na, nie wiem, operację dziecka, bądź w ogóle na edukację dziecka, na wybór szkoły, no to też wówczas tutaj te biegłe taką opinię przedstawiają i tam też dziecko jest na takim badaniu. To jest badanie wszystkich stron łącznie z dzieckiem. No nie zawsze te opinie są dobre dla stron.
1: No tak. No w każdym razie no dobrze, że przynajmniej podejmowana jest właśnie ta próba, żeby przez tę opiekę współdzieloną, no może właśnie złagodzić trochę ten konflikt przy rozwodzie. No pójdźmy dalej, bo znalazłem...
0: Ja tylko z mojego doświadczenia wynika, panie redaktorze, że strony, które są zgodne, one najczęściej jakby ten rozwód też jakby pełnomocnicy ze sobą rozmawiają, albo rozmawiamy na mediacjach, albo rozmawiamy w takim trybie negocjacyjnym, to te strony, które uzgadniają taką pieczę współdzieloną, one też nie mają później problemu, żeby z tego zrezygnować. Jeśli na przykład za kilka lat właśnie dziecko powie, nie, mi to już nie odpowiada, teraz chciałbym mieszkać tu, tylko tu. A spotykać się z drugim rodzicem, tak. Strony, które nie są skonfliktowane, współpracują właśnie dla dobra dziecka. Natomiast strony, które są skonfliktowane, no tutaj jest problem po prostu. No i niestety tutaj też my, pełnomocnicy, też mamy takie zadanie, żeby tłumaczyć klientom no bardzo tutaj szereg spraw, tak? I przede wszystkim również dbać o dobro dziecka.
1: To, o czym teraz chcę powiedzieć, z jednej strony pewnie jest no, jakimś marginesem zupełnym czy promilem w sprawach, o których dzisiaj rozmawiamy. Niemniej jednak chciałbym to poruszyć, bo wydaje mi się, że to między innymi pokazuje, jak ten nasz system związany z tymi rozwodami jest właśnie stary. Pani też wspomniała, że niektóre rozwiązania sięgają nawet lat 60. poprzedniego stulecia. A chodzi o nowe pole sporu w wojnach rozwodowych, jak to zatytułowano w jednym z artykułów, chodzi o zarodki. I podany jest przykład kobiety, która dostała rachunek z kliniki leczenia niepłodności, no bo z umowy, którą jeszcze podpisywała z mężem w czasie małżeństwa, no podpisała się pod tą umową i chodzi o to, że trzeba płacić roczny abonament za przechowywanie tych zarodków. Były mąż powiedział, że jego to już nie interesuje. W polskich warunkach zarodki nie mogą być tak po prostu zutylizowane. W związku z czym zresztą ta kobieta tego nie chciała. Nie chciała również, czy nie wyobrażała sobie, żeby jej zarodki były oddane na przykład do adopcji prenatalnej i że inna kobieta urodzi jej dziecko. I się okazało, że właściwie no, polski ten system w tej konfliktowej sprawie między byłymi małżonkami w jakimś sensie jest bezradny, no i że ta sprawa chyba wyląduje w Trybunale w Strasburgu. No tak jak mówię, przypadek pewnie bardzo wyjątkowy, no niemniej jednak rzeczywiście chyba to nasze prawo trochę nie nadąża za nowoczesnością, tak? Szeroko rozumiem.
0: Znaczy akurat ten przypadek moim zdaniem chyba niewiele ma wspólnego z rozwodem, ma chyba o tyle, że to była pewnie jakaś...
1: byli małżeństwem, inaczej. Razem podpisali umowę z kliniką leczenia niepłodności.
0: Ale pan redaktor wspomniał, że właśnie mieli razem wpłacić rachunek. Wydaje mi się, że ten spór opłaty za to przechowywanie, no to jest spór już na gruncie prawa cywilnego, tej umowy cywilnoprawnej, którą podpisali. Więc to bardziej jest, to chyba tutaj bardziej spór, no bo jakby nie da się tego sporu rozstrzygnąć rozwodowo. Natomiast no te zarodki rzeczywiście one są przechowywane przez 20 lat, a po 20 latach one i tak już no nie są dalej przechowywane, tak? One już wtedy... No tak, to prawo jest, w ogóle to prawo dotyczące zarodków, no tutaj też powinna się otworzyć dyskusja, bo no też tutaj chodzi o to, że o zarodki właśnie osoby, która już jakby nie jest zamężna, czy ona może czy może zrobić transfer takiego zarodka. I ja nie chcę mylić tych spraw, bo nie wiem, czy to o tej samej mówimy, ale chyba chodziło bardziej o zgodę na transfer. Ale tak, prawo nie nadąża za takimi przypadkami. A teraz będziemy też mieli no, dyskusję, mamy o małżeństwach transkrybowanych. Też widzimy, jak to wygląda, że niektóre urzędy odmawiały. Dopiero jakby tutaj Warszawa powiedziała, że nie będzie robiła żadnego problemu. Prawo rodzinne jest bardzo tutaj skostniałe. Sam kodeks rodzinny i opiekuńczy również wymaga bardzo wielu zmian, bo wielu rzeczy nie dostrzega i powinien być zmieniony w mojej ocenie kompleksowo, a nie fragmentarycznie.
1: No to na koniec jeszcze naszej rozmowy poprosiłbym o taką dwuminutową instrukcję. No biorąc pod uwagę, że tych rozwodów jest coraz więcej i pewnie no to jest to jakiś znak czasów, to żeby potem one właśnie przebiegły w miarę łagodnie, czy jest jakiś system, który mógłby zawczasu trochę jakby przewidując, no wiem, że ludzie, którzy się pobierają, zazwyczaj myślą, że to będzie do grobowej deski, no ale, ale przez taki pragmatyzm, czy można coś zaproponować ludziom, żeby no na przykład stare bardzo rozwiązanie, jak intercyza, ona ma ułatwiać, prawda, podział majątku w momencie, kiedy, kiedy dochodzi do rozstania.
0: Znaczy powiem tak, nie, no jakby intercyza to nie jest sposób, w mojej ocenie oczywiście, bo zależy jaka też, tak, ale jakby ten w Polsce nie za bardzo ten system intercyz się przyjął. Intercyza ta podstawowa, no to jest wyłączenie, to jest niedojście do wspólnego majątku, czyli po prostu zwyczajowo po ślubie tworzy się majątek wspólny. Strony wypracowują, mają wspólne dochody, może nawet jedna ze stron no, być w domu, pracować w domu, bo to też jest praca, zajmowanie się dziećmi i praca domowa też jest pracą, ale druga strona pracuje dochodowo i jakby ma realne dochody, które są właśnie wspólne i tworzą majątek wspólny, nabywają razem, nie wiem, nieruchomości. Intercyza nie tworzy majątku wspólnego, czyli po prostu strony mają osobne od początku osobiste majątki i to jest zupełnie inny ustrój majątkowy. Akurat intercyzy dla stron, które mają nadzieję prowadzić wspólne życie, bym nie polecała, no bo to jest takie trochę bardziej zabezpieczenie, takie narzędzie biznesowe, jeżeli ktoś prowadzi ryzykowne biznesy i które, nie wiem, mogą upaść, tak? I wierzyciele mogą wtedy dochodzić z tego biznesu zabezpieczenia też również z majątku wspólnego, czyli na przykład wspólną nieruchomość zająć, no to wtedy, no tutaj jest duże ryzyko i wtedy jest taka intercyza, żeby nie było majątku wspólnego, jest dobra. Natomiast
1: mnie to przyszło do głowy, może nie trafiłem zupełnie, ale właśnie, ale są jakieś takie już króciutko bardzo takie no, rozwiązania, które w momencie, kiedy
0: żeby się zabezpieczyć,
1: odpukać, jak przed... jednak właśnie dochodzi do rozwodu, żeby poszło gładko.
0: No myślę, że przede wszystkim jednak inaczej, po prostu właśnie, ponieważ ta praca w domu, ona nadal jakby nie jest taka wytynialna, tak? Czyli właśnie to zajmowanie się dziećmi, jeżeli druga strona na przykład nie pracuje przez wiele lat, no później jest dobrze po prostu mieć zawsze własne, jednak własną karierę moim zdaniem i własne dochody, mimo że one są wspólne, ale mieć tą pracę zawodową, bo podział majątku to jest podział 50 na 50, on jest zazwyczaj, tak? Zazwyczaj jest podziałem pół na pół trzeba się uczciwie jakby spłacić z nieruchomości w naszych polskich warunkach. Zazwyczaj strony, jak już nabędą, to mają jedną nieruchomość i strona, która chce tam zostać, musi tą drugą stronę spłacić. Natomiast zawsze, żeby ten rozwód był jak najbardziej właśnie taki mało konfliktowy, polecam taką konsultację wcześniej rozwodową. Dobrą praktyką jest nawet przed złożeniem rozwodu wysyłanie do takich zaproszeń, żeby jednak porozmawiać, żeby wyeliminować właśnie ten konflikt okołorozwodowy, żeby po prostu spotkać się, ustalić, jak strony to widzą. Najlepiej, żeby tam był obecny drugi też pełnomocnik, bo to naprawdę taka rzeczowa rozmowa między pełnomocnikami bardzo pomaga i bardzo też te emocje gdzieś, znaczy nie ma emocji, tak, wtedy. Także ja bym chyba najbardziej to polecała, a to, co pan redaktor wspomniał, no to jest trochę bardziej taki system amerykański, tak, żeby się zabezpieczyć tamte intercyzy, czyli właśnie umowy majątkowe na wypadek rozwodu, no bo to o tym mówimy. One tam są bardzo rozbudowane. No u nas mamy jeszcze ewentualnie wyrównanie później dorobków. To też w praktyce tak nie do końca się przyjęło i to myślę, że w tym kierunku również to prawo powinno pójść i otworzyć taką dyskusję.
1: Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pani mecenas Patrycja Kasica, prawniczka, adwokatka specjalizująca się w prawie rodzinnym, była naszym pierwszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję również.
1: Jest już z nami kolejny gość, pani Angelika Urbanek, dawniej kołomańska, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka CBT, psychoseksuolożka. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Może dwa słowa wyjaśnienia. Certyfikowana psychoterapeutka CBT, czyli...
2: Tutaj CBT oznacza terapię poznawczo-behawioralnej. To jest to, czym dokładnie się zajmuję na co dzień. Pomagam osobom z zaburzeniami psychicznymi, seksuologicznymi rozwiązywać ich problemy właśnie technikami terapii poznawczo-behawioralnej, ale nie tylko.
1: No a gdybyśmy w takim razie może zaczęli, nawiązując już do tematu bezpośrednio naszej dzisiejszej audycji, to jakie z punktu widzenia pani pracy są najczęściej powtarzające się powody rozwodów?
2: Takimi typowymi problemami w małżeństwie, które prowadzą do rozwodów, są konflikty, zdrada, przemoc, różnego rodzaju przemoc, psychiczna, fizyczna, ekonomiczna, ale też brak takiej więzi emocjonalnej. Mogłoby się wydawać, że małżeństwo równa się więź emocjonalna, ale niestety nie zawsze. Więc niekiedy oprócz braku takiej więzi emocjonalnej mamy również do czynienia z brakiem chęci pracy nad relacją. No i niestety tego typu problemy, nierozwiązane problemy mogą finalnie prowadzić właśnie do rozwodu.
1: No tak, ale to właśnie, skoro już pani ten wątek poruszyła, czy to oznacza, że część z tych rozwodów, które są, do nich by nie doszło, gdyby ludzie no, mieli świadomość tych wszystkich spraw, które czasami w sposób długotrwały ich dotykają i gdyby podjęli jakąś próbę, no właśnie, nie wiem, pokonania tych problemów?
2: Oczywiście, no, istnieje zawsze możliwość pracy nad relacją, więc myślę, że czasami warto zostać troszeczkę dłużej ze sobą i spróbować popracować nad tą relacją. Oczywiście tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy obie strony wyrażają na to zgodę. Więc tutaj ważne, żeby podkreślić, że jeśli istnieje jakaś więź emocjonalna, tak, między małżonkami, może są konflikty, no ale w końcu w którym związku nie ma konfliktów, ale jest jednocześnie motywacja obu stron do zmiany, no to myślę, że warto nad tym pracować, prawda?
1: Ale można problemy... to robić samemu, czy raczej ludzie właśnie jakoś już no tak... osadzeni mocno w tym swoim związku, znający wszystkie swoje wady i zalety i tak dalej. Czy sami sobie są w stanie taką terapię zorganizować, czy jednak tu musi być pomoc kogoś z zewnątrz?
2: Myślę, że sposobów jest wiele. Oczywiście możemy sami próbować rozwiązywać swoje problemy w zaciszu domowym. Jeśli tylko mamy narzędzia do pracy takiej relacyjnej, to dlaczego nie? Natomiast zawsze możemy skorzystać z terapii małżeńskiej, która,
1: żeby to było narzędzia do pracy relacyjnej, czyli?
2: No właśnie. Wracając do tego poprzedniego wątku. Czasami problemy mają charakter umiejętnościowy, czyli na przykład, no niestety, ale źle się dana para komunikuje. To jest tak zwany problem umiejętnościowy, czyli możemy rozwiązać ten problem tak w sytuacji, w której posiadamy jakieś narzędzia, strategie, techniki do radzenia sobie właśnie z danym problemem. Czyli w tym przypadku no, jakieś narzędzia, które nam ułatwią tak, jakby komunikowanie się. Dlatego w takich przypadkach, jeśli nie mamy takich technik, nikt nas tego nie nauczył, ani w domu, ani w szkole, ani w innym mieście, w innym miejscu, tak, no to w takim przypadku warto, myślę, skorzystać z terapii. No bo właśnie to jest takie miejsce, w którym możemy spokojnie pracować nad tego typu problemami, czyli właśnie rozwiązywać skutecznie, pewnie nie zawsze, ale jednak warto spróbować różnego rodzaju problemy. Chociażby no, badania ostatnio nam to pokazują, że terapia małżeńska działa i jest skuteczna no, nawet no, mniej więcej tam ja wiem, około 60-70% par odnotowuje jakąś tam poprawę tak, tej satysfakcji małżeńskiej, więc myślę, że warto z tego korzystać. No i czasami oczywiście taka terapia małżeńska może działać lepiej, tak, szczególnie wtedy, gdy obie strony są zaangażowane. chcą faktycznie uczęszczać na takie spotkanie, są zmotywowane i oczywiście no, wykluczamy też przemoc, tak? Jeśli mamy w danym związku małżeńskim przemoc, no to troszeczkę inaczej. Już wtedy oczywiście podchodzimy do tego typu problemów.
1: No ale wydawać by się mogło, że rzeczywiście ci przynajmniej, którzy uznają, że no, nie chcą już po prostu ze sobą żyć, nie chcą podejmować prób naprawy. Generalnie w Polsce rozstają się w miarę zgodnie, no bo ja przynajmniej tak rozumiem te dane statystyczne, z których wynika, że tu akurat ostatnie mam z 24 roku, na 57 463 rozwody aż 84% zakończyło się bez orzekania o winie. Czyli jak rozumiem, no strony się pogodziły, ani jedna, ani drugie nie chciało wskazać właśnie, że to przez tą drugą osobę jest ten rozwód. W związku z czym no, to zapowiedź chyba, że doszło do tego rozstania w miarę zgodnie. Czy według pani wiedzy właśnie to jest tak, że no i oczywiście wśród młodych ludzi te statystyki są szczególnie no, pod tym względem, właściwie nie wiem, czy można to nazwać obiecujące, no bo to jednak zawsze jest jakiś problem, ale zgodnie się rozwodzą Polacy, czy jednak najczęściej to jest wojna i to taka, że dopiekę ile tylko mogę?
2: To bardzo ciekawe pytanie i myślę, że moja odpowiedź nie będzie oczywista, bo ja zgadzam się z tymi danymi statystycznymi, że rośnie liczba rozwodów bez orzekania o winie. Niemniej warto zauważyć, że no, to nie równa się spokojny rozwód, tak? To w jaki sposób rozwody są przeprowadzane, no to pewnie nie mamy do tego wglądu aż tak, prawda, my terapeuci. Natomiast no myślę, że czasami to jest bardzo trudna droga dla obu stron. Rozwód jest czymś trudnym emocjonalnie. To nie jest moment, w którym no, jest nam przyjemnie, prawda? Bo każde rozstanie w ogóle samo siebie no, wywołuje u nas no, lawinę takich bardzo nieprzyjemnych emocji, z którymi jakoś musimy sobie poradzić, prawda? Czasami we dwójkę, a czasami już jako rodzina. Kiedy małżonkowie mają również dzieci, no to tutaj mówimy też o takich konfliktach, które dotyczą właśnie dzieci, pieniędzy. No to są właśnie takie najczęstsze konflikty, znaczy problemy przy rozwodach, prawda? Więc myślę sobie, że no, nie wiem, czy są łatwe rozwody, bo to raczej są zazwyczaj bardzo trudne momenty dla obu stron.
1: Skoro już wspomniała pani właśnie, no, że komplikacja pojawia się w szczególności, kiedy są dzieci w związku, to jest jasne, natomiast no, ja przynajmniej słyszałem przez wiele już lat swojego życia takie sytuacje, w których niektórzy partnerzy będący małżeństwem przez lata mówili właśnie, że ten związek już wygasł, że właściwie nic specjalnie się tam nie działo, było coraz więcej konfliktów, no ale ze względu na dzieci no to żeśmy jakoś tam dalej się męczyli. No i pojawiała się taka wtedy teoria, że to nie jest mądre rozwiązanie, że czasami większą krzywdą dla dziecka jest życie w domu, w którym właśnie tych dobrych emocji między rodzicami nie ma, a możliwe konflikty, no nawet jeśli skrywane, za zamkniętymi drzwiami dziecko i tak je słyszy, odczuwa, i że lepiej się rozstać, co mówią eksperci, psychologowie w tej sprawie.
2: Tutaj warto podkreślić, że stres w rodzinie pełnej tak, no, równa się tak naprawdę ciągłe kłótnie, prawda, pewnego rodzaju trudne emocje, czy jakaś wrogość, które niestety niszczą prawda, u dziecka poczucie bezpieczeństwa. A jak wiemy, dzieci potrzebują tego poczucia bezpieczeństwa, chcą czuć się kochane, no a w domu, w którym panuje ciągły stres, kłótnie, no niestety trudno, żeby czuć się komfortowo. Dlatego faktycznie badania psychologiczne potwierdzają, że dzieci z rodzin rozbitych, w których panuje spokój, radzą sobie znacznie lepiej niż te, które żyją w pełnych domach, tak? Natomiast no, w pełnych domach, ale ciągłych konfliktów i napięć. Więc faktycznie ja tutaj zgadzam się z tym, że w Polsce no, panowało takie przekonanie bardzo często, tak, że no, małżonkowie powinni zostać ze sobą nawet w sytuacji, kiedy już nie czują do siebie miłości, ale mają potomstwo, to właśnie dla tych swoich dzieci powinni być razem. Natomiast faktycznie badania pokazują, że dzieci znacznie lepiej funkcjonują po rozwodzie niż w pełnym, właśnie w domu jakby pełnym konfliktu. Natomiast no, zawsze istnieje inna opcja. Oczywiście rodzice mogą dalej się starać dla dziecka, dla siebie nawzajem, ale oczywiście no, wtedy potrzebują pewnie jakiejś pomocy, być może pomocy z zewnątrz, prawda? Tak, żeby ominąć ten najgorszy scenariusz, czyli doprowadzić do tego, żeby dalej tkwić w takim miejscu, w którym będą ciągłe, takie przewlekłe konflikty, no i brak stabilności.
1: Ciekawe zjawisko, które jest opisywane, ono oczywiście nie jest jakieś masowe, ale że są takie pary, które mimo rozwodu, od którego upłynęło nawet 10 lat, dalej ze sobą toczą wojnę. I zwraca się uwagę, że czasami te wojny trwają dłużej niż trwało małżeństwo. I oczywiście tutaj powodów może być wiele, związanych właśnie czy to z podziałem majątku, czy z opieką nad dziećmi. Przy okazji dodam, zaskoczony byłem, ale no, z drugiej strony jak to przeczytałem, to rozumiem, że tak może być, że coraz częściej polem sporu bywa opieka nad zwierzętami domowymi. I że w tym wypadku również eksmałżonkowie oczekują takich samych rozstrzygnięć jak opieka naprzemienna w przypadku dzieci. Niesłychane. No, w każdym razie, jak pani tłumaczy tą przedłużającą się wojnę, czasami właśnie trwającą wiele lat. Czytałem o przypadku, że jedna z par miała 80 rozpraw sądowych, bo tak no właśnie to długo trwało, gdyż nie mogli dojść do porozumienia. To jakoś jest wytłumaczalne przez ekspertów, naukowców, jak pani?
2: To bardzo ciekawy wątek, bo faktycznie pary po rozwodzie czasami toczą wojnę, ponieważ formalne rozstanie kończy małżeństwo, ale nie wygasza naszych traum, pewnego rodzaju urazów oraz jakichś no, wyuczonych schematów komunikacji. No właśnie, znowu mówię o komunikacji i to jest w zasadzie fundament dobrego małżeństwa, faktycznie no, różnych relacji, nie tylko relacji małżeńskiej. Dlatego no, pomimo tego, że rozwodzimy się z kimś, no to nie znaczy, że ta osoba całkowicie znika z naszego życia. Ona dalej jest, profil tej osoby jest w naszym umyśle i no, w sytuacji, kiedy niestety, ale nie mieliśmy no, dobrych relacji z tą, no właśnie, nie wiem, z półmałżonką, to pomimo no właśnie tego rozwodu wciąż mogą powstawiać tak zwane no, wojny porozwodowe, czyli jakiś taki żal do tej drugiej osoby, czy poczucie krzywdy, no nie wiem, w sytuacji, kiedy doszło do rozwodu ze względu na zdradę, czy jakieś oszustwo finansowe, tak? No to może rodzić pewnego rodzaju różne potrzeby, które no, nie zostały zrealizowane w trakcie jakby rozwodu, ani przed. Wciąż może toczyć się walka o kontrolę czy władzę, no bo rozwód burzy dotychczasowe życie, więc wtedy po rozwodzie mamy próbę, czy w ogóle no, w sytuacji, kiedy mówimy nie tylko o rozwodzie, ale też o tym, co się dzieje z dziećmi po rozwodach, więc w przypadku małżeństw z dziećmi, no to mamy też próbę decydowania o każdym szczególe życia dziecka, tak? To jest pewnego rodzaju właśnie walka o kontrolę, czyli kto będzie kontrolował tak, to, życie no, tego naszego syna czy tam córki, kto będzie sprawował władzę. No i wtedy niestety w tego typu sytuacjach czasami dochodzi do tego, że dziecko staje się narzędziem, tak? Czyli no, po prostu dzieci stają się jednym takim obszarem po prostu, w którym można uderzyć w drugą stronę. Mówię oczywiście tutaj w sposób kolokwialny teraz, tak? Objawia się to jakimś nastawieniem dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi. No i niestety to też wchodzi w skład właśnie tak zwanych wojen porozwodowych, prawda? Niektórzy też są uzależnieni od konfliktu i to jest bardzo też ciekawe, że możemy naprawdę uzależnić się od wszystkiego i w tym również od złości, więc dla niektórych par kłótnie były jakby głównym takim być może spoiwem relacji przez lata, prawda? Więc po rozwodzie no, kontynuują ten wzorzec, prawda? Ponieważ silne, negatywne emocje są dla nich łatwiejsze do zniesienia niż jakieś takie, no nie wiem, może całkowita obojętność czy pustka. Więc no, można powiedzieć, że w taki sposób stymulują się. I oczywiście to jest też związane właśnie z tymi stylami komunikacyjnymi, prawda? No i na koniec myślę, że warto też wspomnieć o braku empatii, tak, że czasami no, te wojny wynikają z takiego skupienia się wyłącznie na tym własnym cierpieniu, tak? Co oczywiście ja tutaj w pełni akceptuję i waliduję tutaj zawsze takie no, trudne emocje u osób rozwodzących się. Natomiast bardzo często właśnie to skupianie się tylko i wyłącznie na własnym cierpieniu uniemożliwia dostrzeżenie, jak wielką krzywdę ta wojna wyrządza tak naprawdę im samym i całemu systemowi, w tym dzieciom.
1: No, już niestety nie otworzę kolejnego tematu, ale wydaje mi się, że to, o czym pani teraz powiedziała, ma również związek z tym, co przyniosła technologiczna rewolucja. Część z tych wojen przenoszona jest właśnie na platformy społecznościowe. Wykorzystywane one są do tego, żeby dalej tego swojego wroga, a dawnego męża czy żonę tam no, poniżać, przedstawiać w złym świetle. I to jest też zjawisko, z którym pewnie ma pani do czynienia często, spotykając się z ludźmi, no, którzy właśnie są poddani takiej medialnej ofensywie, jeśli można tak powiedzieć. No ale tak jak mówię, to już zostawimy na kolejne spotkanie, a dzisiaj już pięknie dziękuję pani Angelika Urbanek, dawniej kołomańska, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka CBT, psychoseksuolożka, była naszym drugim gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: Podziękowania też dla wydawcy Macieja Stępurskiego. Państwu życzę no, mimo wszystko spokojnej nocy. Będzie dobrze. A my się usłyszymy jutro o tej samej porze.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
1: Tok 1.
2: Godzina 8.03, to jest środowy poranek Tok FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider AgroUnii. Naszą rozmowę można oglądać na kanale Tok FM na YouTubie. Warto obejrzeć, bo ja tutaj trochę opiszę państwu, którzy nie mają tej transmisji. Tak, pan poseł przywiózł kapustę pekińską, kapustę zwykłą, tak? Zwykła,
3: tak,
2: biała,
3: zwykła, biała, biała, okrągła.
2: Jest też fasolka, są też ogórki. Ja tylko zademonstruję. Uwaga, będzie dźwięk. Takie chrupiące. Takie chrupiące ogóreczki, bardzo pyszne. Pan to przywiózł, bo w ogóle pan utrzymuje się właśnie z kapusty.
3: Z kapusty, tak. Z kapusty.
2: Można
3: kapustę, białej, pekińskiej.
2: Kapuchę na kapuście zrobić?
3: Można.
2: Tak?
3: Tak.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Rekordowo wysokie temperatury, rekordowo niski poziom rzek, fala upałów i susza wciąż dają się we znaki w Europie Środkowej. Organizacja Greenpeace chce zapobiec przywróceniu importu rosyjskiego gazu do Unii. Teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej został oficjalnie przekazany w ręce generalnego wykonawcy. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Austria, Słowacja i Czechy to europejskie państwa, w których w środę padły rekordy temperatur. Wszędzie było to 41 stopni lub więcej. Na Węgrzech i w Chorwacji obowiązują najwyższe ostrzeżenia przed ekstremalnym ciepłem. Niski poziom wody w Dunaju wciąż powoduje zakłócenia pracy elektrowni atomowych w Rumunii. Na Węgrzech i w Słowenii wysokie temperatury i susze dotykają również mieszkańców Niemiec. Wody Renu także są na rekordowo niskim poziomie. Temperatury zbliżały się do 40 stopni. Organizacja Greenpeace sprzeciwia się próbom przywrócenia importu rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej. Organizacja chce włączyć się do postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie. Szymon Kępka.
5: Należąca do grupy Gazprom spółka Nord Stream 2 AG zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakaz importu rosyjskiego gazu, domagając się uchylenia, mówi Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
6: Walczymy z Nord Streamem, walczymy z handlem rosyjskimi paliwami. Pamiętajmy, one nie tylko napędzają zmianę klimatu, ale też po prostu godzą bezpośrednio w nasze bezpieczeństwo.
5: Aktywiści przekonują, że Polska nie powinna wracać do współpracy energetycznej z Rosją. Zamiast tego apelują do rządu o przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii.
6: 90% elektrowni węglowych, elektrowni gazowych zostało zniszczonych przez Rosjan. Więc my teraz nie możemy naiwnie wierzyć, że u nas będzie inaczej. Musimy stawiać na odnawialne źródła energii, aby być bezpiecznie energetycznie, aby też być niezależnymi.
5: Aktywiści ostrzegają też, że Polska jest w pułapce gazowej, bo 80% gazu pochodzi z importu. Szymon Kępka, TOK FM.
4: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nakazał transkrypcję aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego za granicą, ale Urząd Stanu Cywilnego dokonał jej tylko częściowo. Alicja i Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz dalej figurują w rejestrze PESEL jako panny. To absurd, mówi Jolanta w rozmowie z TOK FM.
7: W moim przekonaniu jest to celowe utrudnianie mi codziennego funkcjonowania, mi i mojej małżonce oraz życia rodzinnego. Jest to ogromnie frustrujące. Jest to stresujący, długotrwały proces, który trwa już 3 lata. My jesteśmy w tym momencie w stanie zerowego zaufania do państwa i do miasta.
4: Miasto na nasze pytania w tej sprawie odpowiedziało, że sąd w prawomocnym wyroku nie wskazał wprost, że rejestr PESEL też ma być zmieniony. Dlatego, jak mówi Beata Pietryczuk z Urzędu Miasta, wystąpiono z wnioskiem o interpretację do wojewody.
8: Zgodnie z artykułem 29 prawa o aktach stanu cywilnego, w akcie stanu cywilnego określa się następujące stany cywilne: panna kawaler, zamężna, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec. Ustawodawca nie wprowadził zmian statusu żonata za mężny i na chwilę obecną kwestia ta nie została uregulowana przez ustawodawcę.
4: W innych miastach przy transkrypcji aktów ślubu, na przykład w Warszawie, zmiany w rejestrze PESEL też bez problemu są nanoszone. Żony nie wykluczają, że częściowe tylko wykonanie wyroku znów skończy się w sądzie. Prezydent Iranu zabrał głos w sprawie najwyższego duchowego przywódcy tego kraju, Mojtaby Chameneiego. Masud Pezeszkian w państwowej telewizji irańskiej powiedział, że komunikacja z Ajatollahem jest obecnie, cytat, bardzo utrudniona, ale jego obecność stanowi ogromny atut. Mojtaba ani razu nie pojawił się publicznie od czasu objęcia 8 marca stanowiska najwyższego przywódcy i wypowiada się wyłącznie za pośrednictwem komunikatów przypisywanych mu przez media. Według amerykańskich źródeł wywiadowczych został on poważnie ranny w tym samym ataku, w którym zabity został jego ojciec Ali Chamenei i cały czas przechodzi rekonwalescencję. Według mediów prezydent Masud Pezeszkian został zabrany w nieznane miejsce i tam mógł jedynie przez kilka minut porozmawiać z Chameneim, od którego odgrodzony był przyciemnioną szybą. Teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej został oficjalnie przekazany w ręce generalnego wykonawcy. Tym samym rozpoczął się kolejny etap przygotowań do realizacji tej strategicznej dla kraju inwestycji. 300 hektarów w gminie Choczewo zmieni się w serce polskiej energetyki, mówi minister energii Miłosz Motyka.
9: Jesteśmy na terenie inwestycji strategicznej z punktu widzenia całego państwa. To największa inwestycja w polską gospodarkę w historii.
4: Symboliczny kask gospodarza placu budowy od prezesa polskich elektrowni jądrowych Marka Woszczyka przejął szef Bechtel Polska Leszek Hołda.
10: Będzie to uproszczenie pewnych procedur i procesów.
11: Walczymy o każdy dzień, każdą godzinę tego harmonogramu, żeby oddać pierwszą jednostkę w 36 roku, a ostatnią w 38. Staramy się urównoleglać wszystkie działania, które da się urównoleglić w sposób sensowny.
4: Prace, które teraz powinny przyspieszyć, nadal będą jednak miały status przygotowań. Faktyczna budowa elektrowni powinna ruszyć za 2 lata. Była o kilkadziesiąt metrów od wygranej. Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła 3. miejsce na 5. etapie Tour de France kobiet. Druga była liderka klasyfikacji generalnej Marlene Rousser, a wygrała Demi Vollering. Obie wyprzedziły Polkę w ostatniej chwili.
12: Miałam ogromną nadzieję, że one po prostu będą się czarowały i mega, mega się cieszę z ostatecznego wyniku. Wiadomo, chciałam bardzo wygrać, ale wiem, że dałam po prostu siebie wszystko. Nie mam żadnych, nie wiem, wyrzutów sumienia, że mogłam coś inaczej zrobić. Wszystko po prostu zostawiałam na drodze.
4: A Niewiadoma Fini awansowała po 5. etapie na 3. miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu. Po tropikalnej nocy nadejdzie ciąg dalszy upałów, przede wszystkim na południowym wschodzie, tam do 38 stopni, w centrum od 29 do 33, na północnym zachodzie 26. Słonecznie, ale we większej części kraju możliwe miejscami opady, także gradu i miejscami burze.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: chce dla swojego pupila jak najlepiej, ale bardzo często gubi się w gąszczu internetowych porad i stąd ten podcast. Chcę znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące codziennego życia z psem i podzielić się z Wami tą wiedzą. Dziś jest ze mną Magdalena Gutowska, zoopsycholog i instruktor szkolenia psów. Zrozum psa, pod taką nazwą do znalezienia na Instagramie. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Urlop z psem czy bez? Ja jeszcze kilka lat temu odpowiedziałabym na to pytanie bez wahania, że tylko z psem. I rzeczywiście zabierałam swoje psiaki na urlop. Miałam wtedy jeszcze dwa i nie żałuję tego. To był w ogóle super czas. Ale sytuacja się zmieniła, bo po pierwsze, piesek jest starszy. I no boję się, że takie wyjazdy będą już dla niego zbyt dużym obciążeniem, a też nie chcę, żeby on się męczył w czasie, który teoretycznie powinien być dla nas razem fajnym wypoczynkiem. A po drugie, moje myślenie też się zmieniło, bo zaczęłam się zastanawiać, czy nie warto pomyśleć o tym, czego ja naprawdę od tego urlopu oczekuję i czy ja chcę no jednak dostosowywać go jakoś pod tego psa i godzić się z tym, że w pewne miejsca nie pójdę, z pewnych aktywności nie skorzystam. No w imię czegoś, w imię tego czasu z psem i tego, wiadomo, tego spokoju, coś za coś. No i teraz jestem w takiej sytuacji, że siadam do planowania urlopu, no i przyznaję, że mam mętlik. Nie wiem, co mam robić. Zbieram wszystkie za i przeciw. I też bardzo mi nie pomagają takie głosy z zewnątrz. Z jednej strony moi rodzice, którzy mówią, nie no po co będziesz go zabierać? Zostaw go u nas ma ciszę, spokój, on już jest starszy, nie te lata, u nas mu będzie lepiej. I z jednej strony myślę sobie, okej, jakby pewnie mają rację, a z drugiej strony też właśnie zadał mi ktoś ostatnio, nawet nie pytanie, ale skomentował, jak powiedziałam, że chyba jednak pojadę bez psa i usłyszałam takie zdanie, ojej, no nie zabierasz pieska? Przecież on będzie tęsknił. No i po prostu jak to usłyszałam, to wyrzuty sumienia wjechały całe na biało. No i w zasadzie jestem w punkcie wyjścia i nie wiem, co mam robić. I teraz pytanie do ciebie, może najpierw z perspektywy psa. Jakie trzy pytania powinien sobie zadać opiekun, zanim podejmie decyzję, czy ma jechać z psem, czy bez?
1: No właśnie myślę, że ty sobie zadałaś bardzo dobre pytanie. Czy chcesz wyjechać i po prostu odpocząć, nie czuć? Oczywiście, że wiemy, że kochamy nasze pieski, więc słowo zobowiązanie może być różnie traktowane, ale właśnie pytanie, czy chcesz być wolna na tych wakacjach, móc sobie wyjść o każdej porze, bardzo długo nie wracać do miejsca, w którym się zatrzymałaś, czy chcesz spędzać na przykład część czasu na gorącej plaży, gdzie absolutnie psa nie zabieramy, czy jednak masz z jakiegoś powodu potrzeba, żeby, albo konieczność taką, bo niektórzy nie mają gdzie zostawić psa, żeby z tobą pojechał. To jest jedna rzecz. Drugie pytanie, które powinniśmy sobie zadać, no to czy ten pies będzie szczęśliwy z tego wyjazdu? Czy będzie korzystał z niego i czy on też również będzie super spędzał czas, tak jak sobie wymyśliliśmy? Czy jednak nie lepiej by było, żeby został w domu z jakąś zaufaną osobą? To jest moim zdaniem najważniejsze. Nie wiem, czy teraz na szybko wymyślę trzeci punkt, ale...
0: To zostajmy przy tym drugim i powiedz mi, dla jakich psów, czy da się to określić pod względem, nie wiem, charakteru, może też rasy, wieku, o. Dla jakich psów ta zmiana miejsca i ten wyjazd rzeczywiście może być fajny, ekscytujący, a dla jakich może być trudny?
1: Mogę nawet z własnego doświadczenia powiedzieć, ja mam dwa psy. Frenie jest Amstaffem niespełna 8-letnim, za to mam też Leosia, który jest już bardzo, bardzo starutkim psem ze schroniska. Ma około 15 lat, jest to duży pies, więc to jest już naprawdę sędziwy wiek. Jest też bardzo schorowany i tak jak kiedyś z Leonem jeździłam w góry i on chodził ze mną dzielnie, tak jestem przekonana, że na przykład zabranie go w tym momencie to byłaby udręka i dla niego, i dla mnie. I ja wiem, że zdecydowanie wolę zostawić go z zaufaną osobą, która doskonale się nim zaopiekuje. Z kolei na przykład ja bardzo lubię wyjeżdżać na, w sensie mój drugi dom to jest Półwysep Helski i Franka za to jeździ tam ze mną. Może niekoniecznie w lipiec, sierpień, jakieś takie najbardziej oblegane miesiące i najgorętsze, ale jesteśmy tam przynajmniej kilka razy w roku i ja wiem, że ona czuje się tam dobrze, bo ona nawet w styczniu potrafi wskoczyć do morza i pływać. Nie przeszkadza jej chodzenie po plaży, nie przeszkadzają jej ludzie, wręcz ich kocha, nie boi się tak naprawdę niczego, więc my spędzamy fajnie czas. Za to wiem, że zabranie na przykład Leona w tym momencie gdzieś byłoby chyba tylko ewentualnie ukojeniem

0: mojego ewentualnego poczucia winy, chociaż już w tym momencie go nie mam, bo wiem, że zrobiłabym mu więcej krzywdy.
1: Mm-hmm. Czyli to jest też ta kwestia zdrowotna. Zastanawiam się, czy jak mamy na przykład sami wątpliwości, czy ten pies podoła, czy nie, to nie wiem, może się zapytać lekarza, weterynarii, albo właśnie, no jak to ocenić, bo pewnie nie zawsze jest to oczywiste.
0: Znaczy, z mojej perspektywy, jeżeli to jest pies zaraz po adopcji, no to jasne, to wiadomo, że ten pies jeszcze nie jest zaklimatyzowany z nami, z nową rzeczywistością, z nowym domem, więc w tym pierwszym czasie, pewnie w tych pierwszych miesiącach zabieranie go na siłę z nami w jakieś takie trudniejsze miejsca, no nie byłby to dobry pomysł, aczkolwiek ja mam takie poczucie i takie przekonanie, że psa, z którym żyjemy, którego kochamy, którego szanujemy, o którego się troszczymy pod kątem zdrowotnym, no to my wiemy.
1: Mhm.
0: To po prostu wiemy, że jeżeli mam psa, który ma problemy ortopedyczne, to może zabieranie go w wysokie góry to nie jest dobry pomysł. Czy jeżeli mam psa, który jest po przejściach, boi się, ma takie uogólnione lęki, hałasy, ludzie, psy, no to zabieranie go na pełną ludzi plażę, czy w jakieś ruchliwe miejsca, no nie jest to po prostu dobry pomysł. I wtedy pewnie lepiej, żeby ten pies został, no właśnie mówię, z kimś zaufanym w domu.
1: Kurczę, fajnie, że to mówisz, bo ja mam wrażenie, że jest takie przekonanie, może trochę budowane przez media społecznościowe, że dobry opiekun to wszędzie musi zabierać tego pieska ze sobą. I nawet ostatnio widziałam taką rolkę, która jakoś tak ze mną została. Ona była urocza i jakby absolutnie jej nie krytykuję, wprost przeciwnie. Były to jakiś obrazek pieska i był tam napis, że nie po to adoptowałam pieska ze schroniska, żeby on teraz siedział sam w domu i ten piesek był gdzieś tam na plaży, nad jeziorem, w ogóle super wzruszająca muzyka. Fajnie, ale no właśnie i wiesz, ja widzę taką rolkę i myślę sobie, kurczę, a jak ja tak nie zrobię, to znaczy, że co? Że ja jednak nie jestem fajną pancią dla swojego psa?
0: No powiem ci tak, że z mojej perspektywy, czyli bycia w oku cyklonu wszystkich jakby różnych trenerów, behawiorystów, nurtów i jakby, że jestem na czasie z tym, co się dzieje aktualnie, to myślę, że są dwa bieguny. Jeden to jest właśnie to, żeby wszędzie zabierać tego pieska, żeby non-stop go niuniać, żeby robił wszystko z nami i tak dalej, i tak dalej. Za to jest też ten drugi biegun trenerów czy behawiorystów z trochę innym podejściem. To znaczy, że pies jest psem, nie dzieckiem. Nic mu się nie stanie, jak zostanie z kimś innym. Potrzebujesz odpoczynku dla siebie. To nie jest zdrowe, żeby pies uczestniczył we wszystkich rzeczach, które robisz. Więc ja widzę takie dwa bieguny. No na pewno tam są różne jeszcze jakby pośrednie. Ale tak, tak, czasami potrafią wpaść niestety do nas takie treści, których akurat w tym momencie wcale nie potrzebujemy, bo na przykład właśnie podjęłaś decyzję, że lepiej twojemu starszemu psiakowi będzie, jak zostanie w domu i będzie miał poczucie bezpieczeństwa, a ty sobie wypoczniesz, a potem trafia na ciebie taka rolka, która powoduje wyrzut sumienia, powątpiewanie w to, czy robisz dobrze, czy źle i znowu mętlik w głowie.
1: Mhm. Wspomniałaś na początku, że ty już nie masz tych wyrzutów sumienia, czy też nie masz już poczucia winy, jak nie zabierasz ze sobą psa, coś takiego, padło takie zdanie. I właśnie się zastanawiam, bo też to jakby utkwiło mi w głowie. Jak sobie z tym poradziłaś?
0: Oj, wkroczyłaś na grząski grunt. To muszę oczywiście anegdotę. Niedawno miałam konsultację z klientką, z którą już jakby od dawna prowadzę jej psiaka i dzieliła się ze mną swoimi przemyśleniami, ponieważ chciała zrobić dwumiesięczny wyjazd w takie bardzo gorące miejsce. W dodatku jazda autem, tam to będzie po prostu męczarnia. W dodatku jej pies cierpi na zaburzenia separacyjne. Jest to pies bardzo zalękniony, mający różne gdzieś tam swoje problemy i ona właśnie dzieliła się ze mną tym, że ona się boi, że jak wróci, to on nie będzie jej pamiętał albo że będzie tęsknił, chociaż miał zostać z jej mamą, czyli z osobą takim drugim człowiekiem. I ja zaczęłam jej jakby z takiego, nie z wnętrza siebie, tylko mówić, ale słuchaj, przecież nic się nie stanie, wypocznisz, wrócisz ze świeżą głową, jeszcze mamy masę pracy do zrobienia, więc będziesz miała werwę i power. Przypomnę jeszcze raz, my się znamy już od wielu miesięcy, jakby mamy regularne konsultacje i ona tak patrzy na mnie i mówi, wiesz co, kogoś to mogłabyś oszukać, ale nie, nie. Przecież ja wiem, że ty masz
2: świra na punkcie swoich psów i że sama przeżywasz, jak masz na weekend zostawić.
0: Tu zwłaszcza chodzi o Frankę, bo jakby do tego, że zostawiam Leonka od jakiegoś czasu bez wyrzutu sumienia, już trochę odpływam, to jestem przyzwyczajona, więc ona mi tak jakby sprowadziła na ziemię, więc oczywiście obydwie się pośmiałyśmy z tego. I mówię, no tak, wiesz, no bo jakby ja jestem dobra w radzeniu, ja wiem, co doradzić. Oczywiście ja ci dam radę na każdy temat, ale to, co ja tam sobie przeżywam w środku, to jest druga strona.
1: Czyli ty też to przeżywasz, też masz te dylematy.
0: Tak, oczywiście, że tak. I jakby myślę, że wszyscy, którzy, moi klienci, którzy ze mną współpracują, czy osoby, które gdzieś tam dłużej obserwują moje media społecznościowe, wiedzą, że ja jestem szalona na punkcie moich psów i że nie poddaję się, walczę te wszystkie choroby mojego Leonka, Franki, bo niestety trafiły mi się, nie wiem czy niestety, ale fakt jest taki, że jest jeden pies ze schroniska, drugi jest z hodowli i oboje bardzo są schorowani, mają różne jakby, więc ludzie śledzą te nasze przeboje, wiedzą, że bardzo się poświęcam dla tych moich psów, że nawet po wielogodzinnej pracy i tak idę do lasu na spacer, bo to jest potrzebne. Ale tak, przyznaję, ja bardzo często mierzę się z poczuciem winy i próbuję sobie sama ze sobą rozmawiać, racjonalizować, ile dziś, czy przez ostatni czas zrobiłam dla moich psów, że wyliczam sobie, że wszystkie potrzeby elastyczne i nieelastyczne są zaspokojone, są najedzeni, wyspacerowani, wybawieni, ukochani, bezpieczni, a ja i tak sobie myślę, a może więcej powinnam zrobić, a może to jest niewystarczające. I to jest tak, to jest takie mierzenie się z poczuciem winy. Staram się to sobie racjonalizować, ale moja głowa czasami odpływa w różne zakamarki.
1: Mhm. A co jest twoją największą obawą? Bo u mnie to są dwa takie bieguny. Pierwsze to taki czysto emocjonalny, że on będzie po prostu za mną tęsknił.
0: Ale ty przecież też będziesz tęskniła.
1: No i ja też chyba będę tęskniła. Nie, no oczywiście. Ale właśnie bardziej martwię się o niego, że on będzie miał takie, że wiesz, po prostu Jezu, ja widzę ten moment, że on zostaje na tych schodkach u moich rodziców, a ja wsiadam w auto i jadę i on po prostu myśli sobie, no i pojechała beze mnie. Chociaż być może tak nie myśli, może on się cieszy, że w końcu będzie miał dom z ogrodem i w ogóle, wiesz, swobodę i spacerek, o której godzinie chce i w ogóle super. Zwłaszcza, że też mam taką, no chyba też komfortową sytuację, że na przykład moja mama już jest na emeryturze, więc ona może po prostu go przez cały dzień tam doglądać i jestem pewna, że on ma tam dobrze, ale mimo wszystko będzie tęsknił. No po prostu to jest to zdanie, no i ja też będę. A druga rzecz to jest jednak też, choć to się nigdy nie wydarzyło, że coś się stanie, że wiesz, no kurczę, skaleczy łapkę, coś, ktoś go ugryzie, on kogoś ugryzie i no jakieś tam po prostu, wiesz, milion czarnych scenariuszy. A jak to jest u ciebie?
0: U mnie to jest podzielone na dwie części z racji tego, że mam dwa zupełnie różne od siebie psy, które mają zupełnie różne potrzeby. Tak jak powiedziałam, mój Leoś jest już bardzo starutki i wielokrotnie zostawał pod opieką psiej babci, która już naprawdę potrafi z nim funkcjonować i dba o niego i go kocha i karmi i wyprowadza i wszystko. I tutaj nie mam takich dużych obaw. To znaczy, oczywiście, że ta emocjonalna jest, że ojejku, wyjeżdżam na przykład z Franką, ale się zostaje z babcią. I że to jest niesprawiedliwe. Wiesz, to jest, trochę to jest śmieszne, jak nawet to się mówi, zwłaszcza jak mówi to specjalista od psów. Ale to są takie ludzkie kwestie. I myślę, że nie jeden specjalista od psów mierzy się z takimi, zwłaszcza jeżeli ktoś jest wrażliwy na punkcie psów, ale i swoich psów również. Więc z Leonkiem nie mam obawy, że ktoś sobie z nim nie poradzi. Mam obawę i dlatego na przykład w najbliższym czasie absolutnie nie planuję długich urlopów, ewentualnie kilkudniowe wypady, dlatego że w każdej chwili może wydarzyć się coś takiego, że ja będę na już potrzebna w domu. Bo jesteśmy w takim momencie, że w każdej chwili może wydarzyć się albo złamie łapę, albo już się nie podniesie, albo coś takiego, że muszę być, nie mogę być gdzieś daleko i nie mogę potrzebować, nie wiem, dwóch dni na powrót do domu. Więc to jest moja obawa. Z kolei, jeżeli chodzi o Franię, Franie nie jest super łatwym psem. Nie jest bardzo trudnym psem i jakby dla wielu osób ona jest cudowna, wspaniała i oczywiście dla mnie też. Ale ja wiem, jakie ona ma swoje tam demony w tej swojej rudo-białej głowie i mam takie poczucie, że ja wiem, że ona też potrzebuje długich spacerów i jakby treningu i takiego jakiegoś tam ogarniania jej emocji, jak się za bardzo gdzieś nakręci. Przypominam, to jest Amstaff, to są psy, które mają silną osobowość i są jakby, bywają bardzo emocjonalne. No już to nie o tym jest ten podcast, ale tak, tu jest moja obawa, że na przykład jej potrzeby ruchowe, treningowe nie będą zaspokojone tak, jak ja bym sobie tego zażyczyła. Albo, że ona coś, że coś takiego się wydarzy, oczywiście scenariuszy milion w głowie, że ona zrobi jakiś huragan, gdzie trzeba będzie ratować sytuację, bo przecież to tylko ja jestem w stanie najlepiej zaopiekować się moimi psami. Więc z nią to jest to, ale my też jesteśmy silnie ze sobą związane. Mam wrażenie w ostatnim czasie, że ja jestem silniej związana z nią. Ona ze mną oczywiście też. Ja wiem, że ona sobie poradzi, ale tak, drugi biegun tego, że ewentualnie by coś wykręciła niefajnego i ja nie będę miała nad tym kontroli, a jestem kontrol freakiem, to jest... Podam może przykład. Przyjaciółka namawiała mnie na to, żebyśmy pojechały w zeszłym roku na festiwal do Trójmiasta. No i miałam nawet w pierwszym momencie taki pomysł, żeby ją zabrać. Frania aklimatyzuje się świetnie w nowych miejscach, wszędzie po prostu, gdzie bym jej nie zabrała. Ona idzie spać, niczego nie niszczy, nie ma żadnych zaburzeń separacyjnych, więc to jest bardzo wygodna sprawa. Natomiast pomimo tego, że tak potrafi, wiedziałam, że jest środek sezonu, że jest upał, Trójmiasto, czyli masa ludzi, czyli na plaży to też nie jest super pływanie, tak jak na przykład na Półwyspie Helskim, gdzie tam jest zupełnie inny klimat, nie ma tych strzeżonych plaż, nie ma tobunu ludzi, bo w ciągu dnia pływają po prostu na zatoce. I doszłam w końcu do wniosku, że ją zostawię w domu, no bo wyjdziemy na koncerty, one trwają długo, a może później będziemy chciały coś jeszcze albo wrócić okrężną drogą i że nie chciałabym stać na festiwalu, patrzeć na zegarek i się stresować, kurde, powinnam wracać, żeby Frankę wysikać. I zdecydowałam się zostawić w domu. I wszystko było dobrze, nic jej się nie działo. Jeszcze moja przyjaciółka wpadała, zabierała ją na spacery. Jej akurat ufam, że ogarnia temat. Ale to ja bardziej przeżywałam. Ja tam siedziałam w tym Trójmieście i ja sobie myślałam, że po prostu tęsknię za nią. No, to ja. I właśnie tak naprawdę to bardziej ja tęskniłam niż ona.
1: No właśnie. Magda, a co one czują? Ty się na tym znasz. Czy one za nami też tak tęsknią? Czy my te nasze emocje po prostu im wrzucamy?
0: To, że my wrzucamy nasze emocje naszym psom, to jest w ogóle, to nie podlega wątpliwości żadnej. Że my dokładamy emocje, że my nadinterpretowujemy i że analizujemy przez pryzmat siebie i swojego serduszka, i swojego sumienia, poczucia winy, emocji, bo ja bym w takiej sytuacji poczuła się tak i tak, albo pies patrzy na nas tymi na przykład wielkimi ludzkimi oczami i my sobie już dorabiamy, jejku, tak jak opowiadałaś, że odjeżdżasz od mamy, twój piesek zostaje, patrzy na ciebie, że ojej, pewnie pomyśli, że już nigdy do niego nie wrócę. Więc tak, my nadinterpretowujemy, ale oczywiście, żeby nie było, my powinniśmy liczyć się z emocjami naszego psa. To, co one czują, czyli twoje pierwsze pytanie, to z jednej strony, tak powiedziałaś, bo jestem behawiorystką, to wiem. Ja czasami, jak rozmawiam z klientami tam na temat różnych problemów, w zależności od tego, z czym się do mnie zgłaszają, czasami sama z takim lekkim uśmiechem mówię, że no dobra, to tutaj prawdopodobnie twój pies poczuł to, to i to, chciał tego i tego i lepiej zachować się tak i tak. I czasami właśnie tak dodaję. Ale tak naprawdę, co on sobie tam myśli w tej swojej głowie, to się pewnie nigdy nie dowiemy. My możemy analizować, zgłębiać wiedzę o psach, uczyć się, obserwować, poznać te wszystkie tam biochemiczne i neurologiczne wpływy na zachowanie psa, ale no nie wejdziemy do psiej głowy. Natomiast, jeszcze raz to powiem, będąc kochającym, odpowiedzialnym i wrażliwym opiekunem, myślę, że mimo wszystko, jak trochę odłączymy swoje serduszko, to wiemy, czy nasz pies będzie przeżywał naszą nieobecność, czy tak naprawdę, no może chwilę będzie zaniepokojony albo taki zdezorientowany, ale później będzie mu po prostu dobrze. Oczywiście to nie o to chodzi, że nas zapomni.
1: No właśnie, a jest coś takiego, jak, no nazwę to mit, ale może to nie jest mit. focha po powrocie, bo słyszałam od niektórych psiarzy, też swoich znajomych, że ja na szczęście tego nie mam, no, że po powrocie jest taki, powiedziałabym, lekki chłodek, że tam nie ma tych takich czułostek i bawimy się. U mnie na szczęście nie, po prostu Bazyl wpada jak w dym, już jest wesoły, bawimy się, piłeczka, wszystko.
2: Pomimo wieku.
1: Pomimo wieku, tak. Ale jest coś takiego, że on może nam pokazać, a to ja teraz cię tutaj wezmę, przetrzymam.
0: W ogóle bym tak nie powiedziała. To znaczy tak, faktycznie to, że jak wracamy po wyjeździe, no pewnie zwłaszcza dłuższym, że pies jest, że my sobie myślimy, że otworzymy drzwi, on wpadnie w nasze ramiona, a pies jest trochę chłodny, tak jak powiedziałaś, trochę zdystansowany, może trochę zdezorientowany, wcale nie rzuca nam się w ramiona, tylko może położy się gdzieś obok. Absolutnie bym nigdy w życiu nie powiedziała, że to jest foch, dlatego że fochy to robimy my ludzie i robimy to z premedytacją, chcąc osiągnąć jakiś cel. Tak? Czy ta kwestia manipulacji, czy właśnie naszego obrażenia. Więc jakby to są takie ludzkie nasze cechy, tak samo jak złośliwość. Jak słyszę, że pies złośliwie na przykład coś zniszczył, no to gul mi rośnie, bo tak nie jest, więc staram się tu edukować. Więc tak, myślę, że to, że pies, że niektóre psy bywają takie przez moment, przez jeden dzień, czy przez godzinę, czy przez kilka minut, lekko zdystansowane i zdezorientowane, to nie jest foch. Myślę, że to jest potrzeba poukładania sobie w głowie, zaaklimatyzowania się z nową sytuacją, bo on już przez te x dni gdzieś tam, nie zapomniał nas, ale przyzwyczaił się do tego, że ktoś inny z nim wychodzi, kto inny go karmi, że może jest w innym miejscu i ten nasz powrót może być dla niego po prostu taki, że potrzebuje chwilę czasu, żeby to sobie poukładać w głowie. Ale mówię jeszcze raz, nie dokładajmy psom tych naszych najgorszych ludzkich zachowań i emocji.
1: A czy dla naszych psów to jest jakaś różnica? Czy my wyjeżdżamy na przykład, nie wiem, na 3 dni, czy na tydzień, czy na 2 tygodnie? Bo ja też pamiętam jak ja jestem takim, też jestem trochę control freakiem i oczywiście mam gorącą linię z moją mamą, która opiekuje się moim psem. I pamiętam, jakieś wysłała mi zdjęcie takiego smutnego Bazylka i oczywiście myślała, wiesz, no Bazylek już chyba tęskni, już jest chyba smutny, już to chyba dla niego za długo. I ja po prostu się, o Jezu. A to rzeczywiście był taki dłuższy okres. Znaczy zawsze go tam zostałem na jakieś 3-4 dni, a to było już tak ponad tydzień. I już wtedy się zastanawiałam, ale teraz też tak się zastanawiam, czy właśnie one czują, czy to jest, nie wiem, 3 dni, czy minął tydzień, czy to nie ma różnicy.
0: Nie jestem w stanie wejść do psiej głowy, więc na 100% ci tego nie powiem. Natomiast fakt jest taki, że oczywiście każdy pies aklimatyzuje się w nowej sytuacji czy nowej rzeczywistości w innym czasie. Niektóre psy potrzebują więcej czasu, inne mniej. Natomiast myślę, że taki pierwszy dzień przeważnie jest najbardziej, może 2 dni, bo jeszcze w dzień często pies zostaje, ale na noc wracamy i tak dalej. Więc może być tak, że przez ten pierwszy czas, dzień, 2, 3, no pies tak trochę będzie nas szukał, czy właśnie będzie taki trochę gdzieś tam zablokowany, ale później myślę, ale znów nie wiemy tego na 100%, że pies po prostu przyjmuje, że jest tak jak jest. Tak jak powiedziałam, oczywiście nie mówię o psach, które są zaraz po adopcji i tak jeszcze nie zaaklimatyzowane w nowej rzeczywistości, tylko o psach, które na przykład zostają w swoim własnym domu czy mieszkaniu, ale z psią babcią. Nie każdy lubi, żeby tak mówić, natomiast mam nadzieję, że mnie tutaj nie zabijecie. Czy z osobą zaufaną, przyjaciółką, przyjacielem, partnerem, partnerką. Więc myślę, że ten pierwszy moment może być trudniejszy, a później pies już po prostu wchodzi w nową rutynę. Czy pies bardziej tęskni po tygodniu, czy po 2 tygodniach? Jestem przekonana, że każdy pies jest zupełnie inny, każda sytuacja jest inna, każdy dom jest inny. Natomiast mówimy tutaj o sytuacjach, zwłaszcza kiedy pies zostaje w naszym domu albo w domu, mieszkaniu, które zna, bo tam odbywamy, odwiedzamy, nie wiem, rodziców czy przyjaciół, ale myślę, że na przykład funkcjonowanie w psim hotelu może być już trudniejsze, a zwłaszcza te pierwsze dni mogą być naprawdę bardzo trudne.
1: No właśnie, bo tak też teraz, jak też ciebie słucham i myślę sobie o tym wszystkim, to w momencie, gdy pies zostaje właśnie w naszym mieszkaniu albo w mieszkaniu zaufanej osoby, no to nie jest dla niego chyba jakaś trauma, tylko to są pewnie jakieś inne dni bez nas.
0: W ogóle bym tego chyba traumą nie nazwała. Musiał to być jakiś naprawdę bardzo wrażliwy, zalękniony pies jeszcze z jakimiś hardkorowymi zaburzeniami separacyjnymi pod tytułem nie wystarczy mi jakikolwiek człowiek, ja chcę tylko i wyłącznie tego mojego człowieka, tylko przy tym człowieku czuję się bezpiecznie. Ale tak naprawdę to generalnie też jest po części nasza rola, wychowując psa, nieważne czy od szczeniaka, czy rasowy, czy nierasowy, czy po adopcji, żeby oczywiście nawiązywać więź, ale też robić tak, żeby nasz pies był samodzielny na tyle, na ile może, żeby miał swobodę, żeby potrafił wyjść na spacer z kimś innym, nie tylko i wyłącznie ze mną, zostać z kimś innym na dzień, dwa, albo kilka godzin, albo dłużej. To jest nasza rola, żeby zahartować psa, żeby potrafił.
1: Mhm. A co w sytuacji, mi się jeszcze nie przytrafiła, ale zakładam, że może się przytrafić, że no ta nasza psia babcia nie może, że coś się wydarzyło, i choroba, szpital, whatever. No i musimy zostawić psa albo we wspomnianym hoteliku, albo u jakiejś osoby, której nie zna tak dobrze, w mieszkaniu, którego nie zna tak dobrze. Przypuśćmy, nie wiem, mam koleżankę, ale nigdy z nim tam nie byłam. No i jak ja mam do tego podejść?
0: No to tutaj to jest bardzo ważne, żeby decyzji o tym, gdzie zostanie pies i z kim, nie zostawiać na ostatnią chwilę. Jeżeli te nasze najbliższe osoby, czy z rodziny, czy z najbliższego otoczenia nie mogą z jakichś powodów, albo nie chcą po prostu i mamy właśnie taką wspomnianą przez ciebie koleżankę, z którą pies mógłby zostać, to ja bym zadbała o to, żeby przynajmniej kilkukrotnie pójść tam z moim psem, żeby on mógł zapoznać się z tym mieszkaniem, żeby mógł obwąchać wszystkie kąty, żeby wyjść razem w trójkę, czyli mój pies, ja, koleżanka na spacer, żeby obszedł sobie nową okolicę, żeby ta wspomniana koleżanka również mogła poobserwować, jak ja prowadzę tego psa, na co trzeba zwrócić uwagę, czy on jest okej ze wszystkimi psami, czy z żadnym, czy może z wybranymi, a być może nasz pies ma jakąś odkrętkę pod tytułem nie lubię starszych panów w kapeluszu, no to warto uprzedzić tą naszą koleżankę, żeby tam była bardziej ostrożna. Więc tak, tutaj ja bym zdecydowanie zadbała o to, żeby x razy wybrać się tam, a może nawet, nie może, tylko to jest bardzo dobry pomysł, żeby zostawić go tam na kilka godzin, na jeden dzień, na dobę i po prostu realnie ocenić, czy jemu tam będzie dobrze, czy on sobie da radę, czy ta koleżanka da sobie radę. To jest odpowiedzialne podejście, czyli planuję z wyprzedzeniem i analizuję, jakby co powinnam zrobić, żeby tak zaopiekować ten czas, żeby mój pies miał spokojną opiekę po prostu.
1: Magda, a powiedz mi, bo ja na szczęście, przynajmniej na razie, mam ten komfort, że mogę rzeczywiście tego swojego bazylka zostawić u psich dziadków. Nazwijmy to tak. Mam nadzieję, że też się nie obrażą, jak będą tego słuchać. Ale co w sytuacji, gdy ktoś nie ma takiego wsparcia i no nie wiem, szuka psiego hoteliku na przykład. Na co powinien zwrócić uwagę?
0: Na bardzo wiele kwestii. To, że powinniśmy kierować się nie bliską odległością od nas, tylko tym, jaki ten hotel jest. Przede wszystkim posprawdzać opinie, porozmawiać z ludźmi, którzy zostawili już swojego psa dokładnie w tym miejscu. Ja od moich klientów podopiecznych słyszałam tak ogromnie dużą ilość różnego rodzaju niefajnych historii, że jestem bardzo wyczulona. Dla mnie, jeżeli byłabym zmuszona, ja nigdy nie zostawiłam żadnego mojego psa w hotelu, ani psów, które obecnie mam w domu, ani poprzednich i nie wiem, co musiałoby się stać, żebym zostawiła w hotelu. Chyba wolałabym nie wyjechać albo zabrać psy ze sobą. Natomiast to, co dla mnie jest absolutnie dyskwalifikujące, to hotele, w których psy przebywają bardzo dużą część doby w klatkach i nie wychodzą z tych klatek poza spacerami, czyli załóżmy mają 3 spacery w ciągu dnia, nawet niech to będzie już te 2 godziny, czy tam polatanie po ogródku, ale pozostałe na przykład 20-22 godziny są w klatkach. No i osoby prowadzące taki hotel no bronią się tym, ojejku, bo to jest kwestia bezpieczeństwa, bo by się psy pogryzły i tak dalej. No jasne, jestem w stanie to zrozumieć, że jeżeli przyjmuje się bardzo dużo psów, które są bardzo różne, no to muszą być zachowane kwestie bezpieczeństwa, ale ja bym szczerze mówiąc, wiedząc jakby czego psy potrzebują, gdzie się czują bezpiecznie i znając to, co dzieje się obecnie, jeżeli chodzi o hotele, taki hotel klatkowy bym w ogóle absolutnie wyrzuciła z listy, nawet bym o tym nie myślała. Są hoteliki domowe, które na przykład przyjmują tylko kilka piesków i na przykład tylko małe, albo na początku zapoznają te psy ze sobą i psy mają swoje pokoiki, są takie hotele, gdzie mają swoje po prostu pokoiki, gdzie mają swoje tam łóżeczko, miseczkę i są wypuszczane na ogródek i są zabierane na spacery i właśnie jest tam zawsze mało psów. No to już zdecydowanie bardziej. Ale tak, ale hotele, jeszcze są hotele, które mają betonowe kojce na zewnątrz. No to już w ogóle jakby, no schronisko numer dwa. No ale wiadomo jakby z czego to wynika. Wynagrodzenie musi się zgadzać, tak? I oczywiście, że jestem w stanie zrozumieć, że przyjmowanie małej ilości psów jest mniej zarobkową kwestią, ale są też osoby takie po prostu prywatne, które są na przykład pet-sitterami i oferują to, że mogą wziąć twojego psa do siebie, do domu, że on będzie żył w tym domu z tą osobą i będzie miał spacery i będzie miał wszystko, czego potrzeba, no to generalnie to jest super opcja. Mm-hmm.
1: Jezu, powiedziałaś o tych klatkach i myślę sobie, że jeszcze pół biedy, jak ty masz tego świadomość, bo możesz zdecydować, czy ten pies jest w klatce, czy nie. Gorzej jak na przykład, nie wiem, czy takie rzeczy mają miejsce, że ten prowadzący hotel nam tego nie powie, a potem nam zamknie tego psa w klatce.
0: W ogóle nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że oddaję mojego ukochanego psa do miejsca, w którym nie mam pewności, w jakich warunkach będzie żył ten pies. Że mi się wydaje, że będzie żył sobie w domu na kanapie, a okazuje się, że ląduje na 2 tygodnie w betonowym boksie albo w klatce zamykany na 20 plus godzin na dobę. Dla mnie w ogóle zamknięcie psa nawet na... kurczę, kilkanaście godzin, w ogóle jakby, dobra, te klatki to jest temat rzeka, ale nie wydaje mi się, żeby taki pies czuł się dobrze w takim miejscu. Tego typu hotele omijałabym zdecydowanie szerokim łukiem, gdybym mogła, to bym zarządziła zamknięcie, ale jest też druga kwestia, że są również trenerzy, którzy biorą na taki, powiedzmy, hotel ze szkoleniem psa i tam bardzo często też są grane klatki, ale to nie jest tak, że ojejku, bo tutaj wypuściliśmy takiego pieska, to reszta musi pobyć pół godzinki, godzinkę czy dwie w klatce. Nie mówię o czymś takim, tylko mówię o takim naprawdę hardkorowym podejściu pod tytułem pies wychodzi na trening, a potem do klatki. I znam, mam klientów, którzy w ten sposób zostawiali psy i na przykład mówili, że były wyliczone porcje jedzenia, pies wrócił wychudzony i jedzenie wróciło z powrotem.
1: No, o kurczę.
0: Historii jest naprawdę multum, więc hotele klatkowe radzę omijać szerokim łukiem i radzę naprawdę pojechać w to miejsce, zostawić psa na aklimatyzację na parę godzin czy na dobę, zobaczyć, co powie osoba, która prowadzi ten hotel na temat naszego psa, zobaczyć, w jakim stanie emocjonalnym wrócił ten nasz pies i opinie. Opinie ludzi, gdzie widać, że to jest nie fejkowa opinia, tylko prawdziwa, gdzie ktoś opisuje, jak to wyglądało. Jeszcze jedna rzecz, są też hotele domowe, ale psy są wypuszczane tylko na ogródek. W ogóle nie wychodzą poza ten ogród na normalne, prawdziwe spacery. No to też nie jest moim zdaniem dobra opcja. Na dzień, na dobę, to spoko. Ale no, ogród nie zwalnia z obowiązku wychodzenia na spacer.
1: To myślę sobie, że przy opcji, że zostawiam psa w hotelu, muszę pomyśleć o tym jeszcze wcześniej niż przy tej opcji, o której mówiłyśmy, że go zostawiam u koleżanki.
0: No, w sumie myślę, że podobnie, bo zrobienie researchu w ogóle tego hotelu, no dobrze, to jest czas, każdemu zajmuje to inną ilość czasu, ale pojechanie tam, wejście, zobaczenie w jakich warunkach żyją te psy, posłuchanie co i jak mówi osoba, która prowadzi taki hotel, jakie ma podejście, czy to podejście jest spójne z naszym podejściem. I właśnie zostawienie, są takie fajne hoteliki, które właśnie biorą psa na aklimatyzację i też mówią później, ten pies sobie nie da rady, proszę poszukać innego miejsca, bo będzie się męczył. Albo mówią, że super, ale mówię, no jakby, jeżeli osoba prowadząca hotel nie pozwoliłaby mi wejść do środka, zobaczyć w jakich warunkach te psy funkcjonują i zobaczyć właśnie te psy, które obecnie tam są, no to dla mnie to jest w ogóle czerwona lampka do kosza, pomysł.
1: Mhm. A czy wśród twoich klientów, opiekunów często spotykasz się właśnie z takimi rozkminami, czy tego psa brać, czy nie?
0: Oczywiście, że tak.
1: I co im radzisz?
0: A no to już jakby podałam przykład, że ja w doradzaniu jestem doskonała i wiem, jak by było super, jakie mieć podejście, jak myśleć na ten temat, ale emocje czasami podpowiadają coś innego. Jeżeli to są moi klienci, których ja naprawdę już znam tego psa na tyle, że wiem, jaką ma wrażliwość, jak sobie radzi, jakie ma problemy, to po prostu rozmawiam. Ja nie boję się rozmawiać, rozkładać sytuacji na czynniki pierwsze, pokazywać plusy, minusy, wady, zalety, żebym też mogła zadać trafne pytania, żeby ktoś sobie mógł przemyśleć, czy to z niego wypływa, czy to jest jego ta obawa, czy to jest realna obawa, czyli rozmowa. I też im mówię, że ja też miewam wątpliwości i ja widzę, że tym ludziom jest łatwiej, że mają takie, aha, to nie tylko ja, zoopsycholog, trener psów z wieloletnim doświadczeniem też ma takie rozkminy.
1: No, to jest super wspierające, naprawdę. A też kilka razy w naszej rozmowie wspomniałaś o przypadku pieska adoptowanego. No i pytanie, jak ktoś jest w takiej sytuacji, że rzeczywiście niedawno adoptował psa, to, no nie wiem, wstrzymać się w ogóle z tym wyjazdem? Jak do tego podejść?
0: Co to znaczy niedawno?
1: No przypuśćmy, nie wiem, pół roku.
0: To tutaj zależy od psa, bo tak się teoretycznie mówi, że pies potrzebuje do pół roku do tego, żeby się zaaklimatyzować w nowej rzeczywistości, ale są psy, które wchodzą w nowy dom, w nowych ludzi, jak w masełko, jest super. Docieramy się, poznajemy się, ale generalnie widać, że temu psu po prostu jest dobrze. Natomiast są też psy, które potrzebują dużo, dużo więcej czasu, dużo więcej pracy. No wiemy, że są psy, które są dzikie, odłowione albo po jakichś naprawdę bardzo trudnych przejściach, po bardzo długim pobycie w schronisku, więc to trzeba indywidualnie rozważyć. Gdybym wiedziała, że chciałabym adoptować psa, tego jednego konkretnego, albo nawet po prostu wybrać się do schroniska, zobaczyć, z którym pieskiem chciałabym wrócić do domu i bardzo, bardzo tego chcę, ale wiem, że za miesiąc mam zaplanowany 3-tygodniowy urlop na Bali, no to ja bym się wstrzymała z adopcją. Tym bardziej, jeżeli na przykład ten wyjazd opłacony, bardzo mi zależy, no wiesz, to po prostu bym się wstrzymała z adopcją. Myślę, że to jest bardzo odpowiedzialne, bo przewiezienie psa ze schroniska do nowego domu, gdzie on jeszcze nawet z nami się nie zapoznał tak naprawdę i po tygodniu, dwóch, trzech wyjazd na bardzo długo, na przykład na dłużej niż ten pies był w tym moim domu i ze mną, uważam, że to nie jest dobry pomysł.
1: Mm-hmm. No to jest trochę też mój case. Ja mam taką sytuację, że rzeczywiście myślę o tym, żeby adoptować drugiego psa. W zasadzie ta decyzja została już podjęta jakieś 2 miesiące temu już, także okej, że on będzie, no bo też widzę po Bazylu, który całe życie się wychowywał z drugim psem, a tego psa niestety niedawno zabrakło, że on potrzebuje, ale tak pomyślałam sobie, nie, no jednak po tym urlopie, żeby nie było tak, że właśnie maj, czerwiec ja adoptuję psa, no i też później, nawet jakbym miała zabrać go ze sobą, no to jest jednak chyba trochę za krótko, w sensie nie wiem, no nie znam jeszcze tego psa na tyle dobrze, żebym w ogóle była w stanie podjąć tę decyzję, czy on jest ze mną w stanie pojechać na ten urlop, czy nie?
0: No tak, właśnie, powiedziałaś, nie znam jeszcze do końca tego psa. A może się okazać, że to nie byłby dla niego żaden problem zostać tam z jakąś fajną osobą i z drugim, z twoim psem rezydentem. A może się okazać, że w schronisku wydawało nam się, że ten pies będzie taki i taki, a po przyjeździe do domu okazuje się, że jest zupełnie inaczej, że na zupełnie inne obszary trzeba zwrócić uwagę, że jest więcej problemów niż zakładaliśmy. Także dopóki nie przywieziemy psa do domu i nie pobędziemy z nim kilkanaście tygodni czy kilka miesięcy, to nie wiemy tak naprawdę, co w tym psie jest i na co go stać.
1: A powiedz mi teraz trudne, myślę, że też dla nas, ludzi, opiekunów.
0: Już się stresuję.
1: Czy nasz pies czasem, on nasz też potrzebuje odpocząć?
0: Tak. To nie było trudne. Tak, zdecydowanie tak. Tak.
1: To chyba właśnie bardziej trudne w sensie dla mnie, jak ja sobie myślę, ojej, jakby, ale dlaczego? Dlaczego on potrzebuje ode mnie odpoczynku? Przecież ja jestem taką fajną panią.
0: Aha. No właśnie, to chyba bym się tutaj zastanowiła właśnie, czy nie dokładam za dużo swoich jakichś emocji i obaw, nie przekładam na tego psa. Ale tak, pies potrzebuje odpoczynku, potrzebuje pobyć dalej od nas i czy w innym pomieszczeniu, czy czasami wyjść z kimś innym na spacer. Zdecydowanie tak. No nie mówię tutaj o psach, które mają zaburzenia separacyjne, bo to jest zupełnie inny temat. One też potrzebują być czasami dalej od człowieka, ale jeszcze czasami o tym po prostu nie wiedzą. Ale ja kiedyś miałam, teraz już się z tego wyleczyłam, ale narzekałam na to, że jeden z moich psów śpi w łóżku, umiłował to sobie, nawet jak jest gorąco, to i tak się ładuje pod kołdrę. Ja nigdy z tym nie miałam problemu i to było akceptowane, natomiast bardzo się rozpycha w łóżku. Jakkolwiek by to łóżko nie było wielkie, to ja się budzę gdzieś wklejona w ścianę i z psem przyklejonym do siebie. I jak to się wydarza cały czas noc w noc i nagle ona stwierdziła, że idzie na fotel się położyć albo na legowisko i masz takie, co się stało? Z jednej strony narzekasz, że ci jest niewygodnie, jak piesek schodzi, to nie wiesz, co się stało. ale to powinno nam dać do myślenia, że może gdzieś my za dużo dokładamy. I może za dużo swoich emocji, jakiegoś takiego przywiązania, być może nie do końca zdrowego czasami. Oczywiście wszystko zależy od sytuacji, nie generalizuję, ale czasami na pewno tak jest, że pokusiłabym się nawet o to, żeby powiedzieć, że dużo osób tak ma, że swoje jakieś tam emocje czy deficyty przekłada na psa.
1: A czy to za dużo może zepsuć relację z tym psem? Ta nadopiekuńczość, to stresowanie się, to przekładanie tych emocji naszych na niego.
0: Tak. Zepsuć relacje to jakby to jest odrębna rzecz, ale bardziej bym tutaj powiedziała, że może nie do końca dobrze wpłynąć na naszego psa, bo ten pies na przykład jeżeli wyjdzie do innego pokoju po prostu się położyć, a my lecimy, wołamy go, już sprawdzamy co się dzieje, dotykamy, głaszczemy, ale chodź, ale wróć. No to jest bardzo prosta droga do tego, żeby przykleić do siebie psa, ale w taki bardzo niezdrowy sposób. Poza tym psy są jak takie emocjonalne gąbki, one chłoną nasze emocje i to często to mówię klientom, którzy, ja bardzo dużo pracuję z zaburzeniami separacyjnymi i ludzie mi mówią właśnie, że bardzo się stresują tymi próbnymi wyjściami, że to się nie uda, że będzie źle, że pies znowu będzie bardzo przeżywał i mówią mi, często, naprawdę często, że oni czują, że problem jest bardziej w nich niż w psie. Że to oni bardziej się boją. I ten pies zdecydowanie to czuje. Im bardziej oni się stresują, puls podwyższony, tym bardziej pies czuje, że po prostu coś tu jest nie tak, że coś się szykuje. I naprawdę, nawet jak przykleimy najszczerszy uśmiech na twarz, to pies czuje, co tam w środku w nas się dzieje.
1: Czyli co, powinniśmy dać wybór, obserwować? Jakby zastanawiam się, jaką radę tutaj nasi słuchacze mogą wynieść?
0: Powiem jedno słowo kluczowe, balans. To jest tak, że oczywiście pies ma swoje potrzeby. Tak jak wspomniałam, elastyczne i nieelastyczne. Nieelastyczne to są te bez zaspokojenia, których pies po prostu nie przeżyje. Potrzeby fizjologiczne, jedzenie, picie, ale u samego dna piramidy potrzeb jest też potrzeba poczucia bezpieczeństwa i to my ludzie również mamy, że jeżeli sypie nam się życie i nie czujemy się bezpiecznie, bo nie wiem, możemy stracić pracę, mieszkanie, cokolwiek, to jest to destrukcyjne. Więc to jest coś, co psu trzeba zapewnić. Te nieelastyczne typu zabawa, kontakty z innymi psami i tak dalej, też super by było, ale balans właśnie w tym, że my zaspokajamy psie potrzeby, jeżeli mamy akurat psa, który lubi czułość, bliskość, głaskanie, bo przypomnę, są też psy, które tego nie lubią i to jest ogromny dramat, kiedy taki pies trafia do domu, do osoby, która potrzebuje tej bliskości i tego ciepłego futerka przyklejonego, a trafia nam się pies, który w ogóle nie chce być dotykany i to nie znaczy, że on nie ma z nami więzi i relacji, on po prostu nie lubi być dotykany. Więc balans po prostu pomiędzy tym, że my wiemy, że dajemy temu psu wszystko, co potrzeba, ale dajemy mu też przestrzeń do tego, po pierwsze, żeby był psem i żeby realizował swoje psie potrzeby, a nie nasze ludzkie, czyli właśnie to, że na przykład pies lepiej będzie się czuł, jeżeli zabierzemy go na spacer do lasu, czy na jakieś łąki, gdzie będzie mógł tarzać się w trawie, spacerować i tak dalej, niż zabranie psa do zatłoczonej knajpy. Bo my tak chcemy, bo mój piesek to lubi. No nie, ty to lubisz. Najczęściej po prostu ty to lubisz, a nie twój pies.
1: Kurczę, Magda, zdjęłaś mi z ramion takie przekonanie, że jak wyjadę bez psa, to znaczy, że jestem złą opiekunką i że po prostu dobry opiekun też może, a pewnie nawet powinien pomyśleć właśnie o sobie, o swoich potrzebach i dobry opiekun też może wyjechać na urlop bez psa.
0: Chyba nic lepszego dzisiaj nie usłyszę. Jeżeli właśnie mogłam wpłynąć na to, że masz mniej poczucia winy, to super. To cieszę się bardzo.
1: I też chyba trzeba trochę odłożyć na bok te wszystkie głosy w stylu zostaw go u nas albo właśnie zabierz pieska, tylko no, wiedzieć to, że to jednak ja jestem opiekunem tego psa i ja znam najlepiej jego potrzeby, no i zaufać tej swojej decyzji.
0: Tak. I oczywiście mając z tyłu głowy, że wiem, że mój pies został pod dobrą i zaufaną opieką. No to tak. To super. Tak. To jechać. To jechać i odpoczywać. Tym bardziej, że no właśnie, nie możemy wszędzie zabrać psa. Nie w każdej naszej aktywności wakacyjnej pies będzie mógł albo chciał uczestniczyć, albo będzie to dla niego dobre pod kątem zdrowotnym czy emocjonalnym. A przecież Teoretycznie, bo ja sobie sama też to muszę czasami mówić. No wakacje są po to, żebyśmy zresetowali głowę, prawda? I ja myślę, że ten nasz pies będzie miał dużo lepiej, jeżeli wrócimy z wywietrzoną głową, powerem, radością, wypoczęci, niż jeżeli będziemy się męczyć po prostu.
1: Bardzo ci za to dziękuję i za to, że przyszłaś dzisiaj i podzieliłaś się tym wszystkim.
0: Cieszę się, bo w pierwszej kolejności musimy zaopiekować się sobą, po to, żeby móc dobrze opiekować się naszym psem. Jeżeli nie zaopiekujemy się sobą, wypoczynkiem, zdrowiem, emocjami, to nie będziemy w stanie dobrze opiekować się psem, prowadzić terapii behawioralnej, żyć, funkcjonować. I to nie jest wcale egoistyczne, że dbam o siebie, bo ja chcę też móc dobrze zadbać o mojego psa.
1: Piękna puenta. Bardzo ci dziękuję.
0: Ja też bardzo dziękuję.
3: To był najnowszy, obszerny fragment nowego odcinka podcastu Kalna i Pieski. Podcast Karoliny Wiśniewskiej ma swoją premierę w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl w każde środowe popołudnie. A na antenie Tok FM słyszymy się z Karoliną już za tydzień, po 23. Zapraszamy. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 39 stopni mogą sięgnąć dziś temperatury na południowym zachodzie Polski. W czasie upału zwracajmy szczególną uwagę na osoby starsze, apeluje tymczasem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O dużej skali nieprawidłowości mówią władze Warszawy po zapoznaniu się z audytem w miejskich lecznic. Minęła północ, Filip Kekusz, informacje TOK FM. 39 stopni mogą sięgnąć dziś temperatury na południowo-wschodnich krańcach Polski. Fala upałów przetarcia się przez kraj. W dużej jego części obowiązują wciąż ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. Podobnie zresztą jest na Węgrzech i w Chorwacji. Kolejne rekordy ciepła padały w całym regionie. Jedna ze stacji meteo na Słowacji zarejestrowała wczoraj najwyższe wskazanie w historii pomiarów, czyli 41,1 stopnia Celsjusza w Kamienicy nad Chronem. W Czechach na południu Moraw słupek rtęci sięgnął 41 stopni. Niski poziom Dunaju wciąż powodują zakłócenia pracy elektrowni atomowych w Rumunii i na Węgrzech. Wysokie temperatury i susze dotykają również mieszkańców Niemiec. Wody Renu są na rekordowo niskim poziomie. Temperatury zbliżały się do 40 stopni. W czasie upałów zwracajmy szczególną uwagę na osoby starsze, niesamodzielne i dzieci, apeluje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Seniorzy i najmłodsi najsłabiej przyzwyczajają się do gorącego powietrza, mówiła w TOK FM doktor nauk medycznych Daria Pracka.
2: Dzieci nie mają jeszcze w pełni rozwiniętego mózgowia, a wobec tego zdolności adaptacyjnych. Starsze osoby tracą z kolei te zdolności.
1: Także jutro temperatury w Polsce mogą sięgnąć miejscami niemal 40 stopni Celsjusza. O dużej skali nieprawidłowości mówią władze Warszawy po zapoznaniu się z audytem przeprowadzonym w miejskich lecznicach. Najwięcej uwagi poświęcono szpitalowi południowemu. W placówce istniał system elektronicznych kart wejść i wyjść, z których nikt nie korzystał, a pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku. Pojawiały się w nim dyżury trwające 48, 60, 72 godziny bez przerwy i rekordowe 110 godzin, powiedział prezydent Rafał Trzaskowski.
3: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie. Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach.
1: Nielegalne. Władze Warszawy zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej, tłumaczy Izabela Marcewicz-Jędrysik, zastępczyni prezydenta odpowiedzialna za zdrowie.
4: Będę budowała platformę do wypracowania wspólnych regulacji prawnych w postaci regulaminów, polityk, instrukcji, tak aby przeciwdziałać potencjalnym nadużyciom.
1: Postępowanie dotyczące Szpitala Południowego prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Sprawę badają też Naczelna Izba Lekarska, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Nielegalne składowisko odpadów chemicznych w Wołominie koło Warszawy może stanowić poważne zagrożenie dla mieszkańców i dla środowiska. Władze miasta apelują o natychmiastowe działania, a Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocenił stan pojemników z chemikaliami jako krytyczny. Problem jak zwykle tkwi w procedurach, w tym wypadku w finansowaniu utylizacji odpadów. Na terenie przy ulicy Łukasiewicza w Wołominie zgromadzono tysiące beczek i pojemników z niebezpiecznymi substancjami. Inspektorzy wskazują na postępującą degradację opakowań, ryzyko kolejnych wycieków oraz zagrożenie dla ludzi i środowiska. Problem zgłaszany jest od 3 lat, bo mówi burmistrzyni Wołomina Elżbieta Radwan.
5: Jest wyczuwalny chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty i przy takich temperaturach wysokich i tego wycieku może być więcej i naprawdę nas to bardzo niepokoi.
1: Samorząd przekonuje, że nie ma kompetencji ani środków, by samodzielnie usunąć odpady, dlatego oczekuje zdecydowanych działań ze strony państwa. Zadanie to przejął marszałek województwa, ale problemem są procedury i finansowanie, mówi Marcin Podgórski z biura marszałka mazowieckiego.
6: Na to zadanie powinniśmy otrzymać niezbędne środki finansowe z budżetu państwa. Tych środków nie otrzymaliśmy do tej pory, w związku z tym byliśmy zmuszeni unieważnić postępowanie przetargowe.
1: Resort klimatu zapewnia, że ma środki na usuwanie takich składowisk, a samorząd musi tylko po nie sięgnąć. Wywiezienie i unieszkodliwienie odpadów może kosztować około 200 milionów złotych. To był rok sypania piachu w rządowe tryby. Tak politycy koalicji rządzącej oceniają pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że Nawrocki okazał się silnym politykiem i dobrym prezydentem. Dziś mija rok od zaprzysiężenia. Karol Nawrocki w ciągu roku zawetował więcej ustaw niż Aleksander Kwaśniewski czy Andrzej Duda, przypomina poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak.
7: Nie rozumie polskiej konstytucji, regularnie szkodzi, ponieważ przeszkadza w reformowaniu naszego państwa, przeszkadza większości parlamentarnej. Tak co do zasady, kompletnie nie rozumiejąc, na czym polegał ustrój Rzeczpospolitej, na czym polegał ustrój parlamentarno-gabinetowy.
1: Koalicja rządowa wypomina prezydentowi przede przede wszystkim weto do ustawy wdrażającej program SAFE. Z kolei Waldemar Buda z Rozwoju Plus ocenia, że prezydent dobrze wykorzystał swoje pierwsze 12 miesięcy.
8: Trzeba tę prezydenturę oceniać z punktu widzenia takiego generalnego, czy co do zasady była w dobrym kierunku, czy ona podążała wobec oczekiwań wyborców, którzy go wynieśli na ten urząd. Jak tak na to spojrzymy, to nie mam najmniejszych wątpliwości, że to jest realizacja oczekiwań i obietnic składanych wyborcom, którzy zagłosowali na Karola Nawrockiego.
1: Karolowi Nawrockiemu do końca kadencji pozostały 4 lata. Dziś w TOK FM regularnie będziemy wracać do podsumowań związanych z tym pierwszym rokiem. W całej południowej Polsce, a także w centrum obowiązują ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed upałami. Dziś temperatura w Rzeszowie sięgnie 38 stopni, 36 będzie w Lublinie i Krakowie, 35 w Kielcach i Katowicach, 31 w Warszawie, 29 we Wrocławiu i Bydgoszczy, 27 w Gorzowie, 26 w Szczecinie i Trójmieście. Przewaga słońca, ale na południu i wschodzie możliwe także burze z gradem.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski. Piąty dzień sierpnia 2026 roku. Program wydaje Jakub Żebrowski. Realizuje Liwia Prądzyńska. Zanim Państwu powiem, kto w dzisiejszym programie i zanim dokonam przynajmniej krótkiego przeglądu prasy, chciałbym kilka słów powiedzieć od siebie o Andrzeju Morozowskim, który wczoraj zmarł po

z politykami. Dla mnie Andrzej pozostanie przede wszystkim uśmiechniętym, dobrym człowiekiem, który zawsze gotowy był pomóc innym. Będzie mi brakowało naszych dyskusji i sporów o politykę. Potrafiliśmy godzinami przekomarzać się na tematy polityczne i czasami tak dla zasady jeden był w kontrze do drugiego. Zresztą z tych właśnie naszych kłótni, w cudzysłowie, wziął się pierwszy nasz wspólny program w TVN-ie 24 Kuluary. Później było prześwietlenie, później program Teraz My. Wiele wspólnie ujawnionych afer, wiele wywiadów, które długo jeszcze będą pewnie pamiętane. Myślę, że brakuje i będzie brakowało takich osób jak Andrzej, które o dziennikarstwie myślały jak o zawodzie z misją. Andrzej był jedną z tych osób, które uczyły mnie zawodu. Poznaliśmy się w 95 roku, kiedy byłem szczawiem dziennikarskim i pojawiłem się w Sejmie. Andrzej już wówczas sprawozdawca parlamentarny z doświadczeniem, sprawozdawca Radia Z. Przygarnął mnie. Wówczas w Sejmie było takie miejsce, które nazywało się Okrągłym Stolikiem. Przy nim siadali seniorzy dziennikarscy i my, młodzi dziennikarze, nawet nie śmieliśmy tam za bardzo podchodzić. A Andrzej któregoś razu zawołał mnie i powiedział: hej młody, chodź, pogadamy. I od tamtej pory byliśmy, mogę chyba powiedzieć, przyjaciółmi. Jeśli nawet nasze drogi po moim odejściu z TVN-u się rozeszły i rozluźniły, to zawsze z olbrzymią sympatią i radością spotykaliśmy się, aby podyskutować o polityce, o tym, co u nas w życiu prywatnym. Miał niewątpliwie genialny zmysł do analizowania sytuacji politycznej, do opowiadania o polityce. Miał olbrzymi dystans jednocześnie, bo sprawy polityki i życia politycznego w Polsce były jego pasją, ale miał też olbrzymi dystans do tego wszystkiego. I to, co jeszcze bym dodał, to mimo wielu dziennikarskich nagród i zaszczytów, które były jego udziałem, pozostał do końca bardzo skromnym człowiekiem, otwartym na innych. Będzie mi, ale myślę też Państwu, go bardzo brakowało. Żegnaj Andrzeju, żegnaj przyjacielu. Dziś w poranku, oczywiście jak w co dzień, znakomici goście o 7:20. Grzegorz Onichimowski, prezes zarządu Polskiej Sieci Elektroenergetycznych. Czy grozi nam blackout? Czy kryzys na Węgrzech, na przykład na Węgrzech, czy Rumunii, przełoży się na sytuację w całej Europie Środkowo-Wschodniej? Krzysztof Paszyk będzie też naszym gościem, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe. Projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym. Tak, wrócił. Co chce osiągnąć PSL tym projektem i co w nim ma właściwie być? O godzinie 8:00 wicepremier, minister cyfryzacji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski. A jeśli chodzi o część komentatorską, to dziś Magdalena Kicińska, Press Club Polska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów oraz Magdalena Rigamonti, onet.pl. Patrzę na zegar i widzę, że jeszcze zdążę, chociażby z krótkim przeglądem prasy. Zacznę od tygodnika Polityka. Na okładce drużyna drucha Mateusza, a na niej bardzo udany fotomontaż.

0: na którym widać Mateusza Morawieckiego i jego zuchów. Wśród nich między innymi poseł Terlecki. Taki trochę starszy zuch. Ale nie ten artykuł dotyczący analizy tego, co dalej z Morawieckim i co właściwie jego wyjście z PiS-u oznacza, przykuł moją uwagę, a tekst napisany przez Ewę Siedlecką, Bunt prokuratorów. Czy za brak spektakularnych procesów dotyczących ludzi poprzedniej władzy odpowiadają prokuratorzy? Czy już czekają na polityczną zmianę w 2027 roku i obawiają się odwetu ziobrystów? Tak sugerują obecnie rządzący, tłumacząc się z niepowodzeń w rozliczaniu PiS, pisze Ewa Siedlecka. Ile jednak z rozliczeniowych śledztw nie jest kończonych oskarżeniem lub umorzeniem, bo prokuratorzy boją się opinii publicznej lub władzy obecnej, czy tej, która po niej przyjdzie, i zamawiają wciąż nowe ekspertyzy, przesłuchują kolejnych świadków, mnożąc koszty postępowania, chociaż zebrany materiał wystarczy, by orzekać w tę lub w inną stronę. Śledztwa trwają latami, powinny trwać do 3 miesięcy, ale sądy bez problemu je przedłużają na pół roku, potem na następne pół i na następne. Taka inercja to chyba główny powód przewlekłości wszystkich śledztw, nie tylko rozliczeniowych i nie tylko teraz. I jeszcze nie znalazł się mądry, który by tę praktykę ukrócił, pisze Ewa Siedlecka. Kolejny powód przewlekania to oportunizm prokuratorów. Jest on od ponad 30 lat wpisany w konstrukcję prokuratury. Prokuratorzy wiedzą, że wraz ze zmianą władzy politycznej następuje wymiana kierownictwa prokurator wszystkich szczebli, łącznie z najwyższym, bo każdy prokurator generalny chce mieć kontrolę nad prokuraturą i śledztwami. Kariera prokuratora zależy w dużym stopniu od tego, na którego konia postawi i czy potrafi w odpowiednim czasie z niego zeskoczyć, by przesiąść się na następnego. Część prokuratorów się nie przesiada, godząc się z tym, że po kolejnej zmianie władzy trafi na boczny tor. Są oczywiście też tacy, którzy po prostu starają się rzetelnie pracować. Coraz bywa doceniane, a innym razem nie. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem, to był fragment artykułu Ewy Siedleckiej, więcej w tygodniku Polityka. Ja pamiętam, kiedyś rozmawiałem z jednym z ministrów sprawiedliwości i powiedział dość znamienne słowa, że większość prokuratorów ma kręgosłupy giętkie, jak się nazywają ci akrobaci, nie linoskoczek, no nieważne, mają bardzo giętkie kręgosłupy i właśnie są w stanie wyginać się to w lewo, to w prawo, w zależności od potrzeb. Ciekawe, czy kiedyś to się zmieni. Choć podejrzewam, że nie. Gazeta Wyborcza, a jednak Skłodowska na pierwszej stronie. Spór o nazwisko noblistki na banknotach euro. Jeśli Europejski Bank Centralny zdecyduje się na emisję nowych banknotów euro ze słynnymi Europejczykami, nazwisko polskiej noblistki będzie zapisane jako Maria Curie Skłodowska. Rozmawiałem o tej sprawie z szefową Europejskiego Banku Centralnego. Dogadaliśmy się w sprawie pisowni, mówi Wyborczej minister Andrzej Domański. Trwający od ponad roku spór dotyczył tego, w jaki sposób zostanie zapisane jej nazwisko na banknocie. Początkowo Europejski Bank Centralny zamierzał wybrać formę Maria Curie. W taki sposób, z pominięciem jej polskiego, panińskiego nazwiska, badaczka często funkcjonuje w popkulturze. Więcej o dyplomatycznej batalii, o Marię Skłodowską Curie w Gazecie Wyborczej. Dziennik Gazeta Prawna. Upał zabiera wodę przemysłowi i podgrzewa spór z Chinami. Dlaczego podgrzewa spór z Chinami? Upały sprawiają, że Europejczycy przychylniejszym okiem spoglądają na klimatyzację. Głównym beneficjentem nagłego boomu są Chiny, które dominują na światowym rynku urządzeń chłodzących. Dla kontrolowanych przez Pekin mediów to argument na rzecz tezy, że planowane przez Komisję Europejską zaostrzenie polityki handlowej to zły pomysł, który zaszkodzi zwykłym Europejczykom. Czy władze Chin chcą w ten sposób zasugerować, że wykorzystają klimatyzatory do ewentualnego kontruderzenia? Więcej w dzienniku Gazecie Prawnej. W dzienniku Gazecie Prawnej także Tarcza Wschód bez tajemnic. Postępy budowy Tarczy Wschód wzdłuż granicy z Rosją i Białorusią można obserwować za pośrednictwem ogólnodostępnego serwisu satelitarnego firmy Google. Widać tam rzędy jeży przeciwpancernych i rowy przeciwczołgowe. Przeciwnik, który widzi nasycenie terenu środkami obrony, nie będzie planował ataku. Mając skuteczną Tarczę Wschód, zmniejszamy prawdopodobieństwo ataku na Polskę, przekonuje generał Bogusław Pacek. Inaczej do jawności zbrojeń podeszli jednak sami Rosjanie, którzy w tym roku zaczęli usuwać ze swojego serwisu Yandex satelitarne zdjęcia obiektów wojskowych, szczególnie tych, które mają być przebudowane. Wcześniej także nasze Ministerstwo Obrony prosiło amerykańskiego giganta, by nie udostępniał w swoich serwisach zdjęć obiektów w trakcie modernizacji. Czy zatem, co zatem zobaczy przeciwnik? Na razie jedynie kilka kilometrów umocnień, choć armia zapewnia, że do końca roku przygotuje zabezpieczenia już na 200 kilometrach granicy. Więcej na ten temat w dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita jeszcze, pierwsza strona, państwo kosztuje już 53 tysiące złotych na osobę. Na emerytury i renty wydajemy więcej niż łącznie na ochronę zdrowia, edukację i naukę, alarmuje Forum Obywatelskiego Rozwoju w swoim raporcie, do którego dotarła Rzeczpospolita. FOR zwraca uwagę, że niepokojąco rosną wydatki państwa w relacji do PKB. To więcej niż w krajach z rozbudowanym państwem opiekuńczym w Niemczech, Szwecji czy Danii. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. To jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a teraz łączymy się z Austrią i z prezesem zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorzem Onichimowskim. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry.
0: Jaka temperatura w Austrii?
1: W Austrii pełne lato, ponad 30 stopni, nawet w tych miejscowościach, które są grubo powyżej 1000 metrów nad poziomem morza.
0: No to cieplutko. Raczej nie uciekł pan
1: niestety,
0: przed upałem.
1: Niestety. Muszę panu redaktorowi powiedzieć, że moje ulubione hobby to narciarstwo, ale bywam też bardzo często w górach latem. I ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu, w którym jestem, bo te miejsca, które niedawno jeszcze, na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę. To jest rzeczywiście zmiana, która postępuje na naszych oczach.
0: To jest wstrząsające, prawda?
1: Tak, to jest nieprawdopodobne. Skala tego zjawiska jest nieprawdopodobna, no i efekty widzimy również w energetyce, bo rozumiem, że o tym będziemy
0: mówić.
1: Tak,
0: oczywiście. Chciałem się dowiedzieć, czy grozi Polsce blackout?
1: Polsce nie grozi blackout, a w każdym razie nie bardziej dzisiaj grozi blackout niż w jakikolwiek inny dzień, bo blackout to jest zdarzenie techniczne, które na ogół występuje jako rezultat szeregu zdarzeń natury właśnie technicznej, awarii i tak dalej, i tak dalej. Innym jest blackout, a czym innym jest kwestia deficytu energii, który wynika na przykład z deficytu wody. I to jest zagrożenie, przed którym dzisiaj stoi cała Europa, akurat Polska w mniejszym stopniu niż inne kraje.
0: Dlaczego?
1: Po pierwsze dlatego, że nasze lato jak na razie nie było specjalnie łaskawe dla turystów i pomimo krótkiej fali upałów były też dłuższe okresy z opadami. Więc stan naszych rzek, jakkolwiek dramatycznie niski, nie jest jeszcze historycznie niski. To po pierwsze. Po drugie, my jesteśmy dużo lepiej przygotowani do takich sytuacji. Między innymi dlatego, że w Polsce istnieje oprócz rynku energii tak zwany rynek mocy, na którym kontraktowana jest właśnie moc w systemie i zabezpieczamy sobie tym samym właśnie możliwość przywołania w każdym momencie do pracy tych jednostek, które nie są wykorzystywane na przykład przez grupy energetyczne ze względów ekonomicznych. I to żeśmy zrobili wczoraj na 2 godziny. To jest normalna praktyka, no ale oczywiście, ponieważ występuje dość, jest to zjawisko, które występuje dość rzadko, no to odbiło się szerokim echem.
0: Rozumiem, że to wygląda tak, że kiedy tej mocy brakuje, to pan bierze telefon, dzwoni do producenta energii i mówi, dopalcie nam tutaj jeszcze, tak?
1: Może nie dokładnie tak. Po pierwsze nie ja, tylko Krajowa Dyspozycja Mocy, czyli dyspozytorzy, którzy rzeczywiście zarządzają systemem. Po drugie, to jest ustawowo określone. Ustawa mówi, w jaki sposób my ten stan ogłaszamy i wtedy wszyscy ci, którzy mają z nami te tak zwane kontrakty mocowe, czyli płacimy im za dyspozycyjność, muszą udowodnić, że rzeczywiście są dyspozycyjni, czyli są w stanie nam do systemu dostarczyć odpowiednią moc. No i przy takim stanie wód, jaki jest teraz w Polsce, z tym bywają pewne problemy, szczególnie w 2 elektrowniach Połaniec i Kozienice, no nad naszą piękną Wisłą, która po prostu jest za ciepła i warunki hydrologiczne są takie, że nie bardzo można stamtąd pobierać i podgrzewać jeszcze bardziej wodę. Więc to są kwestie oczywiście środowiskowe, ale radzimy sobie i z tym, i z tą sprawą.
0: Czy dobrą alternatywą dla tych elektrowni węglowych, które właśnie też wymagają chłodzenia, będą elektrownie atomowe? Bo jak na razie wiemy, lokalizacja nad morzem, czyli dostęp do wody morskiej ma być tym, co zapewni, że nie, na przykład nie będzie nam groziło to, co obecnie dzieje się na Węgrzech, gdzie wczoraj no niemal doszło do całkowitego wyłączenia węgierskiej, jedynej zresztą elektrowni atomowej.
1: No tak, rzeczywiście i projektując polską elektrownię jądrową, myśleliśmy właśnie o tym, dlatego ona jest ulokowana nad morzem. Natomiast w dużo większym stopniu ratują nas odnawialne źródła energii, głównie fotowoltaika, bo jeśli na przykład powrócimy do jedynego w historii najnowszej Polski, oczywiście nie mówię o PRL-u, ale w historii najnowszej Polski sytuacji, kiedy musieliśmy ograniczyć zużycie energii elektrycznej przez odbiorców końcowych, czyli ogłosić tak zwany 20 stopień zasilania, to było w 2015 roku, w sytuacji podobnej jak dziś. Tyle, że nie mieliśmy fotowoltaiki, która dzisiaj tak naprawdę od świtu do zmierzchu daje nam większość energii, która jest potrzebna w systemie. I dlatego nasz problem, zarówno polski, jak i problem europejski, zaczyna się w tej chwili kurczyć tylko do tych kilku godzin pomiędzy zmierzchem, no a naszym obniżeniem naszej aktywności, czyli po prostu między na przykład godziną 17, 18, a godziną 20, 21. To są te godziny krytyczne dla wszystkich systemów europejskich, bo nie ma już słońca, a jeszcze potrzebujemy energii.
0: Jeśli chodzi o teoretycznie, jeśli właśnie jest problem z tą mocą, to jak rozumiem najpierw, gdyby do tego dochodziło, to najpierw ograniczony jest pobór mocy w zakładach przemysłowych, prawda? Nie w domach, mieszkaniach.
1: Oczywiście i tu są jakby dwie kategorie. Pierwsza to jest tak zwany DSR, czyli to są zakłady pracy, które same zadeklarowały nam i otrzymują za to wynagrodzenie, że w sytuacji napiętej w systemie mogą ograniczać swoje zużycie energii elektrycznej. Oni też są elementem tego rynku mocy. Czyli tutaj nikogo do niczego nie zmuszamy, po prostu taki mechanizm, za który oni są wynagradzani, wchodzi w grę i chociażby właśnie w dniu wczorajszym około 1000 megawatów w ten sposób za ograniczenia popytu nastąpiło i dzięki temu też ta sytuacja w systemie dla nas była znacznie bardziej korzystna. I to jest jeden element. Drugi element to jest właśnie, to są te słynne stopnie zasilania i one faktycznie, tak jak pan redaktor mówi, nie dotyczą gospodarstw domowych, one dotyczą wyłącznie dużych odbiorców energii, którzy muszą ograniczyć swoje zużycie, ale od tego jesteśmy jeszcze daleko.
0: Choć dzisiaj mówimy o tym problemie z energią elektryczną w Europie, przede wszystkim pewnie za sprawą tego, co dzieje się na Węgrzech, to zdaje się, że w Polsce takim krytyczny moment to jednak w tym roku to była zima, a nie lato.
1: Nie. To nie był też krytyczny moment, bo trzeba sobie powiedzieć, że przez ostatnie lata uczyniliśmy bardzo dużo, żeby ten system stał się bezpieczniejszy. Między innymi właśnie udało nam się przedłużyć funkcjonowanie tego rynku mocy o kolejne lata do 2028 roku, także w odniesieniu do starszych bloków węglowych. Budujemy już też w różnej fazie, to jest około 9000 megawatów nowej mocy, właśnie dzięki rynkowi mocy. I w tym roku, w styczniu, kiedy mieliśmy temperatury około minus 30 stopni, no polski system elektroenergetyczny spisał się znakomicie, bo wtedy, kiedy było najwyższe zapotrzebowanie w systemie w historii, myśmy sprzedawali energię za granicę, eksportowaliśmy energię, co pokazuje właśnie możliwości naszego systemu. Nieźle na tym zarabialiśmy.
0: Stajemy się potęgą?
1: Nie, aż tak to nie, ale stajemy się, powiedzmy, takim przewidywalnym partnerem, jeśli chodzi o energetykę, i w miarę dobrze się spisującym. U nas w tej chwili większym kłopotem czasami bywa nadmiar energii elektrycznej, wynikający z tego, że źródła odnawialne jeszcze nie są tak dobrze uregulowane prawnie, jeśli chodzi o planowanie pracy. Czasami mamy po prostu nadmiar bogactwa niż deficyt. Przynajmniej na razie ten deficyt nam nie grozi. Chociaż oczywiście, jak wszyscy ludzie, lubimy się straszyć i dużo jest mowy na temat potencjalnych deficytów. My jesteśmy dosyć spokojni, jeśli chodzi o najbliższe lata. Może z wyjątkiem takiego krótkiego okresu między rokiem 28 a 30, kiedy z jednej strony kończy nam się już właśnie ten słynny rynek mocy w odniesieniu do węglowych elektrowni, a jeszcze nie będą zbudowane wszystkie te planowane bloki gazowe. Ten krótki okres musimy jakoś przejść, rozmawiamy na ten temat z grupami energetycznymi, rozmawiamy także w Brukseli, rząd rozmawia na temat pewnego mechanizmu, który pozwoli nam jeszcze przedłużyć życie części tych najstarszych bloków węglowych.
0: Panie prezesie, co by oznaczało dla Europy, jeśli na Węgrzech byłaby jednak wyłączona ta elektrownia jądrowa?
1: Ona de facto już jest wyłączona.
0: To się mówi o paru dniach, prawda?
1: No mówi się o paru dniach. To byłby przede wszystkim dramat dla Węgier, bo to jest bardzo duży producent. To jest niewielki kraj. Będziemy pomagać i oczywiście eksport na Węgry cały czas idzie, dlatego ceny energii elektrycznej w Europie są bardzo wysokie w tych kontraktach importowych i eksportowych. Znowu podkreślę, tylko w bardzo niewielkim okresie czasu, prawda, tego wieczoru. Bo na Węgrzech jest też bardzo dużo fotowoltaiki. I te wysokie ceny oczywiście powodują, że z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia polskiego systemu, no nasze możliwości importowe są dosyć ograniczone, dlatego że nie chcemy kupować aż tak drogo.
0: Bardzo dziękuję. Grzegorz Onichimowski, prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, był naszym gościem. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studiu Krzysztof Paszyk, poseł i przewodniczący klubu parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Jak pan znosi upały?
2: No i jest niełatwo, ale to już jest któryś miesiąc doświadczania nas przez aurę. Myślę, że jak do wszystkiego jesteśmy się w stanie przyzwyczaić.
0: Ja tutaj państwu powiem, że pan poseł jest w garniturze i to ciemnym garniturze. Ja sobie założyłem tylko koszulkę polo na dziś i powiem, że patrzę na pana z pełnym podziwem, jak pan dzisiaj tak będzie występował. Kurczę, nie zazdroszę.
2: Ułatwia klimatyzowane studio na tym etapie.
0: Na tym etapie tak, ale trzeba będzie się przemieszczać pewnie.
2: W Sejmie będzie trudniej.
0: No właśnie, bo wydawałoby się, że wakacje są parlamentarne. Co pan w ogóle w Warszawie robi?
2: Moja krótka kariera parlamentarna już nie jedne pamięta wakacje, ale przyznaję, że ten sezon nie będzie chyba specjalnie spokojny ani
0: ogórkowy.
2: Raczej nastawiamy się na to, że ta atmosfera już przedwyborcza chyba i rozpoczynającej się kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami zaczyna się wszystkim udzielać.
0: No to co tam knują posłowie PSL-u, że pan jest na miejscu?
2: Posłowie PSL-u akurat nic nie knują.
0: To co pan knuje?
2: Myślę, że ja, ale i moje koleżanki i koledzy przede wszystkim koncentrujemy się na aktywnościach i tych regionalnych. Wczoraj z wiceministrem Stanisławem Bukowcem chociażby wizytowaliśmy w mojej rodzinnej Wielkopolsce i moich rodzinnych obornikach wielkopolskich bardzo daleko zaawansowane inwestycje infrastrukturalne, pokazujące, że jest dynamika i rozmach, jeśli chodzi o te inwestycje, ale myślę, że w wielu innych obszarach będziemy też pokazywali to, co udało nam się w energetyce, w obronie, w rolnictwie zrobić, bo to są nasze wiodące obszary.
0: No, nie zdradzi pan.
2: Mało spektakularni w tym będziemy, ale raczej skupiamy się na pokazaniu tego, co było przedmiotem naszej pracy, natomiast no, u innych już ta aktywność inne przynosi formy. No, jak słyszę pana Mateusza Morawieckiego, który polską grupę zbrojeniową chce likwidować w ramach swoich złotych myśli nowego ruchu, który uruchamia, ruchu bazującego na osobach, które odeszły z PiS-u, to powiem szczerze, że zdumienie ogarnia.
0: Miał 6 lat, żeby...
2: I chyba czar prysł tej nowej jakości, tej przewidywalności, którą miał wnosić do polskiej polityki. Tutaj z pewnością można się chyba, będzie panie redaktorze, spodziewać wielu zaskoczeń, jeszcze niekoniecznie dobrych, tak jak to wczoraj.
0: Wróciło do Sejmu, wrócił do Sejmu projekt dotyczący wychowania patriotycznego. To jest projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego. O co w ogóle w tym chodzi? Bo to tak brzmi ciężko. Wychowanie patriotyczne?
2: Być może. Wielkie zadanie przed nami, klubu parlamentarnego PSL, który zaproponował ten projekt, aby to wytłumaczyć, co legło u podstaw takiego projektu. My wyszliśmy, panie redaktorze, z założenia, że czasy mamy niezwykle trudne, pełne wyzwań, pełne zagrożeń i musimy wrócić do czegoś, co kiedyś nazwano słusznie patriotyzmem czasu pokoju. Czyli takiego kształtowania, uczenia młodych ludzi, aby byli świadomi po pierwsze wyzwań, zagrożeń, które niosą te czasy. One się różnią od tego, co nasze pokolenie, pana redaktora, pewnie mnie nieco młodszego, z czym się zmierzało. Potrzeba uczyć w związku z tym współpracy, potrzeba uczyć tego, co to jest wspólnota narodowa i po co tworzymy wspólnotę. Nie tylko dla samej siebie, ale po to właśnie, żeby tworzyć pewną odporność. Potrzeba też zwrócić uwagę, co to jest patriotyzm gospodarczy i co to jest i jaką funkcją jest też silna gospodarka naszego kraju, bo też tam w ramach tego wychowania zwracamy uwagę, aby pokazywać sukces polskich przedsiębiorców, sukces polskiej gospodarki i to, co wnosi, aby też przeciwdziałać.
3: A co to ma być, propaganda sukcesu?
2: Chociażby w ramach tego patriotyzmu gospodarczego trzeba raz na zawsze rozprawić się z tezą, która była popularna w czasach mojej młodości, że kapitał nie ma narodowości. Nie, to nie ma być propaganda sukcesu, tylko kształtowanie, pokazywanie, co te obszary, o których powiedziałem, wnoszą i na ile one są potrzebne dzisiaj, aby budować silną, bezpieczną Polskę, bo ciągle to powiedzenie, że takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży wychowanie, naszym zdaniem, najstarszej partii politycznej w kraju, która ma to historyczne doświadczenie różnych czasów, różnych epok, różnych wyzwań, jest dzisiaj istotne.
3: Tam jest, między innymi ma być zapisane obowiązkowe wycieczki do miejsc związanych z historią Polski i kultury polskiej, dziedzictwa historycznego, ale też na przykład tworzenie szkolnych klubów inżynierskich. O co tutaj chodzi?
2: Wspólnie z ekspertami zwróciliśmy uwagę, że w systemie edukacji uciekają gdzieś te przedmioty, te dziedziny, które są bardzo istotne potem z punktu widzenia nowoczesnej gospodarki, budowania nowoczesnych technologii, tego wszystkiego, co dzisiaj jest codziennością i co będzie stanowiło wyzwania z nowoczesnymi technologiami, chociażby, bo to na matematyce, na informatyce, na fizyce dzisiaj opierają się nowoczesne technologie. Tego też w polskiej szkole nie powinno brakować. Tu nie ma nic, panie redaktorze, co by można jakimś drugim dnem ukrytym, czymś, co jest niebezpieczne dla młodych ludzi. Nie, wyselekcjonowaliśmy bardzo jasne, oczywiste obszary, które dobrze jakby w polskiej szkole się na poszczególnych etapach, na które oczywiście młodzi ludzie będą gotowi, pojawiło. Też oczywiście...
3: A ministra Nowacka jest za już?
2: Pracowaliśmy przez ostatnie miesiące. Myślę, że też miałem kilka dni temu zarzut, ojej, a to tak długo minęło, odkąd projekt miał dróg poselski, a teraz dopiero nad tym pracujecie. Wykorzystaliśmy ten czas, żeby szukać kompromisu. Właśnie z panią minister Barbarą Nowacką, której bardzo dziękuję za tą otwartość na kompromis, i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Tu wiceminister Henryk Kiepura z PSL-u też odegrał bardzo ważną rolę. Udało się ten kompromis utrzeć. Mamy uzgodniony pewien właśnie pakiet rozwiązań, które będziemy chcieli, aby po wakacjach sejmowych szybko stały się obowiązującym.
3: Koalicja w całości popiera ten projekt?
2: Nie wyczułem na posiedzeniu Komisji Edukacji, aby był jakiś problem tutaj koalicyjny. Były niektóre przegięte, zupełnie podszyte jakimś politykierstwem wypowiedzi posłów opozycji, ale...
3: Ale jeśli chodzi o koalicję,
2: nieliczne.
3: Rozumiem, że jest...
2: Jeśli chodzi o koalicję, jestem spokojny, ale muszę powiedzieć też, panie redaktorze, że głosy przedstawicielek i przedstawicieli opozycji też wskazywały, że jest wola. Oczywiście były różne tam sugestie, zastrzeżenia, natomiast jest wola, aby takie rozwiązania przygotować.
3: Jak pan ocenia ostatnie ułaskawienia prezydenta Karola Nawrockiego?
2: Znaczy, zwłaszcza duże kontrowersje i widzę, że nie tylko u mnie, nie tylko u przedstawicieli świata prawniczego, ale też u obywateli budzi ułaskawienie jednego z kibiców stołecznego klubu, który nazywa się Legia Warszawa. To jest, myślę, zły sygnał. No, prezydent nie powinien jednak, mając oczywiście, i tu przyznaję, nie będę jakoś polemizował z uprawnieniami, które w tym względzie, ale też każde ułaskawienie dotyczące osoby kontrowersyjnej, na której ciążą poważne zarzuty, no, jest pewnym sygnałem, który odczytuję jako niekoniecznie sygnałem w dobrą stronę, sprzyjającym takiemu poczuciu też sprawiedliwości, no, które powinien prezydent budować. To nie buduje.
3: Nie uważa pan, że kiedy mamy wymiar sprawiedliwości kilkuinstancyjny, coś takiego jak ułaskawienie, to jest jednak przeżytek i że dawanie takich uprawnień jednej osobie. Zresztą mieliśmy w historii przykłady wykorzystywania politycznego tych ułaskawień, bo mówimy tutaj teraz o Kibolu, który został ułaskawiony, ale w przeszłości czy to Andrzej Duda, ale też Aleksander Kwaśniewski miał mieli na swoim koncie bardzo kontrowersyjne ułaskawienia kolegów partyjnych. Czy nie należałoby zrezygnować w ogóle z tej formy?
2: Instytucja ułaskawienia jest obecna w porządkach prawnych wielu krajów europejskich z dużo bardziej ustabilizowanymi demokracjami niż Polska, z dużo bardziej dojrzałymi demokracjami niż polska demokracja, którą ciągle od kilkudziesięciu lat budujemy. Natomiast moim osobistym zdaniem to wszystko zależy od podejścia osoby, która stosuje prawo łaski czy ułaskawienie. Odpowiedzialne jej stosowanie myślę, że nie budzi kontrowersji u większości Polek, Polaków. Natomiast zawsze, kiedy pojawia się ta instytucja wobec osoby budzącej poważne kontrowersje, w zestawieniu mamy niesłusznie skazanego Polaka, który przesiedział kilkadziesiąt lat. Więc wydaje się, że to jest instytucja na takie sytuacje, tak? Kiedy są wyjątkowe, osobiste okoliczności dotyczące osoby skazanej, albo okoliczności, które wychodzą po latach i stawiają wielki znak zapytania, czy to skazanie było rzeczywiście słuszne. Wówczas nie ma większego problemu i myślę, że gdybyśmy jakiś sondaż opinii zrobili, też niewielu będzie miało wobec tej instytucji zastrzeżenia. Natomiast tu jest ewidentnie problem instrumentalne, wykorzystanie do środowiska, z którym pan prezydent się ciągle bardzo chce utożsamiać, identyfikować. To będzie niestety. Skutek tego będzie taki, że to zaufanie, uznanie dla tej instytucji będzie, i tu się w pełni zgodzę z panem redaktorem, malało.
3: Dzisiaj Super Express donosi, że Paweł Kukiz ma zasilić szeregi klubu Rozwój Plus, wyzdrowieje i dołączy do Morawieckiego, bo poseł Kukiz ma problem z ręką, spadł z drabiny podczas zbierania wiśni. Ale wszystko wskazuje na to, że dołączy do Mateusza Morawieckiego. Kiedyś koalicjant PSL-u.
2: Był dawno temu taki krótki czas współpracy, ale już wtedy przekonaliśmy się, że Paweł Kukiz dość zmiennym bywa, jeśli chodzi o swoje zapatrywanie na polityczne sojusze. Oczywiście zrobi jak uzna. Każdy ma w tym względzie swobodę wyboru. Natomiast jeśli Mateusz Morawiecki będzie dalej serwował takie bulwersujące pomysły, jak wrócę jeszcze raz, jeśli się będzie pogniewa pan redaktor, likwidacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej, na której dzisiaj ciąży naprawdę spora część projektów gwarantujących nam bezpieczeństwo na tym podstawowym poziomie, podmiotu zaangażowanego w dużej mierze w realizację, wdrażanie programu SAFE, podmiotu, który jest dzisiaj filarem rozwoju przemysłu zbrojeniowego, niezwykle ważnej kwestii, która wymagała naprawdę sporu wysiłków na poziomie europejskim, tutaj ukłon w stronę premiera Tuska, na poziomie krajowym, jeśli chodzi o połączenie wielu elementów, ukłony dla ministra Kosiniaka-Kamysza, dla minister Sobkowiak-Czarneckiej. I teraz ktoś, kto aspiruje do miana człowieka, który ma wnieść nową jakość do polskiej polityki, takie rzeczy opowiada, to myślę, że Paweł Kukiz też dzisiaj bardzo mocno zwątpił, drapie się po głowie, co tak naprawdę się z Morawieckim dzieje.
3: Bardzo krótko, proszę, bo kończy się nam czas. Wyobraża pan sobie w ogóle sytuację, w której to PSL staje się koalicjantem Morawieckiego?
2: Absolutnie sobie takiej sytuacji nie wyobrażam. Nie ma możliwości, aby środowisko tworzące koalicję dzisiaj z głównym krytykantem tej koalicji zawierało jakiekolwiek sojusze. Także dementuję z pełną odpowiedzialnością. Nie ma takiej perspektywy.
3: Bardzo dziękuję. Krzysztof Paszyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzecia Droga.
2: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Donald Tusk nie wyklucza kolejnych interwencji na rynku paliw, ale w mniejszej skali niż było to w przypadku programu CPN. Ukraina ponownie apeluje o pomoc i dostarczenie rakiet, które pozwolą bronić się przed zakusami Moskwy. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w zeszłym roku. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Do piątku powinniśmy dowiedzieć się, czy i jaka będzie rządowa interwencja na rynku paliw. Tak wynika z przedpołudniowej zapowiedzi Donalda Tuska. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę, co związane jest z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem. Donald Trump zapowiada, że lada chwila zostanie otwarta cieśnina Ormus, ale zapowiada to już po raz kolejny. Wszystko zależy od tego, czy ta obietnica się spełni, mówił Tusk.
2: Godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
1: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o pełnym powrocie do pakietu CPN nie ma mowy, mówił w porannym EKG wiceminister finansów Jarosław Neneman.
3: Tak na szybko można rozporządzeniem stawki VAT-u obniżyć. Natomiast prosty powrót do CPN-u wymagałby
4: procesu legislacyjnego.
3: Tak, to w okresie wakacji parlamentarnych raczej jest trudne do wyobrażenia sobie.
1: Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa, ale wieczorem w TVN24 minister finansów Andrzej Domański powiedział, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła. Minionej nocy w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę siłą powietrznym Kijowa nie udało się zestrzelić żadnej z 28 rakiet. W uderzeniach na Kijów i jego okolice zginęło co najmniej 17 osób, ponad 40 zostało rannych. Do ofiar i zniszczeń prowadzą opóźnienia w dostawach lub niechęć partnerów, jeśli chodzi o przekazywanie środków obrony przeciwrakietowej, twierdzi prezydent Wołodymyr Zełenski.
5: Obrona powietrzna jest najwyższym priorytetem, a ważne jest, aby nasi partnerzy słyszeli Ukrainę i wiedzieli, że każdy pakiet wsparcia dla naszej obrony powietrznej rzeczywiście chroni ludzkie życie.
1: Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha wezwał do ograniczenia zdolności Rosji do produkcji narzędzi terroru balistycznego. Według niego niezbędne są kolejne surowe sankcje. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w roku ubiegłym. Według policjantów to głównie dzięki kapryśnej pogodzie w lipcu i zaostrzeniu kar za wykroczenia na drogach. Najmocniej różnice widać w trzykrotnie niższej niż w zeszłym roku liczbie utonięć. Województwo podlaskie ze swoimi rzekami i jeziorami nie zawyża tu statystyki. Przez pierwszą połowę wakacji życie w wodzie straciły tu 4 osoby, wylicza Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej.
6: W tamtym roku w lipcu mieliśmy aż 11. W dużej mierze wszystko zależy od pogody, od tego, czy jest to pogoda sprzyjająca wypoczynkowi nad wodą.
1: W zeszłym roku w lipcu na polskich drogach zginęło ponad 180 osób, w tym niespełna 160. To zdaniem policjanta do pewnego stopnia efekt pogody. Im jest bowiem lepsza, tym wypadków więcej.
6: Kierowcom wydaje się, że mogą jechać trochę szybciej, trochę mocniej nacisnąć na pedał gazu, bo przecież są dobre warunki, jest dobra widoczność i zdążą zatrzymać samochód, jak się coś stanie nieoczekiwanego.
1: Znacznie wzrosła natomiast liczba praw jazdy odbieranych za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, nie tylko na terenie zabudowanym. Samorządowcy z Podkarpacia, województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego wspólnie zabiegają o budowę tzw. kolejowego korytarza centralnego. To alternatywa dla planowanych linii dużych prędkości. Projekt jest na razie na bardzo wczesnym etapie, ale już teraz zakłada remont istniejących tras i budowę nowych odcinków w zaledwie kilku miejscach, tak by pociągi z Warszawy do Rzeszowa mogły jechać przez Radom, Sandomierz i Tarnobrzeg z prędkością do 200 km na godzinę. Samorządowcy przekonują, że będzie szybciej i taniej niż przy budowie zupełnie nowych linii szybkich prędkości z Warszawy do Rzeszowa, mówi prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak.
7: Dzisiaj osiągamy czas na poziomie 3,5 godziny. Przy delikatnej modernizacji osiągniemy te wysokie prędkości na poziomie 200 km.
1: To, jak mówi wiceprezydent Rzeszowa Maciej Ulita, nie konkurencja dla kolei dużych prędkości.
8: Zbudujemy mniej nowych torów za mniejsze pieniądze, ale za to szybciej.
1: Samorządowcy szacują, że inwestycja kosztowałaby około 15 miliardów złotych i mogłaby zostać zrealizowana w ciągu 15 lat. W Senacie trwają prace nad rządową ustawą o państwowym e-dzienniku. Wspólny projekt resortów edukacji i cyfryzacji zakłada uruchomienie pilotażu cyfrowego dziennika w początkach września, a następnie rozszerzenie programu na wszystkie szkoły za rok. Wgląd w oceny byłby wówczas możliwy przez zalogowanie się do aplikacji M-Obywatel. Ben O'Connor.
9: Według senatora Kazimierza Wiatra, zasiadającego w senackiej komisji edukacji, wątpliwości budzi bezpieczeństwo gromadzonych w e-dzienniku danych.
10: Weźmy pod uwagę, że mamy 700 czy 800 tysięcy nauczycieli.
4: czyli ilość dostępów, ale i rodzice. No to jest po prostu niesamowita sprawa i z punktu bezpieczeństwa to budzi moje poważne wątpliwości. Nie ma systemów, do których się nie można włamać.
9: Jednak zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego w państwowych bazach dane uczniów będą dużo bezpieczniejsze niż obecnie, gdy dane przechowywane są przez zagraniczne firmy.
10: Chodzi o to, żeby państwo usługi cyfrowe realizowało w taki sposób, żeby były przyjazne i darmowe. Dla mnie to jest podstawa.
9: Wprowadzenie e-dzienników do wszystkich szkół w 2027 roku ma kosztować 200 milionów złotych. Benedykt O'Connor, TOK FM.
1: Więcej informacji na tokfm.pl. Po tropikalnej nocy nadejdzie ciąg dalszy upałów, przede wszystkim na południowym wschodzie, tam w ciągu dnia do 38 stopni, w centrum od 29 do 33, na północnym zachodzie 26. Słonecznie, ale we większej części Polski możliwe miejscami opady, także gradu i miejscami burze.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio wicepremier, minister cyfryzacji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski. Dzień dobry, panie premierze.
12: Dzień dobry, panie redaktorze.
11: Ja tylko powiem, że można nas nie tylko słuchać, ale można też nas oglądać na YouTubie, na kanale TOK FM. Tutaj zanim państwo nas usłyszeli, zaczęliśmy prowadzić z panem premierem taką wspominkową trochę rozmowę o Andrzeju Morozowskim i pan premier bardzo dobrze wspomina Andrzeja. Co pan najbardziej zapamięta, jeśli chodzi o Andrzeja Morozowskiego?
12: Wiesz, bez względu, czy się zgadzałeś z panem redaktorem Morozowskim, czy się nie zgadzałeś, to się szanował. To był człowiek, który szanował drugiego człowieka. Oczywiście prowadził rozmowy ostro i też pokazywał błędy w tym politycznym rozumowaniu, które czasami wydaje się nam politykom proste, a rolą redaktora jest szukać tej odpowiedzi na najbardziej irytujące albo trudne pytania. Ale ja mam dobre wspomnienia z człowiekiem, który lubił ludzi. I tak będę wspominał pana redaktora Andrzeja. Zresztą też był tym redaktorem, tym dziennikarzem, tym prowadzącym, który dawał szansę młodym politykom. I ja pamiętam, że byłem jednym z tych, którzy te

0: Tuski sprawił to, że nie wszędzie zawyły syreny ostrzegające przed rosyjską rakietą, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną, ostatecznie w ogóle na terenie Polski spadła. Co musi się zmienić, żeby te systemy, żeby wykluczyć ten czynnik ludzki? Da się w ogóle wykluczyć w tych systemach ostrzegania właśnie kwestie tego, że ktoś jest zaspany albo nie do końca zrozumiał, co się dzieje?
1: Systemy alarmowe muszą działać tak, żeby każdy obywatel wiedział, jak działają i co oznaczają. I to jest rola państwa i nie można uciekać od tej odpowiedzialności. Jeżeli w tym przypadku konkretnym gdzieś nie zawyła syrena, czynnik ludzki, bo to rozumiem, że samorządowiec pytał samorządowca, czy na pewno włączyć syrenę, to trzeba wyeliminować. Ja wczoraj rozmawiałem z panem ministrem Leśniakiewiczem, wiceszefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Już rozpoczęli procedury przeglądu w taki sposób, żeby nie zdarzały się sytuacje, które mogłyby budzić wątpliwości. Po pierwsze, dotyczące włączania sygnałów alarmowych, bo jak syrena wyje, no to ona jest najszybszym elementem powiadomienia i jeżeli włącza się ten sygnał modulowany, też państwa wszystkich poedukuje przez sekundę, pan aktor pozwoli. Sygnał modulowany to znaczy taki zmieniający się przez 3 minuty i jest zagrożenie. Stały jest odwołanie zagrożenia. Warto to pamiętać, bo przez lata też moje pokolenie się trochę o tym nie uczyło i to gdzieś tam uciekło. Ale z drugiej strony powinny być powiadomienia, które przychodzą i mówią, dlaczego ta syrena wyje. Po to, żeby można było mieć taki wewnętrzny spokój, czy to dotyczy miejsca, w którym mieszkam, coś się dzieje, jak powinniśmy zwracać uwagę na nie. I dlatego SMS-y nie zawsze skutkują te informacje z RCB, że w czasie rzeczywistym posiadamy tą wiedzę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że SMS-y są też kolejkowane, to znaczy one, jak zadany jest do wysłania, czyli zaplanowany do wysłania, czyli jest po prostu wysłany, to nie wszyscy go dostają w tym samym czasie, a to też jest ważne.
0: No ale jak można zmienić? Bo też ja słyszałem, że to jest przestarzały system, ten SMS-owy.
1: Ja jestem zwolennikiem tego, też wczoraj z panem ministrem o tym rozmawialiśmy, wprowadzenia powiadomienia takiego na telefon, gdzie telefon ci cały alarmuje, z angielskiego nazywano call broadcastem, czyli możliwością wysyłania informacji, która będzie dawała tą szansę, że szybko jesteśmy poinformowani. I uważam, że MSW w tym kierunku powinno działać, a Ministerstwo Cyfryzacji będzie pomagało, bo to jest dobra metoda. To znaczy, skoro ona sprawdza się w kilku państwach, sprawdza się na Ukrainie, no to my powinniśmy też kierunek takiego szybkiego powiadamienia mieć po to, żeby obywatel, nawet za cenę tego, że będzie wybudzony tym alarmem w nocy, też...
0: No, chyba o to chodzi.
1: Tak, tylko też słyszałem głosy, czy na pewno syreny muszą być wszędzie, bo to może kierować, tylko myślę, że to też jest domena wojska. Nie wiadomo w pierwszej sekundzie, gdzie dokładnie będzie to zagrożenie. To jest czasami kilka powiatów, to są dziesiątki, a czasami setki tysięcy ludzi. I wyobrażam sobie też, kiedy ten system by zaczął działać, że przyjdą z drugiej strony zapytania. Czy na pewno u wszystkich musi to tak być, bo dzieci, bo noc, bo sytuacje kryzysowe. Ale w tym wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę. My jesteśmy w czasie wojennym na Ukrainie i przedwojennym w Polsce i albo nauczymy się żyć z zagrożeniem i mamy świadomość, że to coś ważnego, co się dzieje, musi być w naszej głowie też poukładane jako wiedza i umiejętność poradzenia sobie z tą sytuacją, albo wszyscy będziemy błądzili i chodzili w takim przekonaniu, że się nic nie stanie w Polsce. Wlatująca rakieta, która może spaść na dom i która nawet jak będzie zestrzelona, to może też spaść jej szczątki na dom. No to jest krytyczna sytuacja, bo może kosztować życie kogoś i w tej sprawie państwo musi bezwzględnie mocno działać.
0: Kiedy te wyjące, w cudzysłowie, telefony, ten system może być uruchomiony?
1: Chciałbym, żeby im szybciej, tym lepiej, ale pewnie trzeba na to chwilę czasu.
0: Ale chwila to miesiąc, dwa, trzy, cztery?
1: Dokładnie odpowiem na to pytanie, bo ten projekt też gdzie indziej jest prowadzony. Uważam, że jeżeli byśmy się wyrobili w tym roku, byłoby bardzo dobrze, ale też ta perspektywa potrzeby zainstalowania całego procesu w MSW chwilę może potrwać.
0: Jak obecnie wygląda kwestia bezpieczeństwa tego cybernetycznego? Pamiętam, rozmawialiśmy w zeszłym roku, pan mówił wówczas już o tym, że właściwie Polska jest na wojnie tej cybernetycznej z Rosją. Powtarzał to pan później w wielu też wywiadach. Jaka jest obecnie sytuacja?
1: Ta wojna trwa, to znaczy Rosjanie w sposób zorganizowany, mocny, a przede wszystkim celowy chcą destabilizować sytuację w cyberprzestrzeni w Polsce. Atakują infrastrukturę krytyczną, atakują różnego rodzaju nasze służby po to, żeby pozyskiwać wiedzę, ale też atakować, sabotażować działania systemów, po to, żeby gdzieś nie było wody, czy żeby doprowadzać do sytuacji przesilenia

0: jeżeli chodzi o energetykę. Ale coraz częściej też te operacje wpływu postępują. To znaczy mamy do czynienia z dezinformacją celowo zaplanowaną, botami, różnego rodzaju i trollami, które w Polsce w sytuacjach krytycznych pojawiają się i swoją narrację, tą kremlowską, proputinowską, szczepią w Polsce, w polskich głowach. I to jest dzisiaj jedno z największych zadań, nad którym pracujemy, to znaczy przygotowanie bardzo takiego spójnego systemu przeciwdziałania do walki z dezinformacją. I to jest dla mnie dzisiaj kluczowy obszar. No mamy też coraz więcej działających przestępców, o tym też nie trzeba gdzieś zapominać. No, ataki dzisiaj na WhatsApp, to jest coś, co chciałbym przestrzec naszych wszystkich słuchaczy. Można w prosty sposób dzisiaj, nie stosując podstawowych zasad higieny cyfrowej, kliknąć w jakiś link albo doprowadzić do przejęcia swojego WhatsAppa, innego komunikatora również, bo o Signalu też takie rekomendacje wydawałem i po prostu albo państwo zainfekujecie inne telefony, bo roześlecie jakąś wiadomość, albo ktoś wam przejmie na przykład korespondencję waszą, dowie się o tym, czego nie chcielibyście, żeby ktoś się dowiedział, więc pamiętajcie, higiena cyfrowa, odpowiedzialność za swoje urządzenia, przede wszystkim uwierzytelnienie dwuskładnikowe, czyli składające się z dwóch etapów logowania, to dzisiaj jest podstawa.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa też ostatnio wysyłało link. Czy to jest najlepszy pomysł, żeby tam do tego
0: poradnika bezpieczeństwa? Ja rozumiem, że to była sytuacja wyjątkowa, dlatego że obywatele mówili, ten poradnik, no gdzie on jest, potrzebujemy go, i pan minister Kierwiński podjął decyzję jednorazową. Wyślę link po to, żeby ludzie mieli w ręku swoją ten poradnik, mogli go sobie łatwo ściągnąć. Ale ja nie jestem fanem wysyłania linków gdziekolwiek. Zresztą przestrzegaliśmy przed tym, nie powinny instytucje rządowe wysyłać linków do niczego, dlatego że jak wysyłają linki, to się ludzie przyzwyczajają, że coś klikają, a jak później klikają, to później przestępcy to wykorzystują. Więc też jesteśmy po takich rozmowach. Była potrzeba jednorazowa, ale linków państwo nie będzie wysyłało do obywateli po to, żeby nie mieszać w głowie.
1: Pan oczywiście, choćby ze względu na to, że jest ministrem cyfryzacji, jest też fanem edukacji tej cyfrowej.
0: No bardzo.
1: Aby młodzi ludzie wiedzieli więcej, ale nie tylko młodzi ludzie. A czy przewiduje pan jakieś szkolenia dla ministrów? No bo wspomina pan o WhatsAppie, a to wiceminister sprawiedliwości dał się nabrać na link i to kliknął nie raz, ale tam kilka razy kliknął, więc wykazał się absolutną ignorancją cyfrową. Znaczy ja się pytam, jak to możliwe w ogóle?
0: No to ludzkie błędy się zdarzają, no panie redaktorze.
1: Ale czy zrobi pan szkolenia jakieś kolegom? Kiedy?
0: No dostali wszyscy, tak, panie rektorze, już w tamtym roku, w 2025 roku, wszyscy ministrowie polskiego rządu i parlamentarzyści otrzymali instrukcje z Ministerstwa Cyfryzacji, jakie powinny być zasady higieny cyfrowej, czego nie robić, na co zwracać uwagę. Poinformowani zostali też, gdzie zgłaszać incydenty i jak mają reagować w sytuacji krytycznej. No rozumiem, pan minister Myrcha pomylił się, ja też nie wiem dokładnie, jak wyglądała jego sytuacja, ale zachował się też odpowiedzialnie, bo poinformował, że do tego doszło, nie ukrywał, nie stał gdzieś w cieniu, nie mówił nie wiem, tylko poinformował opinię publiczną, że pojawiła się sytuacja krytyczna i stara się poinformować, żeby nikt nie kliknął w link, który wysłał. Chciałbym, żeby wszyscy, bez względu czy jesteś politykiem, czy pracownikiem jakiejś firmy, zawsze podchodzili do tego tak, popełniłem błąd, mógł być ten błąd, ale szybko go naprawiam. To też jest element higieny cyfrowej i wszystkich namawiam. Ludzkie błędy się zdarzają w różnych miejscach. Jeździmy samochodem, też może mieć wypadek, prawda? Przez nieuwagę, przez gapiostwo, bądź przez sytuację jakąś nieprzewidzianą. Może być sytuacja taka, że uderzymy w inny samochód, mamy stłuczkę, oby była jak najmniejsza. No i wtedy wiadomo, jak postępujemy. I tutaj pan minister Myrcha wykazał się taką odpowiedzialnością, bo wiadomo było, że chociażby takie pytania, jak pan redaktor dzisiaj zada, padną. No ale była ta odpowiedzialność. Ale przestrzegam. Pamiętajcie państwo, nie klikamy w niewiadome linki, zastanawiamy się nad tym, skąd może przychodzić powiadomienie, przesyłamy informacje, jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenie, do CERT-u Polska. Mamy specjalną linię 8080, numer SMS-em możemy to zrobić. W M-Obywatelu można dokonać zgłoszenia. Dokonaliśmy naprawdę szerokiej możliwości zgłaszania incydentów. A czasami będą takie sytuacje. No, najbardziej miękkim ogniwem całego tego ekosystemu cyber jest człowiek. Mhm.
1: Czy będzie wprowadzony podatek cyfrowy dla tych gigantów technologicznych? No bo wiem, że pan był zwolennikiem
0: wprowadzenia. Jestem dalej zwolennikiem, bo uważam, że podatek cyfrowy to jest podatek sprawiedliwościowy. Wielkie korporacje, big techy muszą mieć na swoje ramiona założone homonto, mówiące, nie wyprowadzasz pieniędzy z Polski za granicę, tylko jak tutaj korzystasz z polskiego użytkownika, to płacisz na polskiego użytkownika, a on korzysta z rozwoju usług cyfrowych, higieny cyfrowej, edukacji cyfrowej, czy, no nie wiem, inwestycji na przykład w sztuczną inteligencję. Dla mnie, człowieka lewicy, to jest takim mentalnym DNA. Nie obciążamy zwykłego obywatela podatkami, szukamy pieniędzy w korporacjach, które inżynierią finansową najczęściej wyprowadzają te pieniądze za granicę do wielkich firm. W mojej ocenie nie ma tu nic drożnego. W wielu państwach europejskich jest ten podatek, Polska też powinna go mieć.
1: A czy nie jest tak, że po prostu boimy się reakcji Donalda Trumpa?
0: No na pewno są w rządzie różne głosy mówiące o tym, że dzisiaj polityka amerykańska w kierunku różnego rodzaju obciążeń na prawa cyfrowe. Bo to nie chodzi tylko o podatek cyfrowy, jest ostrzejsza. Tylko gdyby ktoś przeczytał projekt ustawy Ministerstwa Cyfryzacji o podatku cyfrowym, wiedziałby trzy rzeczy. Po pierwsze, to nie jest podatek antyamerykański, dlatego że 70% przychodów z tego podatku będzie od firm azjatyckich. Dobra, są też inne firmy, no ale na rynku działają różne firmy. Po drugie, żadna firma w Polsce, która płaci podatki uczciwie, a są też takie firmy, które nie wyprowadzają pieniędzy, nie dopłaci nic. No i super. W końcu, jak czynisz tutaj wielkie inwestycje, zatrudniasz ludzi, realizujesz politykę, żeby polska gospodarka rosła, żeby polskie PKB rosło, to też to rozumiemy. I gdyby ktokolwiek chciał się wczytać w ustawę, to by wiedział, Polska chce po prostu mieć suwerenność technologiczną, chce mieć suwerenność cyfrową, chce mieć suwerenność podatkową w takich sprawach. A te głosy, te nerwy, przychodzenie i mówienie, no nie, nie, nie róbcie tego, jest tylko i wyłącznie moim zdaniem takim prostym lobbingiem, a ja się nie ugnę przed takim lobbingiem. A,
1: no dobrze, pan się nie ugnie, ale czy premier Tusk pozwoli na to, aby ten podatek cyfrowy wszedł w życie? Znaczy, żeby przynajmniej pracę nad nim...
0: Tak, toczą się. Pan premier już półtora roku temu powiedział mi, pracuj nad rozwiązaniami, zobaczymy, jak będzie wyglądała ostateczna wersja. Dotrzymuję słowa w tej sprawie. Ustawa została wpisana na początku tego roku do wykazu prac rządu. Nigdzie pan premier nie zablokował. Zawsze mówił do mnie dobrze, że odważnie o tym mówisz.
1: Czy zostanie uchwalona?
0: No tego nie wiem, bo w rządzie nie mamy wszystkich sojuszników. Niektóre formacje, koalicjanci moi wprost, to powiedzmy mówią, że mają wątpliwości co do tego, żebyśmy taki podatek wprowadzali. Więc ja dzisiaj...
1: A co, boją się reakcji poza Donalda Trumpem? Reakcji
0: wiążą
1: big
0: to.
1: Techów, że w roku wyborczym poustawiają algorytmy tak, że...
0: Nie, bardziej wiążą to z tym, że może to mieć jakieś elementy takiego myślenia też, połączenia tego z inwestycjami w polskie wojsko.
1: Okay.
0: No, co rozumiem. I dlatego prowadzę te prace w taki sposób, żeby były w pełni transparentne. Teraz ministrowie będą się wypowiadali. Kolejny etap. No wierzę, że ministrowie też przyniosą swoje uwagi i powiedzą, gdzie jesteśmy. Później udam się z tym wszystkim do premiera. Będziemy rozmawiali.
1: Jest w ogóle realne, aby do końca kadencji, tej kadencji...
0: Dla mnie jest jak najbardziej realne. To znaczy, przez prowadzenie przez parlament tak. No nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, co zrobi prezydent, choć zapowiada, żeby zawetował. Mówi, że nie podoba mu się podatek taki. To ja zawsze pytam w wypowiedziach medialnych pana prezydenta. Panie prezydencie, mówił pan, że nie zgadza się na podatki od obywateli. Co rozumiem, bo to jest też lewicowe myślenie, ale dlaczego pan się nie zgadza na podatki od wielkich korporacji? Uważam, że prezydent w tej sprawie ulega lobbingowi. Nie tylko w tej, jeżeli chodzi o ochronę tych cyfrowych gigantów, bo też zawetował ustawę o usługach cyfrowych, zawetował bezpieczeństwo w internecie. Często prezydent w sprawie big techów puszcza im oko, co mi się nie podoba, bo big techy powinny mieć świadomość, że odpowiadają też za rozwój każdego państwa, w którym działają.
1: Jakie szanse daje pan Mateuszowi Morawieckiemu na sukces, samodzielny sukces w polityce, mówię samodzielny, stworzenie własnej partii?
0: No spore nawet, bo patrz, że on wykazał się dużym takim zaparciem i na tym krótkim dystansie, bo zaraz powiem dlaczego na krótkim dystansie, okiwał Kaczyńskiego, to znaczy jest pierwszym, który w ostatnich 20 ponad latach wykiwał Kaczyńskiego, wyprowadzając mu 40 posłów. Wydaje się, że ma dobrych posłów, do tego nie zwalnia tempo, bo zapowiada partię i w tym krótkim dystansie na pewno okiwał Kaczyńskiego i Czarnka. Ale czy w drugim długim dystansie, czyli za pół roku, Kaczyński jego nie okiwa? Nie dam za to głowy, bo Ziobro też wydawał się, że miał kiedyś szansę, inni mieli szansę, a na koniec Kaczyński wygrywał. Ja jednak nie ufam Morawieckiemu. To znaczy Morawiecki ręka w rękę z Czarnkiem i z Kaczyńskim niszczyli Polskę od strony demokracji, używali mediów publicznych do złych celów, zamach na sądy zrobili, niszczyli prawa kobiet. To wszystko się wydarzyło. Morawiecki nigdy za to nie przeprosił. I dopóki nie przeprosi, dla mnie jest kolejnym liderem prawicy w tej wojnie na prawicy o rząd dusz, a nie myśleniu o tym, że kiedyś mógłby być po demokratycznej stronie.
1: Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję
1: panie
0: bardzo.
1: Premierze, dobrego dnia. To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną komentatorki Magdalena Kicińska, Press Club Polska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów.
2: Dzień dobry.
1: Oraz Magdalena Rigamonti, Onet.
3: I też Press Club Polska.
1: Oczywiście.
3: No, oczywiście, cało.
1: Ja też należę do Press Clubu.
3: No i bardzo dobrze, to jest wspaniała organizacja.
1: Zanim porozmawiamy o polityce i wydarzeniach politycznych, chciałbym poprosić was o kilka słów i kilka słów wspomnień dotyczących Andrzeja Morozowskiego. Magdalena.
3: Ja byłam dość częstą gościnią, jestem dość częstą gościnią programu Tak Jest, programu Andrzeja Morozowskiego tak naprawdę. I w ostatnich miesiącach, kiedy byłam zapraszana do tego programu, to za każdym razem pytam, kto prowadzi. I naprawdę, słuchajcie, miałam nadzieję, że usłyszę po drugiej stronie telefonu od wydawczyni czy od wydawcy w TVN24, no Andrzej jest. No i Andrzeja nie było i nie było. To wspaniały człowiek, wspaniały dziennikarz. Słyszę, że wielu bliskich kolegów, bliskich przyjaciół, również ty, Tomku, wspominacie o jego uśmiechu, o jego sposobie śmiania się i to rzeczywiście ten sposób, ten uśmiech, to śmianie Andrzeja Morozowskiego ja mam cały czas w uszach, ale też mam w pamięci, w wielkim, wielkim takim poważaniu, szacunku to, co robił jako dziennikarz, nie tylko jako prowadzący Tak Jest, tylko to, co robiliście razem wy, Andrzej i ty, Tomku, w TVN-ie przez 5 lat. Świetny program Teraz My i to, jak traktowaliście porówno wszystkich polityków, jak patrzyliście te i władzy, i opozycji na ręce, jak byliście dla nas młodych dziennikarzy, chociaż z Tomkiem jesteśmy niemal w tym samym wieku, Andrzej był od nas starszy od kilkanaście lat. To było dla mnie takim wzorem i jest wzorem dziennikarstwa, jak rozmawiać, jak nagrywać, jak no właśnie, jak patrzeć politykom na ręce, bo Andrzej był takim człowiekiem, który doskonale wiedział, że jak się nie patrzy im, politykom i polityczkom na ręce, to oni będą robić rzeczy, nie wszyscy oczywiście, nie mogę generalizować, które nie są dobre dla państwa, nie są dobre dla nas, obywateli. No i były na to dowody, a wy te dowody przedstawialiście. Także tęsknię za Andrzejem Morozowskim, już tęsknię za nim. Tęsknię za nim też prywatnie. Tęsknię za nim razem z jego żoną Agatą Nowakowską, kiedy byli wspaniałą parą, wspaniałymi ludźmi. Agata jest, bardzo ci, Agatko, pozdrawiam, ściskam, całuję i myślę o tobie. Jesteś wspaniałą osobą.
1: Magdalena Kicińska.
2: Ja sobie pomyślałam o takim słowie klasa, które to było chyba takie słowo, które było moją pierwszą reakcją wczoraj na to, kiedy dowiedziałam się o śmierci Andrzeja Morozowskiego. Włączyłam TVN24, pojawiło się jego zdjęcie i po chwili łamiącym się głosem Tomasz Sianecki powiedział, co się wydarzyło. I pomyślałam, klasa w prowadzeniu rozmowy, klasa w dociekliwości i w asertywności. Potem stacja pokazywała kilka takich fragmentów, czy to z Lechem Wałęsą, jak wiadomo, nie najłatwiejszym sparring
3: partnerem. Pan jest dziennikarzem? Tak. Co pan za pytania zadaje?
2: Głupie pytania, chcę następne. Tak. A tutaj Andrzej Morozowski nie tylko ustał, ale też wyciągnął od prezydenta Wałęsy odpowiedzi. I tej klasy na pewno będzie brakowało, też tej klasy w opowiadaniu o chorobie, bo mówiłaś, Magdo, o tym momencie, kiedy czekaliśmy na powrót. Ten powrót się wiosną na chwilę wydarzył. Jędrzej Morozowski też opowiedział o swojej chorobie, o tym, dlaczego wygląda trochę inaczej niż widzowie Wicki go pamiętają z poprzednich wejść antenowych. I też bardzo to doceniam, jak opowiadał o swojej chorobie, ale też przez tyle lat o chorobie swojego syna, o realiach życia z żoną i opieki nad dzieckiem chorym. I w tym też było bardzo dużo klasy i szacunku i takiego też dziennikarstwa, bo on to opowiadał z pozycji misji dzielenia się swoją rzeczywistością, czy ich rzeczywistością. I tego też na pewno bardzo będzie mi brakowało w związku z odejściem Andrzeja Matuzowskiego, ale też z jakąś ogólną, dużą zmianą w dziennikarstwie. I ta zmiana, ona się też wydarzyła, czy ja miałam takie wrażenie wczoraj, kiedy weszłam na X i patrzyłam, jak politycy, polityczki z bardzo różnych stron ław parlamentarnych wczoraj dziękowali Andrzejowi Morozowskiemu, wspominali go i to też się nie zdarza często, żeby naprawdę ten chór był tak zgodny, ten polityczny.
3: Ja jeszcze tylko dodam, że ważne dla mnie jest to, co Andrzej mówił o swoim ateizmie, ale i o wielkim szacunku do ludzi wierzących. Ważne jest dla mnie to, co mówił o swoich korzeniach żydowskich, jak otwarcie i jak istotne to były słowa. Wiele aspektów jego życia zawodowego i prywatnego, no bo o tym życiu prywatnym też zdarzało mu się mówić publicznie, jest dla mnie istotnych i będę o tym pamiętać.
1: Bardzo wam dziękuję za te słowa o Andrzeju Morozowskim. Przejdźmy do polskiej rzeczywistości politycznej. Super Ekspres.
3: Aż szkoda.
1: No ale Andrzej uwielbiał też politykę, no, analizowanie.
3: Mówił, że on się emocjonuje nie sportem, tylko polityką, że polityką tak. Wybory to dla niego jak mundial, więc dokładnie. To jest...
1: Więc Super Ekspres donosi, że Paweł Kukiz ma zasilić szeregi klubu Rozwój Plus. Czy to oznacza, że tej siły już nic nie zatrzyma? Magdalena Kicińska.
2: Tak, próbuję jakiś cytat z pieśniarstwa Pawła Kukiza, okolicznościowy sobie przywołać, ale chyba nie torba z darami tutaj zostanie wniesiona, ani portfel z dolarami, bo to akurat Mateusz Morawiecki za te działki ma.
3: Ja z Tomkiem my dobrze śpiewamy, więc...
2: Mikrofon dla wszystkich. Słuchajcie, taśma profesjonalna i zapraszamy. Myślę sobie, że no właśnie, czy to będzie ta siła, która spowoduje już wzmocnienie nie do pokonania? Szczerze wątpię. Paweł Kukiz się już zużył. To znaczy on już był raz tym, który miał być tą nową antysystemową siłą. Jego antysystemowość bardzo szybko się wytarła i głosował tak, jak Jarosław Kaczyński chciał, żeby głosował, więc wydaje mi się, że to jest wzmocnienie no bardzo małe.
1: Tutaj wydawca Jakub Żebrowski podrzucił mi fragment jednego z utworów Pawła Kukiza. Miasto budzi się z naszymi marzeniami. Szumem ulic woła mnie, miasto budzi się, nie jesteśmy sami. Daj nam dzisiaj dobry dzień, dobry dzień.
3: No właśnie, to ja myślę, że Paweł Kukiz ma dobre życie, ale jest coś takiego, o czym mówił zawsze Leszek Miller, premier Leszek Miller. Nie mówię o jego antyukraińskich wypowiedziach, tylko że to jest uzależnienie polityka, że to jest polityka daje taką adrenalinę, bez której, za którą się tęskni, do której się chce wracać. I myślę, że Paweł Kukiz, no z jednej strony rockowiec, na koncertach tę adrenalinę ma, ale tęskni za tą drugą adrenaliną polityczną i jest teraz okazja. No, pytanie tutaj, proszę o rozwagę pana Mateusza Morawieckiego, czy aby na pewno to jest dobry pomysł, bo Paweł Kukiz ma to do siebie, że jest po prostu nieprzewidywalny, jest bardzo emocjonalny, nie zabiera mu inteligencji i mądrości, natomiast no, impulsywność ma na pewno, więc no, zobaczymy. Jest okazja. Okazja czyni polityka, więc...
1: A jak w ogóle oceniacie po tym grillu pozycję, jaką sobie mości na scenie politycznej Mateusz Morawiecki, Magdalena Kicińska?
2: Mości sobie ją bardzo pracowicie. To jest to też, czego mu odmówić nie można. On rzeczywiście, tak jak wiele miesięcy temu zakasał rękawy, żeby zostać wyrzuconym albo wyjść, no teraz wiemy, jak to się potoczyło. Pracował na to bardzo, bardzo sumiennie. Tak i teraz, kiedy już powiedział B i C, tak dalej to dzieło swoje kontynuuje. Nie wiem, czy właśnie z Pawłem Kukizem to najszczęśliwszy pomysł, ale ten pomysł grilla merytorycznego, nie wiem, jak wy grillujecie, ja chyba mniej merytorycznie grillowałam do tej pory w życiu. Tak? Po prostu jemy i prowadzimy mniej merytoryczne pewnie rozmowy, ale to był sukces. Wiele osób się tam pojawiło, trochę z ciekawości, trochę żeby zobaczyć, czy przy tym projekcie warto być, trochę żeby swoje lody kręcić, ale nie zostało to zignorowane, no bo nie może być zignorowane w tym momencie, w którym jesteśmy. Ja też patrzę cały czas w stronę Pałacu Prezydenckiego, który no raczej właśnie na tego konia stawia. I coraz cieplej różni politycy z Pałacu Prezydenckiego, Kancelarii Prezydenta się wypowiadają o Mateuszu Morawieckim inaczej niż osoba pisząca tweety Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nie wiem, czy zauważyliście, że ten ton jest tak niepasujący do Jarosława Kaczyńskiego, tych postów, że... No ale to pewnie na inną rozmowę, ale tak, no ja mam poczucie, że ma dobry moment. Co z tego momentu wyjdzie i kiedy on się wypali, bo jest jednak bardzo daleko do wyborów i wydarzyć się jeszcze może bardzo wiele i w samym otoczeniu Mateusza Morawieckiego i w polskiej polityce, która wiadomo jest bardzo dynamiczna, ale teraz ten moment jest dobry.
1: Nie. Magdalena Rigamonti o miejscu Mateusza Morawieckiego i jego starcie w dorosłość, samodzielność polityczną. To jest Środowy Poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, wraz ze mną komentatorki Magdalena Kicińska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów, oraz Magdalena Rigamonti Onet. Magdalena Rigamonti.
3: Jeszcze raz
1: dzień dobry. Magdalena Rigamonti.
3: O Morawieckim.
1: Mateuszu, jak oceniasz start jego samodzielny już tej inicjatywy?
3: No pytanie jest, czym się Mateusz Morawiecki różni od Prawa i Sprawiedliwości, no bo on odszedł, bo nie został kandydatem na premiera, tylko kandydatem na premiera został Przemysław Czarnek, to było dla niego nie do przełknięcia, któremu bliżej do Konfederacji, jak widzimy po tym, co wyprawia, co mówi i jakie kocopało opowiada na wiecach, w mediach, wszędzie. Natomiast no, ja oczekuję, że on powie, co go różni od Prawa i Sprawiedliwości, że się odetnie od różnych rzeczy. I przede wszystkim ja pracuję w Onecie. Moim kolegą jest Jacek Harukowicz. Jacek Harukowicz przez całe rządy PiSu opisywał to, co wyprawiał Mateusz Morawiecki. Mówię choćby o aferze RARS. Mówię o majątku pana Mateusza Morawieckiego, przepisywanie majątku na żonę, kupowanie działek od kościoła wrocławskiego i wiele, wiele innych rzeczy. Poza tym my musimy pamiętać, że Mateusz Morawiecki jest teraz narażony, że mi go szkoda, teraz jest narażony na absolutny atak. Oglądacie pewnie to, co się dzieje w prawicowych, nie chcę powiedzieć mediach, w prawicowych stacjach telewizyjnych, jak Mateusz Morawiecki i jego odejście, jego stworzenie tego ruchu Rozwój Plus jest hejtowane. I myślę, że on będzie na to narzekał bardzo, prawda? Natomiast to za rządów Mateusza Morawieckiego prezesem telewizji był Jacek Kurski, który teraz mieliśmy w zeszłym tygodniu wypowiedź Kurskiego na temat Morawieckiego i jego tak naprawdę przyjaźni, widzą państwo, cudzysłów pokazuje, przyjaźni z Donaldem Tuskiem i pracy dla Donalda Tuska. Ja naprawdę oczekuję, że Mateusz Morawiecki odetnie się od tego, co robiła TVP za rządów Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, co robił Jacek Kurski, jak konstruował no, taką gigapropagandę w mediach publicznych. No, na razie tego nie robi, bo być może wszyscy ci politycy, ja mam poczucie, Jacek Kurski jest przecież człowiekiem no, bardzo zwiewnym, o tak. Więc on może przybrać absolutnie rozmaite pozycje jeszcze w stosunku do Morawieckiego i być może Morawiecki czeka na taki moment. Natomiast naprawdę czekam na rozliczenie, czekam na odcięcie, bo jest coś takiego, już ostatnie zdanie, że polscy politycy myślą, że społeczeństwo zapomina i że ta pamięć społeczna dotycząca polityki, dotycząca afer, dotycząca przekrętów, dotycząca złodziejstw jest krótka, że wystarczy nagrać rolkę do internetu, gdzie się wygląda świetnie, zaprosić na Jagodną.
1: No właśnie, pojawiło się zaproszenie.
3: Na Jagodną, być takim hop, hop, siup do przodu i już my o tym nie będziemy pamiętać. Na szczęście w internecie nic nie ginie, teksty Jacka Harłukowicza nie giną i wielu innych dziennikarzy i wszystkich państwa nakłaniam, żeby czytać, wracać, przypominać sobie, za czym stoi, co ma na sumieniu Mateusz Morawiecki, że to nie jest polityk, który się pojawił nagle teraz i on jest wspaniały, proeuropejski i nowa ale krew. Ja to nie jest żadna nowa krew.
1: Jasne, ale ja chcę wrócić do tego Jagodna. Znaczy Jagodno, symbol wyborów w 23 roku, słynna pizza z Jagodna i jest właśnie filmik.
3: Znowu pojawił pizza.
1: Pojawił się na platformach cyfrowych, w którym występuje Mateusz Morawiecki. Zaprasza wszystkich na spotkanie we Wrocławiu, właśnie tam w Jagodnie i też będzie pizza, będzie
2: mikrofon dla wszystkich.
1: Każdy, jak rozumiem, będzie mógł zadać pytanie, będzie mógł porozmawiać. Widać, że to jest jakaś ofensywa. Jest jakiś plan Morawieckiego. On idzie w miejsca, gdzie koalicja obecnie rządząca, no takie miejsce symboliczne, prawda? Czy to wymusi na Donaldzie Tusku choćby
2: cokolwiek?
1: W tym sensie, że pamiętamy, że Donald Tusk na przykład obiecywał, że przynajmniej raz w miesiącu będzie spotykał się z wyborcami, będzie jeździł po Polsce, też będzie można mu zadać pytanie.
3: Ja bym nie wchodziła w te obietnice premiera Tuska.
1: Dlaczego? No, porozmawiajmy o tym. Znaczy, czy Mateusz Morawiecki uruchomi Tuska?
2: Te obietnice się bardzo szybko negatywnie zweryfikowały, bo ja nie wiem, czy było taki jeden town hall, gdzie właśnie premier Tusk wyszedł do ludzi po miesiącu, żeby powiedzieć, żeby usłyszeć, co oni myślą o postępach w realizacji 100 obietnic. Wydaje mi się, że ten pomysł z Jagodnym jest świetnym pomysłem. Nie wiem, nie śledziłam tego, ale być może właśnie nie było czego śledzić, czy Donald Tusk na Jagodno wrócił od października 23 roku. Czy były takie plany, żeby tam pojechać i też się zmierzyć z rozczarowaniem, faktem, że te obietnice nie zostały zrealizowane, że ta energia się wytraciła i że w przyszłym roku w wyborach Jagodno nie będzie tym Jagodnem, którym wtedy było. Nie wiem, czy ktoś tam z koalicji rządzącej pojechał. Jeżeli jedzie tam Mateusz Morawiecki, to jest bardzo dobry ruch, bo będzie podstawiał ten mikrofon tym, którzy wtedy tam w tych kolejkach stali. Być może będzie podstawiał ten mikrofon innym, którzy będą chcieli opowiedzieć o swoim niezadowoleniu tym, jak dzisiaj wygląda życie w Polsce, a tych powodów jest mnogo i będzie miał sukces frekwencyjny, bo nawet jeżeli nie przyjdą tam nowi, to jest to jego matecznik, więc ktoś tam na pewno przyjdzie i będą kolejki, żeby zabrać głos i żeby się tą pizzą podzielić. Ja jeszcze sobie myślę o tym, o czym ty, Magdaleno, mówiłaś, o tym odcięciu. i o pewnym optymizmie. No, widać, że jesteś po urlopie i z jakimś optymizmem patrzysz na polskie społeczeństwo, bo mówisz, że ono nie zapomina. Ja myślę, że jednak trochę zapomina i te powroty polityczne są możliwe też, bo może to nie jest zapominanie, ale to jest bardzo wielka wyrozumiałość, no bo wiele rzeczy Onet pisał o przeszłości kandydata wtedy na prezydenta i to nie przeszkodziło połowie Polaków go wybrać, więc ja też myślę, że wiedza o tym i pamięć o tym, jak wyglądały rzeczywiście rządy Morawieckiego, których on się teraz będzie metodą Nadziwisza wypierał, że on nie wiedział, jemu nie powiedziano, on w zasadzie nic nie wie o sprawach, pod którymi się podpisywał, że to też jest część naszej politycznej.
3: Dobrze, że powiedziałeś o metodzie Nadziwisza, bo w Krakowie trwa proces. Janusz Szymik wielokrotnie zgwałcony przez księdza Wodniaka. Przyjaciel kardynała Dziwisza, człowiek, z którym mówię o Wodniaku, pojawił się na procesie.
1: Łaskawie się pojawił, bo najpierw napisał prokuratorom, żeby przestali mu głowę zawracać.
3: Ale potem powiedział, o czym też pisaliśmy w Onecie, że właśnie, że nie może, wysłał pismo, że to jest dla niego zbyt stresujące pojawiać się na procesie. Pojawił się kilka dni później na jakichś takich niedożynkach, bo jeszcze nie czas dożynek, tylko na jakimś odpuście na Podhalu. Natomiast, i też o tym warto pamiętać i tego kardynała Dziwisza wspominać. Ja bym chciała jeszcze do Donalda Tuska.
1: Przepraszam, jedną rzecz, bo jeśli już pojawił się wątek Stanisława Dziwisza, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że Stanisław Dziwisz kłamał w sądzie, mówiąc, że nie znał Jana Wodniaka. Gdy byłem naczelnym Newsweeka, opublikowaliśmy zdjęcia ze wspólnego urlopu.
3: Wspólnych wypadków w góry, prawda? Tak. Pamiętamy to zdjęcie.
1: Stanisława Dziwisza i Jana Wodniaka. I zresztą sam ksiądz Wodniak mówił Szymonowi Piegzie z Onetu, że bardzo dobrze się znali ze Stanisławem Dziwiszem, że właściwie przyjaźnili się, a później, kiedy Dziwisz był sekretarzem Jana Pawła II, to właśnie Dziwisz załatwiał Wodniakowi wizyty w Watykanie. I też spotkania z Janem Pawłem II.
3: Zresztą Wodniak to nie był taki zwykły ksiądz, bo on był przecież sekretarzem kardynała Macharskiego.
1: Tak.
3: Macharskiego wcześniej. Przypominam, że ksiądz Wodniak jest wpisany na listę pedofilów przez Państwową Komisję.
1: I ukrywany przez Kościół.
3: Teraz sobie gdzieś żyje na południu Polski. Całkiem dobrze mu się żyje. Natomiast wracając do Donalda Tuska, to ja mam takie poczucie, że on nie wykorzystał okazji przez ostatnie dwa tygodnie, bo to, co się wydarzyło w Prawie i Sprawiedliwości, czyli ten rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, który tak naprawdę trochę ogarnął całą Polskę, wszyscy się tym zajmowaliśmy, wszyscy o tym mówiliśmy, przykrył aferę w Szpitalu Południowym, przykrył też aferę, no bo można już mówić o aferze w szpitalu na Banacha, którą my w Onecie opisujemy i myślę, że to był moment do takiej ofensywy i działania, i budowania jakiejś opowieści, budowania narracji przez Donalda Tuska. Nie skorzystał z tego, więc ja myślę, że tu może być krucho, jeśli chodzi o to. Mamy rok i troszkę do wyborów. Już tych wakacji nie liczę, chociaż też w wakacje zawsze się mówi o góry, prawda, a tu się nie ma wakacji politycznych, nie ma wakacji politycznych tak naprawdę. Jest ogromny rwetes, bardzo, bardzo dużo się dzieje. Ja mam takie poczucie, że Donald Tusk i jego ludzie nie zdają sobie sprawy, że kampania wyborcza zaczęła się wiele, wiele miesięcy temu. Wybory w 2027, dla niego i dla jego ugrupowania trochę wiszą na włosku, bo jak się tak zastanowimy, nad tym, co robi Mateusz Morawiecki, to zaraz możemy się zacząć zastanawiać, co zawsze od początku wolnej Polski zrobi chybotliwy PZL z panem Kosiniakiem Kamyszem.
1: No, na Krzysztof cele, Paszyk, kto... przewodniczący klubu parlamentarnego PSL, powiedział dzisiaj, że nie, że to jest w ogóle nieprawdopodobne, żeby była koalicja.
2: Nie, takie rzeczy były nieprawdopodobne w polskiej polityce.
3: Wszystkiego po PSL-u spodziewam, zauważcie, jak ładnie mówię, PSL, tak, spodziewam wszystkiego po tym ugrupowaniu. Myślę, że tam jest na pewno jakiś jeden ważny kardynał Richelieu, który pociąga za sznurki i próbuje przybliżyć Mateusza Morawieckiego z panem premierem Kosiniakiem Kamyszem. I nawet jak nie teraz w kampanii, to zobaczymy, jakie będą wyniki wyborów i czy panowie, przypominacie sobie te filmiki Szymona Hołowni i Kosiniaka Kamysza, tak? Z tyłu jeziorko, dobrze, to już mi się budują obrazy, jeziorko, i oni tutaj pakt pokazują, jak się bardzo przyjaźnią. Wyobrażam sobie takie filmiki Kosiniak Kamysz i Morawiecki. Eleganccy, mili, młodzi, prężni, dynamiczni.
1: Magdalena Kicińska, mamy już bardzo mało czasu. Coś chciałabyś dodać jeszcze do tego wątku?
2: Do tego wątku chyba bym nic nie chciała dodawać.
3: Czyli zgoda jest?
2: Tak, jest zgoda. Jest zgoda, bo też mi się wydaje, że nawet jeśli nie otwarcie, to na pewno będzie to argument w rozmowach wewnątrzkoalicyjnych między Kosiniakiem Kamyszem a Donaldem Tuskiem, bo Kosiniak Kamysz będzie mógł tak się uśmiechać i uśmiechać się w obecności Donalda Tuska do Mateusza Morawieckiego.
1: Okej. Okay. Magdalena Kicińska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów, Magdalena Rigamonti, Onet. Dziękuję wam bardzo.
3: Dziękuję, dobrego dnia państwu życzę.
1: Środowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Liwia Prądzyńska.
4: To jest powtórka.

latest hit to the wisdom.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Rekordowo wysokie temperatury, rekordowo niski poziom rzek, fala upałów i susza wciąż dają się we znaki w Europie Środkowej. Organizacja Greenpeace chce zapobiec przywróceniu importu rosyjskiego gazu do Unii. Teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej został oficjalnie przekazany w ręce generalnego wykonawcy. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Austria, Słowacja i Czechy to europejskie państwa, w których w środę padły rekordy temperatur. Wszędzie było to 41 stopni lub więcej. Na Węgrzech i w Chorwacji obowiązują najwyższe ostrzeżenia przed ekstremalnym ciepłem. Niski poziom wody w Dunaju wciąż powoduje zakłócenia pracy elektrowni atomowych w Rumunii. Na Węgrzech i w Słowenii wysokie temperatury i susze dotykają również mieszkańców Niemiec. Wody Renu także są na rekordowo niskim poziomie. Temperatury zbliżały się do 40 stopni. Organizacja Greenpeace sprzeciwia się próbom przywrócenia importu rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej. Organizacja chce włączyć się do postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie. Szymon Kępka.
2: Należąca do grupy Gazprom spółka Nord Stream 2 AG zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakaz importu rosyjskiego gazu, domagając się uchylenia. Mówi Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
3: Walczymy z Nord Streamem, walczymy z handlem rosyjskimi paliwami. Pamiętajmy, one nie tylko napędzają zmianę klimatu, ale też po prostu godzą bezpośrednio w nasze bezpieczeństwo.
2: Aktywiści przekonują, że Polska nie powinna wracać do współpracy energetycznej z Rosją. Zamiast tego apelują do rządu o przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii.
3: 90% elektrowni węglowych, elektrowni gazowych zostało zniszczonych przez Rosjan. Więc my teraz nie możemy naiwnie wierzyć, że u nas będzie inaczej. Musimy stawiać na odnawialne źródła energii, aby być bezpiecznie energetycznie, aby też być niezależnymi.
2: Aktywiści ostrzegają też, że Polska jest w pułapce gazowej, bo 80% gazu pochodzi z importu. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nakazał transkrypcję aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego za granicą, ale Urząd Stanu Cywilnego dokonał jej tylko częściowo. Alicja i Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz dalej figurują w rejestrze PESEL jako panny. To absurd, mówi Jolanta w rozmowie z TOK FM.
4: W moim przekonaniu jest to celowe utrudnianie mi codziennego funkcjonowania, mi i mojej małżonce oraz życia rodzinnego. Jest to ogromnie frustrujące. Jest to stresujący, długotrwały proces, który trwa już 3 lata. My jesteśmy w tym momencie w stanie zerowego zaufania do państwa i do miasta.
1: Miasto na nasze pytania w tej sprawie odpowiedziało, że sąd w prawomocnym wyroku nie wskazał wprost, że rejestr PESEL też ma być zmieniony. Dlatego, jak mówi Beata Pietryczuk z Urzędu Miasta, wystąpiono z wnioskiem o interpretację do wojewody.
5: Zgodnie z artykułem 29 prawa o aktach stanu cywilnego, w akcie stanu cywilnego określa się następujące stany cywilne: panna kawaler, zamężna, żonaty.